na paliwa to działania tymczasowe i powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz na zakłócenia na rynku naftowym. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy

0: Skończyłyśmy tę szkołę i tak trzyma nas razem ta muzyka. Chyba się lubimy.
1: Ogólnopolski konkurs chórów a cappella dzieci i młodzieży ma tradycje sięgające 1971 roku. Najpierw był organizowany w Warszawie, a od 1988 roku w Bydgoszczy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Noc w Polskim Radiu 24.
3: Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie w imieniu całego zespołu, że zabierzemy Państwa do teatru, ale nie po to, żeby omijać rzeczywistość. Wręcz przeciwnie, dziś zastanowimy się, czy teatr może pomagać w regulowaniu emocji.
2: Powtórka programu.
4: W repertuarze.
5: Dzień dobry, Martyna Podolska. Witam Państwa serdecznie. Przed nami nasza audycja teatralna w repertuarze w Polskim Radiu 24, jak zwykle w niedzielę o tej porze. Ja zajmując się sztuką od lat, szeroko pojętą sztuką, ale zwłaszcza teatrem, głęboko wierzę w to, że teatr może zmieniać świat, bo może zmieniać człowieka. Pytanie, czy w dobie dzisiejszych problemów, z którymi zmagają się młodzi ludzie, teatr może być pomocny. Między innymi o to będę pytać już siedzącą w naszym studiu Dorotę Kowalkowską. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czyli dyrektorkę artystyczną Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj, ale od lat edukatorkę teatralną związaną z wieloma tak naprawdę teatrami, instytucjami. Chciałabym, żebyśmy jednak zaczęły, Doroto, zanim o programie zbliżającego się festiwalu, bo już od piątku ten festiwal będzie się odbywał na mapie teatralnej Warszawy i mam nadzieję, że nam poopowiadasz o programie, o tych nowościach i o spektaklach, które specjalnie na ten czas przyjadą. Ale no nie możemy nie odnieść się do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu i co się w ogóle wydarza. Młodzi ludzie szukają jakiegoś zrozumienia, szukają jakiejś pomocy, nie otrzymują jej na czas. Pytanie, czy szukają, pytanie, czy o niej opowiadają. Uważasz, że teatr może być pomocny, może nie w tak drastycznych sprawach, o których mówiliśmy, oczywiście Państwu informowaliśmy o tym, co się wydarzyło, ale w ogóle może być pomocny młodemu odbiorcy, młodemu człowiekowi w jakiejś regulacji emocji?
6: Jestem o tym przekonana też jako osoba, która jako nastolatka trafiła do teatru, do grupy młodzieżowej i wtedy odkryłam nie tylko to, czym może być teatr, ale też czym może być taka alternatywna grupa, zespół, który nie jest przestrzenią szkoły, sprawdzianu, domem, ale jest takim miejscem, gdzie można razem coś tworzyć, czasami się do siebie też przytulić albo do jakiejś książki, której się nie znało, w innych okolicznościach i warunkach, przede wszystkim w takich, które stawiają każdą osobę z osobna, jako indywidualność, jako ważną jednostkę, ale też, które uczą tego, co to znaczy być w grupie i w ogóle dlaczego relacje w zespole są takie ważne. Dlatego mam takie przekonanie, że teatr może być bardzo wzmacniający, nie tylko w oglądaniu go, ale też w byciu w nim i nie zawsze to oznacza bycie na scenie czy jakieś próby aktorskie, ale bycie po prostu w zespole, czasami pisanie, czasami po prostu bycie przy grupie. Trochę też jak sport, który jest grą zespołową. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo wydarzenia, które mają miejsce w Polsce i o których mówimy w ostatnich dniach, którymi też zajmują się specjaliści i myślę, że tutaj im oddałbym pole psychologom, socjologom, pedagogom, dyrektorom szkół i tak dalej, pokazują, że jesteśmy w jakimś na pewno bardzo trudnym momencie wszyscy jako społeczeństwo. I też, że mamy być może bardzo dużo do zobaczenia i zweryfikowania w naszych relacjach też dzieci, młodzież, dorośli. Jesteśmy wszyscy też w, może to truizm, ale w tak galopującej, zmieniającej się rzeczywistości, która nas przerasta. I myślę, że to też jest taka przestrzeń dla teatru, w którym czasami można zwolnić, zatrzymać się i zadać sobie pytanie, na które

0: na przykład nie ma w tym galopie czasu.
1: Mówisz o uczestniczeniu w życiu teatralnym, czyli o grupach teatralnych, o teatrach amatorskich, które działają i przy domach kultury, i w szkołach, i w wielu innych, przy innych instytucjach kultury. I to jest bardzo ważne. Ja sama wywodzę się z teatrów amatorskich i wiem, jaki to miało gigantyczny wpływ nie tylko na moje pasjonowanie się sztuką czy teatrem, ale także i na te różne aspekty psychologiczne w trakcie dorastania. Ale z drugiej strony też myślę, że mówimy o oglądaniu spektakli, o chodzeniu do teatru i z rodzicami, i z bliskimi, i też w grupie młodych ludzi. A tu służą pomocą, już od kilku lat obserwujemy, że prawie w każdym teatrze w Polsce wzrosła rola i znaczenie edukatorów, tych działów edukacji, pedagogów teatru, z czego się cieszymy, bo tu ważna jest później rozmowa, warsztat, który jest przeprowadzany po obejrzanym spektaklu. I właśnie myślę, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem w tej danej grupie też właśnie może być pomocne. Właśnie też w sprawie wyjaśniania tej rzeczywistości, komentowania, regulowania tych emocji.
0: Głęboko wierzę w to, co mówisz, i myślę, że jako festiwal, jako osoby tworzące ten festiwal, też staramy się budować taką przestrzeń do rozmowy. Nie chcemy, żeby festiwal był po prostu przeglądem spektakli, tylko żeby był też taką platformą spotkania. Stąd między innymi KDR-y, czyli Klub Dobrej Rozmowy, które realizujemy właściwie po każdym spektaklu, prowadzone przez pedagogów teatru, które pozwalają na to, żeby jeszcze w tym doświadczeniu spektaklu pobyć, żeby podjąć rozmowę o tym, czego spektakl dotyczył, ale też samej formy, ale przede wszystkim, żeby jeszcze zostać na chwilę w teatrze razem, też w takim gronie międzypokoleniowym, z bliskimi lub obcymi dorosłymi, których perspektywa może być nowa, i żeby jeszcze sobie dać właśnie chwilę na to, żeby pogadać o tym, co obejrzeliśmy, co w nas to uruchomiło, jakie emocje to do nas budza. Myślałam sobie dzisiaj bardzo dużo też o spektaklu między innymi Masara w reżyserii Roberta Jarosza ze Śląskiego Teatru Ateneum, który pokazujemy, który jest tak blisko, myślę, tematu odczucia, poczucia wykluczenia z grupy, podejmuje temat hejtu. Myślałam o spektaklu Masz 12 lat i Prze Teatru Współczesnego w Szczecinie w reżyserii Agaty Biziu, który będziemy prezentować. Dwa bardzo różne w formie też spektakle skierowane do osób nastoletnich.
1: Bo to przedstawienie Agaty Biziuk jest zrealizowane w formie silent disco.
0: Tak, i to jest wyjątkowa forma, bo tekst Mariusza Gołosza, który miał wiele realizacji już w Polsce i cieszy się dużą popularnością, tutaj zyskuje taką formę szczególną. I można przeżyć ten spektakl bardzo indywidualnie i intymnie właśnie przez tę formę silent disco. Bo z jednej strony jesteśmy w grupie dość kameralnej, bo ten spektakl mieści maksymalnie 80 osób. Ale wszystko, co wypowiadają aktorzy, aktorka, słyszymy na słuchawkach. I to powoduje, że inaczej przeżywa się ten spektakl. Oglądałam ten spektakl właśnie z grupą młodzieży i obserwowałam, co się dzieje na ich twarzach i też co się we mnie dzieje w trakcie tego oglądania. Jest to wyjątkowe doświadczenie.
1: Ja dzisiaj, jadąc do radia na naszą audycję, rozmawiałam z takim panem kierowcą, który w krótki sposób skomentował to, co się dzieje wśród młodych ludzi. Powiedział, no tak, no to jest to właśnie bezstresowe wychowanie i to właśnie są tego skutki. A my teraz chciałybyśmy, myślę, przywołać postać Janusza Korczaka, którego doceniacie, jego rolę i znaczenie, który, jak doskonale myślę, że państwo wiedzą, upodmiotował dzieci i walczył z tym i bardzo chciał, żeby dzieci były traktowane na równi z dorosłymi. Wy świętujecie swój jubileusz w tym roku, 30-lecie, i działacie zgodnie z tą myślą. Z myślą korczakowską.
0: Tak, to się nie zmienia od początku festiwalu, czyli od 30 lat. Od momentu, kiedy ten festiwal założyła Halina Machulska i kiedy on właśnie za patrona obrał Janusza Korczaka. Nie tylko wybitnego lekarza, pedagoga, ale myślę sobie, że także artystę.

0: pisarza i myślę, że to połączenie jest bardzo ważne. Festiwal nosi nazwę Korczak Dzisiaj i to jest dla mnie bardzo ważne, dla myślę całego naszego zespołu, bo jest takim filtrem czytającym też pedagogikę i wartości Janusza Korczaka przez to, co się dzieje dzisiaj w świecie, przez współczesność. Bliskie jest mi takie pytanie, które stawia między innymi Marek Michalak, gdzie dzisiaj byłby Janusz Korczak? No i to jest też takie pytanie, które myślę możemy sobie postawić. Na pewno byłby bardzo blisko dzieci, zastanawiałby się, na czym to wychowanie polega. I myślę, że to, o czym mówimy, o tych relacjach, o które też na przykład w szkole jest trudno. Dzisiaj słuchałam takiego reportażu też rano, w którym wypowiadał się specjalista zajmujący się, badający relacje też młodzieży, zwłaszcza w szkołach, i mówił o tym, że to, co się bardzo zmienia, to, że dzieci i młodzież mają coraz mniejszy kontakt między sobą, że te relacje się rozluźniają. Ale trochę
1: to też
0: odbiegłam.
1: Nie odbiegłaś, dlatego że to jest też kolejny aspekt, o którym chciałabym pogadać, bo wasz festiwal jest skierowany właśnie do tego młodego, najmniejszego odbiorcy, dzieci, ale także i właśnie do młodzieży. I staracie się przedstawiać od lat w programie festiwalu, ściągać przedstawienia skierowane i dla jednych, i dla drugich. I może też ja myślę o tym, że właśnie gdzieś taka się wytworzyła duża granica pomiędzy dziećmi a młodzieżą i to też może być jakiś problem, że dzieci bardzo szybko w dzisiejszym świecie dorastają i szybko stają się nie młodzieżą, tylko już dorosłymi i stąd potem może, to jest jakaś moja teza, tak naprawdę na gorąco teraz powiedziana, może stąd pojawiają się te różne problemy emocjonalne, bo kto z nas, dorosłych w dzisiejszym świecie, czasem nie jest pogubiony, ale wy staracie się właśnie zróżnicować ten program, tak by i zapraszać młodszych i nieco starszych i żeby łączyć.
0: Tak, od lat i także w tym roku mamy propozycje dla osób w różnym wieku, bo mamy i spektakl, który jest dla widzów najmłodszych, ale też dla osób z różnorodnymi potrzebami, czyli bardzo, bardzo z rzeszowskiej maski. Mamy spektakle dla widzów w wieku przedszkolnym, między innymi widzę tutaj coś innego, grupy Sticky Fingers Club i Stowarzyszenia On Off. Mamy dużo propozycji dla osób w wieku szkolnym, ale też 5 propozycji dla osób nastoletnich, o które zawsze staramy się dbać. Dlatego, że ta propozycja dla nich repertuarowa nie jest aż taka szeroka w polskich teatrach, więc to jest też taki nasz priorytet, żeby o tej grupie pamiętać i żeby właściwie o nią zadbać programowo.
1: Chociaż na szczęście to też się już zaczęło zmieniać, że coraz częściej czy więcej powstaje takich spektakli.
0: Tak, od kilku lat, tak. Myślę, że tak na pewno mocno w ciągu ostatniej dekady to się bardzo zmieniło. Chociaż też tak faluje, bo są takie właśnie sezony, które pamiętają, w których tych propozycji jest więcej i sezony, w których jest mniej. Ale oczywiście dbamy też jako środowisko teatralne o tę grupę. My też pokazujemy spektakl Teatru Ochoty, Masz coś w zębach. Jest to spektakl, który będziemy pokazywać pierwszego dnia festiwalu. I spektakl, który właśnie jest propozycją teatru, który od roku definiowany jest i programowany jako teatr dla młodzieży. Natomiast nam zależy także na tym, żeby to był festiwal, w którym także mogą znaleźć dla siebie miejsce dorośli. I przychodząc ze swoimi dziećmi i tymi młodszymi i nastoletnimi, dorastającymi, ale też indywidualnie. I myślę, że takim spektaklem, który bardzo do tego zaprasza, jest na przykład Powerplay z TR Warszawa w reżyserii Samary Hersz, spektakl, którego jesteśmy partnerem, który podejmuje ten temat sprawczości dzieci, wpływu, ale też w ogóle takiej przestrzeni władzy osób niedorosłych na sztukę także. Spektakl inspirowany Królem Maciusiem Janusza Korczaka i taki spektakl, który też uruchamia pomysł na tegoroczną edycję zatytułowaną Let Us Play, czyli pozwólcie nam właśnie bawić się, grać, rządzić, ustalać reguły. Ta wieloznaczność słowa play nas prowadzi i przyglądamy się temu. Jest też wiele propozycji z tak zwanej kategorii All Ages.

0: kategorii dla osób w różnym wieku i dlatego bardzo zachęcam też dorosłych i chcę to podbić do tego, żeby przyjść z dziećmi, ale też indywidualnie czasami spojrzeć na ten nasz program jako program dla osób w bardzo różnym wieku i taki program, który też pozwala dorosłym trochę się zatrzymać, ale też znaleźć swoją przestrzeń zabawy, frajdy, poobserwować kunszt, wirtuozerię artystów na przykład nowocyrkowych, artystów z pola tańca, nowej choreografii i po prostu też poczuć taką wielką frajdę, trochę taką też dziecięcą z bycia w teatrze.
1: To też jest ta kwestia, odnosząc się do waszego hasła przewodniego tego tegorocznej odsłony festiwalu, że dzieci potrafią się bawić i potem przychodzi ten moment już rzucania tej zabawy i wchodzenia w etapy dorosłości i już nie ma tej zabawy. A przecież my też dorośli potrzebujemy czasem takiej życiowej frajdy i czerpania z danego momentu, z danej chwili wszystkiego, co najlepsze, co sprawia nam radość, co niekoniecznie musi być w 100% pozytywne, bo może dawać też i głębokie poruszenie czy refleksje, ale jednak pozostaje w takiej przestrzeni zabawy, trochę fantazji, trochę rozrywki. Wy na swojej stronie cytujecie Korczaka, który napisał: należy pamiętać, że bawią się nie tylko dzieci, ale i dorośli. I później jeszcze: nie należy wstydzić się zabawy, nie ma zabaw dziecinnych. Bo to jest dodatek do życia, ta zabawa?
0: Może kwintesencja.
1: Może kwintesencja.
0: Myślę, że bardzo ważna i fundamentalna jego część. Taka, która pozwala na chwilę wyjść z porządku codzienności, która rozwija fantazję, która też pomaga zanurkować w sobie i zobaczyć, co mnie kręci, co mnie bawi, co mnie uruchamia, co rozwibrowuje moją głowę. Zabawa i indywidualna, ale i grupowa. Jak się czuję w grupie, z kim się czuję dobrze, jakie mam moce, jak się czuję w ogóle, na jakiej pozycji w tej zabawie, na przykład zespołowej. Ale też taka zabawa, która pozwala na pewną formę czasami buntu, brawury, ale też takiego czerpania frajdy. Myślę sobie, że może też być żywiołem, ale no też jakąś taką przestrzenią negocjowania pewnych reguł społecznych na przykład.
1: Od 16?
0: Od 16 do 24, tak.
1: Spektakle grane są dwukrotnie, a nawet trzykrotnie.
0: Tak, niektóre spektakle gramy trzykrotnie. Zawsze gramy w ciągu dnia i gramy wieczorem, bo zależy nam na tym, żeby można było zobaczyć spektakl tak, jak się chce, czyli albo indywidualnie, albo z rodziną, ale też może ze swoją grupą rówieśniczą. I mamy takie spektakle, między innymi właśnie Masara, Bibuła w Tapczanie, POV. Właściwie każdy spektakl można także zobaczyć ze swoją klasą na przykład. I też do takich wyjść grupowych zachęcam. Może właśnie też w tym momencie
1: I później porozmawiać. Mhm. 14 w sumie jest? 14?
0: 14, 9 polskich, w tym 8 konkursowych, 4 z Belgii.
1: Bo... No właśnie, i tu przechodzimy do tego tematu. Wczoraj w Teatrze Narodowym odbyła się premiera Orestei w reżyserii Belga, Flamanda, Luca Percevala, ale wam ta Belgia w tym roku też będzie wybrzmiewać i to mocno, bo to właśnie ten kraj jest takim patronem honorowym, właśnie nawet nie wiem jak nazwać.
0: Takim naszym... powiedziałabym bohaterem,
1: no
0: może
1: właśnie,
0: gościem specjalnym, może tak. To jest 5. edycja, kiedy realizujemy tak zwany fokus. Zaczęło się od edycji polsko-ukraińsko-białoruskiej, a w tym roku Belgia, czyli kraj, który, ośmielę się powiedzieć, nadaje ton, jeśli chodzi o rozwój sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży, który uwielbia negocjować różne granice i który jest też bardzo różnorodny, zarówno jeśli chodzi też o tę część flamandzką, z której wywodzi się Luc Perceval, a część francuskojęzyczną. I my mamy 4 propozycje w tym roku, 2 z części flamandzkiej i 2 z części francuskojęzycznej.
1: I co to będą za przedstawienia?
0: Wszystkie przedstawienia będą z nurtu teatru albo tańca, albo nowego cyrku.
1: No właśnie czytałam, że i akrobatyka, i nowy cyrk, i wielość form, czyli to, co młody widz pragnie. Atrakcyjność formy.
0: Tak, wielka atrakcyjność. Spektakle bez słów, bardzo różne, ale właśnie połączone tym, że prowadzi nas

0: ciało albo ciała, prowadzi nas ruch, który opowiada swoją historię. Zaczynamy od spektaklu W, czyli podwójne ty, grupy B-flat, grupy, która jest już znana w Polsce. Zresztą rok temu ten spektakl był pokazywany na wspaniałym festiwalu Dzieci Nada we Wrocławiu. I my pokazujemy go na naszym festiwalu. Bardzo chcieliśmy, żeby też warszawska publiczność miała okazję zobaczyć tę perłę, bo myślę, że to taki spektakl, który niesie wielką frajdę i taką radochę po prostu bycia w teatrze i łączy z jednej strony wirtuozerię akrobatyczną i muzyczną, bo performerzy, którzy grają w tym spektaklu, jednocześnie wykonując różne akrobacje, grają na żywo na instrumentach i robią rzeczy niebywałe. A z drugiej strony, gdzieś pod spodem też opowiadają trochę o takim spojrzeniu na siebie. Ten spektakl widownia ogląda podzielona na dwie grupy. Scena jest przedzielona cienką ścianką i jedna część widowni widzi to, co się dzieje po jednej stronie ściany, a druga po drugiej. Więc wszyscy oglądamy dwa różne spektakle w tym samym czasie, a później dzieje się coś też niezwykłego, ale nie będę wszystkiego zdradzać. Trzeba obejrzeć. Ale to nie jedyna propozycja z Belgii, bo poza tym gościmy grupę Niasz z Brukseli, która pierwszy raz będzie w Polsce ze spektaklem dla nastolatków, wyjątkowym, bo takich propozycji ściśle tanecznych właśnie dla osób nastoletnich brakuje. I to jest trochę też taki mój postulat, żeby wzmacniać ten nurt tańca dla nastolatków. Spektakl pod tytułem Zbyt często się zapalam, o tym, co się dzieje w ciele, jak to się wyraża, jak dorastanie się wyraża w ciele. Bardzo abstrakcyjny, a jednocześnie opowiadający właśnie historię zmian, które są też trudne, ale fascynujące, tej przemiany albo nie przemiany, no, bo tak mówię trochę... Właśnie myślę, że o takim procesie bardziej niż przemianie. I jeszcze dwa tytuły, czyli spektakl Souvenir Shop, sklep z pamiątkami z Bronx, czyli takiej kultowej sceny dla dzieci i młodzieży w Belgii i w Europie. Także spektakl taneczny, który pokazuje, jakie cuda można zrobić z pamiątkami z muzeów różnych sztuki i z wycieczek. Piękna opowieść. A kończymy przegląd belgijskich przedstawień no, rzeczą magiczną, czyli Wszystko albo nic grupy Si Modogrosso i jeden żongler właściwie powiedziałabym, że no, wytwarza jakąś magię używając różnych obiektów, uruchamiając cyrk przedmiotów, jak sam mówi i przede wszystkim bawiąc się siłą światła i ciemności. Piękny spektakl, bardzo poetycki, wyjątkowy. Dla dzieci jest takim zaproszeniem tego, wow, jak to może powstawać, jak to się dzieje na scenie. A dla dorosłych niesie też taką wypowiedź o czasie, o przemijaniu, o tym, co to znaczy, że w pewnym momencie jest więcej światła, mniej, coś gaśnie. Bardzo przejmujący, piękny spektakl właśnie dla obu grup.
1: Ale niech ten wasz festiwal i ta odsłona będzie dawała dużo światła, pomimo tych różnych tematów, o których będziecie opowiadać i ze sceny, i w rozmowach, i tych rozmowach z publicznością, i rozmowach kuluarowych. 30-lecie, zatem wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki.
1: I prosimy o więcej. Myślę, że będziecie mieć pole do pracy nad nowymi odsłonami tego festiwalu, a my oczywiście powracajmy i do teatru, i powracajmy do myśli korczakowskiej, jakże ważnej dzisiaj. Dorota Kowalkowska, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj.
2: W repertuarze.
3: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
4: Sporo informacji niepokojących dziś, sporo informacji niepokojących pojawiało się też w ostatnich dniach, więc teraz, żeby chociaż na chwilę odsunąć ciemne myśli, zabieramy Państwa w plener do Węgrowa. Węgrów to jest niepozorne 12-tysięczne miasto w województwie mazowieckim. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Dlaczego? Dlatego, że Węgrów, wydaje się być miejscowością nieoczywistą. To właśnie tam, patrząc na ponad 400-letnie lustro, można poznać swoją przyszłość. Są też inne ciekawostki, o których opowie Beata Głozak z Radia dla Ciebie.

0: Powtórka programu. Piękne nieznane.
1: Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Węgrowa, żałuję, że tam nie mieszkam. Zieleń, niskie zabudowania dają mi poczucie spokoju i kameralności. Dziesiątki zabytków budują poczucie wspólnoty i ciekawości historii. I to nie tylko samego miasta, ale i całego kraju, bo Węgrów, o czym się Państwo przekonają, idealnie pokazuje, jak bardzo przeszłość Polski jest niejednoznaczna i barwna. Miasto, które prawa miejskie nabyło w 1441 roku, jest jednym z najstarszych miast obecnego województwa mazowieckiego. To gratka dla regionalistów, historyków sztuki i przyrodników. Ja chcę nawet wierzyć, że Węgrów odwiedził sam Napoleon Bonaparte, bo to, że był Stanisław August Poniatowski, to wiedzą wszyscy.
2: Nazywam się Barbara Grzeszek, jestem przewodnikiem turystycznym, opowiadam o Węgrowie.
1: Co jest takiego ciekawego w Węgrowie, że akurat patrząc na Mazowsze, to możemy zaprosić właśnie do Węgrowa?
2: Węgrów leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Liwiec jest tą granicą. Mamy miasteczko małe, ale z długą historią, bo prawa miejskie Węgrów ma już od 1441 roku.
1: Węgrów jest tak naprawdę w oryginale, w bardzo dużej części pozostał w oryginale. To chyba też wyróżnia Węgrów na tle innych miejscowości.
2: Najstarszym zabytkiem, a w zasadzie tylko fragmentem, jest bazylika mniejsza, która jest przy rynku głównym.
1: Na którym teraz sobie spokojnie siedzimy i obserwujemy właśnie tę bazylikę. Tak.
2: I pozostałością z pierwszego kościoła, który tutaj był pobudowany w 1414 roku, oczywiście gotycki, no już 600-letni, zostały tylko i wyłącznie dwie wieże boczne, w których jest wkomponowany kościół barokowy, który był budowany 300 lat temu. No i lustro Twardowskiego.
1: No właśnie chciałam o tym lustrze Twardowskiego, bo to jest jeden z takich ciekawszych przedmiotów, jeden z ciekawszych zabytków, które można zobaczyć.
2: Ono ponad 200 lat wisi w bazylice mniejszej, w zakrystii, wysoko nad drzwiami. To nie jest typowe lustro, bo jest to lustro alchemika Jana Twardowskiego. Jest to postać historyczna. Był alchemikiem w średniowieczu. To lustro jest oryginalne. Jest to stop około tam 6 metali, srebro, cyna, antymon. No w każdym razie ten stop ma taką właściwość, że jak się poleruje go, to do 6 metrów można widzieć swoje odbicie. Kiedyś któryś z wikarych lubił się w nim przeglądać, a to lustro ma taką moc, że albo można widzieć w nim swoje odbicie, albo twarz pięknej kobiety, albo twarz czarta. W którymś momencie ukazała się tam twarz czarta, wikary się przestraszczył, rzucił kluczami i powstała taka ryska. To lustro słynie też z przepowiadania przyszłości.
1: Też ma swoją tradycję związaną z Napoleonem, ale to tutaj...
2: Tak, jak najbardziej. Właśnie w 1812 roku, kiedy wojska napoleońskie szły przez Węgrów na Moskwę, wprawdzie nie planowali, ale tak wyszło, Napoleon przysłał tutaj adiutanta, żeby zobaczył przyszłość, żeby zobaczył to zwycięstwo ich nad Rosją. No ale niestety, to co zobaczył ten adiutant, czyli tych przemarzniętych, skulonych żołnierzy w odwrocie, bardzo mu się nie spodobało. Uderzył rękojeścią szabli i tam jest taka bardzo duża rysa na tym lustrze. No ale niestety okazało się, że
1: lustro przepowiedziało.
2: Tak, przepowiedziało. Niestety prawdę, bo to niby zwycięstwo, ale przegrane. Tutaj mamy po tej stronie kolejny ciekawy obiekt. Jest to dawna karczma, dawny zajazd. Zajazd pocztowy, ale i zajazd dla wszystkich gości. Między innymi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tędy jechał z Warszawy do Wilna. W tym zajeździe nocowało bardzo wiele osób. Czy Napoleon? Możemy mówić różne rzeczy.
1: Ale fajnie myśleć, że Napoleon nocował.
2: Tak.
1: Czy jest właśnie gdzieś miejsce, w którym na pewno Napoleon spędził jakiś czas?
2: Ja tego nie wiem. Że byli tutaj żołnierze napoleońscy, to do niedawna mieliśmy ławkę w kościele, na której był wyryty imię, nazwisko i data. Lipiec 1812 rok, jednego z żołnierzy napoleońskich. Także skoro był tam żołnierz, to być może...
1: Że i Napoleon. Ta historia jest naprawdę wspaniała. Oczywiście, no to jest niewielkie miasto, można je zwiedzić w jeden dzień, ale można się napawać tą atmosferą tutaj.
2: Tak, można jak najbardziej. I współczesną również, bo jest wiele miejsc, do których warto zajrzeć. Mamy fajne kawiarenki. Dookoła rynku, restauracyjki również, w których możemy skosztować różne przysmaki i te dawne i te współczesne.
3: Marek Sobicz, dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.
1: Gdzie my jesteśmy? Co to jest za budynek?
3: Centrum Dialogu Kultur, 300-letni, zrewitalizowany, dawny klasztor.
1: Węgrów to jest jedno z najstarszych miast na Mazowszu, takie kameralne. Mamy 12 tysięcy mieszkańców. Gdyby pan, panie dyrektorze, mógł powiedzieć, co może przyciągnąć

0: Bądź do Węgrowa, to co to jest w tym momencie?
1: To, co my dzisiaj w Węgrowie mamy, to przede wszystkim dwa przepiękne barokowe kompleksy, czyli tutaj mamy poreformacki zespół zabudowań, gdzie znajduje się obecnie Centrum Dialogu Kultur XVIII-wieczne.
0: W którym teraz jesteśmy i jesteśmy tutaj w tych podziemiach. Budynek został kilka lat temu odrestaurowany, odremontowany. Mamy piękny, wspaniały, oszklony wirydarz. A drugie miejsce?
1: To jest węgrowska bazylika z freskami Michała Anioła Poloniego i oczywiście ze słynnym czarodziejskim lustrem Twardowskiego. Świętej pamięci profesor Mariusz Karpowicz, historyk sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, mówił, że Węgrów jest przykładem baroku europejskiego, że to jest perełka wśród baroku europejskiego. Przepiękne freski Michała Anioła Poloniego. Przychodząc tutaj do tych węgrowskich podziemi, niejako jakbyśmy odrobinkę cofnęli się w czasie, bo te dzisiejsze podziemia, gdzie się aktualnie znajduje ekspozycja muzealna poświęcona historii Węgrowa, jego wielokulturowości, no to kiedyś pełniła funkcję piwnicy klasztornej i tutaj prawdopodobnie no, zakonnicy przetrzymywali różnego rodzaju artykuły spożywcze, tak można powiedzieć, bo tu niezależnie od pory roku jest stała temperatura, czy plus 30, czy minus 30, tutaj jest około 8 stopni przez cały rok. Te piwnice klasztorne właśnie one jakby mogą odkryć przed turystami z Mazowsza, czy też z całej Polski, właśnie tą dosyć ciekawą, intrygującą, interesującą historię, blisko sześciowiekową historię tego miasteczka, ponieważ Węgrowie na przestrzeni tych minionych sześciu wieków żyli mieszkańcy różnych wyznań. Tu mieszkali katolicy, tu mieszkali protestanci, prawosławni, jak również społeczność żydowska. A co więcej, nawet Węgrowie pomieszkiwali Szkoci.
0: Tak, kupcy szkoccy.
1: Tak, w XVII wieku, akurat to za sprawą Bogusława Radziwiła, on był właścicielem Węgrowa, zresztą wtedy też Węgrów bardzo mocno się rozwinął za jego, można powiedzieć, czasów czy rządów i nawet dwóch Szkotów w XVII wieku Węgrowie było burmistrzami, więc to też ten fakt pokazuje, że Węgrów to było miasto otwarte na drugiego człowieka i nie patrzyło się na to, nie wiem, jakiego czy on jest wyznania, czy jakiej narodowości, ale tutaj znajdowali po prostu dobre miejsce do życia wyznawcy różnych wyznań.
0: Przejdźmy sobie teraz tutaj po tych wystawach, bo te wystawy oczywiście można oglądać. W których godzinach i kiedy?
1: Nasza ekspozycja jest otwarta od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17. W niedzielę i święta od 12.30 do 15.30. Wstęp jest bezpłatny.
0: Co my tutaj mamy? Co my tutaj widzimy?
1: Teraz przed naszymi oczami jest takie miejsce poświęcone Janowi Dobrogostowi Krasińskiemu. Był właścicielem Węgrowa i on w Węgrowie ufundował te dwa zabytkowe kompleksy sakralne. Ta ekspozycja została właśnie tak zaplanowana, podzielona na strefy. Każda ze stref oddzielnej religii, oddzielnej kulturze. Właśnie, żeby pokazać, jak każda z nich, co wniosła w rozwój Węgrowa.
0: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale można było usłyszeć nutę szkocką, no bo tak jak powiedzieliśmy, byli tu kupcy szkoccy.
1: Tak, zgadza się, no bo to jest też, że Węgrów mógł się rozwijać. Przede wszystkim też z tego wymiaru, że leżał na dwóch szlakach handlowych.
0: W tym klasztorze, w którym teraz się znajdujemy, można też nocować. I co jest bardzo ważne, ja pamiętam materiały, kiedy okazywało się, że nagle podczas remontu tego budynku znajdowano zabytkowe freski, a przecież tamtych fresków miało nie być. I to wszystko jest w tym budynku, prawda?
1: Dokładnie. Jakby centrum to nie jest tylko miejsce, gdzie są organizowane jakieś wydarzenia edukacyjne, kulturalne, ale też no, w tym zrewitalizowanym dawnym klasztorze są miejsca noclegowe. Mamy blisko 60 miejsc. To tak, tutaj można przyjechać, można przenocować.
0: W zabytkowych pomieszczeniach?
1: Dokładnie, tak. W 300-letnich zabytkowych pomieszczeniach z klimatem. No i poza tym, tak jak szliśmy, uwagę przykuło pani redaktor, schody, 300-letnie oryginalne schody, to też jednak ma swój klimat, ma swój charakter. No i to wszystko składa się na to, że to, o czym mówiliśmy na początku, że Węgrów, mimo tego, że jest malutkim miasteczkiem, ale posiada swój charakter, swój klimat i może naprawdę niejednego słuchacza zaskoczyć, kiedy on zechce tutaj przyjechać do Węgrowa na wschodnim Mazowszu.
2: Roman Postek, kustosz ekspozycji muzealnej Węgrów, miasto wielu kultur i religii w dawnym klasztorze w Węgrowie.
0: I historyk sztuki?
2: Historyk sztuki.
0: Czy to prawda, że warto przyjechać do Węgrowa bez względu na to, z którego regionu Polski pochodzimy?
2: Pozbywając się sentymentów lokalnych, jako historyk sztuki mogę stwierdzić, że warto, bo dysponujemy dziełami klasy europejskiej. To nie jest przesada. No, skąd się to wzięło? Historię tworzą ludzie, a właścicielem Węgrowa był Jan Dobrogost-Krasiński. Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce na przełomie XVII-XVIII wieku. Człowiek obdarzony wybitnym smakiem estetycznym, no i znawca sztuki europejskiej. Jego interesowali tylko najlepsi. Więc jeżeli zatrudniał, to Tylmana van Gamera.

0: Teren najlepszego architekta wtedy w Polsce, Michała Ania Apolloniego, kolejna gwiazda, tym razem malarska, Andreasa Schlitera. No, był to nie tylko najlepszy rzeźbiarz w Polsce, ale w północnej Europie w tym czasie. I tak mogę wyliczać, naprawdę to jest długa lista, a efekty można oglądać w postaci dwóch kościołów. Jest to bazylika mniejsza przy rynku, kościół dawniej gotycki, spalony przez Szwedów w 1703 roku i odbudowany z funduszy Jana Dobrogosta Krasińskiego w 1711 roku. No i zespół poreformacki. Imponująca budowla. Dość powiedzieć, że tu było więcej cegły w całym powiecie węgrowskim w XVII wieku.
1: To jest to miejsce, w którym teraz się znajdujemy i które sobie przeszliśmy z panem Markiem Sobiszem, panem dyrektorem, jakby w muzeum i w podziemiach. To są takie dwa miejsca, które w Węgrowie koniecznie trzeba zobaczyć.
0: Węgrów to jest miasto wielokulturowe, trzeba o tym pamiętać. I mieliśmy tutaj bardzo mocną grupę protestantów. I to nie tylko z Polski, ale również emigrantów zarobkowych z Niemiec, były takie czasy. I co ciekawe, Szkotów. Mieliśmy, można było spotkać panów w kiltach w XVII i do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy wrócili do Szkocji, kiedy skończyły się te wojny domowe, przez które wyjechali. Także było to bardzo barwne środowisko. Przecież tutaj mieliśmy również dzielnicę żydowską. Także ci wszyscy ludzie ubrani w swoje stroje, szlachta miała piękne stroje, Szkoci, Żydzi, Rusini, mieliśmy też dzielnicę prawosławną. No mieliśmy też faktorię kupców gdańskich. To proszę sobie wyobrazić takich ludzi jak z Rembrandta w tych kapeluszach, czarnych krezach, tak jak wyglądają na tych holenderskich płótnach. Oni też tutaj się pojawiali. Także było to bardzo ciekawe środowisko i zostało do tej pory sporo zabytków aż do naszych czasów. Najbliższe otoczenie Węgrowa też jest warte odwiedzenia.
1: No i mamy jeszcze oczywiście bardzo ważne wydarzenie. Bitwa pod Węgrowem, polskie Termopile. O tym wydarzeniu pisano wiersze.
0: To jest najbardziej znany fakt historii Węgrowa. Najbardziej rozpowszechniony i Węgrów był rzeczywiście na ustach całej Europy. No bo to Dawid i Goliat, który może Dawid nie pokonał Goliata, tak to było w Biblii, ale dał mu dobrze popalić.
1: Ale nie na darmo mówimy, że to są polskie Termopile.
0: Co zrobiło takie wrażenie? Węgrów był otoczony, armie, oddziały rosyjskie szły z trzech stron. Była to placówka nie do utrzymania, trzeba było się wycofać. No i ktoś musiał osłonić odwrót. I wtedy 400 kosynierów na ochotnika zaatakowała armaty. W tym czasie 3000 ludzi, główna grupa, opuściła bezpiecznie teren. W tej walce różne są wersje. Niektórych zdobyli armaty, w nich Rosjanie udało im się uciec, no ale w każdym razie rejterowali. Dali czas na ucieczkę. Zginęło 66 ludzi w tej bitwie. No i to jest właśnie taka sytuacja, która zaprzeczyła propagandzie carskiej, która nie pisała inaczej o powstańcach jak bandyci, a dowódców jako hersztów określała. Bandyci tak się zachowują, oni działają dla zysku. A tutaj było poświęcenie własnego życia dla towarzyszy broń. I można mówić o jakichś zapalczywych młodzieńcach. Jak się popatrzy po spisie ludzie, którzy wtedy zginęli, to byli ojcowie rodzin najczęściej. Ludzie o stabilizowanej pozycji, którzy mieli co tracić. No ale nie zawahali się. Wzięli kos i poszli. I to zrobiło takie wrażenie, że rzeczywiście po raz pierwszy użyto określenia polskie Termopile. Właśnie użył tego August Barbier, członek Akademii Francuskiej, więc postać nie byle jaka, który napisał wielką odę na cześć tych, którzy jak synowie Leonidasa rzucili się i tam zginęli za ojczyznę i za swoich towarzyszy. Węgrowianie bardzo celebrowali pamięć o powstańcach, nawet w czasach, kiedy było zakazane, na ich mogile. 66, których znaleziono na polu bitwy, właśnie w tym starciu pod armatami, zostali pochowani od razu po bojowisku i tam stawiali krzyże, które były niszczone przez carskich, przeważnie żandarmów. Ale kiedy na te tereny weszli Niemcy, nie przeszkadzało im, że Polacy chcą uczcić jakich aktualnego przeciwnika, więc można było pomyśleć o budowie pomnika i zbudowano bardzo oryginalny pomnik, który był jednocześnie ofiarą z własnej pracy i wysiłku, bo ludzie w niedzielę ciągnęli głaz, który ważył około 10 ton w sposób, jaki używano do budowy piramid, po prostu po okrąglakach na czymś rodzaju sign. I trwało to 8 miesięcy. No i to jest też wielki sukces, bo u nas to nie problem zrobić coś na hura, rzucamy się i robimy w 5 minut. Ale tutaj to był systematyczny wysiłek przez 8 miesięcy w każdą niedzielę po sumie. Także ludzie zapisywali się, żeby mieć ten zaszczyt, żeby ciągnąć ten pomnik. No i jest właśnie taki ogromny głaz na mogile powstańców i wykonany też nie przez byle kogo pomnik, bo przez Bolesława Sikiewskiego, który wykonał pomnik Matka i Serce Syna na Rosie, czyli Maria z Bilewiczów, Matka Piłsudskiego i Serce Marszałka. Także to jest ten właśnie warsztat, który wykonał ten monument na grobie powstańców. Jest on przy gościńcu Niepodległości, nomen omen, który prowadzi z Węgrowa do Siedlec. A u nas w naszym klasztorze jest też cała ekspozycja poświęcona bitwie. Mamy tu amunicję, którą znaleźliśmy na pobojowisku, broń używaną przez powstańców, słynne kosy, repliki mundurów, także pamięć twarzy i co roku spotykamy się w rocznicę bitwy pod pomnikiem.
2: Małgorzata Rozpara, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.
1: Biblioteki, która ma wspaniałą historię. historię, jeżeli chodzi o budynek, w którym się znajduje, ponieważ znajduje się w domu gdańskim, który

0: ma ponad 300-letnią historię, więc jesteśmy teraz w podziemiach tego budynku. Panuje atmosfera taka podziemna, można powiedzieć.
1: Tak, przyjemny zapach.
0: Przyjemny zapach historii, zapach historii.
1: Tak, wilgoci i kurzu. Faktycznie biblioteka ma bardzo dobrą lokalizację i zajmuje zabytkowy lokal. Myślę, że najpiękniejszą kamienicę na węgrowskim rynku, która od razu rzuca się w oczy. Budynek był niegdyś faktorią kupiecką. Przez 200 lat był własnością prywatną. Mieściły się tutaj gabinety lekarskie i sławna apteka.
0: Oprócz tego, tak jak powiedziała pani, możemy sobie wypożyczyć tutaj książki. Co się robi w bibliotece, to można też zwiedzić, bo ten budynek jest otwarty w godzinach funkcjonowania biblioteki i można sobie przyjść, można sobie zobaczyć historię Węgrowa tak naprawdę, bo jesteśmy teraz w pomieszczeniu, w którym znajdują się artefakty odkryte podczas remontu rynku Mariackiego, który miał miejsce kilka lat temu, ponad 10. No i tam znaleziono podpiwniczenie zabytkowego ratusza.
1: Artefakty, które zostały wówczas wykopane, trafiły do naszych zbiorów. To przede wszystkim monety, pieczęci, plomby różnego rodzaju, ceramika, przedmioty codziennego użytku. Kilka lat później kolekcja została wzbogacona o nowe eksponaty, które zostały wykopane w czasie rewitalizacji okolicznych ulic.
0: To znaczy, że tak naprawdę centrum Węgrowa jest bardzo historyczne. Cały czas znajdują się jakieś ciekawe zabytki pod ulicami, czyli cały czas ta historia Węgrowa jest odkrywana i cały czas się o niej dowiadujemy. Co możemy znaleźć tutaj? Bo pani powiedziała o tych monetach, ale tutaj też są jakieś cegły. Czy tutaj są oryginały?
1: Tak, to są wszystko oryginały. To jest odrestaurowana waga typu gdańskiego. Nawiązuje do właśnie rynku miejskiego i do będącego kiedyś ratusza, który został spalony w czasie potopu szwedzkiego. Mamy kule armatnie, macewa. Mhm. Tutaj mamy ceramikę najróżniejszą, piece kaflowe, szkło. I proszę zwrócić uwagę, że to jest takie iryzujące.
0: Mhm. Co to jest ta kłoda?
1: Styrynna. To jest wytłoczone w środku belka. Mm-hmm. Która spełniała funkcję rynny i to zostało odnalezione właśnie na tej ulicy Narutowicza. Jedną część eksponatów stanowią guziki i przedmioty codziennego użytku.
0: Można pokazać mieszkańcom, ale też i gościom, jak wyglądała historia Węgrowa.
1: Tak, no. Tutaj mamy też taką ciekawą sprawę. To są szklane negatywy z pracowni Altera Spielmana, który był węgrowskim fotografem w okresie początku XX wieku. Prowadził działalność fotograficzną do 50. lat. Był żydowskiego pochodzenia. Całej jego rodzinie udało się przeżyć Holokaust. I gdy emigrował do Izraela, jego dom został sprzedany z całym wyposażeniem. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu rodzina, która kupiła ten dom współcześnie, odnalazła szklane negatywy w rynnie. I trafiła do nas kolekcja początkowo pierwszych 100 negatywów. One są pięknie zachowane. Udało nam się je wywołać. Możemy odczytać przecież postaci, jeśli ktoś odnajdzie swojego krewnego. No, piękna rzecz. I ta pierwsza transza, którą eksponujemy, była przechowywana w rynnach. Natomiast później remont dalej się posuwał i kolejną część tych szklanych negatywów odnaleziono w ścianie. I ona również do nas trafiła. A tutaj mamy taką ciekawostkę dla dzieci, które nas odwiedzają. Zrekonstruowany stempel miejski, nawiązujący do najstarszego stempla miejskiego.
0: I tutaj mamy
1: panoramę bitwy pod Węgrowem.
0: No właśnie.
1: Która odbyła się 3.
0: Polskie Termopile.
1: Tego, tak. Polskie Termopile, 1863 rok. I widzimy atak na armatę. Zapraszam do takiej części, która została otwarta w tym roku. Mm-hmm. Wystawa poświęcona historii książki i drukarstwa w Węgrowie. Z odrestaurowanym, największą atrakcją tej wystawy jest współcześnie wykonany tłok drukarski Gutenberga. Z matrycą, może zaprezentuję jak to działa, smarujemy matrycę tuszem i rozwałkowujemy to wałkiem. Zakrywamy, dosuwamy, dociskamy i wychodzi nam wydrukowana kartka. Myślę, że takie historyczne ksero.
0: I tak się właśnie produkowało książki.
1: I
0: proszę
1: tak
0: sobie właśnie.
1: Książki. No teraz jeszcze zapraszam panią tutaj do tkactwa.
0: Ja to od razu bym chciała to na ścianę, ale mąż by mnie zabił.
1: Posiadamy też tę część kolekcji, tkanina ludowa, tkaniny jeszcze wykonane przez siostrę Dominikę Bujnowską oraz jej uczennice. To są prace wykonane w Węgrowie i tę piękną tkaninę rozpoczęła zakonnica, skrytka, siostra Dominika Bujnowska. Przerobiła z takiej typowej kapy, którą kiedyś zakrywano

0: łóżko, zrobiła obraz. Zawsze coś na tym i obrazie coś się dzieje i zawsze tematyka i związana była z wsią.
1: A jakby tego wszystkiego, proszę Państwa, było mało, to należy wspomnieć, że właśnie w Węgrowie działa jedna z ostatnich tradycyjnych ludwisarni w kraju. To odlewnia dzwonów braci Kruszewskich, która kultywuje to rzemiosło od połowy XIX wieku. I teraz rodzynek, to właśnie ta odlewnia wykonała dzwony zegarowe do nowego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Beata Głozak, Polskie Radio RDC.
2: Piękne, nieznane. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Poro dzieje się też na świecie, o czym opowie Państwu Marcin Poś.
2: Powtórka programu.
4: Świat 24.
5: Ale wiem, jak wiemy, niespokojnie nadal nie tylko w Hiszpanii, ale także we Francji. Młodzi na wtorek zapowiedzieli kolejną ogólnokrajową falę protestów. Nie zmieniają się także postulaty manifestantów. To jest więcej nauczycieli, mniejsze klasy, remonty zaniedbanych szkół i poprawa warunków nauki. Rząd obiecuje odpowiedzieć na problemy szkół. Konkrety mają pojawić się do końca tego miesiąca, ale władze znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Francuski dług sięga około 120% PKB, a to szczególnie niebezpieczne połączenie. Z jednej strony ulica domaga się większych wydatków, podczas gdy rynki finansowe oczekują od Paryża radykalnych cięć. Do wyborów prezydenckich tymczasem pozostało zaledwie kilka miesięcy. A zatem czy to początek większego kryzysu, który może zdefiniować francuską politykę w najbliższym czasie? Tak mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
6: Jest to jeden z wielu symptomów głębokiego kryzysu społecznego, w którym pogrążone jest francuskie społeczeństwo. Też pewnej takiej skłonności do przemocy części młodych ludzi. Częściowo są to młodzi ludzie z przedmieść, a więc o nieuprzywilejowanej sytuacji, ale gwałtowne protesty dotyczą też szkół dość prestiżowych, gdzie część młodzieży reprezentuje radykalne lewicowe poglądy i pewną gotowość właśnie do działań gwałtownych. Jest to symptom polaryzacji, która dotyczy bardzo wiele zachodnich społeczeństw, w tym francuskie. To jest podzielone na trzy takie nienawidzące się plemienia. Plemię prawicowe, domagające się głębokich zmian w polityce wewnętrznej, dyscypliny, porządku, ograniczenia migracji i twarzą tego plemienia jest Marine Le Pen. Plemię lewicowe, pod bardzo dużym wpływem radykalnej lewicy, Jean-Luc'a Mélenchona, który nie waha się zawierać taktycznych sojuszy na przykład ze środowiskami muzułmańskimi, kwestionującymi francuski model laickości i trochę pogubione plemię centrowe, którego twarzą był Emmanuel Macron, ale Macron kończy swoją drugą kadencję w przyszłym roku i nie może już ponownie zostać prezydentem.
5: Na ile te postulaty zgłaszane przez licealistów, przez te młode osoby są w Pana ocenie uzasadnione?
6: No, częściowo one są oczywiście uzasadnione. Są też symptomem głębszego kryzysu francuskiej edukacji, pewnej nierówności, która tam istnieje. Są licea prestiżowe, które dają przepustkę do dobrych studiów, a następnie do elity społecznej francuskiej. I są licea niedoinwestowane, licea na prowincji, na przedmieściach, w których panuje przemoc, handel na narkotykami, które są przechowalnią dla młodzieży, przed którą nie ma żadnej jasnej przyszłości. Natomiast te działania, które rząd podejmuje, wymuszone są oczywiście złą sytuacją budżetową, dużym zadłużeniem. No i tak się składa, że raczej za czasów prezydentury Macrona przekłada się te ciężary właśnie na funkcjonowanie systemu społecznego, po to, żeby unikać nakładania dodatkowych podatków.
5: Mówimy o protestach licealistów, a patrząc na to, co się dzieje na ulicach, także na te dane mówiące o setkach rannych żandarmów, policjantów, także uczestników protestu, niekiedy to są ciężkie obrażenia, także patrząc na te ogromne zniszczenia materialne, no to widzimy tak naprawdę wojnę na ulicach francuskich miast. Czy ta sytuacja wymknęła się spod kontroli? No i jak to w ogóle możliwe?
6: No oczywiście ona wymknęła się spod kontroli, chociaż raczej nie będzie trwała długo. Myślę, że za miesiąc, dwa już nikt nie będzie pamiętał o tych gwałtownych protestach. Przemoc na ulicach też nie jest niczym nowym we Francji. Już w czasach międzywojennych dochodziło tam do bardzo gwałtownych starć zwolenników lewicy z zwolennikami prawicy. Podobnie jest w Polsce wówczas w tamtym okresie. Również w okresie powojennym słynne protesty 68.

0: roku, wcześniej przeciwko wojnie w Wietnamie, rozmaite protesty na tle społecznym. Tym, co jest nowe, no to jest bardzo duży udział czynnika imigranckiego oraz to, co, o czym informuje nas chociażby francuska policja, kontakty pomiędzy prowodyrami, organizatorami protestów, a środowiskami zbliżonymi do skrajnie lewicowej partii Jean-Luc Mélenchona.
1: No właśnie, jak to, co dzieje się teraz na francuskich ulicach, wpłynie na politykę lub też kto najbardziej korzysta na tej sytuacji obecnie?
0: No wydaje mi się, że Marine Le Pen, gdyż ona od dawna podnosi te problemy, które we francuskiej debacie jeszcze do niedawna były zamilczane, to znaczy przemocy, narkotyków, niekontrolowanej migracji, skutków braku integracji części osób o backgroundzie imigranckim w społeczeństwie francuskim. Jednocześnie Marine Le Pen reprezentuje podejście mocno socjalne. Ona sprzeciwia się takim cięciom budżetowym, które dotykają warstwy nieuprzywilejowane, a z drugiej strony zwraca uwagę na bardzo rozbuchane wydatki francuskiego państwa, kierowane na przykład w kierunku do migrantów. No, beneficjentem może się także okazać Mélenchon, który jakby formatuje tę partię w kierunku takiego stronnictwa buntu wszystkich tych środowisk, które są głęboko niezadowolone sytuacją społeczną, nierównościami, które wiążą swoją upośledzoną sytuację społeczną ze swoim pochodzeniem. Bardzo wielu migrantów, ludzi z pochodzeniem migranckim, ale już posiadającym obywatelstwo francuskie, głosuje na partię Mélenchona. Partia Mélenchona jest także preferowanym ugrupowaniem muzułmanów francuskich. Około 70% francuskich muzułmanów głosuje na partię Mélenchona. Tworzy się więc tutaj taki bardzo niebezpieczne starcie kulturowe radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, która obejmuje również właśnie te środowiska imigranckie.
1: A co na ten temat do powiedzenia ma polityczny mainstream we Francji? Czy ma jakieś recepty, jakieś postulaty, czy też propozycje rozwiązania, aby do takich sytuacji, no, dramatycznych zupełnie nie dochodziło? No,
0: mainstream jest w tej chwili głęboko podzielony. Macron jest już prezydentem, politykiem odchodzącym. Rząd ma słabą legitymację polityczną i społeczną. Nie ma, w większości musi walczyć o przegłosowywanie kolejnych ustaw w parlamencie. Nie ma większości. Inne recepty proponuje ta tradycyjna golistowska prawica, która no, jest taką partią prawa i porządku, ale z drugiej strony także bardzo liberalnej polityki gospodarczej. Trochę inne recepty ma środowisko Macrona, które też jest wewnętrznie podzielone. Tam jest w tej chwili dwóch potencjalnych kandydatów na prezydenta, którzy sobie nawzajem odbierają głosy. Bardziej lewicowy Gabriel Attal, bardziej prawicowy Edouard Philippe. A jeszcze inne recepty ma umiarkowana lewica, czyli socjaliści, zieloni, którzy również mają bardzo wielu wodzów i niewielkie poparcie społeczne. I to kakofonia sprawia, że najbardziej słyszalne są głosy radykalne z prawej i z lewej strony. To władza zawsze na tego typu protesty odpowiada przemocą policji, ale także no, ostatecznie idzie na pewne ustępstwa po to, żeby uspokoić nastroje społeczne, i tak prawdopodobnie będzie i teraz.
1: Powiedział pan o tej przemocy policji, to od razu dopytam, czy te oskarżenia o wyjątkową brutalność francuskiej policji, które przy okazji różnych protestów powracają, także w tym przypadku te oskarżenia są. Czy one są uzasadnione?
0: One częściowo są uzasadnione. Rzeczywiście to oddziały interwencyjne we Francji się nie patyczkują, ale jest to też związane z bardzo dużym poziomem przemocy z drugiej strony i z ogromnym napięciem, w jakim francuscy policjanci pełniący funkcję, służbę w tych newralgicznych miejscach, takich jak przedmieścia wielkich miast, zwłaszcza na południu, na północy kraju i w Paryżu żyją. To znaczy oni pełniąc swoją codzienną służbę narażają swoje życie i zdrowie ze względu na wysoki poziom przestępczości, który tam panuje. No i to budzi taką wzajemną animozję, która niestety w takich momentach buntu społecznego kulminuje przemocą z obydwu stron.
1: Mówił analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Krakowianie wybrali nowego prezydenta miasta. W przedterminowych wyborach zwyciężył Łukasz Gibała, samorządowiec, kandydat Komitetu Kraków dla mieszkańców. Zdobył 62,12% głosów. W jego sztabie był wieczorem Paweł Pawlica.
1: Łukasz Gibała zaapelował do wszystkich o współpracę i odłożenie sporów. Jak mówił, 11 października 2026 roku będzie dla Krakowa historyczną datą.
2: Wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo wam dziękuję.
1: Współpracownicy Łukasza Gibały długo skandowali hasło "Tu jest Kraków, nie Warszawa". Przez prawie godzinę rozbrzmiewał tutaj zapętlony w kółko utwór "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa" zespołu Pod Budą.
0: Rywalką Gibały była senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Poparło ją 37,88% głosujących.
3: Monika Piątkowska otrzymała bukiet kwiatów, a sama dziękowała współpracownikom, wyborcom i rządowi. Pogratulowała też swojemu przeciwnikowi Łukaszowi Gibale. Mówiła o kolejnej walce wyborczej, jaka wkrótce przed jej ugrupowaniem.
4: Jedna pięść i do przodu. Wiem to, że Koalicja Obywatelska potrafi wygrywać wybory.
3: A współpracownicy Moniki Piątkowskiej mówili, że ta kampania to wstęp do odbudowy pozycji Koalicji Obywatelskiej w mieście i regionie.
0: O czym informował Mariusz Pieśniewski. Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa prawdopodobnie 21 października. Na ten dzień jest zaplanowana sesja Rady Miasta. Zarzuty dla nastolatka z Wysokiego Mazowieckiego w województwie podlaskim. Chłopak w piątek nagrywał w szkole zabawy nożem i udostępnił je w internecie z opisem "Krwawy piątek". Odpowie za stwarzanie sytuacji wywołującej przekonanie o zagrożeniu. Dziś sąd zdecyduje, czy 17-latek trafi do aresztu. Także dzisiaj w szkołach w całej Polsce pojawią się policjanci. Będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów i rozmawiać z młodymi ludźmi podczas specjalnych lekcji.
5: Zarówno o tym, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, gdzie szukać pomocy, jak rozpoznawać zachowania niebezpieczne, a także jak zachowywać się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
0: Mówił rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Funkcjonariusze będą też patrolowali okolice szkół. Wszystkie te działania są związane z atakami nożem, do których doszło w ubiegłym tygodniu w mazowieckich szkołach. Jutro prace w Senacie, a jeszcze w tym tygodniu ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie trafi na biurko prezydenta. W czwartek przepisy w trybie pilnym uchwalił Sejm.
6: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa pomoże zmniejszyć agresję wśród młodzieży, bo jak wyjaśnia, pozwoli ingerować w ciemną stronę internetu.
7: Trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych.
6: Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że tym razem prezydent nie sięgnie po weto.
8: Apel do prezydenta Nawrockiego, żeby w tym tygodniu podpisał ustawę, która we wtorek przejdzie przez Senat.
6: Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że ustawa jest elementem gry politycznej.
9: Premier wykorzystuje tę tragedię do tego, żeby namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji.
6: Jeśli przepisy wejdą w życie, państwo zyska skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci, dezinformacją czy nielegalnym handlem poprzez szybkie blokowanie tych treści. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
0: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w rezultacie niedzielnego ataku rakietowego na międzynarodowe lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie. Atak dokonany przez jemeńskich rebeliantów Huti wyrządził też poważne straty materialne. W sobotnim ostrzale rakietowym tego portu lotniczego zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Huti zapowiedzieli kolejne uderzenia, których celem mają być saudyjskie lotniska i infrastruktura energetyczna. Każdy może pisać jak Michał Anioł, przynajmniej w komputerze. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie.
11: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże do jego stylu i pozostanie czytelna. Michelangelus obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w czterech odmianach. Zwykłej, pochwalnej,

pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, która przypada 18 listopada. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.

0: Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
1: To jest specjalny typ jazdy, który ma sprawić, że wszyscy usłyszą wokoło, że ten człowiek jedzie.
2: Są tacy, którzy muszą się pochwalić absolutnie wszystkim i zwrócić na siebie największą uwagę.
3: Często bywają takie tutaj pokazy na tych motorach, odpalają po prostu tłumiki, odpinają czy tam samochody. To jest totalnie uciążliwe.
2: Nieważne jak gorąco jest, nie jestem w stanie zasnąć przy otwartych oknach. Pomimo, że mam zatyczki, ja nadal w tych zatyczkach słyszę wszystko.
4: Teoretycznie nie można mieć pojazdu bez tłumika, ale w praktyce to jest w ogóle nieegzekwowane.
0: Proszę o ciszę. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pilarska i proszę o ciszę. Tak, ten podcast powstał z frustracji. Ale w myśl zasady, by złość przekuwać w coś dobrego, postanowiłam nagłośnić ten jakże irytujący problem. Odcinek pierwszy. Głośne dni, głośne noce.
5: O! Profesjonalny!
6: Jest i on, a nawet więcej.
5: O, drugi!
6: I trzeci nawet.
5: Tak, no i nawet jeśli tam, nie wiem, próbuję czasami nagrywać i wysyłać na policję, no to często nie mam czego wysłać, no bo oni tak szybko przejeżdżają, to jest bziu. No, no nie da się nawet, no nie da się zrobić zdjęcia rejestracji, no. Dla takich ludzi chyba jest jakieś osobne miejsce w piekle.
1: Wąska ulica, dziurawa, między blokami. Doskonałe miejsce, żeby się tak rozpędzić. Doskonałe. Kierowców głośnych motocykli i samochodów, modyfikowanych i nie trzeba szukać. Sami znajdują nas w każdym miejscu. Nawet spacerując po parku, nierzadko usłyszymy w oddali ich ryk. Ale odwiedziłam mieszkańców kilku najgłośniejszych warszawskich ulic. Tamki, Grochowskiej, Czerniakowskiej, Puławskiej, Alei Waszyngtona. Ich historie, choć różne, są też bardzo podobne. To historie o złości, bezsilności, bezradności, frustracji.
7: Cześć.
6: Cześć.
7: Chodź, chodź.
6: Chcesz kawki?
4: Ja mieszkam przy jednej z najbardziej ruchliwych warszawskich ulic, przy Grochowskiej, w okolicach Placu Szembeka. No i tu problem jest taki, że non-stop odbywają się wyścigi samochodowe i motorowe. Od niedawna mamy tutaj radar, ale nie zauważyłam, żeby to zmieniło sytuację. No ewidentnie kierowcy traktują Grochowską na tym odcinku trochę jako wylotówkę na Lublin i w związku z tym no, odbywają się po prostu bardzo głośne wyścigi. Zresztą ci, którzy jeżdżą w tych wyścigach, usuwają tłumiki w swoich autach czy motorach właśnie po to, żeby zaznaczyć swoją obecność. Także zwłaszcza wieczorami, powiedzmy między 22 a północą, te wyścigi są bardzo intensywne, co oczywiście słyszę przede wszystkim latem, ale zimą też. Jest to bardzo hałaśliwa ulica. No dodatkowo jeżdżą tu oczywiście pojazdy specjalne, takie jak karetki czy straż pożarna, co też wzmaga hałas. Także no, życie przy takiej ulicy jest życiem w hałasie nieustannym. No, dodatkowo mamy tu tramwaj, no i nieustanny ruch samochodowy też prawidłowo jeżdżących kierowców.
1: Na Grochowską jeszcze wrócimy. Przenieśmy się tymczasem na Puławską.
8: Jedna z głównych ulic w Warszawie dla tych, którzy nie mieszkają w stolicy. No zdecydowanie taka ulica, która hałasuje bardzo, bo jest jedną długą, prostą, gdzie bez skrępowania, zwłaszcza nocą, kiedy nie działa już sygnalizacja świetlna, nie trzeba się zatrzymywać na każdym skrzyżowaniu. No to kierowcy dają upust swojej fantazji i potrafią tymi silnikami hałasować bardzo, nie licząc się z tym, że gdzieś w tych domach mieszkają ludzie, śpią małe dzieci, ktoś wrócił zmęczony po nocnej zmianie właśnie i chce nad ranem usnąć. No to jest hałas niesamowity. Prawdopodobnie da się do niego przyzwyczaić, mieszkając już kilka lat, natomiast na początki były bardzo ciężkie. Pierwsza, pamiętam, noc letnia, w której pozwoliłam sobie uchylić drzwi balkonowe i przejechał motor. No ja stałam na równe nogi, nie wiedziałam, co się dzieje. Miałam wrażenie, że przejechał mi przez środek łóżka. Byłam tak zdziwiona.

0: dezorientowana, wybudzona ze snu, że naprawdę zdenerwowało mnie to bardzo. Gdzieś z tyłu głowy każdy z nas powinien mieć, czy przeszkadza swoim byciem i swoją pasją komuś innemu.
1: Z Puławskiej blisko już na Czerniakowską. Tam umówiłam się na pomiary hałasu. Alan Grinde z Fundacji Instytut Ekologii Akustycznej wykonał je na prośbę jednej z mieszkanek.
2: Już od kilku lat, wielu właściwie lat, różni mieszkańcy podejmują cały czas próby po prostu, żeby miasto nas wspomogło, jakoś postawiło nam jakieś ekrany. Dwukrotnie były pisane projekty do budżetu obywatelskiego. No ja w tym roku również zostałam odrzucona ze swoim projektem. Tutaj jest trudna sytuacja infrastrukturalna, ponieważ tam w trawniku są oczywiście jakieś rury kanalizacyjne, wodociągi i tak dalej. No ale chciałam zwęzić chodnik, który na tym odcinku jest bardzo szeroki, przynajmniej troszeczkę, żeby zrobić ekrany akustyczne takie, no tutaj w ogóle zaczarował mnie Alan, jak powiedział swego czasu, że myśli o tym, chce wprowadzić do Polski taki pomysł, który jest w Danii, czyli wiklinowe ekrany akustyczne, co tutaj w tej okolicy na przykład, w ogóle to mogłoby Biuro Architektury Miasta to właściwie wziąć sobie jako takie eksperymentalne osiedle, żeby zrobić tutaj po prostu coś takiego, co byłoby nawet ciekawostką turystyczną, mam wrażenie. No i co? No i nas, cały czas nas po prostu odrzucają, ale nie poddajemy się, bo to jest tak, że nie tylko wyjść na zewnątrz, kawy napić się nie można. Przy otwartym oknie trudno funkcjonować, nawet przy zamkniętym. Czasami oczywiście, nie? Ruch jest różny. Dzisiaj powiedzmy, dzisiaj jest średni, ale też rano ciężarówki tędy przejeżdżają. Tutaj na tym odcinku to jest ograniczenie jest do 70 km/h, więc którego nikt nie przestrzega, prują po prostu ile da, jak tylko można. Powiem szczerze, że ten hałas no, również dobiega tam do drugiego rzędu, na ulicę Dragonów, oczywiście w o wiele mniejszym stopniu i do części bloków tylko, no ale tutaj to ludziom współczuję. Ja tutaj mieszkałam w tym budynku, teraz mieszka tutaj też mój syn. Ja mam więcej szczęścia, bo mieszkam niby na Dragonów, ale 5, 6 rano, 5, 4:30 nawet czasami jak zaczyna się ruch ciężarówek, no to mnie już potrafi też to obudzić. No i tak jakby to, że nic się nie da z tym zrobić, to do tego stopnia dochodzi, że zaczyna się osiedle różnić, znaczy ludzie się zaczynają poróżniać między sobą, bo trochę są pretensje na przykład do spółdzielni, że nic się nie stara spółdzielnia, nic nie robi, żeby te ekrany tutaj postawić. Kurczę, naprawdę jest trudno i będziemy walczyć do układu. Powiedziano mi w pewnym momencie, że muszę tak długo chodzić za tym, aż obrzydne wszystkim do tego stopnia, że powiedzą dajcie tej babie po prostu te ekrany akustyczne, żeby mieć od niej spokój. No i tak mam zamiar chyba działać.
1: A wiemy jaki tu jest hałas? Czy to się czytuje tak na bieżąco? Co my tu przekrzykujemy
3: dzisiaj? Okej, dobra, już się jakby zapisujemy. Najgłośniej było, no to zakładam przy przejeżdżającym motorze 96,9 dB. Znaczy no z rury już mógł mieć więcej, nie? Jakby ktoś go przyłapał. Zobaczcie, to są te dwie istotne wartości, LAF i LCPK, czyli...
1: Średnio jest około 70 cały czas tego
3: tak,
1: słyszalnego,
3: LAF,
1: czyli
3: tak.
1: To jest oczywiście przekroczenie.
3: Jest paręnaście decybeli różnicy, nie?
1: To jest ten w drganiach, tak?
3: Tak.
2: Zapraszamy.
1: Wchodzimy na klatkę.
2: Już ona, jakbyśmy stali przy ulicy, to cały czas przekraczało normę, nie?
4: No tak.
2: No ale to trzeba zarejestrować, mieć to po prostu udokumentowane, nie?
4: Szczególnie jak jest ruch duży, natomiast jak jest luźniej, to jadą szybkie. Robią sobie przeloty i motory teraz, no bo już jest ciepło i tak na pełny gaz dają takie samochody, które dają po prostu, jak to się mówi, popalić. No, niestety tak jest, no ale cóż.
2: No, chcemy iść dalej do miasta, bo jednak jak się zmieniają warunki, no to mogliby też zmienić warunki.
4: Warunki były inne, jak się tutaj
2: budowało
4: w latach 70-tych, 80-tych, a teraz jest natężenie ruchu zupełnie inne, z tego względu, że nie było trasy łazienkowskiej, więc to było co innego. A trasa łazienkowska jest jeszcze. To jest to.
1: To jest to.
4: Dodatkowy ruch po prostu z góry.
1: Podobne historie mam nagrane z Poznania, Krakowa, Łodzi i wielu innych większych i mniejszych miast. Często powtarzają się w nich zdania o nieprzespanych nocach, ale też o przestraszonych zwierzętach.
5: Jako kierowca nienawidzę zimy, ale z drugiej strony jako właścicielka psa kocham zimę. Kocham zimę, bo wtedy kończy się sezon motocyklowy. To, co się zaczyna pod koniec, już czasami marca, to jest jeden wielki koszmar. Ja mieszkam przy Alei Waszyngtona, która jest dosyć dużą ulicą. Niestety to powoduje, że stanowi ona swego

0: rodzaju autostradę do ścigania się, szczególnie wieczorem. Wydawałoby się, że takie chopki położone, spowalniające przed przejściem dla pieszych, teoretycznie powinny zlikwidować ten problem, ale okazuje się, że właśnie wieczorem, kiedy ruch jest mniejszy, a już na przykład w nocy, kiedy prawie go w ogóle nie ma, można bardzo swobodnie omijać te spowalniacze, te chopki. Nie wiem, ja mam wrażenie, że celowo nawet są podkręcane te motocykle, żeby były głośniejsze, że są żyłowane te silniki tak, żeby one robiły swego rodzaju jakieś takie wystrzały. One trochę przypominają wystrzały fajerwerków i właśnie to, co się dzieje wieczorem, czyli gdzieś od godziny pierwszej, drugiej w nocy, czyli takie buczenie, pierdzenie, jest to obrzydliwe i powiedziałabym jeszcze tak, że ja jako człowiek jestem w stanie to znieść. Ja bym to zniosła. Natomiast to, jak widzę, ile to kosztuje właśnie moje zwierzę, po prostu cierpię razem z nią, bo pies przy każdym takim wystrzale silnika, przy każdym takim głośniejszym huku, pod tym kręconym silniku, z rozbieganymi oczami, szuka miejsca po całym mieszkaniu, gdzie się może schować, jest spanikowane, wchodzi pod łóżko, trzęsie się, leki nie pomagają. I właściwie człowiek jest bezsilny, no bo cóż, jak można przyzwyczaić do takiego huku? Tym bardziej, że w ciągu dnia zwierzę przyzwyczaiło się do przejeżdżających tramwajów, przyzwyczaiło się do normalnego ruchu samochodowego. Natomiast do tak kręconych silników i do tego typu jazdy, bo to też jest bardzo istotne, żeby to podkreślić, to jest specjalny typ jazdy, który ma sprawić, że wszyscy usłyszą wokoło, że ten człowiek jedzie. Zastanawiam się po co i dlaczego i komu to sprawia radość, ale na pewno nie mojemu zwierzęciu.
1: Ola mówi wprost.
2: No jesteśmy tym hałasem torturowani.
1: I co najważniejsze, bezradność potęguje poczucie, że tacy kierowcy są zupełnie bezkarni.
3: Wiedzą, że są bezkarni, dokładnie.
4: Uważam, że są zupełnie bezkarni. Nie widzę, żeby byli ścigani. Nie słyszę o tym, żeby byli też skazywani czy karani może za to przekraczanie prędkości, zwłaszcza w terenie zabudowanym. No przecież ja dostrzegam, że oni jeżdżą po Grochowskiej, w środku miasta, na pewno ponad 100 km na godzinę, co powinno się dla nich kończyć już za którymś razem odebraniem prawa jazdy. Ale nikt ich nie łapie. Czytałem gdzieś taki reportaż, bodaj w Wyborczej, w dużym formacie, właśnie o tych wyścigach, który sugerował, że policjanci również jeżdżą w tych wyścigach i być może jest to powód, dla którego ścigający się są bezkarni. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale mam wrażenie, że na te wyścigi, a odbywa się ich w mieście przecież bardzo dużo, to nie tylko tutaj przy Grochowskiej, że jednak policja przymyka na nie oko. Ja mam takie poczucie, że to nie jest tak, że policja nie jest w stanie dogonić ścigających się, tylko po prostu ich nie ściga. Że to jest coś, czego się w ogóle nie egzekwuje.
1: Co na to policja? Odpowiada aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Komendy Policji.
5: Każde zgłoszenie, które wpływa na numer alarmowy 112, jednostkowe zgłoszenia dotyczące hałasów, mówimy tutaj też o motocyklistach i o samochodach osobowych, które niejednokrotnie mają poprzerabiane wydechy i generują nadmierny hałas, przeszkadzając w tym spokoju nocnym. Takie zgłoszenia do policjantów wpływają. My jesteśmy wszędzie tam, staramy się być wszędzie tam, gdzie takie zgłoszenia wpływają, lecz jak sami wiemy, to zgłoszenie jest tu i teraz, natomiast taki pojazd, motocykl, porusza się z bardzo dużą prędkością, więc tak naprawdę, jeśli nawet patrol pojawi się za 5 minut na miejscu, znając życie tego motocyklisty czy tego samochodu, już na miejscu nie będzie.
1: Nie wiem, czy policja też ma to poczucie, ale myślę, że mieszkańcy mają takie poczucie, że wobec takich kierowców jesteśmy kompletnie bezsilni.
5: Pamiętajmy też, że jest kilka zasad, jeśli chodzi o samo mierzenie hałasu. Ponieważ jest to napisane w ustawie i policjanci, którzy dokonują pomiarów takiego hałasu, motocykla czy samochodu, ten samochód, jeżeli porusza się z bardzo dużą prędkością, generuje nadmierny hałas. Natomiast jeżeli zostanie zatrzymany do kontroli i zgodnie z procedurą policjanci wykonają pomiar takiego hałasu, bardzo często się okazuje, że ten pojazd spełnia wszystkie normy, ponieważ jest to określone w przepisach, w jaki sposób policjant ma dokonywać pomiaru tego hałasu, przy ilu obrotach policjant ma również to zrobić, więc ten hałas jest w normie spełniany. Więc
1: co tylko pokazuje, że przepisy nie przystają do rzeczywistości.
5: Na pewno motocykl, który porusza się z nadmierną prędkością, generuje dużo większy hałas niż taki, który stoi i jest w tym momencie kontrolowany przez policjanta. Ale póki są takie przepisy, które stanowią abecadło, powiedzmy, w tym momencie dla policjanta, no to do tych przepisów się musimy stosować.
1: Fakt, że rozmawiamy głównie o hałasie, ale w przypadku ścigających

0: Tak się mamy też do czynienia z przekroczeniem prędkości po prostu.
1: Przekraczanie dozwolonej prędkości, jak i niebezpieczne manewry są główną przyczyną zdarzeń drogowych. Policjanci oznakowani i ci policjanci w radiowozach nieoznakowanych dokonują pomiaru prędkości wszędzie tam, gdzie najczęściej do tego wykroczenia dochodzi.
0: Są takie ulice w mieście jak Tamka, Czerniakowska, Puławska, Grochowska i wiele innych, na których ten problem występuje codziennie.
1: Myślę, że wszędzie tam też będziemy mogli spotkać patrole. Natomiast zwróćmy uwagę na to, nie jesteśmy w stanie być wszędzie tam, gdzie by każdy tego chciał.
0: To w jaki sposób można działać, jeśli takiego generowanego hałasu się doświadcza?
1: Jeżeli nie dzwonimy na numer alarmowy 112, pozostaje do naszej dyspozycji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która na dzień dzisiejszy działa bardzo dobrze. Mamy możliwość w bardzo prosty sposób zaznaczenia danego zdarzenia na danym odcinku drogi, nawet na danym adresie pod wskazanym numerem. Działa to tak samo jak i mapy Google. Możemy właśnie zaznaczyć, że dochodzi do nagminnego przekraczania prędkości, do nadmiernego hałasu. W ciągu 24 godzin koordynator takiej krajowej mapy zagrożeń otrzymuje zgłoszenie u siebie i mają policjanci 7 dni na zweryfikowanie danej karty. Jeżeli dokonujemy kontroli prędkości na danym odcinku drogi, na przykład na ulicy Grochowskiej, policjanci dokonują pomiaru prędkości po raz pierwszy, dochodzi faktycznie do przekroczenia prędkości, ujawniają wykroczenie. Kolejnego dnia po raz kolejny ujawniają wykroczenie. Więc to może się stać również już stałym punktem dedykowanym przez na przykład naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, że właśnie w tym miejscu, o którym policjanci wcześniej na przykład nie wiedzieli, właśnie tam należy dokonywać pomiaru prędkości, gdyż Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli KMZB, została zweryfikowana pozytywnie.
0: Trudno nie odnieść wrażenia, że mieszkańcy i policja żyją w dwóch równoległych światach.
2: Nieraz, nie dwa dzwoniłam na policję, żeby zgłaszać te wyścigi, a tutaj na miejscu nigdy nie stoi drogówka. Przynajmniej nie ma jej w oznakowanych wozach. Miałam kontakt z Komendą Główną Policji, napisałam im maila na temat tych wyścigów, więc poinformowali mnie, że tutaj rzekomo stoją funkcjonariusze w nieoznakowanych wozach. W tym jednostki grupy SPID, która ma za zadanie ściganie właśnie tych, którzy organizują wyścigi, którzy ścigają się w tych wyścigach. No ale ja nie widzę tutaj żadnej poprawy.
3: Numer alarmowy, w czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry, chciałbym zgłosić przerobione, hałasujące, ścigające się samochody pod moim mieszkaniem.
3: Ale skąd pan wie, że są przerobione?
4: No bo słyszę.
3: Ale ma pan sonometr w uszach? A skąd pan wie, że się ścigają?
4: Bo jeżdżą w grupie obok siebie, grubo ponad dozwoloną prędkość.
3: Ale skąd pan może to wiedzieć? Ma pan też prędkościomierz w oczach? Dobrze, poproszę numery rejestracyjne, modele, marki, kolory tych samochodów. Proszę pana, jeżeli pan nic nie wie, to proszę nie blokować linii.
0: Wszystkie zdania zawarte w tej rolce Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mieszkańcy usłyszeli naprawdę. A ze mną w studiu są przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radna miasta stołecznego Warszawy Marta Szczepańska, autorka podcastu Hałas w Wielkim Mieście, i Filip Pietrzak, koordynator Komisji do Spraw Hałasu.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od tego, jakie emocje wam towarzyszą, kiedy dzieje się hałas, bo mam wrażenie, że to pytanie dobrze pokazuje wpływ hałasu na ludzi.
5: Frustracja. Ogromna frustracja, że tak naprawdę nie ma osoby, instytucji, która nam pomaga w tym. To jest moje główne uczucie, bo to jest dosyć łatwa rzecz do naprawienia, w zależności oczywiście od źródła hałasu, ale dużo jest tak od ręki do realizacji, natomiast nikt nie chce tego zrobić. Poza tym oczywiście stres generalnie bardzo duży i oczywiście to są same negatywne naturalnie emocje.
6: Tak, ja też mam zestaw negatywnych emocji. To zależy od źródła i od sytuacji i odporności w danym dniu. Tak jak mieliśmy na przykład ciężki weekend po imprezie na lotnisku Babice, no to teraz odporność jest dość słaba i frustracja duża.
0: Co ciekawe, hejt spotyka ciebie, a nie tych, którzy generowali ten hałas.
6: Tak, na przykład na platformie X, no to tam po tym weekendzie wychodzę z tym, że jestem rakiem tego miasta, że mam w różny sposób wulgarny z tego miasta się usunąć, że mam się wreszcie zająć czymś sensownym. No jakby w sumie płacą mi za to, żeby właśnie zgłaszać problemy mieszkańców, oprócz tego, że wkładam własny wysiłek w weekend na przykład, żeby zainterweniować w jakimś temacie, to jeszcze potem mam bagaż emocjonalny, z którym muszę sobie poradzić, bo po prostu ktoś wylewa na mnie tonę hejtu. No ale jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że polityka się z tym wiąże, że każda osoba aktywna społecznie, a jeszcze nie daj Bóg, ma jakieś ideały i jakby nie chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, tylko po prostu zrobić coś dobrego dla świata.

0: lata, no to poza tym musi zbudować niesamowitą odporność psychiczną na to, żeby sobie z tym hejtem i złością poradzić. Pustą zupełnie, bo to często jest hejt, który mam wrażenie w żaden sposób nie wiąże się z tematem. To znaczy, to nie są żadne sensowne rozwiązania dla problemu, tylko jakby pół Warszawy po prostu powinno się według tych ludzi wyprowadzić z Warszawy na wieś, prawda? Mhm. Mamy to zjawisko już suburbanizacji, więc dojechaliśmy rozwojowo do tego etapu i niestety jest tak, że to jest problem, za który wszyscy z naszych podatków, z naszych portfeli płacimy, no ale jakby hasło piękne, no to 1000 razy to usłyszałam w ten weekend w różnych komentarzach, no więc tak wygląda zestaw emocji.
1: Zaprosiłam was do tego studia właśnie dlatego, że wy działacie, to znaczy mam wrażenie, że jak hałas jest tematem wciąż unikanym, udaje się, że go nie ma, tak jak przez lata było ze smogiem, tak wy się staracie coś zrobić, natomiast mam wrażenie, że jednak jest bardziej opór niż zrozumienie.
0: Społeczeństwo moim zdaniem bardzo mocno rozumie ten temat.
1: Ale akurat nie ci, co piszą te komentarze.
0: Też jest trochę tak, że na tych social mediach wiadomo, że to są jakieś tam mała grupa osób.
1: Tylko robi dużo hałasu, no.
0: Dokładnie, dokładnie. No i to jest po prostu nasz problem, żeby sobie z tym poradzić jakoś. Ale też powodują też to, że być może ludzie tacy zwyczajni po prostu, mieszkańcy często boją się napisać, boją się zgłosić, nie wiedzą gdzie to zgłosić, jakim coś przeszkadza. No więc my przyjęliśmy rolę takich ambasadorów i my mamy świadomość tego, że to poparcie społeczne dla zmian, dla uporządkowania tych kwestii, dla ukrócenia zjawisk, które są szkodliwe dla otoczenia, jest bardzo duże. Co potwierdził rok temu strajk, taki przemarsz, który zorganizowaliśmy i ponownie zorganizujemy. A wśród polityków, no i wśród lobbystów, czy osób, które jakby generują też trochę ten hałas, zrozumienie jest marne.
2: Myślę, że z roku na rok coraz więcej ludzi rozumie ten problem. I rzeczywiście marsz, o którym Marta wspomniała, do tego stopnia jest istotny, że ludzie się nawet upominali, co z marszem w tym roku. Więc tutaj zdecydowanie społeczeństwo jest przyjazne. W większości oczywiście, natomiast instytucje może niekoniecznie.
1: No właśnie o te instytucje chciałam zapytać. Gdzie spotykacie opór, kiedy już realnie próbujecie działać?
2: Od początku policja. To zdecydowanie ten organ, który mógłby zadziałać, a tego nie robi. I tutaj mam największe pretensje do policji, dlatego że jak jest tylko wola, czy ja nazwę to polityczną, czy wola w organie konkretnym, to się dzieje. I tutaj ewidentnie takiej woli brakuje. Ja już nawet nie dzwonię na numer alarmowy, dlatego że nie przynosi, odnieśli skutek. Nie reagowali, w związku z tym mieszkańcy wiedzą, że to nie ma najmniejszego sensu, poddali się po prostu. Jest to przykre, ale ja mówię jak jest. Szczerze, że ja osobiście nie dzwonię, ja wiem, że bardzo dużo mieszkańców już też nie liczy na policję w tym zakresie, a aktualnie to jest jedyny organ, bo nie mamy żadnej automatyzacji jak fotoradara akustyczne na ten moment, tylko policja może sonometrami na przykład takie pojazdy zabierać im dowód rejestracyjny i nie pozwalać jeździć, bo są niesprawne tak naprawdę, jeśli przekraczają normy, to policja może na przykład zakończyć głośną imprezę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o co wyżej, no to fotoradary akustyczne zdecydowanie to jest to, gdzie kraje na świecie. Marta osobiście widziała takie maszyny na przykład w Nowym Jorku. Są w Paryżu, są w Rotterdamie. Jest tego, tylko trzeba chcieć faktycznie, żeby to wprowadzić do prawa. Z Ministerstwem Infrastruktury odbijaliśmy się od niego no parę lat, prawda? Jeżeli chodzi o ten konkretnie temat, mamy mały sukces, to jest jedna bitwa na tej długiej wojnie. Małym sukcesem jest to, że nasza petycja, którą poparło ponad 20 tysięcy ludzi w krótkim okresie i to z całej Polski, tak naprawdę małej grupy aktywistów z jednego miasta, pokazała posłom z Komisji do Spraw Petycji, że problem jest duży i wbrew negatywnej opinii ekspertów sejmowych, komisja poparła nasz projekt i przekazała dalej do Komisji Infrastruktury. Oczywiście prawdopodobnie będzie trwało to wiele lat, nim to się usystematyzuje, ale mały sukces już mamy.
0: Ale też Unia Europejska nas zmusi. Po prostu tutaj w Polsce się to nie dzieje, ale na świecie i w Unii Europejskiej to się dzieje. Po prostu co najwyżej Polska będzie na szarym końcu pewnych zmian. Rada Regionów wystosowała takie pismo w maju albo w czerwcu, nie pamiętam, do wszystkich krajów członkowskich, aby kwestie związane z hałasem były przedmiotem bardziej wzmożonych prac legislacyjnych i właśnie wypunktowano między innymi elementy maszyn pomiarowych jako formę, nad którą należy pracować. WHO razem z Unią Europejską też zwraca uwagę na to, że dostrzegają, że

0: hałas powoduje choroby. Poza smogiem jest to najbardziej chorobotwórczy czynnik, taki środowiskowy. I nawet już nie mówią, że hałas wpływa na chorobę układu krążenia, tylko mówią o takim zespolonym zjawisku, takiej chorobie odhałasowej, można tak powiedzieć. I wyszczególniają różne czynniki, bo hałas bardzo mocno wpływa na rozwój różnych stanów depresyjnych, lękowych, te wszystkie choroby, o których już bardzo powszechnie jako Polacy mówimy, a jakoś nie wskazujemy, że oprócz tego, że jakby jemy dobrze, powietrze musi być czyste, ale też musimy móc się wyspać i generalnie nie stresować tego naszego układu nerwowego, słuchowego, bo po prostu to też wpływa na nasz stan zdrowia. Depresje, choroby neurodegeneratywne, czyli też te wszystkie, które powszechnie moim zdaniem występują w naszych rodzinach i my to po prostu widzimy i ciągle negujemy, że hałas jest jednym z tych czynników, którym musimy się zaopiekować.
1: W ogóle właściwie nie przypisujemy tego hałasowi, nie? Ale tak, nie tylko my, no właściwie lekarze też tego nie przypisują
0: hałasowi.
1: To jest ciekawe,
0: że lekarze bardzo mało zwracają uwagę na to i co więcej, Ministerstwo Zdrowia w ogóle tego problemu nie dostrzega. Ja widzę, że ewentualnie zwraca się uwagę na hałas w szkołach. I to jest jakiś tam element, ale to też takie panele akustyczne, zmienimy, może zróbmy jakieś miejsce wyciszenia. Ale potem nie myślimy o tym, że te dzieciaczki wychodzące z przedszkola czy szkoły, jeśli są cały czas bombardowane hałasem, to ich zdolność rozwoju, zdolność w ogóle pochłaniania informacji jest słabsza.
1: To ciekawe, bo mówicie, że politycy będą musieli się tym zająć, natomiast wydaje mi się, że no na ten moment, to też widzę po odpowiedziach, które dostałam ze wszystkich ministerstw i one się od siebie przesadnie nie różnią, to znaczy nie zawierają żadnego konkretu, że wciąż jednak to nie jest temat. To jest taki rodzaj zbywania i przepychania między resortami, że na ten moment trudno uwierzyć, że to w ogóle jest dla nich temat i że oni wyczuwają ten nastrój społeczny.
0: To jest dla mnie zaskakujące, że jakby politycy nie wyczuwają, jak wielkie poparcie społeczne stoi za tym tematem, bo jeśli nawet nie interesuje ich nasze zdrowie, dobrostan i w ogóle, żeby zrobić coś dobrego dla świata, tylko głosy wyborców, no to za tym stoi ogromna grupa głosów. Więc albo lobby za tym, żeby nic nie robić w danych tematach jest tak ogromne, albo po prostu jakaś ignorancja względem tego tematu jest tak ogromna wśród polityków. Bo faktem jest, że po prostu to jest teraz rola mediów i dziękuję bardzo za ten podcast i wszystkie inne informacje dotyczące hałasu w mediach mogą tylko wymusić skupienie polityków, moim zdaniem. Dopiero kiedy jest zainteresowanie mediów, to dopiero politycy wyższych szczebli zaczynają się interesować i nagle się okazuje, że o, da się coś zrobić od tak.
1: A czy faktycznie zakup i postawienie tych radarów to jest tak skomplikowana sprawa? Czy realnie to jest dużo prostsze i wystarczy wola?
2: Spójrzmy na Paryż. Tam to funkcjonuje. Jeżeli coś już gdzieś funkcjonuje, to znaczy, że to się da zrobić. I ta wola polityczna, która, nie wiem, kiełkuje, mogę tak to określić, aktualnie dopiero, pokazuje, że trzeba chcieć. I jeżeli coś mamy, to wystarczy wprowadzić to i naprawdę można wprowadzić to szybko i potem szybko z tego korzystać. Dlatego ta frustracja, o której ja powiedziałem na początku, bardzo mocno towarzyszy mi w całym tym procesie walki o fotoradary akustyczne w Polsce, dlatego że od samego początku wiedzieliśmy, że te urządzenia są co najmniej na etapie pilotażu w innych państwach. W międzyczasie to już trwa tyle, że one już po prostu działają.
1: I przynoszą wymierne skutki, bo są po prostu wyniki na to, nie?
2: Finansowe również.
1: I finansowe,
2: prawda? Tak. Ja tego najbardziej nie rozumiem, że w Warszawie po postawieniu jednej takiej maszyny w centrum, po jednym weekendzie, mielibyśmy jakieś gigantyczne środki budżetowe, uważam, ponieważ taki, no, powiedzmy weekend, bo wtedy jest tego najwięcej, ale oczywiście absolutnie nie chodzi tylko o weekend. Cały rok oni jeżdżą przez cały tydzień, ale no, w weekendy to się jeszcze szczególnie nawarstwia, w okresie letnim jeszcze bardziej szczególnie, bo są motocykle. W związku z tym po takim jednym weekendzie, a może nawet jednym dniu, no aż chciałbym zobaczyć, ile takie nasze państwo by zarobiło na
1: może
2: mandatach.
1: Może na kolejne radary by było.
2: Oj, na ile? Bo generalnie uważam, że dużo byśmy sobie kupili takich kolejnych fotoradarów akustycznych po takim jednym weekendzie w Warszawie. To jest ogromna skala.
1: Chociaż to warunek, jakiej wysokości byłyby te mandaty, bo też w tym momencie jest tak, że te kary są tak śmiesznie niskie, że są wpisane w koszt, w cudzysłowie, zabawy osób, które jeżdżą, więc to musiałoby też zacząć być dotkliwe, nie?
2: Tak, jak w Szwajcarii. W Szwajcarii jest prawo, gdzie jeżeli ktoś umyślnie modyfikuje swój samochód, to na polskie przeliczając jest ponad 40 tysięcy złotych mandatów.
1: Wiadomo, inny kraj, inne realia, ale być może jakby u nas to było chociaż 1000.
2: Proporcjonalnie i tak dużo, prawda? Tak, tak. No.
0: Takie mandaty też sobie wpisują w koszt.

0: korzysta z swojej zabawy. Tak.
1: Ale jeżeli by przyjechali po kilku takich fotoradarach akustycznych w mieście, jakby nie było to jednorazowe, jednym miejscu, no to to już byłoby dotkliwe i myślę, że taka nauczka na przyszłość by była. Dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nasze państwo jest tak bierne w tym temacie, w związku z tym, że to są duże środki budżetowe. Czy to dla samorządu, czy to dla rządu, to jest kwestia wtórna, natomiast ten zysk gdzieś tam jest w zasięgu ręki.
2: Pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy na przykład Warszawa może podjąć taką decyzję sama, że miasto postawi takie radary i nie będzie czekać, nie wiem, na decyzję Ministerstwa Infrastruktury.
3: Tak. To znaczy inaczej, nie mogłoby wlepiać mandatów, ale w Paryżu przez dłuższy czas to był pilotaż i tam bardzo pięknie Paryż współpracował razem z ministerstwami i wręcz nawet były dwie maszyny oddzielnie miejska, oddzielnie postawiona przez ministerstwo. No i też to jest ważne, że te firmy, które potencjalnie mogłyby produkować tego typu fotoradary akustyczne polskie, też muszą móc w tej przestrzeni publicznej ten sprzęt testować, czyli jesteśmy na tym etapie. Oni mają prototypy, które mogliby wprowadzić do przestrzeni publicznej, no i potem doprecyzować, jak ta maszyna ma działać, dlatego że to jest kwestia fizyki, to jest kwestia ukierunkowania odpowiednio mikrofonu i kamery i sprawdzenia, jak to działa, a następnie legislacja, ale uznajmy, że kwestia budowania słowa w prawie tak, żeby to spełniało swoją całość, no to to jest pewnie kwestia, nie wiem, roku, dwóch. I jeśli ten proces byłby już zapoczątkowany, to wydaje mi się, że odbiór społeczny byłby bardzo dobry. A my wciąż negujemy tą potrzebę, tak? I to jest najgorsze. I jest najlepsze w tym wszystkim to, że generalnie pomiar hałasu jest dość prostą czynnością. To znaczy, to nie jest coś, co kosztuje miliony złotych. My możemy to budować i jeśli chodzi o imprezy masowe, jeśli chodzi o hałas z samochodów, testować różne rozwiązania, dlatego że nawet jeśli w ministerstwach nie ma zrozumienia dla danego tematu, gdyż nie wiem, gdzie pracownicy tych ministerstw mieszkają, że mają tak cicho, to możemy dać dane i dowód na to. Słuchajcie, ja jako prezydent apeluję o to, żeby zmienić zapisy ustawy o imprezach masowych, dlatego że z badań wyszło nam, że ludzie mają przy elewacji 85 decybeli o godzinie w nocy o północy nie mogą spać, albo nie wiem, okna im się trzęsą i to jest twardy dowód na to, że trzeba zareagować, bo my póki co, i to też jest bardzo trudno pokazać w mediach, na przykład hałas, nie odda nam, że to nie było przesadzone albo nie sfabrykowane i tak dalej. Tak,
1: no i aplikacja.
3: Dochodzi do tego jeszcze to, że mamy instytucje państwowe, które powinny, tak jak, nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy, dbać o nasze zdrowie i dobrostan. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska na przykład, czy tak jak było w przypadku Wilanowa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy wręcz sanepid też mógłby zlecać takie pomiary hałasów, bo miasto, samorząd nie chce. Oni uważają, że oni nie są od tego, że ich no, nie interesuje, że będzie głośno pod elewacją, tak? Ale też nie poinformują tych instytucji państwowych, a te instytucje, jak rozumiem, pracują 8-16, no a koncerty i hałasy się odbywają zwykle wieczorem. No i mamy ten impas, czyli jakby brakuje też takiego lidera, kogoś, kto by uporządkował to, żeby te zasoby, które już posiadamy, sensownie wykorzystywać. Albo na przykład uzupełniać legislację, bo bardzo często się okazuje, że z niskimi tonami jest problem. I nie wiem, jest klimatyzator, który wydaje, czy jakaś wentylacja, która wydaje jakieś dźwięki. No i okazuje się, że na koniec specjalista mówi, ale my nie mamy legislacji dotyczącej tego zjawiska, więc państwo po prostu muszą mieszkać z tym poczuciem, że jest pan, nie wiem, na przykład niedobrze od niskich tonów, kręci się państwu w głowie, no trudno, ale muszą państwo po prostu zmienić mieszkanie co najwyżej.
2: Znowu to się wyprowadzi. No,
1: są takie samorządy w Polsce, które próbują, przynajmniej chcą.
3: Trójmiasto.
1: Dokładnie. To na przykład jest Gdynia. Prezydentka Gdyni chyba chce zakazać wjazdu motocyklom do centrum.
3: I Sopot też.
1: Tak mi się wydaje. Dlatego dla chcącego nic trudnego. Nawet przy takiej jak dzisiaj legislacji, jak ktoś chce, to robi. Niestety my w Warszawie tutaj mamy ciężej.
2: Pewnie zgodzicie się ze mną, że te modyfikowane wydechy z aut i motocykli to jest największy problem. I też pewnie
3: nawet nie są modyfikowane.
2: Albo i niemodyfikowane, najczęściej zgłaszany. Czy też słyszycie w tych rozmowach, że ludzie czują, że te osoby są zupełnie bezkarne?
1: Zupełnie bezkarne. Zupełnie bezkarne.
3: Tak.
2: Czujemy tą bezsilność, nie? Wobec
3: tak,
2: tego.
3: Taka anomia jest społeczna. Takie zarzucenie że wartości, norm dochodzi do tego, tak.
1: Kiedyś policja organizowała takie akcje Ciche Miasto, żeby
2: bardziej
1: powiedzieć,
2: nimi chwalą,
1: że coś to robią, ale generalnie aktualnie.

0: Nie, to parę miesięcy już takiej akcji nawet nie było, żeby się pochwalić. Więc jeżeli takiej akcji nie było, żeby się pochwalić, to znaczy, że absolutnie nie robią na co dzień nic. Dlatego, tak jak powiedziałam, policja na ten moment jest jedyną instytucją, która cokolwiek może, więc jeżeli ona nic nie robi, to znaczy, że ci motocykliści, ci właściciele samochodów sportowych, nie tylko sportowych, oni są po prostu bezkarni.
1: Nie no, policja jest na etapie, ale proszę nam zgłaszać ulice, na których jeżdżą motocykle.
2: Tylko
1: nie?
2: Pytanie, gdzie zgłaszać, bo potem radni próbują wyciągnąć statystyki dotyczące
1: nie ma takich
2: liczby
1: statystyk,
2: zgłoszeń.
1: Też ich nie
2: tak,
1: dostałam.
2: Tak, dokładnie. Albo na przykład mówią, że na ulicy Tamka to mieli jedno zgłoszenie.
0: No to,
2: nic w to nie uwierzę, to prawda?
0: Wszyscy.
2: Pytałam komendanta stołecznego policji, czy popiera ideę fotoradarów akustycznych przed tą podkomisją w Sejmie dotyczącą petycji i on odpisał, że tak, popiera i tak samo rzecznik policji. Jak się spotykamy na różnych audycjach radiowych, też zawsze mówię, że automatyzacja kontroli byłaby fantastycznym rozwiązaniem i po prostu on bardzo czeka na te rozwiązania w formie fotoradarów akustycznych.
0: No i więc podczas tego czekania nic nie robią, bo tak, tak naprawdę po prostu czekają.
1: No,
0: ja też oczywiście napisałem bardzo dużo pism jako i mieszkaniec, i zarząd wspólnoty. Tak, oczywiście, kontrolujemy, będziemy.
1: Często przy okazji tych ścigających się, to właściwie oba radary byłyby potrzebne, no bo tam jest też przekraczanie prędkości i bardziej pod to w tym momencie jesteśmy w stanie to podczepić, bo hałas tak nikogo nie obchodzi. I
0: weszły w życie.
2: Może sami się ścigają, kto to wie. To jest
1: takie
2: trochę
1: plotki
2: tak, że
1: też słyszałam.
2: Policja mogłaby postawić na stałe po prostu pojazd, który byłby trochę tak jak na przykład na Mickiewicza u pana prezesa na Żoliborzu. Zawsze stała policja, prawda? No to w ten sposób możemy przyzwyczaić kierujących, że w okolicy Tamki, przy moście Świętokrzyskim, czy na Świętokrzyskiej właśnie, policja po prostu bardzo regularnie stoi, pilnuje. Ale tego nie ma.
0: I jeszcze a propos wyścigów, to weszły w życie przepisy, które zakazują tych wyścigów, tej jazdy na jednym kole i tak, tak dalej, i tak dalej, więc wszyscy się politycy chwalili, że to weszło w życie. No i co się wydarzyło?
1: Nic jak, się nie wydarzyło.
0: Jak wyścigi były, tak są. Jedyną różnicą jest to, że te grupy tak bezczelnie nie umawiają się jawnie na Instagramie, nie wrzucają na relacje, że dzisiaj będziemy się ścigali w tym punkcie o tej godzinie, tylko robią to na prywatnych kanałach i to jest jedyna różnica. Chwila konsekwencji.
2: W Japonii sobie tak poradzono z wyścigami, bo to przecież jakby jest kulturowo jakby bardzo kojarzone z Japonią, prawda? Tam już ten problem nie występuje. I był taki moment, że po prostu policja wzięła się za ten temat i rozwiązała go.
1: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Byli ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radna Miasta Stołecznego Warszawy Marta Szczepańska, autorka podcastu Hałas w Wielkim Mieście i Filip Pietrzak, koordynator Komisji do Spraw Hałasu.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Maile z pytaniami o to, jak rząd przeciwdziała hałasowi, wysłałam do kilku ministerstw. Klimatu i środowiska, zdrowia i infrastruktury. Za wprowadzenie do Polski fotoradarów akustycznych byłoby odpowiedzialne to ostatnie, ale z odpowiedzi można wnioskować, że w rzeczywistości temat ten nie jest priorytetowy.
3: Szanowna pani redaktor, wykorzystanie fotoradarów akustycznych do kontroli nadmiernego hałasu jest w obszarze zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury. W resorcie zostały przeprowadzone wstępne analizy z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych państwach, jak też możliwych sposobów wdrożenia takich urządzeń na gruncie polskiego prawa. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozpoczęcie prac nad przygotowaniem krajowych rozwiązań w tym zakresie we współpracy z innymi resortami. Z poważaniem, Anna Szumańska, rzecznik prasowy, Biuro Komunikacji.
1: Próba dopytania o więcej szczegółów zakończyła się jeszcze mniej konkretną odpowiedzią.
4: No to jest też pytanie, czy jest wola polityczna, tak? No jeżeli rozmawiasz z ministerstwem, no to gdzieś dla nich albo istnieje ten kierunek, jako istotny kierunek polityczny, albo nie istnieje. No i być może nie istnieje jednak. Są albo ważniejsze priorytety, albo w ogóle ten temat nie jest rozważany jako priorytet. W styczniu mieliśmy tutaj śmiertelny wypadek, potrącenie dziecka, które zmarło. Niestety byłam świadkiem tego wypadku, widziałam go z okna, widziałam akcję reanimacyjną. No, było to wstrząsające.
5: A to było spowodowane szybkością?
4: Ta sprawa jeszcze jest w toku, także trudno mi jest powiedzieć, czy to było spowodowane prędkością. Wiem, że nastąpiło wymuszenie przy skręcie w lewo. Ale no, jestem ciekawa, z jaką prędkością jechał drugi samochód, który zderzył się z tym wymuszającym. Wtedy też było ślisko, to była zima, więc myślę, że to być może miało też wpływ. Ale tak czy inaczej miałam takie poczucie, że to jest kulminacja, taka tragiczna kulminacja tego, co się tutaj dzieje na tej ulicy, to znaczy no, nieustannego przekraczania prędkości. Oczywiście jestem zadowolona, że wreszcie pojawił

0: Się tu radar, ale też widzę, że to zupełnie nie wpływa na ścigających się, to znaczy no, można dojechać do radaru, no i od radaru ruszyć spiskiem opon, a mamy tu ścigających się właśnie na jednym kole motocyklistów i to jest nagminne, to nie jest tak, że zdarzyło się raz, to jest nagminne, tutaj po prostu ścigający przyjeżdżają, żeby się ścigać. No to jest przerażające i też wydaje mi się, że to jest cały czas na takiej granicy, która może doprowadzić do tragedii. No teraz fajnie słychać motocyklistów.
1: Koledzy, nawet widziałyśmy dwóch tutaj.
0: Nawet
1: panów.
0: Trzech było.
1: Nawet
0: tak.
1: Trzech było, ja widziałam dwóch.
0: Oni jeszcze nie jechali tak szybko.
1: Ale i tak byli głośni.
0: Tak.
2: Miałam też taką sytuację, nianiowałam wieczorem i przez godzinę nie umiałam uśpić dziewczynki. I ona mi potem powiedziała, że ona ma już dość tych motorów, że ona chce się przeprowadzić w ogóle z tego miejsca. Nawet okno było zamknięte, ale wciąż było to słychać, no bo to tutaj było na tamce.
3: Tylko w ciągu ostatnich kilku dni widziałam na mieście wlepki z napisami: hałas głośnych wydechów to przemoc. Hałas w Warszawie zabija.
4: Bardzo ciekawe zobrazowanie tego, czy policja łapie i pilnuje tego, czy pojazdy jeżdżą ze zmodyfikowanymi wydechami. Aleja Zielenicka obstawiona policją, bo będzie koncert na Narodowym. Tuż obok radiowozu przejeżdża samochód tak, że cała ulica go słyszy. Policji nawet powieka nie drgnęła. No więc, czy to nie jest zobrazowanie bezkarności?
5: Wniosek o fotoradary akustyczne trafił do Sejmowej Komisji Infrastruktury, tak. Więc i ja trafiłam do Sejmu. Ze mną przewodniczący tej komisji, Mirosław Suchoń. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Proszę powiedzieć, co teraz, co zrobicie z tą petycją, bo wiem, że no, bardzo wielu osobom na tym zależy i pewnie nie bez powodu Komisja do Spraw Petycji przesunęła ją do Państwa.
6: Rzeczywiście w wielu miejscach głośność jest poważnym problemem zakłócającym normalne życie mieszkańców, zakłócającym sen. Ta petycja trafiła do Komisji Infrastruktury. Sednem tej petycji jest możliwość instalacji, szerokiej instalacji radarów akustycznych i oczywiście ta petycja będzie przedmiotem prac. Będziemy o tym rozmawiać, zapytamy ministerstwo, zapytamy Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, ekspertów, na ile możliwe jest takie prowadzenie tego tematu, żeby rzeczywiście pomóc mieszkańcom z tym wyzwaniem.
5: Ja pytałam Ministerstwo Infrastruktury, no na razie tam nie przesadnie jest zainteresowanie tematem. Być może Państwo będą trochę bardziej wpływowi, albo może ten głos mieszkańców zbiorowy będzie miał znaczenie.
6: Oczywiście to jest wyzwanie, dlatego że transport wydaje odgłos i ten odgłos jest słyszalny, ale z drugiej strony potrzebujemy transportu.
5: Tak naprawdę w tych radarach nie chodzi o to, żeby łapać zwykłych kierowców, tylko o tych, którzy jeżdżą za szybko, ścigają się, mają zmodyfikowane wydechy, czyli no tak naprawdę tych, którzy też łamią prawo, jeżeli chodzi o prędkość najczęściej.
6: I rzeczywiście to są też najczęstsze takie obszary interwencji, o które proszą mieszkańcy w różnych miejscach w Polsce, gdzie kierujący pojazdami, najczęściej motorami, urządzają w środku osiedla czy na arteriach przelotowych wyścigi generujące hałas i to w sposób oczywisty zakłóca ciszę nocną, więc tutaj nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Oczywiście jest policja, bardzo często jest straż miejska i w takich sytuacjach powinny interweniować, ale jest to też obszar, który można rozważyć pod kątem instalacji właśnie takich radarów reagujących na zbyt wysoki poziom dźwięku i to będzie oczywiście również przedmiotem pewnej debaty i refleksji Komisji Infrastruktury.
5: A czy ma Pan już taką wiedzę, jakie są nastroje w komisji, czy raczej zespół jest za czy przeciw?
6: Nie ma nastroju w komisji. Mam takie doświadczenie, że oczywiście każdy wchodzi na komisję ze swoimi poglądami, natomiast od tego zapraszam ekspertów na posiedzenia komisji, dlatego zapraszamy ministerstwo, przedstawicieli różnych instytucji, żeby poznać faktyczny obraz sytuacji. Mieliśmy też taką komisję, która była poświęcona licznikom czasu na skrzyżowaniach i tutaj też były zdania podzielone, dopóki nie przeprowadzono, jeden z instytutów nie przeprowadził rzetelnych analiz i w wyniku tych analiz ta wiedza jest teraz profesjonalna i okazało się, że instalowanie tego typu sekundników na skrzyżowaniach pomaga dbać o bezpieczeństwo, ale także o to, żeby ten ruch był bardziej płynny. Ale to wiemy dopiero po przeprowadzeniu realnych, konkretnych badań przez jeden z instytutów. Myślę, że podobnie będzie w przypadku radarów akustycznych.

0: akustycznych. Na pewno każdy z nas, członków komisji, wejdzie ze swoimi poglądami, ze swoją wiedzą na posiedzenie komisji, ale będziemy zachęcać ministerstwo do przeprowadzenia głębokich analiz, które no, będą te prace kierunkowały.
1: To powiedzmy jeszcze, jak może wyglądać teraz ten proces, ile on może potrwać i co Państwo teraz w najbliższym czasie planują?
0: No tutaj dużo, jeżeli chodzi o wprowadzenie konkretnych regulacji, zależy od Ministerstwa Infrastruktury i od rządu, dlatego że to są te organy w państwie, które podejmują prace legislacyjne, mają do tego odpowiednie oprzyrządowanie, także w postaci instytutów, które mogą przygotowywać pewne normy czy konkretne techniczne rozwiązania i uwarunkowania. Rolą naszej komisji będzie zainspirowanie do takich prac. Na pewno rolą komisji będzie rozpatrzenie już gotowych projektów przepisów, jeżeli one oczywiście będą konieczne. Natomiast taka bardzo merytoryczna, konkretna, powiedziałbym techniczno-legislacyjna praca do wykonania jest po stronie odpowiednich organów państwa.
1: To jasne, ale pytam właśnie o komisję. Kiedy planują się Państwo tym zająć? Kiedy można tu liczyć na jakiś efekt tych prac?
0: To na pewno będzie druga połowa tego roku. Znajdziemy taką przestrzeń, dlatego że komisja pracuje według przyjętego harmonogramu. On jest dosyć bogaty. To są takie naprawdę bardzo merytoryczne i konkretne posiedzenia, ale na pewno znajdziemy przestrzeń na to, żeby w drugiej połowie roku tą petycją zająć się i podjąć w tej sprawie decyzję, jeżeli taka będzie wola członków komisji, dlatego że komisja podejmuje decyzję jako ciało kolegialnie.
1: To proszę pamiętać, że liczymy na Państwa.
0: Bardzo dziękuję i też nie uchylamy się od odpowiedzialności, wręcz przeciwnie. Natomiast to jest proces i tak jak w każdym państwie przyjmowane rozwiązania muszą mieć podstawy faktyczne, naukowe, techniczne, tak w tym przypadku myślę, że będzie podobnie, dlatego że ten proces do tej pory, o ile mi wiadomo, jeżeli chodzi o ruch drogowy, on, powiedziałbym, jest na takim etapie raczkującym.
1: A tymczasem wygląda na to, że to faktycznie Gdynia będzie pionierem zmian w Polsce.
2: No rzeczywiście Gdynia stara się tutaj kompleksowo zmierzyć z problemem hałasu w przestrzeni publicznej.
1: Opowiada rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni Tomasz Złotoś.
2: Już wiosną prezydent Gdyni powołała zespół, który przeanalizował sytuację w różnych częściach miasta i ta analiza uwzględniła zarówno hałas wynikający z natężenia ruchu drogowego, jak i tak zwany hałas incydentalny związany między innymi z przejazdami pojazdów ze zmodyfikowanymi czy też niesprawnymi układami wydechowymi. I ten zespół opracował katalog działań, które mogą zostać wdrożone przez miasto. I ten materiał następnie został udostępniony mieszkańcom. W drugim etapie są konsultacje społeczne. Zresztą miasto już wcześniej wprowadziło działania mające ograniczyć natężenia dźwięków, takie jak na przykład wprowadzenie stref tempo 30, takie strefy mamy już na ponad 200 kilometrach gdyńskich ulic, czy też montowaliśmy ekrany akustyczne. Ale są też kolejne pomysły. Ostatnio jeden z radnych zaproponował montaż systemu monitoringu wizyjnego, który automatycznie identyfikowałby motocyklistów wjeżdżających na ulicę Świętojańską, to jedna z najważniejszych ulic w mieście. I na tej ulicy, na znacznym jej odcinku, obowiązuje zakaz wjazdu motocykli. Ten system miałby przekazywać dane policji. Ten pomysł jest obecnie przez miasto analizowany. Sprawdzamy, czy instalacja takiego systemu jest technicznie możliwa. Oszacujemy koszty jego instalacji, no i też sprawdzamy, czy wykorzystanie tych danych jest prawnie dopuszczalne, czy też możemy zgodnie z prawem takie dane policji przekazywać. No, z motocyklistami jest jeszcze tego typu problem, że motocykle, jak wiadomo, nie mają z przodu tablic rejestracyjnych, a motocyklista jest w kasku, więc ukaranie sprawcy takiego wykroczenia no, nie byłoby sprawą prostą. Niemniej jest taka interpelacja i miasto prowadzi tutaj badania, czy da się tutaj taki system wdrożyć.
1: Jeśli teraz przychodzi Wam do głowy pytanie, to co ja właściwie mogę zrobić? Odpowiada Magdalena Kozelska, prawniczka zajmująca się hałasem.
3: To jest bardzo trudne z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim takich naszych systemowych. I rzeczywiście są przeszkody, bym powiedziała, takie trochę dziury w legislacji na dobrą sprawę. Jako zwykły człowiek zostaje nam zgłaszanie po prostu na policję i naprawdę z wytrwałością, upartością, że tak powiem, zgłaszanie na policję i ewentualnie do tych takich organów samorządowych, bo są na to środki, które można by było zastosować i ukarać takiego sprawcę. Tylko rzeczywiście problem polega na tym,

0: że policja ma ten problem dowodowy. Myślę, że to trzeba jeszcze trochę popracować systemowo i zgłaszać na policję, to jest bardzo ważne, czy do miejskich takich organów, żeby rzeczywiście próbować poszukiwać dowodów, które by wskazywały na konkretnych sprawców, czyli na osoby, które taki pojazd prowadzą, czy ten motocykl prowadzą, żeby móc go ukarać, złapać za rękę, ten tak zwanym gorącym uczynku, co też często jest trudne, tak? No bo taka osoba rzeczywiście przygazuje nam motocyklem i zdjęcia na pewno nie zdążymy zrobić, tak? Więc można pomyśleć, właśnie to jest, mówię, tak systemowo trzeba poszukać tej ochrony, bo na przykład można było pomyśleć o kamerach, tak? Które by mogły nasze miasto wesprzeć na przykład i te kamery
1: nam czytają. Działania na poziomie miejskim. A właśnie. Nie prywatnym.
0: A nie prywatnym. Prywatnie zostaje nam tylko zgłaszanie po prostu na policję.
1: A jakie miejskie miejsca masz na myśli? Na przykład w Warszawie 19-115, tak? Czyli te takie interwencyjne.
0: Tak. No nie zapominajmy, że samorząd, czy nasza gmina, nie tylko Warszawa, ale też inne miasta, czy miejscowości, one mają swoich gospodarzy. To nie jest taki byt, miasto, które nie ma swojego gospodarza. Gospodarzem miasta jest samorząd, tak? No i trzeba się tam zgłosić, tak? Ma swoje obowiązki. Gmina, czy organy gminy mają, czy samorządowe w ogóle, tak ogólnie rzecz biorąc, i państwowe też, obowiązek dbania o nasze zdrowie. O to zdrowie publiczne, a tym elementem zdrowia publicznego jest cisza. Ten obowiązek dbania o nasz taki dobry i nasze zdrowie spoczywa między innymi też na organach samorządowych, czy tam na miejskich, tak? Tutaj, bo one są tymi samorządowymi organami, więc jak najbardziej trzeba to zgłaszać. Miasto jest zobowiązane do tego, żeby zadziałać, tak szczerze mówiąc. I tych znowu można poszukać te rozwiązania. I jest tutaj uprawnione do tego, żeby takie kamery zamontować.
2: Jeśli wciąż macie wiele pytań, to obiecuję, że w kolejnych odcinkach będą pojawiały się odpowiedzi. A do rozmowy z prawniczką jeszcze wrócimy, bo w drugim odcinku porozmawiamy o sąsiadach.
3: W punkt 6 już zaczynało się to wiercenie, gdzie tak naprawdę ktoś może jeszcze spać.
4: Już nawet kilka razy wychodziłam do ludzi i krzyczałam.
5: Hałas szurania, przesuwania mebli.
6: No ewidentny kargul z Pawlakiem, odwieczny.
7: Dopiero zaczęłam krzyczeć, że proszę wyciszyć muzykę, bo inaczej wezwę policję.
3: Nie możemy się wiecznie wyprowadzać.
2: Katarzyna Pilarska, zapraszam.
8: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
9: Powtórka programu. Autopromocja.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
14: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
13: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
14: i Michał Strzałkowski.
9: Autopromocja.

0: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Będą dalsze kontrole w szkołach, po tym jak w ostatnich dniach dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem uczniów. Bezpieczeństwa przy placówkach będzie dziś pilnować 20 tysięcy funkcjonariuszy, poinformowało MSWiA. A premier Donald Tusk przekazał, że w wyniku dotychczasowych działań policji zatrzymano 117 młodych osób, które posiadały niebezpieczne narzędzia i szerzyły groźby wobec rówieśników.
1: Donald Tusk zapowiedział dalsze kontrole w szkołach i monitorowanie sytuacji w sieci. Przyznał, że niestety wydarzenia z ubiegłego tygodnia pokazują groźną społeczną chorobę – fascynację przemocą.
2: Wracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę ze służbami.

0: policją w celu uniemożliwienia, żeby ta choroba społeczna, jaka się szerzy, czyli fascynacja przemocą, żeby ona w jak najmniejszym stopniu dotykała naszych dzieci.
1: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński opisał trzy grupy, które zidentyfikowały służby, a które są bardziej aktywne po wydarzeniach z ostatnich dni.
2: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji ideologią faszystowską. Druga to osoby zafascynowane światem gier komputerowych.
1: Trzecia grupa to młodzież, czasem nawet dziesięciolatkowie, która uruchomiła się po zdarzeniach z ubiegłego tygodnia, pokazując swoją fascynację przemocą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Przypomnijmy, w czwartek w szkole podstawowej w Leszczedole na Winach 15-latek ranił 3 osoby, w tym śmiertelnie 37-letnią woźną. Dzień wcześniej w jednej ze szkół w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty. Z kolei w sobotę doszło do ataku nożem w szkole policjalnej w Warszawie. Napastniczką była 21-letnia kobieta. Cała trójka sprawców została zatrzymana. 19-latek i 21-latka trafili do aresztu, 15-latek do schroniska dla nieletnich. Łukasz Gibała zostanie prezydentem Krakowa. Wynik wczorajszego głosowania potwierdziła Miejska Komisja Wyborcza. Jak mówi jej przewodniczący Krzysztof Dyl, do urn poszło ponad 260 tysięcy osób. Głosów nieważnych oddano około 2,5 tysiąca.
4: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała. No i teraz będziemy czekać do 21 na złożenie ślubowania przez pana prezydenta elekta, tak można powiedzieć teraz już.
3: Frekwencja podczas drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa wyniosła niewiele ponad 44%. Politycy w Kijowie zaskoczeni. Moskwa na razie milczy. Chodzi o reakcję na oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie, jak to określił, rosyjsko-ukraińskiego rozejmu energetycznego.
5: Jedyne odniesienie Kremla do informacji o energetycznym rozejmie to wypowiedź Dmitrija Pieskowa dla jednego z kremlowskich dziennikarzy Pawła Zarubina. Zełański, który wpadł w panikę, raczej nie jest zdolny do podejmowania jakichś rozsądnych działań. Cytują wypowiedź Pieskowa rosyjskie media. Rzecznik Kremla dodał, że gdyby Zełański był w innym stanie, to demonstrowałby skłonność do negocjacji pokojowych, a nie prosił o broń dalekiego zasięgu, żeby atakować Rosję. Pieskow oświadczył, że z Rosją tak postępować nie należy. Ci, którzy tak postępują z Rosją, płacą odpowiednią cenę. Teraz płaci Ukraina. Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump czasowo odblokował sankcje nałożone na eksport rosyjskiej ropy. Później oświadczył, że Rosja i Ukraina zgodziły się na rozejm energetyczny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: W aktualnościach wracamy do kraju. Podczas Warsaw Security Forum zostanie dziś zaprezentowana teoria zwycięstwa nad Rosją. Przedstawi ją generał Aleksandr Grynkiewicz, naczelny dowódca sił NATO w Europie i nieprzypadkowo właśnie w stolicy Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Bo tu Warszawa i Polska jest w centrum tego wszystkiego, co dzieje się na linii Moskwa-Europa, a właściwie Moskwa-Kijów i Europa, no bo przecież nie zapominajmy o tym, że trwa wojna na Ukrainie.
3: Strategia zwycięstwa NATO ma się koncentrować na budowaniu potencjału militarnego i przemysłowego, tak by sojusz mógł skutecznie reagować na wrogie działania. Równocześnie celem jest też stworzenie warunków, w których kontynuowanie konfliktu przez przeciwnika będzie nieopłacalne. Takiego zainteresowania nie spodziewali się nawet sami pasterze. Tłumy turystów i mieszkańców Zakopanego obserwowały pierwszy jesienny redyk, który przeszedł przez miasto. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch.
7: Takie akcje są bardzo potrzebne.
8: Zdecydowanie.
9: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci...
10: Jak my im nie pokażemy,
11: tak,
10: jak żyć, no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
3: Jesienny redyk oznacza powrót owiec z wypasu i zakończenie sezonu pasterskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
3: Poniedziałek będzie pochmurny, choć z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada. Na północnym wschodzie lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 7 do 13 stopni.
12: Noc w Polskim Radiu 24.
13: Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie w imieniu całego zespołu, że zabierzemy Państwa do teatru, ale nie po to, żeby omijać

0: Rzeczywistość. Wręcz przeciwnie, dziś zastanowimy się, czy teatr może pomagać w regulowaniu emocji.
1: Powtórka programu.

0: teatr może być pomocny. Między innymi o to będę pytać już siedzącą w naszym studiu Dorotę Kowalkowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli dyrektorkę artystyczną Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj, ale od lat edukatorkę teatralną związaną z wieloma tak naprawdę teatrami, instytucjami. Chciałabym, żebyśmy jednak zaczęły, Doroto, zanim o programie zbliżającego się festiwalu, bo już od piątku ten festiwal będzie się odbywał na mapie teatralnej Warszawy i mam nadzieję, że nam poopowiadasz o programie, o tych nowościach i o spektaklach, które specjalnie na ten czas przyjadą, ale no nie możemy nie odnieść się do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu i co się w ogóle wydarza. Młodzi ludzie szukają jakiegoś zrozumienia, szukają jakiejś pomocy, nie otrzymują jej na czas. Pytanie, czy szukają, pytanie, czy o niej opowiadają. Uważasz, że teatr może być pomocny, może nie w tak drastycznych sprawach, o których mówiliśmy, oczywiście państwu informowaliśmy o tym, co się wydarzyło, ale w ogóle może być pomocny młodemu odbiorcy, młodemu człowiekowi w jakiejś regulacji emocji?
1: Jestem o tym przekonana też jako osoba, która jako nastolatka trafiła do teatru, do grupy młodzieżowej i wtedy odkryłam nie tylko to, czym może być teatr, ale też czym może być taka alternatywna grupa, zespół, który nie jest przestrzenią szkoły, sprawdzianu, domem, ale jest takim miejscem, gdzie można razem coś tworzyć, czasami się do siebie też przytulić albo do jakiejś książki, której się nie znało, w innych okolicznościach i warunkach, przede wszystkim w takich, które stawiają każdą osobę z osobna, jako indywidualność, jako ważną jednostkę, ale też, które uczą tego, co to znaczy być w grupie i w ogóle dlaczego relacje w zespole są takie ważne. Dlatego mam takie przekonanie, że teatr może być bardzo wzmacniający, nie tylko w oglądaniu go, ale też w byciu w nim i nie zawsze to oznacza bycie na scenie czy jakieś próby aktorskie, ale bycie po prostu w zespole, czasami pisanie, czasami po prostu bycie przy grupie. Trochę też jak sport, który jest grą zespołową. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo wydarzenia, które mają miejsce w Polsce i o których mówimy w ostatnich dniach, którymi też zajmują się specjaliści i myślę, że tutaj im oddałabym pole psychologom, socjologom, pedagogom, dyrektorom szkół i tak dalej, pokazują, że jesteśmy w jakimś na pewno bardzo trudnym momencie wszyscy jako społeczeństwo. I też, że mamy być może bardzo dużo do zobaczenia i zweryfikowania w naszych relacjach też dzieci, młodzież, dorośli. Jesteśmy wszyscy też w, może to truizm, ale w tak galopującej i zmieniającej się rzeczywistości, która nas przerasta. I myślę, że to też jest taka przestrzeń dla teatru, w którym czasami można zwolnić, zatrzymać się i zadać sobie pytanie, na które na przykład nie ma w tym galopie czasu.
0: Mówisz o uczestniczeniu w życiu teatralnym, czyli o grupach teatralnych, o teatrach amatorskich, które działają i przy domach kultury, i w szkołach, i w wielu innych, przy innych instytucjach kultury. I to jest bardzo ważne. Ja sama wywodzę się z teatrów amatorskich i wiem, jaki to miało gigantyczny wpływ nie tylko na moje pasjonowanie się sztuką czy teatrem, ale także i na te różne aspekty psychologiczne w trakcie dorastania. Ale z drugiej strony też myślę, że mówimy o oglądaniu spektakli, o chodzeniu do teatru i z rodzicami, i z bliskimi, i też w grupie młodych ludzi. A tu służą pomocą, już od kilku lat obserwujemy, że prawie w każdym teatrze w Polsce wzrosła rola i znaczenie edukatorów, tych działów edukacji, pedagogów teatru, z czego się cieszymy, bo tu ważna jest później rozmowa, warsztat, który jest przeprowadzany po obejrzanym spektaklu i właśnie myślę, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem w tej danej grupie też właśnie może być pomocne. Właśnie też w sprawie wyjaśniania tej rzeczywistości, komentowania, regulowania tych emocji.
1: Głęboko wierzę w to, co mówisz i myślę, że jako festiwal, jako osoby tworzące ten festiwal, też staramy się budować taką przestrzeń do rozmowy. Nie chcemy, żeby festiwal

0: był po prostu przeglądem spektakli, tylko żeby był też taką platformą spotkania. Stąd między innymi KDR-y, czyli Klub Dobrej Rozmowy. Kluby Dobrej Rozmowy, które realizujemy właściwie po każdym spektaklu. Prowadzone przez pedagogzkę pedagogów teatru, które pozwalają na to, żeby jeszcze w tym doświadczeniu spektaklu pobyć, żeby podjąć rozmowę o tym, czego spektakl dotyczył, ale też samej formy, ale przede wszystkim, żeby jeszcze zostać na chwilę w teatrze razem, też w takim gronie międzypokoleniowym z bliskimi lub obcymi dorosłymi, których perspektywa może być nowa i żeby jeszcze sobie dać właśnie chwilę na to, żeby pogadać o tym, co obejrzeliśmy, co w nas to uruchomiło, jakie emocje to do nas budza. Myślałam sobie dzisiaj bardzo dużo też o spektaklu między innymi Masara w reżyserii Roberta Jarosza ze Śląskiego Teatru Ateneum, który pokazujemy, który jest tak blisko, myślę, tematu odczucia, poczucia wykluczenia z grupy, podejmuje temat hejtu. Myślałam o spektaklu Masz 12 lat i prze Teatru Współczesnego w Szczecinie w reżyserii Agaty Biziu, który będziemy prezentować. Dwa bardzo różne w formie też spektakle skierowane do osób nastoletnich.
1: Bo to przedstawienie Agaty Biziuk jest zrealizowane w formie silent disco.
0: Tak, i to jest wyjątkowa forma, bo tekst Mariusza Gołosza, który miał wiele realizacji już w Polsce i cieszy się dużą popularnością, tutaj zyskuje taką formę szczególną. I można przeżyć ten spektakl bardzo indywidualnie i intymnie właśnie przez tę formę silent disco. Bo z jednej strony jesteśmy w grupie dość kameralnej, bo ten spektakl mieści maksymalnie 80 osób. Ale wszystko, co wypowiadają aktorzy, aktorka, słyszymy na słuchawkach. I to powoduje, że inaczej przeżywa się ten spektakl. Oglądałam ten spektakl właśnie z grupą młodzieży i obserwowałam, co się dzieje na ich twarzach i też co się we mnie dzieje w trakcie tego oglądania. Jest to wyjątkowe doświadczenie.
1: Ja dzisiaj jadąc do radia na naszą audycję rozmawiałam z takim panem kierowcą, który w krótki sposób skomentował to, co się dzieje wśród młodych ludzi. Powiedział, no tak, no to jest to właśnie bezstresowe wychowanie i to właśnie są tego skutki. A my teraz chciałybyśmy, myślę, przywołać postać Janusza Korczaka, którego doceniacie i jego rolę i znaczenie, który, jak doskonale myślę, że państwo wiedzą, upodmiotował dzieci i walczył z tym i bardzo chciał, żeby dzieci były traktowane na równi z dorosłymi. Wy świętujecie swój jubileusz w tym roku, 30-lecie i działacie zgodnie z tą myślą. Z myślą korczakowską.
0: Tak, to się nie zmienia od początku festiwalu, czyli od 30 lat. Od momentu, kiedy ten festiwal założyła Halina Machulska i kiedy on właśnie za patrona obrał Janusza Korczaka. Nie tylko wybitnego lekarza, pedagoga, ale myślę sobie, że także artystę, pisarza. I myślę, że to połączenie jest bardzo ważne. Festiwal nosi nazwę Korczak dzisiaj. I to jest dla mnie bardzo ważne, dla, myślę, całego naszego zespołu, bo jest takim filtrem czytającym też pedagogikę i wartości Janusza Korczaka przez to, co się dzieje dzisiaj w świecie, przez współczesność. Bliskie jest mi takie pytanie, które stawia między innymi Marek Michalak, gdzie dzisiaj byłby Janusz Korczak? No i to jest też takie pytanie, które myślę możemy sobie postawić. Na pewno byłby bardzo blisko dzieci, zastanawiałby się, na czym to wychowanie polega. I myślę, że to, o czym mówimy, o tych relacjach, o które też na przykład w szkole jest trudno. Dzisiaj słuchałam takiego reportażu też rano, w którym wypowiadał się specjalista zajmujący się, badający relacje też młodzieży, zwłaszcza w szkołach, i mówił o tym, że to, co się bardzo zmienia, to, że dzieci i młodzież mają coraz mniejszy kontakt między sobą, że te relacje się rozluźniają. Ale trochę
1: Ale
0: trochę
1: to też
0: odbiegłam.
1: Jest, nawet nie odbiegłaś, dlatego że to jest też kolejny aspekt, o którym chciałabym pogadać, bo wasz festiwal jest skierowany właśnie do tego młodego, najmniejszego odbiorcy, dzieci, ale także i właśnie do młodzieży. I staracie się przedstawiać od lat w programie festiwalu, ściągać przedstawienia skierowane i dla jednych, i dla drugich. I może też ja myślę o tym, że właśnie właśnie gdzieś taka się wytworzyła duża granica pomiędzy dziećmi a

0: młodzieżą i to też może być jakiś problem, że dzieci bardzo szybko w dzisiejszym świecie dorastają i szybko stają się nie młodzieżą, tylko już dorosłymi i stąd potem może, to jest jakaś moja teza, tak naprawdę na gorąco teraz powiedziana, może stąd pojawiają się te różne problemy emocjonalne, bo kto z nas, dorosłych w dzisiejszym świecie, czasem nie jest pogubiony, ale wy staracie się właśnie zróżnicować ten program, tak by i zapraszać młodszych i nieco starszych i żeby łączyć.
1: Tak, od lat i także w tym roku mamy propozycje dla osób w różnym wieku, bo mamy i spektakl, który jest dla widzów najmłodszych, ale też dla osób z różnorodnymi potrzebami, czyli bardzo, bardzo z rzeszowskiej maski. Mamy spektakle dla widzów w wieku przedszkolnym. Między innymi widzę tutaj coś innego, grupy Sticky Fingers Club i Stowarzyszenia On Off. Mamy dużo propozycji dla osób w wieku szkolnym, ale też 5 propozycji dla osób nastoletnich, o które zawsze staramy się dbać. Dlatego, że ta propozycja dla nich repertuarowa nie jest aż taka szeroka w polskich teatrach, więc to jest też taki nasz priorytet, żeby o tej grupie pamiętać i żeby właściwie o nią zadbać programowo.
0: Chociaż na szczęście to też się już zaczęło zmieniać, że coraz częściej czy więcej powstaje takich spektakli.
1: Tak, od kilku lat, tak. Myślę, że tak na pewno mocno w ciągu ostatniej dekady to się bardzo zmieniło. Chociaż też tak faluje, bo są takie właśnie sezony, które pamiętają, w których tych propozycji jest więcej i sezony, w których jest mniej. Ale oczywiście dbamy też jako środowisko teatralne o tę grupę. My też pokazujemy spektakl Teatru Ochoty, Masz coś w zębach. Jest to spektakl, który będziemy pokazywać pierwszego dnia festiwalu. I spektakl, który właśnie jest propozycją teatru, który od roku definiowany jest i programowany jako teatr dla młodzieży. Natomiast nam zależy także na tym, żeby to był festiwal, w którym także mogą znaleźć dla siebie miejsce dorośli. I przychodząc ze swoimi dziećmi i tymi młodszymi i nastoletnimi, dorastającymi, ale też indywidualnie. I myślę, że takim spektaklem, który bardzo do tego zaprasza, jest na przykład Powerplay z TR Warszawa w reżyserii Samary Hersz, spektakl, którego jesteśmy partnerem, który podejmuje ten temat sprawczości dzieci, wpływu, ale też w ogóle takiej przestrzeni władzy osób niedorosłych na sztukę także. Spektakl inspirowany Królem Maciusiem Janusza Korczaka i taki spektakl, który też uruchamia pomysł na tegoroczną edycję zatytułowaną Let Us Play, czyli pozwólcie nam właśnie bawić się, grać, rządzić, ustalać reguły. Ta wieloznaczność słowa play nas prowadzi i przyglądamy się temu. Jest też wiele propozycji z tak zwanej kategorii All Ages, kategorii dla osób w różnym wieku. I dlatego bardzo zachęcam też dorosłych i chcę to podbić do tego, żeby przyjść z dziećmi, ale też indywidualnie czasami spojrzeć na ten nasz program jako program dla osób w bardzo różnym wieku i taki program, który też pozwala dorosłym trochę się zatrzymać, ale też znaleźć swoją przestrzeń zabawy, frajdy, poobserwować kunszt, wirtuozerię artystów na przykład nowocyrkowych, artystów z pola tańca, nowej choreografii. I po prostu też poczuć taką wielką frajdę, trochę taką też dziecięcą z bycia w teatrze.
0: To też jest ta kwestia, odnosząc się do waszego hasła przewodniego tego tegorocznej odsłony festiwalu, że dzieci potrafią się bawić i potem przychodzi ten moment już rzucania tej zabawy i wchodzenia w etapy dorosłości i już nie ma tej zabawy. A przecież my też dorośli potrzebujemy czasem takiej życiowej frajdy i czerpania z danego momentu, z danej chwili wszystkiego, co najlepsze, co sprawia nam radość, co niekoniecznie musi być w 100% pozytywne, bo może dawać też i głębokie poruszenie czy refleksje, ale jednak pozostaje w takiej przestrzeni zabawy, trochę fantazji, trochę rozrywki. Wy na swojej stronie przywołujecie, cytujecie Korczaka, który napisał: należy pamiętać, że bawią się nie tylko dzieci, ale i dorośli. I później jeszcze: nie należy wstydzić się zabawy, nie ma zabaw dziecinnych. Bo to jest dodatek do życia, ta zabawa?
1: Może kwintesencja.
0: Może kwintesencja.
1: Myślę,

0: że bardzo ważna i fundamentalna jego część, taka, która pozwala na chwilę wyjść z porządku codzienności, która rozwija fantazję, która też pomaga zanurkować w sobie i zobaczyć, co mnie kręci, co mnie bawi, co mnie uruchamia, co rozwibrowuje moją głowę. Zabawa i indywidualna, ale i grupowa. Jak się czuję w grupie, z kim się czuję dobrze, jakie mam moce, jak się czuję w ogóle, na jakiej pozycji w tej zabawie, na przykład zespołowej. Ale też taka zabawa, która pozwala na pewną formę czasami buntu, brawury, ale też takiego czerpania frajdy. Myślę sobie, że może też być żywiołem, ale no też jakąś taką przestrzenią negocjowania pewnych reguł społecznych na przykład.
1: Od 16?
0: Od 16 do 24, tak.
1: Spektakle grane są dwukrotnie, a nawet trzykrotnie.
0: Tak, niektóre spektakle gramy trzykrotnie. Zawsze gramy w ciągu dnia i gramy wieczorem, bo zależy nam na tym, żeby można było zobaczyć spektakl tak, jak się chce, czyli albo indywidualnie, albo z rodziną, ale też może ze swoją grupą rówieśniczą. I mamy takie spektakle, między innymi właśnie Masara, Bibuła w Tapczanie, POV. Właściwie każdy spektakl można także zobaczyć ze swoją klasą na przykład. I też do takich wyjść grupowych zachęcam. Może właśnie też w tym momencie
1: I później porozmawiać. Mhm. 14 w sumie jest? 14?
0: 14, 9 polskich, w tym 8 konkursowych, 4 z Belgii.
1: Bo... No właśnie, i tu przechodzimy do tego tematu. Wczoraj w Teatrze Narodowym odbyła się premiera Orestei w reżyserii Belga, Flamanda, Luca Percevala, ale wam ta Belgia w tym roku też będzie wybrzmiewać i to mocno, bo to właśnie ten kraj jest takim patronem honorowym, właśnie nawet nie wiem jak nazwać.
0: Takim naszym... powiedziałabym bohaterem, no może właśnie, gościem specjalnym.
1: Gościem specjalnym, może tak.
0: To jest piąta edycja, kiedy realizujemy tak zwany fokus. Zaczęło się od edycji polsko-ukraińsko-białoruskiej, a w tym roku Belgia, czyli kraj, który, ośmielę się powiedzieć, nadaje ton, jeśli chodzi o rozwój sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży, który uwielbia negocjować różne granice i który jest też bardzo różnorodny, zarówno jeśli chodzi też o tę część flamandzką, z której wywodzi się Luc Perceval, a część francuskojęzyczną. I my mamy 4 propozycje w tym roku, 2 z części flamandzkiej i 2 z części francuskojęzycznej.
1: I co to będą za przedstawienia?
0: Wszystkie przedstawienia będą z nurtu teatru albo tańca, albo nowego cyrku.
1: Właśnie czytałam, że i akrobatyka, i nowy cyrk, i wielość form, czyli to, co młody widz pragnie. Atrakcyjność formy.
0: Tak, wielka atrakcyjność. Spektakle bez słów, bardzo różne, ale właśnie połączone tym, że prowadzi nas ciało albo ciała, prowadzi nas ruch, który opowiada swoją historię. Zaczynamy od spektaklu W, czyli podwójne ty, grupy B-flat, grupy, która jest już znana w Polsce. Zresztą rok temu ten spektakl był pokazywany na wspaniałym festiwalu Dzieci Nada we Wrocławiu. I my pokazujemy go na naszym festiwalu. Bardzo chcieliśmy, żeby też warszawska publiczność miała okazję zobaczyć tę perłę, bo myślę, że to taki spektakl, który niesie wielką frajdę i taką radochę po prostu bycia w teatrze i łączy z jednej strony wirtuozerię akrobatyczną i muzyczną, bo performerzy, którzy grają w tym spektaklu, jednocześnie wykonując różne akrobacje, grają na żywo na instrumentach i robią rzeczy niebywałe. A z drugiej strony, gdzieś pod spodem też opowiadają trochę o takim spojrzeniu na siebie. Ten spektakl widownia ogląda podzielona na dwie grupy. Scena jest przedzielona cienką ścianką i jedna część widowni widzi to, co się dzieje po jednej stronie ściany, a druga po drugiej. Więc wszyscy oglądamy dwa różne spektakle w tym samym czasie, a później dzieje się coś też niezwykłego, ale nie będę wszystkiego zdradzać. Trzeba obejrzeć. Ale to nie jedyna propozycja z Belgii, bo poza tym gościmy grupę Niage z Brukseli, która pierwszy raz będzie w Polsce ze spektaklem dla nastolatków, wyjątkowym, bo takich propozycji ściśle tanecznych właśnie dla osób nastoletnich brakuje. I to jest

0: Trochę też taki mój postulat, żeby wzmacniać ten nurt tańca dla nastolatków. Spektakl pod tytułem Zbyt często się zapalam. O tym, co się dzieje w ciele, jak to się wyraża, jak dorastanie się wyraża w ciele. Bardzo abstrakcyjny, a jednocześnie opowiadający właśnie historię zmian, które są też trudne, ale fascynujące. Tej przemiany albo nie przemiany, no, bo tak mówię trochę... Właśnie myślę, że o takim procesie bardziej niż przemianie. I jeszcze dwa tytuły, czyli spektakl Souvenir Shop, sklep z pamiątkami z Bronx, czyli takiej kultowej sceny dla dzieci i młodzieży w Belgii i w Europie. Także spektakl taneczny, który pokazuje, jakie cuda można zrobić z pamiątkami z muzeów różnych sztuki i z wycieczek. Piękna opowieść. A kończymy przegląd belgijskich przedstawień no, rzeczą magiczną, czyli Wszystko albo nic grupy Si Modogrosso i jeden żongler właściwie powiedziałabym, że no, wytwarza jakąś magię używając różnych obiektów, uruchamiając cyrk przedmiotów, jak sam mówi i przede wszystkim bawiąc się siłą światła i ciemności. Piękny spektakl, bardzo poetycki, wyjątkowy. Dla dzieci jest takim zaproszeniem tego, wow, jak to może powstawać, jak to się dzieje na scenie. A dla dorosłych niesie też taką wypowiedź o czasie, o przemijaniu, o tym, co to znaczy, że w pewnym momencie jest więcej światła, mniej, coś gaśnie. Bardzo przejmujący, piękny spektakl właśnie dla obu grup.
1: Ale niech ten wasz festiwal i ta odsłona będzie dawała dużo światła, pomimo tych różnych tematów, o których będziecie opowiadać i ze sceny, i w rozmowach, i tych rozmowach z publicznością, i rozmowach kuluarowych. 30-lecie, zatem wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki.
1: I prosimy o więcej. Myślę, że będziecie mieć pole do pracy nad nowymi odsłonami tego festiwalu, a my oczywiście powracajmy i do teatru, i powracajmy do myśli korczakowskiej, jakże ważnej dzisiaj. Dorota Kowalkowska, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj.
2: W repertuarze.
3: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
4: Sporo informacji niepokojących dziś, sporo informacji niepokojących pojawiało się też w ostatnich dniach, więc teraz, żeby chociaż na chwilę odsunąć ciemne myśli, zabieramy Państwa w plener do Węgrowa. Węgrów to jest niepozorne 12-tysięczne miasto w województwie mazowieckim. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Dlaczego? Dlatego, że Węgrów, wydaje się być miejscowością nieoczywistą. To właśnie tam, patrząc na ponad 400-letnie lustro, można poznać swoją przyszłość. Są też inne ciekawostki, o których opowie Beata Głozak z Radia dla Ciebie.
3: Powtórka programu.
5: Piękne, nieznane.
6: Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Węgrowa, żałuję, że tam nie mieszkam. Zieleń, niskie zabudowania dają mi poczucie spokoju i kameralności. Dziesiątki zabytków budują poczucie wspólnoty i ciekawości historii. I to nie tylko samego miasta, ale i całego kraju, bo Węgrów, o czym się Państwo przekonają, idealnie pokazuje, jak bardzo przeszłość Polski jest niejednoznaczna i barwna. Miasto, które prawa miejskie nabyło w 1441 roku, jest jednym z najstarszych miast obecnego województwa mazowieckiego. To gratka dla regionalistów, historyków sztuki i przyrodników. Ja chcę nawet wierzyć, że Węgrów odwiedził sam Napoleon Bonaparte, bo to, że był Stanisław August Poniatowski, to wiedzą wszyscy.
7: Nazywam się Barbara Grzeszek, jestem przewodnikiem turystycznym, opowiadam o Węgrowie.
6: Co jest takiego ciekawego w Węgrowie, że akurat patrząc na Mazowsze, to możemy zaprosić właśnie do Węgrowa?
7: Węgrów leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Liwiec jest tą granicą. Mamy miasteczko małe, ale z długą historią, bo prawa miejskie Węgrów ma już od 1441 roku.
6: Węgrów jest tak naprawdę w oryginale, w bardzo dużej części pozostał w oryginale. To chyba też wyróżnia Węgrów na tle innych miejscowości.
7: najstarszym zabytkiem, a w zasadzie tylko fragmentem, jest bazylika mniejsza, która jest przy rynku głównym.
6: Na którym teraz sobie spokojnie siedzimy i obserwujemy właśnie tę bazylikę. Tak.
7: I pozostałością z pierwszego kościoła, który tutaj był pobudowany w 1414 roku, oczywiście gotycki, no już

0: 600-letni. Zostały tylko i wyłącznie dwie wieże boczne, w których jest wkomponowany kościół barokowy, który był budowany 300 lat temu. No i lustro Twardowskiego.
1: No właśnie chciałam o tym lustrze Twardowskiego, bo to jest jeden z takich ciekawszych przedmiotów, jeden z ciekawszych zabytków, które można zobaczyć.
0: Ono ponad 200 lat wisi w bazylice mniejszej, w zakrystii, wysoko nad drzwiami. To nie jest typowe lustro, bo jest to lustro alchemika Jana Twardowskiego. Jest to postać historyczna. Był alchemikiem w średniowieczu. To lustro jest oryginalne. Jest to stop około tam 6 metali, srebro, cyna, antymon. No w każdym razie ten stop ma taką właściwość, że jak się poleruje go, to do 6 metrów można widzieć swoje odbicie. Kiedyś któryś z wikarych lubił się w nim przeglądać, a to lustro ma taką moc, że albo można widzieć w nim swoje odbicie, albo twarz pięknej kobiety, albo twarz czarta. W którymś momencie ukazała się tam twarz czarta, wikary się przestraszczył, rzucił kluczami i powstała taka ryska. To lustro słynie też z przepowiadania przyszłości.
1: Też ma swoją tradycję związaną z Napoleonem, ale to tutaj...
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie w 1812 roku, kiedy wojska napoleońskie szły przez Węgrów na Moskwę, wprawdzie nie planowali, ale tak wyszło, Napoleon przysłał tutaj adiutanta, żeby zobaczył przyszłość, żeby zobaczył to zwycięstwo ich nad Rosją. No ale niestety, to co zobaczył ten adiutant, czyli tych przemarzniętych, skulonych żołnierzy w odwrocie, bardzo mu się nie spodobało. Uderzył rękojeścią szabli i tam jest taka bardzo duża rysa na tym lustrze. No ale niestety okazało się, że
1: lustro przepowiedziało.
0: Tak, przepowiedziało. Niestety prawdę, bo to niby zwycięstwo, ale przegrane. Tutaj mamy po tej stronie kolejny ciekawy obiekt. Jest to dawna karczma, dawny zajazd. Zajazd pocztowy, ale i zajazd dla wszystkich gości. Między innymi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tędy jechał z Warszawy do Wilna. W tym zajeździe nocowało bardzo wiele osób. Czy Napoleon? Możemy mówić różne rzeczy.
1: Ale fajnie myśleć, że Napoleon nocował.
0: Tak, tak.
1: Czy jest właśnie gdzieś miejsce, w którym na pewno Napoleon spędził jakiś czas?
0: Ja tego nie wiem. Że byli tutaj żołnierze napoleońscy, to do niedawna mieliśmy ławkę w kościele, na której był wyryty imię, nazwisko i data. Lipiec 1812 rok, jednego z żołnierzy napoleońskich. Także skoro był tam żołnierz, to być może...
1: Że i Napoleon. Ta historia jest naprawdę wspaniała. Oczywiście, no to jest niewielkie miasto, można je zwiedzić w jeden dzień, ale można się napawać tą atmosferą tutaj.
0: Tak, można jak najbardziej. I współczesną również, bo jest wiele miejsc, do których warto zajrzeć. Mamy fajne kawiarenki. Dookoła rynku, restauracyjki również, w których możemy skosztować różne przysmaki i te dawne i te współczesne.
2: Marek Sobicz, dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrawie.
1: Gdzie my jesteśmy? Co to jest za budynek?
2: Centrum Dialogu Kultur, 300-letni, zrewitalizowany, dawny klasztor.
1: Węgrów to jest jedno z najstarszych miast na Mazowszu, takie kameralne. Mamy 12 tysięcy mieszkańców. Gdyby pan, panie dyrektorze, mógł powiedzieć, co może przyciągnąć do Węgrowa, to co to jest w tym momencie?
2: To, co my dzisiaj w Węgrowie mamy, to przede wszystkim dwa przepiękne, barokowe kompleksy. Czyli tutaj mamy poreformacki zespół zabudowań, gdzie znajduje się obecnie Centrum Dialogu Kultur XVIII-wieczne.
1: W którym teraz jesteśmy, tak. I jesteśmy tutaj w tych podziemiach. Budynek został kilka lat temu odrestaurowany, odremontowany. Mamy piękny, wspaniały, oszklony wirydarz. A drugie miejsce?
2: To jest węgrowska bazylika z freskami Michała Anioła Poloniego i oczywiście ze słynnym, czarodziejskim lustrem Twardowskiego. Świętej pamięci profesor Mariusz Karpowicz, historyk sztuk Uniwersytetu Warszawskiego, mówił, że Węgrów jest przykładem baroku europejskiego, że to jest perełka wśród baroku europejskiego. Przepiękne freski Michała Anioła Poloniego. Przychodząc tutaj do tych węgrowskich podziemi, niejako jakbyśmy odrobinkę cofnęli się w czasie, bo te dzisiejsze podziemia, gdzie się aktualnie znajduje ekspozycja muzealna poświęcona historii Węgrowa, jego wielokulturowości, no to kiedyś pełniła funkcję piwnicy klasztornej i tutaj prawdopodobnie no, zakonnicy przetrzymywali różnego rodzaju artykuły spożywcze, tak można powiedzieć, bo tu niezależnie od pory roku jest stała temperatura, czy plus 30, czy minus 30, tutaj jest około 8 stopni przez cały rok. Te piwnice klasztorne właśnie one jakby mogły odkryć przed turystami z Mazowsza, czy też z całej Polski, właśnie tą dosyć ciekawą, intrygującą, interesującą historię, blisko sześciowiekową historię tego miasteczka, ponieważ Węgrowie na przestrzeni tych minionych sześciu wieków żyli mieszkańcy różnych wyznań. Tu mieszkali katolicy, tu mieszkali protestanci, prawosławni, jak również społeczność żydowska.

0: A co więcej, nawet Węgrowie pomieszkiwali Szkoci.
1: Tak, kupcy szkoccy.
0: Tak, w XVII wieku, akurat to za sprawą Bogusława Radziwiłła, on był właścicielem Węgrowa, zresztą wtedy też Węgrów bardzo mocno się rozwinął za jego, można powiedzieć, czasów czy rządów i nawet dwóch Szkotów w XVII wieku Węgrowie było burmistrzami, więc to też ten fakt pokazuje, że Węgrów to było miasto otwarte na drugiego człowieka i nie patrzyło się na to, nie wiem, jakiego czy on jest wyznania, czy jakiej narodowości, ale tutaj znajdowali po prostu dobre miejsce do życia wyznawcy różnych wyznań.
1: Przejdźmy sobie teraz tutaj po tych wystawach, bo te wystawy oczywiście można oglądać. W których godzinach i kiedy?
0: Nasza ekspozycja jest otwarta od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17. W niedzielę i święta od 12.30 do 15.30. Wstęp jest bezpłatny.
1: Co my tutaj mamy? Co my tutaj widzimy?
0: Teraz przed naszymi oczami jest takie miejsce poświęcone Janowi Dobrogostowi Krasińskiemu. Był właścicielem Węgrowa i on w Węgrowie ufundował te dwa zabytkowe kompleksy sakralne. Ta ekspozycja została właśnie tak zaplanowana, podzielona na strefy, każda ze stref oddzielnej religii, oddzielnej kulturze, właśnie żeby pokazać, jak każda z nich co wniosła w rozwój Węgrowa.
1: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale można było usłyszeć nutę szkocką, no bo tak jak powiedzieliśmy, byli tu kupcy szkoccy.
0: Tak, zgadza się, no bo to jest też, że Węgrów mógł się rozwijać, przede wszystkim też z tego wymiaru, że leżał na dwóch szlakach handlowych.
1: W tym klasztorze, w którym teraz się znajdujemy, można też nocować. I co jest bardzo ważne, ja pamiętam materiały, kiedy okazywało się, że nagle podczas remontu tego budynku znajdowano zabytkowe freski, a przecież tamtych fresków miało nie być i to wszystko jest w tym budynku, prawda?
0: Dokładnie. Jakby centrum to nie jest tylko miejsce, gdzie są organizowane jakieś wydarzenia edukacyjne, kulturalne, ale też no, w tym zrewitalizowanym dawnym klasztorze są miejsca noclegowe. Mamy blisko 60 miejsc. To tak, tutaj można przyjechać, można przenocować.
1: W zabytkowych pomieszczeniach?
0: Dokładnie, tak. W 300-letnich zabytkowych pomieszczeniach z klimatem. No i poza tym, tak jak szliśmy, uwagę przykuło pani redaktor schody. 300-letnie oryginalne schody. To też jednak ma swój klimat, ma swój charakter. No i to wszystko składa się na to, że to, o czym mówiliśmy na początku, że Węgrów, mimo tego, że jest malutkim miasteczkiem, ale posiada swój charakter, swój klimat i może naprawdę niejednego słuchacza zaskoczyć, kiedy on zechce tutaj przyjechać do Węgrowa na wschodnim Mazowszu.
2: Roman Postek, kustosz ekspozycji muzealnej Węgrów, miasto wielu kultur i religii w dawnym klasztorze w Węgrowie.
1: I historyk sztuki?
2: Historyk sztuki.
1: Czy to prawda, że warto przyjechać do Węgrowa bez względu na to, z którego regionu Polski pochodzimy?
2: Pozbywając się sentymentów lokalnych, jako historyk sztuki mogę stwierdzić, że warto, bo dysponujemy dziełami klasy europejskiej. To nie jest przesada. No, skąd się to wzięło? Historię tworzą ludzie, a właścicielem Węgrowa był Jan Dobrogost-Krasiński, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce na przełomie XVII-XVIII wieku. Człowiek obdarzony wybitnym smakiem estetycznym, no i znawca sztuki europejskiej. Jego interesowali tylko najlepsi, więc jeżeli zatrudniał to Tilmana van Gameren, najlepszego architekta wtedy w Polsce, Michała Anioła Palloniego, kolejna gwiazda, tym razem malarska, Andreasa Schlitera. No, był to nie tylko najlepszy rzeźbiarz w Polsce, ale w północnej Europie w tym czasie. I tak mogę wyliczać, naprawdę, to jest długa lista, a efekty można oglądać w postaci dwóch kościołów. Jest to bazylika mniejsza przy rynku, kościół dawniej gotycki, spalony przez Szwedów w 1703 roku i odbudowany z funduszy Jana Dobrogosta Krasińskiego w 1711 roku. No i zespół poreformacki. Imponująca budowla, dość powiedzieć, że było więcej cegły w całym powiecie węgrowskim w XVII wieku.
1: To jest to miejsce, w którym teraz się znajdujemy i które sobie przeszliśmy z panem Markiem Sobiszem, panem dyrektorem jakby w muzeum i w podziemiach. To są takie dwa miejsca, które w Węgrowie koniecznie trzeba zobaczyć.
2: Węgrów to jest miasto wielokulturowe, trzeba o tym pamiętać i mieliśmy tutaj bardzo mocną grupę protestantów i to nie tylko z Polski, ale również emigrantów zarobkowych z Niemiec, były takie czasy. I co ciekawe, Szkotów. Mieliśmy, można było spotkać panów w kiltach w XVII i do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy wrócili do Szkocji, kiedy skończyły się te wojny domowe, przez które wyjechali. Także było to bardzo bawne środowisko. Przecież tutaj mieliśmy również dzielnicę żydowską. Także ci wszyscy ludzie ubrani w swoje stroje, szlachta miała piękne stroje, Szkoci, Żydzi, Rusini, mieliśmy też dzielnicę prawosławną. No mieliśmy też faktorię kupców gdańskich. To proszę sobie wyobrazić takich ludzi jak z Rembrandta w tych kapeluszach, czarnych krezach, tak jak wyglądają na tych holenderskich płótnach. Oni też tutaj się pojawiali. Także było to bardzo ciekawe środowisko i zostało do tej pory sporo zabytków aż do naszych czasów. Najbliższe otoczenie Węgrowa też jest warte odwiedzenia.
1: No i mamy jeszcze oczywiście bardzo ważne wydarzenie, bitwa pod Węgrowem, polskie Termopile.

0: O tym wydarzeniu pisano wiersze.
1: To jest najbardziej znany fakt historii Węgrowa. Najbardziej rozpowszechniony Węgrów był rzeczywiście na ustach całej Europy. No bo to Dawid i Goliat, który może Dawid nie pokonał Goliata, tak jak to było w Biblii, ale dał mu dobrze popalić.
0: Ale nie na darmo mówimy, że to są polskie Termopile.
1: Co zrobiło takie wrażenie? Węgrów był otoczony, armie, oddziały rosyjskie szły z trzech stron. Była to placówka nie do utrzymania, trzeba było się wycofać. No i ktoś musiał osłonić odwrót. I wtedy 400 kosynierów na ochotnika zaatakowało armaty. W tym czasie 3000 ludzi, główna grupa, opuściła bezpiecznie teren. W tej walce różne są wersje. Niektórych zdobyli armaty, w nich Rosjanie udało im się uciec, no ale w każdym razie rejterowali. Dali czas na ucieczkę. Zginęło 66 ludzi w tej bitwie. No i to jest właśnie taka sytuacja, która zaprzeczyła propagandzie carskiej, która nie pisała inaczej o powstańcach jak bandyci, a dowódców jako hersztów określała. Bandyci tak się zachowują, oni działają dla zysku. A tutaj było poświęcenie własnego życia dla towarzyszy broni. I można mówić o jakichś zapalczywych młodzieńcach. Jak się popatrzy po spisie, ludzie, którzy wtedy zginęli, to byli ojcowie rodzin najczęściej. Ludzie o stabilizowanej pozycji, którzy mieli co tracić. No ale nie zawahali się. Wzięli kos i poszli. I to zrobiło takie wrażenie, że rzeczywiście po raz pierwszy użyto określenia polskie Termopile. Właśnie użył tego Auguste Barbier, członek Akademii Francuskiej, więc postać nie byle jaka, który napisał wielką odę na cześć tych, którzy jak synowie Leonidasa rzucili się i tam zginęli za ojczyznę i za swoich towarzyszy. Węgrowianie bardzo celebrowali pamięć o powstańcach, nawet w czasach, kiedy było zakazane, na ich mogile. 66, których znaleziono na polu bitwy, właśnie w tym starciu pod armatami, zostali pochowani od razu po bojowisku i tam stawiali krzyże, które były niszczone przez carskich, przeważnie żandarmów. Ale kiedy na te tereny weszli Niemcy, nie przeszkadzało im, że Polacy chcą uczcić jakich aktualnego przeciwnika, więc można było pomyśleć o budowie pomnika. I zbudowano bardzo oryginalny pomnik, który był jednocześnie ofiarą z własnej pracy i wysiłku, bo ludzie w niedzielę ciągnęli głaz, który ważył około 10 ton, w sposób, jaki używano do budowy piramid po prostu po okrąglakach na czymś rodzaju sań. I trwało to 8 miesięcy. No i to jest też wielki sukces, bo u nas to nie problem zrobić coś na hurra, rzucamy się i robimy w 5 minut. Ale tutaj to był systematyczny wysiłek przez 8 miesięcy w każdą niedzielę po sumie. Także ludzie zapisywali się, żeby mieć ten zaszczyt, żeby ciągnąć ten pomnik. No i jest właśnie taki ogromny głaz na mogile powstańców i wykonany też nie przez byle kogo pomnik, bo przez Bolesława Sipiewskiego, który wykonał pomnik Matka i Serce Syna na Rosie, czyli Maria z Bilewiczów, Matka Piłsudskiego i Serce Marszałka. Także to jest ten właśnie warsztat, który wykonał ten monument na grobie powstańców. Jest on przy gościńcu Niepodległości, nomen omen, który prowadzi z Węgrowa do Siedlec. A u nas w naszym klasztorze jest też cała ekspozycja poświęcona bitwie. Mamy tu amunicję, którą znaleźliśmy na pobojowisku, broń używaną przez powstańców, słynne kosy, repliki mundurów, także pamięć twarzy i co roku spotykamy się w rocznicę bitwy pod pomnikiem.
2: Małgorzata Rozpara, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.
0: Biblioteki, która ma wspaniałą historię, jeżeli chodzi o budynek, w którym się znajduje, ponieważ znajduje się w Domu Gdańskim, który ma ponad 300-letnią historię. Więc jesteśmy teraz w podziemiach tego budynku. Panuje atmosfera taka podziemna, można powiedzieć.
2: Przyjemny zapach.
0: Przyjemny zapach historii. Zapach historii,
2: tak, wilgoci i kurzu. Faktycznie biblioteka ma bardzo dobrą lokalizację i zajmuje zabytkowy lokal. Myślę, że najpiękniejszą kamienicę na węgrowskim rynku, która od razu rzuca się w oczy. Budynek był niegdyś faktorią kupiecką. Przez 200 lat był własnością prywatną. Mieściły się tutaj gabinety lekarskie i sławna apteka.
0: Oprócz tego, tak jak powiedziała pani, możemy sobie wypożyczyć tutaj książki, co się robi w bibliotece, to można też zwiedzić, bo ten budynek jest otwarty w godzinach funkcjonowania biblioteki i można sobie przyjść, można sobie zobaczyć historię Węgrowa tak naprawdę, bo jesteśmy teraz w pomieszczeniu, w którym znajdują się artefakty odkryte podczas remontu rynku mariackiego, który miał miejsce kilka lat temu, ponad 10. No i tam znaleziono podpiwniczenie zabytkowego ratusza.
2: Artefakty, które zostały wówczas wykopane, trafiły do naszych zbiorów. To przede wszystkim monety, pieczęci, plomby różnego rodzaju, ceramika, przedmioty codziennego użytku. Kilka lat później kolekcja została wzbogacona o nowe eksponaty, które zostały wykopane w czasie rewitalizacji okolicznych ulic.
0: To znaczy, że tak naprawdę centrum Węgrowa jest bardzo historyczne. Cały czas znajdują się jakieś ciekawe zabytki pod ulicami, czyli cały czas ta historia Węgrowa jest odkrywana i cały czas się o niej dowiadujemy. Co możemy znaleźć tutaj, bo pani powiedziała o tych monetach, ale tutaj też są jakieś cegły. Czy tutaj są

0: Oryginały?
1: Tak, to są wszystko oryginały. To jest odrestaurowana waga typu gdańskiego. Nawiązuje do właśnie rynku miejskiego i do będącego kiedyś ratusza, który został spalony w czasie potopu szwedzkiego. Mamy kule armatnie, macewa. Tutaj mamy ceramikę najróżniejszą, piece kaflowe, szkło. I proszę zwrócić uwagę, że to jest takie iryzujące.
0: Co to jest ta kłoda?
1: Sterylna. To jest wytłoczone w środku belka. Która spełniała funkcję rynny i to zostało odnalezione właśnie na tej ulicy Narutowicza. Inną część eksponatów stanowią guziki i przedmioty codziennego użytku.
0: Można pokazać mieszkańcom, ale też i gościom, jak wyglądała historia węgrowa.
1: Tutaj mamy też taką ciekawą sprawę. To są szklane negatywy z pracowni Altera Spielmana, który był węgrowskim fotografem w okresie początku XX wieku. Prowadził działalność fotograficzną do 50. lat. Był żydowskiego pochodzenia. Całej jego rodzinie udało się przeżyć Holokaust. I gdy emigrował do Izraela, jego dom został sprzedany z całym wyposażeniem. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu rodzina, która kupiła ten dom współcześnie, odnalazła szklane negatywy w rynnie. I trafiła do nas kolekcja początkowo pierwszych 100 negatywów. One są pięknie zachowane. Udało nam się je wywołać. Możemy odczytać przecież postaci, jeśli ktoś odnajdzie swojego krewnego. No, piękna rzecz. I ta pierwsza transza, którą eksponujemy, była przechowywana w rynnach. Natomiast później remont dalej się posuwał i kolejną część tych szklanych negatywów odnaleziono w ścianie. I ona również do nas trafiła. A tutaj mamy taką ciekawostkę dla dzieci, które nas odwiedzają. Zrekonstruowany stempel miejski, nawiązujący do najstarszego stempla miejskiego.
0: I tutaj mamy
1: panoramę bitwy pod Węgrowem.
0: No właśnie.
1: Która odbyła się 3.
0: Polskie Termopile.
1: Tego, tak. Polskie Termopile, 1863 rok. I widzimy atak na armatę. No, zapraszam do takiej części, która została otwarta w tym roku. Wystawa poświęcona historii książki i drukarstwa w Węgrowie. Z odrestaurowanym, największą atrakcją tej wystawy jest współcześnie wykonany tłok drukarski Gutenberga. Z matrycą, może zaprezentuję jak to działa, smarujemy matrycę tuszem i rozwałkowujemy to wałkiem. Zakrywamy, dosuwamy, dociskamy i wychodzi nam wydrukowana kartka. Myślę, że takie historyczne ksero.
0: I tak się właśnie produkowało książki.
1: I
0: proszę
1: tak się
0: sobie właśnie.
1: Książki. No, teraz jeszcze zapraszam panią tutaj do tkactwa.
0: Ja to od razu bym chciała to na ścianę, ale mąż by mnie zabił.
1: Posiadamy też tę część kolekcji, tkanina ludowa, tkaniny jeszcze wykonane przez siostrę Dominikę Bujnowską oraz jej uczennice. To są prace wykonane w Węgrowie i tę piękną tkaninę rozpoczęła zakonnica, skrytka, siostra Dominika Bujnowska. Przerobiła z takiej typowej kapy, którą kiedyś zakrywano łóżko, zrobiła obraz. Zawsze coś na tym i obrazie coś się dzieje i zawsze tematyka i związana była z wsią.
0: A jakby tego wszystkiego, proszę państwa, było mało, to należy wspomnieć, że właśnie w Węgrowie działa jedna z ostatnich tradycyjnych ludwisarni w kraju. To odlewnia dzwonów braci Kruszewskich, która kultywuje to rzemiosło od połowy XIX wieku. I teraz rodzynek, to właśnie ta odlewnia wykonała dzwony zegarowe do nowego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Beata Głozak, Polskie Radio RDC.
2: Piękne, nieznane. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Poro dzieje się też na świecie, o czym opowie państwu Marcin Pośpiech.
2: Powtórka programu.
4: Świat 24. Ale wiem, jak wiemy, niespokojnie nadal nie tylko w Hiszpanii, ale także we Francji. Młodzi na wtorek zapowiedzieli kolejną ogólnokrajową falę protestów. Nie zmieniają się także postulaty manifestantów. To jest więcej nauczycieli, mniejsze klasy, remonty zaniedbanych szkół i poprawa warunków nauki. Rząd obiecuje odpowiedzieć na problemy szkół. Konkrety mają pojawić się do końca tego miesiąca, ale władze znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Francuski dług sięga około 120% PKB, a to szczególnie

0: ogólnie niebezpieczne połączenie. Z jednej strony ulica domaga się większych wydatków, podczas gdy rynki finansowe oczekują od Paryża radykalnych cięć. Do wyborów prezydenckich tymczasem pozostało zaledwie kilka miesięcy. A zatem czy to początek większego kryzysu, który może zdefiniować francuską politykę w najbliższym czasie? Tak mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
1: Jest to jeden z wielu symptomów głębokiego kryzysu społecznego, w którym pogrążone jest francuskie społeczeństwo. Też pewnej takiej skłonności do przemocy części młodych ludzi. Częściowo są to młodzi ludzie z przedmieść, a więc o nieuprzywilejowanej sytuacji, ale gwałtowne protesty dotyczą też szkół dość prestiżowych, gdzie część młodzieży reprezentuje radykalne lewicowe poglądy i pewną gotowość właśnie do działań gwałtownych. Jest to symptom polaryzacji, która dotyczy bardzo wiele zachodnich społeczeństw, w tym francuskie. To jest podzielone na trzy takie nienawidzące się plemienia. Plemię prawicowe, domagające się głębokich zmian w polityce wewnętrznej, dyscypliny, porządku, ograniczenia migracji, i twarzą tego plemienia jest Marine Le Pen. Plemię lewicowe, pod bardzo dużym wpływem radykalnej lewicy, Jean-Luc Mélenchona, który nie waha się zawierać taktycznych sojuszy na przykład ze środowiskami muzułmańskimi, kwestionującymi francuski model laickości, i trochę pogubione plemię centrowe, którego twarzą był Emmanuel Macron, ale Macron kończy swoją drugą kadencję w przyszłym roku i nie może już ponownie zostać prezydentem.
0: Na ile te postulaty zgłaszane przez licealistów, przez te młode osoby są w pana ocenie uzasadnione?
1: Częściowo one są oczywiście uzasadnione. Są też symptomem głębszego kryzysu francuskiej edukacji, pewnej nierówności, która tam istnieje. Są licea prestiżowe, które dają przepustkę do dobrych studiów, a następnie do elity społecznej francuskiej. I są licea niedoinwestowane, licea na prowincji, na przedmieściach, w których panuje przemoc, handel narkotykami, które są przechowalnią dla młodzieży, przed którą nie ma żadnej jasnej przyszłości. Natomiast te działania, które rząd podejmuje, wymuszone są oczywiście złą sytuacją budżetową, dużym zadłużeniem. No i tak się składa, że raczej za czasów prezydentury Macrona przekłada się te ciężary właśnie na funkcjonowanie systemu społecznego, po to, żeby unikać nakładania dodatkowych podatków.
0: Mówimy o protestach licealistów, a patrząc na to, co się dzieje na ulicach, także na te dane mówiące o setkach rannych żandarmów, policjantów, także uczestników protestu, niekiedy to są ciężkie obrażenia, także patrząc na te ogromne zniszczenia materialne, no to widzimy tak naprawdę wojnę na ulicach francuskich miast. Czy ta sytuacja wymknęła się spod kontroli? No i jak to w ogóle możliwe?
1: No oczywiście ona wymknęła się spod kontroli, chociaż raczej nie będzie trwała długo. Myślę, że za miesiąc, dwa już nikt nie będzie pamiętał o tych gwałtownych protestach. Przemoc na ulicach też nie jest niczym nowym we Francji. Już w czasach międzywojennych dochodziło tam do bardzo gwałtownych starć zwolenników lewicy z zwolennikami prawicy. Podobnie jest jak w Polsce wówczas w tamtym okresie. Również w okresie powojennym słynne protesty 1968 roku, wcześniej przeciwko wojnie w Wietnamie, rozmaite protesty na tle społecznym. Tym, co jest nowe, no to jest bardzo duży udział czynnika imigranckiego oraz to, co, o czym informuje nas chociażby francuska policja, kontakty pomiędzy prowodyrami, organizatorami protestów, a środowiskami zbliżonymi do skrajnie lewicowej partii Jean-Luc Mélenchona.
0: No właśnie, jak to, co dzieje się teraz na francuskich ulicach, wpłynie na politykę lub też kto najbardziej korzysta na tej sytuacji obecnie?
1: No wydaje mi się, że Marine Le Pen, gdyż ona od dawna podnosi te problemy, które we francuskiej debacie jeszcze do niedawna były zamilczane, to znaczy przemocy, narkotyków, niekontrolowanej migracji, skutków braku integracji części osób o backgroundzie imigranckim w społeczeństwie francuskim. Jednocześnie Marine Le Pen prezentuje podejście mocno socjalne. Ona sprzeciwia się takim cięciom budżetowym, które dotykają warstwy nieuprzywilejowane, a z drugiej strony zwraca uwagę na bardzo rozbuchane wydatki francuskiego państwa, kierowane na przykład w kierunku do migrantów. No, beneficjentem może się także okazać Mélenchon, który jakby formatuje tę partię w kierunku takiego stronnictwa, buntu wszystkich tych środowisk, które są głęboko niezadowolone sytuacją społeczną, nierównościami, które wiążą swoją upośledzoną sytuację społeczną ze swoim pochodzeniem. Bardzo wielu migrantów, ludzi z pochodzeniem migranckim, ale już posiadającym obywatelstwo francuskie, głosuje na partię Mélenchona. Partia Mélenchona jest także...

0: preferowanym ugrupowaniem muzułmanów francuskich. Około 70% francuskich muzułmanów głosuje na partię Mélenchona. Tworzy się więc tutaj taki bardzo niebezpieczne starcie kulturowe radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, która obejmuje również właśnie te środowiska imigranckie.
1: A co na ten temat do powiedzenia ma polityczny mainstream we Francji? Czy ma jakieś recepty, jakieś postulaty, czy też propozycje rozwiązania, aby do takich sytuacji no dramatycznych zupełnie nie dochodziło?
0: Mainstream jest w tej chwili głęboko podzielony. Macron jest już prezydentem, politykiem odchodzącym. Rząd ma słabą legitymację polityczną i społeczną. Nie ma, w większości musi walczyć o przegłosowywanie kolejnych ustaw w parlamencie. Nie ma w większości. Inne recepty proponuje ta tradycyjna golistowska prawica, która no, jest taką partią prawa i porządku, ale z drugiej strony także bardzo liberalnej polityki gospodarczej. Trochę inne recepty ma środowisko Macrona, które też jest wewnętrznie podzielone. Tam jest w tej chwili dwóch potencjalnych kandydatów na prezydenta, którzy sobie nawzajem odbierają głosy. Bardziej lewicowy Gabriel Attal, bardziej prawicowy Edouard Philippe. A jeszcze inne recepty ma umiarkowana lewica, czyli socjaliści, zieloni, którzy również mają bardzo wielu wodzów i niewielkie poparcie społeczne. I to kakofonia sprawia, że najbardziej słyszalne są głosy radykalne z prawej i z lewej strony. To władza zawsze na tego typu protesty odpowiada przemocą policji, ale także no, ostatecznie idzie na pewne ustępstwa po to, żeby uspokoić nastroje społeczne i tak prawdopodobnie będzie i teraz.
1: Powiedział pan o tej przemocy policji, to od razu dopytam, czy te oskarżenia o wyjątkową brutalność francuskiej policji, które przy okazji różnych protestów powracają, także w tym przypadku te oskarżenia są. Czy one są uzasadnione?
0: One częściowo są uzasadnione. Rzeczywiście to oddziały interwencyjne we Francji się nie patyczkują, ale jest to też związane z bardzo dużym poziomem przemocy z drugiej strony i z ogromnym napięciem, w jakim francuscy policjanci pełniący funkcję, służbę w tych newralgicznych miejscach, takich jak przedmieścia wielkich miast, zwłaszcza na południu, na północy kraju i w Paryżu żyją. To znaczy oni pełniąc swoją codzienną służbę narażają swoje życie i zdrowie ze względu na wysoki poziom przestępczości, który tam panuje. No i to budzi taką wzajemną animozję, która niestety w takich momentach buntu społecznego kulminuje przemocą z obydwu stron.
1: Mówił analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. W szkołach i wokół nich 20 tysięcy policjantów. Tak będzie dziś w ramach kontynuowanej akcji służb, a związanej z ostatnimi przypadkami ataków w placówkach na Mazowszu i gróźb ze strony uczniów. Funkcjonariusze będą patrolować okolice szkół, kontrolować to, co się dzieje wewnątrz, a także rozmawiać z uczniami o sytuacjach kryzysowych. Minister edukacji o takie rozmowy prosi też nauczycieli. Jak podkreśla Barbara Nowacka, jest to teraz szczególnie potrzebne.
1: O zamieszaniu, które powstało, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym. O tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie. Jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie.
0: Nauczyciele dostali już materiały, które przydadzą się do takich rozmów. A dziś dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję dotyczącą reagowania w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot. Po ostatnich kontrolach w szkołach policjanci zabezpieczyli 110 takich niebezpiecznych przedmiotów.
2: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: Mówił komendant główny policji Marek Bor.

0: W ostatnich dniach mundurowi zatrzymali 117 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłania karty. Dziś w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego dwuletnie prace.
1: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
2: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
1: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
3: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych na opozycję.
1: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Zwycięstwo Łukasza Gibały w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Samorządowiec, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył 62,12% głosów. Na jego rywalkę, senatorkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, zagłosowało 37,88% wyborców. Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października. Do tego czasu swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To będzie ostatni akcent Tygodnia Noblowskiego. Przed południem poznamy laureata Nagrody Ekonomicznej. Jest ona przyznawana przez Szwedzki Bank Centralny.
4: Nagroda w dziedzinie ekonomii została ufundowana później niż pozostałe Nagrody Nobla. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Pierwszą nagrodę przyznano rok później. Ekonomiczny Nobel jest wręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy, a także kryzysami finansowymi. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Salwa pocisków balistycznych wystrzelona przez Koreę Północną. Pjongjang skierował je w stronę Morza Japońskiego, przekazała armia południowo-koreańska. Pociski przeleciały ponad 900 kilometrów i według władz w Tokio spadły poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną. To kolejna, 16. w tym roku demonstracja siły komunistycznego reżimu w obliczu rosnących napięć. Wzrosły one po incydencie z 21 września w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie w wyniku wybuchu miny lądowej rannych zostało 3 żołnierzy południowo-koreańskich. Choć w kalendarzu jesień, to branża turystyczna przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia. Jak mówi Łukasz Lewa z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, goście już pytają o rezerwacje. Także na Andrzejki.
6: Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużo zainteresowanie. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester raczkuje, natomiast ostateczne rezerwacje takie pewne już przyjdą w połowie listopada.
0: Ceny pobytów andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę. Bal sylwestrowy w hotelu nad Bałtykiem to wydatek ponad 1000 zł za osobę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie lokalnie zagrzmi. W Karpatach powyżej 1500 metrów spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 13 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Radio Podcast.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Pisałem Babania jako film kryminalny. No, on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
10: Świetnie pomyślane. Tylko, że mu nie wyszło.
9: W sumie to on zrobił seksmisję. Moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek.
11: Nie, to nie może być prawda.
9: Jak chcesz, ale to jest Rybiński. Mm-hmm. Nie, Stanisław Tym. I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, że te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o drugiej w nocy.
7: Aha, czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
9: Może podobno psy były przerażone.

0: żona i ja w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
1: Killerze, to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
0: A tak nie jest?
1: No jest,
0: no właśnie.
2: Możemy mieć niezły klops.
0: Żeby to nikt nic nie umie i robimy tak, jakby nikt nic nie umiał.
1: I tak wyszło.
0: Kultowe polskie komedie.
1: Cześć, dzień dobry.

0: okazję porozmawiać. Ja powiem panu, że wychowałem się na tych kultowych
1: polskich komediach. Ja się nie dziwię, pan jest młodszy ode mnie.
0: Troszeczkę tak. I wydaje mi się, że jest pan jednym z najlepszych polskich reżyserów. To zdecydowanie, jeżeli chodzi o komedię. Stanisław Bereja i Juliusz Machulski. Także...
1: Miałem szczęście poznać pana Stanisława jeszcze.
0: Tak?
1: Tak, na festiwalu w Karlowych Warach. I tam chcieli mi dać nagrodę jakąś... To jury socjalistyczne wówczas, to był 82 rok. I nie dali, ponieważ wiedzieli, że dostałem wcześniej w Manili już na Filipinach nagrodę za debiut, więc nie dali mi za debiut. Dali mi jakąś tam nagrodę ZMS-u ichniego, takich Związku Młodzieży Socjalistycznej, jakiś kryształ dostałem. A Bareja siedział przy stoliku i mówi, ja powiem panu tak, ja kiedyś biegałem dosyć dobrze. I tam był taki bieg dla 16-latków, a ja nie miałem jeszcze skończonych 16 lat. Ale biegłem i wygrałem ten bieg. Ale ktoś, i się pochwaliłem, że mam, nie mam skończonych 16, a wygrałem. Oni powiedzieli, a to musimy pana, musimy cię zdyskwalifikować. Nie należy się chwalić tym, co się, co nie trzeba. Czasem trzeba mniej mówić niż się wie. Więc to zapamiętałem od pana Stanisława. Tak, że, no tak, ja lubię jego komedię, rzeczywiście, bo to jest takie bez kompleksu robione i bez taryfy ulgowej. Bardzo, bardzo wiele mówiące o tym kraju, bo wiele więcej niż niektóre obyczajowe filmy.
0: Mm-hmm, tak. I mimo upływu lat, te filmy cały czas są chętnie oglądane, podobnie jak pana również filmy.
1: Tym bardziej się cieszę. No, ja stałem się filmowcem, dlatego że lubiłem chodzić do kina. Jakby to wyszło z kinomaństwa, ponieważ to mi największej radości sprawiało. Nic dziwnego, bo to były czasy PRL-owskie, lata 60, 70, ale już 60 jako takie starsze dziecko już chodziłem. I tak, to mi wolałem to, co w kinie, niż to, co za oknem było. No a komedia jest takim jakby łącznikiem między dobrym samopoczuciem autorów i widza, który jak odnajdzie jakieś swoje cechy w tym, co mu się opowiada i swoje poczucie humoru, to ma wielką satysfakcję. Czy to jest komedia polska, francuska, amerykańska, czeska? Ja myślę, że komedia przez to jest szlachetnym takim gatunkiem, że jest pozytywna. Że jest pozytywna zawsze, jak to kogoś się zmusza do śmiechu, znaczy zmusza w sensie powoduje śmiech, to jest lepiej niż nie. No i zwłaszcza w komedii. Są komedie, które nie są śmieszne też. Założone jako komedie, tak, a nie są śmieszne. Ale tak bywa w każdym zawodzie.
0: Wydaje mi się, że w komedii najważniejsze jest, i to o to pana chciałem zapytać, dobra historia, błyskotliwe dialogi, ale też aktorzy.
1: Generalnie to jest przepis na każdy dobry film. Scenariusz, dialogi, które się pamięta, no bo czy sceny, które się pamięta, no i aktorzy, którzy to niosą, bo nawet dobry scenariusz z dobrymi dialogami powiedziany nie tak jak trzeba, a bywają takie miscasting, to się nazywa. To się zdarza w filmach często. No może w polskich bardziej niż zagranicznych, tego co mi się wydaje, że szczególnie ostatnio tak jest, że się trochę obsadza po kliknięciu w internecie aktorów, a nie z psychofizycznych cech. Ale odchodząc od tego, rzeczywiście scenariusz jest chyba najważniejszy. No, szczególnie w komedii musi być precyzyjny, no bo tam no, to tak jak w teatrze farsa jest takim najtrudniejszym gatunkiem do wystawienia, ponieważ tam jest tempo. Ważne jest, że ktoś jak zamyka drzwi, to ten drugi musi wejść, a jak w filmie, w sztuce psychologicznej, nawet jak aktor zapomni tekstu, co podejdzie do kulisy, sufler mu podpowie, on powie, coś to powie, ale genialną pauzę zrobił. No w komedii to się nie udaje.
0: Nie będzie, tak.
1: Komedia się nie udaje. Znaczy w filmie to i tak jeszcze jest potem montaż, jest łatwiej, ale generalnie...
0: Ale trzeba mieć co zmontować jeszcze.
1: No więc właśnie, jak się nie nakręci dobrze, to nie ma co montaż wszystkiego nie... Dużo może uratować, ale nie wszystko. Ja lubię, te moje komedie się zrobiły tak trochę psim swędem, jak to się mówi, bo ja chciałem opowiadać jakąś historię. One zawsze były gdzieś śmieszne, ale trudno powiedzieć, że pisałem Babania jako film kryminalny. No on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans.

0: do świata i to gdzieś się przeniosło.
1: I pan zawsze o tym świecie opowiada, w każdym z tych filmów, zaraz do tego przejdziemy.
0: Przy okazji, tak. Tak.
1: O tym zmieniającym się też świecie.
0: No bo ja, czasy się zmieniają, no bo kręcimy w różnych czasach. Aczkolwiek często wracam, uciekam w kostium. Znaczy, może nie tak często ostatnio, bo jest to coraz drożej. Kosztuje film, ale na początku w ogóle uciekałem od rzeczywistości tej PRL-owskiej. I to mi się udało do końca komunizmu.
1: O Jerzego Sztura chciałem zapytać, bo mówiłem o aktorach i on był, wiem, że dla pana ważny, nawet pan mówił, że to więcej niż aktor.
0: To tak, bo to jest więcej niż aktor. Był po pierwsze więcej niż aktor w sensie ilości zawodów, które miał, wykonywał, bo był i reżyserem, i scenarzystą, i wykładowcą w szkołach filmowych, wykładowcą w zagranicznych szkołach, włoskich szczególnie. Grał w poliglota, a bo grał po włosku, potrafił zagrać monodram kontrabasisty półtorej godziny po włosku. To coś wspaniałego. Ale ja miałem też na myśli to, że na ekranie on miał coś więcej niż tylko wypełniał tą postać napisaną przez scenarzystę. On tyle dodawał do roli, że to właściwie było coś, to była osobna twórczość. Scenariusz był tylko taką obietnicą postaci. No to ja pamiętam za każdym razem. No, w sumie to on zrobił Seks Misję, moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek. Mało tego, on niektóre rzeczy wymyślał na planie też.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.
3: I ty to mówisz? Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał!
0: Ale była taka atmosfera, było to... były inne sceny, które pozwalały na tego typu popuszczenie sobie wodzów fantazji i dowcipu, także myśmy się świetnie rozumieli, także to też miało wpływ na jego stosunek do tego, co grał, do mnie i generalnie my na tej samej jakby częstotliwości nadawaliśmy i to właśnie było fantastyczne. No to są tacy aktorzy, którzy dodają coś jeszcze, to nie tylko odtwarzają postać, a coś dodają. Zwłaszcza jak są dobrze obsadzeni. I Jerzy to miał. I to szkoda, że go nie ma. No.
4: Poznajesz mnie? No to ja. Zenek.
2: Gorda Klina, masz córy jerozolimskie. Na gazele, na łanie swój. Nie budźcie ze snu.
1: Tak, tą energię i tę pasję na pewno widać Jerzego Sztura rzeczywiście w Seks Misji, ale też w Killerze, do którego chciałem przejść. No jest, to jest świetny tam w tym.
0: No tam to jest epizod, no ale...
1: Ale jest epizod mały, tak, oczywiście, ale widoczny i taki charakterystyczny i zapamiętywalny.
5: Pomyłkę. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
1: Ale tam jest inny bohater, inna postać, inny aktor, Cezary Pazura.
0: Tak.
1: On powiedział z kolei, że był pan był dla niego jak drugi ojciec.
0: Doprawdy?
1: Tak.
0: No to nie, rzeczywiście mój ojciec to był dla niego jak ojciec, to prawda, bo on wyłuskał go tam wśród studentów szkoły łódzkiej, dał mu pracę w Teatrze Ochoty i tam on nawet przez jakiś czas chyba mieszkał w teatrze, bo nie był zameldowany. To były się czasy, czy nie można było wynająć mieszkanie, nie można dostać pracy, nie będąc zameldowanym, a nie można było być zameldowanym, nie mając etatu. Jest to taki paragraf 22. Także mój ojciec mu bardzo pomógł, on to zresztą docenia cały czas i ja dlatego też mu jestem wdzięczny i mam do niego specjalny stosunek, do Czarka. Tak, to były w ogóle te, jak czasami z niektórymi aktorami mam więzi prawie rodzinne, ponieważ nie tylko dlatego tak długo przebywamy razem, ale jest coś nas łączy na poziomie takiego człowieko-ludzkim, no, że podobne żarty nas bawią, podobne rzeczy nas interesują poza robieniem filmów i śmieszą czy irytują. I to jest mógłbym wymieniać, no, taki jest też Robert Więckiewicz, no, z którym teraz zrobiliśmy kolejny film. I wielu innych. Rzadko jest ktoś, kogo bym obsadził, a potem bym go nie chciał obsadzić drugi raz.
6: Nazywam się Jerzy Killer i zawodem jestem taksówkarzem.
7: Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer.

0: jesteś, killer!
1: I rzeczywiście jest tak, że Cezary Pazura zagrał perfekcyjnie Jurka Killera, ale podobno miał go grać ktoś inny.
2: No były takie głupie. To ja mam takie czasem
1: pomysły.
2: Znaczy takie pomysły. Na szczęście mam żonę, która ma trzeźwy osąd. I ja myślałem, że pierwsze co mi wpadło, jak przeczytałem scenariusz Piotrka Wereśniaka, ja wiedziałem, że to trzeba poprawić scenariusz, ale to było normalne. Natomiast to może być, no, Czarek Pazura. Mówi, nie, ale Czarek Pazura to taka oczywistość. To może... A wtedy zaczynał, raczkował talent... Jak on ma na...
1: Szymon Majewski.
2: Mm-hmm. On miał, tam był jakiś taki program telewizyjny, gdzie on jakieś takie głupie wynalazki przynosił.
3: No tak, stało się. Tutaj takie, prawda, było nieporozumienie pewnego aktora, bardzo rozśmieszyło to, że za siedmioma górami. Po prostu dawno tej bajki nie słyszę. Ewentualnie może twierdzić, że to jest sprawa nietypowa, że raczej siedem gór nie może tak być przyzwyczajony. Może był do tego, że gór jest osiem albo sześć. Po prostu inne bajki babcia mu czytała.
2: I on mnie bardzo śmieszył. Ja mówię, to jest taki gościu, który być może ma, może on, może, bo to taki jest właśnie na jakby everyman, który jest, fajnie się na niego patrzy, ma coś zabawnego, autentycznego. No i zrobiliśmy próby Szymonowi. Czułem i nie chciałem go wpuścić na minę, bo widziałem, że to jest za trudna rola, żeby tak nie mając w ogóle zaplecza takiego aktorskiego, formacji takiej aktorskiej, żeby sobie zdał z tym radę. Ale zatrudniłem go w mniejsze rulce.
4: Cześć, killer. Jak tak będziesz drobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz.
2: Natomiast wróciłem do Czarka. Przepraszając go, że mówię, że powinienem wcześniej do ciebie z tym przyjść. Ale właśnie Ewa, moja żona, zwróciła mi uwagę, że to jest że Czarek. Potem powiedziała, a Siara to jest Rewiński. Ja mówię, nie, Rewiński to jest za wprost. Rewiński jest za wprost. Mówię, no, jak chcesz, ale Siara to jest Rewiński. Mhm. Ja mówię, nie, Stanisław Tym.
5: Ja? Dlaczego?
2: I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, jeszcze wtedy byliśmy na pan, i wysłałem mu scenariusz, powiedział, tak, świetnie, robimy. Ale to był taki aktor z dezynwolturą, tak, tylko szaławiła. I dwa tygodnie przedtem mi odzwonił, że no niestety, kochany, nie mogę, bo coś tam mam. I to był, no, wracamy do Lewickiego.
4: Memory, fine. Siara i wszystko jasne.
2: No, także to było, ale dlaczego tak? Bo to było pod dobrą gwiazdą. Jeżeli film jest pod dobrą gwiazdą, ja to tak nazywam, to się wszystko udaje. A czasem jest tak, że jest wszystko po gruzie, po prostu, żeby nie wiem co się, nie wiem jak się przygotować, wszystko się nie uda. Tak jak ja miałem ze Szwadronem na przykład, to była, to nie była komedia, może za karę miałem tak. Że nie robię komedii, to...
1: Ale co to znaczy to pod dobrą gwiazdą?
2: Pod dobrą gwiazdą, także no właśnie takie... Coś, co mogło być błędem nagle, no bo gdyby na przykład Stanisław Tym się zgodził, to na pewno nie byłoby to... No, na pewno by sobie dał radę, tylko to by nie było to, co zrobił Lewiński. Czy jak... Podobno, że nawet jak się chce popełnić błąd, to sytuacja nie pozwala na to, no, w tym sensie, że wszystko się tak układa jak trzeba, że nikt nie choruje, że pogoda jest po naszej stronie, to znaczy, że nie ma przeciwności losu.
1: I przy Killerze tak było rzeczywiście, że wszystko
2: szło sprawnie? Bardzo. Mimo, że tam mieliśmy tam kilka takich dni wietrznych i nieprzyjemnych, tego nie widać. Na ekranie ja wiem, bo tam on ledwo wychodzi z tej taksówki Czarek, bo taki był wiatr. Naprawdę, to był jakiś szkwał.
6: O sobie tylko tyle, wiem co za ile.
2: I to, ale to są drobiazgi. Natomiast rzeczywiście to robiliśmy dosyć szybko. Nie mieliśmy za dużo pieniędzy na pierwszego Killera, bo tak to było na zasadzie, no spróbujcie. I no i jak potem się okazało, to trafiło, a jeszcze duch czasu był właśnie, trzeba trafić w ducha czasu. To były te czasy, kiedy już się uporaliśmy z mafią, z biznesmenami w tych białych skarpetkach. Ale jeszcze to gdzieś tam, gdzieś to pokutowało taki, no ten archetyp nie został jakby sfilmowany, nie został gdzieś opowiedziany, że raczej był taki archetyp, że twardy człowiek Bogusław Linda, którym tam, jak się...

0: rozbiera, żeby objąć kobietę, to mu wylatują łuski od kałasznikowa za koszuli. I to było już, coraz bardziej te polskie gangsterskie filmy robiły się autokarykaturą.
1: Tak, bo to już 97 rok, to psy na początku.
0: Tak, tak, już były psy dwa, już, tak. już było dużo rzeczy takich było. I być może widzowie też mieli z tym zmęczenie, albo każdy się widzieli, no dobra, to już to wiemy, a teraz, aha, w tę stronę teraz jedzie, dobra. No nie, myślę, że to też jest właśnie duch czasu, tak jak duch czasu był przeciwko Szwadronowi, który nie jest komedią w ogóle, ale który kiedy inaczej zrobiony, w innym momencie może by też się spotkał z lepszym odbiorem, aczkolwiek nie uważam, film był taki sam. Mhm. Tylko o to chodzi, że film jest taki sam zawsze, ale trafia albo nie trafia.
1: No ale właśnie tutaj w Killerze to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
0: A tak nie jest?
1: No jest właśnie.
0: No właśnie.
2: Zamiast tamtego Killera, który był naszym wrogiem, podkładamy tego, który jest naszym przyjacielem. Bo Killerów dwóch nam nie potrzeba. Dobry plan?
3: To jest mój plan, Siara.
1: Ale to jest zabawne.
0: Ale to jest zabawne i to jest pomysł, to trzeba oddać Piotrkowi Wereśniakowi, on to wymyślił za postaci, dwa bieguny, tak, które działają fantastycznie do dziś. No już może ci gangsterzy są, nie nazywają się gangsterami, tylko tam ci, co właściwie to siedzą głównie, większość, ale to połączenie tego biznesu z takim, z szarą strefą to nazwijmy, no było powszechne i to było taki świeży jeszcze ten kapitalizm był, bo ile to było, 8 lat dopiero, nie? Po wolności tej takiej, po gospodarce rynkowej. No to się wszystko tak fajnie złożyło, gdzieś podświadomie, ja nie myślałem sobie, jaki zrobić film, żeby objąć duch naszych czasów, żeby to jakoś obrazować. Kino, jak mówi mój bohater w superprodukcji, powstało jako rozrywka dla analfabetów. Tak. Czyli coś wizualnego, gdzie nie trzeba było znać liter, no bo to emigranci napędzili boom na kino. Mhm. Jak Louis B. Mayer, który pracował, zbierał złom, jako tam przedsiębiorcą w złomie, jak zobaczył, że w czasie kryzysu jedyne kolejki, jakie stoją do czegoś, do jakiegoś, na ulicy zobaczył kolejki, to są kolejki do kin. Znaczy do na Nickelodeon on to się nazywało. Mm-hmm. I powiedział, i zostawił ten złom, i co tu zrobić, żeby wejść w to? No bo to tak było, taki był, akurat to się zbiegło z tym wielkim taką emigracją, falą emigracji, którzy potrzebowali jakiejś rozrywki takiej powszechnej, kino to im dało.
1: Tak.
0: Kino
1: tak.
0: im dało, a potem z tego się zrobiło, no, też jest tak zwane kino artystyczne, które najlepiej, żeby to połączyć, tak jak z Ojcu Chrzestnym to jest, czy na Apokalipsie, czasie Apokalipsy, czy no nie wiem, nawet w Żądle, bo to też jest film artystyczny, mimo że to było chyba jeden z ostatnich komedii, która dostała Oscara w ogóle. A może nie, może się mylę. Mm-hmm. No krótko mówiąc tak, amerykańskie kino, gdyby nie amerykańskie kino, pewnie nie zostałbym filmowcem.
1: No.
0: No na pewno. No ale ta podstawa polskiego kina nie. Wtedy. Chociaż, no ja później zobaczyłem Munka i takie rzeczy, ale tak, a może, nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że na pewno łatwiej zacząłem, bo ja już jako dzieciak widziałem, że to mnie kręci bardzo.
4: Mm-hmm. You talking to me? You talking to me? Fuck! Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś.
1: No właśnie, w tej scenie, co ty wiesz o zabijaniu, to nie tylko do Bogusława Lindy, ale też mi się wydaje, że do Roberta De Niro trochę też. Na pewno jest.
0: Tam był tak super, że tam był Leon Zawodowiec.
1: Tak, no, tak. Jean Reno.
0: Ikoniczne rzeczy, ikoniczne postaci. Znowu, jak nam się jakieś filmy podobały, to my nie pamiętamy już całego filmu. My pamiętamy sceny z niektórych filmów. Tak. Im więcej scen z jakiegoś filmu pamiętamy, tym bardziej ten film zrobi na nas wrażenie. No, ja jestem pewien. No.
1: A jaką scenę pan zapamiętał z Killera, taka, z która pan z panem jest do dzisiaj?
0: Nieoczekiwana, taka, co się... Z mojego Killera?
1: Tak.
0: No, ale to ja je wszystkie wymyślałem.
1: Wiem, ale taka, która przychodzi panu pierwsza na myśl.
0: Wiem. Znaczy może nie jest, ale ta scena, jestem z niej dumny, to, bo tego nie widziałem nigdzie, jak usypiamy Siarę, potem się coś dzieje innego i wracamy i go odsypiamy, budzimy i on myśli, że to się nic nie stało, a w tym czasie się bardzo dużo zostało dla akcji. To, to, tośmy z Ryśkiem wymyślili dobrze, że on

0: On, żeby ten znaleźć ten, chyba chodziło o banknot wtedy. Mm-hmm. Ale krótko mówiąc, taki scen nie widziałem. No więc zawsze no, trzeba szukać czegoś nowego.
1: Niesamowite jest to, że te sceny są dzisiaj często komentowane, też stały się memami, na przykład pieniądze na waciki, prawda? Słynna scena z killerem i z...
0: To jest wkład mojej żony
1: figurą.
0: W dialogi kinematografii polskiej, ponieważ ona to rzuciła na planie, będąc jako kostiumograf. Się zastanawiali, co takiego trywialnego, banalnego może być. Ona mówiła, może waciki. No i to poszło. Kaśka figura to podchwyciła. No i zostało.
2: Zakupuj sobie kosmetyków.
3: $300?
2: No.
3: Ja sobie za to kupię waciki.
0: Mój szwagier wymyślił słowo de beścia, które ja użyłem w drugim killerze. Tego nie było wcześniej. Że są de beściaki teraz, no więc ja lubię takie słowotwórstwo dziwne. No to się zapamiętuje, no pewnie. Ale to też zależy od aktorów. Gdyby kto inny to powiedział, może by było inaczej. Mm-hmm, też to jest... Także Jurek Szturgu miał wszystko powiedzieć. Każdy dowcip. Ja mu powiedziałem, powiedz coś tam, a on... Powiedziałem, no jak nie smakuje ci, to powiedz, że nie przy jedzeniu, jak była kocham. No i on to tak powiedział, że wiemy, o co chodzi dzisiaj.
4: Dziewicze jaja w macicy. Mechanicznie. Jajo, o jajo.
5: Nie przy jedzeniu, nie. Boga kocham, no.
1: I Kasia Figura chyba również.
0: Kasia Figura to również. Ważne jest, żeby wybrać właściwych aktorów do właściwych ról. Bo jak się źle obsadzi, to się robi, to znowu z tą myślą się podzielę filmową, że jak kogoś się źle obsadzi, to się robi podwójny błąd, bo po pierwsze to nie działa ta postać, a dwa, że na pewno gdzieś jest aktor, który w tym czasie był na przykład bezrobotny albo robił co innego, a powinien to grać, więc szkoda.
1: Tak. To wróćmy do tych filmów właśnie, bo 95 rok, potem 97 Killer, potem Killerów dwóch, no i potem 2001 rok, Pieniądze to nie wszystko. Tak zresztą mówi jeden z bohaterów pana filmu, a drugi odpowiada, że każdy bogaty tak mówi. I że tak naprawdę pieniądze to wszystko. I o to w tym filmie
0: nie,
1: chodzi.
0: On mówi, no, ale wszystko bez pieniędzy i tutaj jest niecenzuralne słowo. Tak. To jest mój film, ponieważ ja chciałem bardzo zrobić według scenariusza Jarosława Sokoła, on to napisał. Ja tam bardzo mało zmieniłem, bo to rzadko mi się to zdarza. To co ja wymyśliłem, to były te sceny z tymi wilczymi dołami, bo wydawało mi się, że niemożliwe, żeby ci najemnicy, ci bandziory nie pokonali tych naszych wieśniaków, więc chciałem dodać im coś, jakąś specjalną broń i wymyśliłem, że są te wilcze doły. Ale tak to wszystko jest dziełem Jarka i też aktorzy, no to no Marek jest, Kondrat.
1: Który Marek się, Kondrat, no,
0: tak. Który się wcieli, to jest jego jedna z lepszych ról, moim zdaniem.
1: Tak, też tak zgadzam się.
0: No ale przecież dołożyli tam i Tomek Sapryk, i
1: Stanisława Celińska.
0: I Stasia dostawała nagrody wielokrotnie za to.
6: W jakim przedziale mieszczą się pana dochody? Między 1000 a 2000 zł? Między 2000 a 4000? Czy powyżej 4000 zł?
7: Jakich dochodów? 4 lata jest na bezrobociu bez zasiłku.
1: No więc Marek Kondrat jest w tej głównej roli. Rzeczywiście jako jeden z wiodących bohaterów tego filmu, no ale Stanisława Celińska też. W ogóle genialnych aktorów tam pan zebrał na tym planie.
0: No, to była też taka ładna rola dla Hani Mikuć, którą się znam jeszcze ze szkoły, a to ona nie miała szczęścia do... No, zagrała kilka fajnych ról.
1: Mm-hmm. Ale to jest jakaś taka, że zapamiętuje się.
0: To jest taka
1: ta relacja z bohaterem, tak. Marka Kondrata, tak. Jest niesamowita i to od początku do końca tego filmu.
0: No, więc właśnie.
1: Jeżeli ktoś widział. No, ale tam oprócz aktorów rolę drugoplanową grają też rajstopy, bo one są niezwykle ważne w tym filmie. Od początku.
8: Nie mogę, jak był kocham, obrzydliwy jestem.
9: Nakładaj, nie jest tak źle.
10: Patrzcie się!
9: Nakładaj, nakładaj, mówię. Dalej. Wiesz. Rozetnę, Ala, co?
10: Ani mi się wasz Nowiutki.
1: Bo przecież o to chodzi, o porwanie, zamknięcie tego bohatera i zmuszenie go do zarobienia pieniędzy na interesie, który miał zamknąć. Który
0: no już... najpierw za niego chcą okup, ale...
1: Jeszcze okup, tak, tak.
0: Ale żona i jej brat, czyli szwagier, nie chcą się na to zgodzić.

0: No musi, on musi jakoś się wykupić inaczej z tego. No, to bardzo zabawne było to, co Jarek Sokół wymyślił. Ja się cieszę, że to zrobiliśmy, mimo że w pewnym momencie już tak jeździliśmy tam, nie, to miesiąc to trwały zdjęcia, jeździliśmy wprawdzie, to jest w filmie, to jest PGR gdzieś tam w ziemiach zachodnich, gdzieś tam pod Szczecinem. Oczywiście tego nie było naprawdę, tak? Myśmy jeździli pod Warszawę do PGR-u.
1: A gdzie to kręciliście?
0: Gdzieś na wiosce jakieś, tak? Gdzieś tam za Konstancinem jeszcze trochę, niedaleko Warszawy. I ja sobie wyobrażam takie poważne, takie podstawowe zdanie, że film jest sztuką miejską. Ja mówię, co ja tu robię na wsi? No, to jest prawda, że sztuką miejską jest film. Pieniądze są bardzo filmowe. To Amerykanie tak mówią, że to jest. Ale były też filmy fantastyczne, które się działy na wsi, więc nawet w Polsce, nie? Ci wszyscy sami swoi i tak dalej.
1: Tak.
0: Pamiętam, że tam się to z radością to kręciliśmy, bo to było coś innego. Po Killerze chciałem się tak jakby trochę przestawić na inne tory komediowe, ale no trochę inaczej. I coś mnie ujmowało mnie w tym. Wprawdzie ten film się nie przyjął, nie spotkał z jakimś takim wielkim. Nie było jakiegoś takiego sukcesu kasowego. Może Marek Koterski mówił, że to taki. Jak ktoś robi owsi za szypy Mondeo, ja wtedy Mondeo jeździłem, to wszyscy uważają,
1: to nie rozumiem,
0: to
1: tak?
0: Nie rozumiem, rozumie, że to jest nie, to tak nie może być. Trzeba być, nie wiem, no, trzeba być mieszkać na wsi, żeby robić owsi. No nie, trzeba mieszkać na Marsie, żeby robić o Marsjanach. No, krótko mówiąc, ja wolę ten film bardziej mi się on podoba, niż się spotkał chyba z publicznością.
1: Ale mi się wydaje, że teraz jak jest pokazywany gdzieś w telewizji czy w streamingu, no jednak jest dosyć ciepły, taki swojski w tym przekazie.
0: To jest taki Frank Capra trochę.
1: Tak, i też to ukazanie tej społeczności wiejskiej, kontra miejska właśnie, no bo ten
0: tak.
1: Bohater grany przez Marka Kondrada, no on jest z miasta, tak, on jest tak. Grany przez Englerta, tak? Chyba ten, który...
0: Nie, tam grał, tego to... złego brata grał Andrzej Hyra.
1: Andrzeja Hyra, tak, przez Andrzeja Hyra. No to oni są jakby z miasta i to jest pokazane też w stroju, w tym, jak oni się też wypowiadają, ale ta wieś jest pokazana całkiem, wydaje mi się, że tak no ona ciepło jest... właśnie, czuło.
0: No, tak, inaczej to nie było sensu. No. Inaczej nie było sensu.
1: Ale też o to chodzi trochę w tym filmie, żeby pokazać te...
0: No te zmiany, tak, tak. Że są ci wykluczeni, którzy są fajni. Tylko są, no, bo coś za dużo spadło na nich naraz. No to,
1: i ta zmiana też tego bohatera, że na początku on w ogóle nie chce z nimi tam przebywać. Później uznaje, że to, co jest tam i te relacje międzyludzkie, które są między nimi, są lepsze, ważniejsze, znaczy takie bliższe może, nie ważniejsze, no, tak, tylko bliższe.
0: To
1: on tak sobie to tłumaczy i jakby też zmienia go to w jakiś sposób jako człowieka. I to też ten film o tym opowiada właśnie. O tym, że te pieniądze nie dają wszystkiego, bo nie wszystko można za te pieniądze kupić. Przyjaźń, miłość. Więc jest więcej
0: oczywiście
1: w tym
0: są
1: filmie.
0: Takie prawdy ponadczasowe, które się tutaj świetnie sprawdzają, ale też nie o aktorstwo jest, no to oni są zabawne.
1: Jest tyle śmiesznych tych scen, zabawnych strasznie.
0: I te typy są śmieszne. I ja starałem się znaczy to była jakaś taka... to nie chciałem, żeby to była karykatura. To raczej miało być taki... synteza pewnych typów na wsi, czy tak, tak, no, jak my sobie wyobrażamy, tak, jak są pewne karykatury tych miejskich, które uosabia właśnie Andrzej Hyra, czy jego żona w tym filmie, to też jest pewien stereotyp. I tam były takie stereotypy, ale one przebijały przez nie człowieczeństwo, tak, no, Stasia Celińska przede wszystkim. Ale też ci towarzyszący jej i Czarek Kosiński.
1: Tak. I cała reszta rzeczywiście. Tak. I też ten wydaje mi się, że...
0: Sylwek Maciejewski. Sylwek Maciejewski, który grał Maślankę. Tak, tak. To oni zrobili że ich lubimy, że oni są... No tak. Tak, aczkolwiek no, film robił Mieszczuk, tego się nie da ukryć, aczkolwiek spędziłem jako dziecko ileś tam wakacji na wsi, także znam wszystkie te zabudowania gospodarcze i zapachy, spanie w słomie, wszystko mam to za sobą.
1: Tak, tam też zbieranie jagód, jakiś sój.

0: Zbieranie jagód, grzybów. Tak, to było fantastyczne. Pasienie krów i tak dalej.
1: Tak, ta Miła tam jest, tak?
0: Miła, tak, która uciekła z transportu.
1: Tak, dokładnie. No a potem był film Superprodukcja. No tak. I o to chciałem zapytać, jaka historia stoi za tym filmem, bo to z kolei takie 8,5, jak Felliniego, opowieść trochę, tylko że opowieść o branży filmowej w Polsce.
0: No tak, tam...
1: Co było podstawą tego filmu?
0: Mój ojciec, który jeździł po kraju bardzo często, pociągami, tam spotykał ludzi, a jego zaczepiali, no bo był ulubionym aktorem. I opowiadali mu różne tam swoje historie. Jak się dowiedzieli, że ja prowadzę studio, to każdy chciał wyprodukować film. I tam któregoś dnia mi przeprowadził takiego biznesmena, który chciał wyprodukować film i dałby pieniądze na film, pod warunkiem, że jego ukochana zagra jakąś główną rolę. To by do tego akurat nie doszło, nawet do tych próbnych zdjęć, bo jak on się dowiedział, ile film kosztuje, to się wycofał.
1: Ile trzeba było zapłacić, bez
0: pewności, czy się to zwróci.
1: Czy to będzie superprodukcja?
0: Janek nie miał, mój ojciec, nie miał biznesowego podejścia, bo nie wytłumaczył zawczasu, czym to się je i na czym to polega, więc niepotrzebne te spotkania były. Ale zostało mi taki pomysł wtedy, że a co by było, gdyby taki producent, rzeczywiście taki biznesmen, szemrany czy nie, czy tak jak u mnie w filmie to był jednak gangster, świetnie zagrany przez Piotra Franceskiego, to jakby to doszło do skutku i taka jego narzeczona, ukochana miałaby zagrać. A mało tego, ponieważ krytycy filmowi zawsze wszystko najlepiej wiedzą, bo umieją każdy film rozebrać na kawałki i powiedzieć, co jest źle, to on sobie pomyślał prostolinijnie, tenże gościu, gangster, że w takim razie, jak on to wszystko wie, no to on to zrobi najlepiej.
2: Panowie, jak powiem, to zabłońmy! To tylko pierwsza wersja! Ja poprawię!
3: Donata ma być pierwszoną wdową! Po bezrobotnym górniku i umrzeć przy porodzie!
0: No i dawaj go tutaj. Niech krytyk reżyseruje to, co zawsze mu się wydawało takie proste i że on by to zrobił lepiej, no to niech robi.
1: Ale najpierw musi scenariusz napisać.
0: No, on wszystko musi zrobić, ale jak on umie, jak on to wie, no to musi wszystko zrobić, jak skrytykował scenariusz. Znaczy, wie, jak scenariusz wygląda. Krytykuje jak reżyseria, to wie, jak to wygląda. No i od tego pomysłu wyszedłem, zaprosiłem Jarka Sokoła, ponieważ wtedy po tym byliśmy zadowoleni bardzo z tych pieniędzy, za nim wszystko. I razem napisaliśmy właśnie superprodukcję. I pani i Donatę, jego ukochaną, zagrała fantastycznie Ania Przybylska. To coś, ta sama przyjemność była z nią pracować. Cieszę się, że udało się przynajmniej raz, no bo ona bardzo szybko odeszła i to jest niebywałe w ogóle.
3: Więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Pamiętaj, że się puściłaś, no!
4: Bardzo przepraszam, Bartku, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw.
0: To były fajne momenty. No, trochę, może to, ten temat, może ja mam do dzisiaj takie poczucie, że to nie do końca ja wykorzystałem to, ale...
1: dlaczego?
0: Nie wiem, że nie mogłem bardziej coś tam jeszcze. Ale ja już miałem pomysł na Vinci i chciałem ten film szybko skończyć i zrobić Vinci. Bo tamto mi wpadło też gdzieś, jak jechałem gdzieś z Ameryki po jakichś pokazach. Ale myśmy się strasznie bawili z Edwardem Kłosińskim, który robił zdjęcia, bo to była wtedy moda na te wszystkie efekty specjalne tam, że to było zwolnione tempo, albo właśnie przyspieszone, albo właśnie podzielony obraz. To Guy Ritchie to robił i inni. No to w sensie nie robił Kubrick nawet. Ale wydawało mi się, ja tego nie lubię w filmie, żeby było jasne. Dlatego tego jest mnóstwo w tym, żeby tego montażu takiego, o tak, bo po prostu nie znoszę czegoś tego. To jest opowiadanie o swoim talencie, a nie o historii w jakimś sensie. Także tam dużo wtedy pracowałem z Orką i też Tomasz Bagiński, który potem dostał nominację do Oscara, to robił różne tam efekty specjalne, te figurki, które tam się zamieniają. Ten, jak on nam się nazywa, ten Janek Drzazga się zamienia w słup soli.
5: Ty będziesz reżyserem.
0: Krótko mówiąc, to była zabawa taka filmowo-filmowa,
1: A te historie,

0: które się pojawiają, to ile ich było rzeczywiście z branży wziętych, takich z rzeczywistości, z tego, co pan przeżył,
1: to,
0: albo
1: były jakieś takie,
0: opowieści.
1: To były też jakieś syntezy, które, różnych sytuacji. No wtedy powstawał Quo Vadis, jak wiemy. Okazało się, że...
0: Najdroższa polska produkcja.
1: No do dziś, bo Chopin jest chyba tańszy.
0: Drugi.
1: I powstawał, tam się różne plotki chodziły, że to spalili dekoracje po to, żeby tam coś zachęcić. I tak dalej. I weszli też prywatni producenci do gry. To się zaczęło właśnie z gospodarką rynkową, że zaczęli wspomagać. Już nie mówię o jakichś takich firmach wielkich jak banki, czy jakieś instytucje państwowe, które tam się dokładały do różnych takich, nie wiem, kto tam był. Wtedy już było po Ogniem i Mieczem. No ale tego typu rzeczy. Więc wydawało mi się, że idąc już tak ekstremalnie, że ten bogaty człowiek to musi być gangster, a ten nic nie umie, ten biedny krytyk, a dziewczyna jest drewniana, czyli ta Donata, więc a jest zdolna scenarzystka, jest pomijana, ponieważ nie ma siły przebicia, jest tylko, no ale na niej się wszystko opiera. To grała Magda Szejbal. No. Ale Rafał Kulikowski też tam takiego zagrał, też takiego pierdołowatego krytyka, który na zewnątrz się obnosi z takim beserwiseryzmem, że wszystko wie lepiej. Natomiast jak przyjdzie co do czego, no bo to jest trudne. Robienie filmu to jest... Krytycy o tym nie wiedzą. To trzeba przejść przez cały... Znaczy nie trzeba, bo to nie jest obowiązkowe. Ale nie mają takiej wyobraźni, że jak już się zrobi film, oczywiście on często nie wychodzi, ale żaden... ale to nie jest łatwa... jest łatwa praca i to nie jest... I każdy film się robi, żeby był najlepszy film. No, przynajmniej ja tak uważam. Ja tak staram się robić, żeby ten był najlepszy, jaki zrobiłem. Ale czasem to po prostu nie ma takiego materiału. Czasem coś nie wyjdzie, a czasem jest po prostu inna... Coś się staje takiego po drodze, bo jest bardzo dużo po drodze, bardzo dużo się dzieje zawsze, jak się robi film. Więc coś
0: ale takiego... tym filmem superprodukcja wrzucił pan bombę trochę do
1: tak?
0: swojego podwórka. No nie,
1: ja nie
0: było
1: czułem
0: tak?
1: tego wybuchu.
0: Jaki był odbiór?
1: No, może bomba nie wybuchła. No bali się na początku, że co to będzie. No nie, coś tam się poobrażali na mnie, szczególnie z ekipy Quo Vadis.
2: Ile pan ma zamiar przeznaczyć pieniążków na ten film? A ile kosztował ten polski Titanic ostatnio?
3: Quo Vadis? 20 milionów.
2: I czego?
3: 20 milionów dolarów, oczywiście.
2: A amerykański Titanic ile kosztował?
3: 200 milionów dolarów.
2: No tyle chyba nam nie potrzeba. Dam 1/4.
4: Mój medyceuszu, złoty.
2: Nie trzeba.
1: Nie, to było nawet trochę na wesoło, to było jednak mimo wszystko. Ale ostatnio miałem takie spotkanie ze studentami w filmoznawstwa chyba to się nazywa, na Uniwersytecie Łódzkim. I to jest ich ulubiony film. Oni to analizują, studiują.
0: Bo to jest o nich.
1: Ale też miałem pytanie, które trochę mnie tak zastanowiło, ale po tych różnych ostatnio wydarzeniach, zmieniania prezesa, stowarzyszenia i tak dalej, ktoś mi stał, taki młody student, dosyć sympatyczny, i mówi, proszę mi powiedzieć, czy w tym środowisku filmowym są jakieś osoby uczciwe? Mówię, no jest trochę. I prawdopodobnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo mi się wydawało to... Nie spodziewałem się tego pytania, ale z czegoś to się wzięło.
0: Tak.
1: Także mam nadzieję, że teraz...
0: Po oglądaniu superprodukcji.
1: No może po oglądaniu superprodukcji, nie tylko, ale teraz ja jestem w tym zarządzie stowarzyszenia i oczyszczamy się z tych rzeczy, które były nadużyciem, a to nieważne, to jest osobna rozmowa.
0: Tak, ale mówił pan już właśnie, zaczął mówić o Vinci, to chciałem jeszcze o Vinci porozmawiać, bo to rzeczywiście jest ważny też film, komedia kryminalna z kolei, no i teraz tam był 2004 rok, a teraz 2025, Vinci 2, ale wróćmy na chwilę do tamtego momentu, bo wspomniał pan, że przy superprodukcji myślał pan o już realizacji Vinci.
1: Już miałem, tak, już miałem pomysł, nie miałem scenariusza, ale miałem już pomysł o takiej kradzieży, która nie będzie kradzieżą, a tak, ja natknąłem się, wracając chyba ze Stanów na artykuł gdzieś w samolocie, w jakiejś prasie, że o kradzieży Mony Lizy w 1912 roku, że to jakiś pracownik włoski, pracownik Louvru, który wtedy było łatwo, nie było zabezpieczeń, to tam przenosili obrazy,

0: to do Mediolanu, powiedział, to musi wrócić do Włoch. I to tam za 2 lata to się kotłowało, aż odnaleziono go, złapano i to wróciło. Ale do dziś nie wiem, czy to jest oryginał. Czy w międzyczasie ktoś nie zrobił, jak ja przynajmniej mam taki... No, to była okazja. No i od tego to się zaczęło. No i potem tak zacząłem to budować powolutku. Najpierw poszedłem, że to ma być taki wabank 3, czyli tak sobie myślałem, jakby wziąć tego Kwintę i Duńczyka, tylko no starsi panowie i oni coś tak. Ale jak zacząłem to kombinować, jak oni jeżdżą z tej Warszawy do Krakowa, to powiedziałem, po pierwsze, dlaczego to nie może się dziać w Krakowie, a po drugie, oni są chyba już za starzy do takiego skoku. No i odbudziłem wszystkich i się pojawił Cuma.
1: Co ty kombinujesz, Cuma?
2: Słucham?
1: Dlaczego nie siedzisz we więźniu?
2: No, w zasadzie to siedzę, tylko mam przerwę w odbywaniu kary i grzecznie melduję się na każde wezwanie.
3: Co ma grane przez Roberta, więc...
0: To też nie było, a nie miał grać go Robert. Nie wiem, kto miał go grać, ale dla Roberta miałem rolę Werbusa, bo ja Roberta znałem już tam z kilku... On tam jest w superprodukcji, zagrał jakąś rolkę w Pieniądzach na nie wszystko, w takim spektaklu teatralnym 19 Południk. Więc ja go znałem już i bardzo chciałem, żeby coś mu napisać. Tylko mówię, no to on takiego Werbusa zagra, co nie pamięta twarzy. Mm. I nawet mu to powiedziałem chyba na planie jakiejś wcześniejszej rzeczy w superprodukcji. Ale potem tak mówię, kto ten tylko Cumę może zagrać? Mówię, to jest idealnie, jest Robert, co ja będę szukał? I go zaprosiłem do studia i mówię, masz tutaj scenariusz, przeczytaj sobie, to jest Cuma, to jest twoja rola. I on teraz opowiada jako anegdoty też, że jadę sobie autobusem, tramwajem i patrzę, a mówię, ten Cuma jest na każdej stronie. Mówię, to chyba jest główna rola. Ja dzwonię do niego, Julek, mówi, ty się nie pomyliłeś, to jest główna rola. Mówię, no tak, to jest dla ciebie. Więc tak to było. Ale ja wierzyłem w niego, bo jak go zobaczyłem pierwszy raz jeszcze przed zdjęciami do Pieniędzy to nie wszystko. Mm-hmm. Wierzyłem, że to jest aktor z potencjałem. On miał coś takiego w oczach inteligentnego i no, jak wiemy, się sprawdziło. Co nie mówię, ja myślę, że on by zrobił karierę tak człowiek. No może ja przyspieszyłem to trochę, bo to rzeczywiście ta rola jego w Vinci, razem zresztą z Borysem Szycem, który się dopiero też zapowiadał.
3: Mm-hmm. Zaczynał dopiero.
0: Ale ja go wypatrzyłem, on mi się bardzo podobał w Przedwiośniu u Filipa Bajona. To myślałem, jak gdyby taki, bo to był główny bohater, to ja bym za nim wszedł. Ten Mateusz nie do końca chyba się sprawdził, tak mi się wydaje, Damiński. Ale krótko mówiąc, no ci dwaj byli kompletnie nieznani. Do tego jeszcze doszedł Marcin Dorociński, który... I powtórzę tyle po raz setny to, co powiedział mój ojciec, wchodząc na próbę czytaną scenariusza, się rozejrzał. Ten. To był właśnie... I mówi, tu nikogo nie znam, tylko na mnie nie przyjdą do kina. Tak. A tam była i właśnie Kamila Bar, i Dorota Kolak, i wielu innych.
3: No i okazało się, że też właśnie dzięki temu filmowi zdobyli popularność.
0: Ja myślę, że ta kariera i tak by się jakoś ich zaczęła, mm-hmm. ale tu się jakoś może przyspieszyła. No i ponieważ oni mają to wdzięczność i lubią ten film tak samo jak ja, nie było problemu, żeby ich namówić do zrobienia po 20 latach. Te 20 lat ma dodatkową wartość, znaczy ten czas, bo coś stało z nimi. Kiedyśmy zaczęli liczyć, to tam 7 aktorów, którzy grali w pierwszym filmie, już go ich nie ma, więc...
3: Mhm. Między innymi pana ojciec.
0: Tak, no i Mieczysław Grąbka, który grał fantastyczną rolę Grubego, który czytał scenariusz Vinci 2 i miał w nim grać, tylko odszedł w trakcie przygotowań i musieliśmy z Robertem, bo ja z nim pisałem scenariusz, z Robertem Rynckiewiczem, wymyśliliśmy rolę Chudego, który był takim, no... pomocnikiem Grubego. On nie występuje w pierwszej części, ale się mówi o tym. Mhm. Więc to trzeba się radzić wtedy. No ale to są smutne momenty. Dobrze, że ten film powstał. Może jakby powstał wcześniej, to by był inny, a tak jest akurat. Jak kręciliśmy, to było 20 lat równo. Teraz już jest 21, jak wyszedł na ekran. Mhm.
3: Pamięta pan zabawne momenty z planu, z tamtej pierwszej części?
0: Zabawne momenty, które nie było w scenariuszu?
3: Tak, albo jakieś przygody, które się wydarzyły. Ta realizacja w Krakowie, podobnie zresztą jak tego filmu.
0: Nie, tam się... Nie, to jest paradoks, ale ja mówię, już mówiłem wcześniej, że komedia jest taką precyzyjną jakby formą, takim precyzyjnym gatunkiem, że tam nie ma czasu na moment, na dodatkowe my się tak nie bawimy, jak wszyscy myślą, że to ja sobie robią. Nie, to jest, to trzeba nakręcić tyle ujęć, tyle ustawień kamery. To jest bardzo, musimy być zdyscyplinowani I to jest

0: Czasami się śmiejemy, jak wyszło ujęcie, czy jak jest, ale nie pamiętam jakichś takich rzeczy, które byłyby. Nie, tak jak się wydarzyło teraz, że obudziliśmy pół Krakowa na
1: a
0: moście.
1: Właśnie, to teraz,
0: a to teraz
1: przy okazji
0: się
1: udało.
0: A teraz tak, a tak to mieliśmy w tym.
1: To znaczy?
0: No tam są te wybuchy na moście, jak już ktoś widział film, tak. O co chodzi, to wie. I to się musiało dziać w nocy, i, no, ale przesunęło nam się to w czasie. Miało się to dziać o 11 w nocy, do 11 w każdym razie. Mieliśmy taką obietnicę złożyliśmy miastu. W międzyczasie tam był jakiś jeszcze maraton wcześniej. No, krótko mówiąc, wyszliśmy później na ten most i to się wszystko zaczęło przesuwać. Także te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o 2 w nocy.
1: Aha, czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
0: Może podobno psy były przerażone i tam w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
1: Ale, trzeba zobaczyć film, żeby wiedzieć,
0: ale
1: co chodzi.
0: Ja mówię zawsze, nie można upiec, nie można zrobić omletu nie tłukąc jajek. Przeprosiliśmy Kraków, psom kupiliśmy ileś tam ton karmy, żeby do tych chroniska zwierząt. No, to było niezbędne. Jak ktoś widział film, to wie, że to było niezbędne i to musiała być noc, także żadna godzina tak naprawdę nie była fajna.
1: No warto zobaczyć na pewno ten film, a nie tylko dla tej sceny, też dla tych aktorów, którzy powracają, ale też dla tych nowych, którzy są w tym filmie. A ja na koniec chciałem się pana zapytać, czy powstanie Killer 3?
0: Dobre pytanie, ponieważ już tam jakieś pismaki, znaczy, przepraszam bardzo za to słowo, piszące o filmie, już mi to imputują, że już przygotowuje, że już nie mają pomysłu, a Machulski robi... Jest chęć producentów generalnie. Ja z góry powiedziałem, że ja tego nie będę reżyserował. Mogę służyć radą, taką opieką, doradztwem, czy tam executive producer, jak to się mówi, ale uważam, że to powinien zrobić ktoś nowy, młody, ponieważ też dużo czasu minęło, nawet więcej niż przy Vinci i dużo aktorów już nie ma z tamtych takich wiodących, no nie ma Siary, nie ma Wąskiego, nie ma Ryby. I to by trzeba na nowo napisać, prace trwają, być może to powstanie, tylko że ja będę
1: doradzę
0: trybem, a nie będę tym jakby zawiadującym generalnie. Jeśli to powstanie, bo to jest trudne, to jest wyzwanie trudne, nie powiem, że niewykonalne, natomiast ja nie mam, mnie to tak jak i Vinci 2 mnie inspirował i dał taką, mi taką ostrogę, mówię, ja zaraz wymyślę coś. To tu nie mam takiego, być może dlatego, że to nie był mój pomysł, że to był pomysł Piotrka Bereśniaka, więc też nie mam takiego imperatywu, ale też mi się wydaje, że no, trzeba dać szansę młodym. A potem trochę ja już się chcę wycofywać, bo to jest strasznie ciężka praca fizyczna również i też, więc już trochę tak jestem w sytuacji cumy w Vinci 2, że chciałbym się to co mówi Duńczyk w Abanku. No krótko mówiąc, z wiekiem rośnie popyt na święty spokój.
1: No to tego świętego spokoju panu życzę, ale też liczę,
0: ja
1: że
0: mam.
1: Jeszcze, no właśnie, więc nie
0: dziękuję
1: trzeba,
0: bardzo, dziękuję bardzo.
1: Ale liczę też jeszcze na coś filmowego z pana
0: strony. Ja teraz
1: strony.
0: Zacząłem pisać książki, powieści.
1: No właśnie, to możemy...
0: To mi daje dużo satysfakcji.
1: To możemy sięgnąć po te książki,
0: zachęcam. Już napisałem, będę pisał trzecią, już mam podpisaną umowę. Pierwsze są Wisząca Małpa i Nikczemny Narrator dzieje się w środowisku filmowym, kryminał, czego nie było jeszcze w Polsce.
1: Czyli można i poczytać, i obejrzeć, zapraszamy.
0: Ja jestem opowiadaczem historii, bardziej wolę pisać niż reżyserować chyba nawet.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję serdecznie.
1: Juliusz Machulski, Marcin Radomski, dziękujemy bardzo. Dzięki. Zapraszamy na kultowe polskie komedie. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Powtórka programu.

0: Mieszanie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl.

0: www.opiekunopomocowy.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
1: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
5: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
4: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
5: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
4: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
5: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
4: i na polskieradio.pl.
5: Zapraszamy
4: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są oficjalne wyniki wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała nowym prezydentem. Udzielał się na grupach ze skrajnymi poglądami. 60-latek z Dolnego Śląska planował atak na premiera i ministra obrony. Trump ogłasza zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją. Mimo to Moskwa atakuje ukraińskie elektrownie. Minęła 6. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła w nocy wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12%. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało 37,88% wyborców. Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się tak dobrego wyniku.
2: To jest to wynik na pewno świetny i powyżej moich oczekiwań. Natomiast jak Państwo widzicie, ja nie jestem w trybie jakiegoś triumfalizmu, czy entuzjazmu, czy świętowania. Wręcz przeciwnie. Jestem w trybie zadaniowym. No, trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów. Trzeba będzie faktycznie dobrać sobie współpracowników.
1: Senator Monika Piątkowska zapewnia, że będzie przyglądać się pracy nowego prezydenta.
3: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Ja jestem parlamentarzystką, senatorką z Krakowa. Jestem z Krakowa, zostaję w Krakowie, będę pracować w Krakowie.
1: Łukasz Gibała zapowiedział, że zamierza spotkać się ze wszystkimi kontrkandydatami z pierwszej tury oraz z senator Moniką Piątkowską. Chce porozmawiać o możliwości realizacji punktów z ich programów. Zaprzysiężenie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli 21 października, za tydzień w środę. To około 60-latek z Dolnego Śląska groził premierowi Tuskowi i wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz planował atak na tych polityków. Zgłoszenie w tej sprawie służby odebrały wczoraj nad ranem. Po kilkunastu godzinach mężczyzna został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jak w TVP Info mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, 60-latek udzielał się na grupach, w których głoszone były skrajne poglądy.
4: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami.

0: Na pewno jest to osoba, która była bardzo, bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy i która no, miała, tak jak powiedziałem, rozliczne kontakty.
1: Szef MSWiA podkreślał, że ta skrajność polegała na posługiwaniu się bardzo nienawistnym językiem, wzywającym do przemocy i nienawiści w życiu publicznym. Kwestie energetyczne i bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego oraz Arktyki to główne tematy spotkania premierów Polski i Norwegii. Donald Tusk i Jonas Gahr Støre będą rozmawiać dziś w Warszawie także o przemyśle obronnym i dalszym wspieraniu Ukrainy. Spotkanie rozpocznie się w południe w kancelarii premiera. Po rozmowach szefów rządów zaplanowano konferencję prasową i spotkanie delegacji. 3 godziny później o 15:00 w Pałacu Prezydenckim premiera Norwegii przyjmie też prezydent Karol Nawrocki. Prezydent Ukrainy poinformował o rosyjskich atakach na elektrownię w Kijowie i obwodzie charkowskim. Wszystko to wydarzyło się po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mówił Wołodymyr Zełenski.
2: Na żal.
1: Niestety dziś na niebie pojawiły się rosyjskie szachedy i teraz też latają. Były ataki bombowe, ataki na naszą energetykę. Był atak na obiekt energetyczny w mieście Charków. W zeszłym tygodniu Rosjanie przyszło 200 razy zaatakowali elektrownie i sieci przesyłowe na Ukrainie. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą obowiązuje zawieszenie broni w sferze energetycznej. Obie strony wyraziły na to zgodę. Ukraiński przywódca natomiast oświadczył, że choć informacje o energetycznym rozejmie są dla niego nowością, to popiera ten krok. Dodajmy, że po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump czasowo odblokował sankcje nałożone na eksport rosyjskiej ropy. Umowa ma dotyczyć sprzedaży do USA do kwietnia blisko 5 milionów ton diesla. Najzdolniejsi skrzypkowie z całego świata rywalizują w Poznaniu. Dziś ostatni dzień pierwszego etapu konkursu imienia Wieniawskiego, gdzie każdy z uczestników musi wykonać m.in. jeden kaprys kompozytora, mówi dyrektorka konkursu Karolina Kaźmierczak.
3: Jest to przede wszystkim muzyka Henryka Wieniawskiego, bo tam właśnie zabrzmi obowiązkowo jeden z kaprysów, a także jeden z utworów do wyboru Henryka Wieniawskiego. W przypadku, w którym uczestnicy wybiorą dość krótki utwory z tej listy obowiązkowej, będą mogli uzupełnić to o utwory dowolne.
1: Spośród blisko 50 osób, które zakwalifikowały się do pierwszego etapu konkursu, jest 8 uczestników z Polski. Jury wskaże 24 najlepszych skrzypków, którzy zagrają w kolejnym etapie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Początek tygodnia jesienny. Termometry pokażą w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, nieco chłodniej w górach. Miejscami przelotnie popada, a na północnym wschodzie może też zagrzmieć. Lokalnie możliwy też porywisty wiatr. Poza tym będzie dość pochmurno, ale chwilami na niebie będzie pojawiać się słońce.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Około 22% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na północy Polski w pasie nadmorskim lokalnie obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 6. Dziś jest poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wzejdzie o 6.55 i zajdzie o 17.49. Dzień będzie trwał więc 10 godzin i 54 minuty. Imieniny dziś obchodzą Edwin, Eustachy, Maksymilian, Serafin i Witold. Jarema Jamrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgarowicz, Patrycja Pindakiewicz, a za realizację odpowiada Mateusz Dziekoński i zgodnie z tradycją czas teraz na kalendarium historyczne.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to
10: Habemus Papam.
11: My, naród.
12: We, the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
14: 12 października 1840 roku.

0: roku urodziła się Helena Modrzejewska, uznawana za najwybitniejszą polską aktorkę i jedną z najpiękniejszych kobiet swojej epoki.
1: Pożegnała się ze sceną oficjalnie w wieku 67 lat. Powiedziała, że nie aplauz jest najwyższą nagrodą dla aktora. Jest nią świadomość, że będzie żył w sercu i pamięci widzów.
0: Przybliżała Marna

0: drugiego zaboru.
1: Obie strony zapewniły sobie wzajemne poszanowanie suwerenności. Polska jednak musiała uznać fikcję niepodległości sowieckiej Ukrainy wbrew umowie Piłsudski-Petlura. Strona rosyjska zobowiązywała się do wypłaty Polsce milionów rubli w złocie jako ekwiwalentu wywiezionego z Królestwa taboru kolejowego i urządzeń przemysłowych.
0: Uważał dr Janusz Osica. Traktat ryski regulował stosunki między II Rzeczpospolitą a ZSRR do czasu agresji sowieckiej 17 września 1939 roku. W roku 1928 urodził się muzyk i jeden z czołowych dyrygentów świata Jerzy Semkow.
2: Staram się grać dużo muzyki polskiej. Nie tylko staram się, ale sprawia mi to przyjemność i ogromną satysfakcję oczywiście. Tym bardziej, że w tej chwili już instytucje muzyczne, które mnie zapraszają, proszą mnie o wykonanie polskiej muzyki. Na jednym z ostatnich koncertów w Raj Stawat Mater Szymanowskiego i tak dalej.
0: Gościnnie występował w Warszawskiej Filharmonii Narodowej oraz był doradcą artystycznym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 95 lat temu na górze Corcovado w Rio de Janeiro na pamiątkę setnej rocznicy niepodległości Brazylii został odsłonięty pomnik Jezusa Chrystusa.
3: 40-metrowy pomnik Chrystusa Zbawiciela, dłuta francuskiego rzeźbiarza Paula Laudowskiego, zlokalizowany na 700-metrowej górze Corcovado, jest zaliczany do 7 współczesnych cudów świata. A u stóp pomnika rozciąga się wspaniały widok na miasto, zatokę, plaże Copacabana i Ipanema. Nawet favelas, czyli dzielnice nędzy, wyglądają z tej wysokości przyzwoicie.
0: Przybliżał redaktor Andrzej Sowa. W roku 1935 urodził się Luciano Pavarotti. Obok Placida Dominga i José Carrerasa był jednym z najsławniejszych tenorów naszych czasów.

0: czasie swojej kariery Pavarotti sprzedał na całym świecie ponad 100 milionów płyt. 12 października 1943 roku rozpoczęła się bitwa pod Lenino. Była to pierwsza bitwa pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, sformowanej w Związku Radzieckim, a dowodzonej przez generała Zygmunta Berlinga.
1: Nieszczęśnie ci żołnierze pierwszej dywizji, tak zwanego potem Ludowego Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Bo to ludzie, którzy nie trafili, nie zdążyli do armii Andersa. Ludzie, którzy docierali w łachach na Bosaka, wynędzniali, ginący z głodu, do wojska, które niekoniecznie było ich wojskiem. Walczyło niekoniecznie w ich sprawie, ale była to jedyna szansa wyrwania się z nieludzkiej sowieckiej ziemi. Ta dywizja przysięgała na wierność Związkowi Sowieckiemu. To była dywizja sowiecka, jakby z nazwy i z przysięgi, chociaż polsko-sumundurowana.
0: Przypominał profesor Paweł Wieczorkiewicz. Bitwa ta stała się jednym z symboli PRL i w jej rocznicę do roku 1989 obchodzony był Dzień Wojska Polskiego. W roku 1964 Związek Radziecki wystrzelił statek Woschod 1 z 3 kosmonautami na pokładzie. Był to pierwszy lot rakiety, na pokładzie której znajdowała się więcej niż jedna osoba. Władimir Komarow, Konstantin Fiok-Tistow i Boris Jegorow lecieli bez skafandrów z powodu braku miejsca na systemy podtrzymywania życia. Przed dekadą odszedł aktor Andrzej Kopiczyński. Dużą popularność przyniosła mu tytułowa rola w serialu 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy.
2: Wydaje mi się często, że mam już tego dosyć, ale w momencie, kiedy następuje konfrontacja z widzami, kiedy ten serial się ukazuje, kiedy co tydzień spotykają się ludzie z tym, co ja wykonałem, co myśmy wykonali, następuje chyba rodzaj satysfakcji i przyjemności z tego, że się to jednak robi.
0: Mówił dla Polskiego Radia pomiędzy sezonami serialu. Artysta wcielił się w ponad 160 postaci teatralnych i filmowych.
3: Kalendarium historyczne.
4: A kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Zaglądamy do prasy i do internetu, proszę państwa, no bo przede wszystkim ostatnie wybory w Krakowie dominują aktualnie w sieci. Są komentarze, są oczywiście pierwsze wstępne wyniki wyborów. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Zdobył 62,12% głosów. Monika Piątkowska 37,88%. Państwowa Komisja Wyborcza podała już pełne wyniki wyborów. Frekwencja wyniosła 44% i 27%.

0: Na Gibałę, założyciela Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zagłosowały w niedzielę 161 184 osoby, a na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Piątkowską 98 306 osób. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl poinformował, że od momentu obwieszczenia wyniku wyborów przez MKW zacznie biec 14-dniowy termin na składanie protestów wyborczych, które do Sądu Okręgowego w Krakowie mogą wnosić wyborcy i pełnomocnicy wyborczy. W tym samym terminie, zgodnie z przepisami, powinno nastąpić zaprzysiężenie nowego prezydenta podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na polskieradio24.pl. No i też posypały się komentarze w sieci. Sondażowe rezultaty wyborów w Krakowie skomentował m.in. Tomasz Trela, poseł Lewicy. Dzisiaj pewne jest jedno, Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie. To ostateczny dowód na to, że w samorządzie liczy się konsekwencja, szacunek do miasta i jego mieszkańców oraz ciężka praca. My, prawdziwi samorządowcy, to wiemy, napisał pan poseł. Z kolei Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, o którym ostatnio jest bardzo głośno, po ogłoszeniu sondażowych wyników, także zabrał głos w mediach społecznościowych. Super Express przytacza jego wypowiedź. No i pan poseł Berkowicz stwierdził, że po 24 latach rządów Platforma Obywatelska traci miasto. W swoim wpisie na Platformie X Berkowicz poszedł dalej, prognozując przyszłość Platformy Obywatelskiej w skali kraju. I tak oto po 24 latach rządzenia, afer, kolesiostwa i złodziejstwa Platforma traci Kraków, dziś traci władzę w Krakowie, za rok straci władzę w całej Polsce. Tak ocenił pan poseł. Zresztą, jak słychać przez pana posła, jak zawsze przemawia kurtuazja. Była premier Beata Szydło również skomentowała zwycięstwo Łukasza Gibały, gratulując mu wygranej. Decydujący wpływ na wynik mieli wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał, napisała w serwisie X była premier Beata Szydło. No oczywiście do wyborów w Krakowie będziemy wracać i to już za chwilę, ale jeszcze tak przeglądam, co się dzieje w prasie, że tak powiem, pisanej. No i między innymi Newsweek na pierwszej stronie pisze o panu prezydencie, a dokładnie o Marce Nawrocki. Czyli to jest biznes prezydencki, tak to tytułuje Newsweek. Witajcie w sieci. Nawrocki jest internetowy sklep, który wykorzystuje skojarzenia z Karolem Nawrockim. Jest też pomysł budowy luksusowych klubów bokserskich marki Nawrocki. Kto za tym stoi? Jak twierdzi Newsweek, ślady prowadzą do sieci zagranicznych spółek. Więcej na ten temat oczywiście w tygodniku Newsweek. No i proszę państwa, trzeba jeszcze przypomnieć jedną rzecz przy okazji wyborów w Krakowie, że dzisiaj również rocznica ważnej debaty.
1: Panie Donaldzie, pan wielokrotnie stwierdził, no chyba nie mam nie wyjawniać, wszystko, prawda? Wszystko.
2: Panie Jarku, proszę się nie kampować.
1: A właśnie nie wiem, Donaldku, Donaldusie.
0: Kiedyś było tak miło. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest nasza wysłanniczka Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
0: Rozumiem, że dzisiaj Kraków jeszcze nie śpi. Wiemy już, że Łukasz Gibała został nowym prezydentem miasta. No właśnie, jak przebiegały te pierwsze godziny po ogłoszeniu wyników? Co na to Łukasz Gibała? Bo słyszeliśmy, że no, jakiegoś wielkiego świętowania w jego wypadku chyba nie było.
3: Nie było w obu sztabach, chociaż może ten pierwszy moment, kiedy pojawiły się te sondażowe wyniki, to faktycznie zapanowała euforia, ale później już było spokojnie, ale chronologicznie, bo najważniejsze jest oficjalne potwierdzenie tych wyników. Wiemy, że wczoraj w Krakowie do urn poszło około 260 z blisko 600 tysięcy osób uprawnionych. Głosów nieważnych oddano około 2,5 tysiąca. Ta różnica w poparciu, jakie uzyskali kandydaci, jest tak niewielka, jest tak mała, że doliczenie któremukolwiek z nich tych głosów nie zmieniłoby wyniku, tłumaczył przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
4: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała. No i teraz będziemy czekać do 21 na złożenie ślubowania przez pana prezydenta elekta, tak można powiedzieć teraz już.
3: Po ogłoszeniu tych nieoficjalnych jeszcze wyników głosowania w sztabie wyborczym Łukasza Gibały, którego zapleczem w walce o fotel prezydenta miasta było Stowarzyszenie

0: Kraków dla mieszkańców. No, zapanowała radość, to oczywiste, bo to była czwarta próba przejęcia rządu w mieście i ta próba okazała się być zwycięską. A oto co po publikacji pierwszych wyborczych sondaży na gorąco powiedział Łukasz Gibała.
1: 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta. Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
0: Te ostatnie słowa skierowane były do kontrkandydatki senator Moniki Piątkowskiej, czyli ten ton był taki pojednawczy, zachęcający do współpracy, bo w kampanii te obietnice i to, o czym mówiono, jak ma się zmieniać Kraków, jakim ma być, dla kogo, w zasadzie były zbieżne. Chociaż oczywiście no, w sztabie wyborczym Moniki Piątkowskiej panowała inna atmosfera. Ale tutaj też nie brakowało podziękowań za wsparcie, za odpowiedzialność, za udział w wyborach. To nie koniec. Wynik tego głosowania pokazuje, że konieczne są większy wysiłek, większa determinacja i cięższa praca na rzecz Krakowa, mówiła Monika Piątkowska.
2: Miałam świadomość tego, naprawdę miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie, że przede mną, przed moim zespołem, przed strukturami Koalicji Obywatelskiej bardzo ciężka praca, żeby zapracować na zaufanie mieszkańców naszego miasta. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej, jeszcze więcej z wami rozmawiać, żebyście obdarzyli nas wszystkich zaufaniem.
0: A za niewiele ponad godzinę, podobnie jak 2 tygodnie temu, po pierwszej turze, przy rondzie mogilskim, prezydent elekt już tym razem, będzie ściskał ręce, dziękował i rozdawał obwarzanki.
3: A o tym wszystkim z Krakowa, Anna Orzeł. Aniu, bardzo dziękuję Ci za te informacje. To ja tylko dodam, że Łukasz Gibała, pytany o to, ile mogła kosztować ta kampania, mówił, że no, w ostatnich tygodniach, dniach na te ulotki, plakaty, to mniej więcej jakieś 400 tysięcy złotych, ale sam referendum, organizacja tego referendum to około 2 milionów złotych. No to skoro jesteśmy przy pieniądzach, no to zapraszam na program Twoje Pieniądze.
4: Twoje pieniądze.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Zajmiemy się dziś obowiązkiem zgłaszania w ZUS dochodów przez osoby, które pracują, a jednocześnie pobierają emerytury lub renty, czy też renty rodzinne. Ale wyjaśnimy też, czy warto takie informacje składać, gdy ma się do takiej renty rodzinnej na przykład, bo to najczęściej się będzie zdarzało prawo, a wydaje się nam tak na co dzień, że zarabiamy jednak no, troszkę lepiej i po prostu pewnie nam się ZUS-u nic nie należy. Tymczasem wcale tak być nie musi. I moim gościem jest pani Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-rentowych ZUS. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: No właśnie, ja chciałam zwrócić uwagę na to, że czasami myślimy, że nam się nie należy, a jest inaczej, więc na pewno do tego za chwilę dojdziemy. Emeryt tak zwany wcześniejszy, tak? Albo rencista, w tym często osoba z prawem właśnie do renty rodzinnej, pracuje. I to jest nasze założenie. Zarabia na przykład te 6-7 tysięcy złotych. No i właśnie, myśli sobie, po co składać taką informację do ZUS? Przecież i tak nic mi się nie należy.
6: I to jest mylne myślenie, no bo jeżeli pobieramy świadczenie z ZUS i dodatkowo dorabiamy sobie, to powinniśmy składać zaświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. Jeżeli ten przychód, od tego przychodu odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, to jak najbardziej należy nam się przeliczenie świadczenia. Musimy tutaj pamiętać, że takie przeliczenie świadczenia robimy raz w roku lub po ustaniu, po rozwiązaniu stosunku pracy, po ustaniu odprowadzania tych składek emerytalno-rentowych. Więc dokonujemy tego raz w roku, bądź po ustaniu ubezpieczeń społecznych. Ale jeszcze tutaj ważna rzecz w przypadku, bo pani redaktor wspomniała o rencistach, którzy pobierają renty rodzinne. Tak. Im się wydaje, że pobierają rentę rodzinną, no to świadczenia nie przeliczymy. Ale jeżeli mają prawo do własnego świadczenia, to owszem, renty rodzinnej my nie przeliczymy, bo to jest świadczenie zmarłego. No chyba, żeby znaleźli jakieś dodatkowe dokumenty, których ten zmarły nie złożył kiedyś do swojego świadczenia. Ale renty rodzinnej nie przeliczymy. wiemy, ale możemy przeliczyć jego świadczenie.

0: może po przy pierwszym przeliczeniu, drugim przeliczeniu z tytułu tego kontynuowania zatrudnienia, jego świadczenie nie będzie wyższe od tej renty rodzinnej, ale za którymś już razem może się okazać, że jednak to, co sobie dorobił, spowoduje, że jego własne świadczenie będzie wyższe i wtedy ZUS dokona porównania tych świadczeń i wypłaci świadczenie wyższe. Także zachęcam do tego, żeby takie zaświadczenia składać do nas, bo my z urzędu nie przeliczymy, ale na wniosek świadczeniobiorcy jak najbardziej, tylko tutaj też musimy pamiętać o wysokości przychodu, jaki osiągamy.
1: No Powiedzmy, jakie są te limity kwotowe, które nam zawieszają, zmniejszają wysokość tej renty rodzinnej, emerytury?
0: Limity kwotowe, jak pani redaktor ładnie powiedziała, one są zmieniane co kwartał. Zmieniane są w marcu, w czerwcu, we wrześniu. I w ostatnim czasie aktualnie te limity zostały zmienione od 1 września 2026 roku, więc aktualny taki limit wynosi 6463 zł i 20 groszy w przypadku, kiedy mielibyśmy zmniejszyć świadczenie, czyli który przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast przy przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w tym przypadku emerytura, renta powinna być zawieszona, ten limit od 1 września wynosi 12 003 zł i 10 groszy. Nie znamy jeszcze...
1: Czyli czasami myślimy, że zarabiamy sporo, a się okazuje, że wobec tego limitu wcale tak nie jest.
0: Wcale tak nie jest. Tak. Nie znamy jeszcze w tej chwili tego limitu rocznego, jaki będzie za 2026 rok, no bo nie mamy jeszcze miesiąca grudnia.
1: No to pytanie takie. W jakim terminie takie zaświadczenie o dochodach należy do ZUS-u złożyć? Taki ostateczny termin.
0: To znaczy w momencie, kiedy składamy wniosek o przyznanie świadczenia, to już w tym wniosku powinniśmy zaznaczyć, czy będziemy pracować, zamierzamy pracować i czy ten nasz przychód będzie powodował zawieszenie bądź zmniejszenie świadczenia. Jeżeli na przykład tak się działo, że nie pracowaliśmy, ale gdzieś tam w międzyczasie pobierając świadczenie, podjęliśmy zatrudnienie, to powinniśmy w ogóle od tego momentu już poinformować ZUS i złożyć oświadczenie, czy ten przychód nasz będzie powodował zmniejszenie bądź zawieszenie.
1: Ale załóżmy drugą sytuację, to znaczy, że my pracowaliśmy, stwierdziliśmy, że nie chcemy pobierać, no ale teraz po chociażby pani wypowiedzi powzięliśmy wątpliwość, bo może by nam się coś należało. To jaki jest ten termin?
0: A jeżeli na przykład złożyliśmy takie oświadczenie, że my nie będziemy pobierać, bo ten przychód może przekroczyć 130, a okazało się i na przykład od stycznia mieliśmy świadczenie zawieszone, a w miesiącu czerwcu stwierdziliśmy, że jednak ten nasz dochód nie będzie powodował zawieszenia świadczenia, to składamy wniosek do ZUS-u o to, żeby wypłacać świadczenie w pełnej wysokości. I ZUS zrobi to od miesiąca złożenia wniosku albo od najbliższego terminu wypłaty.
1: Czyli możemy to zrobić, nie wiem, w czerwcu, we wrześniu? To nie jest tak, że musimy w marcu, na początku roku?
0: Nie. W momencie, kiedy widzimy, że ten nasz przychód zmieni nam będzie miał wpływ na wysokość naszej emerytury w zmienny sposób, czy tam renty, to takie oświadczenie składamy. Jeżeli my tego nie zrobimy, to tak czy inaczej po upływie roku świadczenie i tak zostanie rozliczone.
1: Jasne. No właśnie. No to teraz, gdyby tak się okazało, że przez ten dany rok to świadczenie pobierał, ale potem okazało się jednak, że ten dochód był wyższy, bo to jest ta takie zawsze bardziej ryzykowna sytuacja. Przy na przykład ruchomym wynagrodzeniu to jest możliwe. Tutaj można to albo z kilku miejsc i tu można się jakby nie zorientować. To wówczas na koniec roku ZUS to, jak pani powiedziała, rozliczy, nakaże nam zwrócić te nienależne kwoty, czy nie? Jak to będzie wyglądało?
0: ZUS na koniec roku rozliczy nam świadczenie. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście przychód, który osiągnęliśmy w całym roku, powodował zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia, a świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości, rozliczymy takie świadczenie i będziemy prosili o zwrot tej jakby nadwyżki, która nam się nie należała. Jeżeli w decyzji, którą otrzymamy o rozliczeniu świadczenia, będziemy mieli określony termin, kiedy to świadczenie trzeba zwrócić, jeżeli zwrócimy w terminie, no to zamkniemy sprawę. Jeżeli nie zwrócimy w terminie, to wtedy ZUS będzie nam naliczał odsetki. Ale może być też sytuacja odwrotna, że nasze świadczenie było zmniejszone bądź zawieszone, a okaże się na koniec roku, jak prześledzimy przychody miesięczne, okaże się, że tak naprawdę świadczenie powinno być na przykład wypłacane w pełnej wysokości, no to wtedy rozliczymy. Jeżeli nam wyjdzie kwota do zwrotu, to tą kwotę z świadczeniobiorcy naszemu
1: zakładowi. Czyli tak naprawdę, przepraszam,

0: zwróć.
1: Że wejdę pani w słowo, czyli tak naprawdę to można w grudniu wziąć od pracodawcy zaświadczenie o wysokości naszych zarobków każdego miesiąca, rozumiem, w danym roku, tylko trzeba było z takim rozbiciem na miesiące dostarczyć do ZUS-u i potem on już rozliczy i ewentualnie możemy potencjalnie dostać jakieś pieniądze.
0: Tak, tak, a jeszcze tutaj bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałam. Musimy pamiętać, że takie zaświadczenia powinny być złożone do końca lutego roku kolejnego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Aneta Damiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: Dziękuję i zapraszam na kolejne twoje pieniądze za tydzień. Do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Wynik wczorajszego głosowania potwierdziła Miejska Komisja Wyborcza. Do urn poszło ponad 260 tysięcy osób, mówi przewodniczący komisji w Krakowie Krzysztof Dyl.
8: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała. No i teraz będziemy czekać do 21 na złożenie ślubowania przez pana prezydenta elekta, tak można powiedzieć teraz już.
7: Frekwencja podczas drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa wyniosła niewiele, ponad 44%. Groził zamachem na premiera i szefa MON, został zatrzymany przez policję. To 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Informacja o zagrożeniu życia polityków została przekazana Służbie Ochrony Państwa przez jednego z informatorów, powiedział w TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładne informacje, to chce takiego niecnego aktu się dopuścić. No i służby od pierwszych chwil rozpoczęły intensywną pracę, która zakończyła się zatrzymaniem tego jegomościa. I zobaczymy w tym sensie, że po czynnościach procesowych zobaczymy, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie.
7: Tymczasem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, że służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. To po ostatnich aktach agresji. Eksperci przypominają natomiast, że warto wiedzieć, jak zachować się w przypadku ataku uzbrojonego napastnika. W pierwszej kolejności należy zadbać o swoje zdrowie i życie, a następnie powiadomić służby, mówił w Polskim Radiu 24 specjalista zarządzania kryzysowego Łukasz Stępień. Międzynarodowe wytyczne są jasne.
10: Uciekamy, powiadamiamy służby o tym, co widzimy. Jeżeli nie mamy możliwości uciec, staramy się schować, na przykład w sali, zamknąć drzwi, zabezpieczyć się. Natomiast to, co jest najważniejsze, zawsze wzywamy służby, zawsze obserwujemy to, co się dookoła nas dzieje.
7: Ekspert przypomniał, że w momencie zagrożenia nie należy zajmować się nagrywaniem materiałów wideo czy transmisją na social media. Ma wspierać żołnierzy w kryzysie zdrowia psychicznego. Wojsko pracuje nad specjalną aplikacją. Tworzą ją lekarze oraz ratownicy medyczni pełniący służbę w armii. Będzie to system wspomagany przez Centrum Telemonitoringu, w którym dyżurować będą specjaliści z dziedzin psychiatrii i psychologii, wyjaśnia Adrian Gulczyński z grupy, która pracuje nad projektem.
11: Nie będzie to narzędzie, które zastępuje decyzji lekarza, nie będzie to narzędzie, które ma definiować problem, tylko ma to być narzędzie, które na co dzień pomaga żołnierzowi w radzeniu sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach, a personelowi medycznemu ma pomagać odpowiednią interwencję przeprowadzoną w odpowiednim czasie.
7: Wersja pilotażowa ma być

0: Niestety skończyło się rumakowanie w pogodzie. Na zachodzie kraju pochmurno, ale na szczęście bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. A z kolei w Karpatach, wysoko w górach, spodziewane są opady śniegu, a na termometrach od 10 do 14 stopni. To co, na poprawę humoru może sukcesy Huberta Hurkacza. Krzysztof Kuzak razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To ja tak szybciutko zahaczę tego Hurkacza, bo awansował do 1/8 finału turnieju Masters w Szanghaju.
1: Tak jest.
0: Po fantastycznym zwycięstwie z Nowakiem Dziokowiczem.
1: No to było wcześniej.
0: To było wcześniej. Tak. No a teraz Alejandro Dawidowicz Fokina jest jego chyba...
1: No to będzie dopiero
0: kolejnym
1: jutro.
0: Przeciwnikiem.
1: Tak, tak. No a po drodze jeszcze był, no właściwie wczoraj, ten Chińczyk, który nam postawił się rzeczywiście Hubertowi mocno. Mowa tutaj o zawodniku nazwiskiem Yizhu. Hubert pierwszego seta wygrał 6-2 i wydawało się, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, no ale później w drugim przegrał 3-6 i decydował o wyniku tego spotkania trzeci set wygrany przez Hurkacza 6-3. No i tym samym właśnie jest już w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. To jest tysięcznik, można zainkasować 1000 punktów po zwycięstwie w tym turnieju do rankingu. No to posłuchajmy, co Hubert Hurkacz mówił po tym spotkaniu.
2: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yizhu. Nie był to łatwy przeciwnik, bardzo agresywnie, dobrze serwował. Nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało. Natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej. Także dziękuję bardzo za wsparcie, pozdrowienia.
1: No my też pozdrawiamy. No i oczywiście będziemy trzymać kciuki jutro. Tak jak wspomniałeś, o ćwierćfinał Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. No a w Szanghaju jest także Jan Zieliński. On oczywiście gra w deblu. Polak i Australijczyk Mark Polmans pokonali chińską parę Zhang Zhang 7-6, 6-2 i także zameldowali się w 1/8 finału.
3: Ciężki mecz ze względu na to, że nie znaliśmy totalnie przeciwników i nie było dużo informacji na ich temat, ale jak się szybko okazało, potrafią całkiem nieźle grać w tenisa i dobrze radzą sobie w grze deblowej. Mieli ostatnio dobry wynik na azjatyckich mistrzostwach, więc na pewno trzeba było tutaj pokazać dobry tenis, który udało nam się pokazać szczególnie w końcówce pierwszego seta i na przestrzeni całego drugiego, z czego jesteśmy zadowoleni.
4: Na pewno pozytywnie nastawieni idąc do następnej rundy.
1: No a następnymi rywalami Zielińskiego i Polmansa będą Austriacy Midler i Oberheitner. Panie rywalizują w Wuhan. No i do Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, które miały pewne miejsce w głównym turnieju, dołączyła Magdalena Fręch. Łodzianka chociaż przegrała decydujące spotkanie w kwalifikacjach z Japonką Ito, to zagra jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się z turnieju z powodu kontuzji Ukrainki Olinnikowej. No jeżeli dzisiaj Fręch wygra z Man Chayą Savanghakef z Tajlandii, no to w drugiej rundzie spotka się właśnie z Igą Świątek. No i teraz pozostałe informacje sportowe. Zaczniemy od tego, co wydarzyło się w Grand Prix Singapuru, czyli o wyścigu Formuły 1. Zwyciężył Holender, czterokrotny mistrz świata Max Verstappen. Była to 17. runda mistrzostw świata. Liderem pozostaje Włoch Andrea Kimi Antonelli, który wczoraj był trzeci. Dwa medale zdobyli wczoraj reprezentanci Polski na trwających w Atenach mistrzostwach Europy w strzelectwie. Oba w konkurencji trap. Antoni Płuska wywalczył złoto wśród juniorów, a Sandra Bernal brąz w rywalizacji seniorek. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin awansowały do następnej fazy rozgrywek w Lidze Europejskiej. Lublinianki w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji po raz drugi pokonały Piotrkowię. Piotrków Trybunalski tym razem na wyjeździe 32-27. W ekstraklasie koszykarzy ciekawe derby Trójmiasta. Arka Gdynia pokonała Trefla Sopot 96-82. Najlepiej punktującym zawodnikiem Arki był Jakub Garbacz.
5: Moja pozycja jest taka, że rzucam jak koledzy mi wykrojują. Świetnie kreowali, mi nic nie pozostało innego jak ich nie zawieść i po prostu trafić, bo naprawdę to co grali i Kasper Surork, i Alex Stein, i Kamil Łączyński, co mi podał.

0: Podanie na kontrę, ja nawet nie widziałem, gdzie ta piłka jest, to mój obrońca też nie mógł widzieć, więc to naprawdę dla mnie super, że mogli mnie tak dzisiaj wykreować, a ja tylko trafiałem.
1: Krefeld zaskoczył, spodziewaliście się takiego oporu?
0: Wyszli bardzo agresywnie, my gdzieś wyszliśmy o spale i musieliśmy gdzieś tam dołączyć do tej agresywnej gry, no i na szczęście wróciliśmy na nasze tory i wynik jest na naszą korzyść.
1: W tych przedmeczowych rozpracowaniach, analizach zakładaliście, że pęknie ten mecz, rywal pęknie dopiero w czwartej kwarcie?
0: Po to się tak gra 40 minut, mecz trwa, żeby starać się złamać tego przeciwnika i często jest to w 30 minucie, 35, czasami 38. Cały czas trzeba wierzyć i grać swoją koszykówkę. Mimo że źle zaczęliśmy, to koniec końców wyszło na naszą grę i my dzisiaj cieszymy ze zwycięstwa.
2: No, z Jakubem Garbaczem rozmawiał Włodzimierz Machnikowski z Radia Gdańsk. W piłkarskiej Ekstraklasie we wczorajszych spotkaniach 10. kolejki zwycięstwa gospodarzy Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1, Pogoń Szczecin Koronę Kielce 2-0, tak jak Legia Warszawa, Wisłę Kraków. Więcej na ten temat już za godzinę, ale teraz jeszcze o męskiej siatkówce. Niedługo początek nowego sezonu, no a wczoraj zakończyły się dwa turnieje towarzyskie. W Zalasewie w finale memoriału Arkadiusza Gołasia Resowia wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0, a w Lublinie w memoriale Tomasza Wójtowicza triumfował Projekt Warszawa po zwycięstwie nad Bogdanką Lublin 3-1, libero projektu Damian Wojtaszek.
3: Wygraliśmy turniej, ale to nie oznacza to, że nasza gra jakby jest idealna i fajna, ale zawsze lepiej wygrać turniej niż przegrać. Rok temu się nie udało, w tym roku się udało. Ten okres przygotowawczy, który przepracowaliśmy, był dobry, ale wiadomo, zawsze lepiej przepracować ten okres przygotowawczy, jak jest cała drużyna, ale wiadomo, że się tak nie da.
2: No i jeszcze atakujący warszawskiej drużyny Bartosz Gomułka.
4: W innych krajach na pewno na takim turnieju by nie było pełnej hali, takie oprawy, jakaś pirotechnika, nawet raz musieliśmy prawie się ewakuować przez nią. Na turniejach potrafimy jako Polska tak się zjednoczyć, przyjść i kibicować razem na halach. Został niedosyt duży po tamtym sezonie. Doszły trzy transfery bardzo mocne, niestety Olo nam wypadł ostatnio, ale będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Na pewno chłopaki z przyjęcia to dźwigną. Na pewno będzie to bardzo ciekawy sezon, bardzo intensywny i długi, bo każda drużyna się wzmocniła, więc już się nie mogę doczekać.
2: Na początek nowego sezonu Plus Ligi już w sobotę, a ja wracam za godzinę.
5: Przyznam szczerze, nie oglądałem meczu KS Kłopotów Osiek, występujący w dolnośląskiej A-klasie. W tej drużynie gra Emanuel Olisadebe, ale po godzinie 7.30, kiedy z Krzysztofem się spotkamy ponownie, na pewno dopytam o to spotkanie. Mam nadzieję, że oglądał. Kolejne tematy w Polskim Radiu 24. Weekend przyniósł zaskakujące informacje w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Najpierw Donald Trump odblokował eksport rosyjskiej ropy, a później wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zorganizowania wyborów na Ukrainie i zaprzestania ostrzału rosyjskich rafinerii. W międzyczasie wspomniał o jakoby obowiązującym już rozejmie energetycznym, o czym ani Moskwa, ani w Kijowie nikt nic nie wiedział. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. Dzień dobry, Maćku.
6: Dzień dobry, witaj.
5: Co tak naprawdę wynika z tych wypowiedzi i deklaracji, bo czytam, że w nocy i tak to, nazwijmy to, wyimaginowane porozumienie Donalda Trumpa zostało zerwane, ponieważ jedna i druga strona ostrzeliwała właśnie te elementy związane z rafineriami.
6: Dla mnie zaskakujące jest cały czas, bo to nie pierwszy raz tak się zdarza, że Donald Trump ogłasza coś, o czym najpierw powinniśmy dowiedzieć się od Zełenskiego albo od Putina, albo chociażby od ich ludzi, tak? Że jakieś informacje z Moskwy, z Kijowa, że oni doszli do jakiegoś porozumienia, nie. No, Wołodymyr Zełenski wyraźnie nam powiedział, że jest zaskoczony, ale jest gotowy oczywiście, żeby zgodzić się na taki rozejm energetyczny, jeżeli zgodzi się na taki rozejm również Władimir Putin. Dodał, że naciski Donalda Trumpa związane z przeprowadzeniem wcześniejszych wyborów na Ukrainie, również na to może się zgodzić pod warunkiem, że Moskwa da mu co najmniej 60 dni spokoju, jeżeli chodzi o te naloty powietrzne. No ale takie słowa stały się też takim powodem do żartów trochę smutnych, takich czarnych w angielskim stylu dla rosyjskich opozycjonistów. Ja rozmawiałem wczoraj z Aleksandrem Tipunowem, on jest związany z legionami rosyjskimi walczącymi pod flagą ukraińską przeciwko Federacji Rosyjskiej i Aleksandr Tipunow powiedział mi tak. To wszystko jest zaplanowane. Sądzę, że do końca kadencji Trumpa czekają nas jeszcze inne niespodzianki, jeśli nie zostanie ogłoszony impeachment. Niebezpodstawnie żartują, że on może podarować patrioty dla ochrony rafinerii przed ukraińskimi dronami. Niczego nie da się przewidzieć.
7: Dla ochrony NPZ od ukraińskich dronów.
6: No, nie jest to wykluczone, bo

0: Przecież jest to w interesie Donalda Trumpa i amerykańskiego rynku energetycznego, jak mówi Donald Trump, bo na razie biznesmeni amerykańscy na ten temat się nie wypowiadają. To była wypowiedź między innymi związana z tym, że w piątek dowiedzieliśmy się, iż Stany Zjednoczone odblokowują czasowo do kwietnia 2027 roku eksport rosyjskiej ropy, głównie chodzi o olej napędowy, i że planowane jest sprowadzenie na międzynarodowe rynki kilku milionów ton paliwa z Federacji Rosyjskiej. I informacja ta, zdaniem Gennadija Gudkowa, to jest także rosyjski opozycjonista, który wcześniej był jednym z członków parlamentarnego zespołu, takiej komisji działającej w Dumie Państwowej do spraw bezpieczeństwa, więc informacje z różnych źródeł ma, że Władimir Putin na pewno bardzo ucieszył się z takiego podarunku. No i Gennadij Gudkow w rozmowie ze mną mówił, jak mogła wyglądać na przykład zaraz po ogłoszeniu tych rewelacji przez Donalda Trumpa rozmowa Putina z jego podwładnymi na Kremlu. On zwołał spotkanie na Kremlu i powiedział, przecież mówiłem, że oni się ugną i że Trump jest nasz. Sądzę, że właśnie takimi słowami zwrócił się do swoich współpracowników, podkreślając, że ograł wszystkich. Jedno jest pewne, czekamy w ciągu dnia na informacje z Kijowa, może mniej, bo wiemy już, jakie jest nastawienie Wołodymyra Zełenskiego i on wprost nam powiedział, że był zaskoczony informacjami wszelkimi przekazywanymi przez Trumpa, natomiast z Moskwy, dlatego że wczoraj dziennikarze ci związani z Kremlem spekulowali, czy rzeczywiście nie doszło do jakiejś rozmowy na ten temat między Trumpem a Putinem, bo najpierw podczas rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem obecni byli współpracownicy Putina, a potem przez jakiś czas panowie rozmawiali tylko w cztery, jakby to powiedzieć, w dwa ucha, o tak, może tak, trzymając te słuchawki telefoniczne, więc może tam doszło do jakichś ustaleń i Władimir Putin nam dzisiaj to wszystko objawi. Na pewno będziemy pilnie śledzić to, co dzieje się w tej międzynarodowej polityce związanej z Kijowem, Moskwą i Waszyngtonem, bo rewelacje ogłoszone przez Donalda Trumpa, decyzje o odblokowaniu ropy, zmieniają nieco sytuację tą geopolityczną wokół samej Rosji. Rosja dostanie pieniądze, jeżeli rzeczywiście zaczną ludzie na całym świecie kupować rosyjską ropę i bez problemów będzie mogła być ona dostarczana na różne rynki. No i po drugie, Ukraina będzie musiała mocno zastanowić się, czy narażać się Donaldowi Trumpowi i w ten sposób również cierpieć czasami na jakieś braki dostaw amunicji czy broni, która chroni ukraińskie miasta przed rosyjskimi nalotami. A może zdarzy się tak, że Donald Trump ma rację, że powiedział nam wszystko to, co powinien nam powiedzieć, i będziemy świadkami zawieszenia broni po raz pierwszy od ponad 4 lat.
1: Chcielibyśmy zobaczyć ten ostatni scenariusz. Maciej Jastrzębski.
0: No ja też tak na to liczę, już pomijając wszelkie żarty i różne zgryźliwości, które tutaj padają pod adresem Donalda Trumpa. Byłoby naprawdę bardzo dobrze, żeby kule i pociski i rakiety przestały latać w obie strony.
1: Wtedy to nawet tego pokojowego Nobla bym mu dał. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Maćku, bardzo dziękuję ci za te relacje.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po ponad 2 latach prac Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłoni karty. W południe w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego setki przesłuchań i badań dokumentów. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
3: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
2: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
4: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych na opozycję.
2: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Ja tylko dodam, że przed godziną 7 spotkamy się z Rochem Kowalskim. Między innymi na ten temat będziemy mówić, a to dlatego, że Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej, będzie gościem Rocha, więc na pewno temat Pegasusa również się pojawi. W sprawie bezpieczeństwa dzieci wszyscy muszą mówić jednym głosem, przekonują rządzący i mówią o potrzebie szybkiego wdrożenia ustawy umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie. Po atakach uczniów w polskich szkołach Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę, którą w tym tygodniu zajmie się Senat. No, o szczegółach Martyna Szymczakowska.
5: politycy

0: Koalicji rządzącej przekonują, że to przepisy, które trzeba szybko wdrożyć, aby ograniczyć mowę nienawiści w sieci. Wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno ma nadzieję, że po przejściu przez Senat prezydent szybko podpisze ustawę.
1: Tutaj musimy mieć bardzo twarde narzędzie.
0: To dobrze przygotowane przepisy, które trzeba jak najszybciej wdrożyć, dodaje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
2: Nie czas teraz na wetowanie, to czas na współpracę z rządem w interesie i ochrony dziecka.
0: Europosłanka PiS Anna Zalewska przekonuje, że rząd wykorzystuje sytuację ze szkół, by wprowadzić przepisy, które wcale nie są dobre.
3: Jaką hieną polityczną trzeba być, żeby w ten sposób dyskutować o podpisywaniu lub też nie.
0: To druga próba przyjęcia ustawy. Poprzednio, w styczniu, zawetował ją prezydent. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Zamachowiec, który planował atak na premiera i szefa MON w rękach policji, mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ma 60 lat. Został zatrzymany przez służby na Dolnym Śląsku. Trwają czynności z jego udziałem. Temat możliwego zamachu na najwyższe osoby w rządzie wywołał wczoraj spore zamieszanie. Służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Zwołano pilną naradę w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Wszystko to od początku śledziła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, Agnieszko.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, co teraz wiemy na ten moment o całej tej sprawie?
5: Wiemy, tak jak powiedziałeś, że ten zatrzymany mężczyzna rzeczywiście groził atakami na premiera Donalda Tuska i na wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, że to mieszkaniec właśnie Dolnego Śląska. Został bardzo szybko tak naprawdę ujęty po tych informacjach z poranka, które na początku właśnie wywołały sporo takich emocji i też sporo, wiele pytań. Dlaczego taka narada w Centrum Antyterrorystycznym? Co wiemy o tym zamachu? Jak bardzo był prawdopodobny. Wczoraj osobiście informował o tym zatrzymaniu tego mężczyzny Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Relacjonował między innymi całą tę sprawę w TVP Info. Przekazywał, że człowiek, który poinformował służby, przekazał dokładne informacje na temat tego, kto chce dopuścić się ewentualnego zamachu. Był to informator służb i od pierwszych chwil też służby rozpoczęły intensywną akcję, która zakończyła się właśnie zatrzymaniem tego mężczyzny. Prokuratura, śledczy prowadzą z nim czynności. Dzisiaj będziemy mieli jeszcze kolejne informacje, prawdopodobnie w ciągu 2-3 godzin kolejne informacje przekaże MSWiA. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście wczoraj taka pilna narada została zwołana, bo jak wczoraj potem na takim krótkim informacyjnym briefingu z nami, z dziennikarzami, mówił właśnie Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, sprawa rzeczywiście wyglądała bardzo poważnie. Posłuchajmy.
6: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz więcej różnych pogróżek czy gróźb wpływa do policji, do SOP-u, do służb dotyczące Polski, Polaków. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie. Pogróżkach dotyczących bezpieczeństwa, życia premiera i wicepremiera.
5: Zresztą w podobnym tonie wczoraj również wypowiadał się rzecznik rządu Adam Szłapka, który też właśnie przekazywał i wskazywał na to, że akurat ten niedzielny sygnał, tak naprawdę, żeby być ścisłym, to on dotarł do służb w nocy z soboty na niedzielę, był na tyle poważny i na tyle niepokojący, że rzeczywiście trzeba było zacząć działać, właśnie zwołać tę pilną naradę. I też o tym mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, która tłumaczyła wczoraj nam, dziennikarzom, ale też opinii publicznej, ponieważ ten briefing był transmitowany na żywo na wszystkich tak naprawdę antenach i stacji informacyjnych, dlaczego właśnie w ten sposób została ta sprawa niejako rozegrana informacyjnie, czyli dlaczego chwilę przed 11 wczoraj w niedzielę pojawił się taki bardzo suchy, lakoniczny komunikat o tym, że służby się zebrały w Centrum Antyterrorystycznym.
7: Ta informacja została podana w związku z tym, że profesjonalizm polega na tym, aby informować państwa dziennikarzy o informacjach, które posiadamy, oczywiście w określonym zakresie. Z wiadomych względów, które są dla państwa na pewno oczywiste i zrozumiałe, nie możemy podać wszystkich informacji, natomiast chcieliśmy, abyście państwo byli poinformowani, a nie dowiadywali się z innych, niesprawdzonych źródeł.
5: Wiemy o tym 60-latku, już tylko kończąc, że był bardzo aktywny w internetowych grupach, które głosiły bardzo radykalne poglądy i tak jak

0: Wczoraj minister Marcin Kierwiński mówił, no na pewno właśnie jest to osoba, która była bardzo aktywna w takich skrajnych grupach, miała tam rozliczne kontakty.
1: A o szczegółach mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękuję ci za tę informację.
0: Dziękuję.
1: Jeżeli słuchają nas Państwo w Krakowie, jeżeli pędzą właśnie w tej chwili do pracy i na przykład zapomnieli śniadania, to po godzinie 7 w okolicach Ronda Mogilskiego pojawi się tam prezydent elekt Łukasz Gibała, który podziękuje mieszkańcom za udział w referendum i ma rozdawać obważanki. Roch Kowalski razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A za taki krakowski obważanek...
2: Smacznie.
1: Kurczę, no sam bym spróbował. Pewnie w przypadku Łukasza Gibały ten obważanek smakuje dzisiaj wyjątkowo dobrze. 62,12%. Taki jest wynik Łukasza Gibały.
2: I to duża przewaga nad kandydatką Koalicji Obywatelskiej, nad senatorką Moniką Piątkowską. Co też pojawia, buduje pytania o między innymi zaangażowanie premiera na ostatnim odcinku tej kampanii. Premier miał być w Krakowie, ale plotki głosiły, że wiedział już, że może to się nie skończyć najlepiej, więc nie jechał wesprzeć kandydatki. Z kolei druga strona mówi, że premier nie chciał wspierać, by właśnie nie sklejać kandydatki z rządem. To oczywiście będzie temat numer jeden w naszych dzisiejszych porannych rozmowach. Krzysztof Brejza, jak już mówiłeś, europoseł Koalicji Obywatelskiej, będzie z nami po 7:07, a po 8:07 Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Będziemy rozmawiać także, jak wspominałeś, jak państwo słyszeli w materiale wcześniej, o komisji do spraw Pegasusa, która w końcu po dwóch ponad latach zakończyła pracę, mimo tego, że premier wzywał już chyba rok temu, żeby komisja już się rozwiązała. Mamy raport końcowy, tylko jego część będzie jawna, część będzie niejawna. No i to kluczowe pytanie, czy w sumie jako opinia publiczna, czy jako członkowie komisji dowiedzieli się o Pegasusie tego, czego chcieli się dowiedzieć, kiedy byli w opozycji. Bo prawdę mówiąc, miało być ujawnienie listy osób podsłuchiwanych Pegasusem. To się ostatecznie nie wydarzyło. Jest kilka osób z zarzutami, kilka osób z wyrokami. O tym wszystkim także będziemy rozmawiać z Krzysztofem Brejzą jako jednym z głównych poszkodowanych, można powiedzieć.
1: Spodziewasz się jakichś rewelacji w związku z wynikami tej komisji?
2: Nie. I myślę też, że już nikt się nie spodziewa. Ta komisja musiała zakończyć swoje prace. Rozumiem, że to, co jest najciekawsze dla wszystkich, jest w tej części niejawnej raportu, więc i tak nie będziemy mogli o tym podyskutować i o tych ustaleniach. Zdaje się, że niektórzy politycy też zmienili patrzenie na sprawę Pegasusa, kiedy zmienili ławy z opozycyjnych na rządowe. Myślę o tym bezpieczeństwie służb i o tym, żeby pewnych metod działania służb po prostu nie ujawniać.
1: Szczególnie, że teraz głośno jest o tej sprawie z weekendu, kiedy został zatrzymany mężczyzna, który miał planować zamach na premiera, na wicepremiera. Sam jestem ciekaw, jakich metod używały służby, żeby wykryć tego człowieka.
2: I kluczowe pytanie, dlaczego akurat o tym potencjalnym zamachu się dowiedzieliśmy wczoraj z ust rządu.
1: Prawda?
2: Bo domyślam się, że takich pogróżek premier dostaje bez liku. Z jakichś powodów najpierw postanowiono wczoraj rano poinformować o tym, że taki zamach jest planowany, a następnie prowadzić działania operacyjne, które doprowadziły do zatrzymania tego 60-latka. O to także zapytam Krzysztofa Brejzę. Dlaczego się o tym dowiedzieliśmy i jak poważne było to zagrożenie dla premiera, to jeszcze tylko dwoma słowami polecam nasze rozmowy, bo chciałem też porozmawiać z naszymi gośćmi z racji tematów zagranicznych, między innymi o budżecie Unii Europejskiej. Nie ma porozumienia między państwami członkowskimi. Ci, którzy płacą najwięcej do budżetu Unii Europejskiej, chcą jego ograniczenia, a irlandzka prezydencja takich cięć nie chciałaby widzieć w tym budżecie. Czym to się skończy i czym skończą się kolejne umizgi Donalda Trumpa do Władimira Putina i chęć pozbawienia Wołodymira Zełenskiego stanowiska prezydenta Ukrainy. O tym wszystkim także w naszych rozmowach politycznych polecam i zapraszam.
1: Przyglądam się mapom. Alaska wciąż amerykańska. Wciąż, ale to się może zmienić. Roch Kowalski, bardzo dziękuję ci. Roch i jego gość już po godzinie 7:00. Wcześniej informacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklamie. Autopromocja.
4: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
5: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
4: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
5: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
4: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
5: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
4: i na polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Świetny wynik Łukasza Gibały w Krakowie, to on zostanie nowym prezydentem miasta. Apel polskiego MSZ po ataku na lotnisko w Rijadzie, pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski. Diesel deal Trumpa z Putinem w ogniu krytyki kongresmenów. Prezydent USA kupuje olej napędowy z Rosji. Minęła siódma, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek zdecydowane zwycięstwo Łukasza Gibały w Krakowie. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską poparło blisko 38%. Z prezydentem elektem rozmawiał Paweł Pawlica.
2: Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku. Zaznaczał, że przyjmuje go jednak z pokorą i skupia się od razu na czekających go zadaniach.
3: To jest to wynik na pewno świetny i powyżej moich oczekiwań. Natomiast jak Państwo widzicie, ja nie jestem w trybie jakiegoś triumfalizmu, czy entuzjazmu, czy świętowania. Wręcz przeciwnie, jestem w trybie zadaniowym.
2: Pierwsze zadanie na dziś dla prezydenta elekta to spotkanie z mieszkańcami i rozdawanie obwarzanków na Rondzie Mogilskim. Gibała zapowiedział również, że zamierza spotkać się ze wszystkimi kontrkandydatami. Najpierw z senator Moniką Piątkowską. Chce porozmawiać o możliwości realizacji punktów z ich programów. Łukasz Gibała ma 49 lat. Zanim skupił się na samorządzie, był posłem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. W wyborach na prezydenta miasta pierwszy raz startował w 2014 roku. Trzy razy nieskutecznie. Wygrał za czwartym razem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: O wyniku wyborów w Krakowie porozmawiamy z naszymi porannymi politycznymi gośćmi. Po informacjach połączymy się z europosłem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Brejzą, a po ósmej gościem będzie Szymon Stachowiak, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Tragiczny pożar kamienicy w Nowym w Kujawsko-Pomorskim. Zginęły w nim dwie osoby. Jak informuje portal remiza.pl, ogień pojawił się w budynku wczoraj późnym wieczorem. Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Podczas przeszukiwania pomieszczeń strażacy odnaleźli ciała dwóch osób. Kolejny atak na lotnisko w Rijadzie, a także na lotnisko w saudyjskim Dammamie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej. Podniosło tym samym poziom zagrożenia do najwyższego z możliwych. Pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski w Rijadzie, wywołując pożar. Na razie nie jest znana skala szkód. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła też kolejny pocisk manewrujący w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Króla Halida. Jest on zamknięty od sobotniego ataku Hutich, w wyniku którego zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Ataki na cele cywilne są sprzeczne z prawem międzynarodowym i mogą być uznane za zbrodnię wojenną. Republikańscy i demokratyczni senatorowie Stanów Zjednoczonych z Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zmiany kursu w sprawie umowy dotyczącej dostaw oleju napędowego z Rosji. Kongresmeni argumentują, że jest ona sprzeczna z amerykańskim prawem zakazującym importu surowców energetycznych do czasu zakończenia przez Rosję agresji na Ukrainę.
4: Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców energetycznych w 2022 roku, aby uniemożliwić finansowanie amerykańskimi dolarami brutalnej wojny przeciwko Ukrainie, stwierdziło w oświadczeniu siedmiu senatorów, czterech republikanów z partii.

0: i prezydenta oraz trzech demokratów. Wskazali oni również, że administracja nie skonsultowała się z kongresem ani nie przedstawiła wyjaśnień dotyczących swojej decyzji, co również jest wymogiem prawnym. Stany Zjednoczone nie powinny zapewniać Putinowi finansowego koła ratunkowego, podczas gdy Rosja wciąż zabija ukraińskich cywilów. Administracja musi natychmiast zmienić kurs, podsumowano w oświadczeniu. To kolejny głos krytyki ze strony przedstawicieli obu ugrupowań pod adresem umowy zawartej przez Donalda Trumpa. Stanowi to odejście od niemal jednomyślnego poparcia, jakiego Partia Republikańska udzielała wcześniej decyzjom prezydenta w polityce zagranicznej, a wszystko to dzieje się na kilka tygodni przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, które zdecydują o tym, czy Republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Przed południem poznamy laureata ekonomicznego Nobla przyznawanego przez szwedzki bank centralny. Nagroda w dziedzinie ekonomii została ufundowana później niż pozostałe wyróżnienia. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Pierwszą nagrodę przyznano rok później. Ekonomiczny Nobel jest wręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy i kryzysami finansowymi. Jeże szykują się do zimowego snu. Te kolczaste zwierzęta intensywnie jeszcze żerują i nabierają niezbędnej masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą hibernację. Jeże zasną już naprawdę niedługo, mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie.
2: Jeżeli robi się chłodniej, temperatura spada już znacząco, jest naprawdę grubo kilka dób niższych temperatur, to wtedy jeże faktycznie zapadają w sen zimowy. Jednak nie jest do końca to tak, ponieważ one wcześniej, już teraz o tej porze, bardzo dużo kręcą się i po prostu szukają sobie już miejsca.
1: Ważne, by uważać przy sprzątaniu ogródka. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione na przykład widłami, czy nawet poparzone w wyniku spalania opadłych liści.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju na niebie dziś sporo chmur i przelotny deszcz, ale miejscami będzie pojawiać się też słońce. O poranku zwłaszcza na południowym wschodzie. Lokalnie może też silnie powiać. Temperatura maksymalna wyniesie w ciągu dnia od 10 do 13 stopni. Nieco chłodniej będzie w górach.
3: Autopromocja.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 7. Najmocniejszy wpis doby w mediach społecznościowych należy do premiera i uwaga, nie dotyczy polityki krajowej. Po rozmowie z Wołodymirem Zełenskim Donald Tusk napisał, że nikt i nic nie złamie Ukrainy, a Polska i Europa są z nią w pełni solidarne. Ten wpis Donalda Tuska na moment, kiedy pojawiła się ta publikacja Fundacji Res Futura, miał 30 474 reakcje. Wojna zresztą ma największy zasięg doby. 29,2% i 24,3% reakcji. Rozmowa padła po tym, jak Donald Trump ogłosił porozumienie z Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa i stwierdził, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta. Mówię o tym dlatego, że po godzinie 7.40 spotkamy się tutaj z Kamilem Smogorzewskim z Fundacji Res Futura. To jest nowość na antenie Polskiego Radia 24, czyli audycja Echa Dnia, gdzie no właśnie przyglądamy się temu, co dzieje się w sieci i co jakby najbardziej jest komentowane. Roch Kowalski razem ze mną. Dzień dobry jeszcze
7: raz.
6: Dzień dobry
7: raz jeszcze.
6: Za chwilę twoja rozmowa, 24 pytania, ale chciałbym jeszcze dopytać, ponieważ ostatnio w sieci również bardzo grzejącą, tak to określę, jest sprawa byłego wiceministra Kołodziejczaka i publikacji kanału Zero. Widziałem z kolei, że pan minister w towarzystwie Krzysztofa Rutkowskiego
7: tak
6: stawił się w delegaturze ABW, jeżeli dobrze pamiętam.
7: Tak. Tak, żeby przedstawić materiały, które mają być kontrargumentacją według pana byłego ministra Kołodziejczaka.

Te zarzuty, które pojawiły się w Kanale Zero, dotyczą przede wszystkim przemocy, spożywania substancji zakazanych, a także zmuszania do spożywania tychże substancji. Sam minister Kołodziejczak, sam poseł Kołodziejczak nie odpowiada wprost, właściwie nie odniósł się do tych zarzutów otwarcie w żadnym z mediów.

0: jego historia, zresztą przypomnijmy, że swojego czasu, kiedy wiceminister Kołodziejczak był jeszcze ministrem, wiceministrem rolnictwa, także strona ukraińska zgłaszała zastrzeżenia co do jego sposobu zachowania w trakcie rozmów ze stroną ukraińską i także sugerowano wtedy spożywanie pewnych substancji. To jest, minister Kołodziejczak i tak już nie jest w Ministerstwie Rolnictwa, to po pierwsze, a po drugie raczej i tak był już na uboczu Koalicji Obywatelskiej. Zresztą jest taka bardzo słynna rolka, która często pojawia się, przynajmniej w moim algorytmie w mediach społecznościowych, jak Michał Kołodziejczak jest pytany, jak dobrze czuje się w Koalicji Obywatelskiej, to przez Jana Wróbla był pytany i odpowiada, że bardzo dobrze, a w skali od 1 do 10 na minus 2. Więc zdaje się, że i tak nie było już po drodze. Ja tylko przypomnę, że minister Michał Kołodziejczak znalazł się w Koalicji Obywatelskiej z tego powodu, że w 2023 roku Donald Tusk budował szeroką koalicję przed wyborami parlamentarnymi. W ramach wtedy tej właśnie budowania tej szerokiej koalicji Michał Kołodziejczak i jego agrounia, będąca wtedy w opozycji do rządu Prawa i Sprawiedliwości, została włączona, a sam Michał Kołodziejczak został wiceministrem.
1: Ja myślałem, że to będzie Andrzej Leper 2.0, że to będzie samoobrona 2.0.
0: Myślę, że Michał Kołodziejczak też tak myślał, że tak się potoczy jego kariera polityczna. To ja nie do końca, to moja opinia. Ja nie wiem, czy to jest historia polityczna, czy to jest bardziej historia jednak obyczajowo prywatna ze spektrum uzależnień, bo to wiele wskazuje na to, że to jest jednak bardziej ten problem.
1: To jeszcze o ten aspekt polityczny dopytam. Czy widzisz, że to jest jednak end of the story, że to już jest pożegnanie z polityką Michała Kołodziejczaka?
0: Też Michał Kołodziejczak nie ma żadnego zaplecza swojego. Znaczy agrounia po 23 roku przestała jakoś istnieć w świadomości. Nawet jeśli istnieje strukturalnie, to jako byt polityczny na pewno już się nie liczy. Więc sam minister Michał Kołodziejczak, cały czas mówię minister, sam poseł Kołodziejczak myślę, że jest już takim samotnym strzelcem i jednoosobową postacią na tej politycznej szachownicy.
1: Wśród rzeczy, które również odbiły się szerokim echem w internecie, była ta wypowiedź premiera dotycząca gier komputerowych. Ale to zostawię na kolejne nasze spotkanie, bo to naprawdę bardzo ciekawa wypowiedź. Już teraz zapraszam na 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: 7:12 punktualnie na zegarach, a my mamy połączenie z Krzysztofem Brejzą, europosłem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Słyszymy się? Halo.
3: Ja pana słyszę.
0: Bardzo
3: słyszę pana doskonale.
0: Bardzo się cieszę, że się udało już nam połączyć. Panie pośle, potrzebna jest analiza przegranej Moniki Piątkowskiej w Krakowie. Co pańskim zdaniem przesądziło o porażce waszej kandydatki?
3: To były ciężkie wybory. No, nie ukrywajmy, że to były wybory w wyniku odwołania prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Ale Monika Piątkowska, która wchodziła na świeżo, można powiedzieć, w te wybory, bez takiej też konsekwencji, którą miał Łukasz Gibała. Bez tych zasobów w tej sytuacji, w której kandydat Koalicji Obywatelskiej, można powiedzieć, był w jakiś sposób obarczony całą tą sytuacją związaną z referendum. Monika Piątkowska i tak uzyskała bardzo dobry wynik. I odsyłałbym tych wszystkich filozofów z PiS-u, którzy dzisiaj się mądrzą i wyśmiewają wynik Moniki Piątkowskiej, jednak do badań też OGB. OGB, które przeprowadziła badania, z których wynika, że wspólna lista Koalicji Demokratycznej uzyskałaby w tych wyborach 50% poparcia. Także z pewnością to są wnioski, które musi wyciągnąć struktura krakowska Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie osobiście polityka to jest zawsze spotykanie się z ludźmi, niemalże każdego dnia trzymanie kontaktu. Polityka tak wygląda, że to jest utrzymywanie kontaktu, bycie wśród ludzi i to jest też wielka nauczka dla, można powiedzieć, struktur krakowskich, co należy, można powiedzieć, poprawić. Ale i tak ten wynik, odsyłam filozofów PiS do ich wyniku kandydata, który zdobył tam kilkanaście procent, pomimo że Konfederacja nie zarejestrowała własnego kandydata, i tak ten wynik nie jest najgorszy. Mm-hmm. To była druga tura, jednak wiele osób wykluczało Monikę Piątkowską. Ona startowała z poziomu czwartego wyniku w wielu sondaży. Nie było pewne, czy ona do tej drugiej tury wejdzie. To były wybory bardzo specyficzne, w bardzo wymagającym, można powiedzieć, i też symbolicznym, charakterystycznym mieście, rządzącym się swoją dynamiką od lat, jaką jest Kraków.
0: Stanęło na

0: 62 do 37 dla Łukasza Gibały, ale w liczbach bezwzględnych, w liczbie oddanych głosów, to wynik pozostawia wiele do życzenia, bo Monika Piątkowska nie zdobyła nawet w Krakowie 100 tysięcy głosów. To było dokładnie 98 306 głosów. Zabrakło wsparcia ze strony centrali partyjnej? Czy popełniono błędy w tej kampanii? Czy ta kampania była po prostu nie do wygrania w Krakowie?
1: To jest chyba wynik, o ile pamiętam, 30 tysięcy głosów więcej niż w drugiej, w pierwszej turze, tak? W pierwszej turze miała chyba 60 tysięcy, to było 60 do 80 dla Łukasza Gibały.
0: 76 tysięcy było w pierwszej turze. 15 tysięcy.
1: A to przepraszam.
0: No to, 20, no to 15, nie, 20, 20, 20, 20.
1: 20, tak? 20, nie pamiętam dokładnie tych liczb, natomiast no, nie zapominajmy, że ta frekwencja też nie była aż tak wysoka. 45% nie była to jakaś znaczna frekwencja, dlatego trudno też mówić tutaj o liczbach bezwzględnych. Na pewno wnioski należy wyciągnąć i wnioski takie struktura Małopolska Koalicji Obywatelskiej, jestem pewien, że wyciągnie, tak jak pozostałe struktury Koalicji Obywatelskiej, ale Kraków zawsze rządził się jakby swoją dynamiką polityczną i ta konsekwencja, można powiedzieć, wieloletnia, przecież to są chyba czwarte wybory, czwarte podejście Łukasza Gibały, ta konsekwencja jego została wynagrodzona, a kandydat PiSu, bo dzisiaj koledzy z PiSu odsyłają te wyniki, próbują robić analogię z wynikami ogólnopolskimi. Proszę zauważyć, że uzyskał najsłabszy wynik od 25 lat.
0: Panie pośle, a jaką strategię powinna przyjąć krakowska Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta? Powinna wspierać Łukasza Gibały, nowego prezydenta Krakowa, czy powinna być opozycją wobec prezydenta?
1: To już są decyzje krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. My jesteśmy partią w pełni demokratyczną i nie wyobrażam sobie...
0: Co by pan rekomendował? Jaką taktykę polityczną?
1: Nie wyobrażam sobie rekomendowania czegokolwiek kolegom samorządowcom. Tym się różnimy od PiSu, że u nas nie komitet na centralnej decyduje, co ma się dziać w jednej z wielu gmin, nawet jeżeli to jest wielka gmina miejska, jest to zawsze samorząd gminny, to ludzie wybierają samorządowców, również z Koalicji Obywatelskiej, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki, bo proszę zauważyć, że skład Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta jest składem wyśmienitych samorządowców, bardzo dobrych, bardzo doświadczonych, cieszących się dużym zaufaniem i to samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej powinni podjąć decyzję. Oni znają najlepiej realia funkcjonowania Krakowa, łącznie też z realiami programu Łukasza Gibały. Na pewno Koalicja Obywatelska będzie wiedziała, co robić.
0: Dobrze, to zapytam wprost na koniec tego wątku. Będziecie Gibale utrudniać życie w Krakowie?
1: Koalicja Obywatelska jest ugrupowaniem prodemokratycznym, nikomu nie utrudnia życia. Koalicja Obywatelska, proszę spojrzeć, czy to na wyniki ogólnopolskie, stanu gospodarki, pozyskiwanie środków unijnych. My nie dzielimy samorządowców na swoich i innych. Proszę zauważyć, że pieniądze w każdym resorcie rządowym płyną do wszystkich samorządowców, niezależnie od tego, czy ktoś ma barwę polityczną, czy nie ma barwy politycznej. To nas odróżnia od postsowieckiej mentalności PiSu, która rzeczywiście przez wiele lat, ja patrzę na gminy Kujawsko-Pomorskiego, chociażby mój rodzinny Inowrocław, która potrafiła gminy krzywdzić tylko dlatego, że mieszkańcy głosowali na ugrupowania prodemokratyczne.
0: Dzisiaj w południe Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ma przedstawić raport końcowy ze swoich prac, część jawną, a na posiedzeniu zamkniętym część niejawną posłowie będą omawiać. Czy pan jest usatysfakcjonowany pracami tej komisji i jej ustaleniami?
1: Ja z niecierpliwością czekam przede wszystkim na ustalenia prokuratury krajowej, zespołu prokuratury, który bada ten wątek już od 2 lat. Uważam, że jest tam potencjał do podejmowania decyzji procesowych i pamiętajmy, że w wymiarze prawnokarnym to prokuratura będzie podejmować ostateczne decyzje. Jeśli chodzi natomiast o ustalenia Komisji Pegasusa, z pewnością one do tej pory były na tyle poważne, również w tym wątku dotyczącym inwigilacji sztabu w 2019 roku, że byli prokuratorzy z Gdańska, nawet ci awansowani przez Zbigniewa Ziobrę, którzy wprost mówili pod przysięgą w komisji, że nie było żadnych podstaw do tego, żeby obejmować mnie kontrolą kontrolą operacyjną, mówili o kręceniu tej sprawy, o naciskach, mówili o łamaniu im kręgosłupów i mówili to ludzie Ziobry, że to wszystko było szyte. I niech najlepiej

0: Pierwszym dowodem, taką rękojmią prac tej komisji będzie to, że kilka tygodni temu w wielkiej ciszy Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o wzmocnieniu nadzoru nad podsłuchami. Wielką ustawę, która gwarantuje naszym widzom, naszym słuchaczom znacznie większą kontrolę sądów nad kontrolą operacyjną, czyli nad podsłuchami. Jeżeli środowisko PiS-u podpisuje tę ustawę, dla mnie ku zaskoczeniu, i nie było żadnego głosu sprzeciwu w Sejmie, posłowie PiS-u się wstrzymali, to oni podpisali się pod uzasadnieniem do tej ustawy. A to uzasadnienie do ustawy mówiło o niszczeniu ludzi Pegasusem i nielegalną inwigilacją w 2019 roku również.
1: Jasne, tylko panie pośle, czy przed wyborami, czy przed 2023 rokiem oczekiwania co do wyjaśnienia sprawy Pegasusa nie były zdecydowanie większe niż komisja temu sprostała?
0: Oczekiwania, jeśli chodzi o komisję śledczą, były takie, że komisja jest organem politycznym i komisja ma doprowadzić przede wszystkim do wskazania błędów, luk i komisja ma wytyczyć naprawę systemu, tak żebyśmy wszyscy, pan redaktor, z którym też miałem przyjemność korespondować w 2019 roku, pan również był, można powiedzieć, objęty inwigilacją przez patologiczne środowisko Zbigniewa Ziobry i Bohdana Święczkowskiego. Tak, żebyśmy wszyscy mieli pewność, że żyjemy w państwie demokratycznym, żeby w przyszłości nikt nikogo nie niszczył. Jeśli chodzi o wnioski prawnokarne, stawianie zarzutów, akt oskarżenia, to jest już rola prokuratury. W moim wątku, jeśli chodzi o wpływanie na wybory w 2019 roku, powtórzę raz jeszcze, prokuratorzy Ziobry sami mówili o bezpodstawności, nielegalności tych działań. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcia prawnokarne, to są decyzje prokuratury, ale najważniejsze jest to, żebyśmy z tej historii wyszli w świecie coraz bardziej zmieniających się technologii inwigilacyjnych, wzmocnieni jako społeczeństwo. I kilka tygodni temu udało się w Sejmie przegłosować to, co koalicja obiecywała też w konkretach, czyli ustawę, która wzmacnia nadzór państwa nad podsłuchami. Tworzymy państwo XXI wieku, można powiedzieć. Nowoczesne, zachodnie standardy nad działalnością służb specjalnych.
1: Panie pośle, zmienimy temat. Wczoraj rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński poinformował o pogróżkach, o planowanym zamachu na premiera i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W godzinach popołudniowych zatrzymano 60-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany właśnie o formułowanie tych pogróżek. Dlaczego w pańskiej ocenie wczoraj akurat o tej sprawie się dowiedzieliśmy? Dlaczego to wymagało poinformowania opinii publicznej?
0: Domyślam się, że taka jest też sytuacja. Taka jest dynamika tego postępowania, taka jest dynamika czynności podejmowanych przez odpowiednie organy. Ale nie ukrywajmy, że w ostatnich dniach mamy do czynienia z dużą liczbą informacji o przedsięwzięciach hybrydowych, prowadzonych również z inspiracji służb rosyjskich. Narasta takie poczucie chęci wywrócenia, można powiedzieć, porządku konstytucyjnego i wywrócenia sytuacji politycznej w Polsce i należy o tym mówić, należy to komunikować, tak żebyśmy wszyscy byli świadomi, w jakich czasach, w jakim momencie historycznym żyjemy.
1: Panie pośle, porozmawiajmy chwilę o tematach i o wątkach zagranicznych. Czy w Unii Europejskiej, czy między państwami członkowskimi uda się osiągnąć porozumienie w sprawie kolejnego budżetu Unii Europejskiej?
0: Jestem pewien, że takie porozumienie będzie osiągnięte. Dobre są te informacje pierwsze też, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia wobec Polski.
1: A planowane. Pan jest w której grupie? Tej zwolenników oszczędności, czy zwolenników pozostawienia wydatków na wyższym poziomie?
0: Ja jestem w grupie osób, które uważają, że państwa wschodu powinny tak jak do tej pory korzystać z tych środków rozwojowych, z których korzystaliśmy. Pamiętajmy oczywiście o uruchomieniu wielkiego programu SAFE, programu, który pobudza polski przemysł, ale niezależnie od tego również polskie rolnictwo, również polski przemysł, również polscy konsumenci potrzebują wsparcia unijnego, tak jak na dotychczasowych zasadach. Polska gospodarka z tego potrafiła korzystać i uważam, że zwłaszcza teraz, w dobie wielkich napięć, w dobie też kryzysu wywołanego przez Rosję ataku na Ukrainę, nie powinniśmy destabilizować sytuacji, jeśli chodzi o transfer funduszy unijnych funduszy na rolnictwo, funduszy regionalnej w tej części Europy.

0: Ja tylko dopowiem, że perspektywa budżetowa na lata 28-34 opiewa łącznie na kwotę 1 800 miliardów euro. Irlandzka prezydencja pracuje nad projektem tego budżetu. Czy my będziemy w tej kolejnej perspektywie, panie pośle, nadal beneficjentem netto, czy przejdziemy do grupy płatników w Unii Europejskiej?
1: No nie ukrywamy, że Polska odniosła dzięki członkostwu Unii Europejskiej potężny sukces. Nadal jednak, jeśli spojrzymy na samą politykę regionalną, wielu regionom naszym daleko do regionów rozwiniętych Unii Europejskiej. Natomiast pierwsze te informacje, też jeśli chodzi o prezydencję irlandzką, nie są takie złe dla Polski. Oczywiście należy pozycję Polski wzmacniać, negocjować, ale jeśli chodzi o sam rozwój gospodarczy Polski, transfer środków unijnych, powinniśmy zabiegać o to, żeby utrzymać to na dotychczasowym poziomie. Odnieśliśmy ogromny sukces, jeśli chodzi o wzrost rozwoju PKB, natomiast nadal jeszcze powinniśmy być w tej grupie, która korzysta z tego, co Bruksela daje.
0: Czy władze w Ukrainie, czy władze w Kijowie powinny zdecydować się na rozpisanie wyborów prezydenckich? Takie oczekiwanie już zresztą nie pierwszy raz formułuje otwarcie prezydent Donald Trump. Mówił, że Ukraina powinna zmienić swojego lidera.
1: Ja bardzo chciałbym, żeby pan Donald Trump oczekiwania takie dotyczące wdrażania demokracji kierował wobec Władimira Putina, z którym teraz układa się w oparciu o krwawe przelewy za krwawy surowiec energetyczny. Ja trochę nie rozumiem tej nagonki na władze wykrwawiającej się by naszą cywilizację Ukrainy ze strony niektórych polityków prawicy za oceanu. Uważam, że powinni oni kierować oczekiwania i żądania demokratyzacji wobec tej strony, która nie jest demokratyczna i wobec tej strony, która jest agresorem. To przypomina takie wbijanie noża w plecy komuś, kto walczy o przetrwanie. To jest sprzeczne zupełnie z duchem polityki atlantyckiej. Wiemy, że administracja prezydenta Trumpa, on sam ma potężne problemy przed zbliżającymi się wyborami. Szuka różnych punktów takich medialnych do odbicia w sondażach.
0: Myśli pan, że to jest ta motywacja?
1: Błędna.
0: Polityka wewnętrzna?
1: Uważam, że to jest ta motywacja. Trzeba o tym powiedzieć wprost. I uważam też tak, że podobnie jak w latach 30. niestety administracja prezydenta Roosevelta podejmowała błędną decyzję dotyczącą wspierania Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o transfery technologiczne w latach 30. Tak uważam, że niestety teraz prezydent Trump podejmuje bardzo niebezpieczną grę, grę niemoralną związaną z kolaboracją z Putinem. Dziwi mnie taki spokój, cisza wokół tego tematu. Wielkich zwolenników prezydenta Trumpa z PiS-u, którzy wykrzykiwali nazwisko w Sejmie i chcieli niemalże oddać się pod namiestnictwo tego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Uważam, że sytuację oczywiście należy obserwować, ale też wyciągać wnioski. Dobrze, że rząd prowadzi politykę propolską, taką politykę, w której Polska nie jest kolonią jakiegokolwiek państwa, ale jesteśmy bardzo silnym elementem potężnej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska.
0: Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dobrego dnia, dobrego tygodnia, panie pośle.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To proste.

0: prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa, pokonał Monikę Piątkowską. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Piątkowską zagłosowało niecałe 38% mieszkańców. Socjolog profesor Bartosz Łukaszewski mówił w Polskim Radiu 24, że wynik Łukasza Gibały jest zaskakująco wysoki, a rezultat Moniki Piątkowskiej powinien niepokoić jej partię, czyli Koalicję Obywatelską.
10: Częściowo wybory w Krakowie zmieniły się w plebiscyt pro- albo antyrządowy. Mamy tu pewną powtórkę z wyborów prezydenckich. 61% jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, a jednocześnie wyniki sondażu 58% Polaków uważa, że obecny rząd nie jest w stanie rozwiązać problemów gospodarczych. Kraków jest specyficzny, no ale są tu pewne korelacje już widoczne.
9: Przedterminowe wybory w Krakowie były konieczne po odwołaniu w maju referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Szkoły wracają do normalnej pracy, ale przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W piątek zajęcia zawiesiło 59 placówek. Dziś i jutro ta liczba będzie zdecydowanie niższa, przekazała wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
11: Mamy informację, że tylko w 9 szkołach w mieście i gminie Wyszków zostaną zawieszone zajęcia.
9: W najbliższych dniach w szkołach będą wciąż obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa. Między innymi pojawi się wokół nich więcej policyjnych patroli. W tym tygodniu do podpisu prezydenta trafi ustawa o bezpieczeństwie w internecie. Zapowiedział to wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W czwartek przepisy zostały przyjęte przez Sejm.
12: Ustawa, która dokładnie pozwoliłaby na sytuacje takie, jeżeli rośnie jakaś społeczność, pojawiają się sytuacje, w których ludzie chcieliby transmitować jakieś sytuacje krytyczne na żywo, bądź wprost grożą albo wskazują, że mamy do czynienia z promocją śmierci albo samobójstwa. Te treści będą mogły być blokowane. Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym.
9: Jutro ustawą zajmie się senacka komisja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, dlatego przypominamy, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania, bo rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie i w Polsce. Szacuje się, że w ciągu swojego życia zachoruje na niego 1 na 8-10 kobiet, powiedziała onkolożka z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie dr Katarzyna Pogoda.
13: Więc jest to nowotwór bardzo częsty, który musimy traktować jako chorobę przewlekłą, jako tę chorobę cywilizacyjną. Ta świadomość jest niezwykle ważna, ale wykonywanie mamografii pozwala wykryć na wczesnym etapie choroby i naprawdę skutecznie leczyć.
9: Dodajmy, że 15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka.

Pochmurno i miejscami deszczowo. Na zachodzie kraju sporo chmur, natomiast tu padać nie będzie. Na pozostałym obszarze z kolei miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach, wysoko w górach, spodziewane są opady śniegu, a na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Wystąpił w biało-czerwonych barwach w 25 spotkaniach, w których zdobył 11 goli. Wywalczył Puchar i Mistrzostwo Polski, grając w Polonii Warszawa. Oczy całego sportowego świata były w pewnym momencie skierowane na klub KS Kłopotów Osiek.

0: Te sukcesy, które właśnie wyliczałem, dotyczą Emanuela Olisadebe, Krzysztof Kuzak razem ze mną. Kiedy mówię, że oczy całego sportowego świata były skierowane na KS Kłopotów Osiek...
1: No może nie przesadzajmy całej sportowej Polski, jakbyś powiedział. No to wtedy bym nie polemizował. Ale rzeczywiście, no było to wydarzenie, bo nawet...
0: To jest jednorazowe wydarzenie?
1: No tak, bo to był tak zwany, jak teraz się popularnie mówi, last dance Emanuela Olisadebe. Pewnie wiele osób zastanawia się, dlaczego akurat Kłopotów Osiek, czyli Dolny Śląsk, okolice Lubina. No bo właśnie w tamtych okolicach mieszka przyjaciel Emanuela Olisadebe, także pochodzący z Nigerii, Martin Sekwueme, były zawodnik Zagłębia Lubin, który ma pod Lubinem właśnie swoją szkółkę piłkarską. I on namówił Emanuela do takiego pożegnalnego występu. No i to był bardzo udany występ, bo KS Kłopotów Osiek wygrał z Arką Trzebnicę 6-2. Ostatnie 20 minut tego meczu to był właśnie występ Emanuela Olisadebe. Asysta, jeszcze też przy dwóch bramkach tutaj jego jakby osoba no, też była dosyć ważna przy tych akcjach. Więc no, myślę, że całkiem udane pożegnanie, jeżeli chodzi o tego naszego byłego reprezentanta, który przecież pamiętamy, to drużyna prowadzona przez Jerzego Engela, awans na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. No tam może bez sukcesów, bo nie było wyjścia
0: na wielu płaszczyznach,
1: z grupy,
0: bo nawet hymn narodowy.
1: Ale tak, ale myślę, że to bardzo ciekawy fragment historii, pięknej historii polskiej piłki nożnej i właśnie postać Emanuela Olisadebe.
0: Krzysztof, przepraszam, właśnie, przejdźmy dalej.
1: Dobrze, to teraz już do rozgrywek ekstraklasy. Tak, to był mecz klasy A, tak. Czyli to jest siódmy poziom rozgrywek. No a my teraz będziemy mówić
0: ciutka
1: o
0: wyżej.
1: Tym najwyższym, tak, piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze 10. kolejki zakończone zwycięstwami gospodarzy. W Warszawie Legia pokonała krakowską Wisłę 2-0. No to posłuchajmy szkoleniowca Legii Marka Papszuna.
2: Zależało nam oczywiście, żeby wygrać. Tak jak każdy mecz tutaj u siebie, przed własną publicznością, fantastycznymi kibicami, i cel zrealizowaliśmy. Gratulacje dla drużyny. To musi tak wyglądać, że tutaj u siebie robimy wszystko, żeby wygrać. Zrobiliśmy to w sposób zasłużony, bo byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji, strzeliśmy 2 bramki, z czego jesteśmy zadowoleni.
1: Pewnie mniej zadowolony był trener Wisły Mariusz Job.
3: Na pewno bardzo trudne spotkanie. Tutaj nie gra się łatwo na tym stadionie z zespołem, który jest dobrze zorganizowany. Trudno wykreować sytuację przeciwko takiej drużynie. Natomiast my mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację. Nie trafił w bramkę. No później detale takie, można powiedzieć, trochę niewynikające z, jakby z naszej postawy. Mam tu na myśli aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie, bo to już przy sytuacji 1-0 dla Legii. Legia broniła się, długo byli w obronie niskiej w drugiej połowie. Także trudny mecz, mecz wyrównany w mojej ocenie. Natomiast wygrał zespół, który był po prostu skuteczniejszy.
1: To w Warszawie, a w Gliwicach Piast wygrał z Widzewem Łódź 2-1. Kapitan Piasta Jakub Czerwiński.
4: Czuliśmy, że jesteśmy bliżej zwycięstwa. Wydaje mi się, że mieliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku i staraliśmy się wejść na prowadzenie. Rzeczywiście nasza cierpliwość i dążenie do tego celu nam oddało 3 punkty.
1: A kapitan Widzewa Bartłomiej Drągowski powiedział po meczu.
5: Tak jak to już bywało wcześniej, po straconej bramce się budzimy i zaczynamy atakować, ale nie o to w tym chodzi. Należy to robić zdecydowanie wcześniej. To już jest któryś mecz, który przegrywamy w 90 minucie i ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, bo nie można odmówić zaangażowania nikomu. Woli walki, czy... No nie widzę zawodnika, który by się nie starał. Wszyscy tutaj dają z siebie maksa. Nie wiem, przychodzi do tych ostatnich minut, no i... Nie wiem, co się zadziało.
1: W Szczecinie Pogoń pokonała Koronę Kielce 2-0. Pomocnik Pogoni Jan Biegański.
6: No, cieszymy się, że zachowaliśmy dzisiaj czyste konto, bo to był klucz do zwycięstwa i naprawdę Korona to bardzo dobry rywal w tym sezonie zrobili.

0: Kilka fajnych transferów, ale no my byliśmy lepsi, wygraliśmy. Ciężko na to pracujemy i naprawdę no widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste kąta.
1: Na pomocnik Korony Wiktor Długosz tak skomentował ten mecz.
2: Pierwszy raz zdarza się taki mecz, że dużo gramy tą piłką, dużo operujemy, ale w piłce to chodzi, żeby przyjść więcej bramek, a dzisiaj Pogoń strzeliła dwie, a my nic. Ja uważam, że na tyle mieliśmy dużo sytuacji, że mogliśmy spokojnie ten mecz odwrócić. Trener nas uczulał, że Pogoń w tej defensywie gra dobrze i dzisiaj było to widać. Niemniej jednak mieliśmy, mówię, cały czas mieliśmy tę sytuację, więc mogliśmy się lepiej zachować, choć takich bramek też nie możemy sobie pozwolić strzelić.
1: Liderem jest Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Lechem Poznań i Legią, ale Kolejorz rozegra jeszcze zaległe spotkanie. Dziś na zakończenie 10. kolejki Radomiak zagra z Motorem Lublin, a zaległości z 3. serii odrabiać będą w Katowicach, gdzie GKS podejmie wieczystą Kraków. Na zapleczu Ekstraklasy także 10. seria spotkań. Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1, ŁKS Łódź przegrał z Ruchem Chorzów 0-2, Puszcza Niepołomice uległa Polonii Bytom 0-1, a Odra Opole wygrała z Miedzią Legnica 1-0 na prowadzeniu Pogoń Grodzisk Mazowiecki. No to jeszcze ligi zagraniczne. W angielskiej Premier League Liverpool przegrał z Manchesterem City aż 0-3, a we Francji Stade Rennes, czyli drużyna Przemysława Frankowskiego i Sebastiana Szymańskiego, wygrała z Auxerre 4-1.
3: A te wszystkie informacje przygotował Krzysztof Kuzak. Krzysztof, bardzo ci dziękuję. I obiecuję, nie będziemy na bieżąco śledzić 7. ligi grup, tak? To jest...
1: Siódmy poziom,
3: tak. Zostawmy to w spokoju. To już teraz, proszę Państwa, na antenie Polskiego Radia 24 nowość, czyli echa dnia. Od jakiegoś czasu komentujemy to, co dzieje się w sieci, to, co jest komentowane w sieci już za chwilę, między innymi o grach komputerowych, bo jak politycy biorą się za gry komputerowe, to można się spodziewać burzy. A razem ze mną już Kamil Smogorzewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To są Echa Dnia. Kamil Smogorzewski z Res Futury. Kamil, najmocniejszy wpis ostatniej doby należy do pana premiera i absolutnie nie dotyczy polityki krajowej, ale dotyczy Ukrainy. O co tutaj chodzi i dlaczego aż takie emocje zebrał ten wpis pana premiera?
4: Tam było trochę więcej wpisów. Natomiast zacząłeś od
3: gier
4: komputerowych. Strasznie chciałbym od tego.
3: Tak, od tego chcesz zacząć. Dobrze, słuchaj.
4: Dlatego, że to jest tak wielopoziomowa sprawa w polskim internecie.
3: Bo to jest, zacznijmy od sprawy, no, nie wzięło się to z niczego. Sprawa jest poważna. Mówimy o przemocy w szkołach. Dzisiaj do szkół zostało skierowanych 20 tysięcy policjantów. Oni mają tam chodzić po korytarzach, mają wzbudzać takie poczucie, że czuwają nad bezpieczeństwem. I wczoraj rano pan premier zwołał odprawę po atakach w szkołach. Powiedział właśnie między innymi o grach i tam padło hasło Minecraft. I pan premier mówił tak, coraz częściej pojawia się w tych grach przemoc dla przemocy. Dlaczego wywołał w tobie takie emocje?
4: No bo po pierwsze, to jak wiemy, no możemy się domyśleć, wcale nie jest o tym, co się w tych grach dzieje, znaczy o fabule gry. No bo
3: w Minecraftie to się buduje różne rzeczy,
4: właśnie,
3: z tego co pamiętam.
4: Możemy też śmiać się z Robloxa na przykład, możemy też śmiać się z Simsów i z wyjmowania, to milenialsi najlepiej pamiętają, jak się wyjmowało drabinki z basenu, w którym to basenie już nasz Sims czy Sim był. Dość dramatyczne to sceny zawsze, natomiast o co tu chodzi? Chodzi o to, że społeczności, które grają w te gry, może niekoniecznie w Simsy, ale w Robloxa, Minecrafta, jednocześnie ze sobą komunikują się i grając, i poza tymi grami. Więc można przypuszczać, że jeżeli jest jakaś przestrzeń, no powiedzmy w domyśle bezpieczna, no gry komputerowe, pomijając fabułę, która może być bardziej
3: kontrowersyjna
4: mniej, no to dużo osób sobie wyobraża, że taki Roblox czy Minecraft to jest przestrzeń bezpieczna i tam może się pojawiać, albo mogą się pojawiać jakieś grupy, które będą chciały coś wtłoczyć do mózgów ludzi, którzy tam grają. I tak jak premier mówił, ja tu absolutnie nie tłumaczę, to porównanie może nie było najlepsze ze strony premiera, natomiast to raczej o to chodziło, że w tych społecznościach

0: albo te społeczności mogą być przez różne grupy wpływu infiltrowane, że tak się wyrażę.
1: No ale pojawiło się to hasło Minecraft w odpowiedzi Sławomir Mentzen, który jak wiemy jest mistrzem internetowych wpisów. Czasami to jest lepiej, czasami gorzej, ale rzucił takie hasło, aż pokaże temu dziadkowi GTA. Swoją drogą najnowsza odsłona tej gry niebawem wychodzi i można się spodziewać, że ruch wokół tego, szum medialny wokół tego będzie ogromny. Mówimy tutaj o pokoleniu 40-latków, którzy na grach komputerowych się wychowali. Ich dzieci również grają, więc jest to uderzenie w bardzo dużą społeczność tych, którzy mają już jakieś poglądy polityczne, ale też tych, którzy te poglądy polityczne dopiero się kształtują. Reakcja tutaj Mentzena w punkt?
0: No z mojej perspektywy, z perspektywy analizy tego, co się dzieje w sieci, ale też opinii publicznej, to jest niestety przekierowanie dyskusji na tory absurdu. No to jest klasyczne zaoranie. Możemy powiedzieć, że zresztą poseł Mentzen jest od wielu lat znany właśnie z tego. Inna sprawa, że wielu ludziom to się podoba, no, w sensie ten sposób komunikacji. Natomiast jak powiedzieliśmy już sobie, o co chodzi w tym Minecrafcie, o co chodzi w tych grach, no to sprowadzanie do absurdu tej sprawy jest, delikatnie mówiąc, w tej sytuacji, w której jesteśmy w Polsce. Znowu w weekend był atak nożowniczki, z tego co pamiętam. Sprowadzanie do tej formy zaorania w internecie jest dość niebezpieczne, ale to
1: nie wszystko
0: pokazuje,
1: może stać się memem, może tak.
0: Nie wszystko może stać się memem, ale takie wpisy bardzo zasięgowych polityków albo bardzo zasięgowych twórców w internecie powodują, że bardzo duża część dyskusji już opiera się nie na tym, co rzeczywiście jest sednem na przykład wypowiedzi premiera albo gdzie te zagrożenia są widoczne, tylko na tym, że haha, ale mu powiedział. No, i to widzimy później w komentarzach. No jak ponad 80% komentujących mówi, że to jest jakaś kpina, że premier nie zna życia, że tu pojawia się też zarzut cenzury, że aha, no to teraz chcecie przepchnąć tą ustawę, która nam zakaże wolności słowa tak naprawdę w internecie. No to już się staje niebezpieczne. To jest kolejny poziom tej dyskusji, którą mamy, ale tego poziomu nie powinno w ogóle być.
1: Kto zyskał, kto stracił na tej wymianie ciosów w internecie? Czy premier, czy Sławomir Mentzen? Czy widać tutaj jakikolwiek podział? No i czy nie ma takiego też poczucia, że cała ta afera, nazwijmy to growo-internetowa, nie jest elementem przykrycia innej sprawy?
0: Chyba wiem, do której sprawy
1: pijesz. O której też jest bardzo głośno w internecie.
0: Natomiast no, po komentarzach w internecie trudno stwierdzić i po ruchu w internecie trudno stwierdzić jednoznacznie, kto zyskał, kto stracił. Jedno jest pewne, no zwolennicy Donalda Tuska, albo i tak, inaczej, Donald Tusk zyskał wśród swojego twardego elektoratu, Sławomir Mentzen wyszedł poza swoją bańkę i zebrał tych, dla których zaoranie premiera, nawet jeśli nie popierają Sławomira Mentzena, jest tym, co oni chcą czytać w internecie.
1: Po reportażu Kanału Zero i w związku z zarzutami dwóch byłych współpracownic klubu Koalicji Obywatelskiej, koalicja zawiesiła posła, a w niedzielę Michał Kołodziejczak pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW w towarzystwie detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Sprawa jest bardzo delikatna. Dotyczy kwestii i substancji zakazanych, i wykorzystywania również pod względem tej hierarchii, jeżeli chodzi o to, że po prostu Michał Kołodziejczak miał w jakiś sposób wpływać na swoje współpracowniczki. On sam, i tutaj Roch Kowalski dzisiaj użył świetnego określenia, pojawił się w delegaturze ABW w niedzielę w towarzystwie najbardziej chyba kreskówkowego detektywa w Polsce, czyli Krzysztofa Rutkowskiego. No i zaczyna się wokół tego znowu tworzyć pewnego rodzaju mem, chociaż sprawa wydaje się być bardzo poważna. Rozumiem, że idziemy w tę stronę.
0: Sprawa wydawała się bardzo jednoznaczna nawet. To znaczy, no pojawiły się nagrania, trudno podważyć

0: jeśli się nie ma odpowiednich narzędzi do tego, jakość i prawdziwość tych nagrań. Szczególnie, że podał to Kanał Zero, który jest na topie wciąż i bardzo dużo osób, bardzo dużo twórców i redakcji, połowa internetu się odbije od tego, co Kanał Zero poda. Więc jest to teraz o tyle niejednoznaczna sprawa, że rzeczywiście pan detektyw Rutkowski nie dodaje powagi sytuacji, jeśli chodzi o komentarze w internecie, ale pojawił się też wpis na portalu X, który podważa wiarygodność tych danych. I od tego odbijają się komentarze, które mówią, że to już jest jakaś akcja służb. Widać to, bo to już blisko 20% komentarzy w internecie zaczyna bronić posła Kołodziejczaka, że to jest wyjęte z kontekstu, że być może wcale tak nie było. Chyba nikt się nie spodziewał, że detektyw Rutkowski znajdzie się w epicentrum tej sprawy. Chociaż z drugiej strony, patrząc na poprzednie działania pana detektywa i potencjał medialny akurat tej afery, można było się gdzieś tam z tyłu głowy...
1: Może tak się może pojawić. Ja tylko spodziewam się, że niebawem i pan poseł Kołodziejczak, i detektyw Rutkowski pojawią się w Kanale Zero, który po prostu koniec końców będzie tylko liczył z tego zyski. Kamil Smogorzewski. Kamil, bardzo dziękuję ci za to smoganie. Kamil z Res Futury, a to były Echa Dnia. A skoro jesteśmy już przy pieniądzach, to czas na magazyn gospodarczy Saldo i Błażej Prośniewski.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dzień dobry, dzisiejszy magazyn zaczynamy od cen paliw i zaskakującego porozumienia w tej sprawie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. W jego następstwie, jak ogłosił prezydent USA, ceny oleju napędowego, tu cytat, będą spadać w rekordowym tempie i bardzo szybko. Po rozmowie telefonicznej obu przywódców prezydent Trump ogłosił, że Putin natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, a do końca roku dostawy mają zostać uzupełnione o kolejne 1,5 miliona ton. Ceny paliw to jedno z największych obecnie zmartwień Donalda Trumpa, bo drażnią wyborców, a na horyzoncie są wybory uzupełniające do kongresu. Pytanie tylko, czy faktycznie dzięki tej umowie ceny paliw spadną. Eksperci nie są co do tego przekonani. Jak wylicza The Telegraph, pierwsza dostawa 300 tysięcy ton to nieco ponad 2 miliony baryłek, a to niewiele więcej niż połowa dziennego zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych na paliwa. Pomijając kwestię transportu diesla z Rosji, co może zająć do 2-3 tygodni, wątpliwości ekspertów budzi także to, czy Rosja będzie w ogóle w stanie dostarczyć obiecane wolumeny. Wszak jej rafinerie są nękane przez ukraińskie drony, a i sama miewa problemy z dostępnością paliwa na stacjach. Dziś poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Nagroda jest przyznawana przez szwedzki bank centralny. Wyróżnienie w dziedzinie ekonomii nie zostało przewidziane w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Pierwszą nagrodę przyznano rok później i powędrowała ona do Ragnara Frisza z Norwegii oraz Jana Tinbergena z Holandii. A kto w tym roku może otrzymać ekonomicznego Nobla? Według platformy Polymarket, oferującej internetowe zakupy, największe szanse mają dwaj naukowcy z Harvardu. Lawrence Katz, który zajmuje się badaniami rynku pracy, nierówności dochodowych i wpływu technologii na zatrudnienie, oraz Ariel Pakes, który jest jednym z twórców słynnego modelu BLP, będącego fundamentem współczesnej ekonomii przemysłowej i badań konkurencji. A czy te predykcje się sprawdzą? O tym przekonamy się przed południem. Irlandzka prezydencja zaproponowała cięcia w nowym unijnym budżecie, ale co ważne, nie dotyczą one funduszy dla Polski. Powiedział o tym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. To oznacza, że ocalona została pula dla Polski w wysokości 123 miliardów euro.
4: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość, natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży. Natomiast cały czas te koperty narodowe to jest kluczowe.
3: Cięcia zaproponowane przez irlandzką prezydencję w budżecie na lata 2028-2034

0: wynoszą 141 miliardów euro i dotyczą głównie funduszy wzmacniających konkurencyjność Europy. Ograniczenia wydatków domaga się grupa państw zwana skąpcami na czele z Niemcami.
1: Saldo.
0: A teraz w magazynie o ważnych i długo wyczekiwanych regulacjach, które mają pomóc właścicielom domów poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze. W sumie może chodzić o ponad 8 tysięcy osób, które nie dość, że nie mają wykonanej termomodernizacji, to jeszcze muszą za nią zapłacić. To jednak ma się zmienić za sprawą przyjętej właśnie przez Sejm ustawy, mówi Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2: Ta ustawa daje wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej możliwość zawieszenia spłaty należności, wstrzymania jej, a nawet wyłączenia odpowiedzialności beneficjenta za spłatę należności odpowiednio po wszczęciu postępowania karnego, no i po prawomocnym rozstrzygnięciu sądu. I co więcej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej po prawomocnym wyroku sądu będą też mogły dochodzić roszczeń od rzeczywistych sprawców, czyli od tych nieuczciwych firm, które po prostu dopuściły się oszustw.
0: Co ważne i warte podkreślenia, takie firmy, w przypadku których zostanie stwierdzone, że dokonały tam takich oszustw, zostaną także objęte 5-letnim zakazem udziału w programie. I choć eksperci mówią, że to potrzebne przepisy, to jednocześnie, jak zauważa ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski, jawią się one trochę jako próba przeniesienia odpowiedzialności za ten problem na barki beneficjentów i wymiaru sprawiedliwości.
3: No, warunkiem tego zawieszenia jest rozpoczęcie procesu sądowego, a proces sądowy to są również koszty, także te koszty poniosą beneficjenci. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, to fakt, że firmy, które dopuściły się, które są oskarżane najczęściej o niedopełnienie umów, to są duże firmy dysponujące armią prawników. Także mają tutaj naturalną przewagę nad pojedynczymi beneficjentami. Jest to jakaś ulga, jest to jakieś wyciągnięcie ręki ze strony władzy wykonawczej, ale myślę, że wielu beneficjentów tych poszkodowanych będzie miało niedosyt.
0: A przyczyną problemów są zmiany dokonane w programie Czyste Powietrze w latach 2022-2023. Chodziło w nich o wprowadzenie takiego systemu prefinansowania i pełnomocnictw, który skutkował pojawieniem się w programie luk, co skrzętnie wykorzystało wiele nieuczciwych firm. W efekcie przejmowało one dotacje bez realizacji prac, pozostawiając właścicieli domów z długami. Wysokie ceny opału sprawiają, że wiele osób szuka sposobu na ogrzanie domu mniejszym kosztem. Najprostszym rozwiązaniem może wydawać się zebranie z lasu leżących gałęzi czy chrustu. Tu jednak trzeba uważać, bo samowolne zbieranie drewna z publicznych lasów jest zabronione. Dotyczy to także pozornie bezwartościowych gałęzi, chrustu czy fragmentów drzew pozostawionych na ziemi. Ich pozyskanie wymaga zgody właściwego leśnictwa. Jak mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole, taka metoda zbierania opału nazywa się samowyrobem i, jak dodaje, jest to najtańszy sposób na pozyskanie drewna.
4: Wystarczy zgłosić się do najbliższego leśniczego. Leśniczy pokazuje, na której powierzchni można to drewno wyrabiać. Podpisujemy stosowne oświadczenie, że zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa. Układamy odpowiednie stosy po to, żeby leśniczy mógł je łatwo pomierzyć. Płacimy za to drewno. Stawki za metr sześcienny tak zwanej gałęziówki wahają się w okolicach 40-50 zł.
0: Oprócz samowyrobu nadleśnictwa mają w swojej ofercie także przygotowane wcześniej pocięte drewno, które można kupić.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 zł.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 60-latek z Dolnego Śląska w rękach służb, to on miał grozić premierowi i szefowi MON. Pierwsze kroki nowego prezydenta Krakowa Łukasz Gibała rozdaje mieszkańcom obwarzanki. Trump znów ogłasza energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Moskwa je ignoruje. Minęła 8, Ewelina Kamińska, zapraszam. Planował atak na premiera i ministra obrony. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić zamachem na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. To 60-latek z Dolnego Śląska. Do zatrzymania doszło wczoraj po pilnej naradzie Policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała Polskie Radio, że zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań służb.
2: Udało się zatrzymać mężczyznę, który groził premierowi, wicepremierowi. Mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza mówił w Polskim Radiu 24, że sytuacja musiała być poważna.
3: Narasta takie poczucie chęci wywrócenia, można powiedzieć, porządku konstytucyjnego i wywrócenia sytuacji politycznej w Polsce. I należy o tym mówić, należy to komunikować, tak żebyśmy wszyscy byli świadomi, w jakich czasach, w jakim momencie historycznym żyjemy.
1: Informacja o możliwym zamachu trafiła wczoraj rano mailem do Służby Ochrony Państwa, która przekazała wiadomość policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia. W informacjach: Kraków prezydent elekt rozdaje obwarzanki na Rondzie Mogilskim i dziękuje mieszkańcom za ich głosy. Miejski radny zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Jego główna kontrkandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% poparcia. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że konsekwencje wyników wczorajszych wyborów dotyczą przede wszystkim sytuacji politycznej w Krakowie.
4: Nie traktujemy tego jako sygnał alarmowy dla koalicji w całej Polsce. Na pewno jest to sygnał alarmowy dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Nikt nie ukrywa, że sytuacja Koalicji Obywatelskiej po rozwiązaniu struktur w Krakowie nie jest łatwa. No. Mimo wszystko Aleksander Miszalski wygrał wybory. Rzeczywiście potem sytuacja wymknęła się spod kontroli, przegrał referendum i w bardzo trudnych warunkach startowała Monika Piątkowska.
1: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa nastąpi najpewniej 21 października na najbliższej sesji Rady Miasta. Specjalna narada w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Spotkanie zwołano po tragicznych atakach nożowników w szkołach na Mazowszu. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek prowadzą również policja, samorządy i dyrektorzy szkół. Wprowadzamy różne środki, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
5: Te działania, które też w najbliższym czasie będziemy podejmowali, zwiększający zakres monitoringu, również zamykania szkół na osoby obce, niezwiązane z edukacją, niezwiązane ze środowiskiem szkoły, to bezpieczeństwo będą zapewniać.
1: Na dziś bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach ma pilnować około 20 tysięcy policjantów w całym kraju. Na Ukrainie krytyczne głosy co do ogłoszonego przez Donalda Trumpa tak zwanego energetycznego zawieszenia broni. Prezydent USA zapowiedział, że Rosja i Ukraina zgodziły się zatrzymać wzajemne powietrzne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińscy komentatorzy przypominają jednak, że to już kolejna tego typu zapowiedź Trumpa. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Oficjalny Kijów zapowiedział, że wstrzyma uderzenia w rosyjską energetykę, jeśli Rosja zdecyduje się na lustrzane kroki. Jednak, jak zaznacza ukraiński publicysta Witalij Portnikow, szanse na dobrą wolę Kremla są praktycznie żadne. Putin najprawdopodobniej zignoruje tę deklarację prezydenta USA. Z kolei znana ekspertka do spraw międzynarodowych Maria Zołkina przypomina, że podobną deklarację o energetycznym zawieszeniu broni Donald Trump składał już w połowie września. Trump ma tak

0: nową tradycję. Raz w miesiącu ogłaszać zawieszenie broni, napisała ekspertka. Dla mieszkańców Kijowa i innych ukraińskich miast deklaracje amerykańskiego prezydenta nie przyniosły żadnych zmian. W nocy ukraińską stolicę, ale też m.in. Charków i Iwano-Frankiwsk atakowały rosyjskie drony odrzutowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W informacjach wracamy jeszcze do kraju. Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i Juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów, ale też mieszkańców, którzy cieszyli się, że pasterska tradycja jest podtrzymywana.
2: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
3: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
4: Takie akcje są bardzo potrzebne. Zdecydowanie.
2: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci...
5: Jak my im nie pokażemy, jak żyć, no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
1: Na takiego zainteresowania nie spodziewali się nawet sami pasterze. Owce dwukrotnie zboczyły z trasy, co opowiadał jeden z baców. Jesienny redyk oznacza zakończenie sezonu pasterskiego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: To będzie dość chłodny poniedziałek. W całym kraju na termometrach będzie średnio od 10 do 13 stopni, nieco chłodniej w górach. Słoneczny poranek, za to na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, możliwy przelotny deszcz, a lokalnie na Suwalszczyźnie także burze.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Jak Państwo słyszeli, owce na gigancie może chciały wyskoczyć na chwilę do Krakowa na wycieczkę. O Krakowie też będzie. Zapraszam na 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Roch Kowalski, dzień dobry ponownie. Mamy połączenie z panem Szymonem Stachowiakiem, ministrem z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Z zadowoleniem przyjął pan wieści z Krakowa?
10: No, to oczywiście, nie było to absolutnie żadne zaskoczenie. Ja mam takie poczucie, że jest naturalne, że zawsze sobie każdy zostawia ten margines, żeby ta decyzja zapadła, ale to, że pani nie będzie prezydentem Krakowa, to wydaje mi się, że większość z nas wiedziała już w momencie ogłoszenia jej kandydatury, więc nie jest to zaskoczenie, jest to oczywiście pozytywna informacja. Teraz wszystko w rękach nowego prezydenta INSPE Gibały. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo wygranie w wyborach to jedno. Koniunktura polityczna była bardzo sprzyjająca. Teraz przed nim ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o miasto Kraków. Mhm.
9: Czy wyciąga pan jakieś lekcje i wnioski z wyborów krakowskich na sytuację ogólnopolską, centralną?
10: Uważam, że tutaj jakieś duże analogie mogą być trochę zbyt daleko idące. To, co jest niezwykle istotne, to, co nas w kancelarii też bardzo cieszy, że ta tkanka obywatelska jest, że mieszkańcy interesują się swoimi sprawami. Jest to ważny sygnał przede wszystkim dla wszystkich wiecznych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Niezależnie od opcji politycznej, ten temat tego, że nie ma takiej sytuacji, że władza jest dana raz na zawsze, że trzeba cały czas ciężko pracować, że trzeba słuchać głosu mieszkańców, nie urządzać sobie politycznego folwarku, tak jak zrobił to pan były prezydent Miszalski, i wtedy tym miastem w sposób odpowiedni samorządem zarządzać. Myślę, że to wszystko jest z korzyścią dla mieszkańców i taki sygnał oczywiście idzie w ogólnopolskiej, ale jednak nie jesteśmy w stanie go przełożyć bezpośrednio na wybory parlamentarne. Myślę, że to nie jest tak proste i jest zbyt wiele innych czynników.
9: Prezydent Karol Nawrocki jakiś kontakt, relacje z prezydentem Gibałą?
10: No tutaj będziemy w jasny sposób komunikować. No oczywiście prezydent Polski jest przede wszystkim prezydentem Rzeczypospolitej, ma określone działania i bezpośrednia działalność w ramach samorządu tutaj w to nie wpływa, choć mamy radę przy samorządzie terytorialnym. Być może pan nowy prezydent zostanie do niej doproszony, tak abyśmy mogli tutaj współpracować i wymieniać się pewnymi doświadczeniami, bo to też jest człowiek, który ma pewną historię samorządową za sobą. Wytworzył pewien projekt, który jest ewenementem, tak? Jednak w skali kraju mówimy mówimy o drugim największym mieście w Polsce, ale tutaj co do szczegółów, co do tych działań, no to ja nie będę uprzedzał faktów i tutaj na pewno będziemy komunikować wszelkie propozycje z naszej strony.

0: W kontekście wyborczym, żebyśmy już mieli ten temat załatwiony, prezydent jest zaangażowany w tworzenie tego paktu senackiego na prawicy?
1: Znaczy tutaj ja cały czas to wyjaśniam, że żeby najpierw pakt na prawicy powstał, musi być szeroko rozumiane porozumienie na poziomie liderów politycznych, bo to nie działa.

0: Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki zaprosi wszystkich liderów politycznych do stołu, powiecie, słuchajcie, dogadajcie się, to jednak jest bardzo skomplikowana i trudna operacja,
1: bo w której my faktycznie tak bierzemy udział na podróż. Niektórzy właśnie tak widzieliby rolę prezydenta jako tego mediatora rozjemcy.
0: Ja to oczywiście rozumiem i ona w pewien sposób występuje na poziomie gabinetowym, ale mówię, to nie działa tak, że nagle wszystkich się zaprosi do stołu, podajcie sobie ręce, problem jest rozwiązany. Musi być wola po drugiej stronie, ta wola w części środowisk politycznych jest, w części środowisk politycznych jej nie ma, no i nad tym oczywiście pracujemy. Ja generalnie mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy pakt senacki.
1: Jaką decyzję w sprawie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie podejmie prezydent Karol Nawrocki?
0: No tutaj oczywiście będziemy się kierowali po pierwsze kwestiami tego, jak ta ustawa będzie finalnie wyglądała. Czekamy jeszcze na wszystkie kwestie związane z pracami senackimi. W momencie, gdy ta ustawa wyląduje na biurku, będziemy rozmawiali. Zarzuty, które mieliśmy postawione w styczniu w stosunku tej ustawy, one dalej są w mocy i sytuacja, jaką mieliśmy ogólnokrajową, ta tragedia, bo zginął człowiek i seria ataków, których oczywiście jesteśmy bardzo, którym jesteśmy bardzo wstrząśnięci, na które patrzymy bardzo ostrożnie. Nie zwalnia nas z tego, abyśmy zapominali o wolności słowa. Ja mam niestety poczucie, że rząd trochę w sposób cyniczny, zwłaszcza w wykonaniu premiera Donalda Tuska i tutaj ministra Kierwińskiego, który wprost próbował powiązać weto prezydenckie z tym, co się wydarzyło pod Wyszkowem, tutaj próbuje rozgrywać ten temat w sposób polityczny, co jest absolutnie, absolutnie niedopuszczalne.
1: A nie ma takiej korelacji?
0: Alternatywy, że...
1: Nie ma takiej korelacji.
0: Znaczy, na jakiej podstawie? No panie redaktorze, my wiemy dobrze, że wszelkie działania, jakie państwo polskie mogło podjąć, miało do tego narzędzia. Szef ABW do ściągania treści terrorystycznych z internetu jest upoważniony od 18 października 2024 roku. Wtedy ta ustawa została przyjęta, została też podpisana przez prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudę i to narzędzie dysponuje. Plus pragnę zauważyć, że już post factum okazało się, że można, że wyłapało się kilkadziesiąt osób, które prowadziło podejrzane działalność w sieci. Udało się ściągnąć szereg materiałów i wcale wdrożenie DSA na poziomie krajowym nie było do tego potrzebne. To też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że DSA, które już zostało przyjęte na poziomie Parlamentu Europejskiego, nie wymaga bezpośredniej implementacji w państwie krajowym. Rząd próbuje to wprowadzić, rozszerza to pewien urząd cenzora prewencyjnego, który miałby być dyrektor UKE i my tutaj mamy szereg zastrzeżeń. Jaka będzie ostateczna decyzja? Przyjdzie czas, abyśmy to komunikowali, gdy ta ustawa będzie na biurku, ale nie ma takiej sytuacji, że Donald Tusk będzie próbował ludzką tragedię rozgrywać w sposób polityczny, jakkolwiek szantażować pałac.
1: Panie ministrze, to jeszcze chciałem pana skonfrontować z zarzutem ze strony koalicji rządzącej, że kancelaria prezydenta nie brała udziału w pracach w komisji nad tą ustawą. Pojawił się także apel ze strony polityków koalicji rządzącej, żeby prezydenccy ministrowie zaangażowali się w pracę na etapie senackim.
0: Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że to trochę mija się z prawdą, bo w momencie, gdy już w styczniu ustawa została zawetowana, pan prezydent zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, zaprosiliśmy ich do współpracy i przedstawiliśmy też jasny komunikat, że według wszystkich naszych przeświadczeń jesteśmy w stanie w 2 miesiące wypracować nową ustawę. Przez pół roku była cisza, potem ta ustawa pojawiła się w czerwcu w Sejmie i nagle po tragedii pojawia się szybko na obradach Sejmu. My tę rękę wyciągnęliśmy, rząd jako przedstawiciel władzy wykonawczej ma narzędzia do tego, żeby działać. My tę współpracę chcieliśmy realizować. I teraz próba odwracania kota ogonem, że przez pół roku nie było żadnej informacji ze strony Ministerstwa Cyfryzacji na nasze jasne postulaty, jasne sugestie, co nam tutaj nie odpowiada. To, że jesteśmy otwarci na te rozmowy i teraz próba przeodwrócenia tego w ten sposób, że po pół roku nagle ta ustawa się po cichu pojawia i nie ma tutaj żadnej współpracy z naszej strony, jest to odwracaniem kota ogonem. Plus ja pragnę zauważyć, że rząd rozbił DSA na dwie ustawy. Jedna z tych ustaw jest już podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, ta, która dotyczy elementów nadzoru. Ten element cenzury prewencyjnej został z niej wykreślony, jest w tej ustawie, o której rozmawiamy teraz.
1: Poszukajmy tutaj puenty. Jest szansa na jakiś kompromis w sprawie tej ustawy i tego, jak ona będzie wyglądała po pracach parlamentarnych?
0: My zawsze jesteśmy na to otwarci i jasno sygnalizujemy, co nam nie odpowiada. Władza wykonawcza jest od tego i ustawodawcza, żeby o to zadbać. A co do tego, jaka będzie nasza ostateczna decyzja, no to będziemy rozmawiali w momencie, gdy ustawa będzie na biurku.
1: Biegniemy z tematami dalej, bo jeszcze mam do pana wiele pytań. Czy do kancelarii prezydenta trafiła informacja o planowanych zamachu na premiera i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jak w ogóle pan postrzega tę historię z wczoraj, która zakończyła się zatrzymaniem 60-letniego mężczyzny?
0: Czy ja bym zaczął absolutnie od tego, że niezależnie od barw politycznych i od tego, kto jest prezesem Rady Ministrów, czy go lubimy, czy nam się podoba,

0: Nie, to jest zawsze bardzo poważna sprawa i nigdy nie należy jej bagatelizować. Jednak szereg zdarzeń budzi pewne moje wątpliwości, bo z jednej strony słyszymy, że ta informacja pojawiła się drogą mailową o poranku, z drugiej strony, zanim ta sytuacja zostaje wyjaśniona, mamy już jasny komunikat w mediach. Widzimy premiera Donalda Tuska swobodnie spacerującego sobie pod KPRM-em i mam tutaj naprawdę szereg wątpliwości. Ja myślę, że dzisiaj w temperaturze politycznej, w jakiej żyjemy, dziesiątki dostajemy maili z groźbami. Każdy z nas, nawet na tak dużo niższym stanowisku, powiedzmy jak ja, też takich wiadomości otrzymuje setki. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki otrzymuje ich 20 tysięcy razy tyle. Niemniej fakt, że nagle to się pojawia w taki dziwny sposób w przestrzeni medialnej. Pojawia się rzecznik MSWiA, pan Dobrzyński, i za bardzo nie wie, co w tej sprawie powiedzieć, chwilę później już mamy zatrzymanie. No to budzi to szereg moich wątpliwości, czy nie jest to próba odwrócenia uwagi. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że nie. Cieszę się, że państwo zadziałało i szybko zostało to zrealizowane. Myślę, że no niestety żyjemy w takiej temperaturze politycznej, że groźby karalne kierowane drogą mailową poprzez komunikatory są dzisiaj na porządku dziennym. Nie należy tego nigdy bagatelizować, jednak zostawiam tutaj pewną dozę ostrożności, czy przypadkiem nie chodziło tutaj o pewne odwrócenie uwagi.
1: Jasne. Panie ministrze, jakie stanowisko Polska przyjmuje wobec żądań amerykańskich formułowanych w stronę ukraińską, by zmienić lidera, tak mówił prezydent Donald Trump, by przeprowadzić w Ukrainie wybory, i jeszcze na tym samym wydechu Donald Trump oskarża Ukrainę o doprowadzenie do wysokich cen paliw przez to, że Ukraina atakuje cele związane z energetyką w Rosji.
0: Panie redaktorze, no nasze stanowisko jest tutaj absolutnie stanowcze i niezmienne. Poziom debaty, jaki jest prowadzony na poziomie czy to Stany Zjednoczone i Ukraina, czy to Stany Zjednoczone i Rosja, go nie zmienia. Nasz stosunek do tej sytuacji jest jasny. Zbrodniarzem jest Władimir Putin, co prezydent Karol Nawrocki bardzo jasno podkreśla. Rosja jest tym agresorem i oczywiście my tutaj oczekujemy od szeroko rozumianej międzynarodowej władzy dążenia do tego, aby doprowadzić do jak najszybszego pokoju na Ukrainie, ale nie ma na to naszej zgody, żeby teraz to jakkolwiek odwracać pojęcia, próbować przerzucać winę na Ukraińców, czy próbować jakkolwiek rozmywać ten konflikt.
1: Donald
0: sytuacja
1: Trump
0: jest jasna.
1: Odwraca pojęcia.
0: Zbrodniarzem jest Putin. Nie do końca. Ja próbuję tutaj zauważyć, ja też nie będę tłumaczył w żaden sposób tutaj administracji amerykańskiej.
1: Bardziej się zastanawiam, czy ośmieli się pan skrytykować.
0: Ale to jest oczywiste, że z naszej perspektywy nam się takie typu działanie nie podoba, ja tylko no, mogę powiedzieć, że szerszy kontekst jest taki, że mamy midtermy w Stanach i rozumiem, że tam się to rozgrywa na trochę innym płaszczyźnie, innej poziomie, bo tamte nastroje społeczne są zupełnie inne niż u nas. Ja chcę wierzyć i wierzę, że najważniejszym tutaj celem jest zakończenie wojny na Ukrainie i my ten cel tak samo też definiujemy. Mhm. Oczywiście przy jasnym podkreśleniu, że zbrodniarzem i winowajcą jest Rosja i Władimir Putin. I to jest kwestia absolutnie nie podlegająca żadnej dyskusji i nigdy nie będzie u nas podlegała żadnej dyskusji.
1: A czy pan wie, czy w kancelarii prezydenta jest wiedza, czego dotyczyło marcowe spotkanie i rozmowa Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Już wyprzedzę z góry moje własne pytanie. Czy rzeczywiście według państwa wiedzy była sugestia zmiany koalicjanta po stronie PSL-u?
0: Znaczy, żadnej takiej wiedzy nie mam. Myślę, że to jest oczywiste i tutaj też każdy, ponad wszelkimi podziałami politycznymi, ja też tego od każdego bym oczekiwał, deklaruję jasno, że to Polska i Warszawa jest od ustalania tego, kto u nas rządzi, a kto nie, niezależnie od tego, czy nam się ta władza podoba, czy nie. I myślę, że wszyscy mamy takie jasne stanowisko. Tutaj no, rozmowa według naszej wiedzy głównie dotyczyła kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Po tej rozmowie, której też kancelaria pomogła w organizacji w postaci doradcy
1: Nikodem
0: Rachonia.
1: Państwa minister Nikodem Rachoń był obecny w trakcie tej rozmowy.
0: No niemniej, tak jak mówię, no tutaj nie mamy żadnych informacji. Ja nie dysponuję takimi informacjami. W kancelarii nie ma takiej informacji, bo tutaj była jakakolwiek próba, tak jak próbuje się to rozgrywać medialnie, czy to szantażu, czy to jakiegoś próby odwrócenia układu sił politycznych. Tutaj absolutnie była to rozmowa merytoryczna, która dotyczyła kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ja mam ogromną nadzieję, że nie będziemy tego tematu znowu rozgrywać politycznie, bo mam poczucie, że trochę Donald Tusk ma żal, że nie jest w stanie sobie tego ordera orderu przypiąć do swojej piersi ze względu na to, jakie ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi i próbuje się to rozgrywać w taki, a nie inny sposób. Działajmy ponad wszelkimi podziałami politycznymi do tego, aby Polska, aby amerykańska baza stała na terenie Polski, powstała jak najszybciej.
1: To skoro w ten sposób, to zapytam hipotetycznie. Czy byłoby naruszeniem lojalności sojuszniczej i dobrych relacji, gdyby prezydent

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych namawiał polskiego wicepremiera do zmiany koalicjanta.
1: Ciężko mi na to odpowiedzieć i pytanie, jakby na to zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz. No ja jednak tutaj zostanę bardzo twardo na stanowisku, że o tym, kto rządzi w kraju, o tym, kto rządzi w wolnej i suwerennej jeszcze Rzeczpospolitej, miejmy nadzieję, że się to nie zmieni mimo różnych zakusów tworzenia jednego mocarstwa europejskiego w postaci Unii Europejskiej i federalizacji państw członkowskich. Jeszcze żyjemy w suwerennym państwie, miejmy nadzieję, że tak zostanie. Ja chcę tylko i wyłącznie, aby Polki i Polacy o tym decydowali.
0: Panie ministrze, zapytam jeszcze o Trybunał Konstytucyjny, bo już kilkanaście dni temu była taka wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego przestrzegająca koalicję rządzącą przed dalej idącymi działaniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent, już parafrazuję teraz, mówił, że nie będzie się temu biernie przyglądać, jeśli sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym by eskalowała. Co prezydent Karol Nawrocki miał na myśli? Jak mogłoby wyglądać to niebierne przyglądanie się sprawie?
1: Mamy taką strategię, której niestety ja wiem, że dziennikarze nie za bardzo lubią, bo ich zadaniem jest komentować rzeczywistość i puszczać ciekawe tematy, ale mamy strategię taką, że najpierw działamy, a potem komunikujemy, więc tutaj pan redaktor ze mnie żadnych szczegółów nie wyciągnie. Ja tylko przypomnę i podkreślę jeszcze raz, że wiemy, że toczy się dyskusja o szeroko rozumianym resecie konstytucyjnym, że teraz każdy chce naprawiać polską praworządność, każdy się tutaj stawia w roli takiego strażnika konstytucji. Strażnik konstytucji
0: jest jeden z prezydentów. Ale jest pan złośliwy wobec Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze.
1: To nie jest kwestia złośliwości, bo ja generalnie pod sporą częścią tych głosów jestem w stanie się podpisać, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest dzisiaj. Rozmawiamy o pewnej rzeczywistości, w której się poruszamy. W tej rzeczywistości prezesem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem jest pan Święczkowski i absolutnie o tym należy pamiętać, że o ile każdy z nas ma poczucie, że jest potrzeba pewnych zmian, o tyle też musimy sobie powiedzieć uczciwie na to, że nie ma dzisiaj na to rzeczywistości politycznej, to po pierwsze, a po drugie, niezależnie od tego, czy nam się obecny skład Trybunału Konstytucyjnego podoba, czy nie, to jest on w mocy prawa.
0: Okej, to dopytam, a na jakim etapie jest procedowanie, jeśli można tak to nazwać, procedowanie zaprzysiężenia Macieja Berka oraz czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm na początku roku?
1: Jeżeli chodzi o pana Macieja Berka, cały czas oczekujemy informacji na temat tego, czy spełnia kryteria formalne i tej informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałą czwórkę, to w związku z działaniem, które podjęła, skierowaliśmy do tego Trybunału, do tegoż Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, czy nie doszło do pewnego konfliktu interesów i konfliktu kompetencji, który się tutaj wydarzył, dlatego że ślubowanie powinno być przyjęte wobec prezydenta, co również pan Berek też później podkreślił w swoim piśmie, które skierował do kancelarii prezydenta. Niemniej odbyło się ono, ten cyrk polityczny, wobec kolumn i wobec notariusza i tutaj czekamy na informacje na temat tego, jak identyfikować ten spór kompetencyjny i w ten sposób, że obecna czwórka ulega jakiemukolwiek zawieszeniu do czasu otrzymania tej informacji z Trybunału Konstytucyjnego. Ja tu jeszcze tylko pragnę dodać, żeby pokazać, że tu nigdy nie chodziło i nie chodzi o żadną grę polityczną, że w międzyczasie został zaprzysiężony pan sędzia Patyra, który nie ma absolutnie nic wspólnego z naszą bajką polityczną, który jest człowiekiem wprost, w sposób nieformalny powiązany, że tak powiem, z drugą opcją polityczną, mimo to z racji tego, że jego zaprzysiężenie nie budziło żadnych wątpliwości formalno-prawnych, pan prezydent Karol Nawrocki przyjął jego ślubowanie.
0: Tak mówił Szymon Stachowiak, minister z kancelarii prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze, dobrego dnia i dobrego tygodnia.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, panie redaktorze, i wszystkim państwu życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Stan dnia.
3: Policja w szkołach. Jak przekazało MSWiA, w ostatnim czasie skontrolowano blisko 65 tysięcy szkół i zatrzymano 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat. To po serii incydentów, które miały miejsce w placówkach oświatowych. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w szkole podstawowej numer 143 w Warszawie.
4: Dzień dobry.
3: Rozpoczęły się pierwsze lekcje po serii ataków w szkołach. Jak wygląda ta uczniowska rzeczywistość? Czy policja patroluje szkoły? Z informacji, do których ja dotarłem, wynika, że kilka tysięcy, czy nawet 20 tysięcy policjantów ma ruszyć dzisiaj do szkół, żeby właśnie przyglądać się temu bezpieczeństwu. I jak wygląda teraz sytuacja?
4: No ja na początek sprecyzuję, ja nie jestem w szkole, a przed szkołą. A dlaczego? No właśnie ze względów bezpieczeństwa do szkoły wpuszczani są dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ale w najbliższych dniach, a nie wykluczone, że zostanie to na stałe, tylko uczniowie i pracownicy właśnie po to, żeby

0: zapobiec ewentualnym niebezpiecznym sytuacjom. Przed szkołą, gdzie jestem, jest spokojnie. Uczniów jest zdecydowanie więcej niż jeszcze w piątek, kiedy wielu rodziców zdecydowało się zostawić dzieci w domach, kiedy ten lęk był największy po serii agresywnych ataków właśnie w placówkach oświatowych. Rodzice przyprowadzają młodszych uczniów, ci starsi przychodzą już sami. Rozmawiałam z jednym z rodziców, panem Adamem, który przyprowadził do szkoły swojego syna, drugoklasistę. Posłuchajmy, co on mówił.
1: Nie ulegam tej panice, nie miałem żadnych problemów z tym, żeby przyprowadzić dziecko. Zauważam wzmożone środki ostrożności. No, w piątek dało się odczuć pewne napięcia, ale tutaj brawa dla pani dyrektor, która weryfikowała zarówno tożsamość uczniów, i była też policja nieumundurowana. Wydaje mi się, że dzieci też czuły się bezpiecznie i oprócz tego w klasach były też pogadanki na temat bezpieczeństwa dla dzieci, co mają zrobić w sytuacji ewentualnego zagrożenia.
0: Mówił pan, że w dzienniku elektronicznym też były wiadomości, które miały, rozumiem, uspokajać rodziców i dzieci.
1: Tak, zgadza się. Do późnych godzin nocnych tak naprawdę bezpośrednio od pani dyrektor otrzymywaliśmy komunikaty, tak naprawdę zbieżne z tym głównym komunikatem z Urzędu Miasta. Czuliśmy się dobrze poinformowani i tak naprawdę myślę, że przyczyniło to się do ostatecznej decyzji, żeby dziecko przyprowadzić do szkoły.
0: A w pobliżu szkół są też patrole, tak jak słyszeliśmy, są również nieumundurowani funkcjonariusze, więc nawet jeśli policji nie widać, to służby zapewniają, że żadna placówka edukacyjna nie będzie w najbliższych dniach pozostawiona bez dodatkowej kontroli. W piątek mieliśmy informację o 24 tysiącach policjantów, którzy patrolowali placówki edukacyjne, szkoły, przedszkola, zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe. No jest więcej patroli. Policjanci są też w szkołach, rozmawiają z uczniami o zagrożeniu, o tym, jak się zachowywać. Te rozmowy, te pogadanki przeprowadzają też nauczyciele, pedagodzy. Prosiła o to ministra edukacji Barbara Nowacka. No, tutaj w Warszawie wszyscy rodzice za pośrednictwem dzienników elektronicznych dostali też informację, że w najbliższych dniach zapewniona będzie niezbędna pomoc psychologiczna wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, zarówno pracownikom szkoły, jak i samym uczniom, i tym młodszym, i tym starszym. Będą rozmowy o tym, jak nie ulegać panice. Jest też apel, by sprawdzać, apel przede wszystkim do rodziców, by sprawdzać informacje, weryfikować je, słuchać tylko tych oficjalnych komunikatów, między innymi przekazywanych właśnie przez dziennik elektroniczny. To wiadomości, to, które mają, no właśnie, które są weryfikowane, które są sprawdzane, to nie jest panika, to nie są fake newsy. Do szkoły wchodzą, tak jak mówiłam, tylko uczniowie po wcześniejszym zweryfikowaniu swojej tożsamości. To wszystko ze względów bezpieczeństwa. Rodzice, z którymi rozmawiałam, mówili mi też, że rozmawiali ze swoimi dziećmi w domach, na spokojnie, przez weekend. Przede wszystkim o bezpieczeństwie, także tym bezpieczeństwie w sieci. Także o tym, by nie zabierać niebezpiecznych narzędzi do szkoły, bo takie sytuacje też się zdarzały. Nie w tej konkretnej placówce, ale słyszeliśmy o tych historiach. Bodajże najmłodszy zatrzymany uczeń miał 8 lat i on miał przy sobie niebezpieczne narzędzie. To mógł być scyzoryk, przeniesiony po prostu z niewiedzy. No, w najbliższych dniach tych pogadanek o bezpieczeństwie będzie w placówkach oświatowych zdecydowanie więcej. Wszystko po to, by właśnie zapewnić spokój i bezpieczeństwo.
2: A o szczegółach mówiła Martyna Szymczakowska, która jest przed szkołą podstawową numer 143 w Warszawie. Martyna, dziękuję ci bardzo za tę informację. Ja tylko dodam, że przed godziną 9 gościem Polskiego Radia 24 będzie Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych. Nawiążemy również do tej sytuacji w szkołach. Wcześniej jednak informacje, na które już teraz zapraszamy.
3: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny.

0: obniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Na zegarach 8.31, Ewelina Kamińska, zapraszam. W tym tygodniu spotkania uczniów z nauczycielami poświęcone zachowaniom w sytuacjach kryzysowych. Poprosiła o to szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak podkreślała po ostatniej serii brutalnych ataków w szkołach, jest to szczególnie potrzebne.
5: O zamieszaniu, które powstało, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym. O tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie.
4: Dziś dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję, która wyjaśnia, jak nauczyciele mają reagować w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie. W związku z ostatnimi atakami z użyciem noża w piątek zajęcie zawiesiło 59 szkół. Dziś i jutro lekcje nie odbędą się już tylko w 9 szkołach w gminie Wyszków. Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku Białej. Doszło do niego w sobotę po południu. Sprawca miał najpierw doprowadzić do 2 kolizji, po czym wjechać w grupę bawiących się dzieci. Te, widząc nadjeżdżający pojazd, rozbiegły się, ale uciec nie udało się 11-latkowi na hulajnodze, mówi rzecznik bielskiej komendy Sławomir Kocur.
6: Chłopiec został przewieziony lotniczym pogotowiem ratunkowym do Katowic, do szpitala w Ligocie. Kierujący okazał się osobą nietrzeźwą. To 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.
4: Mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. O jego przyszłości zdecyduje sąd. To największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w północno-zachodniej Polsce. Pomorski Uniwersytet Medyczny uruchamia Biobank, czyli miejsce, gdzie można będzie deponować miliony próbek pobranych od pacjentów. To podstawa współczesnych badań medycznych, mówi prorektor do spraw technologii medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, profesor Andrzej Ossowski.
7: Patrząc na te największe osiągnięcia naukowe, jak zobaczymy na podstawie czego te osiągnięcia naukowe w medycynie dzisiaj są, to one powstają najczęściej na materiale zgromadzonym przez największe biobanki światowe, bo tam mamy zdeponowane próbki dziesiątek tysięcy pacjentów.
4: W Polsce są obecnie tylko 2 certyfikowane biobanki. W przyszłym roku zacznie ich działać jeszcze kilkanaście.

0: Pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu niemal w całej Polsce. Jedynie na zachodzie kraju padać nie powinno. Z kolei w Karpatach, wysoko w górach, spodziewane są opady śniegu. Na termometrach od 10 do 14 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Łukasz Gibała wygrywa w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, uzyskując ponad 62% poparcia. Monika Piątkowska zanotowała wynik na poziomie 37,88% poparcia. Frekwencja w Krakowie wyniosła nieco ponad 44%. Po godzinie 7 Łukasz Gibała pojawił się w okolicach Ronda Mogilskiego, gdzie w ramach podziękowań mieszkańcom Krakowa rozdawał obwarzanki. My przenosimy się teraz do Krakowa, gdzie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
0: Mariuszu, no właśnie, jak wygląda Kraków dzień po głosowaniu? Jaka atmosfera? No i czy ewentualnie tobie też udało się załapać na obwarzankach?
2: No mnie akurat nie. W innym rejonie miasta realizowałem swoje nagrania. Można powiedzieć, że są nowe porządki w mieście, a przynajmniej takie nowe porządki wkrótce mają być. Ale jak mówimy o porządkach, to co na to ekipa sprzątająca. Akurat trafiłem na plantach na wyborce Łukasza Gibały.
3: Wybory tu nie mają nic wspólnego z tym, ze śmieciami.
4: Wie pan, bo niektórzy tak się rozmarzyli, że już od dzisiaj, od poniedziałku wszystko będzie lepiej. Nawet tych śmieci może być tutaj na plantach mniej.
3: No to przecież tak znowu nie jest, ale to było i jest dziadostwo tu w lumpie.

0: Lekarstwo w Krakowie jest, że robią nieporządek.
1: Myśli pan, że ten porządek wprowadzi nowy prezydent?
0: No, tak mi się wydaje. No, on nie będzie sprzątał, nie?
1: No, ale no, może coś no, tak ale... zarządzić, żeby pan miał łatwiej w pracy.
0: No, może, no.
2: Wprost w przenośni, ale faktycznie krakowianie mają duże oczekiwania.
3: Zobaczymy, dajmy szansę. Myślę, że powinno się troszkę więcej zmienić dla mieszkańców, nie dla turystów. No, było dużo takich właśnie wypowiedzi, że zmieni coś w tym kierunku, więc myślę, że stąd też takie poparcie. Trzymam kciuki, tak. Kto by to nie był, ale żeby było lepiej.
4: Już ten Kraków to już jest tak rozkopany i tyle różnych rzeczy jest do zrobienia, że współczuję, tak, bo nie ma prądu, żeby z tego wyjść.
1: Oczekiwania ogromne?
4: Tak, no a tu niestety ktoś to jeszcze musi zrobić.
2: No, mieszkańcy Krakowa mają świadomość, że przed nowym prezydentem ważne, ale też niełatwe decyzje.
5: Znaczy się, cóż zmieni, no na pewno problemy zostaną, długi zostaną, miasto jest zadłużone bardzo. Pytanie, czy nowemu prezydentowi uda się zbudować większość w Radzie Miasta, no bo to jest chyba kwestia kluczowa dla jakiegoś efektywnego rządzenia. Na 2,5 roku kadencji, cóż, chciał to ma, nie zazdroszczę.
1: Czyli to nie będzie jak w bajce, że dzisiaj w poniedziałek po wyborczy nawet obwarzanki w Krakowie lepiej będą smakować?
5: No myślę, że niektórym będą na pewno lepiej smakować, mnie może też, ale cudów nie będzie.
2: Za przysiężeniem nowego prezydenta najprawdopodobniej 21 października.
6: Bo z tym porządkiem to chodziło o strefę czystego transportu. O tym to wszystkim też. Z Krakowa Mariusz Pieśniewski. Mariusz, dziękuję ci bardzo za tę informację.
1: Dziękuję.
6: Komentarz. A z nami redaktor dziennika Rzeczpospolita Bogusław Chrabota. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, słyszymy się?
7: Tak, ja się słyszę bardzo dobrze. Halo, dzień dobry.
6: Bogusław Chrabota z Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, Tomasz Trela, poseł Lewicy w mediach społecznościowych a propos wyborów w Krakowie pisze tak. Dzisiaj pewne jest jedno, Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie. To ostateczny dowód na to, że w samorządzie liczy się konsekwencja, szacunek do miasta i jego mieszkańców oraz ciężka praca. My, prawdziwi samorządowcy, to wiemy. To Tomasz Trela z Lewicy. I na drugą nóżkę była premier Beata Szydło, która również skomentowała wybory w Krakowie, mówiąc, decydujący wpływ na wyniki mieli wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał. Panie redaktorze, to kto właściwie zyskał na wyborach w Krakowie?
7: Kraków, myślę, dlatego że ma wreszcie prezydenta. Ta przepaść, bo to jest przepaść tak naprawdę w liczbie głosów pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piotkowską, mnie trochę zdziwiła. Ciekawe, oddano w tych wyborach, ja dokładnie to sprawdziłem, około 260 tysięcy głosów. To jest dużo poniżej możliwości głosowania krakowian. W ostatnich wyborach parlamentarnych w Krakowie w 2023 roku wydano 503 tysiące kart do głosowania, a zagłosowało niewiele oddanych głosów ważnych. Było niewiele poniżej 500 tysięcy. W związku z tym znaczna część krakowian zbojkotowała te wybory. To jest porażka w tym sensie elektoratu krakowskiego. Ja byłem akurat w Krakowie dokładnie w sobotę i słyszałem od ust bardzo wielu krakowian, że nie będą głosowali, bo nie mają na kogo głosować. A zatem jest to czerwona kartka w jakimś sensie nie tylko dla Piątkowskiej, ale w ogóle dla klasy politycznej. Chociaż to bez królewia, jak powiedziałem, na początku się kończy i Kraków ma prezydenta. A jaki to będzie prezydent, to nie wiadomo, dlatego że Łukasz Gibała miał tyle różnych meandrów w swojej karierze politycznej, a to związek z Platformą, a to z Januszem Palikotem, a to jakieś takie lewicowe preferencje przez chwilę, a teraz z kolei rzeczywiście oddała na niego głosy, na zasadzie kontry do przeciwnika, zmobilizowana część elektoratu prawicy, że nie wiemy, jaka to będzie prezydentura. No, zapowiada czyszczenie Urzędu Miasta i to też mi się niezbyt podoba, bo w polityce równie ważna jak nowo otwarcie jest kontynuacja. W związku z tym zobaczymy. Natomiast jeśli idzie z perspektywy polskiej polityki partyjnej, no to jest to bez wątpienia w jakimś sensie porażka Koalicji Obywatelskiej i koalicji rządzącej, bo przecież Monikę Piątkowską wsparł nie tylko Donald Tusk, Radosław Sikorski, ale również Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest żółta kartka dla nich, ponieważ w skali ogólnopolskiej ponieważ co prawda nie spodziewam się serii teraz tego typu referendów i wyborów uzupełniających w całym kraju, no to jednak jest pokazane, pokazała

0: pokazały te wybory, że zmobilizowanie elektoratu koalicji rządzącej jest dość trudne. Ja myślę, że Monika przegrała właśnie wskutek tego, że niedostatecznie zmobilizował się elektorat Koalicji Obywatelskiej w Krakowie.
1: Jest miejsce jeszcze dla bezpartyjnych samorządowców, którzy nie są związani właśnie z żadną dużą partią polityczną. Spodziewał się pan teraz pielgrzymek do Krakowa, no bo każdy będzie chciał, no właśnie, czy każdy będzie chciał się przykleić do Gibały? Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska?
0: Nie, myślę, że to nie ma żadnego znaczenia z perspektywy wyborów ogólnopolskich, przyklejanie się do Łukasza Gibały. Natomiast myślę sobie, że przynajmniej w Krakowie jakość jego rządów przez ten rok albo zbuduje poparcie dla tych środowisk, które za nim będą stały, albo, jeżeli te rządy nie będą aż tak udane, jak się spodziewa pan Gibała, mogą zmobilizować elektorat przeciwników politycznych, czyli w tym wypadku ten potężny tak naprawdę w Krakowie potencjał zwolenników koalicji rządzącej, prawda, i PSL-u, i Koalicji Obywatelskiej. Na tym zresztą wygrał Miszalski, który niestety przeszedł do historii w sposób nie najlepszy. Natomiast pielgrzymek się nie spodziewam.
1: Patrzę na finanse związane z tym, ile Łukasz Gibała wydał na to, żeby zostać prezydentem Krakowa, jeżeli tak to można przeliczyć finansowo. No, sam wstępnie liczył, że oplakatowanie Krakowa w ostatnim czasie to w okolicach 400 tysięcy złotych. Zorganizowanie tego referendum, całej tej akcji referendalnej, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, to jest no, prawie 2 miliony złotych. No, ale pamiętajmy, że to była czwarta, no i zakończona sukcesem dla Łukasza Gibały start w wyborach. I jak tak się liczy po kolei, ile razy właśnie już Łukasz Gibała startował, ile wydał na to pieniędzy, to można powiedzieć, że to dużo czy to mało? No bo to idzie w miliony złotych.
0: No, z perspektywy jego kieszeni na pewno dużo, bo to nie są banalne kwoty. No ale polityka wymaga nakładu. Znaczy, naiwnością jest zakładanie, że polityka to jest tylko dobrowolny odruch wyborczy elektoratu. Nie, to jest inwestycja. Łukasz Gibała zainwestował w siebie i jest przekonany, że miasto na tym wyjdzie dobrze. Czy wyjdzie? Zobaczymy. Bo jak powiedziałem, to zarządzanie drugim co do wielkości miastem w Polsce nie jest proste. To jest 800 tysięcy ludzi. To nie jest elektorat karny, zdyscyplinowany, kochający Łukasza Gibałę. To jest elektorat bardzo różny. Co więcej, on się zderzy za chwileczkę z takimi sprawami, jak choćby ten potężny dług, który ma miasto. To jest 10 miliardów złotych. To jest gigantyczna sytuacja. Ten dług trzeba będzie restrukturyzować. Trzeba będzie zacząć realizować swoje obietnice. On co prawda nie zapowiadał budowy metra, a taką kartą zagrała Monika Piątkowska. Jak widać, nie jest to dla Krakowian sprawa fundamentalnie ważna, skoro ten ruch został zignorowany przez ten elektorat Moniki, który się nie zmobilizował. Natomiast no, krakowianie oczekują odmiany po Majchrowskim, po Miszalskim. Jeśli nie dowiezie tego w najbliższych miesiącach Gibała, to poparcie dla niego nie będzie zbyt wysokie. Poza tym pamiętajmy, niedługo wybory samorządowe. To nie jest tak, że on ma zagwarantowane miejsce w magistracie na najbliższe dwie dekady.
1: No, mówimy
0: po
1: tutaj
0: pierwsze jest ograniczenie
1: dwóch dekad.
0: Mhm. Tak. Tak, po pierwsze ma te dwa lata, kiedy musi się sprawdzić, pokazać z najlepszej strony, czyli musi zagrać takimi kartami, że przekona Krakowian do siebie, a po wtóre potem ma przed sobą wybory i ograniczoną liczbę kadencji. Jacek Majchrowski, przez ponad 20 lat prezydent Krakowa, takich ograniczeń nie miał. W związku z tym zadanie przed Łukaszem Gibałą jest spore.
1: Kraków jest wyjątkowym miastem.
0: To samo, tak, miasto ma prezydenta, człowieka, który to zabiegał z gigantyczną konsekwencją przez lata. Jest człowiekiem upartym, jest człowiekiem zdeterminowanym. No ale jak sam upór i determinacja, czy włożone pieniądze w kampanię, to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć zagospodarować tą przede wszystkim świadomość powyborczą Krakowian i to będzie trudne.
1: Ale dla na przykład wszelkiej maści coachów byłby to dobry wstęp do jakiejś nowej publikacji. Panie redaktorze, to jeszcze w kontekście Krakowa a propos jeszcze tego wątku na koniec, można się spodziewać lub nie jakiejś zemsty ze strony

0: Warszawy, no bo siłą rzeczy no, również są pieniądze budżetowe, więc no, może się okazać, że przykręcając kurek finansowy, Łukasz Gibała, że tak powiem, poślizgnie się na tych wyborach.
1: Bardzo źle byłoby, gdyby Warszawa mściła się na Krakowie. Ja jestem krakowianinem z urodzenia, mieszkam w Warszawie i uważam, że relacje pomiędzy społecznościami obu miast są niezwykle intensywne, barwne, ważne. To jest chyba najważniejsza relacja w Polsce pomiędzy dwoma miastami. Duża część klasy politycznej, która także żyje i rezyduje w Warszawie, to są ludzie stamtąd, z tamtych stron. W związku z tym mszczenie się i w ogóle układanie relacji pomiędzy Warszawą, centralą tego państwa i zbuntowanym rzekomo Krakowem, to jest zasadniczy błąd. Monika Piątkowska, ja słyszałem ją dzisiaj rano i ona powiedziała, że te 10 miliardów na metro w Krakowie, które są do uzyskania z budżetu państwa, że one będą wciąż aktualne. I jeśli z tym, że teraz odpowiedzialność za wyciągnięcie z budżetu tych pieniędzy spada już nie na Monikę Piątkowską, tylko na Łukasza Gibałę. I to on będzie musiał wykonać wszystkie ruchy takie, iżby te środki uzyskać. Nie sądzę, żeby słowo zemsta pasowało, chociaż jakiś pewien delikatny powiew nieprzychylności w związku z tym wyborem może gdzieś tu się zakręcić. Pamiętajmy, że premier tego kraju jest z Trójmiasta, z Sopotu dokładnie.
0: To są właśnie relacje jakby przez całą Polskę. Panie redaktorze, potrzebujemy specjalnych przepisów dotyczących internetu, skoro w ostatnim czasie służby przeprowadziły zmasowaną akcję wobec młodych ludzi, którzy nawoływali do różnych złych rzeczy w internecie. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, a w weekend zatrzymano również mężczyznę, który miał grozić premierowi i wicepremierowi?
1: Tak, potrzebujemy oczywiście takich przepisów. Potrzebujemy możliwości administracyjnego blokowania czy zarządzania w ogóle, kontrolowania. Kontrolę mamy, ale zarządzanie dystrybucją kontentu w internecie jest dużo bardziej skomplikowanym tematem. I potrzeba rzeczywiście tych instrumentów. Ja słuchałem też dzisiaj rano Gawkowskiego. Absolutnie idę w ślad za jego myśleniem. Potrzeba możliwości szybkiego w internecie zło się dzieje online, o czym jakby zapomniał, bądź nie pamięta pan prezydent, wetując ten projekt ustawy, odwołując się do tego, że taką decyzję powinien podejmować niezależny rząd. Sąd, przepraszam. Oczywiście znając długość postępowań sądowych i całe procedury związane z uzyskaniem tego typu zgody, no to przeciwko temu złu w internecie na czas zareagować nie zdążymy. W związku z tym jestem absolutnie za tym, żeby w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, bądź realnego interesu państwa, bądź społeczności, były w Polsce instytucje, które mogą podejmować takie decyzje i to efektywne decyzje na przestrzeni minut, a nie dni.
0: Redaktor dziennika Rzeczpospolita, Bogusław Chrabota. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Uprzejmie dziękuję, miłego dnia życzę wszystkim.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Do widzenia.
2: Komentarz.
0: MSWiA podało w weekend, że skontrolowano blisko 65 tysięcy szkół, zatrzymano 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat. A dzisiaj od rana również w wielu szkołach w całej Polsce pojawili się lub będą pojawiać się policjanci. Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych, gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Obecność policji w szkołach wzmaga poczucie bezpieczeństwa czy nadmiernej kontroli? Jak pan uważa?
3: No przede wszystkim tak otrzymają ludzie, rodzice przede wszystkim, że jest to wzrost poziomu bezpieczeństwa ich dzieci, no bo to tak czy należy postrzegać. No nie chciałbym, żeby taki obrazek się utrwalił i żeby to miał charakter ciągły, bo to też nie koliduje ze szkołą, żeby pod szkołą stały formacje uzbrojone i strzegły dzieci, które się w tym czasie uczą, edukują. No ale niestety ta zaraza się rozlewa i zgadzam się z przedmówcą i z panem premierem Gapkowskim, że jeżeli nie położymy kresu tego, zwłaszcza w internecie, gdzie masa jest, zalewa się po prostu, potok jest tych różnych informacji, które drążą mózgi naszych dzieci, młodych ludzi, które mają te umysły niewykształcone, nie posiadają jeszcze

0: zdolności oceny prawidłowej tego, co tam się znajduje. I ta zaraza, jeżeli nie zostanie powstrzymana, to będziemy mieli coraz większe problemy i te problemy będą się rozlewały. No, gdyby nie ten internet, to prawdopodobnie ta dziewczyna 21-letnia, no już nie dziewczyna, już prawie dorosła osoba, nie miałaby kontaktu z taką informacją, która dotyczy szerzenia faszyzmu. No, skąd ona się o tym dowiedziała? No tylko dowiedziała się z social mediów. No i to jest główna przyczyna tego, co pchnęło ją do takiego działania. No takich sytuacji nie możemy tolerować i mam nadzieję, że wreszcie dojdzie do jakichś regulacji prawnych, które położą kres temu, bo to tak nie może być, żeby młodzi ludzie mieli nieograniczony dostęp do takich informacji. No i sprawa też taka, że rodzice kupując smartfony po prostu odcinają się od problemu wychowania, bo dostało dziecko telefon i dziecko samo siebie kształtuje tą świadomość. Ale nie ma co się dziwić, bo jak ja obserwuję na przykład polską ulicę i idzie matka, prowadzi wózek przed sobą, a dziecko bawi się telefonem. Czyli już się przyzwyczaja, że jest takie urządzenie, z którego trzeba korzystać i mało tego, już trzylatki potrafią obsługiwać takie urządzenia. No to teraz sobie proszę wyobrazić, zacznie czytać albo jeszcze szybciej nauczy się czytać, bo to wyzwoli potrzebę.
1: No jasne, no to jest oczywiście dyskusja na temat technologii i rozwoju tej technologii. To ja chciałbym jeszcze zapytać o reagowanie w sytuacjach kryzysowych, no bo tego jest pan też ekspertem. To chciałbym dopytać, tak? Ponieważ dyrektor szkoły w Leszczydole Nowinach zatrzymał tego 15-letniego napastnika, który zaatakował w placówce kilka osób. Zadziałał instynkt, chwycił za tablicę, która gdzieś stała w korytarzu. W ten sposób jakby doprowadził do sytuacji, w którym w tym 15-latku nagle coś jakby zapaliła się jakaś kolejna lampka, że jakby został wyrwany z tego amoku. Czy pańskim zdaniem w szkole powinny być osoby przeszkolone w kwestii no właśnie zachowywania się w sytuacjach kryzysowych, również takiego reagowania? No, chyba już minęły te czasy, kiedy pani Woźna czy pan Woźny był tymi, którzy byli tymi strażnikami wejścia do szkoły, że chyba trzeba pójść jednak trochę bardziej do przodu, no i zdobyć bardziej fachową wiedzę. Jak pan to ocenia?
0: Ja uważam, że powinni być wszyscy objęci takim szkoleniem. Przede wszystkim dzieci powinny być zaznajomione z różnymi, może nie technikami, ale reagowaniem w takich sytuacjach. Po pierwsze nauczyć ich, żeby oddalić się od takiego miejsca, gdzie może dojść do jakiejś sytuacji kryzysowej, nie reagować niepotrzebnie, rozpalać emocje drugiej strony, a jeżeli dojdzie do sytuacji takiej kryzysowej, już typowej, no to trzeba się umieć bronić, wykorzystując wszystko to, co się wokół znajduje. Czy to będzie kosz na śmieci, czy to będzie ławka, czy to będzie krzesło, cokolwiek, to wszystko będzie uzasadnione w świetle prawa, jeżeli będziemy bronić siebie bądź swoich kolegów. No taka sytuacja może być. Przede wszystkim trzeba też dotrzeć do tych młodych umysłów, że za takie działania ponosi się odpowiedzialność i to karna odpowiedzialność. I dzisiaj kwestia jest tego 15-latka, czy on będzie odpowiadał jako dorosły człowiek, czy jako małoletni. Nie wiem, czy to już rozstrzygnięto, czy nie rozstrzygnięto, ale ta świadomość też musi zaistnieć, bo to jest też jeden z mechanizmów obronnych całej tej złożonej sytuacji. No pierwszy krok, jak to mówią, najważniejszy w marszu, został już wykonany przez rząd, który wypracowuje kierunki działania o charakterze politycznym i tu teraz trzeba by było przełożyć w dół na konkretne jakieś działania sformalizowane, które będą przygotowywać. No niestety czasy beztroski, tak jakbym powiedział, już minęły i tego bezpieczeństwa na przykład z moich dziecięcych lat młodzieńczych już minęły bezpowrotnie. Druga rzecz, jaka jest, no to trzeba sobie sparafrazować naszego wieszcza narodowego, który powiedział, że ojczyzna to jest wspólny nasz obowiązek. Tak samo i ja bym powiedział, że bezpieczeństwo to jest nasz wspólny obowiązek i taka świadomość też musi zaistnieć nawet w tych młodych mózgach, młodych ludzi, którzy zasiadają w ławach szkolnych i oni najbardziej są narażeni w świetle tych zdarzeń, jakie są. No ja myślę, że ta zaraza minie, tak jak minął COVID i tylko zostanie niestety trauma i tragedia wśród tych osób, rodzin, które stracili najbliższych w obliczu tych wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce. I to jest najbardziej, bym powiedział, tragiczne też w tym, ma taki swój specyficzny wymiar. Kwestia następna to jest taka, po prostu zaspaliśmy kwestię dotyczącą, że ten rozwój technologii i dostęp do informacji będzie skutkował właśnie na tych młodych ludzi. I tutaj ja uważam, że albo zostały za jakiś niewystarczający głos

0: socjologów czy psychologów społecznych, którzy powinni ostrzec władzę i nie tylko powiedzieć, słuchajcie, będziemy mieli problem. Młodzi ludzie nie są w stanie dokonać właściwej oceny tego, co, z czym się zapoznają. I musimy przeciwdziałać, postawić tamę. Ta jedna tama to jest zamknąć możliwość dostępu, ale druga uwrażliwić młodych ludzi na tego typu informacje. Jak to zrobić? Mamy pedagogów, mamy psychologów społecznych, w szkołach są psychologowie. Oni powinni ruszyć teraz do natarcia. Nie do obrony, tylko do natarcia, bo to jest swoiste natarcie wobec tych problemów, które przed nami stoją. Bo jeżeli nie zrobimy tego, to będziemy mieli, jak już powiedziałam, poważniejsze problemy. No dzisiaj to się rozciąga też nie tylko na szkołę, ale i słyszę i w tramwaju, czyli w środkach komunikacji miejskiej. Może to nas spotkać też na ulicy. Tam, gdzie nie będzie policjanta, nie będzie strażnika miejskiego, który będzie nas pilnował strzech w okresie tak jak przed szkołą.
1: No, pozmieniały no, to się te
0: problemy,
1: czasy.
0: Które muszą być rozwiązane i to natychmiast. Nie za tydzień, dwa, trzy, tylko teraz w tej chwili muszą być podjęte działania, bo one muszą wyprzedzać to, co jeszcze może zaistnieć. Jeszcze nie wiemy, jakie mogą być konsekwencje tego wszystkiego, ale są ludzie, którzy się zajmują na co dzień.
2: No wiadomo, a taka wiedza na temat bezpieczeństwa oczywiście zawsze się przyda w różnych sytuacjach. Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych, gościł w Polskim Radiu 24. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Małgorzata Żochowska razem ze mną w studiu. Dzień dobry. To oznacza, że poranek w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Pamiętasz czasy w polityce, kiedy politycy byli wobec siebie mili, uprzejmi?
3: Nie pytaj mnie, czy pamiętam, bo obawiam się, że pamiętam.
2: No to ja chciałbym również państwu przypomnieć. Rok 2007. To jest wyjątkowy dzisiaj dzień, bo to jest rocznica tej debaty. Proszę posłuchać.
4: Panie Donaldzie, pan wielokrotnie... stwierdził, no chyba nie mam nie wszystko, prawda?
5: Panie Jarku, proszę się nie kampować.
4: A właśnie nie wiem, Donaldku, Donaldusiu.
2: To se ne wrati, co?
3: Oczywiście, ale ja pamiętam też taką, no niestety muszę się do tego przyznać, taką debatę między Alfredem Miodowiczem i Lechem Wałęsą. I ten palec, który wtedy poszedł w powietrze ze strony Alfreda Miodowicza, on został w przestrzeni i był uznawany za jeden z najbardziej... powiedziałabym, politycznie wrogich gestów. Palec wzniesiony ku górze. Tak? A dzisiaj?
2: O, to... Trochę się pozmieniało. Troszkę się pozmieniało. To ja tylko zapytam, tak wskazując palcem na dzień w Polskim Radiu 24. Co przed nami?
3: Zaczynamy oczywiście od Krakowa. Sprawdzimy, kto wykorzystał swoją szansę, a kto nie. Nie wiem, czy punktem wyjścia do rozmowy z naszymi gośćmi nie będzie to, o czym mówił były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. No, drodzy państwo, no to po co startować do wyborów, jak się mówi, że przez dwa lata nie zdąży nic zrobić? To o przyszłym obecnym, znaczy przyszłym prezydencie elekcie, może tak.
2: Wiesz, no obważanek też w środku jest pusty. To był poranek Polskiego Radio 24. Państwu bardzo dziękuję.
3: Za torbę też się płaci.
2: I zapraszam już na kolejne informacje.

0: Reklama.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Dodatkowe patrole wokół szkół, służby pilnują bezpieczeństwa po atakach z użyciem noża. Dziś raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, tymczasem biegli z ABW wydali opinię.

0: opinię dotyczącą szpiegowskiego systemu. Papież Leon XIV trafi do szpitala, przejdzie operację usunięcia zmiany w płucu. Minęła 9, Ewelina Kamińska, zapraszam. Około 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju kontynuowane są wzmożone kontrole po niedawnych brutalnych atakach w placówkach oświatowych.
1: Zwiększoną liczbę patroli i kolejne kontrole zapowiedział wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole.
1: Premier Donald Tusk zapewnił, że wzmożony nadzór nad szkołami będzie kontynuowany także w kolejnych dniach.
3: A więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
1: W związku z ostatnimi incydentami policja zatrzymała 117 osób i odnotowała 275 niepokojących zdarzeń. Większość szkół wraca dziś do normalnej pracy. Zajęcia pozostają zawieszone jedynie w 9 placówkach w mieście i gminie Wyszków. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: W tym tygodniu do podpisu prezydenta trafi ustawa o bezpieczeństwie w internecie. W czwartek przepisy zostały przyjęte przez Sejm, teraz zajmie się nimi Senat. Będziemy się uważnie przyglądać tej ustawie, mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
4: Zarzuty, które mieliśmy postawione w styczniu w stosunku tej ustawy, one dalej są w mocy i sytuacja, jaką mieliśmy ogólnokrajową, ta tragedia, bo zginął człowiek i seria ataków, którymi jesteśmy bardzo wstrząśnięci, na które patrzymy bardzo ostrożnie, nie zwalnia nas z tego, abyśmy zapominali o wolności słowa.
0: A jutro ustawą zajmie się Senacka Komisja. Biegli z ABW wydali opinię dotyczącą Pegasusa. Wynika z niej, że system umożliwiał pozyskiwanie szerokiego zakresu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników. Biegli ustalili też, że CBA nie miało pełnej kontroli nad systemem Pegasus. Niektóre elementy pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta, a dane opuszczały terytorium Polski. Na dziś Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje raport ze swoich prac. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem wiedzy uzyskanej przez posłów.
5: On będzie niejako systematyzował to, o czym gdzieś słyszeliśmy. Będzie pokazywał też, co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb, co należałoby poprawić na przyszłość. I to będzie, w mojej ocenie, największa wartość prac komisji, wskazanie kierunków zmian w przyszłości.
0: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości przewiduje, że raport będzie uderzał w opozycję.
6: W końcu, po 3 latach, pani Sroka i koledzy napisali jakiś raport. Tego, co w innych tego typu raportach, styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych na opozycję. Bardzo się cieszę, że państwo polskie dysponowało w obliczu stojących również wtedy przed nim zagrożeń takim nowoczesnym narzędziem jak Pegasus.
0: Posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa zaplanowano na godzinę 12. Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
7: O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie. A arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Na razie nie podano dokładnej daty operacji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Od częstowania mieszkańców obwarzankami Łukasz Gibała rozpoczął pierwszy dzień po wygranych wyborach. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Przed 7 rano prezydent elekt z koszykiem obwarzanków w ręce witał krakowian na rondzie mogilskim.
8: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę do pana.
9: Trzy razy sztuka.
8: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
9: Tak.
8: No dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to też duże wyzwanie.
10: Gratuluję wygranej i życzę zlikwidowania strefy czystego transportu.
11: Mój głos był głosem za zmianą, żeby coś się troszeczkę w tym mieście zmieniło.
12: I już jak tu jestem, to od razu pierwsza prośba. Na pana głosowały też te osoby, które nie mogły głosować. Zwierzątka. Proszę pamiętać o azylu w Krakowie.
13: Właściwy człowiek, żeby się za to zabrał, za ten Kraków.
0: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały odbędzie się w środę 21 października na najbliższej sesji Rady Miasta.
14: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Temperatura maksymalna wyniesie dziś średnio od 10 do 13 stopni. Do tego przeważnie będzie pochmurnie, a miejscami też przelotnie popada. Burze możliwe lokalnie na Suwalszczyźnie. Słoneczny poranek dziś za to na południowym wschodzie kraju.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami w centrum i na południu dobra. Około 23% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na wybrzeżu lokalnie obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
1: Klimat. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: O reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24 i Rafał Warcyński, Patrycja Pindakiewicz i Mateusz Dziekoński. To my będziemy z Państwem przez kilka najbliższych godzin sprawdzać, co dzieje się wokół nas, komentować, przekazywać Państwu te najważniejsze informacje. No ale ponieważ dzisiaj polityczne centrum to Kraków, po wyborach, to zaczniemy od stolicy Małopolski.
1: Stan dnia.
8: Łukasz Gibała rozdaje obwarzanki, dziękując mieszkańcom Krakowa za głosowanie. Już usłyszałam, że azyl dla zwierząt to jest pilna potrzeba. No taka lokalna, tak, zdecydowanie. No i ktoś go prosił o zlikwidowanie strefy czystego transportu. Do pracy, panie prezydencie elekcie, albo panie prezydencie, jestem ciekawa, czy uda się zlikwidować strefę czystego transportu. Uśmiecham się oczywiście. Co jest pewne, no to, że Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. PKW podała pełne wyniki wyborów. Kim jest Łukasz Gibała? To krakowski samorządowiec, kandydujący z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. A przedterminowe wybory w Krakowie to wynik majowego referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. No i sprawdzę dla Państwa te najważniejsze informacje. Anna Orzeł, Aniu, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zbierasz komentarze, co usłyszałaś?
9: Zbieram komentarze i towarzyszyłam też przyszłemu prezydentowi, wczoraj. Wieczór wyborczy Łukasza Gibały nie był zbyt długi, bo zwycięzca wyborów opuścił swój sztab i współpracowników około 23:00. No właśnie nie bez powodu. Tak jak powiedziałaś, miał już zaplanowaną poranną aktywność i dokładnie tak jak 2 tygodnie temu, po pierwszej turze, przed 7:00 rano,

0: No, spotkał się z mieszkańcami Krakowa na rondzie Mogilskim, ściskał dłonie, dziękował i rozdawał obważanki.
1: Dzień dobry, rozdajemy obważanki w ramach podziękowania.

0: związanych z wyborami procedur, tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
1: Biegnie kilka terminów. Pierwszy termin jest do wnoszenia ewentualnych protestów do Sądu Okręgowego w Krakowie, to jest 14 dni. I przepis mówi o tym, że na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent składa ślubowanie przed Radą Miasta i odbiera zaświadczenie o wyborze. I ten termin jest wyznaczony tak wstępnie na 21 października.
0: Chociaż w Krakowie odbyły się wybory lokalne, samorządowe, to ich wynik może mieć w pewnym sensie przełożenie na politykę krajową i to, co działo się podczas całej kampanii wyborczej, włączając to wynik pierwszej tury, powinno dać do myślenia głównym graczom na tej scenie, ocenia politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
2: Wybory przyciągnęły duże zainteresowanie. Mówimy tutaj przecież o jednym z największych w Polsce ośrodków miejskich. I to może mieć pewne przełożenie na nadchodzące wybory parlamentarne. Po pierwsze, jest to pewien sygnał dla Koalicji Obywatelskiej. Kandydatka tego ugrupowania, pomimo że osiągnęła wynik lepszy niż dawały jej sondaże, jednak ciągle nie potrafi przebić, czy nie potrafiła przebić czego? No, poziomu poparcia Koalicji Obywatelskiej w sondażach dotyczących preferencji politycznych Polaków. Czyli to jest pewien sygnał, że Koalicja Obywatelska może mieć problemy ze zwiększeniem bazy wyborczej.
0: Frekwencja podczas drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa wyniosła niewiele ponad 44%.
3: Anna Orzeł podsumowała dla Państwa te informacje. Aniu, dziękuję Ci bardzo. No to
0: dziękuję.
3: Jeszcze króciutko. Cofnięcie podwyżki biletu miesięcznego do 90 zł, przywrócenie biletu 20-minutowego, zmniejszenie strefy czystego transportu, referendum dotyczące jej zasad i granic, wstrzymanie wyprzedaży mieszkań komunalnych, remonty pustostanów, ograniczenie najmu krótkoterminowego, audyt wydatków, naprawa finansów, jawne konkursy, przejrzyste zasady zatrudniania, weryfikacja obsady stanowisk. Trzy duże parki, Dolina Prądnika, Zesławice i okolice Kamieniołomu Libana, rozwój innowacyjnych firm, Miejskie Laboratorium Technologii, Strefa Biznesu w Nowej Hucie, no i bieżące problemy miasta zamiast rozpoczynania kosztownych wielkich inwestycji w krótkiej kadencji. No i jeszcze kilka innych obietnic Łukasza Gibały. Przyjrzymy im się także w tej części programu Polskiego Radia 24.
4: Komentarz.
3: Naszym gościem jest Piotr Caliński, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: Dzień dobry, panie doktor, witam państwa.
3: Jak mamy odczytywać informacje, albo to, że podzieliły się nią służby o planowanym zamachu na premiera i szefa MON-u? To jest wierzchołek góry lodowej albo jakaś eskalacja trudna do wyobrażenia i wtedy służby się dzielą takimi informacjami, czy to tylko wstęp do jakiegoś poważnego zagrożenia? Jaki to etap?
5: Byłbym chyba nieskromny, gdybym opowiadał o całym zjawisku w skali makro. Mogę tylko powiedzieć, jakie jest moje wrażenie po tym komunikacie, który wczoraj został przekazany społeczeństwu. Mianowicie jestem przekonany, że to jest kwestia budowania zaufania, czy odbudowania zaufania do państwa. W ten sposób, że państwo jako transparentna instytucja dzieli się informacjami z obywatelami w ten sposób, aby w tym klimacie powszechnego ryzyka i powszechnego poczucia zagrożeń, które zostały wykreowane przez kilka ostatnich dni w związku z tymi atakami przez dzieciaki i tak dalej, i tak dalej. Żeby tego typu informacja nie zaczęła chodzić, mówiąc w drugim obiegu, przez jakiegoś Zbigniewa Stonogę czy innego tego typu generatora deepfake'ów. W związku z tym myślę, że to był racjonalny krok. Służby robiły swoje, natomiast opinia publiczna nie była zdziwiona tym, że nagle na ulicy Rakowieckiej w Agencji Bezpieczeństwa w CAC-ie spotkali się dowódcy i szefowie wszystkich służb specjalnych oraz policji.
3: Chodzi mi o moment, moment, w którym przekazano nam te informacje. Nie jakiś czas później, jak to czasem na przykład mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, ten od cyfryzacji, że po czasie informuje o jakimś poważnym zagrożeniu, tylko jesteśmy właściwie tu i teraz. I biorąc pod uwagę zamachy czy niebezpieczne sytuacje w szkołach z użyciem ostrych narzędzi, o których mówiliśmy w ostatnich dniach, to narażając się na wrażenie kumulacji, jednak służby te informacje przekazują. Po to, żeby nas uspokoić, że trzymają rękę na pulsie, czy w jakimś innym celu?
5: Chyba to jest taki kierunek, bo postawmy się w innej sytuacji, tak. Stwórzmy sobie rzeczywistość alternatywną. Za samochodami premiera, wicepremiera czy służb, szefów służb jedzie dziennikarz czy dziennikarze, którzy ich krótko mówiąc inwigilują, bo tak to chodzi. W świecie tych mediów, które chcą być dostawcą pierwszej sensacyjnej informacji. I nagle odbywa się tajne spotkanie, o którym społeczność nie wie. W związku z tym

0: podbijać bębenka, dodawać, dorzucać drewien do tego pieca, byłoby relatywnie łatwo. Stąd też ja jestem przekonany, że ten komunikat, który został ujawniony, był racjonalny i pragmatyczny. Zarządzał ludzkimi emocjami a priori, a nie ex post. I uważam, że to jest racjonalna polityka komunikacyjna, bo nie budzi niepotrzebnie negatywnych emocji albo nie budzi braku zaufania do służb. Mamy dosyć tego braku zaufania. Dzisiaj była mowa o Pegasusie, w związku z tym to zaufanie zostało tak podważone, że obecni dowódcy, obecni szefowi służb je sukcesywnie odbudowują. Ja to szanuję.
1: No tak, ale słyszał pan w sprawie Pegasusa, że no, jeden z panów posłów bardzo się cieszy, że przecież władza przez to trzymała rękę na pulsie. No zapominamy, na czym jeszcze trzymała rękę. Na przykład na kilkudziesięciu tysiącach SMS-ów, prywatnych SMS-ów państwa. Nie Tomczyków, tylko... Oj, dobrze, uciekło mi nazwisko, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie, co jeszcze...
0: Pan poseł Brejza chyba.
1: Dziękuję, jasne. Tak. Państwa Brejzów.
0: Ja słyszałem wypowiedź, przepraszam, słyszałem wypowiedź tego posła i ja nie mam nawet cienia wątpliwości, że to jest kolejna próba zmanipulowania opinii publicznej poprzez to, że wskazuje się Pegasusa jako narzędzie, które jest efektywne. Ono jest efektywne i po to jest, ale po to, żeby zwalczyć i zapobiegać terroryzmowi, a nie, żeby walczyć opozycją. Czyli afera znana w Stanach Zjednoczonych, która doprowadziła do upadku prezydenta, Watergate, u nas tak troszeczkę miękko się rozeszła. I teraz ten raport, który mam nadzieję będzie w części możliwej do opublikowania udostępniony szerokim rzeszom odbiorców, pokaże, w jaki sposób zdefraudowano pojęcie narzędzi do zwalczania terroryzmu. I je wykorzystano w celu walki z opozycją. Tak jak początkowo wykorzystywano w tym celu CBA, w momencie, kiedy poprzednia opcja przejęła nad nim władzę i tak dalej, i tak dalej. Czyli było to jedno z narzędzi, które w sposób nielegalny, i to sobie jasno powiedzmy, i do tego niekompetentny, bo wszystkie pliki szły na serwery w Izraelu, powodowały to, że ktoś dostawał przekaz dotyczący informacji niezwiązanych z terroryzmem. A to jest cel Pegasusa i innych tego typu narzędzi. Ich jest więcej niż to jedno.
1: Panie Piotrze, ale może tak to działa, że my się potem dowiadujemy zza oceanu, że Pegasus sprawdzał naszą prywatną korespondencję. Tak to było w przypadku niektórych z naszych polityków. Może to jest normalna praktyka? Może nie powinniśmy się dziwić?
0: Tutaj rozdzielmy dwie kwestie. Kwestia pierwsza, Pegasus jako narzędzie. Ja nie będę na ten temat więcej opowiadał, bo to jest oczywiste, że to było nadużycie ze strony opcji politycznej, która to wykorzystała w celu walki z opozycją. Natomiast nadzór nad sieciami, nadzór nad systemami przekazywania informacji jest powszechny. Po to powołano NSA, po to powołano te różne urządzenia, instalacje jak Prism, jak Echelon i tak dalej, i tak dalej. Jeśli państwo pamiętacie, pani ówczesna kanclerz Angela Merkel była zdziwiona, że Stany Zjednoczone czy NSA podsłuchują jej korespondencję elektroniczną i telefoniczną. Ten świat taki jest. Orwell się zmaterializował w czystej postaci.
1: Podsłuchują wszystkich. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
0: Ale jeżeli kupuje pani chiński samochód, czy kupuje pani amerykański samochód, który jest wyposażony w elektronikę i w pełne urządzenia, które przekazują informacje w chmurę, no to jest pani inwigilowana. Każdy z nas jest inwigilowany. Mamy, teraz toczymy rozmowę telefoniczną. Nasze lokalizacje BTS-owe są dostępne. W związku z tym wszyscy wiemy, kto chce wiedzieć, kto może wiedzieć, gdzie pani siedzi, gdzie ja siedzę, jaka jest odległość pomiędzy naszymi telefonami. To jest taki świat. Nie ma się co na to obrażać. Orwell się zmaterializował, Wielki Brat jest nad nami, natomiast pytanie, jakie mechanizmy nałożyć, żeby to się nie wyrwało spod kontroli. Jeśli nałożymy na to jeszcze narzędzia sztucznej inteligencji, która w tej chwili staje się narzędziem dominującym w całej sferze analityki, no to ten świat taki się stał. Jeśli pamiętam, chyba w rozmowie z panią kilka dni temu użyłem określenia, że trzecia wojna światowa wybuchła 11 września 2001 roku. No tak. WTC po ataku na WTC, świat zorientował się, że trzeba zwiększyć nadzór nad komunikatorami. Świat zorientował się, czy dowódcy, przywódcy świata zorientowali się, czy trzeba poszerzyć skalę możliwej informacji, które trzeba sukcesywnie i skutecznie analizować. To są te realia, w których jesteśmy.
1: No tak,
0: trzeba
1: a panie
0: myśleć
1: Piotrze,
0: o tym, jak temu zapobiegać, tak, by się nie wynadużyły.
1: No tak, a ostatnie wydarzenia wśród młodzieży. Z młodzieżą. Mówi pan, że tamte wydarzenia pokazały nam, że trzeba zwiększyć kontrolę nad naszym życiem.

0: prywatny mówiąc w największym skrócie, to co nam pokazały te wydarzenia? Znaczy kontrola jest, ale co? Nie umiemy jej wykorzystać, nie umiemy jej sprawować i wyciągać wniosków? Czego nie umiemy?
1: W moim przekonaniu te wydarzenia pokazały, że oprócz kontroli elektronicznej, kontroli takiej sygnałowej w postaci na przykład przechodzenia przez bramki itp. itd., co jest aberracją, ale ja mówię o lotniskach, o gmachach użyteczności publicznej, a nie o szkołach, broń Boże, bo to byłaby patologia skrajna. No to okazało się, że oprócz tej wiedzy czerpanej czy możliwej do uzyskania z mediów elektronicznych, zaburzono gdzieś komunikację rodzinną, zaburzono też komunikację pomiędzy młodzieżą. I satysfakcję czerpałem dzisiaj, kiedy usłyszałem, że część rodziców po przejrzeniu plików oraz tabletów dzieciaków, które w domu, w zaciszu domowym się nimi posługiwały, powiadomiło policję, że jest niepokojące zjawisko zauważone na tych zupełnie prywatnych, osobistych urządzeniach dzieciaków. W związku z tym społeczeństwo się obudziło, że to nie jest tak, że państwo ma być pełnym nadzorcą nad wszystkim, bo to byłoby chore.
0: Tak, pan Piotr Calniński powoływał się na informacje, które usłyszeliśmy między innymi od komendanta głównego policji pod koniec ubiegłego tygodnia. Rzeczywiście pan komendant mówił o tym, że na policję zaczęli się zgłaszać rodzice ze swoimi dziećmi zaniepokojeni informacjami, które młodzież, dzieci zaczęły przekazywać, albo też informacjami, które na przykład znaleźli w komunikatorach. Jesteśmy ciekawi tej sytuacji i tego, w którą stronę będzie to zmierzać. Zdaje się, że się nie słyszymy z panem Piotrem. Sejmowa, to jeszcze a propos Pegasusa, bo Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Pegasusa ma dziś zaprezentować nam wszystkim raport ze swoich prac. Dokument liczy ponad 700 stron i potwierdza, że Pegasus został zakupiony, używany przez służby bez akredytacji, ponieważ strona izraelska miała dostęp do przesyłanych danych. Tak mówiła jeszcze w piątek na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Magdalena Sroka, która przewodniczy tej komisji. Dodała, że komisja ma poinformować też o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury dotyczących polityków, funkcjonariuszy służb i prokuratorów. I dotychczas złożone zawiadomienia w tej sprawie dotyczą Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia czy byłych szefów CBA, ABW i SKW. Zdaniem Magdaleny Sroki odpowiedzialność powinien ponieść także były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Słyszeli państwo także komentarz na antenie Polskiego Radia 24, że to tylko nieuzasadnione podejrzenia, a tak naprawdę Pegasus służył słusznej sprawie. Zresztą takie były argumenty strony tak zwanej kupującej, że przecież system ma służyć do wyłapywania groźnych przestępców. No to pan Piotr Caliński znowu z nami, mam nadzieję.
1: Przepraszam, tak, to zaburzenie to nie był, mam nadzieję, Pegasus.
0: Nie, on by nas podsłuchiwał, on by nie przerywał naszej rozmowy.
1: Nie,
0: on by notował.
1: Ja myślę, że wiedza powszechna jest zbyt umiarkowana, czyli ograniczona. Pegasus dawał też możliwości manipulacji, wklejania w sieć i wklejania w urządzenie.
0: No właśnie, bo jego siła miała polegać nie tylko na tym, że on zarejestrowałby naszą rozmowę, ją spisał, czyli transkrybował i gdzie się umieścił, ale dodałby coś od siebie, prawda?
1: Ale również nią manipulował i to było to, co te posła Brejze trafiło. Przepraszam za kwestie techniczne.
0: Ale nie ma za co. Panie Piotrze, czy słyszał pan, ja wspominałam o założeniu, tak? Ze strony kupujących, że miał śledzić najgroźniejszych przestępców i wyłapywać przed faktem tych, którzy mieli jakieś niecne zamiary. Słyszał pan o jakiejś spektakularnej akcji dzięki Pegasusowi?
1: Ponieważ jestem dość mocno zanurzony w analityce bezpieczeństwa wewnętrznego,
0: to przyznam, że nie.
1: I dlatego to jest najlepszy dowód na to, że to narzędzie zostało wynaturzone poprzez jego wykorzystanie, bo ono jest sprawne. To, co Izrael robi na poziomie tego czerpania informacji, jak nią zarządza, to pokazuje, pomijając aspekty polityczne, jak w tej chwili Izrael działa, ale to pokazuje, że Shin Bet i Mossad potrafi wykorzystać te informacje. U nas ja nie słyszałem o komunikacie, który by mówił o tym, że ujęto jakiegoś terrorystę albo zapobieżono jakiemuś zamachowi. W związku z tym w moim przekonaniu było to narzędzie, które kupiono z intencją jak najgorszą, przepraszam, tak to określę, bo intencją inwigilowania opozycji. To jest niedopuszczalne w demokratycznym kraju. A ciągle jeszcze mam nadzieję, że ten kraj odbudujemy powoli.
0: Odbudujemy?
1: Bo się zaburzyło. Odbudujemy. No, proszę zwrócić uwagę, ja jestem...

0: znając obydwie epoki, bo żyłem i w poprzedniej, i w tej, jestem przekonany, że to, co po 89 roku się wydarzyło, czyli to, że Francis Fukuyama mówił o końcu historii, się nie zmaterializowało. Ludzie to źle zrozumieli. Państwa w tym czasie, kiedy upadła żelazna kurtyna, układały się na nowo. Świat bipolarny runął. I w tym świecie bipolarnym, po zmianie ustroju w Polsce, były momenty, kiedy demokracja się ukorzeniała powoli, step by step. Jak mówi stara doktryna, wymaga około 60 lat ukorzenienie demokracji. Myśmy po 20 paru latach stracili taką przyjazną atmosferę mniej więcej w roku 2005 do 2007. Później kolejny period 8 lat, kiedy budowano państwo kleptokracyjne, kiedy budowano kleptokrację, która to miała swoje konsekwencje, które teraz ponosimy. Wymiar sprawiedliwości, który przestał być wymiarem, a stał się narzędziem. To są dziesiątki różnych takich okoliczności, dlatego ja z premedytacją mówię, że będziemy odbudowywali demokrację i to musi potrwać. Nie da się tego zadekretować, bo konstytucja. Jeżeli są próby takiego przepoczwarzenia konstytucji, że różnymi mykami kontrprawnymi jest próba budowania quasi-monarchii, no to przepraszam, to są okoliczności, które są zauważalne.
1: No tak.
0: W świecie prawnikom ta dyskusja trwa.
1: No tak, ale najważniejszy człowiek u boku pana prezydenta mówi, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Prawnicy łapią się za głowę, bo mówią, że tego się uczą studenci na pierwszych zajęciach prawa, że ale tak to nie działa. Panie Piotrze, musimy kończyć chyba, że jeszcze...
0: Ten pan minister ma rację, tylko w biznesie. A państwo może działać w takim zakresie, jakie ustawy to na to pozwalają. Pomylenie pojęć. Ja wiem, że dla tych panów to jest biznes, bo budują swoją przyszłość. Natomiast ja się na to nie godzę. Ja jako obywatel. Jako człowiek, który czuje się w tej ojczyźnie naprawdę dobrze.
1: I biznes, jak go rozumiemy wprost także, ale to już tak, na inną rozmowę.
0: Biznes zaziuziło.
1: Piotr Celiński, follow the money, prawda? Ekspert spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Civitas. Z państwem dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się, przepraszam za zaburzenie.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Na zegarach 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Policja zatrzymała łącznie 135 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 80 tysięcy szkół. Służby prowadzą akcje po serii ataków w szkołach w zeszłym tygodniu i w weekend. Policjanci też całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył ponad 62% głosów. Prezydent elekt zapowiada ciężką pracę nad poprawą sytuacji w mieście. Co na to mieszkańcy?
3: Zobaczymy. Dajmy szansę. Kto by to nie był, ale żeby było lepiej.
4: Znaczy się cóż zmieni? No, na pewno problemy zostaną, długi zostaną. Miasto jest zadłużone bardzo. Pytanie, czy nowemu prezydentowi uda się zbudować większość w Radzie Miasta? No bo to jest chyba kwestia kluczowa dla jakiegoś efektywnego rządzenia. Na 2,5 roku kadencji. Cóż, chciał to ma, nie zazdroszczę.
2: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa najpewniej 21 października. Dziś rozmowy protestujących związkowców i dyrekcji szpitala w Sanoku. Na spotkanie zaprosił ich starosta sanocki. W szpitalu od czwartkowego popołudnia trwa protest głodowy. Przystąpiło do niego...

0: Piły do niego 4 osoby, a dziś głodujących jest już 20. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka mówi o obawach protestujących.
1: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty, które wynikają z kodeksu pracy. Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przyzykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
0: Związkowcy chcą odwołania dyrektorki szpitala Violetty Kasperskiej. Zarzucają jej niedostateczną komunikację w sprawie restrukturyzacji placówki. Dyrektorka nie zgadza się z zarzutami i deklaruje, że jest otwarta na rozmowy. Choć do świąt zostały jeszcze ponad 2 miesiące, branża turystyczna już szykuje się na przyjęcie gości. Andrzejki, Boże Narodzenie i Sylwester przyciągają z roku na rok coraz więcej gości, którzy już pytają o rezerwacje, mówił Polskiemu Radiu wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Łukasz Lewa.
2: Już widzę, że każdy dział hotelu, hotelowy, marketingowy i sprzedażowy pracuje bardzo mocno nad ofertą świąteczną, sylwestrową, jak i również nad Andrzejkami. Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużo zainteresowanie właśnie na te święta. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester raczkuje, natomiast ostateczne rezerwacje takie pewne już przyjdą w połowie listopada.
0: Ceny pobytów andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę. Bal sylwestrowy w hotelu nad Bałtykiem to już z kolei wydatek ponad 1000 zł za osobę. I na tym kończymy to wydanie informacji. Kolejne o godzinie 10 zaprasza już Aleksandra Kozera. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 9:33, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Dziś pierwsze lekcje w szkołach po serii zeszłorocznych ataków. Sprawdzimy, jaki to początek tygodnia.
3: Stan dnia.
4: Nasza reporterka Martyna Szymczakowska jest przed szkołą podstawową numer 143 w Warszawie. Martyno, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czy faktycznie widać pod szkołą jakiś ruch, jest więcej patroli policji zgodnie z zapowiedziami?
5: No, zdecydowanie jest więcej uczniów niż jeszcze w piątek, kiedy rzeczywiście ta frekwencja była zdecydowanie niższa niż normalnie, a wielu rodziców zdecydowało się w trosce i z lęku zostawić dzieci w domach. W pobliżu szkół są patrole, ale są też patrole nieumundurowanych funkcjonariuszy, więc nawet jeśli ich nie widać, no to służby zapewniają, że żadna placówka edukacyjna nie będzie w najbliższych dniach pozbawiona tej dodatkowej kontroli. Ja absolutnie rozumiem to tłumaczenie. Nie o to chodzi, żeby policjantów było widać, ale żeby oni byli, żeby byli skuteczni. W szkołach, między innymi w szkole, przed którą jestem, czyli przed podstawówką numer 143 w Warszawie, są też rozmowy z uczniami o zagrożeniu, o tym, jak się zachowywać w tej sytuacji zagrożenia, ale też jednocześnie nie dać się panice. Wszyscy rodzice z Warszawy dostali też taką informację, że w najbliższych dniach zapewniona będzie niezbędna pomoc psychologiczna właśnie w szkołach, właśnie dla dzieci, które tej pomocy potrzebują. Jest też apel, aby sprawdzać informacje, weryfikować je, słuchać tylko oficjalnych komunikatów, najlepiej tych przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. To ten najpewniejszy kanał komunikacji. Ministerstwo Edukacji, ale też MSWiA oraz dyrektorzy szkół apelują też do rodziców, no, by rozmawiali w domach przede wszystkim o tym bezpieczeństwie w sieci. Wracając do szkoły, przed którą jestem, dyrektorka tej szkoły, pani Krystyna Jakubowska, przekonywała mnie, że tutaj, w jej placówce, wszelkie procedury są wdrożone, no i one działają. Posłuchajmy.
6: Teraz, w czasie zaostrzonej sytuacji, nikt do szkoły nie wchodzi, bo do tej pory rodzice mogli wchodzić do części szatni, gdzie kończyła się strefa rodzica. Ale my wychowujemy uczniów. Pedagog i psycholog aktualnie pełnią dyżur kryzysowy, rozmawiają z dziećmi i wyczuwają nastroje dzieci, uspokajają. Spokój w tej sytuacji jest najważniejszy i zamknięcie wszystkich wejść mówią o dzisiejszym stanie. I jak pani zauważyła, przy jednym

0: drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu, czy przyprowadza do sekretariatu. Nikt do szkoły się nie dostanie.
1: Przed szkołą, przed którą jestem, jest spokojnie. Uczniów, tak jak mówiłam, jest zdecydowanie więcej niż w piątek. Dyrektorka mówiła mi, że w piątek nie było około 1/3 uczniów. Dzisiaj ta frekwencja jest zdecydowanie wyższa. Rozmawiałam też z jednym z rodziców, z panią Aleksandrą, która przyprowadziła do szkoły drugoklasistkę. Jej druga córka chodzi do innej podstawówki na Pradze Południe, do 5 klasy. Pani Aleksandra mówiła, że wraz z dziećmi została w piątek w domu.
2: Dzisiaj zdecydowałam się, że odprowadzę dzieci do szkoły. Lęki jakieś są. Nie wiem, jak było w piątek. Także na razie próbujemy.
1: A w piątek pani nie wie, jak było, bo w piątek, rozumiem, dzieci zostały w domu.
2: Tak, po dyskusjach na forach i po tym, co działo się w internecie, podjęliśmy z mężem decyzję, że w piątek nie puszczamy dzieci do szkoły. Myślę, że na wszelki wypadek. Jeżeli chodzi o dziennik elektroniczny, już w nocy z czwartku na piątek pojawiały się uspokajające informacyjne wiadomości, że będzie policja, że nie będą wpuszczani rodzice na teren szkoły ani opiekunowie, że tylko w wyjątkowych sytuacjach, no i że będą patrole.
1: No i więcej patroli policji jest w okolicach szkół, w szkołach są też policjanci. Oni rozmawiają z uczniami o zagrożeniu, o tym, jak się zachowywać. Prosiła też o to ministra edukacji Barbara Nowacka. I przypomnę, wszyscy rodzice tutaj w Warszawie dostali też informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego, że w najbliższych dniach zapewniona będzie niezbędna pomoc psychologiczna każdemu potrzebującemu takiej pomocy uczniowi.
3: Martyna Szymczakowska, dziękuję ci bardzo.
4: Komentarz.
3: No to zabieramy Państwa do stolicy Małopolski, która dziś obudziła się w nowej, już niepolitycznej podobno rzeczywistości. Roch Zygmunt, publicysta Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Niepolitycznej? Rzeczywiście można być skutecznym prezydentem takiego dużego miasta i nie być politykiem?
5: Myślę, że mylimy tutaj dwa porządki. Łukasz Giba absolutnie jest politykiem. Wbrew temu, co samorządowcy lubią powtarzać, taką mantrę, że samorząd to nie jest polityka.
3: A no właśnie dlatego o to pytam, bo wie tak, pan, bo tutaj, tak, odcinanie bo samorząd... się od politycznego zaplecza dało mu przewagę nad osobą, która takie polityczne zaplecze ma. No to pytam, czy to ma ręce i nogi?
5: Myślę, że Łukasz Gibała jest politykiem w tym sensie, że działa, wykorzystuje mechanizmy, które wykorzystują politycy tak w ogóle, prawda? Jednak jakieś kierowanie się tym, gdzie jest większość, różne zagrywki personalne. Natomiast to, co dało mu przewagę, to z pewnością to, że jest niepartyjny. Polityczność sama w sobie tutaj jest wtórna, wydaje mi się, bo samorządowcy też się kierują takimi jak politycy mechanizmami, dokładnie te same mechanizmy zachodzą w samorządzie, jak i w polityce, tak? No, próba wpłynięcia na władzę, zdobycie tej władzy, różne personalne przetasowania w związku z tym. No, zobaczmy chociażby, co się wydarzyło z Janem Hoffmanem, prawda? Jan Hoffman, czyli człowiek, który był formalnie właściwie wyłącznie twarzą krakowskiego referendum tegorocznego, który no, był twarzą referendum, natomiast okazało się, i to były informacje, które się potwierdziły, natomiast to też nie była jakaś wiadomość bardzo nowa, prawda, że to tak naprawdę Łukasz Gibała finansowo te referendum zorganizował i on je tak naprawdę przeprowadził. No ale nie chcąc narazić się o zarzut próby przeprowadzenia swoistej dogrywki wyborów z 24 roku, no nie stanął w pierwszym szeregu, prawda? Tylko Jan Hoffman został tym frontmanem. No, Jan Hoffman później ogłosił, już po referendum, że kandyduje na prezydenta Krakowa, po czym wycofał swoją kandydaturę, no i tak się tak złożyło. Z pewnością przypadkiem, że akurat Łukaszowi Gibale swoje poparcie przekazał. Natomiast to nie jest zarzut w moich ustach, tak? To tak działa polityka i samorząd to też polityka. Natomiast co jest ciekawe, to fakt, że wracając trochę do tego, jaka jest narracja o samorządach, że samorządy to są takie miejsca, w których no ponad tym podziałami, czy mimo podziałów różne przyziemne, ludzkie sprawy się załatwia. No jeżeli gdziekolwiek jest to prawda, no to w jakimś sensie w Krakowie, dlatego że Łukasz Gibała zebrał pod swoim sztandarem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców bardzo różnych ludzi, tak? Bo

0: tam z jednej strony głosowali na niego wyborcy Konfederacji, z drugiej strony wyborcy Partii Razem czy Nowej Lewicy też w dużej części, mimo że Nowa Lewica jest współtworzy rząd z Koalicją Obywatelską. Część wyborców Koalicji Obywatelskiej zawiedzionych rządami Aleksandra Miszalskiego też znalazła się wśród elektoratu Łukasza Gibały, no i też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tak, którzy nawet część w pierwszej turze już oddała głos na Łukasza Gibała, więc on bardzo, bardzo zręcznie zgromadził wokół siebie bardzo wielu ludzi. No i oczywiście można powiedzieć, że zgromadził, i to takie zarzuty się pojawiają, te wszystkie grupy, no dlatego, że on nie ma poglądów, albo że jest bardzo niewyrazistym politykiem i w związku z tym każdy trochę sobie może wybrać, co chce i dopasować do Gibały. I to oczywiście jest prawda w tym sensie, że Łukasz Gibała bardzo uważał przed tymi wyborami, żeby nie padła z jego ust żadna deklaracja, która mogłaby jakoś bardzo radykalnie zrazić do siebie jakąś część z tych grup. Natomiast wydaje mi się, że ten fenomen jednak można wytłumaczyć w sposób inny. To znaczy Gibała przez wiele lat, bo to już jest kilkanaście lat, zbudował w Krakowie stowarzyszenie, które bardzo regularnie nie tylko, prawda, działa w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim, no bo to można zarzucić, prawda, że PR buduje sobie Łukasz Gibała od wielu lat. Natomiast Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców od wielu lat interweniuje w sprawach mieszkańców, tak? No jakby budując swój wizerunek i wizerunek Łukasza Gibały jako człowieka, który jest no żywo zainteresowany miastem, tak? I on to robi regularnie od wielu lat. Oczywiście dobudowuje to również swoją taką kampanią informacyjną, tak? I tymi też gazetkami, które rozprowadza w mieście, czy rozprowadzał, pewnie teraz to się jakoś skończy, albo przynajmniej ograniczy z jego strony. Co jest moim zdaniem ten fenomen?
1: I on wygrał, panie Rochu, czy on wygrał w ramach sprzeciwu wobec starych układów, wobec tak zwanej Krakówki, nie Warszawki, tylko Krakówki? I może mieszkańcy Krakowa mieli opcję stare polityczne układy albo ktoś nowy? I bez względu na to, kim byłby ten nowy, to miałby przewagę. Ja rozumiem, to jest niesprawiedliwe dla pana Łukasza Gibały, bo on przez lata budował ten swój wizerunek, tak jak pan mówi, ale może wygrał sprzeciw wobec.
0: Z pewnością to jest bardzo, bardzo duża emocja, która stała za Łukaszem Gibałą, też za referendum, i która no, nie pomagała bynajmniej pani senator Piątkowskiej, którą kilka dni przed wyborami, że w piątek albo w czwartek, poparli tego samego dnia Jacek Majchrowski i Aleksander Miszalski. Czyli osoby, które, no mówmy się, w Krakowie dzisiaj nie cieszą się jakimś szczególnym...
1: Zwłaszcza ten drugi. Nie wiem, czy to nie taki estymą... pocałunek śmierci politycznej.
0: Tak, to prawda. No, Aleksander Miszalski, tak, którego zresztą nawet pani senator Piątkowska krytykowała wielokrotnie za różne decyzje. I który oczywiście no, jest mieszkańcem. No, zresztą pani senator Piątkowska dzisiaj, komentując fakt, że Aleksander Miszalski ją poparł w jednej z konkurencyjnych stacji, no, powiedziała tak trochę chyba no, już w poczuciu bezradności, że no, przecież nie można było mu zabronić, tak? No, bo też jest mieszkańcem Krakowa. No i oczywiście jest to prawda. Natomiast z pewnością to nie pomogło. No bo przypomniało mieszkańcom
1: zupełnie świeżą historię referendum i odwołania, prawda, pana Miszalskiego. No dobrze, ale tak. Jacek Majchrowski mówi tak, ja wiem, że to już po sprawie, ale mówi, że jednym z podstawowych błędów pani Piątkowskiej było to, że się nie wypisała, mówiąc kolokwialnie, z partii, tylko niosła ze sobą ten bagaż, a krakowianie nie chcieli politycznych układów w mieście. A z drugiej strony mówi o panu Gibale, przed którym przestrzegał w poprzednich wyborach samorządowych zresztą, mówi, no tak, teraz człowiek mówi, że ma 2,5 roku na dokończenie pewnych spraw, mówi, że może nie zdążyć, no to po co? To po co się za to bierze?
0: No dlatego, że tak krótka jest kadencja i to nie jest wina Łukasza Gibały. Trochę nie rozumiem, no, prawdę powiedziawszy, tego zarzutu, no bo tak krótka jest kadencja.
1: Znaczy
0: no,
1: ja tak Łukasz trochę Gibały nie rozumiem słów, ojej, wygrałem, ale nie zdążę. Ja myślę, że to o to chodziło, tak?
0: No tak, tylko że w 2,5 roku bardzo trudno jest dowieść duże projekty, szczególnie w tej sytuacji budżetowej, w której jest Kraków. I Łukasz Gibała bardzo przezornie, w mojej ocenie,
1: pan to tak
0: przez te ostatnie kilka tygodni bardzo tonował nastroje, jeśli chodzi o obietnice.

0: które zresztą składał wielokrotnie na przestrzeni lat, to są jego czwarte wybory na prezydenta Krakowa. I on bardzo wiele obiecywał, bardzo często punktował w różnych sytuacjach poprzednich rządzących w Krakowie. W związku z tym fakt, że to tonuje nastroje i, no i przypomina, tak, jaka jest sytuacja, to wydaje mi się, że jest rozsądne i w jakimś sensie uczciwe z jego strony. Natomiast co do tej bezpartyjności pani senator Piątkowski, no to z jednej strony faktycznie mam poczucie, że przyjazd polityków z Warszawy do Krakowa, którzy wspierali panią senator przez ten ostatni czas, szczególnie pomiędzy pierwszą a drugą turą, kiedy wydaje się nienaturalny, dlatego że przed drugą turą pani senator Piątkowska powinna właśnie jak najszerzej próbować swojego elektoratu szukać. No nie robi się tego, zapraszając tutaj albo tak, nie wiem, pana senatora Grodzkiego na przykład. Tak. Z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast z drugiej strony przy takiej opozycji, jaką jest Łukasz Gibała, rzeczywiście od lat bezpartyjną, przy tak bezpartyjnej opozycji, to próba kreowania też samej siebie przez panią senator na osobę, która również jest bezpartyjna, no też wydaje mi się, że z góry byłaby skazana na niepowodzenie, no bo tutaj powiedzenie, że mamy do czynienia z rywalizacją oryginału z podróbką, to nic nie powiedzieć, tak? No, pani senator Piątkowska, która była już we wszystkich prawie partiach, a na pewno we wszystkich partiach, które współtworzą dzisiejszą koalicję rządzącą, no, nie mogłaby uczciwie i wiarygodnie przedstawiać się jako osoba bezpartyjna.
1: Umówić. Zanotowałam sobie wypowiedź jednego z rozmówców naszego reportera. Zapytany, czy spotkany na ulicy mieszkaniec Krakowa mówi o Łukaszu Gibale, chciał to ma, nie zazdroszczę. W co wkracza Łukasz Gibała? W układy, w dług, w niezadowolenie, w ogromne oczekiwania?
0: W oczekiwania na pewno. To są oczekiwania nie tylko związane z takimi merytorycznymi obiecami co do inwestycji, co do różnych projektów, które rzeczywiście, no, tak jak wcześniej mówiłem, składał na przestrzeni lat. Natomiast również wkracza w taką w te oczekiwania co do też pewnej postawy etycznej i takich pewnych standardów, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. Każdy jeden błąd Łukasza Gibały dzisiaj, błąd personalny, kadrowy, zatrudnienie osoby, która się okaże niekompetentna na przykład, no będzie podnoszony, no nie bez udziału środowiska Koalicji Obywatelskiej, do rangi, no, zdrady miasta, tak? Bo ktoś, kto przez lata krytykował, nagle będzie po tej drugiej stronie, którą krytykują. Więc wydaje mi się, że to na pewno będzie ciężkie dla Gibały. Natomiast no, na pewno on stanie też przed takimi decyzjami natury bardziej merytorycznej, tak? Znaczy, co zrobić z długiem, jak go, w jaki sposób zrestrukturyzować, by nie był zupełnie takim hamulcowym w mieście. On rzeczywiście z tych obietnic, które złożył w kampanii, czy zobowiązań wobec wyborców, to są bardzo w gruncie rzeczy drobne rzeczy, tak? No, powrót do biletu 20-minutowego, który skrócono do 15 minut i parę takich tego typu spraw, tak? które nie są spektakularne i które są, podejrzewam, jak to obliczono gdzieś tam w sztabie, w zasięgu realizacji przez te następne dwa lata, więc no na pewno to będzie trudna rzeczywistość dla Gibały i pytanie, czy on się jakoś szybko nie wypali, jest pytaniem zasadnym. Natomiast z drugiej strony też nie miał alternatywy, tak? Miałby nie kandydować w tych wyborach w sytuacji, w której to on pośrednio sfinansował referendum, tak? To nie było lepszej okazji, tak? To
1: jasne, dla ale Gibały, też panie,
0: nie było
1: panie
0: lepszej,
1: Rochu.
0: Ale również nie było gorszej okazji.
1: Łukasz Gibała zapowiada zmiany i mówi, nie musimy żyć tak, jak chcą tego politycy z Warszawy. Bardzo proszę, bardzo proszę. Tylko rzeczywiście, wie pan, mówi o metrze, tak? To jeszcze w 2024 roku była mowa o metrze, o pierwszym odcinku metra. Tylko przełożenie jest dość proste. Ja to oczywiście upraszczam i wcale nie musi tak być, ale prezydent ten czy inny miasta Krakowa ma pomysł na metro, ale pieniądze są z centrali. Myśli pan, że mówiąc najdelikatniej jak tylko można, ta centrala polityczna nie będzie mu pomagać w realizacji jego planów? Jak bardzo on potrzebuje Warszawy do tego, żeby zrealizować swoje cele w Krakowie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo Ja pamiętam w 2018 roku Jarosław Kaczyński na jednej

0: z konwencji Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi mówił, że samorządy muszą współpracować z władzą centralną, no i wówczas to było odbierane jako no, atak na suwerenność wyborców w miastach i w jednostkach samorządu terytorialnego, no i rzeczywiście no, koniec demokracji, no bo tu władza chce wpływać na samorząd. Tak? Nagle dzisiaj się okazuje, że jak sobie tak dywagujemy, no to już to nie jest atak na demokrację. To jest bardzo ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że Łukasz Gibała wie, że i tak projekt metra no jest odroczony na wieczne nigdy. I tutaj trudno, żeby coś się ruszyło w stronę jakkolwiek dla tego projektu przychylną. Zresztą on to też zapowiada, że to jest coś, co na razie jest odroczone. I zapowiada, że lepiej się skupić na liniach tramwajowych, które też rzeczywiście w Krakowie były w pewne miejsca od wielu lat obiecywane. Natomiast on też mówi o takich rzeczach jak na przykład ustawa metropolitalna, tak, która jest na Górnym Śląsku, która jest w Trójmieście, no i której nie ma Kraków, a traci z tego względu, bo mógłby otrzymywać no, finansowe benefity z tego tytułu, że no, jest centrum metropolii, do której przyjeżdżają ludzie też z gmin ościennych. Tak? Więc oczywiście on będzie potrzebował centrali, natomiast no, też dzień wyborów i wieczór wyborczy no, to bardzo specyficzny czas, kiedy trochę jednak daje się upust pewnym emocją, no i emocja pod tytułem chcemy wybierać sami bez udziału Warszawy i bez udziału ludzi, którzy gdzieś tam z góry będą nam dyktować nasze wybory, no była jakąś tam emocją, nie sądzę, że kluczową, ale jakąś była, więc trudno się dziwić, że Łukasz Gibała jej nie wykorzystuje.
1: Jasne. W Krakowie, zadłużenie miasta ma sięgać około 9 miliardów złotych. To mniej więcej 3 razy więcej niż na przykład we Wrocławiu czy Poznaniu. Regionalna Izba Obrachunkowa straszy, grozi albo informuje. Dobrze, niech będzie informuje. Sytuacja finansowa Krakowa może zagrażać stabilności finansowej miasta i chodzi o racjonalizację wydatków, na przykład ograniczenie wydatków uznaniowych, deficyt operacyjny i tak dalej, i tak dalej. No to mając do dyspozycji około 1,5 budżetu, co będzie mógł zrobić Łukasz Gibała? I takie zadłużenie w tle.
0: Gdy w tej kampanii pojawił się ten temat, to ja miałem takie poczucie, że nikt nie do końca wie, co zrobić z tym długiem. I że to jest taka sytuacja, która zresztą, tak jak też mówi na przykład ekonomista dr Karol Wałachowski, tak trochę znienacka się pojawiła w Krakowie. Tak? On jakoś tam sobie rósł, ale właściwie trudno wskazać moment, w którym on jakoś wystrzelił do takiego stopnia, że dzisiaj wydatki bieżące też się do tego długu przyczyniają, tak? Czyli nie wiem, pensje nauczycieli na przykład. Prawda? Czyli to nie jest zadłużenie wynikające wyłącznie z inwestycji, które się tam zwracają przynajmniej po części w jakiejś tam perspektywie czasowej, tylko z takiej bieżącej zupełnie działalności miasta. Miałem poczucie, że nikt nie przedstawia jakiejś takiej zupełnie kompleksowej wizji. Pojawiały się oczywiście słowo o jakiejś tam restrukturyzacji, jakimś scaleniu, no ale to były sformułowania no, na dużym poziomie ogólności. Formułowane. Pojawia się oczywiście temat opłaty turystycznej i, no i tej ustawy metropolitalnej, o której powiedziałem. Natomiast to nie byłyby wpływy, które by jakoś radykalnie ten deficyt ograniczały. Więc zobaczymy, że naprawdę. Tak? W ogóle to jest ciekawe na naszym szerszym planie. Miałem poczucie w kampanii, że spór co do wizji miasta właściwie się nie toczy w trakcie tej kampanii. On oczywiście dotyczy jakichś tam spraw personalnych i tego właśnie, czy układ, czy nie układ, czy rozbić układ, czyli ten spór pomiędzy Gibałą a środowiskiem Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim. Natomiast co do tej opłaty, co do ograniczenia, to też na poziomie centralnym, najmu krótkoterminowego, co do tej ustawy metropolitalnej, to właściwie sporu nie było. Tak? To generalnie można było odnieść wrażenie, że wiadomo, co trzeba zrobić w Krakowie, tylko pytanie na pewnych poziomach, a na pewnych poziomach nie wiadomo i nikt o tym nie mówi, jak na przykład, czy może nikt nie mówi, jak zrobić, nie? Nikt nie mówi, że nie ma problemu, bo dług oczywiście był tematem kampanii, no ale nie wiadomo trochę, co z tym zrobić. Natomiast co do reszty, właściwie wiadomo. Tak? I tylko pytanie, kto to będzie realizował, w jakim stopniu. No i oczywiście ta cała nadbudowa personalno personalna, powiedzmy, tak? Bo do tego właściwie
1: jeszcze,
0: można było
1: doprowadzić. Ponieważ musimy powoli kończyć, chcę jeszcze pana zapytać, na jaką realną zmianę pan liczy? Zobaczymy tak naprawdę, jak... Nie wiem, może mieszkańcy Krakowa potrzebują też takie powiewu świeżości.

0: dzieci, innego sposobu komunikowania się z nimi. Może to?
1: Ja nie chcę przeceniać znaczenia, nie wiem, rolki na tam stańce na dachu, tak, która bardzo przylgnęła do Aleksandra Miszalskiego i która była jakimś takim dowodem na jego niepowagę. Ja nie mam poczucia, że w Krakowie to musi być jakiś taki poważny prezydent, bo trochę tak się próbuje to przedstawiać, tak, że w Krakowie to musi być jakiś taki konserwatywny, nawet nie jakby w treści, ale w formie.
0: W garniturze z cygarem w dłoni,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Nie mam takiego poczucia. Bardziej chodzi o pewne standardy życia publicznego, tak? Żeby nie wydawać milionów złotych na gazetkę propagandową, która jest w ogóle skandalem, że takie rzeczy mogą wychodzić, tak? I to jest realnie nierynkowa, niszcząca gra dla mediów lokalnych. Że można w ogóle z otwartą przyłbicą mówić, że się zatrudnia znajomych w urzędzie, no i ludzi, których partia zostawiła. Polecam wywiad Rzekę z profesorem Jackiem Majchrowskim, który bardzo, bardzo uczciwie, i to
0: musimy
1: nawet
0: kończyć.
1: Taka urocza szczerość była z jego strony, który powiedział, że on tu zatrudniał tych tamtych, no bo przyszli i poprosili, i partia ich zostawiła. Więc no, to jest zmiana chyba, której krakowianie oczekują. Na czym ona się spełni, to zobaczymy.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Roch Zygmunt, publicysta Klubu Jagiellońskiego, z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
2: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego za groźby wobec premiera. O działania służb pytamy wiceszefa MSWiA. Policja kontroluje szkoły po serii brutalnych ataków. Mundurowi zatrzymali do tej pory ponad 130 osób. Będzie też relacja z Krakowa. Miasto ma nowego włodarza. Wybory wygrał Łukasz Gibała. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Działał sam, czy ma wspólnika, czy i jak przygotowywał się do zamachu? Trwają czynności z mężczyzną zatrzymanym w sprawie gróźb wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. To mieszkaniec Dolnego Śląska, ma ponad 60 lat, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Podkreśla, że sprawa jest obecnie przedmiotem postępowania, dlatego służby nie ujawniają zbyt wielu szczegółów.
2: Ten pan jest przesłuchiwany, więc nie o wszystkim możemy mówić. Dotarła do nas wiadomość. Wiadomość na tyle wiarygodna,

0: że podjęte zostały działania celem znalezienia tego sprawcy. W ciągu kilkunastu godzin od momentu zgłoszenia sprawca został zatrzymany, osadzony. 60-paroletni mężczyzna, mieszkaniec Dolnego Śląska, miał takie skłonności bardzo ultra, powiedzmy, nacjonalistyczne.
1: Mężczyznę zatrzymano w niedzielę po tym, jak do Służby Ochrony Państwa trafił mail z groźbami wobec premiera i wicepremiera. Informacje przekazano policji, a następnie zorganizowano pilną naradę służb. A teraz najnowsze dane policji w sprawie kontroli w szkołach. Od piątku mundurowi zatrzymali 135 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Funkcjonariusze skontrolowali w sumie ponad 80 tysięcy szkół. Policja prowadzi akcję po serii ataków w szkołach w zeszłym tygodniu i w weekend. Mundurowi całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Ponawiają też apel o spokój i weryfikowanie informacji, które docierają do rodziców. Ważne jest, by nie siać paniki. Dziś poznamy jawną część raportu Komisji do spraw Pegasusa. To afera, która wybuchła za rządów PiSu. Według ustaleń prokuratury CBA wykorzystywało supernowoczesne oprogramowanie, by pozyskiwać dane z urządzeń bez zgody i wiedzy użytkowników. A jednym z inwigilowanych był europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24.
2: Prokuratorzy Ziobry sami mówili o bezpodstawności, nielegalności tych działań. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcia prawnokarne, to są decyzje prokuratury, ale najważniejsze jest to, żebyśmy z tej historii wyszli w świecie coraz bardziej zmieniających się technologii inwigilacyjnych, wzmocnieni jako społeczeństwo. I kilka tygodni temu udało się w Sejmie przegłosować to, co koalicja obiecywała też w konkretach, czyli ustawę, która wzmacnia nadzór państwa nad podsłuchami.
1: Europoseł Brejza wspominał o prokuraturze. W najnowszym komunikacie od śledczych czytamy, że biegli ustalili, że CBA nie miało pełnej kontroli nad systemem Pegasus. Niektóre elementy systemu pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta. To firma izraelska. Producent systemu miał również techniczną możliwość dostępu do materiałów z kontroli operacyjnych. W kampanii obwarzankami zachęcał do głosowania, a dziś nimi podziękował. Łukasz Gibała o świcie stawił się na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Z koszykiem wypieków w ręce witał mieszkańców miasta, którym będzie zarządzał. Łukasz Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze przedterminowych wyborów. Pierwszy powyborczy poranek spędził obok niego Paweł Pawlica.
3: Przesiadający się na Rondzie Mogilskim gratulowali Łukaszowi Gibale, częstowali się przyniesionymi przez niego obwarzankami. Pojawiły się też pierwsze wezwania, prośby i apele.
4: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
5: Czy razy sztuka.
4: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
6: Tak, czy zlikwidowania strefy czystego transportu.
7: I już jak tu jestem, to od razu pierwsza prośba. Proszę pamiętać o azylu w Krakowie.
4: Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
3: Nowy prezydent Krakowa nie ma większości w Radzie Miasta. W Radzie większość ma Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Łukasz Gibała zapowiedział rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami, ale w pierwszej kolejności chce się spotkać ze swoimi kontrkandydatami. Prezydent elekt odebrał już w Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wygranej w głosowaniu. Zaprzysiężenie odbędzie się w czasie uroczystej sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Na koniec Gdańsk i uderzenie w narkobiznes. W jednym z mieszkań na Przymorzu policjanci odkryli 85 kg narkotyków. Na gorącym uczynku w chwili wynoszenia z domu części towaru zatrzymali dwóch 20-latków. Relacjonuje Magdalena Ciska z policji w Gdańsku.
8: W trakcie przeszukania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez gdańszczan funkcjonariusze znaleźli kolejne opakowania z środkami odurzającymi. Policjanci łącznie zabezpieczyli szacunkowo około 85 kg różnego rodzaju narkotyków i ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to m.in. marihuana, klefedron, amfetamina, kokaina, mefedron i haszysz.
1: Czarnorynkowa wartość narkotyków to 5,5 miliona złotych. 20-latkowie usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Grozi im do 12 lat więzienia. Sprawa, jak słyszymy od mundurowych, jest rozwojowa.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Początek tygodnia pochmurny z przelotnym deszczem w całym kraju. Na północnym wschodzie mogą się także pojawić burze. Temperatura nie rozpieszcza od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali.
9: Reklama.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po godzinie 10 trwa konferencja Warsaw Security Forum. Głos zabrał premier Donald Tusk. Posłuchajmy, co mówił.
9: Chciałbym w związku z ostatnimi wydarzeniami wykorzystać tę chwilę, aby nazwać kilka, wydawałoby się, oczywistych prawd. Żeby nazwać znowu po imieniu. Prawda z reguły jest banalna, ale tę banalną prawdę trzeba dzisiaj niestety powtarzać z wielką determinacją, ponieważ zakłamywanie rzeczywistości może być jednym z najgroźniejszych i najskuteczniejszych sojuszników rosyjskiego agresora. My tu w Polsce, w Europie, na całym Zachodzie nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszą nutkę fałszu w ocenie tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, jak wygląda dzisiaj konfrontacja w globalnej polityce. Nazwę to bardzo prosto, konfrontacja między złem a dobrem. Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi. My w Polsce mamy ciągle żywą pamięć II wojny światowej. My w Polsce dobrze pamiętamy, jak nazistowska propaganda usiłowała przekonać Europę i świat, że to Polska odpowiada za agresję niemiecką. My dzisiaj dokładnie to samo słyszymy w Moskwie i niestety coraz częściej w niektórych naszych stolicach. Nie możemy dopuścić do tego, aby ktokolwiek relatywizował problem odpowiedzialności za tę wojnę. Kilka tygodni temu przemierzałem Ukrainę, udając się na spotkanie na Zakarpaciu, spotkanie liderów państw karpackich. Jechałem przez małe miejscowości ukraińskie samochodem. Jechaliśmy powoli. Droga była zniszczona. Mijałem małe miejscowości. W każdej najmniejszej wiosce, która leżała przy tej drodze, stoi taka tablica ze zdjęciami młodych chłopaków, właśnie w

tej miejscowości, którzy zginęli na wojnie. Jechałem przez 6 godzin i mijałem w każdej z tych miejscowości świadectwo okrucieństwa tej wojny. Każdy z tych lokalnych bohaterów miał swoją matkę i ojca,

0: ją niż naród ukraiński i państwo ukraińskie, niż Polska i naród polski. Jeśli Ukraina walczy, to walczy o przetrwanie. Rosja walczy o dominację. Ukraina walczy o przetrwanie. Jeśli my, Polacy, tak głośno stawiamy tę sprawę w Europie i na świecie, to nie dlatego, że szukamy konfliktu, że szukamy jakiejś groźnej, romantycznej przygody. W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek nikt nie chce eskalacji ani wojny. Wszyscy marzymy o pokoju. Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość. Droga do pokoju wiedzie przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami.
1: I to był premier Donald Tusk na konferencji Warsaw Security Forum.
2: Stan dnia.
1: Z nami pan Maciej Czapluk, ekspert do spraw prawnych, polityka Insight. Dzień dobry, panie Macieju. Warsaw Security Forum. Słowo security próbuję rozumieć bardzo szeroko. Komisja Wenecka dziś lub jutro ma opublikować opinię w sprawie uprawnień prezydenta naszego kraju przy przyjmowaniu, ślubowaniu. Przepraszam, uśmiecham się, bo ja, wie pan, szczerze mówiąc, to ja już nie wiem, jakiego sformułowania mam używać, żeby było zgodnie z konstytucją i bezpiecznie. Znaczy przyjmowania, ślubowania, towarzyszenia ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo pan prezydent...
3: Odbieraniu chyba. To jest tak, że on odbiera jakby to ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast no faktycznie... Tu jakby kluczowy jest sam akt jakby składania tego ślubowania, natomiast jakby w czyjej to się dzieje obecności, no to już ma, powiedzmy, wtórne znaczenie.
1: Zmiany są potrzebne, na razie wiemy tyle. Spodziewamy się czegoś, znaczy pan, zwłaszcza ma pan jakieś przecieki?
3: No, coś faktycznie słyszałem na temat tej opinii Komisji Weneckiej i z tego co jakby wynikało z tych głosów, to, że ona ma być taka podobno bardzo korzystna dla tych sędziów, którym się nie udało tego ślubowania przed prezydentem złożyć, tak? Czyli już teraz łącznie jest ich piątka, jeśli wliczymy do tego Macieja Berka, od którego prezydent też, no powiedzmy, nie kwapi się, żeby to ślubowanie odebrać. No i jakby oczywiście ona mogła zostać zmieniona jeszcze, w sensie ta opinia, natomiast z tego, co ja słyszałem, no to tam wręcz ma być jakieś takie sformułowanie, że no w przypadku, w którym prezydent jakby zaniechuje temu obowiązkowi, nie
1: odbiera tego działania,
3: nie odbiera tego ślubowania, no to, że powinna zostać uruchomiona jakaś procedura, powiedzmy, zastępcza, tak? No i to, jak rozumiem, no to jest to, co ta czwórka sędziów wybranych w marcu, zdaje się, 26 roku zrobiła, czyli ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, marszałka Sejmu, które później, w sensie dokument zaświadczający o odbyciu się tego ślubowania, no jest przekazywany prezydentowi. I wydaje się, że taką samą ścieżką chyba nawet już w tym tygodniu pójdzie Maciej Berek.
1: Właściwie Komisja Wenecka, która jest ciałem opiniotwórczym, prawda? Bo ona wydaje jakąś opinię, my ją możemy uwzględnić albo też nie. Wszystko jest kwestią dobrej woli, bo też nie konsekwencji prawnych, bo nie ma mechanizmu, który zmusiłby pana prezydenta albo innego urzędnika, wysokiego urzędnika naszego kraju, prawda, do działania zgodnie lub niezgodnie z konstytucją. No nie ma.
3: Tak, oczywiście. No,
1: bo twórcy konstytucji nie założyli takich intencji i takiej sytuacji, bo mieli dobrą wolę.
3: No dokładnie, no nie, prawda? Założyli przede wszystkim tego, że tak istotny organ w tak ważnej sprawie będzie działał po prostu w złej woli. I tak, no tak jak pani mówiła, no to jest opinia, tak? Więc oczywiście, że nikt się nie musi, powiedzmy, z takich aktorów już jakby państwowych, nazwijmy to, stosować do niej. Natomiast no jest to jakiś kolejny argument, jakby będący po stronie, prawda, tych sędziów, od których no prezydent uporczywie tego ślubowania nie odbiera. I co więcej, no to przecież są wyroki trybunałów, czy ETPC, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które też nie są wykonywane. I to już nawet pomijam jakieś takie, powiedzmy, techniczne te

0: techniczne czasami regulacje, prawda, że tam, nie wiem, jakaś dyrektywa nie została wdrożona czy na czas, tak? No i tam TSUE na przykład nakłada na Polskę jakieś kary czy coś.
1: No ale kary faktycznie są, bo płacimy, tak? Czyli i jest jakaś konsekwencja. A tutaj właściwie nie ma. Bo właściwie punktem wyjścia Komisji Weneckiej do wydania tej opinii jest jakiś stan bezwładu ośrodka prezydenckiego. Bo jak sądzę, ta opinia, nie wiem, uwzględnia sytuację, w której decyzji prezydenta nie ma. Czy Komisja Wenecka będzie analizowała przyczyny z tego, decyzji pana prezydenta? No nie, po prostu pewien bezwład konstytucyjny, tak? Nie ma organu, który przyjmuje ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z konstytucją. I co dalej?
0: Tak, no natomiast trzeba sobie powiedzieć, że on to robi jakby kompletnie świadomie, tak? W sensie ten bezwład, jakby to jest takie zaniechanie.
1: Jestem ciekawa, czy to się znajdzie w opinii Komisji Weneckiej.
0: No, z tego, co tam...
1: Czy będzie oceniać intencje, czy tylko stan faktyczny, czy pewien, jak użyłam określenia, stan bezwładu, nie wiem, czy to jest właściwe
0: określenie. Wydaje mi się, że chyba zwrócił uwagę na intencje, aczkolwiek no tego nie wiem, ale z tego, co tam gdzieś pojawiały się jakieś takie relacje, powiedzmy, z posiedzenia tego Komisji Weneckiej, na którym jakby strony przedstawiały te swoje rację, nazwijmy to, to profesor Dudek, reprezentujący prezydenta na tym posiedzeniu, mówił, że w zasadzie no to ta opinia jest bezprzedmiotowa, bo przecież prezydent nigdy nie powiedział, że on tego ślubowania nie przyjmie. No więc jeśli prezydent nie powiedział, że nie przyjmie, no to może przyjmie. No to w ogóle po co myśmy się tutaj spotkali tak naprawdę?
1: Choć przypomnę, że w przypadku czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta, prawda, to jest konstrukcja, to pan prezydent powiedział, że to, co zrobili w Sejmie, świadczy o braku ich kompetencji, więc on, no jak sobie państwo wyobrażają, że ja teraz to ślubowanie przyjmę? No, mówił coś takiego pan prezydent, czyli jakby wykluczył sytuację złożenia przez nich ślubowania wobec prezydenta.
0: No to... Tak, znaczy w sensie, no, jest to jasne, że on tego ślubowania nie przyjmie, nie ma zamiaru go przyjmować i że to się nigdy nie stanie, tak? Natomiast no, profesor Dudek, chcąc być chyba takim, prawda, bystrym, no
1: profesor
0: powiedział,
1: Dariusz,
0: że...
1: Profesor Dariusz Dudek, może dodajmy, żeby...
0: Tak, tak, tak. No powiedział, że no, jasna taka wprost deklaracja na ten temat nigdy ze strony prezydenta nie padła, no więc w zasadzie, tak jak mówiłem, no ta opinia będzie bezprzedmiotowa, no bo przecież ona dotyczy czegoś, czego nie ma, no bo nie ma decyzji prezydenta o nieodebraniu ślubowania.
1: No to jest dokładnie tak, jakbyśmy poprosili Komisję Wenecką o interpretację określenia niezwłocznie.
0: No tak, mniej więcej tak, no tak.
1: Choć ta opinia ma być sporządzona na podstawie raportów ekspertów z Austrii, Niemiec, Holandii, Irlandii i Finlandii, gdyby państwo mieli wątpliwości, czy to pan profesor Dudek, albo może Daniel Kędzierski z Kancelarii Sejmu, bo to była druga strona tej informacji, tak? Jak to możemy nazwać?
0: No, bo jakby te posiedzenia wyglądają tak, że w ich trakcie jakby są przesłuchiwane jeszcze powiedzmy strony, tak? No, tak już mówiąc kolokwialnie tego sporu, tak? No i tu z jednej strony właśnie był profesor Dudek ze strony prezydenta, a z drugiej strony pan Kędzierski, zdaje się, ze strony Kancelarii Sejmu.
1: No i co? I pan profesor Dudek mówi, ale pan prezydent nie powiedział, że nie przyjmę. No
0: tak, tak.
1: Przecież to nie brzmi do końca
0: mnie tam
1: poważnie,
0: oczywiście nie było, natomiast no, takie są relacje i to zdaje się nas w Polskiej Agencji Prasowej. Także wydaje mi się, że chyba jest to dosyć wiarygodne źródło informacji. No i tak, tak tam było zapisane dosłownie w relacji, no, że pan Dudek powiedział, że no, prezydent nie powiedział, że nie przyjmie. No więc jak nie
1: to
0: powiedział, że
1: chcecie?
0: Nie przyjmie, tak, no to w zasadzie o czym my tutaj rozmawiamy, no bo przecież może kiedyś przyjmie. No i tak to właśnie to jest takie, no mówiąc też kolokwialnie, no bujanie się, tak, z panem prezydentem przez tych sędziów. No i ja się też, powiedzmy, no nie dziwię teraz na przykład Maciejowi Berkowi, no że on coraz bardziej, zresztą podobno Maciej Berek dla niego z jakiegoś powodu ta opinia Komisji Weneckiej była ważna, w sensie, że on chciał mieć po prostu takie... oczywiście nie wiedząc, jaka ona będzie, tak? Natomiast no, chciał, żeby się Komisja Wenecka wypowiedziała jakby w sprawie tego odbierania ślubowań przez prezydenta. No, żeby właśnie, jeśli zakładając, że ona będzie pozytywna dla, między innymi dla niego, no to żeby mieć po prostu taki kolejny jakby dodatkowy argument, no przemawiający za tym, że ten, powiedzmy, sposób, tak? Ślubowania, który on i wcześniej czwórka sędziów wybrali, no jest słuszny.
1: No i co dalej? Mamy opinię, nie wiemy jeszcze jaka jest, ale właściwie ponieważ jest tylko pewną sugestią, a nie obowiązującą wykładnią, no to pytanie co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym nawet na tę chwilę jest zasadne.
0: Tak, no jak najbardziej zasadne. No, jeśli Maciej Berek

0: złoży faktycznie to ślubowanie, już czy to będzie w tym tygodniu, w następnym, to może być problem, bo jest...
1: Jak rozumiem, w Sejmie. Tak?
0: Chyba w Sejmie, tak. Natomiast chyba by to, albo tak jak mówię, by to było w tym tygodniu, bo w kolejnym tygodniu z kolei jest posiedzenie Sejmu. A wiem, że ci sędziowie, tak było w przypadku tej czwórki, która składała to ślubowanie też w Sejmie, no to, że oni się starali za wszelką cenę robić to właśnie w momencie, w którym nie ma posiedzenia Sejmu, żeby się tam, prawda, jacyś posłowie nie gdzieś tam nie kręcili, żeby po prostu w maksymalny sposób, jeśli to jest możliwe, odpolitycznić jakby ten akt, a on się dzieje w Sejmie, tak? No więc wiadomo, że na posiedzeniu zaraz by tam, nie wiem, poseł Gosek prawda, przez jakąś siatkę wskakiwał, czy coś, na jakieś sceny by mogły być. Więc wydaje mi się, że to będzie albo ten tydzień, albo ten jeszcze kolejny po tym, jak będzie posiedzenie Sejmu. No i wtedy Maciej Berek no, będzie ósmym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez tą obecną większość sejmową. No co oznacza, że ci sędziowie mają większość, tak? No bo w Trybunale sędziów jest łącznie 15. No więc...
1: A co wiemy o wiceprzewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, który podobno się waha, czyli jest przedmiotem pewnych zabiegów? Nie wiem, jak to nazwać. Znowu szukam bezpiecznych słów, żeby nie wikłać, czy nie nadawać jakiegoś politycznego charakteru tej sprawie.
0: To znaczy, tak jak ja tą sytuację postrzegam, no to ją można tak rozdzielić, powiedzmy, na takie dwa tory, tak? Jeden to jest taki, no, bym powiedział, bardziej bezpośredni, czyli na przykład to, no krótko mówiąc, ucięcie finansowania Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok, gdzie na Trybunał Konstytucyjny w projekcie jeszcze budżetu na przyszły rok, no nie ma żadnych środków, więc tam już nawet nie to, że sędziowie, tylko tam prawda straż ta trybunałowa i wszyscy jacyś inni pracownicy, no po prostu nie dostaną pieniędzy, tak? No, na rachunki nie będzie wręcz. I to jest jakby ta taka formalna droga, nazwijmy to nacisku
1: ja
0: na to, żeby...
1: Ja powiedziałam wiceprzewodniczący, chodzi oczywiście o wiceprezesa.
0: Wiceprezesa, tak.
1: Sędziego Bartłomieja Sochańskiego, który podobno się waha i to... Panie Macieju, to pan sędzia Sochański mógłby zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów w sprawie prezesa Bogdana Święczkowskiego, no bo jeśli sprawa dotyczy jego, no to on jest wyłączony z tej sprawy. Sędziowie odbierają immunitet panu prezesowi i Trybunał wraca na normalne tory? Nie wiem, to jest...
0: No tak, powiedzmy w dużym uproszczeniu pewnie ta sytuacja miałaby mniej więcej wyglądać.
1: I
0: tak?
1: Wtedy nie będzie potrzebne siłowe, no, w ogóle jak rozumiemy,
0: to znaczy nie,
1: to słowo się zupełnie niepotrzebnie wkradło do
0: niepotrzebnie
1: do
0: wkradło,
1: tej,
0: jak ja rozmawiam z powiedzmy z przedstawicielami tej strony, jakby te sędziów i tak dalej, no to nawet to nie chodziło o to, w sensie te wszystkie pomysły dotyczące zatrzymywania Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku czy coś, to one moim zdaniem
1: nigdy... A co to miałby
0: nigdy,
1: być za uczynek gorący?
0: No niedopuszczania sędziów do orzekania, przy czym no to...
1: Manipulowanie składami na przykład, tak?
0: No tak, ale to trudno mówić o gorącym uczynku, kiedy ta sytuacja trwa parę miesięcy na przykład, tak? No to naprawdę by to była konstrukcja dosyć taka, bym powiedział, ekwilibrystyczna. Natomiast to, o co chodzi z tą policją, powiedzmy, w Trybunale Konstytucyjnym, no to wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład tam jest to miasteczko, powiedzmy tak, tych posłów PiSu, tam tych wszystkich środowisk broniących w cudzysłowie Trybunału Konstytucyjnego, no i jest zwołane na przykład Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i ci sędziowie chcą tam wejść, tak? A te osoby na przykład blokują im wejście do tego Trybunału, na teren Trybunału Konstytucyjnego, tak?
1: Zresztą tam już się zdarzały sytuacje.
0: Zdarzały się oczywiście, że tak. Ani to pierwsza by nie była sytuacja, w której policja jest na terenie Trybunału, ani nie ostatnia zapewne. No i rola tej policji byłaby po prostu taka, żeby umożliwić, powiedzmy, tym sędziom wejście na przykład na teren Trybunału Konstytucyjnego.
1: A oni muszą się spotkać na terenie Trybunału przy
0: No nie, pewnie nie muszą.
1: Może w Sejmie.
0: Pewnie nie muszą, natomiast z tego, co też słyszałem, to wielu z tych sędziów zależy na tym, w sensie, no bo to jest jednak pewien symbol mimo wszystko i to z jednej strony, a z drugiej oni chcą uniknąć takiego wrażenia jakiegoś dublowania instytucji.
1: A sędzia Sochański się waha, czy już nie?
0: No, z tego co słyszałem, to tam jest tak, że w dni nieparzyste jest za, a w parzyste jest przeciw, więc myślę, że te procesy
1: ale...
0: znaczy być może się już coś zmieniło. No dzisiaj mamy poniedziałek, może sędzia Sochański się obudził w nastroju jednak bardziej rewolucyjnym i teraz jest za. Zobaczymy. No na pewno te rozmowy trwają. Nawet to nie jest sam sędzia Sochański, ale z większą liczbą tych sędziów wybranych jeszcze przez poprzednią większość. I to nie jest kwestia naprawdę przechodzenia na jakąś stronę, czy jakkolwiek by to nazwać, tylko

0: To jest kwestia no po prostu odblokowania tego Sądu Konstytucyjnego, tak? No, prezes Święczkowski ma powiedzmy jakieś 3-4 najbliższych sobie sędziów cały czas w tym Trybunale, no i po prostu nieustannie z nimi wydaje jakieś czy orzeczenia, czy pseudo-orzeczenia, czy jakieś inne decyzje. No i chodzi o to po prostu, żeby ten Trybunał zaczął jako tako funkcjonować, tak? To naprawdę nie chodzi o przechodzenie na jakąś stronę sporu politycznego.
1: No i to są to już zasadnicze sprawy, jak ostatnio kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami, jak CPN i tak dalej, i tak dalej. Przypominam sobie tak już na koniec zupełnie rozmowę z profesorem Chmajem, konstytucjonalistą tutaj w studiu Polskiego Radia 24, wtedy, kiedy pojawił się projekt pana prezydenta zmian w systemie sprawiedliwości i zapytałam go, czy potrzebne są zmiany w konstytucji. Powiedział tak, potrzebna jest taka zmiana w konstytucji, która przewidywałaby odpowiedzialność prezydenta za łamanie prawa.
0: No tak, tak. Natomiast chyba to się tak w najbliższym przynajmniej czasie raczej jasne, nie wydarzy.
1: No. Jasne. No dobrze, to czekamy, bo jak sądzę będą komentarze, to dziś, jak pan myśli, dziś, jutro?
0: Myślę o ciężko mi powiedzieć. Dzisiaj no albo jutro myślę, że będzie, tak.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Czapczuk, Polityka Insight z państwem w Polskim Radiu 24.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry.
4: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
3: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
4: Interesujące, ale co to?
5: Lokata Banku Pocztowego.
4: Biorę.
5: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
0: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Na początek Warszawa i otwarcie Forum Bezpieczeństwa. Głos zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu mówił m.in. o Ukrainie i wojnie rozpętanej przez Rosję.
9: Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi.
8: Premier zapowiedział, że będzie przekonywał partnerów w Brukseli do wzmocnienia sankcji wobec Rosji. Pegasus pozwalał na zbieranie wielu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników. Tak wynika z opinii biegłych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącej tego systemu. I takie informacje przekazuje prokuratura. A dziś w Sejmie ma zostać opublikowana jawna część raportu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dokument będzie uporządkowaniem wiedzy uzyskanej przez posłów, mówi wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum.
10: On będzie niejako systematyzował to, o czym gdzieś słyszeliśmy. Będzie pokazywał też, co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb, co należałoby poprawić na przyszłość. I to będzie w mojej ocenie największa wartość prac komisji, wskazanie kierunków zmian w przyszłości.
8: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z systemem Pegasus trwa od marca 2024 roku. Jak informuje prokuratura, obejmuje trzy główne wątki. To legalność kontroli operacyjnych, sposób pozyskiwania i wykorzystywania informacji oraz bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu. Akcja uczniowska apeluje o stałą obecność policjantów w szkołach po ostatnich brutalnych atakach. Dziś bezpieczeństwa w placówkach oświatowych ma pilnować około 24 tysięcy mundurowych. Założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek mówił radiowej Jedynce, że organizacja otrzymuje setki.

0: sygnałów od uczniów i nauczycieli obawiających się o swoje bezpieczeństwo.
1: Postulujemy, żeby jednak ten policjant był podczas trwania całych lekcji, przynajmniej jeden funkcjonariusz. Oczywiście można powiedzieć, że to jest jakiś abstrakcyjny wymysł, abstrakcyjna propozycja, no ale jednak mamy jednak abstrakcyjną sytuację, w której musimy postępować, bo co by nie mówić, ale obecne zdarzenia to jest jednak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.
0: Policja do odwołania kontroluje szkoły w całym kraju. Od piątku zatrzymano 135 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, dlatego przypominamy o regularnych badaniach. Oprócz USG i mammografii bardzo ważne jest samobadanie, podkreśla Małgorzata Rosa ze Stowarzyszenia Amazonek Warszawa Centrum.
2: Przecież między jedną mammografią lub tym USG mija kupę czasu. A jeżeli będziemy robiły samobadanie sukcesywnie, tak jak to powinno być, czyli raz w miesiącu, wtedy będziemy znały swoje piersi i każdą najmniejszą zmianę zauważymy.
0: Wcześniej wykryte zmiany to ogromna szansa na pełne wyleczenie. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet w Polsce i na świecie.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 10.33, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Jeżeli potrzebują Państwo przypomnienia, to dziś poniedziałek, 12 października.
3: Stan dnia.
4: Ważne rozmowy o międzynarodowym bezpieczeństwie w naszym kraju w ramach Warsaw Security Forum obradują w stolicy przedstawiciele świata polityki, wojska, eksperci. Przekaz pierwszego otwierającego obrady panelu jest jasny. Rosja nie chce pokoju, jest agresorem i musimy się temu jako międzynarodowa społeczność przeciwstawić. Mówił o tym m.in. premier Donald Tusk. Teraz z nami Agnieszka Drążkiewicz, która jest właśnie tam. Dzień dobry, Agnieszko.
5: Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry Państwu.
4: Na co zwracał uwagę Donald Tusk?
5: No, premier Donald Tusk ostrzegał przed zakłamywaniem rzeczywistości, przed usprawiedliwianiem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Właśnie podczas otwarcia Warsaw Security Forum szef rządu podkreślał, że Europa nie może mieć złudzeń co do rzeczywistych i prawdziwych intencji federacji i co do odpowiedzialności też Rosji właśnie za tę wojnę, która toczy się za naszą polską wschodnią granicą. Donald Tusk wskazywał na to, że Zachód musi jednoznacznie oceniać działania Moskwy.
6: Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi. My w Polsce mamy ciągle żywą pamięć II wojny światowej. My w Polsce dobrze pamiętamy, jak nazistowska propaganda usiłowała przekonać Europę i świat, że to Polska odpowiada za agresję niemiecką. My dzisiaj dokładnie to samo słyszymy w Moskwie i niestety coraz częściej w niektórych naszych stolicach.
5: Premier, odwołując się do tych naszych polskich doświadczeń historycznych, jeżeli chodzi o wojnę, apelował jednocześnie no właśnie do społeczności międzynarodowej, do przywódców europejskich państw i światowych liderów mocarstw o to, aby wspierać dalej Ukrainę. I mówił też, że tylko właśnie dzięki takiej solidarności z Ukrainą Europa, świat będzie mogła w przyszłości liczyć na rzeczywisty, realny pokój.
6: Nikt nie jest bardziej zainteresowany pokojem niż naród ukraiński i państwo ukraińskie, niż Polska i naród polski. Jeśli Ukraina walczy, to walczy o przetrwanie. Rosja walczy o dominację. Jeśli my, Polacy, tak głośno stawiamy tę sprawę, to nie dlatego, że szukamy konfliktu, że szukamy jakiejś groźnej, romantycznej przygody. W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek nikt nie chce eskalacji ani wojny.
5: To forum cały czas trwa. Tuż po przemówieniu premiera Donalda Tuska głos zabrał też przywódca Ukrainy. Łączył się z uczestnikami tego spotkania online. Wołodymyr Zełenski mówił m.in. no właśnie o tym, jak wygląda teraz aktualnie ta sytuacja na ukraińskim froncie. Wskazywał na to, że Federacja Rosyjska cały czas używa szachidów tych unowocześnionych z napędem rakietowym, które no,

0: wykorzystują tak naprawdę chociażby infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co w kontekście zbliżającej się zimy, która może być równie mroźna jak ta ubiegłoroczna, rzeczywiście jest takim no, bardzo tragicznym, smutnym i niebezpiecznym dla mieszkańców Ukrainy widmem. Jeszcze przed nami wiele różnych ważnych wystąpień. Między innymi będzie zabierał głos premier Norwegii, bo Norwegia w tym roku jest zaproszona jako taki gość honorowy no właśnie do tego forum. Po południu tutaj ma pojawić się również wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. I chwilę wczesnym popołudniem również będzie bardzo istotny, ważny panel, na którym głos będzie zabierał generał Grynkiewicz, który jak wiemy jest no, głównodowodzącym siłami sojuszniczymi w Europie. Generał, i to już mniej więcej tydzień temu było zapowiadane, ma opisać taką strategię zwycięską, zwycięstwa, taką jaką przygotował, jeżeli chodzi o sojusz i wszystkie siły sojusznicze, w kontekście oczywiście agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej.
1: Agnieszka Drążkiewicz z tym podsumowaniem dla Państwa. Dziękuję.
2: Komentarz.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry.
1: Polska, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Estonia, Łotwa i Litwa. Chodzi o strategię dla tych państw, o której jest mowa m.in. na Warsaw Security Forum 2026. Panie generale, chciałabym, żeby punktem wyjścia naszej rozmowy były ostatnie deklaracje Donalda Trumpa, m.in. o czasowym zawieszeniu dostaw ropy do Stanów Zjednoczonych. To jest strategia przeciwko Rosji, czy przeciwko Rosji i Stanom Zjednoczonym? Takiej strategii potrzebujemy teraz?
3: No przede wszystkim, tak jak powiedział premier, no nie można stawiać znaku równości między ofiarą, między Ukrainą, która walczy o przetrwanie, a Rosją, która morduje cywili, bombarduje Ukrainę, która tak naprawdę chce zmusić Ukrainę do kapitulacji po to, żeby pójść dalej, bo wyraźnie Ławrow mówił, że tutaj chodzi o nowy ład europejski. Stąd też bardzo ważne jest to forum. Stąd też niestety z przykrością odbieram to, że cios przyszedł z najmniej spodziewanej strony, no bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że to, co Donald Trump robi na użytek własnej kampanii wyborczej, żeby przekonać farmerów, że to przez Ukrainę drożeje olej napędowy, no przede wszystkim uderza w nasze bezpieczeństwo.
1: Na pewno z najmniej spodziewanej strony?
3: Najmniej spodziewanej strony, ponieważ naród amerykański...
1: Ale panie generale, tak. Dodam tylko, że myślę o ostatnich miesiącach, bo jak patrzymy na historię w ogóle, to owszem, tak, z najmniej spodziewanej strony, jak patrzymy na ostatnie lata, ale na ostatnie miesiące i to, o czym pan wspomniał, czyli to, że ceny ropy na świecie rosną, bo Ukraina strzela do rosyjskich instalacji, no nie wiem, czy coś jeszcze powinno nas dziwić.
3: No jest to oczywista bzdura. No otóż no, to jest niesamowite, że przecież społeczeństwo amerykańskie, które jednak podziela wartości zachodnie, które zawsze było z Europą i zapewniało przez dziesięciolecia pokój, no nagle ma jako lidera człowieka, który no, działa właściwie pod prąd, który zaprzecza temu, co udało się przez te dziesiątki lat wypracować. Ja jestem przekonany, że kongres, czy nawet ludzie z partii prezydenta Trumpa nie podzielają jego poglądów, stąd też jednak moje zaskoczenie, że odważył się w taki sposób wypowiadać. Jestem przekonany, że uda się jednak prezydenta Trumpa przekonać do zmiany zdania i do zrozumienia tego, co jest oczywiste, a oczywistością jest to, że to Rosja jest agresorem i że uleganie w jakikolwiek sposób teraz Rosji zamiast presji, zamiast doprowadzenia do tego, aby ta machina związana ze sprzedażą paliwa nie napędzała rosyjskiej zbrojeniówki, no to jest oczywisty błąd. Myślę, że przywódcy europejscy i nawet natowscy też przez wypracowanie tej strategii no, uzmysłowią, że nie ma innego wyjścia. Tak jak Donald Trump przegrał wojnę w Iranie, no bo nie słuchał głosów swoich doradców, generałów i sytuacja na Bliskim Wschodzie jest gorsza niż przed amerykańską interwencją, no tak teraz również te działania w istocie dają oddech Putinowi taki strategiczny i dają mu możliwość kontynuowania tej wojny.
1: Przegrał wojnę w Iranie. Nie przypominam sobie, żeby któryś z naszych gości tak i ekspertów tak wprost powiedział o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale czekają go kolejne wybory, które może przegrać. Początek no listopada.
3: Na bazie Clausewitza są pisane tak. Amerykańskie regulaminy. No tak. I tam

0: jest określone. Zwycięstwo ogłasza się wtedy, jeżeli teren jest opanowany, siły przeciwnika pokonane, wola walki złamana. Otóż żaden z tych warunków nie został spełniony. Na dodatek w tej chwili i Stany Zjednoczone, i Europa, i też Bliski Wschód, Saudowie, którzy bardzo mocno ufali Amerykanom, że zapewnią im bezpieczeństwo, no wszyscy czują się, czy w sytuacji są bezpieczeństwa zdecydowanie mniej komfortowej niż przed rozpoczęciem tej interwencji.
1: I kolejna walka Donalda Trumpa, początek listopada, wybory połówkowe. Czytałam analizę, z której wynika, że może republikanie mogą stracić nawet swoją bazę polityczną w Teksasie. No, prezydent, sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych nie wskazuje na to, że Donald Trump miałby w najbliższym czasie zmienić strategię, bo ceny paliwa rosną. Nawet nawozy potasowe ściąga z Białorusi, czyli jest w stanie dogadać się z każdym w sytuacji pewnej politycznej konieczności.
0: No miejmy nadzieję, że jednak zwycięży jakiś zdrowy rozsądek, natomiast to, co się dzieje na chwilę obecną, to jest łamanie naprawdę wszystkiego, co, i to jest budowanie bezpieczeństwa, a też kosztem samych Amerykanów. No nie można okłamywać Amerykanów, opowiadać im bzdur, jakoby to, że Ukraina walczy o przetrwanie, powodowało, że amerykańskim farmerom gorzej się żyje w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę te informacje, które padają z ust Donalda Trumpa, człowiek się głęboko zastanawia nad tym, jak ktoś taki może kierować tak potężnym krajem.
1: Może. Prawda, że może? No dobrze, 6 obszarów współpracy, tych krajów, o których wspomniałam. Wspólna polityka wobec Rosji. Co do tego nie mamy wątpliwości. Nie ma chyba kogoś, kto miałby wątpliwości, z wyjątkiem Donalda Trumpa, że tylko wspólna polityka wobec agresora może przynieść wymierny efekt i przede wszystkim koordynacja sankcji, wymiana informacji, uzgadnianie stanowiska NATO i Unii Europejskiej w tych najważniejszych sprawach. Co jeszcze możemy dodać? Co by pan dodał?
0: No zdecydowanie tak. Pani redaktor wymieniła sankcje. No niestety te sankcje zostały złamane w tej chwili przez prezydenta Trumpa, który jeszcze na dodatek obiecił, że to jest sukces. Ale kluczowy jest realizacja jednak tego, czego Trump wymagał od Europy, i słusznie, większych wydatków na zbrojenia, większej solidarności, budowania NATO 3.0, i rzeczywiście Rosja strategicznie w mojej ocenie przegrała tę wojnę i tylko trzeba jej pomóc zrozumieć to, że tą wojnę naprawdę przegrała, bo sojusz NATO jest teraz mocniejszy. Na północno-wschodniej flance NATO, tak, mamy północno-wschodnią flankę NATO, mamy Szwecję, mamy Finlandię, mamy dwukrotnie wydłużoną granicę z Rosją, możemy kontrolować w mocniejszy sposób Morze Bałtyckie. Ta wojna nie będzie sukcesem Rosji, nawet jeżeli uda jej się całkowicie zrujnować Ukrainę, tylko już jest porażką i trzeba zaprzestać tego ludobójstwa, ale zaprzestanie tych mordów, które dokonują Rosjanie, no nie stanie się przez to, że wprowadzony zostanie ruski mir na całym obszarze dawnego Związku Sowieckiego, tylko jednak będą dominowały te wartości, no, które wiążą się z poszanowaniem wszystkich zasad związanych z humanitaryzmem i z prawami człowieka.
1: Ale co do tego nie mamy wątpliwości, prawda, panie generale? Tu nie ma, znaczy żadne z tych państw wymienionych w deklaracji nie ma wątpliwości, że potrzebne jest takie działanie, koordynacja. Założenie ma być takie. Także według nowego planu, czy chyba nowego, głównodowodzącego sił amerykańskich w Polsce, generała Grinkiewicza, że chodzi o to, żeby przede wszystkim odstraszyć, nie doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. To odstraszanie ma być na tyle skuteczne, żeby w ogóle do tego nie doszło.
0: Dokładnie tak. I ta definicja odstraszania na szczęście jest teraz inna, bo na początku, właściwie czy jeszcze parę lat temu, to odstraszenie polegało na tym, że budowaliśmy tylko i wyłącznie zdolności obronne. Teraz Ukraina pokazała, że konieczne są zdolności odwetowe. Potrzebny jest ten miecz, którym na wypadek rosyjskiego ataku my też możemy uderzyć, i Putin musi zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o Polskę, no to właśnie te możliwości daje lotnictwo nowoczesne, które w tej chwili posiadamy. Samoloty F-35. To też zmiany legislacyjne.

0: registracyjne, które zachodzą, które pozwolą, jak sądzę, wojsku prowadzić działania te poniżej progu wojny i które wprowadzą, miejmy nadzieję, też no, ten stan pośredni, bo jeżeli ograniczenia czasu pokoju wiążą zdolności wojskowe i nie pozwalają skutecznie zwalczać rosyjskich dronów, no to z pewnością coś z tym należy zrobić. No i to, co kluczowe, to jest właśnie te Warsaw Security Forum, to, że spotykamy się, rozmawiamy i zdajemy sobie doskonale sprawę, że Rosja będzie czyniła wszystko, aby nas podzielić, abyśmy nie mówili jednym głosem, a my musimy tym bardziej zakopać wewnętrzne podziały, nawet problemy, które czasem są chociażby między Polską i Ukrainą, no bo mamy wspólnego wroga i tutaj nikt z tych naszych państw nie atakuje siebie nawzajem zbrojnie. Musimy najpierw pokonać tego bandytę, terrorystę, który próbuje nas zdominować.
1: Bo wspólna obronność to dziś nie wspólna armia, bo nawet jeśli taki projekt jest, to on jest niezwykle odległy, ale koordynacja to jest chyba słowo klucz.
0: Nie ma potrzeby posiadania wspólnej armii. Sojusz NATO wyraźnie to pokazał. Mamy wspólne procedury, wspólny alfabet, doskonale potrafimy współdziałać. Razem ćwiczymy. Bardzo dużo jest tych ćwiczeń. Jest to zrozumienie bez słów na polu walki. Każdy ma swoją armię. Nie ma sensu budowania jakiejś wspólnej armii europejskiej. W sytuacjach, które są, będą wymagały takiej konieczności, artykuł 5, a nawet i działania poza artykułem 5 pozwalają czy działać jak ta kompania braci, czyli doskonale potrafimy się rozumieć na polu walki.
1: No i artykuł 4, o którym też była mowa, bo Ursula von der Leyen proponowała europejski, chodzi o w największym skrócie o wymianę informacji, ale też o to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, panie generale. Ja z panem rozmawiałam o niezbędnych zmianach w prawie, które pozwoliłyby się na przykład tym wspólnym jednostkom już po koordynacji pewnych działań dość swobodnie po Europie przemieszczać. To jest takie ABC, ale też niezbędne do skuteczności działania.
0: No zdecydowanie tak. To jest ten możliwość przemieszczania się czy ruchu wojsk, które wiążą się no nie tylko z ćwiczeniami, ale na wypadek koniecznego ich uruchomienia sił natychmiastowego reagowania. No trudno, żeby procedury czasu pokoju blokowały skuteczne udzielanie pomocy, chociażby krajom bałtyckim, gdy przyjdzie taka potrzeba. No to z pewnością te wszystkie biurokratyczne ograniczenia, które jeszcze są, dobrze, że jest to w końcu dostrzegane, dobrze, że te bariery są usuwane. Naprawdę Europa zrobiła ogromny postęp w ostatnim czasie. Unia Europejska rzeczywiście też kwestie bezpieczeństwa wzięła na agendę. Nie w kontrze, tylko po to, żeby wzmacniać sojusz NATO. Myślę, że te aspekty trzeba też przekazać, pokazać prezydentowi Trumpowi, żeby jednak no zrozumiał nasze położenie, naszą sytuację, a nie był pod wpływem silnej osobowości Putina.
1: Panie generale, Donald Trump może przegrać wybory połówkowe w swoim kraju. Ja myślę, że on rozumie naszą sytuację. Ale
0: kampania wyborcza amerykańska
1: musi sobie pozwolić albo musi przeprowadzić pewne spektakularne działania, żeby się bronić. A człowiek, polityk tej rangi, który się broni przed katastrofą, jest w stanie zrobić wszystko. Znaczy ja nie mam w sobie takiego przekonania, nie mam nadziei, że w pewnym momencie stanie jednak przed tymi mikrofonami wyselekcjonowanymi, bo obraża wszystkich, także dziennikarzy i powie, no nie, no jednak droga Ukraino, stoimy za tobą murem, bo słyszymy także, że chce ich pozbawić, grozi im pozbawieniem informacji wywiadowczych, które są dla nich kluczowe. No to skąd mamy tę nadzieję czerpać, że Stany Zjednoczone...
0: Znaczy, ja nadzieję czerpię właśnie z tego, że może przegrać te wybory, ale nie dlatego, żebym chciał ingerować w kampanię, tylko że taka narracja, która no, nie opiera się na prawdzie, zostaje jednak rozpoznana przez amerykańskich wyborców. Że społeczeństwo amerykańskie, żołnierze amerykańscy, oni doskonale mają ugruntowane takie myślenie jednak prodemokratyczne i taki fałsz w tych głosach, w tym głosie i lidera prezydenta Trumpa no, przekłada się na to, że no, traci popularność, krótko mówiąc, że to nie jest jednak akceptowane, że jest sprzeciw kongresu, że jest sprzeciw również w jego własnym ugrupowaniu wobec takiej polityki. No i w tym właśnie upatruje jednak lepsze zrozumienie i lepsze wsparcie też dla Ukrainy, która

0: tej chwili naprawdę jest tym buforem, który daje nam bezpieczeństwo i nie możemy pozwolić, aby zostawić Ukrainę po to, aby skapitulowała, przegrała, bo to oznaczałoby akceptację dla takiej polityki agresji, polityki siły, którą próbuje nam narzucić Putin.
1: W Stanach Zjednoczonych w 2022 roku, wtedy kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, uchwalono takie przepisy, które sankcyjne wobec Rosji, które w największym skrócie określiłabym tak, że nie kupujemy na przykład od nich ropy czy surowców po to, żeby nie dorzucać się do kasy agresora. No i co? I teraz Donald Trump czasowo te sankcje zawiesza, mimo też politycznego sprzeciwu, bo musi ratować sytuację wewnętrzną w swoim kraju.
0: Dokładnie. Na początku wręcz nawet swojej kadencji prezydent Trump słusznie wytykał Europie, że wprowadzacie sankcje, a jednocześnie po cichu handlujecie z Rosją, wręcz nawet chyba wspieracie tą flotę cieni. Wskazywał na Węgry, wskazywał na inne państwa europejskie, które no, po prostu łamały, które tą machinę rzeczywiście wojenną nakręcały rosyjską przez to, że ropa była sprzedawana tym krajom, że wciąż te kontakty czy sankcje były po prostu pomijane, a teraz no, nastąpił odwrót właściwie i to taki w drugą stronę, który też amerykańskiej gospodarce nic pozytywnego nie przyniesie. Dlatego prezydent Biden na Zamku Królewskim wyraźnie mówił, że potrzebna jest wytrwałość, potrzebne jest zjednoczenie, potrzebne jest konsekwentne działanie i myślę, że też to Warsaw Security Forum będzie podkreślało te elementy, bo tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie stawić naprawdę potężny opór Rosji, doprowadzić do sytuacji, że ta rosyjska machina wojenna no, nie będzie w stanie już produkować środków do zabijania Ukraińców i do mordowania niewinnych ludzi.
1: No tak, bo dziś frontem, swojego rodzaju frontem jest bezpieczeństwo energetyczne, czyli na przykład infrastruktura krytyczna na Bałtyku, połączenia energetyczne, na które są zakusy, dywersyfikacja dostaw, ale dodałabym też do tego surowce krytyczne. Bo czyjaś decyzja gdzieś na końcu świata może spowodować trudną sytuację także u nas, prawda? Więc czy inwestycje, czy przetwarzanie, no to czy strategiczne zapasy, to jest teraz pierwsza linia frontu.
0: To jest tak. I tu warto jeszcze podkreślić, że prezydent Trump, który no, widzi właściwie winę w prezydencie Ukrainy, że ta wojna się nie zakończyła. No nie wiem, co prezydent Ukrainy miałby zrobić, skoro walczy o przetrwanie. To jednocześnie nie dostrzega jednak tej wojny hybrydowej, które się toczy, tych działań o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym, tej floty cieni, zakłócanie sygnałów GPS, ataków w cyberprzestrzeni systematycznie realizowanych. No, myślę, że o tym powinni porozmawiać z Putinem, no, który już tak podprogowo zaczyna walczyć z sojuszem NATO. Zresztą te groźby kierowane bardzo często przez jego najbliższych współpracowników pod adresem Polski, no one stają w sprzeczności z tym, co prezydent Trump deklaruje, że tutaj będą stacjonowały też siły amerykańskie, że tu jest w doskonałych relacjach. No, skoro jesteśmy w doskonałych relacjach, no to powinniśmy wspierać się nawzajem i nie powinniśmy akceptować sytuacji, kiedy ktoś z zewnątrz zagraża naszemu przyjacielowi.
1: Litwa chce znieść konstytucyjny zakaz rozmieszczania broni jądrowej na swoim terytorium. Początek października, kilka dni temu, projekt poparło 106 deputowanych przy 18 głosach sprzeciw. Chodzi między innymi o to, żeby usunąć blokady prawne, które pozwalałyby brać, te zmiany pozwalałyby brać Litwie pełny udział w sojuszniczych planach. Na przykład to jest element, znaczy Litwa się idealnie wpisuje w tę strategię.
0: Znaczy to są działania niestety już na pokaz bardziej niż,
1: tak?
0: niż rzeczywiste. U nas też takie publiczne deklaracje, że będziemy w nuclear sharing, to tego typu kwestie należy omawiać po cichu, w zaciszach gabinetów, ustalać i wychodzić, kiedy są uzgodnione z naszymi partnerami. No, raczej w najbliższym czasie nie ma takiej możliwości, aby Litwa, Łotwa, Estonia były włączone do programu nuclear sharing. Polska niestety
1: musimy
0: też nie,
1: kończyć.
0: Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy w tym kierunku działać.
1: Albo wysyłać sygnałów, tak jak to zrobiła Litwa. Generał Roman Polko z Państwem. Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wypróbuj

0: Nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przywódcy państw, wojskowi i ludzie biznesu rozmawiają o bezpieczeństwie. Na początek Warsaw Security Forum i głos premiera Tuska. Patrole w szkołach i ścisła kontrola internetowych wpisów. Są kolejne zatrzymania osób, które groziły uczniom i nauczycielom. Będzie też relacja z USA i sprzeciw wobec polityki prezydenta Trumpa. Republikanie i demokraci zwierają szyki. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od Warszawy i konferencji bezpieczeństwa. Do stolicy przyjechało 2,5 tysiąca osób z 90 państw. To premierzy, unijni komisarze, przedstawiciele NATO, a także wojska i biznesu. Tematów do dyskusji nie brakuje. Będzie mowa między innymi o przyszłości sojuszu, wojnie w Ukrainie, napięciach na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwie energetycznym i cybernetycznym. Warsaw Security Forum otworzył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślał, jak ważne jest wsparcie Ukrainy w walce z Rosją.
2: W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek. Nikt nie chce eskalacji ani wojny. Wszyscy marzymy o pokoju. Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość. Droga do pokoju wiedzie przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami.
1: Warsaw Security Forum potrwa do jutra. Głos w różnych debatach zabiorą polscy ministrowie obrony i spraw zagranicznych. A w kontekście wojny pilna informacja z Luksemburga. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 1600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Tym samym czarna lista obejmie aż 3000 osób, firm i rosyjskich instytucji.

0: Policja w całym kraju pilnuje bezpieczeństwa w szkołach. Po serii brutalnych ataków sieć jest monitorowana całodobowo, a każde zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu uczniów sprawdzane. Od piątku w całym kraju zatrzymano 135 osób, w Lubelskiem 11, mówi rzeczniczka tamtejszej policji Anna Komola.
1: 11 osób zostało zatrzymanych, z czego 8 osób to osoby nieletnie. Zamieszczali wpisy w internecie opatrzone grafikami lub zdjęciami z groźbami użycia niebezpiecznego narzędzia w stosunku do uczniów. Wobec jednej z tych osób nieletnich zastosowano dozór kuratora.
0: W Lublinie zatrzymano też studenta, który groził atakiem na przypadkową osobę. 21-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Kontrole policji w szkołach będą trwały do odwołania. W sądzie apelacyjnym w Warszawie wylosowano sędziego do rozpoznania zażalenia w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sprawa trafi do sędzi Marii Turek z drugiego Wydziału Karnego. To oznacza, że zażaleniem prokuratury nie zajmą się tzw. neosędziowie. Argument o braku bezstronności podnosili śledczy po postanowieniu sędziego Konrada Mielcarka. To on dał zielone światło, by Romanowski odpowiadał z wolnej stopy. Nieprawomocne postanowienie wydano 30 września. Teraz czekamy na rozpoznanie zażalenia. Przypomnijmy, prokuratura krajowa zarzuca Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Ponadpartyjny sprzeciw wobec dealu Donalda Trumpa. Republikańscy i demokratyczni senatorowie wezwali prezydenta do zmiany kursu w sprawie umowy dotyczącej dostawy oleju napędowego z Rosji. Kongresmeni argumentują, że jest ona sprzeczna z amerykańskim prawem zakazującym importu surowców energetycznych do czasu zakończenia agresji na Ukrainę.
2: Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców energetycznych w 2022 roku, aby uniemożliwić finansowanie amerykańskimi dolarami brutalnej wojny przeciwko Ukrainie, stwierdziło w oświadczeniu 7 senatorów, 4 republikanów z partii prezydenta oraz 3 demokratów. Wskazali oni również, że administracja nie skonsultowała się z kongresem ani nie przedstawiła wyjaśnień dotyczących swojej decyzji, co również jest wymogiem prawnym. Stany Zjednoczone nie powinny zapewniać Putinowi finansowego koła ratunkowego, podczas gdy Rosja wciąż zabija ukraińskich cywilów. Administracja musi natychmiast zmienić kurs, podsumowano w oświadczeniu. To kolejny głos krytyki ze strony przedstawicieli obu ugrupowań pod adresem umowy zawartej przez Donalda Trumpa. Stanowi to odejście od niemal jednomyślnego poparcia, jakiego Partia Republikańska udzielała wcześniej decyzjom prezydenta w polityce zagranicznej, a wszystko to dzieje się na kilka tygodni przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, które zdecydują o tym, czy Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem.
0: Tematem zajął się Jan Pachlowski. Za niecałą godzinę wszystko będzie jasne. Przed południem poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Nagrodę przyznaje szwedzki bank centralny. Została ufundowana później niż pozostałe nagrody Nobla. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Ekonomiczny Nobel jest przyznawany za badania nad szeroko pojętą gospodarką, w tym nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy i kryzysami finansowymi.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek pochmurny z przelotnym deszczem w całym kraju. Na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Temperatura nie rozpieszcza, jest typowo jesienna, od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Kawa jest zbędna, bo ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Więcej niż kryminał.

0: czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 7, prawie 8 minut po godzinie 11. Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska, tu się nic nie zmienia. Zmienia się za to polityczna i samorządowa, chcielibyśmy mieć przynajmniej taką nadzieję, rzeczywistość Krakowa. I o sytuacji w tym mieście porozmawiamy za chwilę z naszym gościem.
1: Komentarz.
2: Zastępca redaktora naczelnego Superekspresu Hubert Biskupski. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Mieszkańcy Krakowa odzyskali swoje miasto z rąk okrutnych polityków i teraz przyszła pora na samorządowca, który odmieni ich sytuację na lepszą. Ja idealizuję, trochę ironizuję.
3: Ale na jeszcze lepszą.
2: Na jeszcze lepszą niż? Niż lepsza?
3: No, niż było, tak.
2: Co nam pokazuje sytuacja w Krakowie? Jak mocno działa polityczny sprzeciw wobec... sytuacji, którą mieszkańcy są zmęczeni, a może samorząd wygrywa, a może koalicja jest w kryzysie. Co jeszcze?
3: Wie pani co, wydaje mi się, że kilka elementów, czy kilka nauczek płynie z odwołania Miszalskiego i przedterminowych wyborów w Krakowie. Znaczy, ja nie znam specyfiki do dokładnie miasta Krakowa, a z tego co wiem, jest to wyjątkowe miasto i pan Miszalski, który został prezydentem, to może niektórych zaskakiwać, bo on przecież jest z Krakowa, nie wyciągnął jakichkolwiek lekcji z wieloletniej prezydentury swojego poprzednika i myślał, że to jest korpo, którym można zarządzać tak, jak się zarządza korpo. To się okazało jednak dość nieco bardziej skomplikowane. Instytucja i cały szereg grup, które wymagały atencji, a tej atencji nie dostawały. To jest jedna rzecz, ale powiedzmy, że ona jest specyficzna, charakterystyczna dla tego miasta. Rzecz, która jest uniwersalna, to jest ignorowanie potrzeb czy też sygnałów płynących od mieszkańców i brak zdecydowania. Kwestia strefy czystego transportu, tak? Z tego co ja wiem, dużo mieszkańców była za wprowadzeniem tej strefy. Protestowali głównie mieszkańcy mieszkający na obrzeżach i ci, którzy dojeżdżają do Krakowa. A pan Miszalski najpierw tę strefę wprowadził, później zapowiedział, że się z niej wycofa. Generalnie dość szybko zdołał zniechęcić do siebie tych, którzy i tę strefę chcieli, i tej strefy nie chcieli. I trzecia nauka, która płynie z tych wyborów i wczorajszych, i generalnie z całej tej sytuacji związanej z referendum, w którym pana Miszalskiego odwołano, że samorządy żyją swoim życiem i polityka partyjna nie do końca ma wpływ na to, co się w samorządach dzieje i też nie do końca politycy szczebla centralnego mogą stanowić wsparcie. W przypadku Krakowa przecież tak się stało, tak? Politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, którzy gremialnie w ostatnich dniach zjeżdżali do Krakowa, by panią Piątkowską wesprzeć, niewiele wskurali. Wcześniej przecież dwie duże formacje polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość ze swoim kandydatem, który, jeżeli dobrze pamiętam, 17%

5%, zdobył w pierwszej turze i nie wszedł do drugiej tury. No i trzecia Konfederacja, która nie zdołała nawet zebrać głosów, żeby jej kandydat mógł wystartować. Tak więc jeżeli ktoś na podstawie wczorajszych wyników chce budować opowieść, jak będzie wyglądała Polska za 12 czy tam za 13 miesięcy, jakie będą wyniki wyborów parlamentarnych, to ja bym tak daleko

0: polityka partyjna.
1: A lekcja? Dla kogo? Czego się powinni nauczyć? Wybory?
0: Pokory.
1: A...
0: Pokory.
1: To takie proste i takie trudne.
0: Tak.
1: Bo chciałam dopytać, czy w ogóle ta sytuacja, ja wiem, rozmawiamy o tym, analizujemy, czy ta sytuacja może mieć jakieś przełożenie na tę ogólnokrajową, czy tylko pokazuje, czym się kończy brak pokory.
0: Poza porażką koalicji rządzącej, bo przecież pani Piątkowska była kandydatką wspieraną, to też przedziwna formuła, tak? Nie była kandydatką koalicji PSL-u, tylko kandydatką
1: wspieraną. Mieliśmy jednego dość ważnego kandydata wspieranego, dziś jest prezydentem.
0: Więc, no tak, ale to
1: nie
0: jest,
1: wiem, czy ta formuła jest.
0: Ale to jest, ale wie pani co, ale to jest drugie miasto, które wymyka się całkowicie z tych schematów i nie chcę być złośliwy, bo rozumiem, że pije pani do Warszawy, że
1: nie,
0: tutaj,
1: ja myślę o prezydencie Karolu Nawrockim, no był bezpartyjny, a miał tylko poparcie.
0: Tak. No tutaj podobny mechanizm próbowano ludziom zasuflować i jak widać nie do końca, znaczy nie do końca, nie wyszło to po prostu najzwyczajniej w świecie, to nie wyszło.
1: Ale co nie wyszło?
0: No,
1: muszę dopytać.
0: Taki manewr pod tytułem, że jestem trochę w ciąży, a trochę jestem nie w ciąży, czyli że udaję, że jestem ponadpartyjną kandydatką, ale ze wsparciem, czy kandydatem, no tak, ale ze wsparciem konkretnych formacji politycznych. Tak.
1: Ja mam tylko wrażenie, że pan Łukasz Giboła przede wszystkim będzie musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami krakowian. No bo raz, że zaangażowali swoje nadzieje i siły w referendum, teraz zaangażowali je w wybory, no więc za chwilę będzie sprawdzam.
0: I nie będzie mu łatwo, bo jak wiadomo, nie ma większości w Radzie Miasta. Tę większość ma w tej chwili opozycyjna, tak? Koalicja rządząca. On co prawda mówił, że część tych radnych gotowa jest z nim współpracować, czy wręcz przejdzie do jego obozu. Tam nawet były procesy w trybie wyborczym o te supozycje czy sugestie. Oczywiście wyobrażam sobie sytuację, w której radni w doraźnych, bieżących procesach i projektach współpracują z prezydentem, ale równie dobrze jestem sobie w stanie wyobrazić, że radni podejmują takie działania, a to przecież Rada Miasta przyjmuje na przykład budżet, tak? To jest kluczowy dokument, jeszcze w szczególności biorąc pod uwagę to, że Kraków ma gigantyczne zadłużenie, bez którego nie da się zarządzać skutecznie miastem.
1: No na to też będzie musiał mieć pomysł. Będzie musiał mieć pomysł na to, jak wytłumaczyć mieszkańcom Krakowa, że metro to wcale nie jest taka prosta sprawa. Jak się wszystkim wydaje, może być prościej z tymczasowym biletem, z abonamentem komunikacyjnym.
0: Wie pani co, tak. Teoretycznie, znaczy to jest, teoretycznie jest to prostsze. Z drugiej strony to są decyzje, które pociągają za sobą skutki finansowe, prawda? Tak? Wydłużenie biletu o te 5 minut, czy skrócenie o 5 minut, ograniczenie strefy płatnego parkowania, rozszerzenie i tak dalej, no to się wiąże z wpływami bądź też z ubytkami do budżetu. A temat, ja też nie śledziłem jakoś namiętnie tej kampanii, ale z tego, co udało mi się tam usłyszeć, to jednak temat budżetu był tematem dość istotnym, szczególnie, tak jak mówiłem, w kontekście gigantycznego zadłużenia miasta Krakowa.
1: Dajemy szansę, prawda, panie redaktorze, panu prezydentowi?
0: Bo to, ja, że nie tak jestem, powiem, ja nie jestem wyborcą.
1: No tak, ale...
0: Nie mieszkam w Krakowie.
1: Ale dlaczego mamy nie dawać? Nawet tutaj z perspektywy Warszawy. To tylko i wyłącznie w tym kontekście.
0: Ja życzę Krakowowi i mieszkańcom jak najlepiej.
1: Ja też. I to stąd moje słowa. Panie redaktorze, Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza

0: jest właśnie przewożony z Dolnego Śląska do Warszawy. W Komendzie Stołecznej Policji mają z nim zostać przeprowadzone kolejne czynności. Pytałam dziś jednego z naszych gości, ekspertów od bezpieczeństwa. Co świadczy moment, w którym wiemy, dowiedzieliśmy się, poznaliśmy szczegóły tej sprawy? Czy to świadczy o, nie wiem, o totalnej kontroli albo jakiejś kumulacji, albo sytuacja dojrzała do takiego momentu, że powinniśmy wszyscy usłyszeć, że nie jest bezpiecznie?
1: Wie pan co, trudno mi komentować tę sytuację, bo tak naprawdę to myśmy tam tych szczegółów nie poznali. Poza tym, że ten człowiek ma lat 60 i cokolwiek miałoby to znaczyć, działał czy też sprzyjał, sympatyzował z radykalnymi grupami. Ja nie wiem, co to są, znaczy, co to w definicji służb są te radykalne grupy. Czy to były islamskie grupy mające na celu dokonywania terroru w Polsce, czy to ktoś związany z jakimś ugrupowaniem w Polsce legalnym albo nielegalnym. Więc naprawdę trudno mi cokolwiek dywagować. Równie dobrze można tę sytuację wpisywać w bieżącą walkę polityczną, w bieżącą narrację polityczną, jak i można ją wpisać w szerszy kontekst bezpieczeństwa. Też mi trudno powiedzieć i trudno się odnieść do sugestii, że tych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa osób czy zagrożenia osób jest więcej. Być może ich jest tyle samo, tylko że o nich się częściej mówi. To też mechanizm polegający na tym, mieliśmy w ostatnich kilku dniach, powiedzmy, serię tak ataków w szkołach. Jedne tragiczne i niezwykle poważne, inne trochę mniej poważne. I to też jest tak, że media fokusują się w tej chwili na tym, co się dzieje w szkołach, w szkole i wyciągają i informują o każdym, nawet najmniejszym incydencie. I można odnieść wrażenie, że sytuacja jest dramatycznie krytyczna i prawda, każda szkoła jest zagrożona. Ja nie bagatelizuję tej historii. To jest trochę tak, jak media donoszą na przykład o jakimś drastycznym przypadku pedofilii albo, nie wiem, znęcania się czy śmierci dziecka. I za chwilę się okazuje, że na przestrzeni, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin mamy cały szereg podobnych doniesień z całego kraju. I to też nie wynika z tego, że nagle po prostu pojawiła się jakaś grupa dręczycieli, oprawców i zwyrodnialców, którzy w masowy sposób te dzieci, nad tymi dziećmi się znęcają, tylko jest fokus mediów na ten akurat temat. Tak mi się wydaje i tak bym chciał, żeby było.
0: No tak, pan Piotr Celiński mówi, dostajemy te informacje po to, żebyśmy mogli usłyszeć, że państwo działa, że możemy się czuć bezpieczniejsi. Ja mam nadzieję, że w państwa głowach naszych słuchaczy tak to się właśnie odbywa.
1: Panie co, nie wiem. Znaczy, z jednej strony oczywiście
0: no
1: można
0: ja mam
1: odnieść
0: tylko
1: wrażenie,
0: nadzieję,
1: że fajnie, bo człowieka, który groził premierowi, wicepremierowi, zatrzymano w ciągu kilkunastu godzin, ale jak pani sobie wejdzie na X-a, to pani poczyta wypowiedzi całego szeregu polityków, którzy mówią, no ja takich, znaczy, albo podobnych gruźb śmierci mojej i mojej rodziny dostawałem, nie wiem, dziesiątki i to minęły miesiące, czy nawet lata i nikt nikogo nie zatrzymał i służby nic z tym nie zrobiły. Więc ja byłbym ostrożny z takim stwierdzeniem. Nie wiem, to jest raczej pytanie do socjologów, prawda? Czy tego typu informacja powoduje, że czujemy się bezpieczniejsi, czy wręcz przeciwnie, że czujemy się mniej bezpieczni.
0: W południe rozpocznie się prezentacja raportu w sprawie systemu Pegasus po pracy komisji śledczej. Jeden z zarzutów to wobec pracy komisji to to, że to tyle trwało. Musiało tyle trwać? Pewnie tak.
1: No, znowu stawia mi pani pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Tak.
0: No skoro trwało, to pewnie tak. No sama nie, to tutaj autorefleksja.
1: Nie zawsze tak to działa. To jest z tego, co przeczytałem, ten raport ma liczyć, czy liczy już 700

0: 700 stron, tak? To jest też tak, że z jednej strony opinia publiczna i część polityków oczekuje błyskawicznych działań i błyskawicznej reakcji, tak? Czyli, że mamy przestępstwo albo domniemanie przestępstwa, miną, nie wiem, tygodnie, a w najgorszej sytuacji miesiące, sprawa zostanie wyjaśniona, osoby winne skazane i trafią do więzienia. Natomiast te młyny sprawiedliwości, a w tym przypadku nawet jeszcze nie młyny sprawiedliwości, bo przecież to nie jest sprawa na wokandzie sądowej, tak? To jest sprawa, którą zajmuje się prokuratura i komisja śledcza. Mielą to tak długo, że część opinii publicznej już w ogóle nie pamięta, o co chodziło z Pegasusem i z podsłuchiwaniem, czy też z rzekomym podsłuchiwaniem przeciwników politycznych, bo tam są dwa wątki. Jeden wątek dotyczący takich kwestii formalno-prawnych, czyli tego, z jakich środków to urządzenie czy to oprogramowanie raczej zostało zakupione, czy ono miało wszystkie niezbędne licencje, prawda, czy było bezpieczne, mhm. czy te dane trafiały do tego Izraela, czy nie trafiały, jakie dane pozyskiwano. No, a druga kwestia tego, czy wykorzystywano to urządzenie w sposób zgodny z prawem wobec osób, wobec których istniało domniemanie popełniania przestępstwa, czy też stanowiło jakieś narzędzie politycznej walki. I to są oczywiście, obie są niezwykle ważne kwestie. Pierwsza pewnie interesująca bardziej specjalistów, druga myślę szerszą grupę opinii, szerszą grupę osób.
1: To dwa głosy dla Państwa z samej komisji. Wiceszef komisji Tomasz Trela, Lewica, mówił, że poza sprawozdaniem z prac zostaną też zaprezentowane wnioski do prokuratury.
2: Z konkretnymi wnioskami, z przypomnieniem całej genezy tego, jak doszło do zakupu, jak doszło do nielegalnego zakupu, nielegalnego wykorzystywania. No i kończymy. To są kolejne etapy. My po części jawnej komisji przeniesiemy się do części niejawnej, przyjmiemy ten dokument i przekażemy ten dokument marszałkowi. No, według mojej wiedzy trzeba będzie zwołać posiedzenie Sejmu w trybie tajnym, żeby to przyjąć i przekazać później do właściwych służb.
1: No i jeszcze Witold Zembaczyński, który to Koalicja Obywatelska. On mówi, że jawna część raportu to około 300 stron, podzielona na rozdziały, uporządkowana wątkami i mamy to wszystko usłyszeć.
3: Będziemy chcieli też opinii publicznej przekazać uzasadnienia do zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa wobec najwyższych urzędników rządu Prawa i Sprawiedliwości. To są osoby, co do których już sygnalizowaliśmy taki fakt, jak Zbigniew Ziobro, ale do tej pory opinia publiczna nie poznała szczegółów tych zawiadomień. Mowa tutaj również o osobach jak Michał Woś, odpowiedzialny za zakup, który już ma proces karny, ale w dalszym ciągu materiał dowodowy z naszej pracy będzie go uzupełniał.
1: Ma pan jakieś oczekiwania w tej sprawie?
0: Wie pani co, szczerze mówiąc, ja bym chciał się dowiedzieć, czy Pegasus rzeczywiście był tak potężnym narzędziem w rękach rządzących i wyrządzał taką krzywdę, o jakiej mówiono, czy też w dużym stopniu były to informacje nieprawdziwe. No, przypuszczam, że z tego raportu ja się tego nie dowiem, to znaczy za chwilę pojawi się, bez względu na to, co będzie w tym raporcie, narracja przeciwna i trzeba będzie czekać na wieloletnie prace sądu, żeby poznać tak naprawdę pełnią fakt. No chyba, że się mylę i w raporcie zostaną ujawnione takie informacje, które wcisną nas w fotel, chociaż po posiedzeniach komisji wątpię.
1: Jest jeszcze jedna informacja na koniec naszej rozmowy. Jest ruch prokuratury w sprawie Michała Kołodziejczaka. To efekt medialnych doniesień dotyczących zachowania posła. To jest informacja z tego komunikatu. I znowu wrócę do sprawy pewnego politycznego obciążenia. Ktoś jeszcze oprócz samego Michała Kołodziejczaka poniesie za to polityczną odpowiedzialność, czy już tak nie działamy?
0: Państwo, już dawno tak nie działamy. Po pierwsze, my do końca nie wiemy, co w tej historii się wydarzyło, bo mamy oczywiście taśmy, które zostały ujawnione i te taśmy stawiają pana Kołodziejczaka mówiąc najdelikatniej, w bardzo złym świetle. No, to, co tam

0: pada i co to, to co mu się zarzuca, no to są, to jest po prostu zwykłe przestępstwo, tak? I to jeszcze mające charakter czy podtekst obyczajowy, rzecz obrzydliwa, jeżeli rzeczywiście miała miejsce i tam nie ma jakiegoś drugiego, trzeciego czy piątego dna. Natomiast wracając do pani pytania o odpowiedzialność polityczną, no taką odpowiedzialność musiałby premier Donald Tusk ponieść, który jak rozumiem był autorem pomysłu wciągnięcia Kołodziejczaka na listy wyborcze. I to jest trochę tak, to swego czasu Jarosław Kaczyński powiedział, że pytany, już nie pamiętam którego polityka z taką właśnie szemraną przeszłością, dlaczego on się znajduje na listach PiS-u. On powiedział, że no nie, listy wyborcze nie są ułożone z samych aniołów, a najważniejsze jest zdobycie mandatu. I oczywiście w takim krótkim horyzoncie Kołodziejczak osiągnął sukces, bo zdobył ekstra mandat w okręgu konińskim, gdzie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska miała słabe notowania. Natomiast jak widać w tym dłuższym horyzoncie czasowym, no to nie była, mówiąc najdelikatniej, dobra decyzja.
1: Redaktor Hubert Biskupski, Super Express, Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się, do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier Donald Tusk ostrzega przed Rosją. Moskwa chce zrujnować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa, mówił premier, otwierając Warsaw Security Forum. Ukraina, Polska i cały wolny świat nie dadzą się złamać ani zastraszyć, podkreślał szef polskiego rządu. Donald Tusk apelował jednocześnie o solidarność światowych przywódców w sprawie dalszego wsparcia dla Ukrainy.
4: Ten sygnał musi pójść dzisiaj z każdej stolicy, od Warszawy po Waszyngton. Jestem pewny, że naszą odpowiedzią w najbliższych godzinach, tygodniach, miesiącach będzie pełna solidarność i determinacja wolnego świata, wszystkich stolic, wszystkich liderów politycznych.
1: Głos zabrał także prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełański poinformował, że Kijów zgodził się na ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa energetyczne zawieszenie broni z Rosją. Zapewnił, że będzie je wspierał. Warsaw Security Forum potrwa do jutra. Po południu dowódca sił NATO w Europie przedstawi strategię obrony sojuszu. To finał prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za pół godziny mamy poznać jawną część sprawozdania. Raport ma wskazać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystywaniem szpiegowskiego oprogramowania. Będą też wnioski do prokuratury, zapowiada wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy.
5: Kończymy. To są kolejne etapy. My po części jawnej komisji przeniesiemy się do części niejawnej, przyjmiemy ten dokument i przekażemy ten dokument marszałkowi. No, według mojej wiedzy trzeba będzie zwołać posiedzenie Sejmu w trybie tajnym.
1: Jak mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u, Pegasus był wykorzystywany bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Z ustaleń wynika, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, co było złamaniem prawa. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające w sprawie dotyczącej posła Michała Kołodziejczaka. Chodzi o doniesienia medialne, w których były współpracownice oskarżają go o agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków. Kołodziejczak zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. W Berlinie rozpoczął się jeden z największych festiwali i konkursów medialnych Pri Europa. W tym roku nominowane są aż dwie prace dziennikarzy Polskiego Radia. W kategorii audioserial w finale znalazł się podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz, mówi jego współautorka Anna Dudzińska z Radiowej Trójki.
6: Dla mnie to jest ogromny sukces, bo przeglądać się w uszach i oczach, głosach, sercach słuchaczy w Polsce to jest jedno, ale gdzieś zaistnieć za granicą to jest bardzo trudno.

0: trudne.
1: W kategorii audycja o muzyce nominowany został dokument Zeszyt Yosimy autorstwa Magdy Skawińskiej. Zwycięzców poznamy 16 października.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 11.33 i rzeczywiście tak, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska z zaproszeniem na polskieradio24.pl. Piszemy o decyzji Unii Europejskiej w sprawie Rosji. Czarna lista sankcyjna rośnie o połowę, bo jest ostateczna zgoda w Unii na rekordowe rozszerzenie sankcji. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 1600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych krajów unijnych na spotkaniu w Luksemburgu i tym samym ta czarna lista licząca prawie 3000 wpisów, oznaczająca zakaz wjazdu do Unii i zablokowane majątki, także konta bankowe w Europie, została bardzo radykalnie rozszerzona. Te sankcje mają ograniczyć możliwość Rosji do atakowania Ukrainy, komentował w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Podkreślił, że ta lista była tworzona przy dużym udziale naszego kraju. Firmy objęte sankcjami pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej od badań po produkcję. Są i biura konstrukcyjne, instytuty badawcze, firmy z branży chemicznej, metalurgicznej, producenci elektroniki, przyrządów pomiarowych. Są też firmy produkujące amunicję i systemy rakietowe, ale też koncerny budujące na przykład łodzie podwodne, czy te z sektorów lotniczego i kosmicznego. Są także zakłady remontowe i serwisujące, między innymi samoloty, okręty i pojazdy pancerne. Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodnich, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry pani redaktor.
3: W jaki sposób rozszerzona lista sankcyjna, nawet tak radykalnie, bo mniej więcej o połowę, ma zatrzymać Rosję w sprawie Ukrainy, albo przynajmniej ograniczyć jej możliwości wpływu? Nie pierwsza to lista sankcyjna,
4: generalnie tutaj...
3: nie ostatnia.
4: To generalnie dotyczy tego, by powiem, podnieść temperaturę w Kremlu, w otoczeniu Putina, wśród jego elit, wśród bankierów i innych osób, no bo tym osobom, ich rodzinom teraz będzie trochę trudniej dostać się w tym do Unii Europejskiej, do Polski. Już nie będzie kawy i ptasiego mleczka w Warszawie, już zupełnie będzie inaczej. Natomiast ja bym nie rokował, że to totalnie i kompletnie zmieni sytuację. Niemniej jednak obserwujemy, że w tych samych rosyjskich dronach, które atakują Ukrainę, często są używane części europejskie lub technologie europejskie, więc na całe szczęście mamy już ten proces, by zmniejszyć tą współpracę lub nawet taką cieniową współpracę z rosyjskimi zakładami produkcyjnymi, jak nawet firmy europejskie nie są tego świadomi nawet.
3: Firmy europejskie nie są świadome, a do tego Rosja ma doskonałą wprawę w omijaniu tych sankcji. Oni sobie i kanały komunikacji i różnych dostaw gdzieś tylnymi drzwiami po prostu wypracowali.
4: Tak, wypracowali tutaj dość mocno, współpracują z Arabią Saudyjską, mocno współpracują z Chinami, z na przykład innymi krajami, więc tak, są pewne tylne drzwi do tego, by jednak pozyskać te technologie, natomiast każdy taki krok, on stwarza kolejne problemy lub utrudnienia dla Rosjan, więc to nie jest tak, że po wprowadzeniu tych sankcji nagle się okaże, że całkiem wszystko się zmieni, nie. To znaczy tylko i wyłącznie to, że na pewną chwilę Rosjanom będzie trudniej.
3: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą.

0: Nie łamcie go, nie wiem czy prosi, czy grozi. Ze skutkiem natychmiastowym obowiązuje zawieszenie broni w sferze energetycznej w wojnie między Rosją a Ukrainą. Obie strony wyraziły na to zgodę. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę. Tak pisze na swojej platformie amerykański prezydent. Nie łamcie go, najwyraźniej było skierowane do Ukrainy, bo Rosja nic sobie z tego nie robi. Obawiam się, że w perspektywie wyborów, które w Stanach Zjednoczonych na początku listopada, konsekwencje złamania tego embarga mogą być, jeśli Ukraina się na to zdecyduje, mogą być niebezpieczne dla Ukrainy. Choćby dlatego, że Donald Trump oskarżają o wzrost cen paliw na przykład w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Pamiętamy tę deklarację, prawda, że to przez Ukrainę i przez to, że atakuje rosyjskie instalacje, ceny ropy i produktów ropopochodnych na świecie szybują.
1: To generalnie zależy od tego, kim tak naprawdę jest pan Donald Trump, a jest taką osobą z dość mocnym, narcystycznym charakterem, więc na to warto zwracać uwagę. Natomiast po tym ogłoszeniu powiem tak, że ogłoszenie co do braku ostrzałów sektora energetycznego w Federacji Rosyjskiej, a również Ukrainy, no w pewnym stopniu mija się z prawdą, bo się okazało, że ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie byli tego świadomi i w ogóle nie było żadnych porozumień w tej sprawie, a to nagle taka raczej decyzja lub informacja personalna od Donalda Trumpa, więc w ogóle jest niezrozumiała sytuacja. Chociaż strona ukraińska poinformowała, że są gotowi na podobne zawieszenie broni w stosunku do sektora energetycznego. Ale z drugiej strony no, dzisiaj rano, w nocy, Rosjanie atakowały zachód Ukrainy, a w tym sektor energetyczny ukraiński. Więc tutaj znowu chodzimy tak naprawdę w kółko z tym samym problemem, że niby okazuje się, że są jakieś informacje o niby rzekomym zawieszeniu broni, natomiast to niby mija się z prawdą, a w tle tego wszystkiego te ostrzały są kontynuowane.
0: No tak, tylko sytuacja jest nieco inna niż jeszcze pół roku temu, bo Donald Trump zbliża się do bardzo ważnego, jeśli nie kulminacyjnego dla siebie momentu, wracam do sprawy wyborów. On albo musi, albo chce pokazać Amerykanom, że jest sprawczy. I dlatego obawiam się konsekwencji tego działania, że one mogą być, no już grozi, tak, odcięciem Ukrainy od informacji wywiadowczych, na przykład oskarżając ją zresztą nie pierwszy raz o całą winę za ten konflikt.
1: Tak, ale by trochę tak zrównoważyć, strona od Unii Europejskiej. Unia Europejska deklaruje wszelkie poparcie dla Ukrainy również w tym kontekście. Niemniej jednak, jak słusznie pani powiedziała, że to jest taki no, pewny kulminacyjny moment dla pana Trumpa, te wybory. Więc raczej będzie rzucał wszystkie te swoje siły i możliwości na to, by stworzyć taki fasadowy sukces, by chociażby w pewnym stopniu doprowadzić do tych obniżek cen paliw lub jakiekolwiek działania, które by w oczach Amerykanów były odbierane no tak, że prezydent walczy o ich dobro, o Amerykę i America First i tak dalej. Więc tutaj no, nie powiem, że jestem dobrej myśli. Naprawdę tego również się boję, że może dojść do dość takich no delikatnie mówiąc niefortunnych sytuacji lub nawet wręcz krytycznych.
0: Zełenski mówił dziś podczas forum Warsaw Security, że Rosja gwałci wręcz warunki tego zawieszenia, o którym mówi Trump, ale warto tutaj dodać, że no, układ sił jest absolutnie nierównoważny, bo Ukraina ma tylko jedną i to jeszcze nie w pełni sprawną rafinerię w Krzemieńczuku, a Rosja moich potężnych

0: żadną sieć. Znaczy, nie mamy chyba złudzeń, że Rosja się zawaha, wstrzyma po apelu Donalda Trumpa, chyba że mają jakiś, przepraszam za słowo, deal z Putinem.
1: Całkiem możliwe.
0: Do początku listopada, tak? Bo tylko dodam, prawda, że zostało, ile patrzę teraz, no zostało kilkanaście dni do wyborów w USA.
1: Tak, najprawdopodobniej są te takie kontakty niepubliczne poza kamerami, poza dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. No, ale widzimy na podstawie prawie co ostatniego roku, że Ukraińcy potrafią tak naprawdę sparaliżować cały lub większą część tego systemu energetycznego Federacji Rosyjskiej. Tutaj jako inny przykład tego, co jeszcze Ukraińcy potrafią, to zaatakować data centry różne na terytorium Federacji Rosyjskiej, co też ma ogromny wpływ.
0: Jeszcze wczoraj prasa informowała, że Stany Zjednoczone zapowiedziały krajom europejskim, że mogą zaprzestać sprzedaży broni Ukrainie. Słyszeliśmy o tym. Słyszeliśmy także o wstrzymaniu dostaw tych informacji wywiadowczych, dzielenia się informacjami wywiadowczymi. Ale chodzi, tutaj sytuacja jest poważniejsza, bo chodzi o sprzedaż broni za pośrednictwem NATO, jeśli Ukraina będzie nadal atakować rosyjskie rafinerie. Bo do tej pory to działało tak, że Stany Zjednoczone sprzedawały nam, a my przekazywaliśmy, nie wiem, jakieś elementy uzbrojenia Ukrainie. I nawet to chce zablokować. Choć to cały czas nieoficjalnie,
1: tak,
0: prawda?
1: To są logiczne groźby Trumpa lub jego otoczenia również przed wyborami. Natomiast tutaj co obserwuję i co moim zdaniem akurat jest dość takim pozytywnym trendem, że również Unia Europejska, również Ukraina próbują promować akurat te swoje lokalne rozwiązania lub jak na przykład koalicja antybalistyczna i inne rozwiązania, no bo w dobie kierowania Stanami Zjednoczonymi przez pana Trumpa, no raczej Stany Zjednoczone są nieprzewidywalne i na to trzeba zwracać szczególną uwagę, bo nigdy nie wiadomo, brak jakiejkolwiek predykcji tego, jaka może być reakcja Stanów Zjednoczonych na jakiekolwiek wydarzenie. Tutaj warto przypomnieć, jak było w kwestii rakiet PAC-3 do systemów Patriot, bo na początku powiedziano, że tak, okej, super, możemy produkować i że Ukraina również może produkować, no a później okazało się, że no, są pewne niuanse. Więc tutaj jakby to w pewnym stopniu brutalnie nie brzmiało.
0: I do dziś nie wiadomo, jaka decyzja w sprawie Patriotów, prawda? Bo nawet wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła o rozmowach w Waszyngtonie na ten temat. Szczegółów nie podawała, no z oczywistych przyczyn, ale mowa była o Polsce, o Ukrainie, chyba bardziej o naszym kraju, bo też eksperci mówili, że przecież w kraju objętym wojną taka produkcja ruszyć nie może. No to może u nas, ale rzeczywiście wahanie Donalda Trumpa w sprawie tej deklaracji na skali od minus 10 do plus 10, nie wiem, przekraczało tę skalę.
1: No tak, no bo wahania Trumpa generalnie zależą od wyborów, ale czego też się boję, że po wyborach będzie nowa okazja, by usprawiedliwiać takie no, dziwne zachowania pana Trumpa. Więc niestety nie jestem optymistą w tym kontekście.
0: Do czego Rosja jest potrzebna Donaldowi Trumpowi? Do czego Władimir Putin jest potrzebny Trumpowi, pana zdaniem? Tylko paliwa wchodzą w grę i rosnące ceny w Stanach Zjednoczonych i te polityczne konsekwencje?
1: Nie tylko. Moim zdaniem tu jest, może nawet mamy do czynienia z takim zwykłym ludzkim, ludzką psychologią, ludzkim zachowaniem, bo cały czas Trump mówi o

0: tym, że no Putin uważa mnie za jednego z najlepszych polityków lub Putin uważa mnie za takiego mądrego i tak dalej, więc ewidentnie dla Trumpa Putin jest takim no autorytetem i raczej to są skutki tego, no taka dziwna sytuacja, jak do władzy, do rządzenia całym krajem dochodzi tak naprawdę tylko biznesmen i nie powiedziałbym, że jeden z takich najlepszych. Niemniej jednak jest prezydentem i z tym musimy się liczyć. Więc tutaj mi się wydaje, że w dużej mierze taka zwykła ludzka psychologia i jak mówiłem to, że Trump jest takim narcyzem, no to więc ewidentnie to też wchodzi w grę.
1: No tak, a może jest coraz mniejsze grono światowych polityków, tych najbardziej prominentnych, którzy komplementują Donalda Trumpa i dba o tych, którzy mu zostali. Przepraszam, pozwoliłam sobie na ironię, ale też trochę podążam za pana refleksją.
0: To znaczy tak, niestety nie mogę całkiem skrytykować lub tak po ludzku powiedzmy ocenić pana Trumpa, ale zdecydowanie no jest pewien kryzys autorytetu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, który jest generalnie spowodowany panem Trumpem i jego pozycją, jego postawą, jego zachowaniem, jego wypowiedziami i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja wiem, że rozmawiamy o wschodzie Europy, ale pozwolę sobie jeszcze tylko na taką jedną refleksję. Czytałam pewną analizę dziś rano, z której autor zastanawiał się, co będzie po połówkowych wyborach i czy nawet jeśli wygrają je demokraci na dużą skalę, to czy będą w stanie odgruzować system po tym, co zrobili republikanie. No ale to pytanie pewnie zostawimy w przestrzeni. To jeszcze Charków, co najmniej 5 ataków z zastosowaniem ciężkich dronów uderzeniowych przeprowadziły rosyjskie wojska na to miasto. Zrujnowany został między innymi jeden z dużych wieżowców. Wiadomo w tej chwili o 12 osobach rannych. To jest informacja od mera miasta. Ale też na forum, o którym już mówiłam, premier Donald Tusk mówił dosłownie kilka chwil temu, że Ukraina walczy o przetrwanie, a Rosja o dominację. Tak pana zdaniem w tej chwili wygląda układ sił?
0: Tak. Zdecydowanie. Tutaj mowa o przetrwanie, pomijając te różne kwestie korupcji w Ukrainie i tak dalej, natomiast naród ukraiński, który jest w Ukrainie, a również ci, którzy nie są w kraju, a popierają Ukrainę, dążą do tego przetrwania, bo skala terroru jest niesamowita, skala okrucieństwa jest niesamowita. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, by to, powiedzmy tak, rozliczyć. No, niemniej jednak mamy do czynienia z tragedią, bo co nocy dostajemy informacje, codziennie dostajemy informacje o nowych i potężniejszych, bardziej tragicznych atakach rosyjskich na Ukrainę. Dosłownie nawet mój telefon generalnie na dobę dostaje tak 12-13 alarmów przeciwlotniczych, jak jest atakowany Kijów. Mimo tego, że raz na jakiś czas bywam w Ukrainie, ale jak w dobę mam więcej niż 10 alarmów, no to państwo rozumieją, jaka jest skala tej tragedii, jak straszna jest sytuacja.
1: To jeszcze komentarze z niemieckiej prasy w naszej rozmowie, bo ta ostro krytykuje Donalda Trumpa i Putina za porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej do Ameryki. Częściowo złagodził sankcje Donald Trump, te obowiązujące od 2022 roku. Jedna z niemieckich gazet, Trump jest najlepszym pomocnikiem Putina. Taki duży nagłówek, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jest?
0: No to wracamy do tego, o czym tak mówiliśmy dosłownie przed chwilą. Ja bym nie mówił, że jest największym sojusznikiem, natomiast pewne decyzje pana Trumpa wskazują na to, że interesuje go tylko i wyłącznie kwestia wewnętrznego ratingu nadchodzących wyborów i nic poza tym. Tutaj mamy do czynienia, jak mówiłem, z tym kryzysem autorytetu.

0: autorytetu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Jak kiedyś Stany Zjednoczone były postrzegane jako taki ten światowy szeryf na całej kuli ziemskiej. Mhm. Teraz już tego raczej nie ma lub dąży do zera, lub nawet mniej niż zero.
1: Padają mocniejsze słowa, że Trump jest człowiekiem Moskwy. Tu wybieram dla państwa te najbardziej spektakularne. Sposób, w jaki prezydent USA podlizuje się Putinowi, jest żenujący, że stoi po stronie Rosji. No ale właściwie nas to nie dziwi, prawda? Tylko, że sformułowania padają coraz mocniejsze, coraz bardziej dosadne.
0: Tak, tak. I jak mówię, no, w kółko idzie ta informacja lub się kompromituje otoczenie Trumpa lub nawet sam pan Trump.
1: A co jeszcze może zrobić Europa w sprawie Ukrainy? Oprócz sankcji, bo też w kontekście forum, które się odbywa w Warszawie, jest mowa o pewnej integracji polityki wobec Rosji albo przeciwko Rosji. W grę wchodzi 9 państw: Polska, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Estonia, Łotwa i Litwa. No to co jeszcze możemy zrobić?
0: Generalnie w większości robimy wszystko, co możemy, czy nawet co należałoby robić. Natomiast tutaj bym zwrócił szczególną uwagę na ukraińską przestrzeń powietrzną i na drony i rakiety. Tutaj już nie będę sugerował konkretnych działań, bo wszyscy i tak rozumieją, o co chodzi. Natomiast warto by było na to zwrócić uwagę. No i jak cały czas mówię, promowanie, wspieranie swoich lokalnych firm z lokalnej, powiedzmy tak, nawet prywatnej zbrojeniówki. Na to bym stawiał, na to bym zwracał szczególną uwagę, pomijając kwestię tej ogromnej, długiej biurokracji, z którą wiążą się jakiekolwiek wprowadzenie jakiegokolwiek nowego rozwiązania na poziomie natowskim. To więc promowałbym lokalną przedsiębiorczość, zbrojeniówkę w kontekście dronów, walki radioelektronicznej, środków przeciwkodronowych itd., itd.
1: To jeszcze a propos sankcji, bo Polska chce przyspieszyć pracę nad ograniczeniem praw rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej, czyli to jest, tak jak pan powiedział, takie celowanie już nie w samego Putina, ale w jego otoczenie. Mówił o tym w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
2: Widzimy rosnącą liczbę wrogich, bo tak je trzeba nazwać, aktów rosyjskich związanych z sabotażem, związanych z aktami dywersji, czasem zamachami. Jednym z recept na to, żeby to zmniejszyć, jest z całą pewnością dalsze zmniejszenie ruchu dyplomatów rosyjskich, ponieważ nie jest dla nikogo tajemnicą, że wśród dyplomatów rosyjskich jest ponadprzeciętna liczba tych, którzy tak naprawdę nie zajmują się dyplomacją, tylko innymi zadaniami.
1: I to wiceminister Bosacki z Luksemburga. To jeszcze poproszę pana o komentarz na koniec naszej rozmowy do tej idei.
0: Zdecydowanie zgadzam się, że warto tutaj wprowadzić dodatkowe restrykcje, natomiast w pełni podzielam pozycję Finlandii w stosunku do tego, że warto by było w ogóle zakazać jakiekolwiek wizy Schengen dla Rosjan, na co warto zwrócić szczególną uwagę. No ale tutaj jest taki mały haczyk, że najprawdopodobniej ci z najzamożniejszych potrafią sobie zrobić lub zdobyć jeszcze jedno dodatkowe obywatelstwo, i które
1: czas,
0: już nie,
1: prawda,
0: będzie powiązane. I to pozwoli im tak naprawdę na wjazd do jakichkolwiek krajów Unii Europejskiej.
1: Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodnich, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za wspólny czas. Małgorzata Żochowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%. RRSO 0%. I do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od debaty o bezpieczeństwie. Trwa Warsaw Security Forum. Głos zabrał premier Donald Tusk. Na miejscu jest nasza reporterka. Potem Kraków w nowej, powyborczej rzeczywistości. Przedterminowe wybory wygrał Łukasz Gibała. Spytamy o jego plany i najbliższych współpracowników. Nie zapominamy o kontrolach w polskich szkołach. Po serii brutalnych ataków policja monitoruje internetowe wpisy. Zatrzymuje też potencjalnie niebezpieczeństwo. Bezpieczne osoby. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Rosja ponosi pełną, stuprocentową odpowiedzialność za wojnę, a próby relatywizowania tej winy lub szukania symetrii są prezentem dla Putina. Tak mówił premier Donald Tusk, otwierając Warsaw Security Forum. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło 2,5 tysiąca gości z 90 państw. Oprócz polityków głos w różnych debatach zabiorą przedstawiciele wojska i eksperci. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która przysłuchuje się tym obradom. Agnieszko, witaj. Skupmy się na przemówieniu premiera. Jakie kwestie poruszył Donald Tusk?
2: Premier Donald Tusk wskazywał, że miejsce, w którym rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie, Warszawa, jest idealne do debaty na temat tego, w jakim miejscu znajduje się ta część świata, Europy, z jakimi zmaga się zagrożeniami i kto jest agresorem. Szef polskiego rządu jasno opisał to, jak widzi Federację w konflikcie z Ukrainą i jak niebezpieczne jest inne myślenie.
3: Mówię o tym dlatego, żeby ta banalna prawda wybrzmiała tu w Warszawie na nowo, z całą mocą. Nikt nie jest bardziej zainteresowany deeskalacją niż naród ukraiński i państwo ukraińskie, niż Polska i naród polski. Jeśli Ukraina walczy, to walczy o przetrwanie. Rosja walczy o dominację. Jeśli my, Polacy, tak głośno stawiamy tę sprawę w Europie i na świecie, to nie dlatego, że szukamy konfliktu. W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek. Nikt nie chce eskalacji ani wojny.
2: Wszyscy marzymy w tej części świata o pokoju, dodawał premier. Podzielił się też z gośćmi forum swoją rozmową z głównodowodzącym siłami sojuszniczymi w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Jestem tym spotkaniem zbudowany, mówił premier.
3: My tutaj w Polsce, rozmawiałem dzisiaj o tym dłużej z generałem Grynkiewiczem, przygotowujemy się na różne scenariusze. Inwestujemy bardzo dużo we własną obronę. To, co usłyszałem dzisiaj od generała Grynkiewicza, napawa mnie optymizmem. Trudno być optymistą dzisiaj w tych trudnych czasach, ale optymizmem napawa mnie determinacja i

0: stopień przygotowania do różnych scenariuszy i no, w tej rozmowie miałem partnera, który też nie ma żadnych iluzji, żadnych złudzeń co do zamiarów Rosji wobec Ukrainy, ale także wobec Europy i całego świata Zachodu.
1: I jeszcze jedno bardzo ważne stwierdzenie z tego przemówienia szefa polskiego rządu. Rosja, i potwierdzają to analizy wojskowych ekspertów i ustalenia wywiadowcze, nie dąży do deeskalacji sytuacji na ukraińskim froncie. Jest wręcz przeciwnie, ocenił Donald Tusk.
0: Rosja nie jest zainteresowana ani przerwaniem ognia, ani deeskalacją, ani pokojem. Jest zainteresowana wyłącznie dominacją. Dlatego pojadę do Brukseli przekonywać wszystkich partnerów europejskich, aby rozważyć na serio zwiększenie sankcji wobec Rosji. Nie możemy i na pewno nie zrobimy żadnego sygnału, który pokazałby, że Polska ulega tej polityce zastraszania, zniechęcania Europy i Zachodu do wsparcia Ukrainy.
1: Te prawdziwe intencje Federacji Rosyjskiej potwierdził de facto w swoim wystąpieniu do gości forum prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który relacjonował uczestnikom spotkania aktualną sytuację na ukraińskim froncie. Mówił o ciągłych atakach na infrastrukturę krytyczną, głównie energetyczną. Mówił też o kolejnych groźnych atakach z użyciem dronów odrzutowych, tych z większym zasięgiem, wyposażonych w napęd rakietowy.
2: Na otwarcie Warsaw Security Forum debatą o bezpieczeństwie przysłuchuje się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękuję i do usłyszenia. Liczy 300 stron i zawiera wnioski do prokuratury. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa w tej chwili przedstawia jawną część końcowego raportu ze swoich prac. Jak wynika ze wcześniejszych ustaleń, zakup oprogramowania był w części sfinansowany ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, co było złamaniem prawa. Z informacji, które przekazał na portalu X premier Donald Tusk, wynika, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska nie miała kontroli nad danymi pozyskiwanymi przez oprogramowanie Pegasus.
3: Szefowie polskich służb, CBA, ABW, wywiadu z czasów PiSu, resort sprawiedliwości, w tym wiceminister Michał W., mają już wszyscy dzisiaj zarzuty, wobec wiceministra jest sporządzony akt oskarżenia. Ale kara karą, ale wyobraźcie sobie, ludzie odpowiedzialni za sprawiedliwość i za bezpieczeństwo państwa oddali w ręce obcego państwa, Izraela, tysiące, dziesiątki tysięcy danych wrażliwych polskich obywateli, nie mając nad tym żadnej kontroli. To już nie jest skandal. Tak naprawdę, i chyba dla każdego to jest jasne, mówimy o zbrodni stanu i za to będą odpowiadać.
2: I tak mówił premier Donald Tusk. Więcej o ustaleniach w tej sprawie i wnioskach zawartych w raporcie Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa powiemy w dalszej części magazynu, gdy poznamy tę jawną część raportu. Teraz, zgodnie z zapowiedzią Kraków, do odczęstowania mieszkańców obwarzankami Łukasz Gibała rozpoczął pierwszy dzień po wygranych wyborach. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Rano prezydent elekt z koszykiem obwarzanków w ręce witał krakowian na Rondzie Mogilskim. Na miejscu był Paweł Pawlica. Pawle, witaj. Powiedz, jak został przyjęty przez mieszkańców prezydent elekt.
4: No, krakowianie przesiadający się na Rondzie Mogilskim, przypomnijmy, to taki duży węzeł dwupoziomowy, przesiadkowy w Krakowie, gratulowali Łukaszowi Gibale, częstowali się też przyniesionymi przez niego obwarzankami, no ale pojawiły się także pierwsze już wyzwania, prośby i apele do nowego prezydenta.
5: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana. Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
6: Tak. Czy zlikwidowania strefy czystego transportu.
7: I już jak tu jestem, to od razu pierwsza prośba. Proszę pamiętać o azylu w Krakowie.
8: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze.
9: Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
4: A nowy prezydent Krakowa nie ma większości w Radzie Miasta. Wyraźną większość ma Koalicja Obywatelska. Nawet z radnymi Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Gibała i jego klub Kraków dla Mieszkańców nie może zbudować większości. Prezydent elekt zapowiedział w związku z tym rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami, ale w pierwszej kolejności chce porozmawiać ze swoimi kontrkandydatami. Najpierw z senator Moniką Piątkowską, którą pokonał w drugiej turze wyborów.
9: Jestem otwarty na partnerską współpracę z panią senator i z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym wierzyć w to, że znajdzie się wystarczająco dużo osób w Radzie Miasta, które dobro Krakowa postawią powyżej swojego własnego, partykularnego interesu.
4: A po tej wygranej

0: Łukasza Gibały nad kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL. Ruszyła fala komentarzy polityków z największych partii, ale politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego przestrzega, że nie można przekładać wyników lokalnych wyborów w Krakowie na ogólnopolską politykę.
1: Nieważne, Łukasz Gibała nie był kandydatem partyjnym. On się bardzo odcinał od czegoś, co byśmy nazwali partyjniactwo. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej w tym sensie, że Koalicja Obywatelska traci duże miasto. Natomiast czy to będzie miało jakiś duży wpływ na przyszłoroczne wybory? No raczej nie. Czy to będzie miało jakieś fundamentalne przełożenie na politykę ogólnopolską? Nie, nie sądzę.
0: Ja wczoraj późnym wieczorem w trakcie wieczoru wyborczego w sztabie Łukasza Gibały rozmawiałem z prezydentem elektem, który również studził emocje polityków dużych partii, zwłaszcza tych opozycyjnych.
2: Nie chcę nikomu psuć humorów, nie chcę rozczarowywać tych polityków. Ja nie wierzę, żeby dzisiejszy wynik wyborów miał wpływ na coś więcej niż na Kraków. Na Kraków będzie miał wpływ, to jest dzień moim zdaniem historyczny, tak powiedziałem i tak podtrzymuję. Natomiast jak chodzi o wpływ na wielką politykę, to sądzę, że to będzie wpływ marginalny.
0: A prezydent elekt odebrał już w Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o swojej wygranej. Zaprzysiężenie odbędzie się w czasie uroczystej sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu w środę.
3: Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa, o końcu politycznej batalii, mówił prosto ze stolicy Małopolski. Paweł Pawlica. Pawle, bardzo dziękuję. W dziesiątkach tysięcy szkół w Polsce prowadzone są kontrole policji. To po atakach z ostatniego tygodnia. Są policjanci, specjalne procedury bezpieczeństwa i w tym wszystkim najmłodsi, czyli uczniowie. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która jest przed szkołą podstawową numer 143 w Warszawie. Martyno, witaj.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy jakieś szkoły w Polsce, są jakieś szkoły w Polsce, gdzie dyrekcja zdecydowała, że uczniowie powinni jednak jeszcze zostać w domu?
4: No, z informacji przekazanych mi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzisiaj zamkniętych jest 9 szkół. To placówki na terenie gminy Wyszków, czyli tam, gdzie w czwartek we wsi Leszczydłu Nowiny doszło do ataku 15-latka na pracownicę szkoły podstawowej. 37-letnia woźna w wyniku obrażeń zadanych jej nożem zmarła, a dyrektor i nauczycielka zostali ranni. Tutaj ta sytuacja psychologiczna jest jeszcze na tyle trudna, że szkoły dzisiaj i jutro są zamknięte. Poza tym placówki oświatowe w całym kraju funkcjonują normalnie. W szkole podstawowej numer 143 w Warszawie, czyli tutaj, gdzie jestem, frekwencja jest dzisiaj wysoka, normalna, tak jak w taki przeciętny październikowy dzień. Dyrektorka szkoły powiedziała mi, że w piątek nie było około 1/3 uczniów w związku z lękiem, z tą paniką, która udzieliła się po atakach i po fake newsach w internecie. Dzisiaj uczniowie przychodzą normalnie. Ja spotkałam też rodziców, którzy przyprowadzali najmłodsze dzieci.
5: Zawsze mogę się obawiać, ale myślę, że nie możemy się dać zwariować. Był pewien niepokój. Moje obawy raczej stanował mąż, także dzieci bez problemu poszły do szkoły.
6: Zauważam wzmożone środki ostrożności. No, w piątek dało się odczuć pewne napięcia, ale tutaj brawa dla pani dyrektor.
7: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki. Nie była nakręcana taka jakaś tam spirala strachu, tylko raczej było wszystko na spokojnie.
8: Dzisiaj zdecydowałam się, że odprowadzę dzieci do szkoły. Lęki jakieś są, nie wiem jak było w piątek.
4: A w piątek pani nie wie jak było, bo w piątek rozumiem dzieci zostały w domu.
8: Tak, po dyskusjach na forach i po tym co działo się w internecie podjęliśmy z mężem decyzję, że w piątek nie puszczamy dzieci do szkoły.
4: Według zapewnień i Ministerstwa Edukacji, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, i Policji, w najbliższych dniach policjanci będą patrolować okolice wszystkich polskich szkół, zarówno podstawowych, ponadpodstawowych, będą też w pobliżu przedszkoli. Tutaj w szkole numer 143 w Warszawie w piątek policjanci byli w zasadzie przez cały dzień. Dzisiaj widziałam, jak po godzinie 9 wchodzą do szkoły, są wpuszczani przez dyrekcję, ale zarówno tutaj, jak i w innych polskich szkołach nikt przypadkowy do szkoły nie wejdzie. Te procedury bezpieczeństwa są teraz wyraźnie zaostrzone, mówiła mi dyrektorka szkoły podstawowej numer 143 Krystyna Jakubowska.
9: Nikt do szkoły nie wchodzi, bo do tej pory rodzice mogli wchodzić do części szatni, gdzie kończyła się strefa rodzica. Zamknięcie wszystkich wejść, mówią o dzisiejszym stanie. I jak pani zauważyła, przy jednych drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu, czy przyprowadza do sekretariatu. Nikt do szkoły się nie dostanie.
4: Oprócz tego są też rozmowy z uczniami. Rozmowy, które mają uspokoić, no ale też

uświadomić, czego do szkół brać nie można, jak niebezpieczna jest też ta przestrzeń internetowa, jak unikać fake newsów. Rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego też są na bieżąco informowani o tym, co się w szkołach dzieje, są uspokajani, no i proszeni, by weryfikować, sprawdzać informacje, korzystać z tych sprawdzonych źródeł.

0: sprawę. W Komendzie Stołecznej Policji mają zostać z nim przeprowadzone kolejne czynności. Po południu albo jutro rano 60-letni mężczyzna ma trafić do prokuratury okręgowej w Warszawie. Tematem zajmuje się Mateusz Czmiel.
1: Sprawa zaczęła się wczoraj. Do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o możliwym ataku na premiera i wicepremiera. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano pilne spotkanie przedstawicieli służb. Jeszcze tego samego dnia podejrzany został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jak w TVP Info mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, 60-latek udzielał się na grupach, w których głoszone były skrajne poglądy.
2: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami. Na pewno jest to osoba, która była bardzo, bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy i która miała, tak jak powiedziałem, rozliczne kontakty.
1: Po zakończeniu czynności policji decyzje dotyczące dalszego postępowania podejmie prokuratura. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To pokłosie nagrań opublikowanych przez Kanał Zero. Wynika z nich, że Kołodziejczak miał zastraszać i poniżać współpracujące z nim kobiety. Jedną z nich, były wiceminister rolnictwa, miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. O działaniach śledczych w tej sprawie informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.
3: W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
0: Rzecznik wyjaśnia, że w tym czasie powinien zostać zgromadzony materiał dowodowy. Na jego podstawie podjęta zostanie decyzja o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa.
3: Na dalszym etapie będziemy chcieli przesłuchać osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, jako osoby, które mają istotną wiedzę na temat różnych zachowań, które mogą wypełnić znamiona przestępstwa.
0: Dodajmy, po doniesieniach medialnych Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na rekordowe rozszerzenie sankcji na Rosję. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 1600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Tym samym czarna lista obejmie prawie 3000 osób i instytucji z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami. Polska miała udział w tworzeniu tej listy, mówi obecny w Luksemburgu wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
5: Wydaje nam się, że w momencie, kiedy Putin tak bezwzględnie bombarduje nie tylko infrastrukturę krytyczną Ukrainy, nie tylko elektrownie, ciepłownie, dworce, ale też po prostu ludność cywilną, to jest właściwa odpowiedź ze strony Zachodu, ze strony Unii Europejskiej, żeby sankcje w tak znaczący sposób zacieśnić i je wobec Rosjan za to odpowiedzialnych zwiększyć.
0: Firmy, na które zostały nałożone sankcje, pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej od badań aż po produkcję. Są i biura konstrukcyjne, instytuty badawcze i firmy z branży chemicznej, metalurgicznej, producenci elektroniki i przyrządów pomiarowych. Są firmy produkujące amunicję i systemy rakietowe, ale także koncerny budujące łodzie podwodne czy te z sektorów lotniczego i kosmicznego. Są również zakłady remontowe i serwisujące m.in. samoloty, okręty i pojazdy pancerne. NATO powinno przygotować zdecydowaną odpowiedź na wypadek rosyjskiego ataku hybrydowego, w którym zginą ludzie. Takie przekonanie wyraził wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Financial Times. Szef polskiej dyplomacji ostrzegał, że wraz z nasileniem rosyjskiego sabotażu w Europie rośnie ryzyko ofiar śmiertelnych. Z Londynu Anna Rączkowska.
6: Minister podkreśla, czym innym są straty materialne, a czym innym śmierć ludzi. Jeśli pojawią się ofiary, NATO będzie musiało poważnie przedyskutować odpowiedź na rosyjskie ataki. Nie ustalono jednak granicy, której przekroczenie przesądzałoby o reakcji. Sikorski nie precyzuje, jak taka odpowiedź miałaby wyglądać. Przypomina jednak, że Polska i Estonia wystąpiły już o konsultacje na podstawie artykułu 4 po naruszeniach przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i samoloty. Szef MSZ apeluje o zamykanie rosyjskich konsulatów, zmniejszenie zwiększanie liczby dyplomatów.

0: dyplomatów i ograniczanie ich podróży. Wzywa też państwa Unii, aby wskazywały Rosję jako sprawcę ataków, gdy mają wystarczające dowody. Jest też wątek gospodarczy. Sikorski zapowiada zabiegi o zaproszenie Polski na przyszłoroczny szczyt G20 w Manchesterze. W zamian Warszawa miałaby wspierać zbliżenie Londynu z Unią Europejską. Minister przekonuje, że polski rozwój gospodarczy z ostatnich 30 lat z pewnością zasługuje na uznanie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W magazynie niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Doszło tam do kolejnego ataku na lotnisko w Rijadzie, a także na lotnisko w saudyjskim Dammanie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej, podnosząc poziom zagrożenia do najwyższego. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szehab.
2: Pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski w Rijadzie, wywołując pożar. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła kolejny pocisk manewrujący w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Króla Halida. W ciągu ostatniego tygodnia jemeńscy Huti atakowali saudyjskie lotniska wielokrotnie, nie tylko w Rijadzie, ale też w Dżazanie, Nadżranie i Absze. I przestrzegają przed kolejnymi atakami. Mają one być odwetem za militarne zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w Jemenie. Donald Trump zapowiedział, że rozważa militarne wsparcie dla Arabii Saudyjskiej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Zabieg ma się odbyć w rzymskiej klinice Gemelli. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
3: O zdrowie Leona XIV modlą się biskupi ze Stanów Zjednoczonych, Malty i Urugwaju. Przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, zapewnił papieża, że nie jest sam w tym trudnym momencie. A arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do rodaków o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu papieża do zdrowia. Słowa wsparcia przekazali również prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Włoskie media zwracają uwagę na otwartość Leona XIV, który sam poinformował wiernych o chorobie podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Piszą też o zaskoczeniu. Papież podkreślił, że zmianę wykryto na wczesnym etapie i poprosił o modlitwę. Na razie nie podano dokładnej daty operacji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Po wodzie osuwiska, zniszczenia domów i infrastruktury. Huragan uderzył w wybrzeże Meksyku. Najsilniejszy wiatr i ulewę odnotowano w okolicach Sierra Madre. Oko huraganu znajduje się nad oceanem i przemieszcza się na północ. Służby prognozują, że w połowie tygodnia skieruje się w głąb lądu. Sytuację w Meksyku śledzi Agata Król.
4: Huragan Simon spowodował rozległe podtopienia. W Manzanillo w stanie Colima woda wystąpiła z brzegów laguny Cuyutlan. Poziom wody wzrósł o ponad metr, zalewając ulice i zmuszając mieszkańców do ewakuacji. Jak Państwo widzą na ulicy Alameda, poziom wody sięga już 1 metra. Na końcu ulicy jest błoto, jak nam przekazano. I rzeczywiście jest go bardzo dużo. Znajduje się tu również studzienka kanalizacyjna. Proszą nas, abyśmy oddalili się stąd. Na miejsce przybyły już meksykańska armia i Gwardia Narodowa, które starają się udzielić pomocy mieszkańcom. Jednak najważniejsze zalecenie, jakie obecnie otrzymują ludzie, to opuszczenie tego obszaru. Władze apelują, aby mieszkańcy zabrali swoje dokumenty i opuścili zagrożony teren, relacjonowała reporterka lokalnej telewizji. Huragan Simon uderzył w meksykańskie wybrzeże Pacyfiku z niedzieli na poniedziałek jako potężny sztorm 4. kategorii. Prędkość wiatru sięgała 215 km na godzinę. Agata Król, Polskie Radio.
1: To ostatnie wyróżnienie przyznane w tym roku. Amerykańscy ekonomiści Robert E. Hall i Michael Woodward zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z ekonomii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale rozwikłamy dla Państwa tę zagadkę. Więcej o tegorocznej Nagrodzie Nobla z ekonomii powiemy w magazynie Saldo, tuż po magazynie Suma Wydarzeń o 12:30, a gościem Marka Klapy będzie Marek Zuber. Najzdolniejsi skrzypkowie z całego świata rywalizują w Poznaniu. Dziś ostatni dzień pierwszego etapu konkursu imienia Wieniawskiego. Każdy z uczestników musi zaprezentować co najmniej 2 utwory, mówi dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak.
5: Jest to przede wszystkim muzyka Henryka Wieniawskiego, bo tam właśnie zabrzmi obowiązkowo jeden z kaprysów, a także jeden z utworów do wyboru Henryka Wieniawskiego. W przypadku, w którym uczestnicy wybiorą dość krótkie utwory z tej listy obowiązkowej, będą mogli uzupełnić to o utwory dowolne.
4: Spośród 50 osób, które zakwalifikowały się do pierwszego etapu konkursu, jest 8.

0: uczestników z Polski. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że po tej części rywalizacji jury będzie podejmowało najważniejsze decyzje.
1: Kluczowy moment to jest przejście do drugiego etapu. Tutaj ten, mówiąc kolokwialnie, odsiew jest najbardziej okrutny, no bo największa liczba uczestników odpada. Zresztą najmniej ich znamy. Później poznajemy tych uczestników dalej, głębiej, lepiej ich znamy muzycznie. Zawsze się zastanawiam, jak to by było, jakby dopiero na końcu, bo to był ten wielki, wielki topór świstał. Ale no, tak to jest wymyślone, zresztą inaczej się nie da.
0: Uczestników 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego można posłuchać m.in. w programie drugim Polskiego Radia. A produkcje Polskiego Radia walczą w jednym z największych festiwali konkursów medialnych Prix Europa w Berlinie. Podczas wydarzenia nagradzane są najlepsze europejskie produkcje telewizyjne, radiowe i cyfrowe. W tym roku nominowane zostały aż dwie prace dziennikarzy Polskiego Radia. W kategorii audioserial w finale znalazł się podcast 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz, mówi jego współautorka Anna Dudzińska z Radiowej Trójki.
2: Dla mnie to jest ogromny sukces. Oglądać się w uszach i oczach, głosach, sercach słuchaczy w Polsce to jest jedno, ale gdzieś zaistnieć za granicą to jest bardzo trudne. Jury preselekcyjne wysłuchało i zobaczyło, bo to są też prace wideo, 600 zgłoszeń, proszę sobie to wyobrazić, z Europy. No i kilkanaście, kilkadziesiąt jest słuchanych i oglądanych w czasie festiwalu Prix Europa. To jest naprawdę ogromne wydarzenie i wielkie święto.
0: W kategorii audycja o muzyce nominowany został dokument Zeszyt Yosime autorstwa Magdy Skawińskiej. Zwycięzców poznamy w piątek. Trzymamy kciuki za produkcję Polskiego Radia.
3: Suma wydarzeń.
0: A teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do Sejmu, konkretnie na posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. Ta komisja, przypomnę, podsumowuje miesiące swojej pracy. Trwa prezentacja jawnej części raportu na temat szpiegowskiego oprogramowania i tego, jak było wykorzystywane. Głos zabrała Magdalena Sroka, to szefowa Komisji do Spraw Pegasusa.
4: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna w Polsce sięgnęła po narzędzie, ingerujące narzędzie w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb. Jak je kupiła za pieniądze odebranym ofiarom przestępstw. Jak uruchomiła je bez wymaganej prawem akredytacji. Jak wprowadziła w błąd sądy i jak skierowała je nie przeciwko szpiegom czy terrorystom, lecz przeciwko sędziom, prokuratorom, samorządowcom, politykom, politykom opozycji w czasie kampanii wyborczej. Mówię to na początku, żeby nie było żadnych wątpliwości co do konkluzji komisji. Komisja nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne. Komisja kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark, a prawo jako przeszkoda, którą trzeba obejść. Zakres badania obejmował okres od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku, czyli obejmował 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie komisja odbyła 130 posiedzeń, jawnych i niejawnych. Przesłuchała 77 świadków na jawnej i niejawnym posiedzeniu komisji. Przesłuchała byłych ministrów, szefów służb, funkcjonariuszy służb specjalnych, prokuratorów, sędziów, urzędników Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciela pośrednika handlowego oraz osoby inwigilowane. Wysłuchała biegłych, w tym specjalistów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zgromadziła tysiące dokumentów, w tym dokumenty, które do czasu ich odtajnienia dla opinii publicznej były głęboko schowane. Komisja sporządziła również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób. Są wśród nich były minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb.

0: specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik. Były minister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i jego zastępca Grzegorz Ocieczek. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski. Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka. Była prokurator regionalna w Gdańsku Teresa Rutkowska-Szmydyńska. Były dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak i były zastępca służby SKW Maciej Szpanowski. Podstawowym zarzutem, który łączy niemal te wszystkie zawiadomienia, jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez wyżej wymienione osoby. W niektórych zawiadomieniach chodzi jednak o znacznie więcej. O umożliwienie ujawnienia informacji niejawnych podmiotom zagranicznym. O wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. O pomocnictwo w pozyskaniu narzędzia do popełnienia przestępstw komputerowych.
1: Ostateczne ustalenia Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa przedstawia je właśnie teraz w Sejmie szefowa Komisji Magdalena Sroka. Padła zapowiedź wielu zawiadomień do prokuratury i wrócimy do tych ustaleń, ale na tej relacji musimy skończyć południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
2: Po reklamie.
8: Nobel z ekonomii przyznany, z pewnością ten temat już za chwilę rozwiniemy w magazynie gospodarczym w Polskim Radiu 24. Na zegarach 12.32 zaczynamy kolejne wydanie programu o pieniądzach.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Właśnie za to dwaj Amerykanie, Robert Hall i Michael Woodford, otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii. A skoro pojawia się tam słowo stabilizacja, to pokazuje, jak świat ekonomii w wydaniu mikro i makro potrzebuje odrobiny spokoju, a tego próżno szukać w geopolityce, która w ostatnich kilkudziesięciu godzinach wydaje się być jeszcze bardziej pogmatwana. Marek Klapa, zaczynamy saldo. No i na początek informacja o Nagrodzie Nobla dla dwóch amerykańskich naukowców. Otrzymali tę nagrodę za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Już za chwilę z naszym gościem omówimy dokładnie, co oznacza właśnie ten tytuł pracy, nad którą obaj naukowcy poświęcili bardzo dużo czasu. Ja tylko przypomnę, że Nobel z ekonomii właściwie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją w 1968 roku Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet do spraw nagrody wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest właśnie to wyróżnienie. To jeszcze powiedzmy o pieniądzach, bowiem nagroda ta wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli przelicza.

0: Zarabiający na złote niecałe 5 milionów złotych. Jako jedyna jest finansowana z budżetu Banku Centralnego Szwecji, a nie Fundacji Noblowskiej, jak w pozostałych dziedzinach. Porozumienie amerykańsko-rosyjskie w sprawie zniesienia sankcji na ropę z Rosji jest ostro krytykowane przez wielu światowych polityków i analityków. Chodzi o dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego ocenił, że Donald Trump podporządkowuje politykę zagraniczną polityce wewnętrznej.
1: Traci poparcie w parlamencie, może stracić większość w Senacie amerykańskim, dlatego przed wyborami uzupełniającymi za wszelką cenę chce w jakiś sposób poprawić notowania.
0: A w opinii eksperta ruch amerykańskiego prezydenta nie przyniesie mu żadnych korzyści.
1: Porozumienie z Rosją ma być jakimś przełomem, który przekona wyborców, że ceny paliw spadną, natomiast jest to homeopatyczna dawka oleju napędowego, która niekoniecznie z Rosji dotrze, a nawet jeśli dotrze, to nie poprawi sytuacji Stanów Zjednoczonych, które są eksporterem netto.
0: Zarówno republikańscy, jak i demokratyczni senatorowie wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zmiany kursu w sprawie umowy dotyczącej dostaw oleju napędowego z Rosji. Kongresmeni zwrócili uwagę na to, że jest ona niezgodna z amerykańskim prawem zakazującym importu surowców energetycznych do czasu zakończenia przez Rosję agresji wobec Ukrainy. A co dzieje się na rynkach? To zacznijmy może od ropy naftowej, bo to jest temat numer jeden dzisiaj, również dzisiaj w mediach ekonomicznych. Otóż wcale tutaj nie widać efektu decyzji Donalda Trumpa i tego porozumienia między Waszyngtonem a Moskwą, bowiem ropa WTI drożeje w tej chwili niecały procent, ale jednak $92 za baryłkę. Niestety ropa Brent jest jeszcze droższa, prawie $106 za baryłkę. Nie są to dobre informacje dla Europy. Spójrzmy na notowania na warszawskiej giełdzie, ale zanim o konkretnych liczbach, to ciekawostka. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabrzmiał dzisiaj nowy dzwon symbolizujący 35-lecie warszawskiego parkietu, a poprzedni dzwon, nie poszedł na złom, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przypomnijmy, wymieniony dzisiaj dzwon służył przez 10 lat. No i nie pójdzie do muzeum, ale trafi na uczelnię. I czy przyniósł szczęście inwestorom? Wygląda na to, że tak, ale takie umiarkowane. WIG zyskuje w tej chwili 0,41%. Rano było zdecydowanie lepiej. WIG 20 0,48%, WIG 40 0,52% i SWIG 80 0,37%. To jeszcze rynki walutowe, bo tutaj się dużo dzieje. Niestety mówimy już od kilku tygodni o osłabiającym się złotym. I tak za 1 euro płacimy 4,39 zł, a dolar amerykański wyceniany jest już na 3,92 zł.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A my łączymy się z panem Markiem Zuberem, ekonomistą, analitykiem, inwestorem, Akademia WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to jest już wszystko jasne. Nagrodę Nobla z ekonomii w 2026 roku otrzymali Robert Hall i Michael Woodford. Komitet Noblowski docenił ich za, i tutaj tytuł, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Czyli, panie Marku, takie podstawy, mikroekonomia, czyli ta część ekonomii, która opisuje, jak pojedyncza osoba, rodzina czy firma podejmuje decyzje, a makroekonomia zajmuje się całą gospodarką państwa. No i pięknie to panowie ze Stanów Zjednoczonych połączyli. Na tyle pięknie, że dostali Nobla.
3: Tak, pięknie to połączyli. Mikroekonomia, my to tak ładnie nazywamy, to co robi gospodarstwo domowe. To jest ten najmniejszy element, to jest ten atom w opisie ekonomicznej świata. Oczywiście to świata ekonomicznego. Oczywiście to gospodarstwo domowe może być też jednoosobowe. No a makroekonomia, tak jak pan powiedział, to jest takie ujęcie globalne dotyczące całej gospodarki. No i przed pracami panów, przed tymi tezami, które postawili, a potem dowodzili, jeśli już próbowano zajmować się kierowaniem gospodarką, no to oczywiście w dużej mierze opierano się choćby na pracach Keynesa, to jest taki ekonomista brytyjski, który swoje prace publikował jeszcze przed II wojną światową, trochę na bazie

0: New Dealu, tego amerykańskiego pomysłu, żeby gigantycznymi środkami publicznymi stabilizować, a właściwie rozkręcać i stabilizować gospodarkę. No i tam właśnie Keynes łączył ze sobą te wielkości, które opisują całą gospodarkę, czyli inflacja, PKB, produkcja przemysłowa. To są właśnie te agregaty mówiące o całości, mówiące o tym wszystkim, co się w gospodarce dzieje. A panowie mówią tak, te zależności oczywiście są, ale na te zależności duży wpływ mają decyzje pojedynczych gospodarstw domowych, czyli nas wszystkich, tych takich atomów ekonomicznych, jeżeli można tak powiedzieć. Nasze decyzje dotyczące wydatków, dotyczące wielkości oszczędności, ile chcemy pieniędzy przeznaczać na przykład na te oszczędności. No a z kolei na te nasze decyzje wpływa masę różnego rodzaju innych czynników. No i teraz te dwa elementy, czyli te nasze decyzje wpływające na te wielkości opisujące całą gospodarkę, to można połączyć i zarządzając tym wszystkim można lepiej stabilizować gospodarkę. Tak najkrócej można to chyba określić, te prace dwóch panów, za które otrzymali oni Nagrodę Nobla. I to jest dzisiaj bardzo ważny element układanki, choćby dla banków centralnych, w kontekście decydowania o tym, jak prowadzić politykę monetarną, czyli jak podnosić, obniżać stopy procentowe. Łatwiej jest dzięki tym zależnościom ocenić, o ile te stopy mają być podniesione, żeby ten efekt w postaci spadku inflacji do poziomu oczekiwanego nastąpił. Czyli chodzi o to, żeby lepiej dobrać te stopy, żeby nie były one za wysokie, bo wtedy oczywiście ta gospodarka hamuje niepotrzebnie, czyli ten wzrost gospodarczy jest mniejszy, no ale też, żeby nie były te decyzje zbyt delikatne, no bo wtedy oczywiście ta walka z inflacją będzie trwała o wiele dłużej. Ważnym chyba momentem dla tych prac dotyczących powiązania właśnie mikroekonomii z makroekonomią był kryzys naftowy, 73 rok, kiedy ten efekt podażowy, ten potężny wstrząs podażowy wynikający z gigantycznego wzrostu cen ropy w ciągu 11 miesięcy 600%, o tyle ropa naftowa podrożała, no wpłynął w sposób zasadniczy na gospodarkę światową, w szczególności na gospodarkę amerykańską. I wtedy zaczęto się zastanawiać właśnie nad tym, jak lepiej dostosowywać politykę monetarną do realiów. No i oczywiście wszystko po to, żeby wzrost gospodarczy był pozbawiony jak największych, żeby był pozbawiony tych dużych wstrząsów, żeby to wszystko odbywało się w miarę stabilnie, żeby zachować po prostu wzrost gospodarczy.
1: I to jest też ważne, że w przeszłości jesteśmy świadkami takiej ewolucji troszeczkę decyzji na poziomie państwa, na przykład dotyczących podnoszenia stóp procentowych. No, często opierano na ogólnych historycznych regułach, nie biorąc wystarczająco pod uwagę tego, jak reaguje pojedynczy człowiek. To też taka zmiana optyki, że patrzymy na gospodarkę, ale jednak tym pryzmatem, czy tym punktem odbicia całości jest portfel statystycznego Polaka, Amerykanina, Francuza, Niemca i tak dalej, i tak dalej.
0: No to ja może powiem tak bardzo wprost. Jest coś takiego jak oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Mhm. I teraz możemy mieć taką samą inflację, taki sam wzrost gospodarczy, ale inne oczekiwania inflacyjne, i wtedy ten pożądany poziom stóp procentowych będzie zupełnie inny, będzie musiał być wyższy po prostu. Czyli gdybyśmy tych oczekiwań nie znali, to jest ewidentnie obszar mikroekonomii, to jest właśnie to nastawienie gospodarstw domowych. Gdybyśmy tego nie znali i posługiwali się tylko tymi podstawowymi zależnościami, no to nie dobierzemy odpowiednio tych stóp procentowych. Czyli jeżeli oczekiwania inflacyjne są rozbudzone, czyli społeczeństwo uważa, że będzie bardzo wysoka inflacja, no to powinniśmy stopy procentowe bardziej podnosić. Jeżeli tego nie wiemy, no to inflacja wzrośnie, dlatego że społeczeństwo zacznie się tak zachowywać, jakby ta inflacja miała rosnąć. Na przykład już tak kolokwializuję teraz, kupować na zapas, no bo będzie drożej, a to oczywiście nam tę inflację rozkręci. Jeśli rozkręci, no to podwyżki stóp procentowych okażą się za niskie. W związku z tym będziemy musieli kolejne podwyżki stóp robić, a jak wiemy, ten efekt uderzenia w inflację stopami procentowymi jest bardzo opóźniony. Więc ta walka z inflacją nam się bardzo opóźni i ten proces dochodzenia do tych poziomów oczekiwanych będzie o wiele dłuższy. Więc to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, że bez mikroekonomii, bez opisu gospodarstw domowych trudno jest o taką bardzo racjonalną politykę monetarną i trudno jest tym samym o optymalne stabilizowanie gospodarki.
1: I dodajmy, że tegorocznym laureatom Nagrody Nobla udało się to wszystko udowodnić też matematycznie, a zatem powstały wzory, z których korzystają między innymi banki na całym świecie.
0: Ale tu wejdę w słowo. Ale tu wejdę w słowo. Tak, rzeczywiście korzystają. Natomiast

0: Pamiętajmy też o tym, że skoro mówiłem o tych oczekiwaniach inflacyjnych, psychologia to jest bardzo ważny element ekonomii, zachowań w ogóle podmiotów, w szczególności gospodarstw domowych. W związku z tym te równania to jest pewne przybliżenie rzeczywistości. Nie da się matematycznie opisać wszystkich zależności ekonomicznych. To zawsze będzie pewne przybliżenie i tak trzeba traktować te równania. Więc to nie jest tak, że sobie w banku centralnym, przepraszam znowu za kolokwializm, wrzucą odpowiednie wielkości do tych modeli, wszystko im fantastycznie wyjdzie. To zawsze będzie pewne przybliżenie. W związku z tym jakieś błędy w sensie, no jednak brak tego optymalnego, tej optymalnej ścieżki dochodzenia do stanu równowagi, to jest nic nadzwyczajnego. I dlatego użyłem słowa błąd, ale właściwie trudno tu mówić o błędach, no bo kto te błędy właściwie ma popełniać? No, ci, którzy próbują te modele stosować w rzeczywistości, no nie, no właśnie dlatego, że one są takie nie do końca precyzyjne z punktu widzenia opisu rzeczywistości ekonomicznej.
1: Myślę, że kolejny wątek, który chcę poruszyć w naszej audycji, będzie jeszcze trudniejszy do opisania wzorem matematycznym, bo chodzi mi o wielką geopolitykę, która znowu wkracza na rynek również ekonomii. Chodzi o porozumienie amerykańsko-rosyjskie w sprawie zniesienia sankcji na ropę z Rosji. Konkretnie Donald Trump, bardzo upraszczając, postanowił wybrać się na zakupy do Moskwy i zakupić właśnie tam olej napędowy potrzebny amerykańskiej gospodarce. To 300 tysięcy ton. Według ekspertów to jest naprawdę bardzo symboliczna masa, ale z drugiej strony no, trudno też nie zauważyć, że jest to też mocno symboliczne dla relacji światowych. Dokładnie w przededniu wprowadzenia potężnych sankcji przez Unię Europejską, która chce uderzyć w Rosję kolejnymi sankcjami, zdaje się, że Stany Zjednoczone i Waszyngton demontują ten międzynarodowy system sankcyjny.
0: No słabo to wygląda, tak bym to określił. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie chcę oczywiście tutaj mówić o żadnych teoriach spiskowych, ale gdybyśmy popatrzyli tak racjonalnie, bez szukania dziury w całym, no to jedynym racjonalnym wytłumaczeniem tego ruchu jest polityka, czyli wybory, które za chwilę w Stanach Zjednoczonych się odbędą, które będą decydowały o tym, czy Donald Trump będzie mógł prowadzić taką politykę, jaką prowadził podczas pierwszej części swojej drugiej kadencji, czyli no trochę takie jednoosobowe kierownictwo, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czyli retoryka jest taka, ponieważ to Ukraińcy ponoszą winę za wzrost cen oleju napędowego, zresztą Trump to mówi w zasadzie wprost, od mniej więcej 3 tygodni, no to nic złego nie ma w tym, że ja się teraz z Rosją dogadam. Oczywiście wam, Ukraińcom, zakazuję atakowania instalacji naftowych, no bo sytuacja na rynku i gotowych produktów się jeszcze bardziej skomplikuje. No a ponieważ olej napędowy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogi, podobnie zresztą jak w innych częściach, prawie, nie wszędzie, bo przecież pamiętajmy, że w krajach producentach sytuacja wygląda lepiej, ale prawie wszędzie na świecie olej napędowy jest dużo droższy od benzyny i w ogóle jest bardzo drogi, w niektórych krajach historycznie drogi, tak jak w Polsce, no to jak ja teraz kupię ten olej napędowy w Rosji, to dam taki sygnał, że pojawia się więcej oleju napędowego. Ma pan rację, panie Marku, że ta wielkość jest nie jest zbyt duża, ale tutaj chodzi właśnie o ten aspekt marketingowy, a to doprowadzi do spadku ceny. No i przed wyborami będę się miał czym pochwalić potencjalnym wyborcom. Trochę ich odciążę. Oczywiście olej napędowy nie jest tak ważny, jeżeli chodzi o przeciętnego Smitha właściwie, powinienem powiedzieć, jak benzyna. Jednak benzyna dominuje w zakupach konsumenckich zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych, ale mimo wszystko oczywiście ten jakiś wydźwięk z całą pewnością będzie można eksploatować. No tylko, że po pierwsze, pytanie, czy do tego spadku ceny rzeczywiście dojdzie. To znaczy, czy ten marketing, czy może inaczej, zabranie spekulantom, bo to oni głównie powodują te bardzo mocne ruchy, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, zabranie jednego z argumentów pod tytułem Ukraina atakuje Rosję, załóżmy, że Ukraina zgodzi się nie atakować Rosji i tego nie będzie, plus uzupełniamy ilość oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych, co potencjalnie może oczywiście oznaczać większą podaż, nawet jeżeli ona będzie relatywnie tylko nieznacznie rosła. Czy zabranie takiego argumentu spekulantom faktycznie doprowadzi do spadku ceny? Dzisiaj widzimy, że nie za bardzo. W związku z tym, no właśnie pytanie o efektywność tego działania.

0: Natomiast jeszcze druga informacja jest taka, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost benzyny i oleju napędowego po marcu, to mniej więcej 60-70% tego wzrostu, dotyczy to także oleju napędowego, wynika z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli z ataku na Iran, a nie jest związane z tym, że Ukraina atakuje rafinerię w Rosji. Czyli jeszcze raz, czy rzeczywiście ataki Ukrainy prowadzą do wzrostu cen oleju napędowego na świecie? Tak, prowadzą, ale w mniejszej części, w większej części wynika to oczywiście z wojny z Iranem. No ale Donald Trump nie jest w stanie jej zakończyć, nie chce jej zakończyć. Możemy sobie na te pytania oczywiście różnie odpowiadać. Przed wyborami to się nie uda, wszystko na to wskazuje, chociaż ja wierzyłem w to, że zrobi wszystko, żeby do tego, żeby uspokoić sytuację właśnie ze względu na te wybory i na wysokie ceny. Wygląda na to, że nie jest to możliwe, no więc szuka jakiegoś innego rozwiązania, które miałoby go usprawiedliwiać z jednej strony, a z drugiej strony jednak prowadzić do jakiegoś spadku cen paliw, szczególnie oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych. No tylko, że wygląda to, panie Marku, fatalnie, bo po pierwsze jest tak, jak pan powiedział, czyli ewidentnie widzimy teraz dysonans między działaniami amerykańskimi i Unią Europejską w kontekście sankcji. No a po drugie, przecież kupowanie tego oleju, nawet jeżeli to będą niewielkie ilości, no to znowu jest inny sygnał i inny przykład. No w ten sposób finansuje się przecież wojnę w Ukrainie. To są dodatkowe pieniądze, nawet jeżeli będą niewielkie. Stąd mówiłem tylko o sygnale. To są dodatkowe pieniądze, które Rosjanie mogą przekazać na to, żeby bombardować i zabijać w Ukrainie. Więc wydźwięk tego jest moim zdaniem fatalny.
1: To prawda i na ten temat z pewnością jeszcze będziemy mówili, także na antenie Polskiego Radia 24 i do tej wielkiej geopolityki będziemy wracali. Natomiast moje pytanie do pana akurat tak się składa, że jest pan teraz w Krakowie, czyli drugim pod względem liczby mieszkańców i drugim pod względem powierzchni miastem w Polsce. No i to miasto ma nowego prezydenta. Wczoraj odbyła się druga tura wyborów. Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie, te przedterminowe, a zatem zapytam pana jako ekonomistę, jakie wyzwania ekonomiczne stoją właśnie przed królewskim miastem Kraków?
0: No najwięcej mówiło się oczywiście o długu Krakowa. Kraków jest najbardziej zadłużonym z dużych polskich miast. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o samą wielkość tego długu, ponad 8 miliardów złotych, ale o odniesienie tego długu do w zasadzie dowolnej wielkości generowanego PKB w Krakowie, dochodów budżetu Krakowa. No właściwie, co by pan nie wziął pod uwagę, to Kraków rzeczywiście wygląda najgorzej z tych dużych miast i no, sytuacja jest, można by powiedzieć, dwa razy gorsza niż w Warszawie, chociaż ja nie lubię oczywiście takich określeń z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej. No więc wyzwaniem jest oczywiście ten dług. Także, a może przede wszystkim w kontekście inwestycji, które w takim mieście jak Kraków, mieście jednak turystycznym również, więc to nie jest tylko komfort życia mieszkańców, ale także potencjał do przyjmowania jeszcze większej ilości turystów w przyszłości, którzy przecież zostawiają w Krakowie pieniądze. Ta perspektywa, czyli te inwestycje mające jeszcze bardziej przyciągać do Krakowa turystów, no to będzie wielkie wyzwanie właśnie w kontekście tego długu. Czyli dług jako dług, ale także dług w kontekście realizowanych inwestycji. Można tak szacować, że żeby opanować sytuację, żeby ten dług nie narastał, także w kontekście kosztów tego długu, to musielibyśmy w Krakowie pewnie wstrzymać jakiekolwiek inwestycje na okres 2 lat. No a to jest przecież nierealne. No i oczywiście metro w kontekście tych inwestycji. Z tego, co słyszałem, nowy prezydent Krakowa raczej nie jest fanem tego rozwiązania. Tam padło, zdaje się, takie sformułowanie, no oczywiście bardzo chętnie, jak ktoś nam to metro sfinansuje. Około 11 miliardów złotych, tak na marginesie, miałaby kosztować ta pierwsza nitka. No to oczywiście to jest nierealne, żeby Kraków dostał 100% finansowania z jakiegoś zewnętrznego źródła. W związku z tym o metrze wszystko na to wskazuje, na razie możemy zapomnieć. Ale pamiętajmy też jeszcze o dwóch rzeczach chyba dość istotnych. Po pierwsze, to są wybory prezydenta na 2,5 roku. Te ustawowe terminy będą przecież dotrzymywane, więc za 2,5 roku mamy kolejne wybory prezydenta. To z jednej strony, no myślę, że jednak będzie ograniczało obecnego prezydenta także w kontekście takich trochę bardziej niebezpiecznych ruchów. Takich, które mogą potencjalnie oznaczać spadek popularności w tym pierwszym okresie po ich podjęciu, nawet gdyby pozytywne efekty miały przyjść. Zazwyczaj to jest jednak 3, 4, 5 lat. No to tego typu decyzje

0: będą trudne z punktu widzenia tych wyborów. Jeszcze raz przypomnę, za 2,5 roku. No i druga kwestia jest taka, że to jest sytuacja, w której prezydent nie ma większości w Radzie Miejskiej. W związku z tym też będzie się musiał oczywiście z taką sytuacją liczyć. Oczywiście prezydent miasta może znacznie więcej niż prezydent Polski, ale jednak ta Rada Miejska też tu ma znaczenie.
1: Kraków to główny motor gospodarczy Polski Południowej. Znaczenie tego miasta oczywiście wykracza również poza granice Małopolski. No i w ostatnich latach miasto dołączyło do europejskich liderów w obszarze usług biznesowych. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Niektórzy twierdzą, że pracuje w tym sektorze ponad 100 tysięcy osób, ale to też rodzi wyzwania, chociażby uzależnienie rynku pracy i dochodów podatkowych od korporacji zagranicznych. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie życia w Krakowie?
0: To jest w ogóle ciekawe, bo to się stało, ja bym nawet określił, ja bym to postawił taką tezę, pomimo działań władz Krakowa, szczególnie na początku tego okresu, czyli mniej więcej 25 lat temu. To znaczy pomimo, Kraków bardzo niewiele na początku robił, żeby ułatwiać realizację inwestycji jakichkolwiek, a w szczególności pod kątem outsourcingu usług, a mimo to takie decyzje dotyczące inwestycji były podejmowane ze względu oczywiście na potencjał pracowników, studentów przede wszystkim. Sam Kraków, który był ciekawy także z punktu widzenia zagranicznych specjalistów, którzy do Krakowa mieliby przyjeżdżać. Oczywiście połączenie tego Krakowa, lotnisko przede wszystkim, to wszystko pomagało oczywiście i to rzeczywiście był fantastycznie rozwijający się obszar. W szczycie szacujemy, że około 107 tysięcy osób pracowało w outsourcingu usług. Dzisiaj słyszymy od 2 lat o dużych zwolnieniach, rzeczywiście mamy z nimi do czynienia, ale po tych zwolnieniach, czyli w tej chwili, w dalszym ciągu około 94-95 tysięcy osób zatrudnionych jest w tych branżach, więc jak pan widzi, panie Marku, to jest dalej gigantyczna ilość. To a propos też takich medialnych haseł, z punktu widzenia tych 10 tysięcy mniej więcej, którzy zostali zwolnieni, to jest fatalna sytuacja, o tym wiemy, ale dalej aż 95 tysięcy w tej branży pracuje. No i wyzwania to są, to jest kwestia dotycząca nie tylko Krakowa, czyli oczywiście sztuczna inteligencja, jak bardzo będzie zabierała te miejsca pracy, kwestia wzrostu cen prądu i w ogóle wynagrodzeń, czyli zmniejszenie atrakcyjności Polski w ogóle, w szczególności Krakowa dla inwestorów zagranicznych. Stąd część tych biur z Krakowa wyniosło się na przykład te kompetencje do Afryki Północnej, choćby do Maroka. No i do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało w tych kolejnych 2 czy 3 latach, tak jak nie wie spora część świata. Ale dlatego pracuje się nad innymi obszarami, nad innymi
1: opcjami. Do tych obszarów jeszcze wrócimy.
0: Między innymi. Między innymi nad rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji oczywiście.
1: Marek Zuber, ekonomista, analityk i inwestor, Akademia WSB, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie jeszcze dzisiaj o 17:47.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
12: Wszyscy się na ciebie skarżą.
13: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
11: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.

0: dokładnie twoje zdanie?
1: Co z tobą jest nie tak?
2: Nie nadajesz się.
3: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię. PL.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Komisja do spraw Pegasusa zawiadamia prokuraturę. Na liście podejrzanych były minister sprawiedliwości i szefowie służb. Działał sam czy ma wspólnika? Dlaczego groził premierowi? Śledczy przesłuchają 60-latka z Dolnego Śląska. PKP przyspiesza i to dosłownie. Jest nowy rozkład jazdy, a w nim krótsze podróże na popularnych trasach. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa kończy pracę i zawiadamia prokuraturę. Chodzi o pozyskanie i wykorzystanie szpiegowskiego oprogramowania. Wnioski do śledczych dotyczą 11 osób, mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka.
2: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Woś, były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda. Podstawowym zarzutem, który łączy niemal te wszystkie zawiadomienia, jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.
1: W niektórych zawiadomieniach pojawiają się także zarzuty umożliwienia ujawnienia informacji niejawnych podmiotom zagranicznym. Jak wynika ze wcześniejszych ustaleń, producent Pegasusa, czyli izraelska firma, miała dostęp do danych operacyjnych. Prezentacja raportu trwa. Do Sejmu będziemy jeszcze wracać. Podejrzany o groźby wobec premiera jest w drodze do Warszawy. 60-latek jest transportowany przez służby z Dolnego Śląska, gdzie został zatrzymany. W komendzie stołecznej mają z nim zostać przeprowadzone wstępne czynności. Po południu albo jutro rano 60-latek stanie przed prokuratorem. Tematem zajmuje się Mateusz Czmiel.
3: Sprawa zaczęła się wczoraj. Do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o możliwym ataku na premiera i wicepremiera. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano pilne spotkanie przedstawicieli służb. Jeszcze tego samego dnia. Podejrzany został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jak w TVP Info mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, 60-latek udzielał się na grupach, w których głoszone były skrajne poglądy.
4: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami. Na pewno jest to osoba, która była bardzo, bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy i która miała, tak jak powiedziałem, rozliczne kontakty.
3: Po zakończeniu czynności policji decyzje dotyczące dalszego postępowania podejmie prokuratura. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Sejm przyspieszy pracę nad ustawami dotyczącymi problemów dzieci i młodzieży. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział organizację dużej konferencji poświęconej kondycji młodego pokolenia, a także zmiany w sposobie oceny projektowanych przepisów.
5: W związku z tym zapowiadam w grudniu bądź w styczniu olbrzymią konferencję w sali kolumnowej na temat kondycji młodego pokolenia. Po drugie, ustaliliśmy bardzo szybkie ścieżki legislacyjne, jeżeli chodzi o ustawy, które będą poruszały sprawy związane z problemami młodego pokolenia. Tych ustaw w najbliższym czasie pojawi się kilka.
1: I wszystkie otrzymają sejmowy priorytet. Marszałek chce, by przy ocenie skutków regulacji uwzględniano wpływ proponowanych przepisów na kondycję młodych ludzi. A jedna z ustaw, która już wyszła z Sejmu, jest ważna w kontekście ochrony dzieci, to ta o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Jutro nad przepisami pochyli się Senat. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny ta ustawa daje skuteczność.

0: narzędzia do walki z przestępczością w sieci.
1: Możliwości interwencji w tą ciemną stronę internetu, w mediów społecznościowych. To musimy zrobić i to trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale takich przytomnych, którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych, prawda? I uważam, że to będzie temat debaty w Senacie w najbliższym czasie, ale także rozmowa z prezydentem.
0: Bo poprzednią taką ustawę prezydent zawetował. Koalicja liczy, że tym razem Karol Nawrocki ją podpisze. I na koniec dobre wieści dla podróżnych. Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej. Stanie się to po wejściu w życie nowego, rocznego rozkładu na kolei. O szczegółach poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
2: Będzie to rozkład rekordowy w 25-letniej historii PLK. To będzie rozkład, na którym zwiększymy parametry, zwiększymy prędkości pociągu na ponad 3000 km toru. Poprzedni najlepszy rezultat to było 2700 km w rozkładzie jazdy 2014-2015. No, są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Warszawa-Częstochowa, Częstochowa-Wrocław, ale także dużo linii regionalnych.
0: W prowadzeniu tej inwestycji pomógł Krajowy Plan Odbudowy. PKP PLK uzyskała z niego 11 miliardów złotych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Aura jest już typowo jesienna. Praktycznie w całym kraju jest pochmurno i może przelotnie popadać. W centrum nieco się teraz przejaśniło. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku.
3: Klimat.
0: Sprawdzamy jakość powietrza. W większości regionów jest bardzo dobra, tylko w kilku miejscach dobra. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, choć niecałe 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
3: Klimat. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: A ten dzień to poniedziałek. Co zrobić? 12 dzień października, jest prawie 8 minut po godzinie 13. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Iza Bajda, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Na początek sprawy polityczne.
3: Stan dnia.
10: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część końcowego raportu swoich prac. Według niej oprogramowanie było wykorzystywane w czasach rządów PiS bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Powiedz, co jeszcze wynika z ujawnionej części raportu?
11: Dokument liczy około 700 stron i obejmuje część jawną oraz tajną. Przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa Magdalena Sroka powiedziała, że Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad tym systemem.
12: CBA nie posiadało

0: między innymi haseł dostępu do części kont z uprawnieniami administracyjnymi, co oznaczało, że nie mogło pełnić kontroli nad elementami systemu znajdującymi się wewnątrz siedziby CBA. Kontrolę sprawował producent tego oprogramowania. Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Używano zagranicznych adresów IP. Producent Pegasusa miał możliwość dostępu do materiałów z kontroli operacyjnej realizowanej przez polskie służby.
1: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany z środków z Funduszu Sprawiedliwości, co zdaniem komisji było złamaniem prawa. Ustalenia w sprawie wykorzystywania Pegasusa skomentował premier Donald Tusk. Według szefa rządu możemy w tym przypadku mówić o zbrodni stanu.
2: Szefowie polskich służb z czasów PiS-u, resort sprawiedliwości, w tym wiceminister Michał W. Mają już wszyscy dzisiaj zarzuty, wobec wiceministra jest sporządzony akt oskarżenia. Ludzie odpowiedzialni za sprawiedliwość i za bezpieczeństwo państwa oddali w ręce obcego państwa, Izraela, tysiące, dziesiątki tysięcy danych wrażliwych polskich obywateli, nie mając nad tym żadnej kontroli.
1: Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa komisja złożyła w sumie wobec 11 osób. Chodzi między innymi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział kolejne wnioski do prokuratury.
3: Będziemy chcieli też opinii publicznej przekazać uzasadnienia do zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa wobec najwyższych urzędników rządu Prawa i Sprawiedliwości. To są osoby, co do których już sygnalizowaliśmy taki fakt, ale do tej pory opinia publiczna nie poznała szczegółów tych zawiadomień.
1: Na dziś zaplanowane jest też niejawne posiedzenie komisji, na którym posłowie przedstawią tajną część raportu. Następnie dokument zostanie przyjęty, a po wyznaczeniu przez marszałka Sejmu terminu zapoznają się z nim pozostali posłowie.
4: O tym wszystkim informowała Klaudia Wróblewska. Bardzo dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: W studiu Marcin Duma, Ibris, projekt Seldon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy zatem od komisji do spraw Pegasusa. Na początku kadencji, po zmianie rządów, trzy komisje wzbudzały sporo emocji. Coś z tych emocji jeszcze zostało?
6: Mam wrażenie, że to jest taka zombie komisja, która powstała z martwych w momencie, kiedy w zasadzie nikt już jej nie potrzebował, ani nikt się nią nie interesował. No paradoks z naszych dzisiejszych czasów polega na tym, że powinniśmy być oburzeni, wzburzeni i zbulwersowani ustaleniami tej komisji. Natomiast obawiam się, że te uczucia raczej nie będą towarzyszyć Polakom, kiedy będą, o ile w ogóle będą myśleć na temat komisji do spraw Pegasusa.
4: To jest dość niepokojące, bo kwestia jest bardzo istotna. Kto, na jakich zasadach, jakim prawem zakupuje jakiego rodzaju oprogramowanie, do czego później to oprogramowanie jest wykorzystywane i dokąd trafiają dane? To są kwestie kluczowe.
6: Najbardziej bulwersująca jest ta część, która dotyczy tego, kto miał dostęp do prywatnych, bardzo poufnych treści korespondencji, rozmów osób, które były Pegasusem objęte, czy też badane. No i pewnie jeszcze 20 lat temu, albo nawet kilkanaście lat temu, to spowodowałoby gigantyczny kryzys polityczny, być może bardzo poważną odpowiedzialność opozycji, no ale jednak jesteśmy w 2026 roku i podejrzewam, że za 2-3 dni zapomnimy o tym, że ta komisja w ogóle ten raport wydała.
4: No ale z drugiej strony premier mówi o zbrodni stanu, bardzo mocne określenie. Możemy przypuszczać, że teraz wnioski trafią do prokuratury i co się wydarzy później?
6: No, potem będzie 2027 rok, będą wybory. No i w zależności od tego, jaka większość będzie tworzyła rząd, zaplecze rządu w parlamencie, to albo ta sprawa będzie miała dalszy swój bieg w postaci być może zarzutów, być może procesu sądowego. Ale jeżeli okaże się, że będzie to inna większość rządowa, to najprawdopodobniej zobaczymy, że ta sprawa gdzieś w magazynku, w takich szarych kartonach sobie spokojnie spocznie i niewiele się z nią wydarzy.
4: Spodziewa się pan, że przed wyborami do finału żadnego nie dojdzie? Sądy nie zdążą wypowiedzieć się w tej kwestii?
6: Być może zdarzy się, że jednak do rozpoczęcia procesu sądowego dojdzie. Natomiast on z całą pewnością, biorąc pod uwagę to, w jakiej dynamice polskie sądownictwo działa, do żadnego finału, nawet pierwszej instancji, najprawdopodobniej

najprawdopodobniej nie dojdziemy. W związku z czym bardzo wiele będzie zależeć od tego, jakie będą wybory. Znaczy w sensie, jaki będzie wynik wyborów. Natomiast same słowa premiera to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa. Bo właściwie słowa, których używa premier, są szalenie mocne. Natomiast dlaczego one nie robią dzisiaj wrażenia? No pewnie dlatego, że mamy inflację pojęć. Co

0: wskaźnik?
1: Myślę, że traktujemy jako komentatorzy, analitycy, ale też politycy te wybory trochę jak taką enigmatyczną przepowiednię, w której każdy chce widzieć czego sobie życzy. Natomiast tu są jakby dwa aspekty, które warto zaznaczyć. Po pierwsze, to były wybory lokalne w bardzo specyficznym miejscu, bardzo specyficznej atmosferze i wyciąganie z nich wniosków takich wprost, kto ile ma poparcia na poziomu krajowego, jest co najmniej nieuprawnione. Ale to wcale nie znaczy, że te wybory nic nam na temat polskiej polityki, na temat nastrojów społecznych nie powiedziały, bo powiedziały nam paradoksalnie bardzo wiele.
0: Na przykład?
1: No na przykład Kraków, miasto wydawałoby się konserwatywne, wybiera na swojego prezydenta głosami prawicy konserwatywnej polityka na wskroś liberalnego. Którego podstawową cechą jest to, iż prezentuje się jako ktoś antysystemowy, ktoś, kto jeszcze nie rządził i de facto w krakowskim samorządzie w pewnym sensie nowa twarz. Nowa, no bo odnosimy się do Jacka Majchrowskiego i do pewnych dużych takich postaci z rynku krajowego, czyli wprost do Donalda Tuska.
0: Właśnie, jeśli chodzi o duże nazwiska, to one pojawiły się w wystąpieniu kontrkandydatki Łukasza Gibały, pojawiły się w wystąpieniu pani senator Piątkowskiej. Co ciekawe, niezbyt wiele mówiła o mieszkańcach Krakowa. Za to dziękowała premierowi i wicepremierowi. Symptomatyczne?
1: Wydaje się, że odniesienie się do tej dużej polityki krajowej jest jedną z tych rzeczy, która uniemożliwiła pani senator nawiązanie takiej równorzędnej walki w drugiej turze. Że jednak mimo wszystko tłumaczenie wyborcom, że tu, proszę bardzo, mamy możliwości rząd, premier Tusk, było tym, co kandydatkę jednak mimo wszystko ściągnęło w dół, zważywszy na fakt, że po drugiej stronie miała kogoś, kto bardzo silnie stał na gruncie samorządu krakowskiego, kogoś, kto był silnie i jest silnie zakotwiczony w problemach i sprawach krakowskich. I krakowianie po prostu poprosili, żeby nie przenosić im stolicy do Warszawy. Do Krakowa.
0: Spora różnica, jeśli chodzi o wynik. Zwycięzca ponad 60%, kontrkandydatka niespełna 40%. Odwykliśmy, prawda? Bo ostatnie wybory to raczej zwykle o włos, a tymczasem okazuje się, że tak duże rozpiętości jeszcze się w polityce zdarzają.
1: To prawda. Tylko tam, tu trzeba się przyjrzeć uczciwie albo nie tylko i wyłącznie samym procentom, ale też pewnym wartościom bezwzględnym. To znaczy, kto i ile głosów był w Krakowie zdobył. I wydaje się, że ten podział głosów, jeśli byśmy sobie to zrekonstruowali, był dość prosty. Otóż Łukasz Gibała wygrał dzięki wyborcom, tym, których pozyskał w pierwszej turze. To taki bardzo eklektyczny elektorat złożony z wyborców w zasadzie wszystkich partii. A z drugiej strony tę nadwyżkę, która pozwoliła mu ten 62% wynik zrobić, to w większości są, czy przede wszystkim są to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali nawet nie tyle za Łukaszem Gibałą, ile przeciwko senator Piątkowskiej i jej szefowi Donaldowi Tuskowi.
0: Czy myśli pan, że te wybory mogą być pewnym kłopotem wizerunkowym? Po pierwsze dla PiSu, bo kandydat tej partii otrzymał dość słaby wynik. Z drugiej strony także dla Konfederacji, bo to jest ugrupowanie, które chciałby rządzić albo współrządzić, tymczasem potknęła się o własne nogi.
1: Przede wszystkim to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że po raz kolejny okazuje się, że jej kandydat nie wchodzi do drugiej tury. I to mówimy oczywiście o wyborach samorządowych w Krakowie. Z drugiej strony wynik samego Prawa i Sprawiedliwości nie jest zachęcający. Oczywiście politycy PiS-u opisywali to jako sukces, że to właściwie unieważnia sondaże ogólnopolskie, w których PiS jest taki słaby. Natomiast stawiając sprawę zupełnie szczerze, jest to duża dolegliwość. Może nie jest to klęska, może to nie jest jakaś rozległa porażka, natomiast jest to problem dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest w stanie być równorzędnym partnerem dla Koalicji Obywatelskiej. No bo Koalicja Obywatelska walczy z kimś innym na zupełnie innym poziomie. Natomiast dla Konfederacji to jest ciekawa sprawa, bo że oni uniknęli bezpośredniej konfrontacji i mierzenia swojego wyniku wyborczego za cenę ośmieszenia się, że są niewydolni organizacyjnie, być może na końcu im się całkiem opłaci.
0: Nieudolność się opłaci?
1: Tak, bo ślad emocjonalny po tej nieudolności zniknie dość szybko. I raczej nie będą mieli problemu jako ugrupowanie w zebraniu podpisów pod

0: listami do Sejmu, ale no nie podlegali temu sprawdzeniu. Czyli nie ma wyniku, a pewnie ten wynik, biorąc pod uwagę profil Łukasza Gibały, mógłby być dla Konfederacji jeszcze większym problemem niż nie zebranie podpisów. Bo mogłoby się okazać, że kandydat Konfederacji ściga się z kandydatkami Lewicy o wynik w granicach 5-6%. Więc uniknięcie tego jest dla Konfederacji no, pewnym szczęściem w nieszczęściu, które im się w tych wyborach przytrafiło.
1: Czy można by uznać, że te wybory pokazują, niezależnie od tego, czy mają, czy nie mają wpływu na to, co wydarzy się w przyszłym roku, że jednak coś się w polityce zmienia i już być może odchodzimy od tych oczywistych podziałów, że spór toczy się między Donaldem Tuskiem i jego otoczeniem i Jarosławem Kaczyńskim i jego otoczeniem, że coś się jednak zmieniło?
0: Ten spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem jest, trwa i ma się całkiem dobrze, ale nie w całym polskim społeczeństwie. To jest spór, który organizuje dzisiaj no, tych starszych wyborców, przede wszystkim 60+. Dla nich spór między PiS-em i Platformą, między Tuskiem a Kaczyńskim wypełnia cały polityczny świat. Ale dla młodszych wyborców, młodszych niż ci 60, a nawet 50-latkowie, no, rzecz ma się zupełnie inaczej. Jeżeli popatrzymy też na to, w jaki sposób rozłożyły się głosy i sympatie grup wiekowych w drugiej turze, to zobaczymy, że młodzi krakowianie, i to nie jest wniosek, który tylko i wyłącznie do Krakowa się odnosi, jednak szukają nowych twarzy. Nowych, czyli takich osób, które jeszcze nie rządziły, nawet jeśli od kilkunastu lat starają się o to, żeby prezydentem Krakowa zostać, mówię to oczywiście Łukaszu Gibale. Więc nadchodzi nowe. Moglibyśmy podzielić te dwie części polskiego społeczeństwa jako tych starszych, takie pokolenie transformacji. Tych, którzy nieśli to brzemię gonienia Zachodu i tych młodszych, którzy już potrzeby gonienia Zachodu nie widzą, bo uważają, że go dogonili.
1: Zmieńmy temat. Michał Kołodziejczak wczoraj pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW. Towarzyszył mu Krzysztof Rutkowski i prawnik. Polityk przekazał instytucjom informacje i dokumenty, które dotyczą sprawy, w której dwie były współpracownice oskarżają go o agresję, przemoc i groźby. Czy ta sprawa może mieć jakieś dalsze skutki polityczne?
0: Kiedy obejrzałem materiał w Kanale Zero na temat posła Kołodziejczaka, no miałem wrażenie, że szykuje się jakaś poważna sprawa. Natomiast chwilę później okazało się, że wkroczył detektyw Rutkowski i już nie miałem wrażenia, że sprawa jest w jakikolwiek sposób poważna. Mam wrażenie, że została zdekonstruowana przez wejście na poziom no, co najmniej celebrycki. I w tym sensie wydaje się, że no, poseł Kołodziejczak całkiem dobrze to rozegrał, bo w tych instagramowych rolkach to się pewnie zaraz rozpłynie, a pamięć o tym, co było na tych nagraniach, co było w tej publikacji, rozejdzie się w szumie kolejnych informacji, które będą nami targać. No bo my żyjemy w takim krótkim cyklu, 48-godzinnym. Jeżeli coś miałoby podbić tą sprawę Kołodziejczaka, no to musiałoby być coś nowego, coś, co będzie znowu błyszczało, tak? A tu narrację właściwie przejął sam oskarżony, czy też zainteresowany, no sprowadzając ją trochę do absurdu, bo jednak mimo wszystko, kiedy oglądaliśmy te filmiki z Krzysztofem Rutkowskim, no trudno powstrzymać się od wniosku, że mamy do czynienia z czymś absolutnie poważnym.
1: Czyli niezależnie od wagi sprawy, najważniejsze są pierwszych 48 godzin. Jeśli sprawa nie chwyci, to...
0: Jeżeli nie chwyci, albo jeżeli zostanie obśmiana, a właściwie to obserwujemy, no to taki kryzys wizerunkowy przynajmniej na tę chwilę jest zaopiekowany. Bo zanim to tryby, czy młyny sprawiedliwości zaczną mielić, to miną miesiące.
1: Nie wiem, czy mnie to pociesza. Marcin
0: to
1: Duma,
0: nie jest pocieszające.
1: Ibris, projekt Seldan. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozostajemy przy kwestiach politycznych, tyle że skupiamy się teraz na wątkach międzynarodowych. Słabsze sankcje ośmielają Rosję. Tak mówił premier Donald Tusk w trakcie wspólnej konferencji z premierem Norwegii.
2: Dzisiaj najważniejsze z mojego punktu widzenia jest przekonanie wszystkich partnerów europejskich i nie tylko, aby polityka sankcji wobec Rosji była utrzymana, a nawet wzmocniona. Mamy w tej chwili ten masywniejszy pakiet sankcji, tak zwanych personalnych, ale ja mam w pamięci całkiem niedawno,

0: jeszcze kilka dni temu starania niektórych państw europejskich, aby z tej listy zniknęły pewne nazwiska. Rozumiem okoliczności, rozumiem argumenty Francji, Słowacji, Luksemburga. No, wiadomo, że każdy ma tam jakiś problem do rozwiązania, ale dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że każda próba rozluźnienia sankcji, złagodzenia, skrócenia listy nazwisk będzie tylko ośmielała Rosjan. Kłopot polega na tym, że czasami niektórzy chcą zapomnieć, że to Rosja spowodowała taką sytuację, w której my musimy sporo poświęcić i zapłacić za własne bezpieczeństwo. Czy to są, tak jak w Polsce, gigantyczne pieniądze na armię? Czy to są, tak jak w Polsce, gigantyczne pieniądze na ochronę granicy, na rozwój technologii dual use i stricte militarnych? Ale to jest także pomoc materialna i finansowa dla Ukrainy. Czy ta wielka, masowa akcja solidarności polskich rodzin z ukraińskimi rodzinami. Więc będę w Brukseli wzywał wszystkich bez wyjątku, aby nie myśleli partykularnie o tych sankcjach, tylko żeby zrozumieli, że szczególnie kiedy dwuznaczne sygnały płyną z Waszyngtonu, żeby Europa była tutaj jednoznaczna. Wczoraj wymienialiśmy przez długie godziny nocne uwagi z premierem Kanady, z prezydentem Francji, z prezydentem Finlandii na temat ewentualnych konsekwencji tego stanowiska amerykańskiego dotyczącego energetycznego rozejmu i reakcji Putina. Właśnie wtedy, kiedy wymienialiśmy te uwagi, właśnie wtedy Wołodymyr Zeleński poinformował nas o tym, że w Charkowie została zaatakowana elektrownia. Chwilę później był blackout w Kijowie. Więc jak się Państwo domyślacie, wszyscy bez wyjątku, mamy tę potrzebę wierzyć, że możliwy jest pokój, a przynajmniej rozejm, żeby ta wojna się wreszcie zakończyła. Tak jak mówiłem dzisiaj rano na warszawskim forum, jeśli komuś zależy na pokoju, to najbardziej Ukraińcom i Polakom. Nikomu bardziej nie zależy tutaj na deeskalacji, przerwaniu ognia i pokoju, bo my płacimy, Ukraina największą bez porównania, ale na drugim miejscu jest Polska. Płacimy za to konkretną cenę. I dlatego będziemy robili, o tym rozmawialiśmy zresztą z panem premierem dzisiaj, w jaki sposób przekonać naszych amerykańskich przyjaciół, żeby dążąc do energetycznego rozejmu, energetycznego przerwania ognia, mieć gwarancję, uzyskać gwarancję ze strony Putina i Rosji. Rozmawiałem długo z prezydentem Zeleńskim o tym. Ukraina naprawdę jest gotowa przerwać ataki w tej chwili. Jeśli tylko, zresztą Zeleński to potwierdził, że jest gotów podpisać zobowiązanie, gwarancję ze strony Ukrainy, że nie będzie żadnych ataków na infrastrukturę rosyjską. Pod jednym warunkiem, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę ukraińską. Nic na to nie wskazuje, żeby Rosja była gotowa do takiego uczciwego podejścia do tej sprawy. No i zrobimy wszystko, żeby uświadomić to także naszym amerykańskim partnerom, że budowanie jakiejś przyszłości na zaufaniu do Putina i Rosji jest iluzją. Że trzeba z nimi postępować, niczego nie eskalując, ale trzeba postępować twardo i jednoznacznie, jeśli chcemy uzyskać jakieś efekty.
1: Tak mówił premier Donald Tusk w czasie wspólnej konferencji z premierem Norwegii. Odniósł się m.in. do sankcji, które najwyraźniej amerykański prezydent osłabia. Do tej kwestii dziś jeszcze wrócimy m.in. po godzinie 13.30. Połączymy się z naszym korespondentem Maciejem Jastrzębskim.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 2.

0: 24.
1: Jest 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. To jeden z efektów dwuletniej pracy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przedstawiła je przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u. Zawiadomienia dotyczą m.in. byłego ministra Zbigniewa Ziobry, a także koordynatora służb Mariusza Kamińskiego.
2: Podstawowym zarzutem, który łączy niemal te wszystkie zawiadomienia, jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W niektórych zawiadomieniach chodzi jednak o znacznie więcej. O umożliwienie ujawnienia informacji niejawnych podmiotom zagranicznym. O wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. O pomocnictwo w pozyskaniu narzędzia do popełnienia przestępstw komputerowych.
1: Jak mówiła Magdalena Sroka, system Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski. Trafiały do producenta Pegasusa, czyli izraelskiej firmy. Władze Lublina chcą wrócić do projektu Strażnik Miejski w każdej szkole. Początkowo strażnicy mieliby się pojawiać w największych szkołach. To projekt, który przez kilka lat dobrze funkcjonował, mówi Mariusz Banach z lubelskiego ratusza.
3: Chcielibyśmy, żeby na początku absolutnie w każdej dzielnicy była taka szkoła, gdzie Strażnik Miejski urzęduje w normalnych godzinach pracy i żeby pełnił on też przy okazji w tej szkole funkcję dzielnicowego.
1: Po serii brutalnych ataków z zeszłego tygodnia bezpieczeństwa w polskich szkołach pilnuje teraz policja. Kontrole będą trwały do odwołania. Przypomnę, od piątku zatrzymano ponad 130 osób, które miały grozić uczniom i nauczycielom. Amerykanie Robert Hall i Michael Woodward, laureatami ekonomicznego Nobla, nagrodzono ich za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. Co to oznacza, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 ekonomista Marek Zuber.
4: Nasze decyzje dotyczące wydatków, dotyczące wielkości oszczędności, ile chcemy pieniędzy przeznaczać na przykład na te oszczędności, no a z kolei na te nasze decyzje wpływa masę różnego rodzaju innych czynników. No i teraz te dwa elementy, czyli te nasze decyzje wpływają na te wielkości opisujące całą gospodarkę, to można połączyć i zarządzając tym wszystkim można lepiej stabilizować gospodarkę.
1: W przeciwieństwie do przyznawanych od 1901 roku nagród pokojowej z chemii, fizyki, medycyny czy literatury, Alfred Nobel nie ustanowił w testamencie wyróżnienia z ekonomii. Jego fundatorem jest Bank Szwecji.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 33 minuty po godzinie 13. Donald Trump zapowiedział obowiązywanie rozejmu energetycznego między Ukrainą i Rosją. Ukraina czeka na szczegóły, Rosja milczy. Tymczasem rosyjskie drony i rakiety spadły na ukraińskie miasta. Są zabici, są ranni. Straty zgłosiła również Moskwa po ataku ukraińskich dronów. Jest z nami Maciej Jastrzębski, który obserwuje, jak ostatnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta przekładają się na ewentualne przybliżenie końca wojny. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: Czy to rzeczywiście są jakieś wypowiedzi, które wpływają na uspokojenie sytuacji, czy wręcz przeciwnie?
7: No moim zdaniem wręcz przeciwnie. Na razie komentarze z każdej strony, jeśli byśmy nie przyłożyli ucha do ściany po stronie zachodniej czy wschodniej, czy tam za oceanem, są krytyczne. Po pierwsze, ogłoszenie odblokowania eksportu rosyjskich paliw dostarcza Rosji nowych środków na prowadzenie wojny. Po drugie, rozzuchwala Władimira Putina. I jak powiedział Polskiemu Radiu opozycyjny polityk Gennadij Gutkow, można sobie wyobrazić, że po każdym ze słów, po każdym z wpisów Donald Trumpa z ostatnich 48 godzin Putin reaguje tak. On zwołał spotkanie na Kremlu i powiedział, przecież mówiłem, że oni się ugną i że Trump jest nasz. Sądzę, że właśnie takimi słowami zwrócił się do swoich współpracowników, podkreślając, że ograł wszystkich. Zatem pójdą zwielokrotnione ataki na Ukrainę oraz propagandowa fala zachęcająca Rosjan do zasilania szeregów armii. Inny rosyjski opozycjonista, Aleksandr Tipunow, ironizuje, że Donald Trump jest gotów nawet dla własnych interesów dozbrajać Rosję. To wszystko jest zaplanowane. Sądzę, że do końca kadencji Trumpa czekają nas jeszcze inne niespodzianki, jeśli nie zostanie ogłoszony impeachment. Niebezpodstawnie żartują, że on może podarować patrioty dla ochrony rafinerii przed ukraińskimi dronami. Niczym

0: Tego nie da się przewidzieć.
1: Dla ochrony NPZ od ukraińskich dronów.
2: I co wydarzyło się ostatniej nocy i kilka godzin wcześniej? Co najmniej 5 ataków z zastosowaniem ciężkich dronów uderzeniowych przeprowadzili Rosjanie na Charków. Drony i pociski zniszczyły tam wieżowiec. Wiadomo o 3 zabitych osobach i 12 rannych. W niedzielę władze Charkowa powiadomiły, że 3 osoby zginęły na przedmieściach miasta w wyniku rosyjskich ataków, w których rannych zostało też wtedy ponad 20 osób. W Iwano-Frankiwsku, blisko granicy z Polską, zabite zostały 3 osoby. Ja przypomnę, wiadomość o ofiarach śmiertelnych i rannych nadeszła po oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Już wiemy, że Kreml nie chce zgodzić się na energetyczny rozejm. Nie zamierza także godzić się na wstrzymanie działań zbrojnych, żeby Ukraina mogła przeprowadzić wybory. Ja właśnie w tej chwili przysłuchuję się pilnie komunikatom z Kremla i za chwilę przygotuję dla Polskiego Radia specjalne depesze na ten temat.
3: Jeszcze jedna kwestia, bo Donald Trump znów przypomniał sobie o ewentualnych wyborach na Ukrainie. Wzywa Wołodymyra Zełenskiego, żeby takie wybory zorganizować. Jak to jest przyjmowane w Moskwie? Czy pojawiają się jakiekolwiek komentarze, jakiekolwiek komunikaty w tej kwestii?
2: Rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja nie zgodzi się na taki 60-dniowy rozejm, żeby Ukraińcy mogli przygotować się do wyborów nowego prezydenta. Pieskow dopuścił, że może ogłosić Rosja rozejm na jeden dzień, na ten dzień wyborów. Natomiast szef rosyjskiego MSZ, odpowiadając na pytanie w ogóle o rozejm między Rosją a Ukrainą w tych przypadkach, o których mówił Donald Trump, i ten energetyczny, i ten związany bezpośrednio z wyborami, na które zresztą Wołodymyr Zełenski zgodziłby się, bo powiedział przecież, że proszę bardzo, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli Rosjanie zagwarantują mi 60 dni spokoju, to ja się na to godzę. Tutaj Ławrow oświadczył, że prezydent Ukrainy stara się nie o trwały pokój, a jedynie o przerwę techniczną. On nie zasłużył na żaden rozejm. No i wiemy, że Moskwa i Waszyngton prowadzą jakieś rozmowy, tak przynajmniej płyną takie sygnały z Moskwy w sprawie jakiegoś rozejmu, ale ostatnie słowa tego komunikatu są takie: poinformujemy wkrótce o rezultatach.
3: A czy sam pomysł, żeby na Ukrainie wybory przeprowadzić, to jest coś, co Moskwie się podoba, bo byłaby to szansa,
2: tak,
3: żeby...
2: Tak, tak, tak. Mhm. To dokładnie tak jak mówisz. Byłaby to dla Rosji szansa na to, żeby po pierwsze namieszać w rosyjskim społeczeństwie, w polityce, ukraińskim społeczeństwie, w ukraińskiej polityce, wprowadzić zamęt w kontaktach Ukrainy z państwami zachodnimi, bo przecież będzie trwała kampania, różni ludzie będą różne rzeczy wygadywali, wtedy różne środowiska mogą wyjść na ulicę, protestować i tak dalej, i tak dalej. A poza tym Rosjanie liczą też na to, że uda im się w trakcie tych wyborów po różnych kątach upchnąć ludzi, którzy są nastawieni prorosyjsko, takich trochę swoich uśpionych agentów, tak można byłoby to powiedzieć, a może nawet udałoby im się doprowadzić do sytuacji, w której na fotelu prezydenta Ukrainy zasiadłaby osoba sprzyjająca polityce Kremla, może nie wprost, ale skłonna do różnego rodzaju ustępstw, negocjacji i przyznania, że no może właściwie to Władimir Putin ma w niektórych kwestiach rację. To się w głowie nie mieści przede wszystkim Ukraińcom, nam tutaj bliżej Ukrainy mieszkającym, którzy na co dzień obserwujemy to wszystko, co się dzieje również, ale na przykład już dajmy na to w takich Stanach Zjednoczonych, czy w krajach Ameryki Południowej, czy też w krajach azjatyckich, gdzie trochę inaczej jest cała ta sytuacja przedstawiana, a ludzie dopuszczają taką możliwość, że no a może nam naprawdę ten Zełenski to jest główny odpowiedzialny za to, że jeszcze wojna się nie skończyła, a Władimir Putin to jest taki miłośnik pokoju, prawda? Kuriozalne, ale tak jest.
3: No tak, po tylu latach krwawego, brutalnego konfliktu ludzie są zmęczeni i pewnie łatwo byłoby manipulować
2: Państwo
3: ich emocjami.
2: Aleksandra Tipunowa, no to jest człowiek, który na co dzień współpracuje z legionami rosyjskojęzycznymi, walczącymi pod flagami Ukrainy przeciwko swoim własnym rodakom, żeby doprowadzić do obalenia reżimu Putina poprzez zwycięstwo Ukrainy. On mówi, jasne, że to jest ironia, ale no może właściwie Trump rozstawi tam patrioty, tak, wokół tej Moskwy, żeby broniły rafinerii samego Putina.
3: No. No właśnie, to brzmi absurdalnie, ale chciałbym jeszcze zapytać o to, jak Rosjanie dziś, jak elity polityczne Rosji oceniają dziś stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo można odnieść wrażenie, że po długich miesiącach, kiedy Trump skupiał się na sytuacji na Bliskim Wschodzie, znów przypomniał sobie o Ukrainie.
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie mówię tego dlatego, że papuguję tutaj niektórych naszych gości, którzy

0: tak czasami z przymrużeniem oka rozmawiają z nami. To jest naprawdę dobre pytanie do tego, żeby zebrać informacje jak najwięcej na ten temat, bo jeszcze parę dni temu można było powiedzieć, że w Rosji wszystko pęka i w otoczeniu Władimira Putina pęka i że są przeciwnicy wojny coraz bardziej odważni, wychodzą na ulicę, że nawet ci tak zwani Z-blogerzy, którzy do tej pory wychwalali marsz armii rosyjskiej na Ukrainę, teraz mówią, że to wcale nie będzie takie łatwe, że może dojść do porażki, że Rosja musi się liczyć z porażką, że Władimir Putin najprawdopodobniej w wielu swoich obliczeniach się pomylił. No i co? I Donald Trump mówi, odblokowujemy teraz eksport rosyjskiego paliwa. Donald Trump mówi, ja się z Putinem dogaduję w każdej kwestii. Dogadaliśmy się też w sprawie jakiegoś tam rozejmu. I jeszcze parę innych rzeczy, że winna jest Ukraina, że Ukraina musi natychmiast przestać bombardować cele w Rosji i że Ukraina powinna natychmiast wrócić na drogę demokracji, przeprowadzając wybory, bo Zdan Zełenski to już tam za długo na tym fotelu prezydenckim w tym Kijowie siedzi. Zaczyna zalepiać się jedno pęknięcie, drugie pęknięcie i tak jak mówił Gennadij Gutkow, hipotetycznie możemy dopuścić, że Władimir Putin chodzi po korytarzach Kremla, zaciera ręce i mówi do swoich współpracowników, widzicie? Mówiłem wam. Oni tam nie wytrzymają psychicznie. Kiedyś pękną, a my musimy być konsekwentni i robić swoje. Scala się w ten sposób również część społeczeństwa, która w ostatnich tygodniach czy miesiącach pod wpływem ukraińskich ataków i różnych niedogodności zaczęła myśleć o tym, czy by jednak nie skrytykować Władimira Putina, bo przynajmniej na to wskazywały niektóre sondaże prowadzone w Rosji. Więc ta sytuacja jest dla Putina na pewno kostna.
1: Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Doktor Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam pana serdecznie. Panie doktorze, Donald Trump zapowiada obowiązywanie rozejmu energetycznego między Ukrainą i Rosją. Ukraina czeka na konkrety, Rosja milczy, cały czas trwa wzajemny ostrzał. Z kim Donald Trump ustalił ten rozejm? Ze stroną rosyjską, ze stroną ukraińską czy sam ze sobą?
3: Właśnie tutaj zdaje się, że były jakieś rozmowy ze stroną rosyjską, po czym Donald Trump ogłosił w piątek, że takie zawieszenie broni dotyczące uderzeń na obiekty energetyczne ma wejść, przy czym ono jest bardzo podobne do tego, z czym mieliśmy do czynienia 14 września tego roku, czyli bardzo podobne zawieszenie broni, z którego ostatecznie nic nie wyszło, bo obie strony po prostu kontynuowały ostrzał. I najprawdopodobniej z tego zawieszenia broni też niewiele wyjdzie. To jest kolejna próba jakiegoś ograniczenia walk i sprowadzenia obu stron do stołu rokowań, tylko że ani Ukraina, ani Rosja nie są w tej chwili w takiej pozycji i nie czują się na tyle znużone wojną, żeby do tych stołu rokowań mogły usiąść, więc niezależnie od tego, co będzie się działo, to te dwa państwa i tak będą ze sobą walczyć. Natomiast jeśli chodzi o ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście możemy powiedzieć, że prezydent Trump został wybrany do tego, jak stwierdził w telewizji Fox News sekretarz Besant, że ma reprezentować i realizować interesy amerykańskie, a nie jakiekolwiek inne, więc tutaj oczywiście można to też złożyć na karb zbliżających się wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych i próby przynajmniej obniżenia cena diesla, która jest wysoka w tym momencie na całym świecie. Natomiast powodów tej wysokiej ceny to nie jest tylko wojna na Ukrainie, to nie jest tylko kwestia ostrzału przez Ukraińców rosyjskich rafinerii. To jest też kwestia tego, że zablokowana jest, że dopiero teraz zaczynają wychodzić statki z cieśniny Ormus, bo w ostatnich tygodniach dopiero US Navy, można powiedzieć, usprawniła system konwojowy, ale większość rafinerii, z których Zachód bierze paliwo, niestety znajduje się właśnie w Zatoce Perskiej. Polityka tak zwanego Zielonego Ładu i likwidacja części tego typu przedsiębiorstw doprowadziła do tego, że my na Zachodzie jesteśmy uzależnieni po prostu od dostaw z zewnątrz. I to nie tylko surowej ropy, ale też wyrobów, które z tejże ropy pochodzą. A z kolei w Stanach Zjednoczonych wysokie ceny to też jest kwestia tego, że właśnie diesel ze Stanów jest kupowany na rynkach światowych, więc nie wiem, czy akurat tego typu rozwiązanie to zawieszenie broni i to zwolnienie czasowe z sankcji rosyjskich, właśnie rosyjskiego oleju napędowego mogłoby

0: cokolwiek tutaj więcej zmienić.
1: Rozejm energetyczny to jedno, ale jest też ta druga kwestia, o której pan już wspomniał. Cytat: właśnie zakończyłem niezwykle owocne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, w trakcie których uzgodniono, że Rosja niezwłocznie dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. To ogłosił Trump w piątek wieczorem. Czy to jest desperacja przed wyborami połówkowymi?
0: No właśnie nie do końca chyba, dlatego że jak się wgłębić w próba na pewno obniżenia ceny paliw przy dystrybutorach, natomiast czy to jest desperacja, to trudno powiedzieć, dlatego że okazuje się, że jeśli spojrzymy na gospodarkę amerykańską z takiego szerszego pola widzenia, to nadal ona się szybko rozwija. Giełda notuje historyczne rekordy, jeśli chodzi o poziom wyceny akcji. I co ważniejsze, rosną też wynagrodzenia Amerykanów po One Beautiful Bill Act, który został wprowadzony w zeszłym roku. Rosną też inwestycje zagraniczne amerykańskie, między innymi wywołane tym, że właśnie administracja amerykańska wymusiła niejako na partnerach gospodarczych Stanów Zjednoczonych część tych inwestycji. No i też nie jest tak, jak pokazują sondaże, a przynajmniej jakby chciałby to widzieć w Stanach Zjednoczonych media liberalno-lewicowe, że demokraci prowadzą tak bardzo. No, okazuje się, że ta przewaga wcale nie jest tak duża. No i jeszcze do tego dochodzi to, że większość sondaży niestety, podobnie jak w Polsce, no nie jest w stanie oddać realnych nastrojów społecznych, więc tutaj nie jest tak, że republikanie są faktycznie pod ścianą, jak to się często w Europie pokazuje. Ale oczywiście działania na rzecz zmniejszenia ceny paliwa są jak najbardziej uzasadnione ze strony prezydenta, tylko oczywiście no, pytanie jest takie, czy tak jak 14 września ten zapowiedziany w piątek rozejm już w zasadzie jeszcze nie zdążył dobrze wejść w życie, a już został złamany przez obie strony.
1: Jak rozumiem, fakt, że odejście od sankcji i ograniczania dostaw z Rosji i kolejne zamówienia, które będą z poważnym zastrzykiem finansowym dla rosyjskiego budżetu, to dla Donalda Trumpa nie ma większego znaczenia.
0: No on patrzy z punktu widzenia amerykańskiego, on patrzy z punktu widzenia swojej partii w wyborach połówkowych. Natomiast Ukraina no jest w tym momencie jednym z elementów szerszej gry. Trzeba pamiętać, że Amerykanie to, co robią, to robią w kontekście chińskim. Tak samo jak Chińczycy, to te działania, które podejmują, to podejmują w kontekście właśnie rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo to są dwa największe mocarstwa w tej chwili na świecie, które realizując swoje interesy, patrzą po prostu na siebie, co robią, jakie decyzje podejmują, żeby się jak najlepiej pozycjonować przed kolejnymi rundami, można tak powiedzieć, rywalizacji, przed kolejnymi spotkaniami też między przywódcami tych państw w listopadzie i w grudniu. Więc z tego punktu widzenia no, racjonalność działania amerykańska jest oczywiście uzasadniona. To nie znaczy, że musi nam się to podobać, ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że w tym samym czasie, kiedy Amerykanie nakładali sankcje i ograniczali Rosji możliwość sprzedaży węglowodorów, to Europa przez pośredników kupuje tak zwaną kazachską ropę, tak zwany kazachski węgiel, po czym okazuje się, że w dużej części on pochodzi jednak z Rosji. Więc tutaj hipokryzja przywódców liberalno-lewicowych europejskich też ma swoje znaczenie i być może gdyby faktycznie przywódcy, zwłaszcza niemieccy, chcieli ograniczyć zakup węglowodorów rosyjskich już wcześniej, na wcześniejszym etapie nałożyli poważniejsze sankcje, to być może Rosja miałaby większe kłopoty. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Rosyjskie społeczeństwo jest w stanie znieść naprawdę znaczące obniżenie poziomu życia, byle tylko mogło sobie pomyśleć, że jest imperium. I generalnie zmiana władzy na Kremlu może nastąpić w zasadzie w tej chwili w wyniku jakiegoś przewrotu pałacowego, a nie tego, że rosyjskie społeczeństwo się zbuntuje, bo rosyjskie społeczeństwo się nigdy nie zbuntowało i prawdopodobnie nigdy się nie zbuntuje. To jest pomongolskie imperium.
1: Donald Trump najwyraźniej zaostrza presję na Ukrainę. Groził wstrzymaniem wsparcia wywiadowczego i dostaw broni, gdyby Kijów nie zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie. W przypadku Ukrainy ma jednoznaczne środki nacisku, a Rosji nie grozi, na Rosję nie wywiera presji, bo nie ma jak?
0: Bo chcę sobie zostawić możliwość negocjacji vis-a-vis Chin i ewentualnego przeciągnięcia Rosji na stronę amerykańską, co oczywiście nie jest niemożliwe, jeżeli zastanawiam się w ogóle, czy do takiego działania mogłoby dojść, na pewno nie w tym momencie. W tej chwili interes rosyjski to jest współpraca z Chinami i oba państwa tą współpracę kontynuują. Natomiast jeśli chodzi o naciski na Ukrainę, to myślę,

0: Myślę, że to spotkanie z lutego 2025 roku i ta kłótnia z prezydentem Zełenskim to też ma swoje znaczenie, ponieważ no personalnie po prostu prezydent Trump chyba nie lubi prezydenta Zełenskiego. I znajduje chyba sobie takie możliwości, żeby mu pogrozić palcem, można tak powiedzieć, bo nie sądzę, żeby współpraca dotycząca właśnie koordynatów celów przekazywanych przez Amerykanów czy informacji wywiadowczych miała zostać naprawdę przerwana.
1: No tak, tyle, że od tej pamiętnej awantury w Białym Domu nastąpiły kolejne spotkania, było ich kilka i wydawało się, że te lody zostały przełamane.
0: No tak, tylko że no, prezydent Trump jako przywódca wielki go jest pamiętliwy, tak, i myślę, że nie zapomina. A poza tym no, to jest wykonywanie takich ruchów trochę można powiedzieć pod publiczkę właśnie, że tu staram się coś zrobić, ale tak naprawdę to no, niewiele mogę, no bo zobaczcie, tu Ukraina się nie chce godzić. No Rosjanie niby z nami się dogadują, ale też w zasadzie prowadzą swoją politykę, więc tutaj to trzeba było znać dokumenty takie wewnętrzne, amerykańskie, do czego to wszystko ma doprowadzić, bo ewidentnie to jest tak, że wojna na Ukrainie no, jest jednym tylko z kilku elementów. Dla nas jako państwa położonego tuż przy tej wojnie, jako Polski, jest oczywiście ważna, natomiast dla Amerykanów to jest jeden z elementów szerszej globalnej układanki.
1: Trump wezwał też do przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że owszem, zarządzi głosowanie, jeśli Putin zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni. Moskwa odpowiada, że takiej zgody nie ma. Czy w związku z tym to Trumpowi wystarczy, że Ukraina chciałaby, ale logistycznie, technicznie nie ma możliwości?
0: Myślę, że część z tych właśnie wycieczek słownych prezydenta Trumpa to są po prostu wycieczki słowne i tutaj administracja zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno sytuacja na miejscu, jak też konstytucja Ukrainy no nie pozwala w tym momencie na to, żeby takie wybory przeprowadzić. Więc w okresie wojennym po prostu do tych wyborów nie dojdzie. Dojdzie do nich pewnie po zakończeniu wojny, jakkolwiek by się ona nie zakończyła i wtedy faktycznie ta kampania wyborcza będzie mogła zostać przeprowadzona. Natomiast w tej chwili ani realnie, ani właśnie prawnie, zgodnie z prawodawstwem ukraińskim nie ma takiej możliwości.
1: Ale można odnieść wrażenie, że właśnie o to chodzi Donaldowi Trumpowi, żeby w Kijowie pojawił się polityk, który byłby skłonniejszy do zawarcia ewentualnego rozejmu czy porozumienia, jakkolwiek to nazwać, z Moskwą. Więc pytanie, czy nie będzie tego nacisku podtrzymywał?
0: A myślę, że tak, że ten motyw właśnie tego, że nie było w konstytucyjnym terminie wyborów na Ukrainie, będzie powracał, coś zresztą podnoszony też przez innych polityków amerykańskich. Natomiast no, sytuacja realna jest taka, że no, nie da się ich przeprowadzić w tej chwili i Ukraińcy też nie mają zamiaru takiej kampanii na razie przeprowadzać i nie jest to wcale nic nadzwyczajnego. Natomiast no, próbują też prosić o pomoc i Amerykanie, jeśli chodzi na przykład o dostawy pocisków Patriot, no i oczywiście państwa europejskie, które ich wspierają, tylko że musimy pamiętać o jednej rzeczy. No może nam się wydawać trochę dziwne, że dlaczego Amerykanie grają na siebie, dlaczego nie chcą wspierać Ukrainy tak jednoznacznie. Ale prawda jest taka, że w tej chwili zarówno Ukraina, Stany Zjednoczone, jak i państwa europejskie, Rosja czy też Chiny, wszyscy w zasadzie wrócili do tej polityki międzynarodowej, gdzie każde państwo dba o swój partykularny narodowy interes. I to, z kim chodzimy w sojusze, to kogo popieramy, w jakim zakresie go popieramy, to zależy od oceny władz danego państwa i od oceny sytuacji tego, o ile mogą zrealizować swój własny interes narodowy, wspierając na przykład którąś ze stron konfliktu zbrojnego.
1: Wspomniał pan o wyborach połówkowych. To będzie test poparcia dla prezydenta USA. Od dłuższego czasu pojawiają się już informacje, jakoby notowania Trumpa były bardzo słabe. Czy tak istotnie jest, czy może w tej chwili wszystko jeszcze jest możliwe?
0: Faktycznie jest tak, że prezydent Trump nie ma powiedzmy najlepszych notowań, natomiast biorąc pod uwagę historyczne poparcie, jak jego poprzednicy mieli, mniej więcej w tym okresie czasu przed wyborami połówkowymi, czyli w połowie swoich kadencji, to nie odbiega to od średniej poparcia dla żadnego z poprzednich prezydentów. Natomiast to, co warto zauważyć, to to, że pojawiają się opinie, czy też sondaże nawet wskazujące na to, że kandydaci na senatorów Partii Republikańskiej Amerykańskiej czy do Izby Reprezentantów,

0: wyższe notowania, mają większe poparcie wśród swoich wyborców niż prezydent Trump w całych Stanach Zjednoczonych. I tak jak wspomniałem wcześniej, no jest kwestia tego, że te sondaże nie zawsze są dokładne, a trzeba też pamiętać, że Partia Demokratyczna też nie jest monolitem, tak jak to bywało w przeszłości. I tam mamy umiarkowanych demokratów, ale mamy też całą grupę islamu lewicy, można tak powiedzieć. Czyli z jednej strony będzie to El Said, będzie to Zoran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, będzie to Ilhan Omar z Somalii jako przedstawiciele tego islamskiego skrzydła. Natomiast skrzydło skrajnie lewicowe to jest Bernie Sanders, towarzyszony tak zwany niezależny senator z Vermont, czy Alexandria Ocasio-Cortez, z kolei deputowana do Izby Reprezentantów bodajże ze stanu Nowy Jork. Także tutaj no... Pytanie jest takie, czy kandydaci wysunięci właśnie przez tych demokratycznych socjalistów Ameryki, czyli w zasadzie socjalistów łamane na komunistów, jakich się określa w konserwatywnych mediach amerykańskich, zyskają poparcie w ogólnokrajowych wyborach. To też będzie, oprócz tego, że oczywiście to jest test poparcia dla polityki obecnej administracji i prezydenta, to też będzie odpowiedź na to pytanie, na ile ta komunistyczna propaganda, czy komunistyczny skręt partii demokratycznej będzie się demokratom opłacał. Coś w dłuższym terminie.
1: To jeszcze w trzech zdaniach, panie doktorze, na zakończenie. Czy Donald Trump ma się dziś, ma coś, czym mógłby się dziś pochwalić?
0: No, w tej chwili wygląda to tak. Nowa umowa dotycząca Grenlandii na czas nieokreślony z pełną kontrolą dostępu do zasobów Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Coś na wzór sytuacji z czasów II wojny światowej. Mamy w tym momencie pod kontrolą amerykańską Wenezuelę. Najprawdopodobniej 25 października Brazylia też będzie miała prezydenta konserwatywnego i rząd konserwatywny. Takie punkty blokujące jak Kanał Panamski, Kanał Suezki, Cieśnina Malakka są w zasadzie dzięki podpisanym porozumieniom z Egiptem, Maroko i Indonezją pod kontrolą amerykańską. Mamy rozwijający się przemysł i szerokie inwestycje gospodarcze. Mamy wreszcie całkowicie zahamowaną nielegalną migrację. No tych punktów trochę jest. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to administracja konserwatywna, przeprowadzająca konserwatywną kontrrewolucję, no to wiadomo, że liberalno-lewicowe rządy europejskie będą mówić dokładnie co innego.
1: Dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś szlekiem.
10: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie kolejna narada premiera z szefami służb. Chodzi o bezpieczeństwo w polskich szkołach i falę dezinformacji. Brak akredytacji i wyciekające dane. Komisja do spraw Pegasusa zawiadamia prokuraturę w sprawie nadużyć zarządów PiSu. Będzie też wyjaśnienie w sprawie ekonomicznego Nobla. Wyróżnienie powędrowało do dwóch amerykańskich badaczy. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za pół godziny w kancelarii premiera pilna odprawa z udziałem ministrów i szefów służb. Tematem będą akty przemocy w szkołach i fala dezinformacji. O weryfikowanie i nierozpowszechnianie wywołujących panikę informacji apeluje policja. W ostatnich dniach lotem błyskawicy rozeszły się wiadomości o planowanej serii ataków w szkołach. To była dezinformacja mająca na celu spotęgowanie strachu, słyszymy od mundurowych. Rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
2: W ostatnich dniach w wiadomościach rozsyłanych SMS-em i przez komunikatory internetowe zaroiło się od dramatycznych opisów sytuacji w szkołach. Pojawiały się w nich relacje rzekomych świadków, apele o podanie dalej i ostrzeżenie innych. To dotyczyło szkół, ale może dotyczyć dowolnej innej sytuacji. Dlatego Paweł Pankał ze szczecińskiej policji przypomina: nie podawajmy treści w ciemno, sprawdźmy, czy są wiarygodne.
3: Sprawdźmy oficjalne komunikaty, poszukajmy informacji na stronach internetowych i zweryfikowanych profilach policji, właściwych instytucji publicznych oraz szkoły, której dotyczy wiadomość. Po drugie, skontaktujmy się bezpośrednio z placówką. Po trzecie, sprawdźmy datę i kontekst. Ustalmy, czy materiał nie dotyczy wcześniejszego zdarzenia albo innego miasta, albo nawet kraju. Po czwarte, nie ufajmy samemu zrzutowi ekranu.
2: W dobie AI podrobioną grafikę można przecież stworzyć w minutę. Główna zasada jest prosta.
3: Jeśli nie możemy zweryfikować informacji, nie przesyłajmy jej dalej.
2: Podejrzane wiadomości można zgłosić do Instytutu NASK. Jego eksperci zajmują się ich weryfikacją.
1: Z kolei policja strzeże bezpieczeństwa w szkołach. Od piątku mundurowi zatrzymali 135 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Policja całodobowo monitoruje sieć i reaguje na każde zgłoszenie. Komisja do spraw Pegasusa przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. To efekt dwuletnich prac sejmowych śledczych. Zawiadomienia dotyczą między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, byłego wiceministra Michała Wosia, byłego szefa CBA i MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcy Macieja Wąsika. Dopuścili oni do użytku program szpiegowski bez akredytacji. Jego producent, czyli izraelska firma, miała dostęp do danych operacyjnych. Prace komisji śledczej otworzyły drogę do odtajnienia dokumentów, które przez lata były objęte klauzulami tajności, mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka.
4: Jest to m.in. wystąpienie pokontrolne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są to dokumenty kontrwywiadu wojskowego. Są pisma szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są to raporty techniczne i projekt umowy na zakup Pegasusa. Korespondencje między Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a dysponentem tego narzędzia i jej producentem, izraelską firmą NSO.
1: Komisja przesłuchała ponad 70 osób. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczą też byłego szefa CBA Ernesta Bejdy i jego zastępcy, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prezentacja raportu wciąż trwa. Teraz jest mowa o inwigilacji polityków ówczesnej opozycji z użyciem programu Pegasus. Do Sejmu będziemy jeszcze wracać. Polska chce uderzyć w dyplomatów z Rosji. Plan naszego MSZ-u to ograniczenie praw wysłanników federacji w całej Unii Europejskiej. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
5: Widzimy rosnącą liczbę wrogich, bo tak je trzeba nazwać, aktów rosyjskich związanych z sabotażem, związanych z aktami dywersji. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że wśród dyplomatów rosyjskich jest ponadprzeciętna liczba tych, którzy tak naprawdę nie zajmują się dyplomacją, tylko innymi zadaniami.
1: I jest pomysł, by dyplomaci z Rosji musieli uzyskiwać zgodę na poruszanie się po wszystkich krajach strefy Schengen. Obecnie muszą jedynie informować o tym, że chcą wyjechać do innego unijnego kraju niż ten, w którym rezydują, 24 godziny przed wyjazdem. Wznowiono również dyskusję o unijnym wymogu paszportów biometrycznych dla Rosji.

0: Rosjan. Robert Hall i Michael Woodford laureatami ekonomicznej Nagrody Nobla. Amerykańscy ekonomiści zostali nagrodzeni za badania nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomicznej stabilizacji. Brzmi to skomplikowanie, ale wcale takie nie jest. Nobliści tłumaczą, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów, wyjaśnia profesor Łukasz Goczek z Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Jeśli teraz trwa kryzys, to bank centralny, rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne. Natomiast jeżeli jest sytuacja dobra, gospodarka jest stabilna, to po prostu banki centralne, ci sami rządzący nie powinni wykonywać ruchów, które załamią tą naszą pewność co do przyszłości.
0: Zdobywcy Nagrody Banku Szwecji badają te same zagadnienia, ale co ciekawe, nigdy nie napisali wspólnie żadnego artykułu. 83-letni Robert Hall to profesor Uniwersytetu Stanforda, z kolei Michael Woodford ma 71 lat i jest profesorem Uniwersytetu Columbia. Nagrodę imienia Nobla z dziedziny ekonomii przyznaje Bank Szwecji, bo nie została ona bezpośrednio ustanowiona przez Alfreda Nobla.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda jest już typowo jesienna, na niebie jest dużo chmur, a słońca bardzo mało. Praktycznie w całym kraju może dziś przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
12: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 9 minut po godzinie 14. Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie w imieniu całego popołudniowego zespołu. Kwestie bezpieczeństwa powracają nieustająco. W Warszawie trwa ważne spotkanie Warsaw Security Forum i między innymi o tym forum, ale też o kwestiach związanych z bezpieczeństwem w szerokim rozumieniu będziemy teraz rozmawiać. Rosja nie jest zainteresowana ani przerwaniem ognia, ani deeskalacją, ani pokojem. Tak mówił premier Donald Tusk podczas wspomnianej konferencji Warsaw Security Forum. Zapowiedział, że będzie przekonywał wszystkich partnerów europejskich, żeby rozważyć zwiększenie sankcji wobec Rosji. Szef rządu skrytykował tych, którzy relatywizują odpowiedzialność

0: odpowiedzialność za to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W Warszawie gości też głównodowodzący siłami NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, który uważa, że skuteczna strategia zwycięstwa musi opierać się na systemach odstraszania i obrony. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwio, jak wyraźny i głośny sygnał popłynął z Warszawy?
1: Premier Donald Tusk, który otwierał to forum, powiedział, że każdy, kto proponuje Rosji przerwanie ognia czy też zaprzestanie bombardowania obiektów cywilnych, spotyka się natychmiast z odpowiedzią pełną arogancji i brutalności ze strony Rosji. Nie możemy mieć więcej iluzji wobec intencji, tak mówił szef polskiego rządu. Podkreślał, że Rosja nie jest zainteresowana ani przerwaniem ognia, ani deeskalacją, ani pokojem. Jest zainteresowana wyłącznie dominacją, tak mówił premier Donald Tusk.
2: Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi.
1: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, połączył się z uczestnikami konferencji zdalnie. Powiedział, że jego kraj jest gotowy na energetyczne zawieszenie broni. Oczekuje jednak tego samego od Rosji, a ta wciąż atakuje Ukrainę. Prezydent Zełenski odniósł się w ten sposób do zapowiedzi amerykańskiego prezydenta o możliwym energetycznym rozejmie między Kijowem i Moskwą. Ukraiński przywódca podkreślał, że po wpisie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ukraina wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie, ale Rosja nie podjęła lustrzanych kroków. Jesteśmy gotowi przestrzegać rozejmu energetycznego, jeśli Rosja będzie gotowa zrobić to samo. Już pokazaliśmy, że mówimy poważnie. Minionej nocy rosyjskie rafinerie ropy naftowej nie płonęły, jednak o północy rosyjski odrzutowy dron uderzył w ukraiński zakład wydobycia gazu. Doszło również do rosyjskiego ataku na zwykłą stację benzynową. Rosja dopuściła się więc naruszeń rozejmu energetycznego ogłoszonego przez prezydenta Trumpa. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał, że czeka teraz na szczegóły rozmów między Amerykanami a Rosjanami. Jego zdaniem rozejm energetyczny może zadziałać i stać się ważnym krokiem w kierunku zakończenia wojny. Jeśli Amerykanie jednak dopilnują, aby Rosjanie go przestrzegali. W Warszawie gości także głównodowodzący siłami NATO generał Aleksus Grynkiewicz. Mówił tu w Warszawie, że wszyscy członkowie NATO muszą działać na rzecz wzmacniania potencjału obrony i odstraszania. Podkreślał, że trzeba zapełnić wojskowe magazyny nowoczesnym uzbrojeniem, w tym rakietami dalekiego zasięgu. Trzeba rozbudować potencjał zbrojeniowy tak, aby na czas konfliktu sojusznicze armie miały stały dostęp do uzbrojenia. Tylko w ten sposób, zdaniem generała, będziemy gotowi na zagrożenie ze strony Rosji. Pytany, dlaczego zdecydował się ujawnić strategię zwycięstwa, generał odpowiedział. Miliard mieszkańców, obywateli państw Sojuszu Północnoatlantyckiego musi wiedzieć, że działamy razem, że my wiemy, co mamy robić. A tym, którzy myślą, że mogą nam zagrozić, chcemy wysłać jasny sygnał, że my wszystko mamy pod kontrolą. Tak mówił generał Aleksus Grynkiewicz w Warszawie. Oficer odniósł się także do sytuacji na ukraińskim froncie. Chwalił postawę władz w Kijowie, chwalił samych Ukraińców, którzy jego zdaniem doskonale radzą sobie w walce z Rosją. Podkreślał, że linia frontu jest ustabilizowana, a Ukraińcy, którzy charakteryzują się, jak dodał, duchem walki, bronią się dzielnie mimo różnic w zasobach. Zdaniem generała niepokojące kwestie to jednak uderzenia dalekiego zasięgu, które przeprowadza Federacja Rosyjska.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Przypomnijmy, w Warszawie trwa konferencja Warsaw Security Forum. To wydarzenie zakończy się jutro.
3: Gość Polskiego Radia 24.
0: Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałbym nawiązać do tego, o czym przed momentem mówiła Sylwia Białek, i do trwającej w Warszawie konferencji Warsaw Security Forum. Ton jest jednoznaczny, chodzi o to, żeby nie iść na kompromisy z Rosją, żeby być może zwiększyć sankcje wobec Moskwy. Tymczasem prezydent Trump najwyraźniej miałby ochotę porozumieć się z Rosjanami. Na ile to może wpłynąć na sytuację na froncie?
4: Znaczy, mi się wydaje, że To, co mówił prezydent Zełenski właśnie na tym Warsaw Security Forum, to on sugerował kompromis, który jest

jesteśmy w stanie i my, i Ukraina przede wszystkim szanować. Tylko tego kompromisu po prostu nie chce Rosja, więc jakby wydaje mi się, że w ten sposób wygląda, że ten kompromis jest osiągalny. Pokój, zawieszenie broni, zakończenie działań zbrojnych, to wszystko jest osiągalne, ale tego chce Rosja.

0: słyszymy tutaj generałów amerykańskich, słyszymy Donalda Trumpa, no jest bardzo duży rozdźwięk między tymi wypowiedziami. Donald Trump mówi zupełnie innym językiem niż jego generałowie. Kiedyś można by myśleć, że to jest strategia, w której prezydent mówi jedno, generałowie drugie, no ale niestety tak to nie wygląda. Raczej jest to po prostu chaos informacyjny, który z Białego Domu i z Pentagonu i jeszcze wewnątrz Pentagonu niestety narasta. Donald Trump zaproponował rozwiązanie jednostronne. Słyszymy, prezydent Zełenski mówi, że Rosja się nie dostosowała, ale tak naprawdę Trump nic nie mówił o tym, że Rosja ma przestać walczyć czy ostrzeliwać Ukrainę, tylko Ukraina ma po prostu przestać ostrzeliwać rafinerie rosyjskie. Więc tu nawet nie chodziło o żaden kompromis, tylko żeby Ukraina jednostronnie pozwoliła na prowadzenie biznesu między Trumpem, jego rodziną, a Putinem i jego biznesmenami. I do tego tylko namawiał Trump, więc mi się wydaje, że wielu komentatorów niedokładnie zrozumiało, co Trump proponuje, bo on nie proponował żadnego zawieszenia broni ani końca działań, tylko po prostu umożliwcie mi prowadzenie biznesu z Putinem. I na to się jakby nikt nie chce godzić. Oczywiście pan Zełenski udaje, że tego nie usłyszał, mówi i słusznie robi oczywiście, to jest świetna dyplomacja i mówi, no skoro nie zawiesiła działań, no to my także nie możemy, bo jesteśmy na wojnie i bardzo słusznie mówi, ale wydaje mi się, że on doskonale wie, co rzeczywiście Trump proponował i jest to oczywiście no zgubne, to co Trump proponuje.
1: Tym bardziej, że podobne sygnały już się w przeszłości pojawiały. Sytuacja za naszą wschodnią granicą cały czas bardzo skomplikowana, ale tymczasem ostatnie dni były bardzo niepokojące także w Polsce. Oczywiście z zupełnie innych względów. Mam na myśli te dramatyczne sytuacje, do których doszło w kilku szkołach. Co się takiego wydarzyło? Bo to przez chwilę wyglądało na serię, chociaż usłyszeliśmy zapewnienia, że to seria nie jest. Halo, halo?
0: No właśnie, tak chwilkę słyszę, chwilkę nie słyszę. O. Szukam jakiegoś lepszego miejsca, ale tu no u mnie są takie trudności z zasięgiem. Natomiast, nie wiem, słychać mnie teraz, tak?
1: Teraz pana słychać bardzo dobrze. A czy pytanie dotarło do Rzeszowa? Czy powtórzyć?
0: Słucham?
1: Czy nie, pytanie słyszałem, doleciało
0: słyszałem,
1: do Rzeszowa?
0: Słyszałem. Tak, doleciało. Więc oczywiście jest to jakaś zorganizowana akcja, albo nie wiem, na ile ona jest zorganizowana, przez kogo, czy jest to też akcja spontaniczna, bo zauważmy dzisiejsze media społecznościowe, ten poziom braku zaufania do służb, do tak zwanych autorytetów i tak dalej, powoduje, że ludzie się radykalizują. Bardzo duże grupy społeczne się radykalizują politycznie, a inni się radykalizują w bardzo różne strony i czasami ma to właśnie takie niestety efekty no, działań zupełnie poza wszelkimi normami pojawiają. No, my pamiętamy przecież takie akcje w szkołach już były. Pamiętamy, ja już w tej chwili nie pamiętam do końca nazwy, ale to było coś jak delfin czy wieloryb i dzieci popełniały też...
1: Błękitny bodaj wieloryb, tak.
0: Tak, tak, tak, coś takiego. Takie akcje się zdarzały już w przeszłości, ale one wszystkie były oparte o media społecznościowe, które pozwalają zamykać dzieciaki w małych, ciasnych takich bańkach informacyjnych, gdzie się je kontroluje w pewien sposób. To jest zasada działania sekt kiedyś, tylko kiedyś do sekty, żeby kogoś namówić, to trzeba było go fizycznie tam przetransportować, a w te sekty, czy sposób działania sekt toczy się w mediach społecznościowych, gdzie bardzo łatwo, nawet łatwiej kiedyś fizycznie odizolować takiego dzieciaka od wszelkich innych źródeł wpływu. No oczywiście często rodzice się takim dzieciakiem nie do końca interesują, wtedy jest oczywiście jeszcze łatwiej. Takie dzieciaki są często odizolowane od także rówieśników. To jest coś, co kiedyś profesor Zimbardo proponował właśnie za pomocą swojego projektu Bohaterskiej Wyobraźni, umniejszać jakby ten proces, bo jego się nie da zlikwidować. Pan Brooks też prowadzi takie zajęcia w szkołach. Ja bardzo lubię o tym mówić, bo ważne, my często lekceważymy te problemy dzieci, a dla nich to, co dla nas może być błahe, dla nich jest bardzo poważne często. I bardzo łatwo te dzieciaki wkręcać właśnie w takie dla nas dziwne sytuacje, tak? No ale jeżeli to jest jeszcze przez służby, co też jest przecież możliwe, no to tym bardziej, to jest wtedy lepiej zorganizowane, przy tym pracują.

0: psychologowie, ludzie, którzy mają pojęcie, jak takie dzieci zmotywować do działania. No pamiętamy przecież akcje na torach wywiadu, tak? Kamerki umieszczane, próby wysadzenia. To może być coś podobnego, może nie być, tak? Tak naprawdę ten poziom radykalizacji jest bardzo wysoki. Nie wszystko należy zwalać na służby rosyjskie, ale mogą one też inspirować.
1: Wspomniał pan o mediach społecznościowych. Na pewno są częścią problemu. Media społecznościowe, czy szerzej przestrzeń internetowa, ale to nie jest jedyny kłopot, jedyne wyzwanie. Zatem czy potrzebujemy ustawy, bo toczy się już dyskusja polityczna na temat tego, jak zapanować nad sytuacją, czy jednak sama ustawa to powinien być tylko pierwszy krok?
0: Nie no, oczywiście wszystko zaczyna się od systemu prawnego i pewne działania powinny być ograniczane. Tam, gdzie widać, że jest inspiracja, czy to służb, czy to właśnie big techy, które dążą bardzo często po prostu do pomnażania wpływów i zysków, jasne. I te działania mogą być bardzo zgubne. Oczywiście deklaracje zawsze są piękne, ale za tymi deklaracjami idą zupełnie inne działania. I każdy to z tych działań można wytłumaczyć, nie wiem, biznesowo, czy zwiększaniem tam zasięgów, czy jeszcze jakoś inaczej, ale skutki mogą być bardzo negatywne, dlatego rola państwa jest tutaj oczywista. System prawny trzeba regulować stosownie do sytuacji, która się zmienia dynamicznie. Ale oprócz tego bardzo istotna jest edukacja i nie wystarczy wysłać policjanta do szkoły średniej, żeby o zagrożeniach opowiedział, ale trzeba, wiemy też, że są spotkania na przykład psychologów z rodzicami, na które pewnie przychodzi garstka pojedyncze osoby. To powinno być naprawdę znacznie szerzej i znacznie bardziej dynamicznie realizowane.
1: No właśnie, dotknął pan bardzo ważnej rzeczy, bo często świadomie albo podświadomie spychamy odpowiedzialność na służby, na szkoły, na nauczycieli, a chyba powinniśmy jednak zacząć od rodziców i od opiekunów.
0: Oczywiście, że tak, ale oczywiście rodzice i stosunki, jakie się toczą w szkole. Rodzice nie zawsze mogą wiedzieć, co się dzieje. Tutaj są też nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i tak dalej, ale wszystko zaczyna się w domu rodzinnym, no to jest jasne, tylko no na to mamy średni wpływ, bo to, że wielu rodziców nie interesuje się, co ich dzieci robią, no to niestety było, zawsze jest i też zawsze. Niemniej jednak pokazywanie zagrożeń, podnoszenie tej świadomości na pewno jest też rolą państwa i nas wszystkich, i pana, i moją, i wszystkich, którym no, leży na sercu dobro społeczeństwa.
1: Pytam rodziców, bo czasem pojawia się w dyskusjach sformułowanie, jakoby młodzież się radykalizowała, no ale przecież to nie jest tak, że młodzież sama z siebie się radykalizuje, tylko ktoś w ten świat ją wpuścił. Kto? My, dorośli.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli w domu jest taka atmosfera agresji, cały czas się te tematy polityczne wałkuje w sposób taki właśnie agresywny i no i różne tezy też bardzo niewyważone się pojawiają, no to oczywiście dzieciaki to po prostu przejmują. Potem znajdują jakiegoś Ukraińca pomiędzy sobą albo jakiegoś ciemnoskórego albo muzułmanina i się na nim po prostu wyżywają. I ci rodzice potem się dziwią, no przecież my tylko rozmawialiśmy. Często rodzice nie rozumieją, jak mocny wpływ. Ich rozmowy nawet pomiędzy sobą mają wpływ na ich dzieci, bo wydaje im się, że oni rozmawiają ze sobą, a dziecko się bawi zabawkami obok albo sobie tam w telefonie zazwyczaj pewnie teraz ogląda. Natomiast to ma ogromny wpływ, bo jednak rodzice, jakkolwiek są postrzegani przez dzieci, zawsze są autorytetami. Ale wydaje mi się, że poziomu radykalizacji rodziców znowu, bo to już kolejny temat, będzie bardzo ciężko obniżyć, bo niestety dzisiaj ta radykalizacja jest powodem do zaszczytów, a nie do wstydu. Widzimy, że radykalizacja jest traktowana jako coś właściwego. Ja słyszę bardzo często, właściwie ten faszyzm nawet nie był taki zły. Właściwie ten Hitler miał dużo racji. Właściwie Stalin to nie był taki zły. Właściwie dlaczego się boimy przemocy? Przemoc jest słuszna, jeżeli jest potrzebna. Bardzo często słyszę takie określenie.
1: Gdzie pan to słyszy, panie profesorze?
0: Słyszę to wszędzie, cały czas na okrągło. Ludzie o tym piszą, mówią w mediach, oczywiście najczęściej anonimowo, tak? Jak jestem w uczelni na korytarzu, rozmawiam z kolegami, nauczycielami, to oczywiście tego nie słyszę. Natomiast w mediach anonimowo bardzo często ludzie w ten sposób piszą, dlatego że jeżeli są anonimowi, to mówią to, co naprawdę myślą bardzo często i to jest dla mnie przerażające.
1: Mamy o czym rozmawiać i tutaj nie zawsze powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu miejscu młodzież w tym znaczeniu, że powinniśmy jednak zacząć od

0: siebie. Bo to, jak my się zachowujemy, w bardzo mocny sposób wpływa na zachowania młodych ludzi. Chciałbym na koniec jeszcze jednak zmienić temat, bo dziś Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część końcowego raportu ze swoich prac. Wynika z niej, że oprogramowanie było wykorzystywane w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości bez wymaganej akredytacji i... Co ciekawe, zebrane przy użyciu tej aparatury, tego oprogramowania materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Co z tego wynika?
1: No oczywiście, katastrofa zupełna. No jeżeli obcy wywiad, obce służby mają dostęp do takich informacji, no,
0: mowa jest o izraelskim producencie.
1: To jeżeli izraelski producent, no to izraelski wywiad, to chyba oczywiste, więc no jest to katastrofa pod każdym względem, bo właśnie dlatego, jeżeli kupujemy jakikolwiek sprzęt, to musimy mieć pełen do niego nie tylko dostęp, ale izolować go właśnie nawet od tych, którzy nam go sprzedają. I to jest oczywiste, to jest tak jak z kupowaniem samochodów chińskich, które nagle nie wpuszczamy, bo mogą właśnie przekazywać informacje. No właśnie dlatego szczególnie w służbach kupujemy takie niemożliwe ten dostęp i to nawet do służb sojuszniczych. Wiemy, że wywiad to co innego niż współdziałanie wojsk. Tam naprawdę są informacje, które powinny być tylko wewnątrz państwa przetwarzane i wykorzystywane i taka informacja, która w tej chwili, ja to dzisiaj usłyszałem i moim zdaniem jest to informacja katastrofalna.
0: To prawda, chociaż warto byłoby przy tej okazji też zastanowić się nad innego rodzaju sprzętami, ale też nad takim sprzętem, który nie jest wykorzystywany przez służby, a przez zwyczajnych konsumentów, choćby wspomniane przez pana chińskie samochody. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Rzeszowski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za niespełna 3 minuty najświeższe informacje, a później przyjrzymy się między innymi sytuacji w polskim sądownictwie. Komisja Wenecka w przyjętej opinii na temat przepisów dotyczących uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowań przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i innych powołań oceniła, że potrzebne są zmiany systemowe, które pozwolą rozwiązać obecną sytuację. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień między innymi Polskiej Agencji Prasowej, która powołuje się na źródła w komisji. Czekamy, aż ta opinia zostanie upubliczniona. Ma to się wydarzyć albo dziś, albo jutro, a my do tej opinii i w ogóle do sytuacji Trybunału Konstytucyjnego wrócimy za kilka minut. Naszym gościem będzie profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za chwilę rozpocznie się odprawa premiera z ministrami i szefami służb. Tematem będą akty przemocy w szkołach i fala dezinformacji. Zdaniem lidera akcji uczniowskiej, uczniowie boją się chodzić do szkół, dlatego w każdej placówce przez najbliższy czas powinien być policjant. Tak uważa Paweł Mrozek.
10: I to nie tak w każdej szkole, że tylko przychodzi odwiedzić na 2-3 minuty, tylko policjant w każdej szkole podczas trwania całego dnia zajęć, podczas trwania wszystkich lekcji.
9: Kontrole policji trwają i będą trwały do odwołania, tak mówił ostatnio premier.

0: Przypomnę, że od piątku zatrzymano ponad 130 osób, które miały grozić uczniom i nauczycielom. Zarzuty dla 11 osób i poważne oskarżenia w sprawie zakupu systemu Pegasus. Po dwuletniej pracy część raportu przedstawiła Sejmowa Komisja Śledcza. Zakup Pegasusa opierał się na potrójnym złamaniu prawa, mówił wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy. To nielegalne finansowanie, wprowadzenie w błąd organów państwa oraz zignorowanie ostrzeżeń własnych służb. A kto za tym stał?
1: Zbigniew Ziobro. Sam przed komisją zadeklarował: ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu. Po drugie, Mariusz Kamiński był politycznym organizatorem zakupu Pegasusa. Po trzecie, Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiadał za techniczną i urzędniczą stronę przekazania środków. Po czwarte, Jarosław Kaczyński.
0: Mówił wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela z Lewicy. Komisja przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Zawiadomienia, przypomnę, dotyczą m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, byłego wiceministra Michała Wosia, byłego szefa CBA i MSWiA Mariusza Kamińskiego, a także jego zastępcy Macieja Wąsika. Teraz ważna deklaracja dowódcy sił NATO w Europie. Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy, podkreślił generał Aleksus Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański wojskowy przedstawił strategię zwycięstwa. Podkreślił, że nie jest to plan w wojskowym rozumieniu tego słowa, lecz wspólna wizja, jak wygrywać w odstraszaniu i obronie. Jeśli zostaniemy zaatakowani, jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy, ale nie popadamy w samozadowolenie. Będziemy nadal przygotowywać się i ćwiczyć każdego dnia, a jutro będziemy jeszcze bardziej gotowi, pojutrze zaś jeszcze bardziej, zapewniał generał Grynkiewicz. Ponad 190 km na godzinę miał na liczniku kierowca zatrzymany na S10 przez policjantów ze Stargardu. Kierowca przekroczył prędkość w miejscu, gdzie niespełna tydzień temu doszło do tragicznego wypadku, kiedy to kierowca pędził 270 km na godzinę. Tym razem szaleńczy rajd w porę zakończył patrol drogówki.
2: Za kierownicą siedział 42-latek, w dodatku bez prawa jazdy. Mężczyzna za rażące przekroczenie prędkości, a jechał o ponad 100 km na godzinę szybciej niż powinien, został ukarany mandatem. Prowadzenie bez prawa jazdy zakończy się dodatkowo grzywną. Policja zapowiada nasilone kontrole na drodze S10 w okolicach Stargardu. Mają tam regularnie pojawiać się nieoznakowane radiowozy.
0: Informacje w tej sprawie zebrała Aneta Łuczkowska. Relacją ze Stargardu kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Radosława Siennickiego.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 14, a my wracamy do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka w przyjętej opinii na temat przepisów dotyczących uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowań przez sędziów TK i innych powołań oceniła, że potrzebne są zmiany systemowe, które pozwolą rozwiązać obecną sytuację. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień. Cały czas czekamy, aż ta opinia zostanie opublikowana. A naszym gościem jest profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie profesorze, Komisja Wenecka to jest organ doradczy Rady Europy.
5: Rady Europy, tak.
4: Tak. Jak, na ile wiążąca będzie jej opinia dla Polski?
5: Oczywiście to nie są wiążące opinie, ale one w bardzo precyzyjny sposób przedstawiają po prostu stan rzeczy według standardów europejskich, płynących przede wszystkim z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Polska jest członkiem Rady Europy, podpisała tę konwencję i po prostu to, co Komisja Wenecka powie, no, oddaje istotę rzeczy. I wiadomo, jakie będzie to stanowisko. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że Komisja Wenecka powie, że prezydent nie ma kompetencji do oceny wyboru sędziego Trybunału dokonanego przez Sejm. Na pewno to powie. Na pewno też powie, że obowiązkiem sędziego jest złożenie ślubowania, a prezydent jest właściwie biernym aktorem zdarzenia, polegającym

0: na przyjęciu tego ślubowania w uroczystej formie, co płynie z ustawy, z obowiązku ustawowego. Ale na pewno też komisja powie, że jeśli prezydent nie wywiązuje się z tego właśnie ustawowego obowiązku, to na pewno sędzia wybrany już przez Sejm i w sposób niepodważalny, mający prawo wykonywania swoich obowiązków, będzie mógł przesłać po prostu swoje ślubowanie w odpowiednim dokumencie. Nie wiem, bo ja uważam, że nawet nie jest potrzebna jakaś forma dokumentu sporządzonego przez notariusza. Po prostu sędzia podpisuje swoje oświadczenie, swoje ślubowanie, wysyła do prezydenta i koniec. Jestem przekonany, że takie będzie stanowisko Komisji Weneckiej.
1: Czyli jak rozumiem, to będzie kolejna cegiełka, to będzie kolejna wykładnia przepisów dokonana przez organ międzynarodowy. A jeśli na przykład, teoretyzuję, prezydent albo prezes TK odpowie, że tego rodzaju opinia go nie interesuje, bo nie jest dla niego wiążąca, musi liczyć się z jakimiś, czy musiałby liczyć się z jakimiś sankcjami?
0: No nie będzie się musiał liczyć z żadnymi sankcjami, natomiast sytuacja się zmieni, jeśli w tym duchu pójdzie orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Strasburgu, bo jak wiadomo, sprawa tych czterech sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale bez jego obecności, zawisła w Strasburgu. Rząd wie o tym, że ta sprawa się toczy i lada moment zapadnie tam orzeczenie. I to orzeczenie, które na pewno będzie szło po linii wyznaczonej przez Komisję Wenecką, będzie już rodziło swoje konsekwencje. Najprawdopodobniej w postaci nie tylko zobowiązania do zaprzestania, utrudniania tym sędziom wykonywania swoich obowiązków, ale może się pojawić także jakaś kara finansowa.
1: Niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środek tymczasowy, tak zwane zabezpieczenie, tak, w którym uznano, że ta właśnie grupa czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, powinna zostać dopuszczona do orzekania. Na czym to zabezpieczenie polega? Jak ono działa?
0: No, to jest po prostu takie zobowiązanie. No, to jest Trybunał Sprawiedliwości, przepraszam, Trybunał Strasburski nie ma jakiejś takiej możliwości wprowadzenia tego, na przykład użycia siły po to, żeby prawda, to orzeczenie zostało zrealizowane. Zawsze dotąd tak było i w całej Europie tak jest, że wystarczy po prostu sama treść orzeczenia, żeby organy się temu podporządkowywały, żeby państwa się do tego podporządkowały. Wiadomo, że w Polsce od pewnego czasu dzieje się inaczej. Dzieje się inaczej. No i to cóż na to poradzić? My musimy swoimi środkami rozwiązać tę sytuację.
1: To, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie na zakończenie niestety, bo za chwilę będziemy musieli przenieść się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
0: Rozumiem.
1: Chciałbym zapytać o znów nieoficjalne cały czas jeszcze doniesienia dotyczące opinii Komisji Weneckiej. Tam ma pojawić się sugestia, że potrzebne są zmiany systemowe, które pozwolą rozwiązać obecną sytuację. Jak rozumiem, chodzi o rozwiązanie długofalowe, a nie do kolejnych wyborów parlamentarnych. Czy w tym momencie politycznie jesteśmy gotowi na systemowe zmiany?
0: Ja po prostu po pierwsze nie znam tego stanowiska, prawda, Komisji Weneckiej. Nie wiem, o jakie systemowe rozwiązania ona będzie występowała, będzie zwracała na konieczność takich systemowych rozwiązań. Poczekajmy. No, wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo środków, żeby tę sytuację rozwiązać tu i teraz, w Polsce. Także nie bardzo wiem, co komisja tutaj mogłaby sugerować. No być może takie rozwiązania, jakie przewidywała ustawa zawetowana, czy raczej skierowana przez prezydenta jeszcze Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, która no, uchwaliła pewne inne zasady wyboru sędziów, prawda? Tam wprowadzono ten okres karencji, a także jeszcze tam inne takie zobowiązania. No w każdym razie wydaje mi się, że jeśli mowa o tych systemowych rozwiązaniach, to chyba w tym kierunku Komisja Wenecka będzie sugerowała rozwiązania, które myśmy w zasadzie już przygotowali, tylko no niestety działalność obydwu panów prezydentów spowodowało, że jesteśmy ciągle na mieliźnie.
1: Dowiemy się więcej dziś albo jutro, bo wtedy właśnie ma pojawić się orzeczenie Komisji Weneckiej w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: Jednym zdaniem, tak?
1: Tak, ja bym doradzał tutaj bardziej zdecydowane działania, zarówno ze strony prokuratury, jak i ze strony samych sędziów. Tak, przejechałem kilka dni temu obok Trybunału, widziałem to miasteczko, które tam funkcjonuje. To jest po prostu jeden wielki skandal, żeby w centrum miasta urządzać tego rodzaju happeningi, które w gruncie rzeczy osłabiają nasze państwo, osłabiają podstawowe naszej instytucji. Z tym trzeba po prostu skończyć.
0: Profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
0: Stan dnia. 41 minut po godzinie 14 i zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie rozpoczęła się odprawa premiera z ministrami i szefami służb.
2: I chcę bardzo mocno podkreślić, i chyba się nie mylę, że chociaż niektórym te działania mogą się wydawać kontrowersyjne, no nietypowe, wiadomo, policja, szkoła, to może budzić emocje, ale odbieram ja i cały rząd na bez przesady tysiące sygnałów od rodziców przede wszystkim, którzy dziękują policji za tę akcję, no bo rzeczywiście nerwy były, obawy były. Było przecież to negatywne, takie agresywne wzmożenie w sieci. Cały czas to monitorujemy. Za chwilę premier Gawkowski powie na ten temat parę słów. I chcę powiedzieć, że z tego, co ustaliłem do tej pory, to nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18, tak, panie komendancie, osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem, tak aby były miejscami w pełni bezpiecznymi. Także jeśli moja diagnoza jest trafna, że dajemy w ten sposób poczucie bezpieczeństwa rodzicom i uczniom i nauczycielom, jeszcze za chwilę spytamy panią minister o ocenę tego, co robimy w szkołach i wokół szkół, to wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, nawet jeśli komuś to się nie podoba. Tak jak to zawsze podkreślałem, w kwestii bezpieczeństwa dzieci tu w Polsce nie ma kompromisów i nie ma żadnych negocjacji. Będziemy podejmowali wszystkie działania, które są niezbędne, żeby bezpieczeństwo zapewnić. Panie premierze.
3: Panie premierze, monitoring dotyczący sieci trwa 24 godziny na dobę. W ostatnich godzinach od dnia wczorajszego obserwujemy wykorzystanie tych sytuacji związanych z atakami w szkołach, jeżeli chodzi o szerzenie dezinformacji. Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji i przeciwdziałania tym informacjom wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści. W związku z tym zwołałem na piątek nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych w składzie tych największych, czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają. Korzystając z tego, że nie mamy jeszcze dzisiaj DSA, czyli prawa o bezpieczeństwie, jednak żeby ta mobilizacja dotycząca platform największych rosła. Będziemy też chcieli poinformować platformy, że obserwujemy coraz częściej pojawiające się w ostatnich 2-3 dniach szczątkowe, ale jednak konta dotyczące naśladownictwa, powielania tych treści, wskazywania, że w niektórych przypadkach mam do czynienia z taką sytuacją, gdzie nie tylko na świadomictwo, ale hojdu hołd dla zabójcy dwukrotnie się pojawił. Pojawiały się

0: informacje dotyczące tego, że mamy grupy eksternistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie. Dziś rano odbyłem spotkanie z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Omówiliśmy szybki proces wdrożenia DSA, czyli bezpieczeństwa w internecie. To spotkanie będzie też przełożone na działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wierząc, że podpisana zostanie ustawa. I tak jak raportowałem w dniu wczorajszym, jutro o godzinie 8 rano już odbywa się w Senacie komisja dotycząca ustawy o bezpieczeństwie w internecie, wdrożenia Europejskiego Digital Services Act. Mam nadzieję, że szybkie prace i w najbliższych dniach ustawa na biurku prezydenta. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, panie premierze. Jeżeli chodzi o całościową akcję, to już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone, skontrolowane. Mówię narastająco. Tak jak powiedział pan premier, 18 nowych osób zatrzymanych od wczorajszego raportu, czyli łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób. 20 tysięcy policjantów patrolujących, pilnujących bezpieczeństwa w szkołach. Z perspektywy CBZC sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować. Mówię o, pan premier mówił o tym, że są próby uruchomienia troli, ale jeżeli chodzi o takie naturalne procesy, jeżeli chodzi o zaniepokojenie rodziców, emocje z tym związane, dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni, jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi, panie premierze. Czy pan komendant?
2: Panie premierze, szanowni państwo, tak jak już to zdefiniowaliśmy wcześniej na poprzednich spotkaniach, najliczniejsza grupa to grupa inspirująca się tragicznymi wydarzeniami z Ostrołęki i Wyszkowa oraz chęć zaistnienia w sieci. W większości incydentów ma charakter żartu właśnie. Druga grupa to grupa czerpiąca inspiracje z gier komputerowych i fabuły tych gier. I ostatnia grupa, najmniej liczna, to jest inspirująca się skrajnymi poglądami nawiązującymi do subkultury nazistowskiej i skrajnej prawicy. Trendy na podstawie tych danych pozostających w dyspozycji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i pionów do walki z przestępczością cyfrową, możemy powiedzieć, że spadająca jest tendencja zdarzeń związanych z publikacjami w sieci zagrażającymi na terenach tych szkół. Odporność społeczną budujemy w oparciu o świadomość i z tą świadomością chcemy wyjść do tych szkół, tak jak tutaj zadeklarowałem pani minister, że będziemy szli z profilaktyką kryminalną, wspólnie z policjantami zajmującymi się przestępczością cyfrową w sieci. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Pani minister.
4: Panie premierze, szanowni państwo, tak, sytuacja jest znacznie spokojniejsza niż w piątek. W piątek było zamkniętych 59 szkół, dzisiaj to 10, w tym 9 Mazowsze, jedna kujawsko-pomorskie. Natomiast incydenty się zdarzają. I trzeba to powiedzieć, że często są to wygłupy, ale podkręcone opowieści młodych ludzi. Bardzo dziękuję policji, służbom, ale też nauczycielom i innym uczniom za szybkie reakcje i zgłaszanie każdej sytuacji, bo do nas też docierają sygnały od kuratorów o tym, że młodzież sama zgłasza kolegę, koleżankę, który często bezmyślnie, ale nie możemy nigdy wykluczyć intencji, podejmuje takie działania. My mieliśmy dzisiaj serię spotkań również ze związkami zawodowymi. Jutro jesteśmy mówieni i z ABW, i z zespołem do spraw zdarzeń nadzwyczajnych, który działa w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ponieważ jesteśmy w gotowości z przepisami zwiększającymi bezpieczeństwo w szkołach i placówkach, dotyczącymi po pierwsze rozszerzenia uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynku, budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań.

0: rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo. I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły, ale jestem przekonana, że to trzeba zrobić dla bezpieczeństwa uczniów i dla bezpieczeństwa nauczycielek i nauczycieli. Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot, ale chciałabym przypomnieć, że nauczyciele nie są ochroną.
1: Trwa odprawa premiera z ministrami i z szefami służb. Chodzi oczywiście o ostatnie wydarzenia, tragiczne wydarzenia, do których doszło w polskich szkołach. Przy tej okazji może warto przypomnieć ważny numer 116-111. To jest całodobowy, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i dla młodzieży. Wracamy na odprawę.
0: Ale chciałabym przypomnieć, że nauczyciele nie są ochroną, że są to ludzie, którzy są po to, żeby uczyć dzieci i wspierać ich wychowanie. To kluczowa jest rola rodziców i to powtarzali i związkowcy dzisiaj, i dyrektorzy szkół, z którymi żeśmy konsultowali. Nic nam się nie uda bez zwiększenia świadomości rodziców, bez ich sprawdzenia, co robią dzieci w sieci, czasami co mają w plecaku, z kim się kontaktują, i to jest coś, co prosili też nauczyciele i dyrektorzy, żeby powtórzyć, że wszystkie zmiany, oni są gotowi do pracy, ale potrzebna jest praca całej społeczności. Dyrektorzy szkół podkreślają, że działania policji są bardzo dobre, bardzo skuteczne i pracujemy z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji nad programem analogicznym do tego, który jest edukacja z wojskiem. Za chwilę będzie mówiła pani minister zdrowia, ale telefon wsparcia dla dorosłych, jak rozmawiać z dziećmi w kryzysie, w szczególności dla nauczycieli, wzmocniony, to jest naprawdę bardzo też potrzebne działanie i o tym też mówią nauczyciele, więc bardzo pani minister dziękuję. My będziemy wkrótce gotowi już z kompletem zmian, tak żeby one przeszły przez konsultacje. One muszą być twarde, ale szkoła ma być bezpieczna dla uczniów i dla nauczycieli. Dziękuję.
2: Pani minister?
3: Tak, panie premierze, szanowni państwo, my oczywiście kontynuujemy te dwa numery infolinii. Pierwszy 116-111, czyli ten, który już od 2024 roku funkcjonuje i on faktycznie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Od piątku wzrost ilości połączeń o 40%. W tej chwili to już się stabilizuje. Natomiast tutaj też chciałam podkreślić, że ten numer nadal funkcjonuje również dla dzieci, które i młodzieży, również w innych obszarach zaniepokojenia, nie tylko w tych związanych z ostatnimi incydentami, ponieważ dzieci, które dzwonią, od razu mówią, że one nie w tej sprawie, ale czy mogą również z innymi problemami, więc ta infolinia prowadzona przy współudziale Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę działa również w pozostałych sprawach. I drugi numer, ten dla dorosłych, 800-100-100. I też prośba, żeby nauczyciele i dorośli dzwonili pod ten numer, nie na ten numer dla dzieci i młodzieży. Także tutaj te dwie infolinie cały czas działają. Dodatkowo wspólnie z panią minister konsultanci do spraw psychiatrii będą uruchamiali teraz webinary dla nauczycieli, w których też wesprą merytorycznie, jak reagować w takich sytuacjach i jakiego wsparcia należy udzielać. Także tutaj cały czas współpracujemy. Dziękuję.
4: Panie premierze, szanowni państwo, ABW realizuje te działania, o których informowałem na poprzednich odprawach. Jedną rzecz chciałbym powiedzieć. ABW obserwuje znaczący, radykalny spadek działalności rosyjskich botów w sieci. To jest zjawisko światowe. Po zbombardowaniu 3 centrów danych i wyłączeniu 3 rosyjskich superkomputerów praktycznie na świecie ustał ruch rosyjskich botów, przynajmniej na ten moment, więc to też jest taka okoliczność, która jest warta zauważenia, bo przy każdym tego rodzaju kryzysie, jak ten, którym się zajmujemy, aktywność rosyjskich botów była gigantyczna zawsze. W tej chwili pewnie przejściowo, ale mamy spokój z tym. Dziękuję.
5: Panie premierze, szanowni państwo, chciałem podkreślić bliską i ciągłą współpracę ABW z policją. Wszystkie dane, które na bieżąco pozyskujemy, są wzajemnie wymieniane. My te dane na bieżąco sprawdzamy w naszych zasobach bazodanowych, w tym we współpracy ze służbami partnerskimi. I każdy sygnał na dzisiaj dalej podtrzymujemy opinię, że oczywiście ten proces, który przebiegał, i te dynamiczne zjawiska pod koniec zeszłego tygodnia były spontaniczne.

0: zdecentralizowane, niesterowane z zewnątrz. Natomiast chciałem jeszcze, korzystając z okazji, ponieważ w mediach pojawia się informacja odnośnie naszego raportu ABW sprzed pół roku i że tam dopiero po raz pierwszy agencja sygnalizowała zagrożenia radykalizmem, chciałem to zdementować. To jest pierwszy raport od 2015 roku z działalności służb. Po prostu w latach 2016-2023 nie było żadnego raportu informującego o efektach pracy największej służby specjalnej w Polsce. Gdyby te raporty się ukazywały, to te tendencje dotyczące radykalizacji młodzieży byłyby komunikowane już dużo, dużo wcześniej. Chciałem też powiedzieć, że to się nie pojawiło nagle, bo w 2025 roku, w zeszłym, przeprowadziliśmy pierwszą turę, teraz idzie kolejna, program Broń się w necie z Ministerstwem Cyfryzacji. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Edukacji. Planujemy kolejne szkolenia, co jest troszeczkę dziwne, jeżeli chodzi o służby specjalne, bo powinniśmy pracować w cieniu, ale jednak sytuacja nas zmusiła do tego, żeby ten know-how i wiedzę przekazywać szerzej. I delegatury, w tym odbudowane po 2023 roku, też będą prowadzić te szkolenia. Chciałem też powiedzieć, że to się nie pojawiło nagle, bo w 2025 roku, w zeszłym, przeprowadziliśmy pierwszą turę, teraz idzie kolejna, program Broń się w necie z Ministerstwem Cyfryzacji. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Edukacji. Planujemy kolejne szkolenia, co jest troszeczkę dziwne, jeżeli chodzi o służby specjalne, bo powinniśmy pracować w cieniu, ale jednak sytuacja nas zmusiła do tego, żeby ten know-how i wiedzę przekazywać szerzej. I delegatury, w tym odbudowane po 2023 roku, też będą prowadzić te szkolenia w terenie, w porozumieniu z wojewodami i z kuratorami oświaty. Chciałem jeszcze podkreślić taką rzecz. My monitorujemy środowiska skrajne, ekstremistyczne, tam, gdzie są jakieś struktury. Tam, gdzie tych struktur nie ma, ciężko to od razu zidentyfikować. Aczkolwiek pomimo tego indywidualne zatrzymania we współpracy z policją, bo to są małoletni, już nieletni, tylko małoletni, wręcz dzieci, realizujemy to z policją skutecznie tam, gdzie punktowo takie kwestie wychwytujemy. Jeszcze w naszej opinii jako służby chciałem powiedzieć, że to może zabrzmi paradoksalnie, ale ta cała sytuacja, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, już dzisiaj jest wyciszana, może być, mieć pozytywny wpływ na odporność społeczeństwa, jeśli chodzi o fascynację przemocą. Tutaj jest widoczna bardzo duża synergia nie tylko współpracy policji, służb, ale nauczyciele, rodzice, organizacje społeczne i pod tym względem na pewno odporność społeczeństwa na tego rodzaju zjawiska podniesie się. Jak długo to będzie trwało, ciężko powiedzieć, bo tak jak każda szczepionka, musi być jakoś tam powielana i oby nie w takich drastycznych okolicznościach. Także dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Czy ktoś z panów ministrów chciałby jeszcze zabrać głos? Chciałbym tylko uświadomić państwu, no i to będziemy się też oczywiście widzieli na posiedzeniu rządu i przy tej okazji również będę chciał to w skrócie, ale jednak mieć informację, jak działa ten nasz wzmocniony system bezpieczeństwa szkół. Chciałem także przy tej okazji przekazać wyrazy solidarności i współczucia bliskim, rodzinom, ofiary i innym poszkodowanym w tych dramatycznych zdarzeniach i prosili mnie także przywódcy Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Francji, Kanady, żebym przekazał rodzinom wyrazy współczucia i pełnej solidarności z naszymi służbami i z państwem, ponieważ wszyscy ci premierzy, prezydenci podkreślali, że mają też poczucie wzrostu radykalnych treści i pewnych zagrożeń w ich krajach i że potrzebna jest tutaj także pełna solidarność międzynarodowa. Tych zapowiedzi zamachów w szkołach, zamachów na osoby publiczne pojawia się coraz więcej w całej Europie i byłem pod wrażeniem tego, jak szybko i jak masowo liderzy innych państw okazali nam też tutaj gotowość do wsparcia i pełną solidarność. Także do zobaczenia do jutra. Jutro będziemy dalej monitorować sytuację.
2: W KPRM trwa odprawa premiera z ministrami i szefami służb. Omawiane są najbliższe działania w związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach. Minęła 15.
3: To są informacje.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Po serii ataków skontrolowano 80 tysięcy szkół i zatrzymano 135 osób. Jak mówi premier, sytuacja się uspokaja. Poznaliśmy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Benzyna nieco zdrożeje, tańszy będzie olej napędowy. Rekordowe rozszerzenie unijnych sankcji na Rosję. Do tak zwanej czarnej listy zostało dopisanych 1600 osób i firm. Radosław Siennicki, dzień dobry. Ponad 80 tysięcy kontroli i 135 zatrzymanych osób. To bilans dotychczasowych działań policjantów w szkołach. Wzmożone patrole są prowadzone z powodu ubiegłotygodniowych ataków nożowników. Jak mówił premier Donald Tusk podczas odprawy służb, kontrole będą prowadzone do odwołania.
2: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Jednocześnie służby przez 24 godziny na dobę monitorują internet, dodawał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Od dnia wczorajszego obserwujemy wykorzystanie tych sytuacji związanych z atakami w szkołach, jeżeli chodzi o szerzenie dezinformacji. Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji i przeciwdziałania tym informacjom wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji tych treści.
1: Bezpieczeństwa w szkołach i w ich pobliżu każdego dnia pilnuje około 20 tysięcy policjantów. Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński czy Michał Woś? To niektórzy politycy, wobec których Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na liście jest łącznie 11 osób, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
4: Podstawowym zarzutem, który łączy niemal te wszystkie zawiadomienia, jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W niektórych zawiadomieniach chodzi jednak o znacznie więcej. O umożliwienie ujawnienia informacji niejawnych podmiotom zagranicznym. O wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. O pomocnictwo w pozyskaniu narzędzia do popełnienia przestępstw komputerowych.
1: Komisja śledcza ustaliła, że system Pegasus był kupiony bez akredytacji ABW. Z ustaleń wynika ponadto, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a to również było złamaniem prawa. Jutro benzyna zdrożeje, ale kierowcy samochodów z silnikiem diesla zapłacą nieco mniej. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 7,06 zł, czyli o 9 groszy więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 podrożeje o 10 groszy, do 7,95 zł za litr. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadnie o 4 grosze i wyniesie 8,02 zł. Unia Europejska rekordowo rozszerza sankcje wobec Rosji. Do tak zwanej czarnej listy zostało dopisanych prawie 1600 osób i firm, tym samym wydłużyła się ona o połowę. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Na miejscu jest Beata Płomecka.
5: Duży udział w tworzeniu nowej listy sankcyjnej miała Polska, podkreślał w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
6: Głównym celem jest to, żeby przynajmniej osłabić zdolności Rosji do działań, czyli użycie rakiet oraz dronów.
5: A tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Tylko wywieranie presji na Rosję może przynieść skutek. To Rosja rozpętała wojnę i powinniśmy ją powstrzymać. Firmy objęte sankcjami pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej, od badań po produkcję. Są i biura konstrukcyjne, instytuty badawcze i firmy z branży chemicznej, metalurgicznej, producenci elektroniki. Są firmy produkujące amunicję i systemy rakietowe. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. W grudniu państwowy przewoźnik wprowadzi cykliczny rozkład. Oznacza to, że na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak,

0: Zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
1: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy charakteryzujący się tak dużą cyklicznością.
0: W nowym rozkładzie znajdzie się około 600 połączeń w ciągu doby, a w sezonie letnim ta liczba wzrośnie do ponad 620.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju sporo chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe też burze. Na termometrach od 10 do 13 stopni Celsjusza.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Niemal 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Sieć nie jest przeciążona.
2: Klimat. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
12: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 10 minut po godzinie 15. Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego popołudniowego zespołu. Wracamy do spraw politycznych.
2: Gość Polskiego Radia 24.
14: Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Witam Pana bardzo serdecznie. Pegasus czy Kraków na początek?
15: A co ważniejsze? Wydaje mi się, że może chyba Pegasus jest ważniejszy.
14: No dobrze. Sejmowa Komisja Śledcza dziś przed

0: przedstawiła jawną część końcowego raportu ze swoich prac. Sporo wody w rzekach upłynęło. Od czasów, kiedy opinia publiczna ekscytowała się pracami kilku komisji, bo ta do spraw Pegasusa była jedną z kilku. Co jeszcze pamiętamy z tamtych emocji? Na ile dzisiejszy raport wpłynie na życie polityczne?
1: Na życie polityczne nie wpłynie w ogóle. Na życie PR-owe? PR-owo będzie rozgrywany? Być może, tak? Już dzisiaj rano próbował to premier rozgrywać, mówiąc, zapowiadając jakby to, co się wydarzy po południu, publikując film na swoim kanale, gdzie opowiadał o tym, że Pegasus był nielegalnie kupiony, bo był, tak? Co do tego jest bezsporne. On był kupiony...
0: Bez akredytacji ABW.
1: To tak, ale według mnie to była łapówka, swojego rodzaju łapówka, czyli my dajemy wam pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, byście wy, jako CBA i służby, nie patrzyli na nasz Fundusz Sprawiedliwości, gdzie my tam rozdajemy, jakie tam koła gospodyń garnki dostają, albo komu co tam przywozimy, tak? Według mnie to tak to funkcjonowało, tak? Że to była typowa łapówka, tak? Bo po raz pierwszy, jak pan spojrzy i państwo spojrzycie, po raz pierwszy w historii państwa polskiego zakup dla służb sfinansowano ze środków innego ministerstwa, tak? Przeważnie to są służby, finansują sobie to same z własnych środków, tak? Tak było za czasów, bo był taki zarzut, że Paweł Wojtunik, kiedy był szefem CBA, miał podobne urządzenie, tak? Mieli podobny program, tylko kupiony za pieniądze ze służb, a nie za pieniądze, które z Ministerstwa Sprawiedliwości przeleciały na konto CBA, a CBA na konto spółki X, a spółka X na konto spółki izraelskiej i tym sposobem nabyliśmy urządzenie do inwigilacji, no totalnej inwigilacji, tak? To była cyberbroń, tak? Totalna inwigilacja. Włamać się mogła, Pegasus mógł się włamać na komputer, który pan ma tutaj, na mój telefon, który tutaj leży, do systemów teleinformatycznych, do wszystkiego, tak? Gdzie go tylko wystarczyło, co był w stanie zainfekować. Z tą cyberbronią też, że tak powiem, zły kamień dołożył Sąd Najwyższy i ten legalny Sąd Najwyższy, bo może państwo o tym nie pamiętają, myśmy o tym, ja o tym pisałem w Salonie 24 w 2024 roku. Ujawniliśmy postanowienia Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o legalizację włamań na telefony, na tablety, na komputery. I Sąd Najwyższy w jednym przypadku jest sądem apelacyjnym. On jest, jeśli chodzi o wojsko. Jeśli jest sprawa wojskowa zakładana przez KW, no to Sąd Najwyższy jest sądem apelacyjnym. I było tak, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie sędziowie mówili, nie, no my się nie zgadzamy na to, żeby pobierać dane, aż tak dane z infekowanych telefonów, komputerów, po czym ta sprawa trafiała do sądu, odwoławczo trafiała do sądu apelacyjnego, czyli Sądu Najwyższego w tym przypadku i Sąd Najwyższy mówił, nie, no przecież macie prawo, służby mają prawo nie tylko włamać się na telefon i co było ważne, ale wziąć z tego telefonu wszystko to, co na nim było przed datą włamania, czyli jeśli sąd wydawał zgodę na podsłuch na przykład od 13 października, czyli od dzisiaj, tak, no to Sąd Najwyższy stwierdził, że nie, no możecie tam wziąć, co było tam nagrane we wrześniu, zdjęcia z sierpnia, albo nawet coś z SMS-y ze stycznia, tak. I to jest też, że tak powiem, wielki błąd, tak, że Sąd Najwyższy to autoryzował, bo to nie było jedno postanowienie, tam było kilka postanowień, które jakby legalizowały te działania, tak.
0: A dodajmy jeszcze, że dane zebrane przy użyciu Pegasusa znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. To też nie jest bez znaczenia, ale pan wspomniał, że sprawa jest bulwersująca, niemniej w pana odczuciu skutków politycznych nie przyniesie.
1: Tak, mówi pan, co? Jeśli idziemy do wyborów i mówimy, rozliczymy, znaczy wyjaśnimy, rozliczymy, pojednamy, tak? Bo tak mniej więcej to Donald Tusk powiedział. Jeśli mamy tam trzy komisje śledcze, które powstały, ale najważniejszą komisją dla demokracji, dla państwa prawa, była komisja do spraw Pegasusa. Ona była najważniejsza. Nie wysłano do niej niestety elity posłów. Nie wysłano do nich najlepszych posłów śledczych, którzy... Proszę państwa, jak państwo pamiętacie, jak pan pamięta, panie redaktorze, komisję śledczą do spraw Orlenu, komisję śledczą do spraw PZU i tą komisję matek śledczych, czyli komisję do spraw Agory, no to te komisje wyprodukowały posłów, tak? Wyprodukowały pewnych polityków.
0: Bo ale to były inne czasy zupełnie.
1: Teraz mieli większy dostęp, większe możliwości, mogli bardziej się lansować, że tak powiem. Wtedy myśmy oglądali te obrady śledcze albo będąc tam na miejscu, albo w telewizji, a teraz jest YouTube, teraz można w internecie. Mieli prawo to wykorzystać. I ta komisja nie spełniła tego, co miała zrobić. Bo okej, dzisiaj po 3 latach wychodzą posłowie, mówią, mamy raport. Pokazują w tym raporcie, co tam się stało, co tam, kto zawinił, tak? Ja nawet interpretuję dalej niż oni ten raport, że to była łapówka. Oni mówią, że to było tylko nielegalny zakup. Ja uważam, że to była łapówka i za to też powinny być zarzuty. I co z tego? Po 3 latach? A gdzie jest prokuratura w tym wszystkim? Prokuratura po 3 latach stawia zarzuty 2.3.1, ustęp 1 kodeksu karnego, czyli przekroczenie, niedopełnienie obowiązków. Tak? Oni nie idą w kwestię nawet tego wyjaśnienia, bo nawet ten raport...

raport, co dzisiaj państwo czytaliście pewnie na stronie prokuratury, opinia biegłych. Ona nie potwierdza, że Izrael, znaczy, albo inaczej, spółka z Izraela, ich superadministrator miał dostęp do tych danych. Biegi stwierdzają, że mogli mieć dostęp, tak? Że ustalili tam jakieś konta superadministratorów, ale nie wiedzą, czy...

0: gdzie są dane źródłowe? My możemy rozmawiać o materiale, a w polskim prawie karnym musi być materiał źródłowy. A tutaj my nie wiemy, gdzie jest materiał źródłowy. Czy on też nie jest w Izraelu na przykład. Tam w przypadku Encro wyszła taka sprawa, że super FBI, włamując się na ten komunikator, stworzyło super administratora, który podżegał do przestępstwa i tworzył treści. I teraz, o ile tam to może być legalne, to u nas się okazało to zupełnie nielegalne. No nie można tworzyć za kogoś treść albo kogoś namawiać, tak? I my to samo nie wiemy tutaj, czy wszystkie dane, które zebrano w Pegasusie, które przekazano gdzieś do sądu, są autentyczne. Też czego nie wyjaśniono według mnie? Ja mówię, że to była jedna z najważniejszych komisji, bo jak państwo dobrze pamiętacie, używano Pegasusa w czasie, kiedy były wybory, pierwsze wybory prezydenckie Rafała Trzaskowskiego, tak to nazwę, tak? Jego sztab po latach wyszło, że był zainfekowany, bo tam i prezydent Sopotu miał Pegasusa. Sławomir Nowak, który był wtedy w sztabie, miał Pegasusa. I teraz pytanie, czy Pegasusa mieli, bo popełniali przestępstwa? No w przypadku prezydenta Sopotu wiemy już nie. To po co? Co ściągnięto? My do dzisiaj nie wiemy. Czy na przykład nie ściągnięto danych, które posłużyły na przykład w kampanii wyborczej drugiemu sztabowi, czyli służby ściągnęły dane zawartości telefona Sławomira Nowaka, były tam na przykład jakieś tezy kampanijne, które trafiały następnie do kontrsztabu, który mógł to wykorzystać. Do dziś tego nie wyjaśniono, tak? Jaka była rola Pegasusa w kampanii wyborczej?
1: Tego nie wyjaśniono, natomiast wyjaśniło się, kto będzie prezydentem Krakowa. To już zmieniamy temat. Przenosimy się teraz do Grodu Kraka. Spora różnica. Łukasz Gibała ponad 62 mniej więcej procent głosów. Jego kontrkandydatka mniej więcej 38. To jest odświeżające, że wreszcie jakieś wybory nie o włos?
0: A tam można było się tego spodziewać, bo przypomnijmy sobie dwa tygodnie temu, tam było 36 do 40 iluś, tak jak dobrze pamiętam, bo z głowy to mówię. Profesor Flis mówił, że jest szansa, żeby skądś pani Monika Piątkowska mogła brać. Ja też wierzyłem, że jeszcze jest jakaś tam szansa, że może skądś wziąć, ponieważ tam elektorat Platformy nie poszedł głosować, ale teraz też nie poszedł głosować. Tak? Okazało się, że ona nie jest w stanie przekonać nawet tego elektoratu, który głosował na Miszalskiego w poprzednich wyborach, bo ona ma dużo mniej liczbowo, tak, tych głosów, a jednocześnie no nie wygrała tam też prawica, tak, bo prawica od wczoraj się cieszyła, że oto zmiana w Krakowie, dzisiaj Kraków, jutro cała Polska. No tylko ja nie wiem, czy Mateusz Morawiecki, który tak wczoraj pisał ochoczo, że dzisiaj Kraków, jutro cała Polska, nie będzie Tuska i tak dalej, chciałby, żeby w całej Polsce wygrali wiele uczniowie Janusza Palikota, tak, no żeby nie było, tak, no poseł, znaczy prezydent Gibała, no to jest najpierw Platforma, taka była jego ścieżka polityczna, a później jednak to jest wierny uczeń sztukmistrza z Lublina, tak, Janusza Palikota.
1: Ale wie pan, że nie takie wolty się zdarzały polskiej polityce.
0: No Monika Piątkowska też od PSL-u przez Polskę 2050 gdzieś tam po drodze Lewica trafiła do Koalicji Obywatelskiej. Tam był eksperyment. Czy my możemy razem wystartować? I o ile może kandydatkę mieliśmy słabą, o tyle razem jesteśmy w stanie zrobić kampanię, bo nawet w badaniach OGB, które były tam robione na miejscu, wyszło, że gdyby była wspólna lista i ludzie mówili tak, deklarowali to podczas exit poll, że gdyby była wspólna lista, to 49,5% oddałby głosów na wspólną listę. A z kolei Mateusz Morawiecki, który wczoraj tak się cieszył, no byłby pod progiem. Czyli ta wspólna lista, która tak raczkuje, która tak na zasadzie z takim dzieckiem, które jeszcze się nie urodziło, o którym się mówi, ona jest bardziej prawdopodobna niż nieprawdopodobna, tak? Według mnie to będzie tak, że będzie wspólna lista PSL-u i Koalicji Obywatelskiej i Lewica, która pójdzie sama, tym bardziej, że Włodzimierz Czarzasty, z tego, co się mówi na mieście, z tego, co się słyszy w Sejmie, z tego, co się słyszy w ministerstwach, dostanie resort zdrowia, żeby wybić argument partii Razem, która tak na zdrowie stawia, tak?
1: Zobaczymy. Ja nie wnioskowałbym na podstawie wczorajszych wyników wyborów w Krakowie, co wydarzy się za rok, bo 12 miesięcy w polskiej polityce, czy w ogóle dziś w polityce, to są wieki i zdarzyć się może jeszcze niejedno. Ale zastanawiam się, na chwilę wracając jeszcze do przebiegu tej kampanii i rozstrzygnięcia, czy aby nie było tak, że z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej za dużo było spraw szerszych niż sam Kraków, a za mało samych krakowian i ich spraw, bo jeśli popatrzymy na prezentację kandydatki, przedstawili ją wspólnie premier i wicepremier, szef koalicji i szef PSL-u, a wczoraj kandydatka dziękowała przede wszystkim premierowi i wicepremierowi, o mieszkańcach miasta nie wspomniała.
0: No tak, jeszcze jak dojdzie do tego ten wątek, taki lokalny patriotyzm, przywieźli nam kandydatkę, która była zaprezentowana w Warszawie, mieszka pod Warszawą, pochodzi z Zakopanego, a ma być prezydentem Krakowa, tak? Czyli już w ogóle jakiś totalny miks, tak? Ja to dzisiaj rano gdzieś tam opowiadałem, że no, dla Krakusów jest to nie do zaakceptowania. No, narzucono, chciano...
1: Ja nie wiem, czy...

0: Tylko dla Krakusów, znaczy, nie, no, dla, szerzej po prostu.
1: Tak, tak, szerzej. Pamiętam, w Olsztynie też próbowano taki eksperyment zrobić, też nie wyszedł, gdzie chciano kandydata z zewnątrz wstawić, też nie wyszedł ten eksperyment. Pan powiedział, że tak, się z tym zgodzę, co pan powiedział. Za rok będzie inna dynamika, będzie to dynamika wyborcza. Nie wiemy, co się wydarzy jesienią 2027. To jak ja powiedziałem przed programem, wyciągnijmy szklaną kulę i powróżmy, tak? No, ale ta kandydatka, jeśli wracając do samego początku, to była zła kandydatka, bo gdyby... Ja się zgodzę z doktorem Migalskim, który napisał to na X-ie albo w wywiadzie to powiedział. Gdyby naprawdę Platformie zależało i koalicji samej obywatelskiej, żeby wygrać, to próbowałaby porozumieć się z Sonikiem, z byłym senatorem Koalicji Obywatelskiej. To jest Krakus, miałby szansę i większe szanse niż pani Monika Piątkowska, urodzona w Zakopanem, mieszkająca pod Warszawą, no i startująca na prezydenta Krakowa.
0: No ale jeśli koalicji nie zależało, to dlaczego? Odpuścić sobie duże miasto, naprawdę? To nie brzmi racjonalnie.
1: Brzmi racjonalnie, jeśli się założy, że ma się badania, z których wynika, że cokolwiek zrobimy, to możemy przegrać z Łukaszem Gibałą, tak? Tym bardziej, że już nieracjonalne było to, że w poprzednich wyborach Platforma postanowiła, zresztą to sam premier Tusk wysłał Miszalskiego, że on będzie kandydatem na prezydenta Krakowa. I to było nieracjonalne, bo wystarczyło wtedy postawić na Łukasza Gibałę i dzisiaj byłby spokój. W Krakowie nie byłoby żadnego referendum, nie byłoby żadnego rozgardiaszu i na rok przed wyborami w Platformie by się nie zastanawiano, czy to będzie rezonować, czy nie będzie rezonować. Według mnie nie będzie rezonować na wybory w 2027. Ale zobaczymy w 2027.
0: A czy ta atmosfera ostatnich dni, pewnego rozedrgania, pewnego niepokoju jakoś politycznie może jeszcze rezonować? Czy dość szybka, szeroko zakrojona akcja policji, działania rządzących, działania służb jednak sprawiły, że to już jest pod kontrolą?
1: Wie pan co, tam były dwie rzeczy. Po pierwsze, służby zadziałały wzorowo. Policja zadziałała wzorowo. To, co zrobiła policja, to jest majstersztyk, czapki z głów. Bo też policja przy okazji ujawniła, jakie ma zabawki, jak potrafi sprawnie w sieci inwigilować, namierzać ludzi, którzy są niebezpieczni, tak? Bo ci młodzi ludzie byli niebezpieczni. Tutaj policja zachowała się wzorowo. Minister Marcin Kierwiński, którego ja krytykuję za to, jak działa w wielu innych kwestiach, tu zachował się wzorowo. Nie zachowała się wzorowo opozycja. Ja to przyznaję od ubiegłego piątku. Opozycja zachowała się niewzorowo, ponieważ jeśli w czwartek ma się przygotowane grafiki, żeby w piątek uderzyć, a czy to już w czwartek uderzali, że niebezpieczeństwo w szkołach, że rząd nie panuje nad bezpieczeństwem, podkręcanie atmosfery. Okej, na nas dorosłych, dobra, zareagowaliśmy, jak mogło spłynąć jak deszcz po kaczce bądź nie, ale na dzieciaków to reagowało, to jednak wywoływało jakieś
0: emocje. Na rodzicach też to zostawiało.
1: Tak, bo na przykład w klasie mojego syna nie było nikogo. W piątek nie było nikogo w szkole. Nie było nikogo w szkole, tak? To jest klasa licealna, maturalna, nikogo nie było w szkole. I nie dlatego, że bano się tych pierwszych komunikatów, nie dlatego, że bano się tego, co się wydarzyło pod Wyszkowem, tylko tej spirali nakręcania tej atmosfery, która zaczęła w czwartek wieczorem żyć już z samym własnym życiem. I to było nieodpowiedzialne ze strony opozycji, bo możemy uderzać w polityków, możemy się politycznie, że tak powiem, jako opozycja, koalicja, nawet to jest wskazane, żeby się politycznie ścierać, ale nie uderza się w podstawy bezpieczeństwa państwa. A tu uderzono w podstawy bezpieczeństwa państwa.
0: Czeka nas kolejna dyskusja na temat ustawy, która mogłaby jakoś uregulować przepływ treści, na przykład zachęcających do przemocy?
1: Wie pan co, ta ustawa przeszła przez Sejm, zostanie wysłana do pana prezydenta. Ja tylko posłużę się cytatem pani Marty Nawrockiej, pierwszej damy, która powiedziała, że gdyby ta ustawa obowiązywała w czasie, kiedy jej mąż startował na prezydenta, to by nie został prezydentem. I taki będzie los tej ustawy. Pan prezydent jej nie podpisze, bo ta ustawa jest już wymawiane, że to jest cenzura internetu. Jest już wymawiane, że super urzędnik resortowy, czyli rządu, będzie kontrolował internet. Chociaż nie o to chodzi w tej ustawie. W dyrektywie unijnej DSA też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby można było monitorować czaty, żeby można było nadzorować te czaty, żeby nie było samowolki w internecie. A dzisiaj jest samowolka, tak? Jest to totalnie nieuregulowana rubież, gdzie każdy może... Przykład tych zdarzeń z piątku. Przecież dzieciaki, później jeden film po drugim powstawał, a do tego dochodziły jeszcze filmy, które były niewiadomego pochodzenia. Do dzisiaj nie wiadomo, czy, a jeśli w jakim stopniu zaangażowany był wywiad rosyjski w tworzenie treści. Bo to, że to miało miejsce, to już stwierdzili eksperci, że było wykorzystanie tych napięć do tego, żeby generować treści, które miały tylko podsycać niepewność i nastroje takie, że tak powiem, rozegrania społecznego.
0: To jeszcze jedna kwestia na zakończenie. Mamy niestety mało czasu, więc zastanawiam się, czy zdążymy raczej opowiedzieć o Michale Kołodziejczaku i o tym, jaki jego sprawa ewentualnie może mieć wpływ na życie polityczne, czy raczej o pomyśle PSL-u, żeby, jeśli nie zostaną wydłużone kadencje wójtów, burmistrzów, to żeby zastanowić się nad skróceniem kadencji.

0: konwencji posłów.
1: PSL walczy o swój elektorat, ich elektorat to są samorządy, walczy o swoich ludzi w samorządach, walczy o swoją partię i musi tą ustawę pchać, chociaż wie, że jest opór i w Platformie, i jest opór w Kancelarii Prezydenta. A dwa, żeby wprowadzić to, o czym mówi PSL, trzeba zmienić konstytucję i tyle, tak? Możemy sobie skrócić kadencję posłów do 2, ale musimy to zmienić w konstytucji, musimy zapisać to w konstytucji. Także na razie nie widzę, żeby to się udało w tą stronę. Jeśli chodzi o panu Kołodziejczaku, to mam nadzieję, że jak najszybciej zniknie z polityki i nikt o nim nie będzie pamiętał. A jeszcze zajmie się nim przy okazji prokuratura i ABW.
2: No, kończymy mocnym komentarzem. Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
11: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 15.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Kontrole policji w szkołach będą kontynuowane, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił jednak, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych uspokaja się. Policja wciąż czuwa nad bezpieczeństwem najmłodszych, zapewnił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: To już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone, skontrolowane. 18 nowych osób zatrzymanych od wczorajszego raportu, czyli łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób.
13: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że przez całą dobę trwa monitoring sieci. Od wczoraj obserwujemy wykorzystywanie ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Pojawiają się również doniesienia o aktywności rosyjskich botów, które wzmacniają zasięg takich treści, dodał wicepremier. Brak pełnej kontroli państwa polskiego nad systemem Pegasus to kluczowe stwierdzenie Sejmowej Komisji Śledczej. Będzie 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Na liście podejrzanych były minister sprawiedliwości i szefowie służb. Odrębne postępowanie prowadzi już prokuratura, powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami wiceprzewodnicząca komisji Joanna Kluzik-Rostkowska.
15: Materiał, ta opinia, z którą mieliśmy okazję Państwa zapoznać dzisiaj, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ona jest podstawą do tego, żeby postawić zarzuty byłym szefom służb, dlatego że nie korzystali z narzędzia, z którego nie mieli.

0: Ich prawa nie korzystać. Także tutaj niezależnie od siebie pracowała i komisja, i pracuje prokuratura. My te prace za niedługo skończymy, ale prokuratura na pewno jeszcze będzie nad tym pracować.
1: Według ustaleń komisji Pegasus nigdy nie uzyskał wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a CBA nie wystąpiło do ABW o jej przeprowadzenie. Zdaniem komisji oznaczało to, że system był wykorzystywany bez spełnienia wymogów wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej, a to dzięki modernizacji i nowym inwestycjom. Podróż będzie krótsza zarówno na głównych, jak i regionalnych trasach, zapewnia prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
2: Zwiększymy prędkości pociągu na ponad 3000 km toru. Poprzedni najlepszy rezultat to było 2700 km w rozkładzie jazdy 2014-2015. No, są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra-Wrocław, Warszawa-Częstochowa, Częstochowa-Wrocław, ale także dużo linii regionalnych.
1: Nowy rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał od 13 grudnia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 15. Wzmożone procedury bezpieczeństwa, rozmowy z uczniami i wsparcie policji. Po aktach przemocy w polskich szkołach placówki podkreślają, że są bezpieczne. Przed szkołą podstawową numer 143 w Warszawie od rana była Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Martyna, powiedz, jak mija ten pierwszy dzień tygodnia we wspomnianej szkole?
5: No spokojnie, zgodnie z planem. Od piątku obowiązują tu wzmożone kontrole bezpieczeństwa. Oznacza to, że nikt spoza uczniów nie wejdzie do szkoły. Przy drzwiach wejściowych jest 3 pracowników szkoły, no, którzy sprawdzają, czy na teren placówki wchodzą właśnie uczniowie. Dodatkowo dyrektorka sama wita dzieci, przybijając im piątki, no i w ten sposób też zwyczajnie wprawiając uczniów w taki dobry nastrój, pokazując, że tu jest bezpiecznie. Jeśli do szkoły z jakiegoś ważnego powodu chce wejść na przykład rodzic, no to on jest legitymowany, sprawdzany i odprowadzany przez pracownika do sekretariatu. No, ja sama też, wchodząc na nagranie z panią dyrektor, musiałam pokazać plecak z moim radiowym sprzętem. No i rzeczywiście jeden z pracowników odprowadził mnie do samych drzwi dyrekcji. No, wszystko po to, by było bezpiecznie. I rodzice to rozumieją, dlatego dzisiaj frekwencja w szkole jest bardzo wysoka. Młodsze dzieci przyprowadzali rodzice, którzy mówili, że szkoła informuje i dba o bezpieczeństwo.
6: Tak, zgadza się. Do późnych godzin nocnych tak naprawdę bezpośrednio od pani dyrektor otrzymywaliśmy komunikaty, tak naprawdę zbieżne z tym głównym komunikatem z Urzędu Miasta. Czuliśmy się dobrze poinformowani i tak naprawdę myślę, że przyczyniło to się do ostatecznej decyzji, żeby dziecko przyprowadzić do szkoły.
7: Był pewien niepokój, na pewno u mnie większy niż u męża. Jak my będziemy tutaj nakręcać atmosferę, to będą się bały chodzić do szkoły, będą się bały wszystkiego.
8: Mi się wydaje, że wystarczą patrole w okolicy i myślę, że te osoby, które miały jakieś złe zamiary, zostały na tyle wystraszone, że wydaje mi się, że większa potrzebna jest kontrola w internecie niż tak naprawdę osobista w szkole.
5: No i potrzeby tych rozmów z dziećmi, na te potrzeby rozmów z dziećmi wskazują też eksperci na ostrzeganie przed cyfrowym światem, światem online, no i płynącymi z niego zagrożeniami. Nauczyciele rozmawiali od piątku z uczniami też o fake newsach, o tym, żeby nie wierzyć ślepo w zdjęcia wygenerowane często przez sztuczną inteligencję lub przerabiane, pokazujące jakąś rzekome zagrożenie. W tej konkretnej szkole dyrekcja już od wielu lat dba zresztą o tak zwaną higienę cyfrową. Dodatkowo szkolni specjaliści od razu, już w piątek rano, dali uczniom jasne sygnały, wyjaśnia pedagog szkolna z podstawówki numer 143 Jolanta Majchrzyk.
9: Razem z panią psycholog przeszłyśmy po wszystkich klasach, mówiąc, że to są działania prewencyjne, że nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, że nie należy unikać panice, fake newsom, dając dzieciom takie wsparcie na zasadzie, że jeśli ktoś poczuł się nieswojo, że jeśli ktoś czuje jakiś niepokój, to zapraszamy na indywidualne rozmowy. Ze starszych uczniów prosiliśmy, żeby się nie śmiać z tego, żeby też jakby nie prowokować młodszych. Wrażliwość dziecka tego nie widać na pierwszy rzut oka. I druga rzecz, z młodszymi dziećmi były rozmowy też przez wychowawców.
5: No, tu na miejscu w szkole była też policja. W piątek przez cały dzień

0: Dzisiaj po godzinie 9 widziałam, jak dwóch funkcjonariuszy wchodzi na teren placówki. Według zapewnień i Ministerstwa Edukacji Narodowej, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, i Policji, w najbliższych dniach policjanci będą patrolować okolice wszystkich polskich szkół. I to podstawówek, i to szkół ponadpodstawowych, będą też w pobliżu przedszkoli. No a efekty już są. Widzę to na przykładzie tej konkretnej szkoły. Dyrekcja powiedziała mi, że w piątek było o 1/3 mniej uczniów niż zwykle. To właśnie z powodu lęku, z powodu paniki. Rodzice często zdecydowali się zostawiać dzieci w domach. Dzisiaj byli już praktycznie wszyscy, no oczywiście poza tymi sytuacjami chorobowymi, w końcu jest jesień, no i w październiku mogą się infekcje zdarzyć, ale poza tym dzisiaj w szkole byli wszyscy, było bezpiecznie i spokojnie.
1: Martyna Szymczakowska o tym, jak upłynął poniedziałek w szkole podstawowej numer 143 w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: A naszym gościem jest teraz Rafał Filipski, nauczyciel, dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej numer 97 w Warszawie, autor projektu Belfer, dyrektor z klasą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak radzili sobie państwo pod koniec ubiegłego tygodnia z tą trudną dla wszystkich przecież, ale dla państwa, dzieci, nauczycieli szczególnie, sytuacją?
3: Przede wszystkim zachowaliśmy spokój, chociaż było bardzo trudno. W czwartek wieczorem poinformowałam rodziców o sytuacji, że pojawi się policja straż najprawdopodobniej pod szkołą. Potem napisałam informację również taką ostrzegającą do rodziców, aby przeszukali też plecaki, ponieważ my, nauczyciele, dyrekcja nie może tych plecaków sprawdzać, żeby ewentualnie jakieś rzeczy, które uczniowie mają związane z harcerstwem czy z obiadami, które przynoszą do szkoły, żeby te ostre narzędzia gdzieś tam wyeliminować z tych plecaków, ponieważ żeby po prostu ze względów bezpieczeństwa raz, a dwa, żeby nie były jakieś nieprzyjemne sytuacje, kiedy policja czy straż będzie przeszukiwała plecaki po prostu, tak? Więc my jako szkoła nie mieliśmy tych narzędzi, nadal nie mamy, nie możemy sprawdzać plecaków uczniów. Niestety jest to własność prywatna, nie mamy takiego prawa. Poza tym, przede wszystkim w piątek stałem rano przy szatni, przy ochronie, rozmawiałam z rodzicami, z dziećmi, a następnie udałam się do każdej klasy. Też była pogawędka o bezpieczeństwie w każdej klasie i powiedziałam, że przede wszystkim jesteśmy bezpieczni, nic złego się nie dzieje, wszystko jest kontrolowane i rzeczywiście dzień był bardzo spokojny, wszystko przebiegało zgodnie z organizacją planu dnia.
1: Czy rodzice i przede wszystkim uczniowie zareagowali ze zrozumieniem na państwa działania?
3: Tak, tak. Zareagowali ze zrozumieniem. Frekwencja była bardzo wysoka. Tak naprawdę tylko jedna klasa gdzieś poprzez chyba taką wzajemne napędzanie się nie puściła praktycznie 3/4 osób do szkoły. Poza tym w innych klasach była normalna frekwencja. Gdzieś tam wszyscy zaufali szkole i tak naprawdę wszystko było w porządku.
1: Pan wspomniał o wzajemnym nakręcaniu się. To jest pewien problem. Zastanawiam się, na ile można nad tym zapanować. Jak wzbudzić w uczniach, w ich rodzicach takie przekonanie, że sytuacja jest pod kontrolą? W sobie przede wszystkim, jak takie przekonanie wzbudzić?
3: Przede wszystkim też sytuacja jest trudna dla wszystkich. Dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców. Myślę, że najbardziej tutaj nakręcają się, tak jak zawsze to było w polskiej szkole, rodzice tu w tym wypadku. Wiadomo, boją się o swoje dzieci, ale też warto wziąć pod uwagę też nas, nauczycieli, którzy tak naprawdę jesteśmy tylko i aż nauczycielami, nie jesteśmy detektywami, jesteśmy antyterrorystami, nie jesteśmy ochroniarzami, jesteśmy, to wiadomo, ale też musimy wziąć pod uwagę swoje życie i swoje bezpieczeństwo. Nasze życie jest ważne też, a rodzice, wiadomo, dla rodziców zdrowie i życie dzieci jest najważniejsze dla każdego rodzica. Więc tak naprawdę to nakręcanie też, myślę, że w dużej mierze bierze się tutaj od rodziców i to się przekłada też potem na dzieci, które też potem w szkole też się nakręcają wzajemnie. A nauczyciele również, jako też grupa, która pracuje z młodymi ludźmi, też jak gdyby to potem się przekłada na nich. Tak, skoro rodzic nakręca dziecko, to potem nauczyciel też jest nakręcony, więc jest taka wzajemna spirala, która jak gdyby się nigdy nie kończy. No bo jednak pracujemy z ludźmi, tak? I

0: To życie jest najważniejsze, tak zawsze.
1: Wspomniał pan o bardzo ważnej grupie, którą czasem tracimy z oczu, skupiamy się na dzieciach, co oczywiste. Często też na rodzicach, na działaniach służb, a bywa, że umykają nam nauczyciele właśnie. Jak nauczyciele w pańskiej szkole odnaleźli się w tej sytuacji?
0: Myślę, że dobrze, tak? Też wsparłam tutaj nauczycieli. Wspomniałem o tym, że też dla nas to może być trudne. W piątek wspomniałem oczywiście od razu dzieciom o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, który jest bezpłatny, który działa w Polsce 24 na dobę, ale też wspomniałem nauczycielom, że jest taki telefon. Też Fundacja Twarzy Depresji udostępniła możliwość konsultacji psychologicznej w poniedziałek i każdy poniedziałek od 13 do 17 dla nauczycieli. Też o tym poinformowałem, że też muszą być, że też pomyśleć o czas o nauczycielach, nie tylko o uczniach, ale też o nauczycielach, że też potrzebują tego wsparcia często zewnętrznego. Więc myślę, że przede wszystkim rozmowa, ale też przede wszystkim takie zapewnienie, że mogą się zwrócić w każdej sprawie, często do tej osoby z zewnątrz obcej, bo jest łatwiej, tak? Więc zarówno nauczyciele, jak i uczniowie dostali taką możliwość i zostali poinformowani przeze mnie właśnie w piątek już i wczoraj też poinformowałem jeszcze nauczycieli, że jest taka możliwość, że oni też mogą mieć wsparcie nie tylko w szkole, ale też mogą mieć wsparcie z zewnątrz bezpłatne.
1: Dziś od rządzących usłyszeliśmy, że sytuacja powoli już się uspokaja. Pan ma podobne wrażenie? Ma pan odczucie, że sytuacja już jest pod kontrolą?
0: Znaczy, powiem tak, sytuacja może jest opanowana ze względu na to, że dostaliśmy kolejne procedury, kolejne poradniki. Dzisiaj właśnie dostaliśmy poradniki dla klas młodszych 1, 3 i 4, 8, wiedza moją tarczą, żeby to przedstawić dzieciom. Dostaliśmy procedury, jak zachować się w momencie zagrożenia. Rozumiem to wszystko, procedury są ważne, ale też ważne jest to, żeby znowu spada na największą odpowiedzialność nauczycieli tak naprawdę, tak? Bo zawsze szkoła była bezpieczna, zawsze dbaliśmy o bezpieczeństwo dzieci, zawsze to było dla nas najważniejsze, ale teraz mam wrażenie, że znowu przerzuca się wszystko na szkołę, na nauczycieli. Ja to wszystko rozumiem i tak dalej, bo szkoła jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, ale same poradniki, same kolejne procedury no też na pewno coś zmienią, ale też trzeba pomyśleć przede wszystkim, gdzie w tym wszystkim jest człowiek po prostu.
1: Skoro spotykamy się już kilka dni po tych niepokojących, tragicznych zajściach w kilku placówkach w Polsce, to może jest to już dobry moment, żeby wyciągnąć jakieś wnioski. Co należałoby zmienić na przyszłość? Co należałoby poprawić? Jak należałoby się na tego rodzaju ewentualności przygotować? Na tyle, na ile to oczywiście możliwe.
0: Znaczy myślę, że zapewnić większe wsparcie psychologiczne dla dzieci przede wszystkim. Ja wiem, że są szkoły, w których jest tylko jeden albo brakuje często psychologa szkolnego, który no, nie jest w stanie pomóc wszystkim dzieciom, a przede wszystkim też więcej takiej współpracy między rodzicami, dziećmi, a nauczycielami. Wiadomo, że za wychowanie odpowiedzialny jest rodzic w głównej mierze. My, szkoła, pomagamy współwychowywać dzieci tak naprawdę, jesteśmy za to odpowiedzialni, ale rodzic też powinien mieć większą świadomość, co dziecko robi w internecie, mieć więcej kontroli właśnie rodzicielskiej, ustawień i tak dalej, ponieważ ludzie młodzi często sobie nie radzą w codziennym życiu, są pod presją rówieśników, właśnie rodziców, mają bardzo dużo godzin lekcyjnych w tygodniu, szczególnie w szkołach prywatnych. Potem mają jeszcze godziny dodatkowe, bardzo dużo na nich spada, że tak powiem potocznie, a potem gdzieś tam to wszystko się odbija. I często jest tak, że te dzieci sobie po prostu z tym zwyczajnie nie radzą, tak? A dochodzą jeszcze inne rzeczy, z którymi muszą się mierzyć na co dzień tak naprawdę, więc myślę, że pomoc psychologiczna, cały czas będę to powtarzał, jest bardzo ważna i potrzeba więcej tej pomocy i uważam, że powinno ministerstwo pomyśleć nad takim przedmiotem, właśnie psychologia, obowiązkowy przedmiot dla szkół podstawowych i liceów i szkół średnich, wszystkich, ponieważ myślę, że taki przedmiot obowiązkowy by dużo zmienił, by było inne podejście, inne myślenie i tak dalej, właśnie wśród młodzieży na ten problem, z którymi często są sami, tak, ponieważ Rodzice tego nie widzą albo nie chcą widzieć, a w szkole często

0: bo też nie dostrzegamy wszystkich tak, jakbyśmy tego chcieli po prostu, albo dzieci też dobrze udają po prostu. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować.
1: Pan wspomniał, że nauczyciele nie mają prawa, żeby na przykład zrewidować plecak czy torbę ucznia. A co w takim razie może pan jako nauczyciel zrobić w sytuacji, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w tej torbie znajduje się coś, co mogłoby zostać wykorzystane w niecnych celach? Musi pan wzywać policję?
0: Tak, przede wszystkim muszę powiadomić rodziców na początku i czy zgadzają się na przeszukanie takiego plecaka. Jeśli tak, to mogę, jeśli nie, to powiadamiam policję na przykład, tak? Ale to tutaj, jeśli jest sytuacja zagrożeniowa na przykład, tak? Na przykład był taki przypadek jeszcze wcześniej, przed tym, co się działo teraz w ostatnimi dniami, że uczeń, no byłam, dostałam informację, że uczeń ma w plecaku papierosa, tak? Więc też nie mogłem przeszukać plecaka, po prostu musiałam powiadomić rodziców, i to rodzic jak gdyby już w domu przeszukiwał ten plecak, tak? Ja nie mogę tego zrobić jako dyrektor i inni nauczyciele też nie mają tego prawa, żeby przeszukać własność prywatną.
1: Myśli pan, że to być może byłoby dla państwa pomocne, gdyby nauczyciele rzeczywiście mogli w konkretnych przypadkach takie działanie podjąć? Zajrzeć do plecaka, sprawdzić, co tam się znajduje?
0: Myślę, że tak, na pewno to było duże ułatwienie, tak, dla nas, też ze względu bezpieczeństwa. Właśnie w piątek, w czwartek wieczorem, jak napisałem do rodziców o tym, że proszę wyjąć wszystkie ostre narzędzia, które gdzieś tam są, typu właśnie scyzoryki czy narzędzia harcerskie i tak dalej, bo często uczniowie prosto idą ze szkoły na różne zajęcia. Więc tutaj uczniowie sami przynosili mi właśnie jakieś scyzoryki, jakieś właśnie te narzędzia, czy jakieś noże, które były potrzebne do zjedzenia obiadu, więc dużo takich narzędzi odebrałam w piątek od razu, ale też wiadomo, że to by było dla nas pomocne, gdybyśmy mogli w sytuacji oczywiście zagrożenia, czy w sytuacji, której docierają do nas sygnały, że coś jest nie tak, albo że dziecko może mieć coś w plecaku, żeby od razu to zweryfikować, sprawdzić po prostu i zabezpieczać niechciane przedmioty, że tak powiem.
1: Policjanci w ostatnich dniach przeprowadzili kilkadziesiąt tysięcy kontroli. Zatrzymano na ten moment około 130 osób. Te osoby, młodzi ludzie, posiadały przedmioty typu właśnie noże, czasem wręcz maczety. W jakich kategoriach to traktować? No bo nie wyobrażam sobie, że ktoś wybiera się na zajęcia pozaszkolne z maczetą.
0: Znaczy w jakich kategoriach to traktować? Myślę, że dla mnie nie ma kategorii tutaj, jeżeli ktoś nosi ze sobą meczet czy po prostu nóż, tak? Dla mnie to jest po prostu osoba, która jest bardzo zaburzona, osoba, która ma problem ze sobą, ze swoimi emocjami, nie radzi sobie w życiu, chce odreagować w jakiś sposób, znaczy w brutalny sposób. I myślę, że tutaj nie ma żadnych kategorii. Dla mnie nie mieści się to w żadnych kategoriach człowieczych. I że tak powiem, dla mnie to jest sygnał, że coś złego się dzieje po prostu.
1: Jak wyobraża pan sobie funkcjonowanie szkoły w najbliższych tygodniach? Bo nawet jeśli sytuacja już się uspokoiła, to możemy chyba założyć, możemy wręcz przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to, co się wydarzyło i te informacje, które dotarły do uszu dzieci i młodzieży, pozostaną na jakiś czas w ich umysłach. Jak to rozbroić? Jak tym się zająć?
0: Znaczy na pewno teraz, co się dzieje, obserwuję w wielu szkołach od koleżanek, kolegów, dyrektorów, jest bardzo dużo się pojawiło szkoleń wśród kadry pedagogicznej. Bardzo dużo warsztatów się pojawia w tym tygodniu i w nadchodzących na pewno też się będzie pojawiać dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa, procedur i tak dalej. Ale przede wszystkim zawsze kluczem do wszystkiego, do dotarcia drugiego człowieka jest rozmowa, wspieranie właśnie, ta pomoc codzienna, żeby też to było współmierne, zarówno w domu, jak i w szkole, żeby to działało dwutorowo, żeby to nie było tylko, że w szkole tutaj będziemy teraz cały czas o tym mówić, tak, przez najbliższe tygodnie, ale też, żeby to w domu rodzice mogli na spokojnie porozmawiać ze swoimi dziećmi, ustalić zasady bezpieczeństwa, takie domowe, że tak powiem. No i przede wszystkim rozmowa. No mówię, ta rozmowa jest kluczem do dotarcia do drugiej osoby, do człowieka i to jest kluczowe, szczególnie w trudnych czasach, które no, mamy.

0: teraz, ale też te trudne czasy już trwają od jakiegoś czasu, od pandemii. Myślę, że cały czas to wsparcie młodego człowieka, który mierzy się z wyzwaniami współczesnego świata, jest no po prostu niezbędne. I to musi dziać się zarówno w domu, zarówno w szkole, bo ponieważ my jako szkoła, mówię, możemy i jesteśmy zobowiązani, znaczy musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, ale to rodzice muszą nam w tym pomagać i jak gdyby nas wspierać w tych procesach wychowawczych i procesach bezpieczeństwa.
1: Otóż to, może paradoksalnie ten trudny moment przypomni wszystkim, że szkoła to nie jest przechowalnia dzieci, tylko to jest miejsce, o które powinni zadbać sami uczniowie, nauczyciele, ale też rodzice. I tu potrzeba po prostu ścisłej, codziennej współpracy, wymiany opinii i świadomości, że to jest nasza wspólna sprawa.
0: Dokładnie tak. Znaczy wszystko jak gdyby to jest dla dobra. My, szkoła, działamy dla dobra dzieci i rodzice powinni też pamiętać, że telefon czy dostęp do internetu jest na jakiś czas skazany, oczywiście, jak najbardziej jestem za, ale też mieć te kontrole rodzicielskie, wiedzieć, na jakie strony zagląda dziecko, sprawdzać to, oczywiście w ramach rozsądku i zaufania, ale też pamiętać też, że żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, że wszystko, co się wytwarza, to też to, o czym wspominałem, też uczą w piątek, żeby umieć odróżniać świat realny, tak, że tak powiem, od tego świata, od tych fake newsów, świata takiego nierzeczywistego, nierealnego, który jest tylko iluzją, które gdzieś tak powiem, wytworzoną przez ten wymiar sztucznej inteligencji.
1: To jeszcze na koniec powiedzmy coś o nauczycielach, bo z całą pewnością teraz będą odbywały się lekcje wychowawcze, gdzie pojawią się kwestie bezpieczeństwa, podpowiedzi, jak zachować się w ewentualności jakiegoś zagrożenia. A co z nauczycielami?
0: Znaczy tutaj myślę, że nauczyciele też otrzymają wsparcie, na pewno też a propos tych szkoleń, co mówiłem, też na pewno wśród kadry będą przeprowadzone szkolenia, ale też mówię, też potrzeba takiej ludzkiej strony, dotarcia do tych nauczycieli. Oni też się boją, boją się o własne dzieci, które mają w szkole, ale też się boją o dzieci, że tak powiem, w cudzysłowie obce, tak, których uczą, które tak naprawdę też potrzebują tego wsparcia, dlatego też ważne jest, żeby nie myśleć tylko w kategorii szkoła, uczniowie, ale też przede wszystkim właśnie nauczyciele, bo jak nauczyciele będą zaopiekowani, no to nauczyciel, który jest spokojny, który zna jak gdyby, jest pod opieką, no to taki uczeń jeszcze będzie bardziej zaopiekowany i to będzie działało współmiernie po prostu.
1: Rafał Filipski, nauczyciel, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie, autor projektu Belfer, dyrektor z klasą. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: I jeszcze przypomnijmy ważny numer 116-111. To jest całodobowy, bezpłatny, anonimowy telefon zaufania dla dzieci i dla młodzieży. Ta linia jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie trzeba podawać danych, połączenia są darmowe, a rozmowy prowadzą psycholodzy i pedagodzy. Maciej Wolny już się pojawił w studiu. Dzień dobry. Cóż się wydarzy po godzinie 16?
2: To kontynuujemy tematy bezpieczeństwa, czy dotyczące polityki, choć one się wiążą, jak wolisz. Nie chcesz wybierać, widzę.
1: Ex aequo, oba
2: dobrze.
1: Tematy
2: ex aequo.
1: Na podium.
2: Zacznijmy od tego w takim razie, co się wydarzy najpierw za moment o godzinie 16. Oczywiście suma wydarzeń, podsumowanie tych najważniejszych kwestii dotyczących tego, co działo się w Polsce, na świecie. 16.33, wtedy też pierwsza rozmowa polityczna na naszej antenie. Dzisiaj gospodarzem tych rozmów Kamil Szewczyk. Jego pierwszym gościem będzie Borys Budka, europoseł Koalicji Obywatelskiej. O 17.33 natomiast Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, się pojawi w naszym studiu i będzie gościem Kamila. Od razu idąc tropem tematów politycznych, przejdę do debaty dnia. Ta wydarzy się o 18.06, jak zazwyczaj. Jarosław Włodarczyk, publicysta, i dr Andrzej Janusz, politolog, będą moimi i państwa gośćmi. Oczywiście wrócą tematy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa dzieci, ale w ogóle społeczeństwa w dobie tego, co dzieje się chociażby w internecie i tych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia. A propos też działań sabotażowych rosyjskich. Wróci temat Pegasusa, to sobie omówimy, bo dzisiaj raport przedstawiany przez komisję, jaka jest polityczna siła rażenia tego raportu.
1: A skoro
2: no i tej
1: będzie
2: sprawy.
1: Były wiceminister sprawiedliwości, to może
2: usłyszymy jakieś tutaj
1: szczegóły.
2: Dodatkowe.

0: szczegóły, to prawda. A propos samego Pegasusa, kwestia oczywiście też Krakowa i to nie tylko debata dnia, nie tylko tematy polityczne, ale zajrzymy też do tego Krakowa w Kraju na Łączach po 17.06, a wcześniej oczywiście też sprawdzam to, czyli weryfikowanie informacji, które się pojawiają, tych dezinformacji w zasadzie, z którymi mamy do czynienia. My się z tym w Polskim Radiu 24 oczywiście rozprawiamy dla Państwa, więc warto zostać z nami.
1: No i pojawi się też Donald Trump, bo dzień bez amerykańskiego prezydenta w mediach.
0: On lubi zaskakiwać, więc prawda? Tak, dniem straconym można by powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie.
1: Mógłby też czasem zaskakiwać trochę bardziej pozytywnie.
0: To
1: ale to już moja opinia na pożegnanie. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu całego zespołu, a zostaję z Państwem Maciej Wolny. Spokojnego poniedziałku. Do usłyszenia.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Radosław Siennicki, dzień dobry. Sytuacja się uspokaja, ale służby pozostają czujne. Rząd podsumował dotychczasowe działania policji po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach. Skontrolowano 80 tysięcy placówek, zatrzymano 135 osób. 10 zawiadomień do prokuratury na 11 osób. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła raport dotyczący szpiegowskiego oprogramowania. Jego szczegóły przedstawi nasza reporterka. Przyszłość NATO i wojna na Ukrainie. To główne tematy odbywającej się w stolicy konferencji Warsaw Security Forum. Wśród prelegentów premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski czy głównodowodzący siłami NATO w Europie. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ponad 80 tysięcy skontrolowanych szkół i 135 zatrzymanych osób. W całym kraju trwa policyjna akcja, która jest odpowiedzią na ataki nożowników, do których doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Premier Donald Tusk zwołał kolejną pilną naradę z szefami resortów i przedstawicielami służb. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jaki raport zdali dziś ministrowie?
2: Premier Donald Tusk, otwierając naradę, powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania.

0: kwietnia sieć się uspokoiła, tak raportował szef rządu.
1: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
0: Premier poinformował, że zwrócił się do szefa MSWiA, aby te działania kontrolne, działania prewencyjne były nadal kontynuowane. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jego resort działa w sytuacji, w której nie obowiązuje rządowa ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Apelował do platform cyfrowych, by współpracowały z rządem, dopóki podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą nie ma. Jutro ruszają prace w Senacie nad tą rządową ustawą, nad drugim podejściem do niej. Czyli jeszcze w tym tygodniu jest duża szansa na to, że ustawa trafi na biurko prezydenta. Na piątek wicepremier zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych z udziałem największych Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawicieli Telegrama, tak mówił Krzysztof Gawkowski.
2: Pojawiały się informacje dotyczące tego, że mamy grupy ekstremistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
0: Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że dziś zajęcia nie odbywają się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Zaznaczyła, że Ministerstwo Edukacji przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Zakładają one między innymi ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
3: Po pierwsze, rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo. I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły, ale jestem przekonana, że to trzeba zrobić dla bezpieczeństwa uczniów i dla bezpieczeństwa nauczycielek.
0: Koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak poinformował, że służby obserwują mniej działań rosyjskich botów szerzących dezinformacje, ale ma to związek tak naprawdę z aktywnością ukraińskiej armii.
4: ABW obserwuje znaczący, radykalny spadek działalności rosyjskich botów w sieci. To jest zjawisko światowe. Po zbombardowaniu 3 centrów danych i wyłączeniu 3 rosyjskich superkomputerów praktycznie na świecie ustał ruch rosyjskich botów, przynajmniej na ten moment. Więc to też jest taka okoliczność, która jest warta zauważenia, bo przy każdym tego rodzaju kryzysie, jak ten, którym się zajmujemy, aktywność rosyjskich botów była gigantyczna zawsze. W tej chwili pewnie przejściowo, ale mamy spokój z tym.
0: Tak mówili, tak raportowali dziś ministrowie, a na jutro premier Donald Tusk zwołał kolejną naradę.
5: Podsumowanie dotychczasowych działań i zapowiedź nowych rozwiązań. O tym mówili przedstawiciele służb i ministrowie na specjalnej odprawie w sprawie sytuacji po atakach w szkołach. Obrady podsumowała dla nas Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Dyskusji o obecnej sytuacji oraz pomocy dla dzieci i młodzieży nie brakowało także w Sejmie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział organizację dużej konferencji poświęconej kondycji młodego pokolenia, a także zmiany w sposobie oceny projektowanych przepisów. To efekt spotkania marszałka z ekspertami i przewodniczącą Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Moniką Rosą. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że pierwsze działania zostaną podjęte w najbliższych miesiącach.
6: W związku z tym zapowiadam w grudniu bądź w styczniu olbrzymią konferencję w sali kolumnowej na temat kondycji młodego pokolenia. Po drugie, ustaliliśmy bardzo szybkie ścieżki legislacyjne, jeżeli chodzi o ustawy, które będą poruszały sprawy związane z problemami młodego pokolenia. Tych ustaw w najbliższym czasie pojawi się kilka. Wszystkie te ustawy uzyskają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o ścieżkę legislacyjną.
5: Marszałek Sejmu chce również, aby przy ocenie skutków regulacji uwzględniano wpływ proponowanych przepisów na kondycję młodych ludzi. Jak zaznaczył, rozwiązanie to wymaga jeszcze konsultacji. Zapowiedziana konferencja ma z kolei służyć nagłośnieniu problemów dzieci i młodzieży oraz zwiększeniu świadomości rodziców. Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad systemem Pegasus. To jeden z wniosków części jawnej raportu sejmowej komisji. Posłowie zbadali zasadność wykorzystywania izraelskiego oprogramowania w czasach

0: rządach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co dokładnie ustalili posłowie?
1: Raport Komisji do Spraw Pegasusa to efekt ponad dwuletniej pracy. Posłowie przesłuchali 77 świadków. Pegasus, jak wyjaśniali wielokrotnie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, miał być zakupiony do pozyskiwania informacji o agentach obcych służb. Ale jak wskazała przewodnicząca sejmowej komisji Magdalena Sroka, w rzeczywistości celami byli politycy ówczesnej opozycji.
2: Pierwsze, system nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi. Agent ulegał samozniszczeniu. Narzędzie do walki z obcą agenturą, które z założenia nie działa wobec państw, z których ta agentura pochodzi. Po drugie i przede wszystkim nie takie były cele. Przypadek pana Krzysztofa Brejzy, obecnego europosła, jest takim przypadkiem, który przeanalizowaliśmy podczas posiedzeń komisji.
1: Komisja ustaliła też, że oprogramowanie Pegasus wykorzystywano bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu wrażliwe dane znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Co istotne, pozostawały one poza kontrolą Polski. Komisja ma zastrzeżenia również do kwestii zakupu oprogramowania w części z środków z Funduszu Sprawiedliwości, o czym mówił poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz przepisami o finansach publicznych działalność i zakup środków techniki operacyjnej dla służby specjalnych mogą być finansowane wyłącznie z budżetu państwa, z funduszu operacyjnego danej służby. Finansowanie zakupu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego ustawowym celem jest pomoc ofiarom przestępstw, było całkowicie nielegalne.
1: Ustalenia komisji skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek, który tłumaczył, że z systemu Pegasus korzystają także inne państwa NATO.
4: To jest kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego. Natomiast ja się dziwię tym, co dzisiaj robią politycy koalicji 13 grudnia, ponieważ z jednej strony straszy się wojną i zagrożeniem ze wschodu, wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby narzędzia służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
1: Komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie wobec 11 osób. Wśród nich są Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński, Michał Woś oraz byli szefowie służb specjalnych. Chodzi między innymi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Na koniec dodam, że niedawno rozpoczęła się niejawna część posiedzenia komisji, na której posłowie przedstawiają tajne fragmenty raportu. Następnie dokument zostanie przyjęty, a po wyznaczeniu przez marszałka Sejmu terminu zapoznają się z nim pozostali parlamentarzyści.
0: Są zawiadomienia do prokuratury i informacje o ujawnieniu tajnych danych. O raporcie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mówiła Klaudia Wróblewska. Dziękujemy. W magazynie jeszcze komentarz w tej sprawie. Wątpliwości co do odpowiedniego odbioru przez społeczeństwo przedstawionych dziś wniosków ma założyciel Ibrisu Marcin Duma. Mówił o tym na antenie Polskiego Radia 24.
5: Paradoks z naszych dzisiejszych czasów polega na tym, że powinniśmy być oburzeni, wzburzeni i zbulwersowani ustaleniami tej komisji. Natomiast obawiam się, że te uczucia raczej nie będą towarzyszyć Polakom, kiedy będą, o ile w ogóle będą myśleć na temat Komisji do Spraw Pegasusa. Najbardziej bulwersująca jest ta część, która dotyczy tego, kto miał dostęp do prywatnych, bardzo poufnych treści korespondencji, rozmów osób, które były Pegasusem objęte czy też badane. No i pewnie jeszcze 20 lat temu, albo nawet kilkanaście lat temu, to spowodowałoby gigantyczny kryzys polityczny, być może bardzo poważną odpowiedzialność opozycji, no ale jednak jesteśmy w 2026 roku i podejrzewam, że za 2-3 dni zapomnimy o tym, że ta komisja w ogóle ten raport wydała.
0: Mówił Marcin Duma. Więcej na temat zaprezentowanego dziś raportu i ustaleń Komisji do Spraw Pegasusa można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
6: Suma wydarzeń.
0: W Warszawie ważne rozmowy o międzynarodowym bezpieczeństwie. W ramach Warsaw Security Forum w stolicy obradują przedstawiciele świata polityki, wojska i eksperci. Przekaz z pierwszego, otwierającego obrady panelu jest prosty. Rosja nie chce pokoju, jest agresorem i musimy się tego jako międzynarodowa społeczność przeciwstawić. W takim duchu wypowiadał się m.in. premier Donald Tusk, który wygłosił przemówienie otwierające forum. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która przysłuchuje się debacie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Powiedz, na jakie jeszcze kwestie zwracał uwagę szef polskiego rządu oraz jak głównodowodzący siłami NATO w Europie ocenia poziom bezpieczeństwa na starym kontynencie?

0: Premier Donald Tusk swoje przemówienie poświęcił opisaniu tak naprawdę gościom forum Warsaw Security tego, w jakiej sytuacji bezpieczeństwa jest Europa, świat, jaką politykę uprawia Putin, no i jak należy reagować na zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Szef polskiego rządu upominał się o Ukrainę, o większe sankcje dla Rosji, ale też o spójne stanowisko międzynarodowej społeczności, jeśli chodzi o opisywanie tego, kto w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest agresorem, a kto ofiarą.
1: Nikt nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi. My w Polsce mamy ciągle żywą pamięć II wojny światowej. My w Polsce dobrze pamiętamy, jak nazistowska propaganda usiłowała przekonać Europę i świat, że to Polska odpowiada za agresję niemiecką. My dzisiaj dokładnie to samo słyszymy w Moskwie i niestety coraz częściej w niektórych naszych stolicach.
0: Pytałeś o generała Aleksusa Grynkiewicza, bo rzeczywiście jednym z gości honorowych Warsaw Security Forum jest szef wojsk NATO w Europie. Jako gość specjalny zabierał głos w jednym z paneli dotyczących właśnie strategii zwycięstwa i strategii bezpieczeństwa przyszłości też całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oficer mówił tak naprawdę o tym, że bez wzmacniania systemów dalekiego zasięgu, bez napełniania wojskowych magazynów uzbrojeniem i bez zapewnienia bezpieczeństwa produkcyjnego koncernom zbrojeniowym, aby te mogły w sposób ciągły w razie zagrożenia dostarczać wojskowy sprzęt na front, nie uda się zwyciężyć tego zagrożenia z Federacji Rosyjskiej. Miliard obywateli państw Sojuszu Północnoatlantyckiego musi wiedzieć, że my wiemy, co mamy robić, że jesteśmy w naszych działaniach razem. A tym, którzy myślą, że mogą nam zagrozić, chcemy wysłać jasny sygnał. Mamy wszystko pod kontrolą. Oficer odniósł się też do sytuacji na ukraińskim froncie. Chwalił Ukraińców, którzy jego zdaniem doskonale radzą sobie w walce z Rosją. Jedyne niepokojące zdaniem generała kwestie to uderzenia dalekiego zasięgu, które w ostatnich tygodniach, miesiącach regularnie przeprowadza na terytorium Ukrainy Federacja Rosyjska. Tutaj generał Grynkiewicz wskazywał, że jest to rzeczywiście poważne wyzwanie i zagrożenie dla tego ukraińskiego frontu. Na te kwestie też wzmacniania potencjału odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego zwraca uwagę również wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, który pojawił się na forum tutaj w Warszawie po południu. Mówił o tym, jak ważną między innymi w tej dobie, w czasie agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej jest tak zwana wojskowa mobilność.
2: I wciąż nie ma decyzji, które by umożliwiały swobodne przemieszczanie się naszych wojsk bez zgody poszczególnych regionów czy landów. Trzeba to jak najszybciej zakończyć. To nie jest inwestycja wymagająca jakichkolwiek pieniędzy, tylko przyjęcia rozsądnego i dobrego prawa. To powinno być z automatu, że jeżeli ktoś wzywa na pomoc, to chce, żeby te wojska do niego dotarły, a wszyscy inni powinni udzielać wsparcia.
0: O tę wojskową mobilność, właśnie o ułatwienia w przemieszczaniu się sojuszniczych wojsk po terytoriach państw Unii Europejskiej, Władysław Kośniak-Kamysz upominał się już wielokrotnie, między innymi w trakcie swojego wystąpienia i spotkania też na takim forum przed głównymi obradami szczytu NATO w Ankarze, w Turcji. Wtedy również właśnie wskazywał polski minister obrony narodowej na konieczność pilnych zmian w tych przepisach unijnych, żeby łatwiej, prościej i szybciej wojskom sojuszniczym było się przemieszczać po terenie Europy, gdyby jakieś państwo sojuszu potrzebowało pilnego wsparcia. Te obrady w ramach Warsaw Security Forum potrwają do późnego wieczora. Debaty będą kontynuowane jeszcze jutro. W sumie w tej dyskusji o bezpieczeństwie bierze udział 2,5 tysiąca osób z całego świata. To są politycy, to są wojskowi, no i eksperci.
3: Przyszłość NATO i wojna na Ukrainie. Między innymi tym tematom poświęcone są dyskusje podczas Warsaw Security Forum. Wydarzenie śledzi dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Kreml nie godzi się na rozejm. Rosyjskie MSZ mówi wprost, że Wołodymyr Zełenski nie zasłużył na przerwę w działaniach zbrojnych. O rozejmie poinformował wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pierwsze reakcje wskazywały, że w Kijowie i w Moskwie nic na ten temat nie wiedziano. Sprawdził to Maciej Jastrzębski.

Rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja nie zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni, żeby Ukraińcy mogli przygotować się do wyborów nowego prezydenta. Dmitrij Pieskow dopuścił jednak możliwość ogłoszenia rozejmu w dniu wyborów.

0: sprzeczna z amerykańskim prawem zakazującym importu surowców energetycznych do czasu zakończenia przez Rosję agresji na Ukrainę. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Kongres wyraźnie zakazał importu rosyjskich surowców energetycznych w 2022 roku, aby uniemożliwić finansowanie amerykańskimi dolarami brutalnej wojny przeciwko Ukrainie, stwierdziło w oświadczeniu 7 senatorów, 4 republikanów z partii prezydenta oraz 3 demokratów. Wskazali oni również, że administracja nie skonsultowała się z kongresem ani nie przedstawiła wyjaśnień dotyczących swojej decyzji, co również jest wymogiem prawnym. Stany Zjednoczone nie powinny zapewniać Putinowi finansowego koła ratunkowego, podczas gdy Rosja wciąż zabija ukraińskich cywilów. Administracja musi natychmiast zmienić kurs, podsumowano w oświadczeniu. To kolejny głos krytyki ze strony przedstawicieli obu ugrupowań pod adresem umowy zawartej przez Donalda Trumpa. Stanowi to odejście od niemal jednomyślnego poparcia, jakiego partia republikańska udzielała wcześniej decyzjom prezydenta w polityce zagranicznej, a wszystko to dzieje się na kilka tygodni przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, które zdecydują o tym, czy republikanie utrzymają kontrolę nad kongresem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To będzie rekordowe rozszerzenie sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Do czarnej listy ze zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami w Europie zostało dopisanych prawie 1600 osób i firm. Tym samym czarna lista została wydłużona o połowę. Decyzję w tej sprawie podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Na miejscu jest Beata Płomecka.
2: Duży udział w tworzeniu nowej listy sankcyjnej miała Polska, podkreślał w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
3: Głównym celem jest to, żeby przynajmniej osłabić zdolności Rosji do działań, czyli użycie rakiet oraz dronów.
2: A tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Tylko wywieranie presji na Rosję może przynieść skutek. To Rosja rozpętała wojnę i powinniśmy ją powstrzymać. Firmy objęte sankcjami pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej, od badań po produkcję. Są i biura konstrukcyjne, instytuty badawcze i firmy z branży chemicznej, metalurgicznej, producenci elektroniki. Są firmy produkujące amunicję i systemy rakietowe. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: To pokaz siły Korei Północnej po działaniach militarnych południa. Tak północno-koreańskie testy pocisków balistycznych komentuje Seul. Komunistyczna Północ po raz kolejny testowała rakiety. Relacja Tomasza Sajewicza.
4: Kolegium Połączonych Szefów Sztabów podało, że co najmniej jeden z wystrzelonych dziś przez Koreę Północną pocisków pokonał odległość 900 kilometrów. Trwają analizy dotyczące ich liczby i rodzaju. Władze Korei Południowej nie wykluczają, że Komunistyczna Północ mogła testować rakiety średniego zasięgu, a nawet broń hipersoniczną. Kilka dni wcześniej Korea Południowa przeprowadziła udany test pocisku hipersonicznego. Dzisiejsze działania Korei Północnej odbierane są jako pokaz siły wobec południa. Choć Korea Południowa dąży do ocieplenia relacji z Północą, ostatnie wydarzenia komplikują ten proces. Seul przyjął północno-koreańskich jeńców z Ukrainy, a na granicy koreańskiej w wyniku wybuchu miny podłożonej przez Północ poważnie ranni zostali południowo-koreańscy żołnierze. Pociski hipersoniczne, które w ubiegłym tygodniu testowała Korea Południowa, są trudniejsze do przechwycenia przez systemy antyrakietowe. Korea Północna także rozwija te technologie, ale zdania ekspertów są podzielone w kwestii jej zaawansowania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV ma przejść jutro operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu. Informacje o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Więcej na ten temat wie Aleksandra Nietopiel.
5: 71-letni Leon XIV sam poinformował o planowanym zabiegu w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Biuro prasowe Watykanu podkreśliło, że zmiana wyszła na jaw podczas rutynowych badań, a nie w związku z konkretnymi objawami choroby. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Leon XIV nie zmienił poniedziałkowego planu zajęć. W ciągu dnia papież odbył 7 audiencji, podczas których spotkał się z nuncjuszami apostolskimi, biskupami z różnych krajów oraz przedstawicielami świeckich. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: W tej części magazynu jeszcze Francja. A tam prezydencki wyścig nabiera tempa. W prawyborach socjaldemokratów, do których doszło w miniony weekend, zwyciężył eurodeputowany Rafael Glucksmann. Na razie jednak jego szanse w walce o prezydenturę wydają się ograniczone. O szczegółach Stefan Folzer.
6: Glucksmann zdecydowanie wygrał prawybory, zdobywając już w pierwszej turze 66% głosów. Oznacza to, że w kampanii prezydenckiej poprze go kilka partii centrolewicowych, w tym najważniejsza z nich partia socjalistyczna, niegdyś jedna z głównych

0: sił politycznych we Francji. To będą wybory ostatniej szansy dla Francji. Naszym prawdziwym wrogiem jest skrajna prawica, powiedział Glucksmann po ogłoszeniu wyników. Kandydat centrolewicy wchodzi w wyścig prezydencki z trudnej pozycji. Mierzy się z krytyką we własnym obozie oraz silną konkurencją ze strony radykalnie lewicowego polityka Jean-Luca Mélenchona, któremu ostatnie sondaże dają około 18% poparcia, czyli dwa razy więcej niż Glucksmannowi. Eurodeputowany wyklucza jednak sojusz z Mélenchonem, zarzucając mu antyeuropejski kurs i antysemickie wypowiedzi. Napięcia na lewicy były widoczne już podczas wieczoru wyborczego. Glucksmann został wygwizdany przez zwolenników Mélenchona i obsypany mąką. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Sumę wydarzeń.
2: Polityczne rozstrzygnięcia także w Polsce. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Według oficjalnych wyników głos na niego oddało ponad 62% wyborców. Na jego rywalkę w tym wyścigu, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską, oddano niespełna 38% głosów. Prezydent elekt zapowiada ciężką pracę nad poprawą sytuacji w mieście.
3: Zobaczymy, dajmy szansę. Myślę, że powinno się troszkę więcej zmienić dla mieszkańców, nie dla turystów. No, było dużo takich właśnie wypowiedzi, że zmieni coś w tym kierunku, więc myślę, że stąd też takie poparcie. Trzymam kciuki, tak. Kto by to nie był, ale żeby było lepiej.
4: Już ten Kraków to już jest tak rozkopany i tyle różnych rzeczy jest do zrobienia, że współczuję, tak bo nie ma prądu, żeby z tego wyjść.
5: Oczekiwania ogromne?
4: Tak. No a tu niestety ktoś to jeszcze musi zrobić.
6: Znaczy się cóż zmieni, no na pewno problemy zostaną, długi zostaną, miasto jest zadłużone bardzo. Pytanie, czy nowemu prezydentowi uda się zbudować większość w Radzie Miasta, no bo to jest chyba kwestia kluczowa dla jakiegoś efektywnego rządzenia. Na 2,5 roku kadencji, cóż, chciał to ma, nie zazdroszczę.
5: Czyli to nie będzie jak w bajce, że dzisiaj w poniedziałek po wyborczy nawet obwarzanki w Krakowie lepiej będą smakować.
6: No myślę, że niektórym będą na pewno lepiej smakować, mnie może też, ale cudów nie będzie.
2: Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. U nas jeszcze głos publicysty na ten temat. Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego mówił w Polskim Radiu 24, że Łukasz Gibała zebrał pod swoim sztandarem wielu bardzo różnych ludzi i to jest sekret jego sukcesu.
7: Tam z jednej strony głosowali na niego wyborcy Konfederacji, z drugiej strony wyborcy Partii Razem czy Nowej Lewicy też w dużej części, mimo że Nowa Lewica jest współtworzy rząd z Koalicją Obywatelską. Część wyborców Koalicji Obywatelskiej zawiedzionych rządami Aleksandra Miszalskiego też znalazła się wśród elektoratu Łukasza Gibały, no i też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tak, którzy nawet część w pierwszej turze już oddała głos na Łukasza Gibałę, więc on bardzo zręcznie zgromadził wokół siebie bardzo wielu ludzi. No i oczywiście można powiedzieć, że zgromadził, i to takie zarzuty się pojawiają, te wszystkie grupy, no dlatego, że on nie ma poglądów albo że jest bardzo niewyrazistym politykiem i w związku z tym każdy trochę sobie może wybrać, co chce i dopasować do Gibały. I to oczywiście jest prawda w tym sensie, że Łukasz Gibała bardzo uważał przed tymi wyborami, żeby nie padła z jego ust żadna deklaracja, która mogłaby jakoś bardzo radykalnie zrazić do siebie.
2: Mówił Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa najprawdopodobniej 21 października. Z powodu przedterminowych wyborów kadencja Łukasza Gibały będzie krótsza. Zamiast 5 lat będzie trwała 2,5 roku. Z Małopolski przenosimy się na Mazowsze, gdzie trwają testy syren alarmowych. Ćwiczenia Syrena 26 rozpoczęły się dziś i potrwają do końca tygodnia, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
8: W związku z tym w różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
2: Luiza Jurgiel-Żyła dodała, że słysząc syreny, mieszkańcy województwa mazowieckiego nie muszą podejmować żadnych działań.
8: Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań.
2: Ogłoszenie rzeczywistego alarmu dla ludności cywilnej odbywa się przez emisję 3-minutowego dźwięku modulowanego. Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny, także słyszany przez 3 minuty. PKP Intercity szykuje rewolucję w rozkładach. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi cykliczny rozkład. Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister,

0: Infrastruktury Dariusz Klimczak. Zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
1: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy charakteryzujący się tak dużą cyklicznością.
0: W nowym rozkładzie znajdzie się około 600 połączeń w ciągu doby, a w sezonie letnim ta liczba wzrośnie do ponad 620. To o 60 więcej niż latem tego roku. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków. Podróż potrwa godzinę i 40 minut.
2: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacyjnego w przyszłym roku, bo zaczęliśmy już w tym roku połączeniami Olsztyn-Łomża-Białystok, a w przyszłym roku zrobimy poważniejszy krok, bo połączymy Łomżę i Ostrołękę szybkimi pociągami do Warszawy.
0: Kolejarze chcą też skrócić czas podróży. Możliwe, że w przyszłym roku z Warszawy do Krakowa dojedziemy w mniej niż 2 godziny. Przewoźnik wzmacnia także ofertę międzynarodową. Więcej pociągów pojawi się m.in. na trasach do Kijowa i Pragi. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Milczący boty. Mniej rosyjskiej dezinformacji w sieci po ukraińskich atakach na rosyjskie serwery. 30 milionów na system Pegasus. Szokujące szczegóły raportu. Policjanci przed placówkami i pytania o bezpieczeństwo w szkołach.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
14: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
15: I mamy już w zasadzie 32 minuty po godzinie 16. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w poniedziałek. Mamy 12 dzień października już. Witamy się z Państwem w składzie. Katarzyna Pilarska, Agnieszka Wieczorek, Dawid Twardziak. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasze spotkanie i nie uciekniemy od tematów politycznych, bo te nas doganiają m.in. kwestia dotycząca Pegasusa. No i dzisiaj raport komisji. Czy ten raport przynosi jakieś szczególnie nowe i ważne informacje? To będzie się przewijało też podczas naszego pasma, ale może przede wszystkim teraz podczas najbliższej rozmowy, którą Kamil Szewczyk przeprowadził.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Witam serdecznie, Kamil Szewczyk. Borys Budka jest z nami na łączeniu. Były minister sprawiedliwości, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: 10 zawiadomień do prokuratury wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Mariusza Kamińskiego, także Macieja Wąsika. To jest efekt prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która dzisiaj przedstawiła końcowy raport w całej sprawie. Premier Donald Tusk mówi, że to nie jest skandal, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia?
2: To jest zbrodnia, to niewątpliwie jedna z największych afer pisowskiego rządu. Zakupiono nielegalnie oprogramowanie, którym inwigilowano Polaków, a w dodatku dane, które pozyskiwano, lądowały w Izraelu i były do dyspozycji tamtejszych służb. To jest rzecz niespotykana w historii, żeby własny rząd szpiegował obywateli w sposób nielegalny, szpiegował polityków opozycji, po czym nie miał kontroli nawet nad tymi danymi. Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na nielegalność wydatków, a teraz mamy konkretne ustalenia Komisji Śledczej i mam nadzieję, że osoby zostaną ukarane.
1: No tylko, że rozbierzmy trochę to na czynniki pierwsze. No Zbigniew Ziobro jest za granicą, od wielu miesięcy ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Jak chcecie ścigać Zbigniewa Ziobrę w tej sprawie? No ponieważ mieliśmy przykład Funduszu Sprawiedliwości, no gdzie to nie udaje się do końca.
2: Wcześniej czy później Zbigniew Ziobro zostanie ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych. Pokazujemy skuteczność działań Komisji Śledczej, bo są kierowane wnioski do prokuratury. Są w tej sprawie niektórzy już mają zarzuty przedstawione, bo przecież czy też jest akt oskarżenia, więc powoli do przodu. Natomiast to, że ktoś uciekł przed wymiarem sprawiedliwości, okazał się zwykłym tchórzem, no to tylko pokazuje, że boi się stanąć przed sądem.
1: Czy to jest według pana przełom, wielki przełom, czy jednak Polacy nie żyją tym tematem, tematem Pegasusa i nie wiedzą po 3 latach, o co w tej sprawie chodzi?
2: To jest konsekwentne działanie. Ja zdaję sobie sprawę, że są nowe tematy polityczne, natomiast tak jak obiecaliśmy, doprowadzamy sprawy do końca. Osoby, które łamały prawo, muszą stanąć przed sądem, będą rozliczone. Sposób prowadzenia tej sprawy pokazuje, że chcieliśmy wyjaśnić do spodu każdy element, nawet te ostatnie doniesienia, o których mówił dzisiaj w nagraniu premier, które pokazują, że te dane wypływały za granicę.
1: No właśnie spodziewałeś, bo to jest dość szokująca informacja. Premier powiedział, że politycy Prawa i Sprawiedliwości przekazywali Izraelowi tysiące wrażliwych danych polskich obywateli.
2: No tak, no i to też pokazuje, że oni nie mieli żadnych hamulców. Nie dość, że wydatkowali nielegalnie środki finansowe, to jeszcze obce służby miały dostęp do tych informacji, więc chociażby to premier dobrze nazwał zbrodnią.
1: Zbrodnią tak stanu, dokładnie tak.
2: Tak, to jest zbrodnia stanu i za to powinni odpowiadać. Proszę zwrócić uwagę, że nie wykryto żadnych spisków, nie wykryto żadnych wyjątkowych, nie wiem, przestępstw, tylko skupiono się na opozycji. Co więcej, dzisiaj z tych informacji wynika, że umowa zakazywała chociażby korzystania z tego narzędzia przeciwko takim krajom totalitarnym jak Rosja, czy Korea, czy Białoruś, Korea Północna. Więc to też pokazuje, że jaka była prawdziwa intencja. To była zabawka w rękach polityków PiS-u, która miała służyć walce z opozycją.
1: No dobrze, to pójdą czy poszły już te zawiadomienia do prokuratury. No i co dalej? Co konkretnie, panie pośle, może się wydarzyć w tej kwestii?
2: Jest zebrany materiał dowodowy i będą stawiane, podejrzewam, przez prokuraturę zarzuty, akty oskarżenia i sprawa wyląduje w sądzie, a niezależny sąd, niezawiśli sędziowie ocenią ten materiał i wtedy, jeśli okaże się, że przyznają rację prokuraturze, no to wówczas takie osoby zostaną skazane. Ale to już jest rola sądu, a nie polityków.
1: Jest pan zawiedziony wynikiem Moniki Piątkowskiej w Krakowie w wyborach prezydenckich?
2: Oczywiście kibicowałem Monice. Uważam, że była znacznie lepszą kandydatką od Łukasza Gibały. Natomiast ja szanuję werdykt wyborców, tylko mogę nieco z przymrużeniem oka patrzeć na triumfalne wpisy polityków PiS-u, bo oni chyba sobie nie zdają sprawy, kim jest Łukasz Gibała. Były polityk kiedyś Platformy, później Ruchu Palikota. Liberalny polityk o

0: o którym bardzo źle wypowiadała chociażby się pani Małgorzata Wasserman, posłanka PiSu z Krakowa, która zarzucała mu kpienie z ofiar katastrofy smoleńskiej. Więc PiS przegrał Kraków totalnie, Konfederacja przegrała Kraków totalnie, a krakowianie, krakowianki wybrali Łukasza Gibałę, liberalnego polityka, i mam nadzieję, że obietnice, które składał w kampanii, zostaną dowiezione, zostaną spełnione. Cóż, okaże się w przyszłości, czy to był dobry wybór.
1: No pan mówi, że przegrał PiS, przegrał Kaczyński, ale dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński właśnie wychodzi i mówi, przegrał Donald Tusk, przegrała Koalicja Obywatelska.
0: No i jak to się nie śmiać z pana Kaczyńskiego, skoro jego kandydat nie wchodzi nawet do drugiej tury? No to jest właśnie przykład politycznej hipokryzji i zaklinania rzeczywistości.
1: Ale pan liczył na lepszy wynik. To zostańmy chwilkę przy pani senator Monice Piątkowskiej. Pan liczył na lepszy wynik, no ponieważ to ponad 62% głosów dla Łukasza Gibały, no to jednak jest pewien nokaut.
0: To jest przede wszystkim także wyborcy PiS-u wybrali kandydata, który nie był kojarzony bezpośrednio z Koalicją Obywatelską, na złość Donaldowi Tuskowi. Natomiast chyba nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, jakie poglądy ma pan Gibała. Natomiast oczywiście chciałbym, żeby był wynik lepszy. O dużo większym optymizmem napawają badania, które zostały zrobione wśród mieszkańców Krakowa przy tej okazji, z których wynika, że praktycznie 50% głosów padłoby, gdyby wybory były wczoraj, wybory parlamentarne, na listę wspólną koalicji 15
1: października. I właśnie o to chciałem zapytać, panie pośle, czy kasus krakowski pokazuje właśnie, że wspólną listą moglibyście osiągnąć więcej? Czy jeśli chodzi o centrale, o wybory centralne, parlamentarne, jest szansa, że pójdziecie jedną szeroką listą, koalicja rządząca jako całość?
0: Na pewno jest to jeden z wariantów, który jest brany poważnie pod uwagę. Kraków na to wskazuje, ale oczywiście Kraków to nie cała Polska. Zdajemy sobie sprawę, że są mniejsze, mniejsze miejscowości, jest ściana wschodnia, dlatego analizujemy każdy wariant. Natomiast Koalicja Obywatelska już pokazała, że jeszcze kiedy byliśmy jako Platforma autorem wspólnej listy z naszymi koalicjantami, że właśnie to jest sposób na wygrywanie wyborów, i myślę, że ten wariant wspólnej listy będzie poważnie rozważany.
1: To który z mniejszych koalicjantów albo większych się buntuje najbardziej i nie chce iść jedną listą? PSL czy Lewica?
0: To jest kwestia pragmatyki wyborczej, a nie jakiegokolwiek buntu. To jest kwestia tożsamości ugrupowań, to jest kwestia kalkulacji, więc
1: PSL i Lewica mówią jak na razie, że nie ma mowy o jednej liście, że idą pod szyldami swoimi, idą jako podmioty, prawda, same.
0: Tak, ale to jest kwestia też takiej czystej kalkulacji, więc do wyborów jest jeszcze trochę czasu. Możemy jeszcze sprawdzać różne warianty, więc spokojnie myślę, że jeszcze każda z możliwości leży na stole.
1: W czwartek Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli blokować niedozwolone treści w internecie, w sieci. Pan sobie wyobraża, że prezydent podpisuje, ponieważ no, na początku tego roku zawetował podobną ustawę.
0: Ja sobie nie wyobrażam, żeby prezydent Rzeczpospolitej po raz kolejny działał na złość rządowi, a nie w interesie obywateli. Ta ustawa, to narzędzia są bardzo potrzebne, by walczyć z przestępczością, by można było zapobiegać tragediom między innymi w szkołach. Cały świat korzysta z takich rozwiązań, natomiast no, Karol Nawrocki wielokrotnie udowodnił, że nie zachowuje się jako prezydent, a jak namiestnik Kaczyńskiego, który ma jeden cel – robić na złość rządowi, blokować dobre inicjatywy bez względu na skutek.
1: Ministrowie prezydenccy mówią, że to jest, komentując pierwszą ustawę zawetowaną ze stycznia, no mówią, że to jest wprowadzanie swego rodzaju cenzury, ograniczanie wolności słowa.
0: To nie ma nic wspólnego z cenzurą. To są rozwiązania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa. Natomiast no niestety jest tak, że oni powtarzają te bzdury tylko po to, by usprawiedliwiać bardzo złe działania prezydenta Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, że tam będzie refleksja i mam nadzieję, że prezydent podpisze dobre rozwiązania, które zostały przyjęte.
1: To przejdźmy do sprawy posła Michała Kołodziejczyka.

0: Dziejczaka. On został zawieszony w prawach członka klubu KO. Formalnie nie należy do partii, prawda? No ale czy ta afera według pana zaszkodzi samej Koalicji Obywatelskiej? Przypomnijmy, że tam chodzi o, no, o przemoc, o to, że dwie współpracownice w Kanale Zero oskarżyły posła Kołodziejczaka o stosowanie przemocy, o także o branie narkotyków i tak dalej.
1: Trzymamy się najwyższych standardów. Niezwłocznie pan poseł został zawieszony w prawach członka klubu. Prokuratura wszczęła postępowanie. Wszystko należy wyjaśnić. Ja jestem daleki od ferowania wyroków. Natomiast oczywistym jest, że przy tak poważnych zarzutach stawianych publicznie, ta sprawa musi być wyjaśniona. Jeśli zarzuty potwierdziłyby się, to oczywistym jest, że dla posła Kołodziejczaka to jest koniec jakiejkolwiek działalności politycznej. Natomiast trzeba zawsze wysłuchać drugiej strony, trzeba wysłuchać argumentów. Natomiast do czasu wyjaśnienia jest zawieszenie, jest szybka reakcja, a prokuratura działa.
0: Powinien zrzec się mandatu poseł Kołodziejczak?
1: Gdyby okazały się te zarzuty prawdziwe, bo trzeba poczekać jeszcze na jego wersję, to oczywiście to jest dla niego koniec kariery. Honorowo powinien się zrzec mandatu. Natomiast ja jestem ostatnią osobą, która dzisiaj by tylko na podstawie doniesień medialnych cokolwiek chciała decydować. Natomiast jeżeli doszło do ewentualnego popełnienia przestępstwa, to bardzo dobrze, że prokuratura się tym zajęła, bo to też trzeba wyjaśnić. Z jednej strony zachowanie, kwestie moralne, kwestie obyczajowe, ale z drugiej strony ewentualne przestępstwo, bo tak należy traktować to, o czym mówią te panie.
0: Tutaj w tle się pojawia, może nawet nie w tle, ale jako główna gwiazda, detektyw Krzysztof Rutkowski. Pan się zdziwił, że Rutkowski zaangażował się w tę sprawę?
1: No, nie mnie to komentować. Każdy sobie wybiera pełnomocników czy pomocników takich, jakich chce. Natomiast no, to już będzie wyjaśniała prokuratura i to będą wyjaśniały organy ścigania.
0: Detektyw Rutkowski i sam Michał Kołodziejczak mówią, że Kołodziejczak padł ofiarą szantażu. To jest możliwe?
1: Wszystko jest możliwe. Ja pamiętam taką słynną sprawę jednego senatora, gdzie też po latach okazało się, że został uniewinniony, a sprawcy szantażu zostali skazani, więc chciałbym, żeby ta sprawa została do spodu wyjaśniona, a poseł Kołodziejczak został zawieszony w klubie z uwagi na to, że poważnie traktujemy wszystkie te doniesienia.
0: Czy z perspektywy czasu żałujecie, Koalicja Obywatelska żałuje, że wciągnęła na listy Michała Kołodziejczaka?
1: To się okaże po tej sprawie, natomiast z pewnością kontrowersyjne postaci nie pomagają w takich momentach. No ale poczekajmy na to, co zostanie ustalone. Łatwo jest ferować wyroki. Ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby bronić kogokolwiek, bo nie znam tej sprawy oprócz doniesień medialnych, ale trzeba pamiętać, że tutaj musimy postępować bardzo stanowczo i taka była reakcja władz klubu.
0: I na koniec ustawa antyalkoholowa. Sejm przyjął przepisy. Sławomir Mentzen w tej sprawie się uaktywnił. Apeluje o weto prezydenckie. Karol Nawrocki ulegnie Konfederacji?
1: Nie zdziwiłbym się. Wielokrotnie pokazywał, że działa na złość rządowi. Natomiast Mentzen po raz kolejny się wygłupia. Ta ustawa jest potrzebna. Te regulacje są potrzebne.
0: Borys Budka, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 46 minut po godzinie 16 już mamy. Rozmowa polityczna za nami. Kamil Szewczyk wróci do państwa o 17.33 i wtedy kolejne tematy polityczne na naszej antenie się pojawią. A teraz pora przyjrzeć się temu, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: I w naszym studiu Wojciech Cegielski.
4: Wojtku,
3: dzień dobry. Zaczynamy od dość, nie wiem czy dziwnej, ale na pewno kontrowersyjnej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, bo on ogłosił rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą, no ale tutaj Rosjanie nadal bombardują ukraińskie elektrownie. Kreml nie potwierdza zawarcia porozumienia. Dzisiaj do sprawy odniósł się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co się właściwie dzieje? Co tak naprawdę ustalono w tej sprawie?
5: Wygląda na to, że Donald Trump sam coś ogłosił i niekoniecznie poinformował o tym wcześniej
4: kogokolwiek, że coś ogłasza. Tak by to wyglądało. Oczywiście, gdyby rzeczywiście był, mielibyśmy ten rozejm energetyczny, to byłaby to wspaniała wiadomość, zwłaszcza dla mieszkańców Ukrainy i też mieszkańców Moskwy na przykład, którzy też tę wojnę prowadzoną

0: przez Władimira Putina okupują, choćby staniem w kolejkach czy brakiem jej benzyny. To oczywiście jest nic w porównaniu z cywilami ginącymi na Ukrainie, żeby nikt nie miał wątpliwości. Nie porównujemy tutaj tych dwóch rzeczy, no ale pewnie wszyscy by się ucieszyli z takiego rozejmu. Jak na razie to ucieszył się tylko Donald Trump, bo mamy przede wszystkim tylko jego deklarację. Wczoraj ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się natychmiast przerwać ataki na swoje obiekty energetyczne. No ale ukraiński prezydent powiedział wtedy, właśnie wczoraj, że dowiedział się o tym z mediów. A Rosjanie nadal bombardowali na Ukrainę. Nie minęło dużo czasu od momentu, kiedy Donald Trump powiedział o tym rozejmie, a Rosjanie zbombardowali elektrownię w Charkowie. No więc taki to właśnie był potencjalny rozejm. To znaczy wygląda na to, że albo ktoś komuś czegoś nie powiedział, albo ten rozejm powstał w głowie Donalda Trumpa. Co też oczywiście może być jakąś taktyką negocjacyjną, żeby postawić obu panów przed faktem dokonanym. W każdym razie to, co wiemy, dzisiaj Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie na Warsaw Security Forum. W Warszawie zaczęło się takie spotkanie doroczne specjalistów, polityków, ekspertów od bezpieczeństwa. To zresztą jest takie spotkanie, na którym no, ten temat Ukrainy, Rosji i ataków Rosji na Europę i na kraje NATO jest bardzo mocno dzisiaj poruszany. No i w czasie tego wystąpienia tam Zełenski był zdalnie, ale był jednym z głównych gości tegoż forum. Mówił o tym, że Ukraina oczywiście popiera taki rozejm, no ale czeka na konkrety i przede wszystkim na zgodę Rosji. To znaczy Zełenski powiedział, że rzeczywiście Ukraina przestanie atakować obiekty, na przykład rafinerie, obiekty energetyczne Rosji, pod warunkiem, że to samo zrobi Rosja, co wydaje się być dosyć oczywiste. Ale rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że rozmowy trwają, no i nie potwierdził, że Rosja zgodziła się na jakikolwiek rozejm. Co więcej, w nocy i dzisiaj rano Rosjanie przeprowadzili kolejne ataki, tak jak już mówiłem, między innymi w elektrowni w Charkowie, ale także na obiekt wydobycia gazu i stację paliw. W samym Charkowie zginęły co najmniej 3 osoby, w porannych atakach zostało rannych co najmniej 22 mieszkańców. No i właśnie dlatego trudno mówić o jakimś rozejmie, który obowiązuje. Trump go ogłosił, ale nie ma potwierdzenia, że Rosja go zaakceptowała. Ukraina zaakceptowałaby, gdyby Rosja zaakceptowała.
1: Może Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, liczył tutaj na jakiś element zaskoczenia, to znaczy ogłosi rozejm i zaskoczone strony powiedzą, no skoro prezydent Trump tak mówi, to może rzeczywiście tak jest.
0: Jeden z komentatorów mówi, że Trump ewidentnie usiłuje stosować taktykę z wojny w Iranie, tak, gdzie też mówił o tym, że Irańczycy się zgodzili, Irańczycy mówili, że na nic się nie zgadzali i w ogóle nic nie wiedzą. Tak samo tam, jak i tutaj
1: nie sprawdza się,
0: nie
1: chyba
0: sprawdza się ta taktyka.
1: No dobrze, ale zostawiając to, jaką taktykę przyjął prezydent Stanów Zjednoczonych, dlaczego Trumpowi tak zależy na rozejmie energetycznym?
0: Bo ta wojna coraz mocniej wpływa na światowy rynek paliw, ale przede wszystkim na amerykański rynek paliw. Ukraińcy, jak wiemy, od miesięcy atakują rosyjskie rafinerie. Chcą w ten sposób ograniczyć dochody Moskwy i utrudnić dostarczanie paliw na przykład rosyjskiej armii. Rosjanie z kolei niszczą ukraińskie elektrownie. To jest szczególnie ważne przed zimą, bo już tamtej zimy, pamiętamy, to była sroga zima nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie i te zniszczenia, te ataki na obiekty energetyczne powodowały, że Rosjanie, że Ukraińcy marzli z zimna po prostu na przykład w blokach w Kijowie. No i każdy taki atak teraz, przed zimą, oznacza ryzyko przerw w dostawach prądu, ogrzewania i wody już teraz, a wiemy, że w Polsce i na Ukrainie również temperatura już teraz spadła. To już nie jest piękna jesień, kiedy mamy 20 stopni, ale rano mamy 7 czy 8 stopni mniej więcej. Na Ukrainie jest gorzej, bo jest bardziej na wschód. Rosjanie, Trump ma też w tym wszystkim oczywiście własny problem. I to jest to, co go zajmuje najbardziej, a nie jakaś tam Ukraina czy Rosja. Czyli tak zwane wybory połówkowe. To one zaplanowane są na początek listopada, czyli niecały miesiąc jeszcze został. W tych wyborach połówkowych prawdopodobnie, przynajmniej jeśli chodzi o stan na dzisiaj, republikanie Donalda Trumpa tracą kontrolę nad Senatem, tracą kontrolę nad Izbą Republikanów. Innymi słowy, Trump, który ma jeszcze dwie kadencje prezydenta, no nie będzie mu łatwo rządzić, bo demokraci będą nie tylko kłaść mu kłody pod nogi, ale też wytaczać śledztwa prawdopodobnie przeciwko Trumpowi i jego rodzinie, jego współpracownikom, tym biznesowym również. No, a wszystko to dlatego, że w Stanach Zjednoczonych bardzo podrożał diesel, no, a za 3 tygodnie właśnie te wybory do Kongresu. Kongresu. I dlatego Trump chce zatrzymać ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, mówiąc rzeczy, no, które nam wydają się dosyć absurdalne, że przestańcie Ukraińcy strzelać w rosyjskie rafinerie, bo nam tu ropa drożeje, mówi prezydent Trump, dokładnie w czasie, kiedy od rosyjskich ataków giną cywile

0: po kilkadziesiąt osób dziennie. Czyli jakby można odnieść wrażenie, że to życie Ukraińców jest nic nie warte w porównaniu z ceną paliwa. No ale Donald Trump tylko tym raczej przez tę perspektywę patrzy.
1: Wspominałeś o tych wewnętrznych problemach też prezydenta Stanów Zjednoczonych, że on ma we własnej partii w zasadzie coraz większy problem. Republikanie krytykują też jego decyzję o zakupie rosyjskiego diesla. Niektórzy twierdzą nawet, że prezydent może łamać amerykańskie prawo. Co tak naprawdę Trump uzgodnił z Putinem?
0: No ta decyzja jeszcze kilka miesięcy temu byłaby w Stanach Zjednoczonych bardzo trudna do wyobrażenia. Trump porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Czyli właśnie chodzi o paliwa wykorzystywane przede wszystkim przez ciężarówki, maszyny rolnicze w Stanach, przez transport towarów. Trzeba państwu wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych dużo więcej przeciętnie samochodów, maszyn, ciągników używa diesla niż na przykład w Polsce. No i Trump ogłosił, że Rosja ma natychmiast dostarczyć ponad 300 tysięcy ton diesla według tej umowy. W listopadzie kolejne 500 000 ton, a później następne dostawy. Czyli łącznie to prawie 5 milionów ton paliwa na rynek amerykański i światowy. No i żeby to było możliwe, Departament Skarbu musiał złagodzić sankcje na rosyjski diesel, które zostały wprowadzone po rosyjskiej inwazji na Ukrainie w 2022 roku. I mamy tutaj paradoks, no bo sankcje wprowadzono właśnie po tej inwazji. Ich celem było ograniczenie dochodów Putina, żeby Rosja miała mniej pieniędzy na prowadzenie wojny. A teraz amerykański prezydent, jak twierdzą niektórzy, w desperacji przed wyborami, bo ta cena ropy jest bardzo ważnym czynnikiem właśnie przed wyborami, tenże prezydent otwiera możliwość sprzedaży rosyjskiego paliwa. W dodatku Rosja pomaga Iranowi w atakach na Stany Zjednoczone. Czyli nie dość, że Donald Trump pozwala Rosji sprzedawać ropę i dzięki temu mieć kolejne zasoby do tego, żeby walczyć przeciwko Ukrainie, którą podobno Donald Trump broni, no to jeszcze daje zarabiać Rosji, która to Rosja pomaga Iranowi w uderzenia.
1: Trudno się połapać w tej układance.
0: I dlatego republikanie krytykują, nie tylko demokraci, co oczywiste, ale też republikanie krytykują Trumpa. Grupa senatorów obu partii zażądała od administracji natychmiastowego wycofania się z tego porozumienia i wśród protestujących jest czwórka kongresmenów z partii republikańskiej. To są osoby, powiedzmy szczerze, od lat przeciwne Donaldowi Trumpowi. To jest między innymi Susan Collins, Lisa Murkowski czy John Curtis. Oni przypominają, że w 2022 roku to kongres zabronił kupowania rosyjskiej ropy, więc prezydent nie może teraz powiedzieć, że tę ropę kupujemy, bo to jest złamanie prawa. Co więcej, Donalda Trumpa krytykuje także jego były wiceprezydent z pierwszej kadencji Mike Pence, który też jest bardzo krytycznie nastawiony do Trumpa tej drugiej kadencji, bym powiedział. No ale oczywiście nie wszyscy republikanie są przeciw. Część broni Trumpa i przekonuje, że prezydent musi podejmować trudne decyzje, żeby obniżyć ceny paliw. No a sekretarz skarbu Scott Bessent zapewnia, że administracja działa zgodnie z prawem i zamierza zrealizować porozumienie.
1: No ale to pytanie, czy rzeczywiście mamy tutaj jakieś tropy mówiące o tym, że prezydent USA rzeczywiście mógł złamać w tej kwestii prawo? No i druga kwestia, czy ten rosyjski diesel, ta ropa z Rosji rzeczywiście może w praktyce Amerykanom w ogóle pomóc?
0: Czy prezydent mógł złamać prawo, tego nie wiemy. Na razie jest to opinia Kongresu i pewnie najtęższe głowy w Ameryce w tej chwili się nad tym pochylają. Natomiast co do drugiej rzeczy, eksperci wątpią w to, i to jest w ogóle paradoks tej całej historii, że ta umowa z Rosją pomoże ugasić pożar na rynku diesla, bo w Stanach Zjednoczonych galon diesla kosztuje teraz jakieś $6,30. To jest rekordowy poziom. No i to oczywiście powoduje wzrost cen niemal w każdym sektorze. Tyle, że amerykański rynek jest olbrzymi. Do tego Rosja ma własne problemy z produkcją paliw i nie wiadomo, czy da radę wyeksportować tyle, ile by wyeksportowała. No a jeśli nawet rosyjski diesel trafi do Stanów Zjednoczonych, może go zabraknąć dotychczasowym odbiorcom w Rosji, no i oni będą musieli kupić paliwo gdzie indziej. Analitycy, część analityków ocenia, że te dostawy rosyjskie starczą na około 12 godzin światowego zapotrzebowania, czyli Trump podpisuje deal z Putinem, czy też umawia się z Putinem, co wywołuje falę kontrowersji na całym świecie, po to, żeby Rosja dostarczyła paliwo, które wyczerpie się w ciągu niecałej doby.
1: A no właśnie, to jeżeli o kontrowersjach wspominasz, bo ta decyzja prezydenta Donalda Trumpa w próżni światowej się nie dzieje. Jak reaguje Ukraina, jak reagują sojusznicy Stanów Zjednoczonych?
0: No oczywiście bardzo krytycznie. Zełański uważa, że porozumienie pomaga finansować rosyjską wojnę, co też nie jest dużym odkryciem, bym powiedział. Kanadyjski premier Mark Carney mówi, że jest ono sprzeczne z wysiłkami sojuszników na rzecz pokoju w Europie, no bo Europa i Kanada starają się tę wojnę zatrzymać, a Trump robi...

0: coś zupełnie przeciwnego. No i podobnie zresztą mówi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. No i spójrzmy, jak to wygląda z perspektywy Ukrainy. Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie, żeby ograniczyć dochody Moskwy, a w tym samym czasie Stany Zjednoczone łagodzą sankcje i umożliwiają sprzedaż rosyjskiego paliwa.
1: Wojciech Cegielski te wszystkie informacje Państwu przedstawił. Wojtku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jesteśmy gotowi na odparcie zagrożenia, deklaruje szef wojsk NATO w Europie. Sprawom bezpieczeństwa poświęcona jest odbywająca się w Warszawie międzynarodowa konferencja. Komisja śledcza do spraw Pegasusa składa doniesienia na 11 osób. Dziś został opublikowany raport dotyczący szpiegowskiego oprogramowania. Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Najlepsza sytuacja jest w Wielkopolsce, najgorsza na Warmii i Mazurach. Minęła 17. Radosław Siennicki, zapraszam. NATO jest gotowe do odparcia zagrożenia, zapewnił szef wojsk sojuszu w Europie. Generał Aleksus Grynkiewicz wziął udział w Warsaw Security Forum, warszawskiej międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu. Przedstawił tam strategię zwycięstwa NATO, mówiącą o powstrzymaniu ataku i uniemożliwieniu przeciwnikowi osiągnięcia jego celów. Nasz sojusz istnieje po to, by zachować pokój, ale niech nikt nie ma wątpliwości. Jeśli wybuchnie wojna, zablokujemy i stłumimy każdy atak, a jeśli atak nie ustanie, rozbijemy siły prowadzące przeciwko nam agresję. Dziś spotykamy się tutaj w Polsce, silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni wokół wspólnej wizji sojuszu bardziej zrównoważonego, lepiej przygotowanego i dysponującego większą siłą rażenia. Wiemy, jak będziemy walczyć, jeśli wojna do nas dotrze i wiemy, że zwyciężymy. Wojskowy zaznaczył jednocześnie, że najlepszą odpowiedzią na obecne wrogie rosyjskie działania wobec państw sojuszu jest pomoc Ukrainie. Poznaliśmy raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Czytamy w nim m.in., że w czasach rządów PiS oprogramowanie było wykorzystywane bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Dokument liczy około 700 stron i obejmuje część jawną oraz tajną. Przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka, powiedziała, że Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad tym systemem.
3: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Używano zagranicznych adresów IP.
2: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany z środków Funduszu Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości, co zdaniem komisji było złamaniem prawa. Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczy, że systemem Pegasus posługują się także inne państwa NATO.
1: Z jednej strony straszy się wojną i zagrożeniem ze wschodu, wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby, narzędzia, służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
0: Komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie wobec 11 osób. Chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Pod lupą śledczych znalazł się Michał Kołodziejczak. Z nagrań opublikowanych przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa miał zastraszać i poniżać współpracujące z nim kobiety. Jedną z nich miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. O podjętych działaniach poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
2: Po medialnych doniesieniach Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Wynik wyborów w Krakowie będzie miał wpływ na miasto, a nie na ogólnopolską politykę. Mówi przyszły prezydent tego miasta Łukasz Gibała. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył we wczorajszych wyborach ponad 62% głosów i wyraźnie pokonał senator Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL. Łukasz Gibała odniósł się do licznych komentarzy ze strony polityków PiS i Konfederacji, mówiących o porażce rządu w związku z wyborami w Krakowie.
4: Nie chcę nikomu psuć humorów, nie chcę rozczarowywać tych polityków. Ja nie wierzę, żeby dzisiejszy wynik wyborów miał wpływ na coś więcej niż na Kraków. Na Kraków będzie miał wpływ, to jest dzień moim zdaniem historyczny, tak powiedziałem i tak podtrzymuję. Natomiast jak chodzi o wpływ na wielką politykę, to sądzę, że to będzie wpływ marginalny.
2: Z sondażu opublikowanego dziś przez CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w październiku, do Sejmu weszłyby tylko 4 partie. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,6% głosów. Drugie byłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 18,2%. Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja, na którą głos oddałoby niespełna 13% wyborców. Jako ostatnia do Sejmu weszłaby Konfederacja Korony Polskiej, która mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 7,3%. Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wyniosło 5,8%. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było niewiele ponad 900 tysięcy osób. Najniższe bezrobocie utrzymuje się w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi 3,8%. Najwyższe było w warmińsko-mazurskim, 9,3%. Więcej danych na temat sytuacji na rynku pracy we wrześniu Główny Urząd Statystyczny poda pod koniec października.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W całym kraju pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe też burze. Temperatura od 10 do 13 stopni Celsjusza.
6: Południe w Polskim Radiu 24.
7: Jest 17.06, a teraz przed nami Sprawdzam To, czyli program Polskiego Radia, w którym rozprawiamy się dla Państwa z dezinformacją, a tej trzeba przyznać jest sporo w naszej rzeczywistości, może szczególnie tej cyfrowej. Jaki temat przed nami? Po atakach uczniów w polskich szkołach Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę, która ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w sieci. Nowe prawo ma skończyć z patologiami w internecie, a dokładniej dać możliwość wydawania nakazów blokowania treści oraz stron. Z prawej strony sceny politycznej już słychać opinie o zapędach cenzorskich Donalda Tuska. Czy rządzący próbują ograniczać wolności obywatelskie? O tym więcej Daria Kania.
8: Sprawdzam to.
9: Próba przepchnięcia cenzury w internecie. Brak poszanowania dla wolności słowa i praw obywatelskich. Takie komentarze można było usłyszeć po przyjęciu przez Sejm ustawy, która ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w sieci. Czy rzeczywiście wraz z nowymi przepisami rządzący wprowadzają cenzurę internetu? To straszenie opinii publicznej, odpowiada dr Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka i działaczka społeczna.
10: Mamy jednak dosyć mocne gwarancje dotyczące tego, w których sprawach organy administracji w postaci prezesa UKE czy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będą

0: będą mogły decydować o treściach internetowych i w momencie, kiedy to będą treści dotyczące mowy nienawiści czy groźby karalnej, tam gdzie potencjalnie trzeba znać niuanse wolności słowa, to nie te organy będą decydowały, tylko będą zbierały materiał dowodowy i przekazywały to do sądów.
1: Również Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, uważa, że w nowelizacji nie ma żadnych mechanizmów, które można by nazwać cenzurą internetu.
2: Ustawa, o której rozmawiamy, była częścią pakietu, który miał wdrożyć w Polsce przepisy aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA. I tam mamy taki mechanizm, który pozwala reagować na cenzurę wielkich platform. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, które decydują same, bo tak to teraz wygląda, jakie treści będą przez ich algorytmy podbijane i jakie treści się wyświetlą, a jakie nie.
1: Polskie organy prawne nie mają narzędzi, by reagować na tego typu sytuacje.
2: Inne kraje Unii mają takie narzędzia. I DSA mówi mniej więcej tyle, że jeśli prawo państwa, takiego jak Polska, pozwala policji, sądom, urzędom wydawać nakazy blokowania albo usuwania treści nielegalnych, to platformy powinny takie nakazy respektować.
1: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych zajmie się w tym tygodniu Senat. Daria Kania, do usłyszenia.
3: Sprawdzam to na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 17. A teraz przed nami kraj na łączach. Przyjrzymy się sprawom, które są ważne dla mieszkańców naszego kraju. A zaczniemy od Krakowa, bo tam bardzo gorąco po ostatnich wyborach na prezydenta tego miasta.
4: Kraj na łączach.
3: Łukasz Gibała ma 49 lat. Zanim skupił się na samorządzie, był posłem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. W wyborach na prezydenta miasta pierwszy raz startował w 2014 roku. Trzy razy nieskutecznie. Wygrał za czwartym razem. Niemal w całości sfinansował kampanię referendalną w mieście, która doprowadziła do odwołania jego poprzednika, czyli Aleksandra Miszalskiego. Dziś nowy prezydent miasta spotkał się z mieszkańcami Krakowa.
5: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
6: Trzy razy sztuka.
5: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
6: Tak.
5: No dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to też duże wyzwanie.
6: Proszę.
5: Proszę dla pani. Sytuacja Krakowa, jak państwo wiecie, nie jest łatwa. To jest kadencja tylko dwuletnia. Gigantyczne zadłużenie. Skomplikowana sytuacja w Radzie Miasta. Przechodzimy w tryb zadaniowy. Miłego dnia panią życzę.
7: Gratuluję wygranej i życzę zlikwidowania strefy czystego transportu.
8: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze.
9: No też jeśli chodzi o komunikację, no to też myślę, że wszyscy cierpimy, że są duże ceny.
5: Przywrócenie biletu jest zadaniem takim krótkoterminowo. Najważniejszym pewnie jedna z pierwszych, może nawet pierwsza decyzja, natomiast długoterminowo oczywiście naprawa finansów Krakowa. To jest zadanie na ponad dwa lata, ale chodzi o to, żeby przez te dwa lata wykonać pierwszy krok. Chodzi o to, żebyśmy za dwa lata mogli powiedzieć, że ono przestało rosnąć, czyli żebyśmy w roku 2029 mieli pierwszy budżet, który byłby zrównoważony, co i tak będzie bardzo trudne do osiągnięcia. No i wtedy to zadłużenie już w kolejnych latach by nie rosło, tylko by spadało.
9: Ciężkie wyzwanie.
5: To prawda. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jestem otwarty na partnerską współpracę z panią senator i z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym wierzyć w to, że znajdzie się wystarczająco dużo osób w Radzie Miasta, które dobro Krakowa postawią powyżej swojego własnego partykularnego interesu i które będą otwarte na współpracę. Ale oczywiście, ponieważ nie od dzisiaj działam publicznie, wiem, że może być różnie.
10: Myślę, że jednak możemy liczyć na to, że nie powtórzą się błędy popełnione przez poprzednie ekipy. Mój głos był głosem za zmianą, żeby coś się troszeczkę w tym mieście zmieniło.
11: Wreszcie ktoś będzie nie kierował nami z Warszawy, ale z Krakowa i po prostu odczytał nasze potrzeby. Nasze, a nie te, które marzą się politykom.
5: Ja nie wierzę, żeby dzisiejszy wynik wyborów miał wpływ na coś więcej niż na Kraków. Na Kraków będzie miał wpływ, to jest dzień moim zdaniem historyczny, tak powiedziałem i tak podtrzymuję. Natomiast jak chodzi o wpływ na wielką politykę, to sądzę, że to będzie wpływ marginalny.
6: Proszę. Czy można zdjęcie z panem
5: Oczywiście.
6: Prezydentem?
5: Selfie, tak? Czy kogoś poprosić?
6: Kogoś poprosić.
5: Dobrze.
6: Ja bardzo chętnie.
9: Z perspektywy młodej osoby myślę, że tutaj w kontekście mieszkaniowym na pewno ciężkie czasy, duże ceny, jeśli chodzi o wynajem, o kupno.
11: Nie zależy na odbetonowaniu miasta, które wygląda tragicznie. I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew. Kraków się dusi, więc liczę na to, że deklaracje, no teraz już pan prezydent Gibała złożył, będą zrealizowane.
5: 11 października 2026 roku to moim zdaniem data historyczna, bo wtedy krakowianie odzyskali swoje miasto. Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.

0: To przysiężenie Łukasza Gibały odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli 21 października, za tydzień w środę. A mieszkańców i nowego prezydenta wysłuchał Paweł Pawlica. Z 22 do zaledwie 10 funkcjonariuszy. Tak w ostatnich latach zmniejszyła się liczba strażników miejskich pełniących służbę patrolową w Piotrkowie Trybunalskim. Mimo braków kadrowych obowiązków nie ubywa, a mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na problemy z dostępnością patroli. Z nami jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. Pawle, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, z czego wynika taka sytuacja i czy jest szansa po prostu na poprawę?
1: Na razie nic. Przepraszam, na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja kadrowa miała się poprawić. Jak powiedział mi komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej Jacek Hoffman, główną przeszkodą są pieniądze. W miejskim budżecie nie przewidziano środków na zwiększenie zatrudnienia.
2: Ostatni nabór to już nawet trudno pamięcią tak dokładnie sięgnąć, ale to było około 10 lat temu, może nawet wcześniej. Był moment taki, że w zasadzie strażnicy odchodzili i byli przyjmowani otwartymi rękoma w szeregach policji. Policji, służby więziennej, czyli w innych takich państwowych służbach, które no, tutaj są no, konkurencyjnie, to mało powiedziane, no, ale gdzie rzeczywiście wynagrodzenia są dużo, dużo wyższe niż w Straży Miejskiej. I to był taki główny powód.
1: O budżecie, który trafia do miejskiej straży, decydują miejscy radni. Tymczasem każdego dnia do strażników trafia od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu zgłoszeń. Funkcjonariusze muszą zapewnić całodobową obsługę dyżurną, reagować na interwencje czy kontrolować miejski monitoring, a w Piotrkowie ponad 50 kamer podczas dyżuru obserwuje tylko jedna osoba.
0: A to na pewno spore obciążenie dla takiej jednej osoby i tutaj mówiliśmy o tych statystykach dość mało optymistycznych, to znaczy z tych 22 do 10 strażników miejskich, ale zastanawia mnie to, jak samą pracę straży miejskiej oceniają mieszkańcy.
1: Tutaj zdania są podzielone. Jedni narzekają i kwestionują sens istnienia tej formacji, ale są również mieszkańcy, którzy doceniają skuteczność ich interwencji. O to, co powiedzieli mi piotrkowianie.
3: Tam, gdzie potrzeba, to ich nie ma.
4: Ja widzę ich, zadzwoni się, jakby się gdzieś kopciło, tak samo przyjeżdżają.
5: Teraz jest mniej, bo tam się okazało, że ich teraz zostało około 10.
4: Niepotrzebna jest, bo to wydajemy na nich pieniądze.
1: 10 funkcjonariuszy patrolowych nadal będzie musiało mierzyć się z rosnącą liczbą obowiązków, a mieszkańcy Piotrkowa mogą nieco rzadziej widywać strażników na ulicach. Na koniec muszę jednak uspokoić słuchaczy w kontekście ostatnich wydarzeń w piotrkowskich szkołach. Straż Miejska w Piotrkowie nie prowadzi kontroli w placówkach. Tym akurat zajmuje się policja, więc te braki kadrowe nie wpływają na wspomniane kontrole.
0: Ale ciekawy ten głos mieszkańców. Rzeczywiście opinie, zdania tutaj podzielone. Jedni chwalą sobie pracę strażników miejskich, inni stwierdzają, że rzeczywiście może nie ma sensu ich utrzymywać. A to, co o tej sprawie wiemy do tej pory, zebrał dla Państwa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Pawle, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I kolejny temat przed nami. Słynna mozaika z Kowar na Dolnym Śląsku została wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. I to ważny krok w kierunku ocalenia tego kultowego muralu wiszącego od lat 70. na ścianie dawnej dywanówki. O szczegółach i historii tego obiektu wie więcej Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Czy możemy powiedzieć z całą stanowczością, że ta mozaika została uratowana, czy na to za wcześnie?
6: I tak, i nie. Tak, ponieważ teraz ma ochronę konserwatora zabytków przed ewentualnym zniszczeniem przez kogokolwiek. Chociażby przez właściciela dawnej fabryki dywanów. Przypomnę, że taką próbę mieliśmy już w maju, o czym także informowałem na antenie. Natomiast do jej ocalenia czy odrestaurowania jeszcze daleka droga. Na szczęście do rejestru została wpisana jako obiekt ruchomy, a to daje więcej możliwości. Choćby nawet przeniesienia jej w inne miejsce, o czym więcej mówi jeleniogórski konserwator zabytków Krzysztof Kurek. Posłuchajmy.
7: Tutaj wpisano jednak to dzieło, bo niezależnie od tego, czy jest to ściana, ono może być transferowane, to znaczy zaistnieć na innym podłożu przy pomocy technik konserwatorskich w wypadku, kiedy właściciel nie chciałby podjąć ratowania tego obiektu. Istnieje możliwość techniczna, konserwatorska, żeby w innym miejscu dokonać transferu i to dzieło ocalić na innym podłożu.
6: Mozaika to jedyna pamiątka po kowarskiej fabryce dywanów. Mural wykonany jest ze 170 tysięcy szklanych płytek wyprodukowanych w Hucie Szkła Wałbrzych. Niestety obiekt jest w coraz gorszym stanie. O uratowanie zabytku walczą mieszkańcy miasta i społecznicy, m.in. Andrzej Olszewski i Emilia Baszak. To właśnie

Od nich wszystko się zaczęło. Najpierw w maju udało im się zablokować rozbiórkę ściany, na której znajduje się ten historyczny mural. Teraz założyli oni fundację Dziedzictwo Kowar i będą

0: portali, no ale to i tak kropla w morzu potrzeb.
1: No to na pewno, ale to w takim razie tutaj pojawia się pytanie, co z samym miastem? Czy władze Kowar mogą i chcą jakoś uczestniczyć w ratowaniu tego zabytku?
0: Oczywiście, że tak. Władze miasta i tak już można powiedzieć zrobiły sporo, wpisując kilka lat temu obiekt na gminną listę zabytków. To oczywiście nie dawało zbyt dużej ochrony, ale to był pierwszy krok pokazujący, że obiekt warto i trzeba ratować. Natomiast teraz, po wpisie do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, tak jak już mówiłem, powstała fundacja, która chce przejąć mozaikę i ją uratować. No i tu władze miasta deklarują swoją pomoc, o której mówi burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska.
2: Z ludźmi, którzy bardzo mocno o to zabiegali, z mieszkańcami, trzeba usiąść i porozmawiać, bo to nie może być decyzja administracyjna ze strony urzędu, tylko to musi być nasza wspólna decyzja, bo to jest nasze wspólne dobro. Miasto na pewno może pomóc w każdej opcji, czy wyznaczając teren, który można przekazać fundacji, czy oddając ścianę, którą może przekazać do dyspozycji fundacji, czy wspólnie szykując przedsięwzięcie, czy pisząc wspólny projekt, bo przecież wiadomo, że są środki i konserwatora zabytków, są środki w Urzędzie Marszałkowskim, no i są środki też w Urzędzie Miasta.
0: No więc reasumując, no, jeśli chodzi o mozaikę, jest ona już pod ochroną, natomiast do jej odrestaurowania, do odzyskania blasku jeszcze bardzo dużo czasu i długa droga.
1: Dobrze, że jest pod ochroną, a za to drugie trzymamy oczywiście bardzo mocno kciuki. Te informacje przedstawił Państwu Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pięknego popołudnia.
1: A w naszym studiu Filip Jastrzębski. Filipie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To oznacza, że za moment na antenie Polskiego Radia 24 informacje prosto ze świata sportu. Cóż tam takiego się dzieje?
3: Przede wszystkim tenis, bo dużo dzieje się z udziałem Polaków na Dalekim Wschodzie. Do tego piłka nożna, zarówno ta ligowa, jak i w kobiecym wydaniu, bo jutro ważny mecz naszej kadry.
1: Czyli niezmiennie w sporcie dzieje się dużo i jest gorąco, nie to co w pogodzie. Ale zostawmy pogodę, informacje sportowe teraz przed nami.
3: A na początek tenis, a to dlatego, że w Wuhan na tym tenisowym turnieju w tym chińskim mieście szykuje nam się polski pojedynek, co jest rzadkością na tym poziomie. W drugiej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Fręch zaczęła od wygranej z Mananchayą Sawankiao z Tajlandii w dwóch setach 6-3 i 7-6. Co ciekawe, będzie to dopiero drugi pojedynek Świątek i Fręch. Ten jedyny raz to był turniej w Warszawie. 4 lata temu oczywiście górą była Świątek, która gładko w dwóch setach wygrała. Jak będzie pojutrze, to się okaże. W turnieju mężczyzn w Szanghaju na swoje spotkanie ćwierćfinałowe, o ćwierćfinał raczej, czeka wciąż Hubert Hurkacz, który jutro zmierzy się z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, z którym nie ma najlepszych wspomnień. W ostatnich 3 pojedynkach górą był Hiszpan. Oby jutro Polak zmienił tę statystykę, a przecież dopiero co wyeliminował Serba Nowaka Dżokowicza, więc w formie jest wyśmienitej. Dziś w tym turnieju niespodzianka, bo już w trzeciej rundzie wyeliminowany został Carlos Alcaraz. Rozstawiony z dwójką Hiszpan przegrał w dwóch setach z Belgiem Zizu Berksem. A teraz już piłkarska ekstraklasa i 10. kolejka, która zakończy się dziś w Radomiu meczem Radomiaka z lubelskim Motorem. Lubelska drużyna, która plasuje się w strefie spadkowej, przerwę na mecze reprezentacji poświęciła na pracę nad ofensywą, o czym mówił trener Mariusz Misiura.
4: Dużo gdzieś tam nad tą ofensywą pracowaliśmy, chcemy stwarzać jeszcze więcej sytuacji, chcemy, mając tak dobrego napastnika, jakim jest Karol, mając tak dobrych skrzydłowych, jakich się mam, mając tak kreatywne ósemki i dziesiątki, chcemy jeszcze więcej tych sytuacji w ofensywie kreować, więc na tym się skupiliśmy.
3: Na dziś zaplanowano również zaległy mecz z 3. kolejki, w którym GKS Katowice podejmie wieczystą Kraków. Gieksa podejdzie do tego spotkania uskrzydlona, bo w piątek dopiero co pokonała w Częstochowie Raków i ma nadzieję pomocnik Mateusz Kowalczyk, że dziś także powalczy jego zespół o zwycięstwo.
5: To jest dosyć specyficzne, bo tak naprawdę grasz 2 mecze w jednej kolejce, jakby nie patrzeć, więc czasu na tą regenerację jest mało, ale myślę, że to zwycięstwo nam na pewno w tym pomoże, żeby w dobrych humorach i dobrym nastawieniu podchodzić do tego poniedziałkowego meczu, więc robimy wszystko, żeby jak najlepiej się zregenerować, przygotować do tego. No i co, no i gramy u siebie i liczymy na wsparcie kibiców, bo na pewno będzie nam potrzebne, żeby zdobyć 3 punkty w kolejnym meczu.
3: Mecz GKS-u z Wieczystą rozpocznie się o 20:30, a Radomiak i Motor zagrają już za nieco ponad pół godziny. A już jutro okaże się, czy polskie piłkarki zachowają szansę na pierwszy w historii

0: Występ na Mistrzostwach Świata. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym baraży podopieczne Niny Patalon podejmą w Gdańsku Belgijki. W pierwszym meczu na wyjeździe Polki przegrały 0-1, więc jutro będą musiały odrabiać straty i w to właśnie wierzy defensorka polskiej kadry Paulina Dudek.
1: Czułyśmy wszystkie, że było można ugrać dużo więcej. Mamy świadomość tego, że miałyśmy swoje sytuacje, mamy świadomość tego, że przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale myślę, że w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
0: W pierwszym spotkaniu najbliżej zdobycia bramki była Ewa Pajor, która nie wykorzystała rzutu karnego. Kapitan nie traci wiary w końcowe zwycięstwo.
2: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania i jesteśmy naprawdę dobrze przygotowane do tego meczu, bo i intensywnie i myślę też pod względem taktycznym i również mentalnym jesteśmy gotowe, aby zagrać najlepszą naszą piłkę i wygrać to spotkanie.
0: Oby nasza kobieca kadra poszła w ślady męskiej młodzieżówki, która kilka dni temu świętowała awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni notują na razie bardzo obiecujące wyniki pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka, z którym rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
3: Co sprawiło, że zawodnicy pana kupili w roli selekcjonera U21?
4: Praca, szczerość i świadomość tego, że chcę im pomóc, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze.
3: Wspominał pan w jednym z wywiadów, że niektórym zawodnikom pan powiedział, że mogą na te igrzyska pojechać, że to jest taki daleki cel. Czy myśli pan, że zapaliły się oczy niektórych piłkarzy właśnie też w takim kontekście awansu na igrzyska?
4: Jak każdy młody człowiek, myślę, no wszyscy mają marzenia, ambicje, tak? Znając życie i znając podejście młodych ludzi, zapewne wrzucali sobie moje nazwisko i patrzyli, jak się ewentualnie zachowałem na boisku. Na pewno mieli kwestie związane z igrzyskami olimpijskimi. I to ze względu na to, że ja osobiście lubię pracować z młodymi ludźmi i dawać im wskazówki, żeby dalej się rozwijali, spełniali swoje marzenia, żeby nie popełniali błędów. I myślę, że oni to doceniają.
3: A jak pan patrzy na zainteresowanie wokół właśnie kadry U21? No bo w Szczecinie pełny stadion na meczu z Włochami, wypełniane te stadiony.
4: No, dzieje się, ponieważ prezentujemy coś ciekawego, dobrego i mamy tą świadomość, że to my jesteśmy dla kibiców, dla dziennikarzy. Dziennikarze są ludźmi, którzy przekazują jakieś emocje, narracje. My staramy się pracować w taki sposób, żeby ta narracja i opinie były pozytywne. Nawet w trudnych momentach, tak jak mieliśmy w meczu czy po meczu z Włochami, to jak gdyby nie zmienia naszego podejścia do tego, co robimy, bo to jest piłka nożna, w której są momenty i zawsze momenty, gdzie może się wydarzyć coś, co będzie negatywne, przegrać spotkanie, bo zagrałeś słaby mecz.
3: Jak pan dziś patrzy na hasło, zmieniamy szyld, jedziemy dalej?
4: Bardzo tak wspominam sprzed 36 lat, ale myślę, że nie wszyscy zrozumieli, co ona miała na celu, bo to hasło, jeszcze raz powtórzę, powiedziałem ja, bo Wojtek za bardzo nie był w stanie. A kwestia podstawowa, to hasło miało jedną rzecz na uwadze. Kwestie zmiany organizacji funkcjonowania pierwszej reprezentacji i reprezentacji wtedy olimpijskiej. I to było decydujące, bo my już przed tymi hasłem, tak jak tutaj wcześniej na tej konferencji powiedziałem, i przed igrzyskami olimpijskimi u selekcjonera Andrzeja Strejlała zadebiutowała chyba piątka czy szóstka zawodników. Tak więc to była rzecz naturalna i później wielu z nas grało. Ale ja przypomnę tylko, jak to było organizowane. My jako fundacja i jako reprezentacja olimpijska mieliśmy wszystko perfekcyjnie przygotowane, mieliśmy sprzęt. A ja pamiętam czasy, kiedy po olimpiadzie grałem w pierwszej reprezentacji, jechaliśmy na zgrupowanie i każdy z nas wyglądał inaczej. Bez koszulek, bez sprzętu, tak więc to była kwestia podstawowa i myślę, że przez 30 parę lat nie wszyscy jeszcze do tego doszli i to zrozumieli.
0: Życzymy więc sukcesu w przyszłym roku, bo wtedy odbędą się Mistrzostwa Europy do lat 21 w Serbii i Albanii.
5: Trzymamy kciuki, życzymy tych sukcesów. Filip Jastrzębski, informacje prosto ze świata sportu państwu przedstawił. Filipie, bardzo ci dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to

0: Lecę pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 17.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Potwierdzam słowa premiera. To nie skandal, a zbrodnia. Tak aferę szpiegowskiego oprogramowania komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Dziś Komisja Śledcza do spraw Pegasusa opublikowała raport w tej sprawie. Jak mówił w Polskim Radiu 24 Borys Budka, to jedna z największych afer rządów Zjednoczonej Prawicy.
9: Zakupiono nielegalnie oprogramowanie, którym inwigilowano Polaków, a w dodatku dane, które pozyskiwano, lądowały w Izraelu i były do dyspozycji tamtejszych służb. To jest rzecz niespotykana w historii, żeby własny rząd szpiegował obywateli w sposób nielegalny, szpiegował polityków opozycji, po czym nie miał kontroli nawet nad tymi danymi.
8: Oprogramowanie szpiegowskie kupiono bez wymaganej akredytacji. Komisja Śledcza skierowała do prokuratury 10 zawiadomień dotyczących 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry i Michała Wosia. Już za chwilę o aferę zapytamy Michała Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w sprawie policyjnej interwencji. Wczoraj późnym wieczorem na osiedlu Błonie śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Policjantów wezwano do przypadku samookaleczenia. Mężczyzna miał zachowywać się agresywnie. 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem w ręku. Interweniująca funkcjonariuszka oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Papież Leon XIV jutro uda się do szpitala. W klinice Gemelli w Rzymie ma przejść operację usunięcia guzka w płucu. Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona jutro czy w środę. Po zabiegu papież pozostanie w szpitalu przez około tydzień. O wykryciu guzka Leon XIV poinformował wczoraj podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Na koniec Śląsk. 1 stycznia przyszłego roku na tory wyjadą pierwsze składy metropolitalnego metra w aglomeracji. Jak mówi prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz, metro miałoby przewozić około 40 milionów pasażerów rocznie.
10: Samo się nasuwa pierwsza trasa, która będzie, to jest Gliwice-Bytom. Chodzi nam o to, żeby pierwsze pociągi metropolitalne pojechały na trasie, która jest w 100% w granicach metropolii.
8: Na razie linie będą obsługiwane składami przewoźnika. Docelowo pojawią się nowe pociągi.
10: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia negocjuje umowę z województwem śląskim. My jako przewoźnik jesteśmy przygotowani, żeby takie przewozy realizować. Będziemy jeździć naszymi pociągami, będą odpowiednio oznaczone jako pociągi metropolitalne.
8: Województwo Śląskie oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska planują zakup 32 składów.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.

0: 33 minuty po godzinie 17 w Polskim Radiu 24. To oznacza powrót do tematów politycznych i tak też się dzieje, bo Kamil Szewczyk już jest w naszym studiu. Czeka, żeby porozmawiać ze swoim kolejnym gościem, a tych tematów związanych z krajową polityką oczywiście nie zabraknie.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Czy te nowe informacje w sprawie Pegasusa zaszkodzą Prawu i Sprawiedliwości?
3: Ale jakie są nowe informacje?
2: No, wiele tych informacji jest, panie pośle. Na przykład zakup. Komisja ustaliła dzisiaj, że państwo nie miało pełnej kontroli. To chyba jest najbardziej szokująca informacja, że nie mieliście pełnej kontroli nad Pegasusem, a dostęp do elementów systemu posiadał producent z Izraela, więc obce państwo, obcy wywiad mógł mieć dane obywateli, dane Polaków, wrażliwe.
3: Jest kilka rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, ta komisja kosztowała Polaków ponad 6 milionów złotych. 6 milionów złotych.
2: Ale pan mi nie odpowiedział na pytanie, panie pośle.
3: Zaraz panu odpowiem.
2: A wie pan, ile kosztował Pegasus?
3: Jeżeli pan mówi o kwocie 25 milionów złotych,
2: to 33 miliony złotych, ponad 8 milionów złotych trafiło do pośrednika, z czego kilkanaście, jeśli nie więcej, trafiło milionów z Funduszu Sprawiedliwości, a miało to iść na ofiary...
3: 25 milionów.
2: No właśnie, 25 milionów.
3: 25 milionów zostało przelane z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podstawą tego przelania był artykuł 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Każdy, jeżeli tylko znajdzie chwilę czasu, panie redaktorze, i sobie zerknie do tego przepisu, zobaczy, co tam jest napisane. To jest właśnie taki sprzęt do walki z przestępczością. Nikt mi nie powie, że Pegasus, dzięki któremu wykryto ponad 560 przestępstw, bardzo poważnych przestępstw, był sprzętem, który był sprzętem zbędnym, niepotrzebnym. To, że upolityczniono tą sprawę, to jest osobna historia.
2: Jasne, pieniądze, które były przeznaczone na Fundusz Sprawiedliwości, te 25 milionów złotych, powinny iść, które miały iść na ofiary przestępstw, poszły na Pegasusa, na system inwigilacji Polaków.
3: Ale jeszcze raz mówię, artykuł 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego mówi, że właśnie dokładnie na takie rzeczy mogą być środki przeznaczane z Funduszu Sprawiedliwości. Dokładnie na takie rzeczy. I rozporządzenie, czyli artykuł 43 i artykuł 11 rozporządzenia. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nawet powiem więcej panu redaktorowi. Kilka lat temu, kiedy atakowani byliśmy za Fundusz Sprawiedliwości, to inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli powiedzieli, że jeżeli ówcześni nasi oponenci chcą, żeby była odpowiedzialność za coś podobnego, to muszą sobie zmienić prawo. Dlatego między innymi pan senator Kwiatkowski, który był prezesem Naczelnej Najwyższej Izby Kontroli, obecnie jest senatorem, nie zdecydował się wnieść zawiadomień, ponieważ nie było działań nielegalnych.
2: No dobrze, a Izrael? To, że przekazane zostały tysiące wrażliwych danych polskich obywateli obcemu wywiadowi, obcemu państwu, to nie widzi pan tu problemu?
3: Ja nie mam takiej wiedzy, żeby akurat...
2: No to są ustalenia komisji śledczej, ustalenia służb.
3: Panie redaktorze, myślę, że przyjdzie czas weryfikacji tych ustaleń, kiedy zmieni się obecna władza. To, co ta władza sobie ustala, to jest osobna historia. To jest po prostu instrument wykorzystywany politycznie i dzisiaj każdą głupotę i każdą bzdurę będą po prostu wrzucali do debaty publicznej, żeby próbować tylko przypisać jakieś niecne działania Prawu i Sprawiedliwości. Nie było czegoś takiego. Jeszcze jedna rzecz, bo jest ważne, żeby słuchacze też wiedzieli o tym, ponieważ mowa była o jakimś nielegalnym podsłuchiwaniu obywateli, inwigilowanie obywateli.
2: Ale to nie było tego, panie pośle. No, był pan wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No, pan miał wiedzę na pewno też dużą w tej sprawie.
3: Mogę panu powiedzieć, że nie było nawet jednego takiego przypadku. Nawet jednego. Bo żeby kogokolwiek podsłuchiwać, żeby zastosować tego rodzaju sprzęt, to musi być podstawa prawna, czyli musi być orzeczenie sądu, zgoda sądu po prostu na to. I w ani jednym przypadku nie było czegoś takiego bez zgody sądu. W ani jednym. To nawet przyznał pan minister sprawiedliwości Bodnar kilka lat temu, że nie było w ogóle nielegalnego przesłuchiwania. Przecież to wszystko mówiono przed wyborami, że byli nielegalnie podsłuchiwani i tak dalej. Ponieważ tam wśród tych, którzy byli podsłuchiwani,

0: Pani znaleźli się również politycy. Ja apeluję o to, żeby ujawnić te materiały z tych postępowań. Niech sobie ludzie wyrobią opinię na ten temat, a potem możemy rozmawiać o inwigilacji społeczeństwa. Nie było czegoś takiego.
1: Czy żałuje pan z perspektywy czasu, że w ogóle ten system Pegasus był w Polsce wprowadzony za waszych rządów?
0: Bardzo dziękuję ministrowi Wosiowi za to, że podpisał takie przekazanie środków, bo miał prawo do tego, bo to była podstawa prawna. Dzięki temu wykryto między innymi przestępczość narkotykową, wykryto różnego rodzaju zbójów, zorganizowane grupy przestępcze, tylko nigdy obecna władza nie zgodziła się ujawnić wszystkich tych przestępstw. My tylko znamy liczbę, natomiast nie chcieli ujawnić dokładnie, co zostało dzięki temu wykryte. Dlatego, wie pan, jeszcze mogę powiedzieć więcej, bo też tego ludzie nie wiedzą. Bodaj w 17 krajach Unii Europejskiej system Pegasus jest stosowany, ale my jesteśmy jedyną władzą na świecie, znaczy my nie, to nie nasza władza, my żyjemy w państwie, gdzie jest taka władza, czyli władza Koalicji Obywatelskiej Przystawek, gdzie ujawnia się schematy działania służb specjalnych. To naprawdę wywiady obce tylko biły prawo.
1: Panie pośle, ale nie widzi pan problemu w tym, że powtórzę, że przekazywaliście Izraelowi tysiące wrażliwych danych Polaków, polskich obywateli? No obce państwo, obce wywiad mieli dostęp do tysięcy danych, wrażliwych danych.
0: Ale to są, wie pan, ustalenia tej komisji, które ja po prostu nie wierzę, wie pan. Wierzę bardziej każdemu ze swoich czterech kotów, wie pan, przygarniętych niż komukolwiek, wie pan, z tej komisji. Nie wierzę im po prostu. To ma być instrument natury politycznej wykorzystywany do walki ze swoimi przeciwnikami, z przeciwnikami politycznymi, czyli z nami. Więc oni każdą głupotę są w stanie się pod każdą głupotą podpisać.
1: To nie skandal, mówimy o zbrodni stanu, to mówił premier Donald Tusk dzisiaj.
0: Niech sobie
1: zbrodnia
0: mówi takie rzeczy.
1: Zbrodnia stanu, panie pośle?
0: Wie pan, no być może on mówił o artykule 127. To jest zamach na ustrój Rzeczpospolitej. Sądzę, że to będzie ten przepis, który będzie brany pod uwagę przy ewentualnie określaniu niektórych osób z tego rządu w przyszłości, czyli doprowadzenie do groźbą, podstępem, doprowadzenie do próby zmiany ustroju Rzeczpospolitej. To jest bardzo daleko idący przepis i nie chciałbym żartować jakby z tego obszaru, bo to są takie fundamentalne przepisy, gdzie jest najwyższa możliwa kara w polskim systemie prawnym, ale to przyjdzie czas na to. Na razie jesteśmy po 3 latach takiego tak naprawdę zamachu, który jest na różne instytucje.
1: W czwartek Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli blokować niedozwolone treści w sieci. Na początku tego roku podobną ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki. A jak będzie teraz?
0: To jest decyzja pana prezydenta.
1: Ale powinien
0: My się
1: podpisać? W obliczu tego, co się dzieje w szkołach,
0: wyjaśniam panu
1: atakach
0: redaktorowi.
1: Przemocy i tak dalej, powinien podpisać tę ustawę?
0: Od razu wyjaśniam panu redaktorowi państwu. Otóż ta ustawa jest niejednoznacznie przyjmowana. Dlaczego? My na przykład wstrzymaliśmy się od głosu. Ja się wstrzymałem od głosu. Dlatego, że z jednej strony ja nie zgadzam się na to, żeby niszczyć wolność, którą się powinien cieszyć każdy obywatel, a niszczy się ją wprowadzając mechanizm administracyjny.
1: No dobrze, ale bezpieczeństwo dzieci nie jest ważniejsze od wolności?
0: Ale to jest... Pan redaktor, jeżeli pozwoli mi dopowiedzieć, więc cała ta część, my zgłosiliśmy poprawkę, żeby została wyrzucona, że urzędnik po prostu, jeżeli chce, to może zablokować stronę internetową. Jeżeli na przykład jest nielegalne działanie, to nawet jeżeli na tej stronie są, w tej domenie są legalne treści, to może być zablokowane, a ty się możesz odwoływać do sądu, a sąd decyduje. Ale jest też druga część. Ta druga część dotyczy dzieci. I tam rzeczywiście walka z groomingiem, walka z pornografią dziecięcą i tak dalej. I absolutnie uważamy, jako Prawo i Sprawiedliwość, że należy z tym walczyć. To jest rzecz oczywista. Dlatego się wstrzymaliśmy, bo to jest niejednoznaczna ustawa. My proponowaliśmy wyrzucenie tej pierwszej części, tej administracyjnej, właśnie z powodu tej drugiej części. Natomiast to, co rozgrywa premier w tej chwili, który mówi, że to jest haniebne, że niedopuszczalne jest to, żeby nie popierać tej ustawy, jest po prostu czystą manipulacją, wprowadzaniem ludzi w błąd. Chcę przypomnieć tylko panu i państwu, że to Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło debatę publiczną na temat ochrony dzieci w internecie. Dlatego jest dzisiaj ustawa o patostreamingu. I potrafiliśmy wspólnie z Koalicją Obywatelską pracować nad tą ustawą. I ta ustawa jest. Czyli jeżeli ktoś transmituje w internecie jakąś treść przestępczą, to musi ponieść odpowiedzialność. Więc to, co mówił pan premier, że ten zbir, który zamordował niewinną osobę kilka dni temu, on miał kamerę i tak naprawdę on nie

0: ma narzędzia w polskim prawie, żeby zwalczać tego typu rzeczy, bo on może to transmitować. To jest nieprawda. Przyjęliśmy taką ustawę kilka miesięcy temu.
1: No dobrze, ale teraz jest na biurku ta ustawa, Senat się nią zajmuje, będzie na biurku prezydenta w tym tygodniu najpewniej, no i decyzja należy do Karola Nawrockiego. Podpisać albo zawetować. Pan by co mu radził?
0: Nie mogę się wypowiadać za prezydenta Polski. Na pewno ma cztery możliwości pan prezydent. Na razie jeszcze pamiętajmy, że jeszcze musi rzeczywiście przejść to przez Senat. I no, gdyby wyrzucona była ta cała część tych represji natury administracyjnej, żeby rzeczywiście władza poprzez to miała możliwość inwigilowania obywateli, no to właściwie chyba żadnych wątpliwości nie ma. A inaczej zawsze jest kwestia zbadania sprawy naruszenia artykułu 54 Konstytucji, wolności człowieka do wyrażania swoich poglądów. I wtedy może się zwrócić prezydent do Trybunału Konstytucyjnego albo w trybie prewencyjnym, albo następczym, albo zawetować, no, albo podpisać. Jedna z czterech możliwości. Na pewno wiem jedno. Będę przekonywał władze klubu, że po naszym dojściu do władzy, jeżeli by doszło do tego, że ta ustawa wejdzie do obiegu legalnego, trzeba będzie ją zmienić po prostu, bo nie może być tak, że narusza się wolność człowieka w internecie, ale trzeba chronić takie wartości jak życie, godność, zdrowie dzieci. To jak najbardziej, to nie ma wątpliwości.
1: No dobrze, rozmawiał pan ostatnio może z Mateuszem Morawieckim?
0: My nie rozmawiamy.
1: Nie rozmawiacie, a podajcie sobie dłonie chociaż, czy też już nie?
0: No tak, jak najbardziej.
1: Mateusz Morawiecki mówi, że nie ma szans na wspólną listę z Prawem i Sprawiedliwością. Mówi, że partia, no jeszcze nie partia, ale najpewniej partia w przyszłości idzie sama na wybory. Pan by mu odradzał taki, odradzałby pan mu to, czy jednak powinni no, się zreflektować i pójść z wami?
0: Oczywiście, że odradzam, żeby oni tworzyli w ogóle najpierw partię, a potem szli osobno, dlatego że trzeba pamiętać, że niejaki D'Hondt ustala zasady gry na końcu, jeżeli są wybory, a D'Hondt bierze pod uwagę, ile dostają poszczególne ugrupowania. Jeżeli będzie tak jak w dzisiejszym sondażu CBOS-u, gdzie Mateusz Morawiecki ma chyba 4 czy 5%, jeżeli będzie miał 4%, to po prostu te 4% zostaną wyrzucone do kosza. Jeżeli będzie miał 5%, no to może tych 6 posłów wprowadzi.
1: Jasne, ale był taki poziom emocji zły między wami, między PiS-em a Rozwojem Plus, że w ogóle pan sobie wyobraża jedną listę?
0: Polska polityka jest, panie redaktorze, nieprzewidywalna. Nie chcę w tej chwili wróżyć, co może być w przyszłości. No zobaczymy. Na pewno na dzisiaj mogę powiedzieć, że ten projekt jest nieudany. Że jednak oni się gdzieś tam pojawiają w granicach 4%.
1: No, trochę wam zabierają.
0: Właśnie o to chodzi. A dzisiaj trzeba pamiętać, że tym przeciwnikiem jest Donald Tusk. Po wyborach w Krakowie zostało zbadane, jak głosowanie by było, jeżeli by było tylko w samym Krakowie na poszczególne partie. I Mateusz tam jednak ze swoją grupą wypadł bardzo słabo.
1: Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk i podsumowanie tych rozmów politycznych o godzinie 18 w serwisie informacyjnym w Polskim Radiu 24 od razu zapraszamy. A teraz przed nami tematy związane z gospodarką, ekonomią. Marek Klepa w naszym studiu. Marku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: W ekonomii jak zwykle dzieje się sporo, a może i jeszcze więcej?
4: I jeszcze więcej.
3: No to teraz to więcej przed nami w Polskim Radiu 24.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Bo jest taki jeden dzień w roku, w którym uwaga dziennikarzy gospodarczych, ale nie tylko, koncentruje się na laureatach Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
4: To prawda.
3: No i właśnie, taki dzień dzisiaj nastał. Od południa wiemy, że to najważniejsze wyróżnienie trafi w ręce dwóch Amerykanów.
4: Tak jest. Robert E. Hall i Michael Woodford, laureatami ekonomicznej Nagrody Nobla. Taką informację otrzymaliśmy w okolicach południa. Amerykańscy ekonomiści zostali nagrodzeni za badania nad... I teraz pełne uzasadnienie, chociaż mieszczące się w jednym zdaniu. mikroekonomicznymi, zajmują się badaniami nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomicznej stabilizacji. Ładnie to brzmi, prawda?
5: Ładnie to brzmi, ale nie wiem, czy rozjaśniłeś mi teraz argumenty za przyznaniem tej Nagrody Nobla, no bo słyszę w tym uzasadnieniu zarówno pojęcie

0: Mikro- i makroekonomia, Nobel jest za połączenie tych dziedzin w jakąś szerszą teorię?
1: Tak jest. Doskonale to określiłeś. Mikroekonomia to rozróżnijmy. Mikroekonomia to jest ta część ekonomii, która dotyczy naszych portfeli, naszych wydatków konsumenckich, czyli naszych decyzji, naszej pracy również. To wszystko mieści się w mikroekonomii. A makroekonomia to jest suma tych wszystkich portfeli Polaków, działalności firm, działalności całej gospodarki i wtedy mówimy o makroekonomii. Oni, ci naukowcy, to ciekawe, bo oni nigdy nie współpracowali razem, nigdy nie napisali wspólnie artykułu, ale zajmowali się właśnie tym samym zagadnieniem w tym samym czasie. Połączyli kropki i znaleźli zależność między naszymi decyzjami, nas, konsumentów, a wielką makroekonomią. I to jest bardzo ciekawe, bo przez wiele lat ekonomia, w tym na przykład banki centralne, podchodziły do tego w ten sposób, że pomijały mikroekonomiczne aspekty. Liczyły się tylko te wskaźniki i tylko patrzyli na przykład, nie wiem, poziom inflacji, poziom bezrobocia, produkcja sprzedana. Natomiast ci, którzy budują ekonomię, byli pomijani. A te badania przeliczone w konkretne matematyczne wzory faktycznie pokazują, że wszystko zaczyna się w naszych portfelach.
0: A no właśnie, i tutaj też być może pytanie o takie badania albo jakiś raport dotyczący tego, ile strat mogło przynosić pomijanie właśnie tego mikroekonomicznego aspektu. Mhm. Kolejny temat dotyczący Nobla z ekonomii, to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że ta ekonomia, gospodarka towarzyszą nam od zawsze, od zarania dziejów, ale okazuje się, że ten Nobel z ekonomii nazywany jest najmłodszym Noblem. O co tu chodzi?
1: To prawda, bo kiedy Alfred Nobel ustanowił nagrodę swojego imienia, to nie przewidział tej jednej kategorii, czyli kategorii ekonomii. Nobel z ekonomii faktycznie i tak prawidłowo nazywa się Nagrodą Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Jako jedyna przyznawana nagroda nie została właśnie przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją w 1968 roku Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet do spraw nagrody wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie. A nagroda wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli niecałe 5 milionów złotych, i jako jedyna jest finansowana właśnie z budżetu Banku Centralnego Szwecji. Fundacja Noblowska nie dorzuca tam ani korony. I to jest bardzo ciekawe. Jestem też ciekawy, jak mogliby to opisać właśnie ci laureaci tegoroczni, bo w ich przypadku to jest ewidentnie mikroekonomia, która ma przełożenie na ich portfel, no i też na sławę dla ich uniwersytetów. To ja jeszcze tylko nawiążę, że w swoich pracach ci dwaj naukowcy skupiali się między innymi na obniżaniu inflacji i bezrobocia, a jak tłumaczy profesor Łukasz Goczek z Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści tłumaczą w prosty sposób, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów. Posłuchajmy może.
2: Jeśli teraz trwa kryzys, to bank centralny, rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne.
1: O, i to jest bardzo konkretne rozwiązanie. W swoich pracach również zwracali uwagę na to, że jeżeli ludziom żyje się dobrze w gospodarce, jeżeli bezrobocie utrzymuje się na stałym poziomie, jeżeli nie ma drożyzny, to lepiej już tego nie psuć, nie wprowadzać nowych przepisów, nie podnosić stóp procentowych, bo wtedy można gospodarce bardzo poważnie zaskoczyć. I to jest też ciekawe, że obaj nobliści robili bardzo szczegółowe analizy i wyjaśniła to również w rozmowie z Polskim Radiem profesor Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Na przykład frykcje na rynku pracy, tego jak niedoskonale działa rynek pracy, jak długo się szuka pracy i czy znajdziemy idealną pracę. Popatrzmy na ten jeden element i włóżmy go w ten model i ma całej gospodarki i zobaczmy, czy jakaś polityka działa lepiej czy gorzej.
1: Przyznasz, taki bardzo ludzki ten Nobel w tym roku.
0: To prawda. Łączenie tych kwestii bliskich naszym portfelom z tą wielką makroekonomią, która dotyczy no właśnie tej szerzej postrzeganej gospodarki, tego starszego brata, tak można to ująć?
1: Tak, myślę, że tak.
0: No dobrze, do tego się trzymamy, no ale teraz kolejny temat przed nami. Ja się zastanawiam, jak go zapowiedzieć, bo to jest często coś, na co wiele osób bardzo czeka, mm-hmm. ale też z pewnymi obawami, bo mówimy
1: nie jest
0: tutaj...
1: to Mikołaj.
0: Mikołaj...
1: Ale termin jest zbliżony, powiem ci.
0: Nie wiem, czy Mikołaj tak często robi niespodzianki takie mniej przyjemne, ale nie będę tutaj złośliwy. W każdym razie chodzi o nowy rozkład jazdy polskich kolei. No jeszcze czasu tutaj trochę zostało na jego wdrożenie.

0: wydarzenie.
1: No właśnie, zaraz po Mikołajkach, wyobraź sobie. Święty Mikołaj, 6 dzień grudnia, a 13 grudnia nowy rozkład jazdy. Faktycznie rewolucja w nowym rozkładzie PKP Intercity. Od 13 grudnia właśnie państwowy przewoźnik wprowadzi tak zwany cykliczny rozkład.
0: No i można by było się zastanowić w takim razie, dlaczego już teraz w takim razie to wszystko jest ogłaszane, skoro tego czasu jeszcze trochę zostało. Taka moja wstępna teza polega na tym, że być może chce się uniknąć problemów dotyczących właśnie nowego rozkładu jazdy.
1: Zdecydowanie tak, i takie ogłoszenie rozkładu jazdy z wyprzedzeniem załatwia dwie sprawy za jednym razem. Po pierwsze, osoby, które dojeżdżają do pracy, czy których na przykład inne interesy życiowe, chociażby, nie wiem, studia są związane z dojazdami koleją, no, mogą sobie ustawić swój plan dnia, mogą się przyzwyczaić, okrzepnąć z myślą, że faktycznie taki nowy rozkład jazdy będzie wprowadzany. A druga sprawa to bilety, które są sprzedawane z wyprzedzeniem i już w tej chwili na grudzień, jeżeli ktoś chciałby sobie kupić bilet, no to kupi, ale według nowego rozkładu jazdy. A zmiany będą dość istotne, bo na wielu trasach, wyobraź sobie, pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym między innymi pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
2: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach.
1: Nie chcę być złośliwy, ale dążymy do tego, że znowu będziemy mogli regulować zegarki według ruchu
0: oby tak
1: pociągów.
0: Było.
1: Oby tak było, trzymamy kciuki. Ja tylko dodam, że około 600 połączeń w ciągu doby znajdzie się w nowym rozkładzie.
0: To teraz, jeżeli mówimy o kolei, z jednej strony ta kolej należy do najbardziej ekologicznych środków transportu, ale Unia Europejska, lubiąc to, szuka jednak innych źródeł emisji, które należy zdyscyplinować, czyli na przykład wprowadzić opłaty. I tutaj mowa o takich obszarach jak ogrzewanie nieruchomości i temat mniej przyjemny dla wielu kierowców, tankowanie samochodów.
1: Tak, dzisiaj w Luksemburgu zabrzmiało twarde nie Polski dla nowego unijnego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Sprzeciw wobec systemu ETS2, czyli nowym opłatom za ogrzewanie domów czy tankowanie aut, podtrzymała właśnie w tym kraju minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Polska ze swoimi celami transformacyjnymi, dekarbonizacyjnymi postępuje poprzez system zachęt w wystarczającym tempie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów.
1: I biorąc pod uwagę specyfikę polskiej gospodarki, im później takie opłaty zostaną wprowadzone, tym lepiej. Zatem czasami warto powiedzieć nie.
0: To prawda. Trzeba i tutaj to dobra informacja dla naszych portfeli, dla portfeli polskich kierowców, no ale to odwlekamy w zasadzie te pomysły w czasie. One nie znikają. To jednak debata na inne spotkanie. Nie odwlekamy my natomiast w Polskim Radiu 24 najnowszych informacji o cenach paliw na jutro.
1: Benzyna 95 droższa o 9 groszy. Zapłacimy 7,06. Benzyna 98 droższa o 10 groszy, zapłacimy 7,95, a olej napędowy tańszy o 4 grosze, 8,02. Tak wygląda taryfikator cen maksymalnych na jutro.
0: To ja sobie muszę jeszcze to wszystko przejrzeć i zdecydować, czy teraz tankować, czy jeszcze poczekać na jakiś lepszy czas.
1: Ja ci nie podpowiem absolutnie. Ja dzisiaj muszę zatankować, bo rezerwa już świeci się.
0: Czyli w zasadzie jesteś zmuszony do tego tankowania. No ale cóż zrobić? Czasem też tak bywa. To na koniec jeszcze rynki i pytanie, jak ten dzień na rynkach się zamknął, bo podobno też giełda w Warszawie ma nowy dzwon, który rozpoczyna sesję. No i pytanie też, czy przyniósł on szczęście, czy wręcz przeciwnie, jak te rynki wyglądają?
1: Tak, stary dzwon ma trafić do Szkoły Głównej Handlowej jako rekwizyt, natomiast nowy dzwon faktycznie przyniósł szczęście rynkom. WIG zyskał 59%, WIG 20,57%, MWIG 40,63%, a SWIG 80,44%, a zatem dzień minął pod znakiem umiarkowanych wzrostów. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,39 zł, sporo. Dolar też drogi, 3,93 już w tej chwili. A pamiętajmy, za dolary to kupujemy między innymi ropę naftową i nie są to dobre informacje dla kierowców, ale dla eksporterów jak najbardziej.
0: Marek Klapa te informacje państwu przedstawił prosto ze świata gospodarki. Marku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
5: W Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką

0: 12,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejmowa Komisja Śledcza publikuje raport w sprawie Pegasusa. Zapowiada złożenie zawiadomień na 11 osób. Sprawdzono 80 tysięcy szkół i zatrzymano 135 osób. Szef MSWiA podsumował działania policji po atakach z ubiegłego tygodnia. Relacje Polski z Norwegią wchodzą na wyższy strategiczny poziom. Umowę w tej sprawie podpisali premierzy obu krajów. Minęła 18. Radosław Siennicki, zapraszam. Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. To wnioski, jakie znalazły się w raporcie opublikowanym przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie złożyli zawiadomienia do prokuratury na 11 osób, m.in. na Zbigniewa Ziobrę, Michała Wosia czy Mariusza Kamińskiego. Ze mną w studiu gospodarz popołudniowych rozmów Polskiego Radia 24, Kamil Szewczyk. Witaj ponownie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, co na temat afery Pegasusa mówili twoi goście?
2: No, mój pierwszy gość, Borys Budka, były minister sprawiedliwości, europoseł Koalicji Obywatelskiej, komentował końcowy raport. Mówił, że to jest zbrodnia stanu, czyli potwierdzał słowa premiera Donalda Tuska. To jedna z największych afer pisowskiego rządu. Zakupiono nielegalne oprogramowanie, którym inwigilowano Polaków, mówił polityk Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka zaznaczył także, że wcześniej czy później Zbigniew Ziobro zostanie również ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych i odpowie za Pegasusa. Mój drugi gość z kolei, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości zarządów Prawa i Sprawiedliwości, dezawuował ustalenia Komisji Śledczej i Służb, a o samej komisji mówił, że kosztowała 6 milionów złotych. Dzięki Pegasusowi wykryto kilkaset poważnych przestępstw. Sprawę upolityczniono. Tak poseł Wójcik zasłaniał się całą sprawą. Zasłaniał się także brakiem wiedzy, kiedy pytałem go o nowe ustalenia komisji dotyczące tego, że izraelskie służby miały mieć dostęp do danych Polaków.
1: O aferę Pegasusa polityków gości Polskiego Radia 24 pytał Kamil Szewczyk. Bardzo dziękujemy. Skontrolowano ponad 80 tysięcy szkół, zatrzymano 135 osób. Szef MSWiA podsumował kontrole prowadzone przez policję po ubiegłotygodniowych atakach. Marcin Kierwiński w kancelarii premiera wziął udział w pilnej naradzie poświęconej bezpieczeństwu uczniów.
3: 20 tysięcy policjantów patrolujących, pilnujących bezpieczeństwa w szkołach. Z perspektywy CBZC sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować.
1: Minister Kierwiński zapewnił, że jeśli sytuacja będzie eskalować, policja jest gotowa na podjęcie kolejnych działań. Od kwestii bezpieczeństwa, przez gospodarkę, po wsparcie dla Ukrainy. Premierzy Polski i Norwegii podpisali w Warszawie deklarację o strategicznym partnerstwie. Dokument liczy ponad 20 punktów w różnych obszarach współpracy. A więcej na ten temat Sylwia Białek.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że we współczesnym świecie, gdzie łamane

0: Jest ład międzynarodowy, gdzie prawo i zasady są łamane przez największych tego świata. Zbudowanie takich relacji z Norwegią jest naprawdę bezcenne. Zaznaczył, że z premierem Storem mają wspólny pogląd na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o solidarność państw NATO, czy utrzymanie jak najbliższych relacji euroatlantyckich.
1: Europa potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje Europy i jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, jeśli chodzi o konsekwentne wsparcie dla Ukrainy.
0: Jonas Garstor zaznaczył, że jego kraj przeznacza na ten cel znaczące środki, to blisko 8 miliardów euro w tym roku, podobnie będzie w 2027 roku. Premier Norwegii zaznaczył też, że nadszedł czas, by Europa przyjmowała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Musimy inwestować w to więcej w sposób spójny, konsekwentny, żeby się nie duplikować, ale robić to w taki sposób, żeby regionalne systemy obrony były silniejsze. Tak mówił szef norweskiego rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Unia Europejska dała ostateczną zgodę na rekordowe rozszerzenie sankcji na Rosję. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 1600 osób i firm. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Wiceszef MSZ Marcin Posadzki powiedział, że Polska miała udział w tworzeniu tej listy.
3: To jest właściwa odpowiedź ze strony Zachodu, ze strony Unii Europejskiej, żeby sankcje w tak znaczący sposób zacieśnić.
2: Dotychczas na unijnej czarnej liście znajdowało się około 3000 podmiotów. Papież jutro lub pojutrze ma przejść operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu. O planowanym zabiegu 71-letni Leon XIV poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Noc będzie chłodna, ale na ogół pogodna. Więcej chmur na Pomorzu i tam możliwy słaby deszcz. Lokalnie, głównie na zachodzie i północy, wystąpią mgły, które będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. Termometry pokażą na ogół od 3 do 7 stopni Celsjusza.
4: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 26% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Na wybrzeżu Bałtyku obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: A to poniedziałkowe popołudnie i mamy już 6 minut po godzinie 18, 12 dzień października. Przed nami powrót do tematów politycznych. Niezmiennie w krajowej polityce dzieje się sporo, od kwestii związanej z Pegasusem przez sprawy dotykające naszego społeczeństwa i bezpieczeństwa.
4: Debata dnia.
6: I przed nami raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Łukasz Gibała wygrywa wybory w Krakowie. Sprawa Michała Kołodziejczaka. Czy to wizerunkowy problem dla Koalicji Obywatelskiej? Między innymi o tym porozmawiamy teraz z naszymi gośćmi.
4: Debata dnia.
6: Razem z nami dr Andrzej Janusz, politolog Instytutu imienia Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam.
6: I redaktor Jarosław Włodarczyk, publicysta Press Club. Dobry wieczór również, panie redaktorze.
8: Dobry wieczór.
6: Zacznijmy od sprawy dotyczącej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przede wszystkim tego raportu, który dzisiaj został zaprezentowany. Przedstawiono jawną część końcowego raportu z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i według tego raportu oprogramowanie było wykorzystywane w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości bez wymaganej akredytacji, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Wobec 11 osób sporządzone zostały zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, m.in. wobec Zbigniewa Ziobro, Michała Wosia czy Mariusza Kamińskiego. Jaka jest polityczna siła rażenia tego raportu i tych informacji, które zostały przedstawione, dr Andrzej Janusz?
7: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o jakieś nowe informacje, to nowych informacji takich zupełnie nie mamy. Ja myślę, że opinia publiczna oczekiwała, że pozna listę osób, które były inwigilowane

0: Pegasusem. Ja myślę, że to by było dla opinii publicznej taki materiał, który by wzbudził, myślę, że duże emocje. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o to kwestię dotyczącą tego, czy że rzeczywiście kody dostępu były w Izraelu, no to o tym się już mówiło od dłuższego czasu. To znaczy, no wiemy, że w przypadku tego typu jakby urządzeń, to też dotyczy, no bo one są de facto tak jak broń traktowane. Dokładnie kody dostępu są bardzo często u producenta i no w tym wypadku rozumiem, że dokładnie tak było. Natomiast no oczywiście pytanie jest, jaka była tutaj procedura dostarczania tych materiałów, czy służby izraelskie, no bo rozumiem, że to służby izraelskie miałyby dostęp do tych materiałów, one miały dostęp, czy była jakaś formuła niszczenia tych materiałów, no to tego jeszcze nie wiemy, znaczy myślę, że tutaj na pewno jeszcze będzie wiele pytań dotyczących tych kwestii technicznych, natomiast oczywiście sam przekaz, który zresztą dzisiaj premier Donald Tusk, jakby on się na tym skoncentrował, no rzeczywiście jest bulwersujący, no bo to dla opinii publicznej jest taka informacja, że polskie służby wykorzystują, prawda, sprzęt, a okazuje się, że materiały, które są pozyskane za pomocą tego sprzętu, tak naprawdę nie zostają w polskich służbach, czyli nie zostają w Polsce pod pewną kontrolą, tylko nazwijmy to, mogą wychodzić na zewnątrz, no i oczywiście to może być element dodatkowego użycia tych materiałów przez na przykład obce służby. Jeśli chodzi o kwestie wniosków do prokuratury, no to de facto komisja już zapowiadała, w związku z tym myślę, że to jest po prostu pewne zakończenie prac, uwieńczenie tych prac. Powtarzam, myślę, że opinia publiczna ma na pewno niedosyt. Myślę, że chcielibyśmy poznać osoby, dziennikarzy, polityków, którzy byli inwigilowani Pegasusem. To na pewno by jakby ożywiło i dało tą emocję społeczną.
1: No mamy tutaj jawną część tego raportu, jest jeszcze ta niejawna i słyszeliśmy też z ust członków tej komisji, że w tej niejawnej zdecydowanie więcej informacji, nawet takich kontrowersyjnych, emocjonujących się znajduje. Ale ja się zastanawiam a propos tego, co wiemy w tym momencie, jak poważne konsekwencje dla państwa w ogóle może mieć, dla państwa polskiego, sytuacja, w której narzędzie do inwigilacji pozostaje częściowo pod kontrolą zagranicznego producenta. Redaktor Jarosław Włodarczyk.
2: Ja się zgadzam z tym, co powiedział Andrzej Janusz, że my nie mamy nowych informacji, tylko przypomnę, że konsorcjum dziennikarskie Forbidden Stories w 2020 roku, czyli 6 lat temu, opublikowało całą serię Pegasus Project, gdzie te wszystkie mechanizmy zostały opisane. I po 6 latach polskie ABW i komisja doszły do tych samych wniosków, więc to jest duży sukces. Trochę ironizuję, ale ślimaczyła się ta komisja strasznie i to naprawdę wiele z tych ustaleń było w materiałach dziennikarskich 6 lat temu już. I także to, że materiały były, bo to nie dotyczy tylko Polski, dotyczy bardzo wielu krajów i śledzenia dziennikarzy nagminnego. No, Viktor Orban do ostatniej chwili jeszcze używał tego przeciwko na przykład Sabloszowi, paniemu dziennikarzowi śledczemu, który ujawniał afery rządu Orbana. W związku z tym, pod tym względem się niczego nie dowiedzieliśmy nowego, że było to stosowane do uciszania dziennikarzy, do inwigilowania opozycji oraz, że to trafiało na serwery producenta tego sprzętu do Izraela, a producent ten skądinąd wiadomo, że jest powiązany z wywiadem izraelskim, z Mossadem. W związku z czym to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, dlatego że dzielenie się informacjami wywiadowczymi musi się odbywać pod kontrolą służb i dlatego te zarzuty, które dzisiaj zostały sformułowane o niedopełnienie obowiązków, myślę, że to jest i tak delikatne na razie oskarżenie, do szefów służb wydają się bardzo zasadne i mówiło się o tym od bardzo dawna i tak jak mówię, że no po prostu to jest bez kontroli, to są wrażliwe dane i też się zgadzam z tym, że no, kluczowe jest to, żeby była ujawniona lista osób, które były inwigilowane. Nie mam na myśli tego, że wszyscy musimy to wiedzieć, ale uważam, że w sensie to nie musi być publiczne. Osoby, te, które były podsłuchiwane, powinny o tym wiedzieć, a nie jest wcale powiedziane, że wszyscy, którzy byli podsłuchiwani, są dziś o tym poinformowani.

0: I też w jakim okresie, jakie dane były przekazywane. To są no, bardzo ważne rzeczy. No, to jest naruszenie tajemnicy, prawdopodobnie były naruszenia tajemnicy adwokackiej, tajemnicy dziennikarskiej, być może jeszcze wielu innych, poza obrzydliwym też podsłuchiwaniem rzeczy prywatnych. Więc to na wielu poziomach politycznym, bezpieczeństwa państwa, służb, zachowania prywatności, naruszania tajemnic zawodowych, to jest rzeczywiście skandal.
1: To posłuchajmy sobie teraz głosów właśnie płynących od polityków. To jedna z największych afer pisowskiego rządu, tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Borys Budka.
2: Zakupiono nielegalnie oprogramowanie, którym inwigilowano Polaków, a w dodatku dane, które pozyskiwano, lądowały w Izraelu i były do dyspozycji tamtejszych służb. To jest rzecz niespotykana w historii, żeby własny rząd szpiegował obywateli w sposób nielegalny, szpiegował polityków opozycji, po czym nie miał kontroli nawet nad tymi danymi. Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na nielegalność wydatków, a teraz mamy konkretne ustalenia komisji śledczej i mam nadzieję, że osoby zostaną ukarane.
1: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości zarzutom wobec poprzedniego rządu zaprzecza.
3: Myślę, że przyjdzie czas weryfikacji tych ustaleń, kiedy zmieni się obecna władza. To, co ta władza sobie ustala, to jest osobna historia. To jest po prostu instrument wykorzystywany politycznie i dzisiaj każdą głupotę i każdą bzdurę będą po prostu wrzucali do debaty publicznej, żeby próbować tylko przypisać jakieś niecne działania Prawu i Sprawiedliwości.
1: No to mamy do czynienia z jedną z największych afer pisowskiego rządu, czy jednak sprawą motywowaną, podbijaną przede wszystkim politycznie przez obecną koalicję rządzącą, dr Andrzej Janusz?
4: Znaczy, oczywiście tutaj jest ważny kontekst polityczny tej sprawy i wiemy, że ten system był używany między innymi w okresie kolejnych kampanii wyborczych. I tutaj ze strony dzisiaj obozu rządzącego, wtedy, który był w opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, pada zarzut, że to uprzyrządowanie było wykorzystywane no, w celu podsłuchiwania konkurentów politycznych i wykorzystywane politycznie. W związku z tym z punktu widzenia państwa demokratycznego, zasad prawda, demokratycznej kampanii wyborczej, równości wobec prawa, no to to jest poważny zarzut. Oczywiście wiadomo, że politycy Prawa i Sprawiedliwości jakby poruszają argument, że oczywiście ten system był używany do walki z terroryzmem. Wiemy, że iluś tam szpiegów, agentów i tak dalej zostali też no, zatrzymani, aresztowani dzięki temu systemowi. Także tutaj oczywiście to wiadomo, że no, no, to jest taka obrona, że wiadomo, że ten system nie był tylko do spraw politycznych. Natomiast...
1: No, ale nie usprawiedliwia to działanie tych politycznych.
4: Natomiast argument wykorzystywania tego typu narzędzia przeciwko przeciwnikom politycznym, no to jest bardzo poważny zarzut.
1: Tak, czyli afera jest, takim. To nie jest coś wydumanego przez polityków.
4: To jest oczywiście afera, natomiast powtarzam, i tutaj się zgadzam z redaktorem Włodarczykiem, że no jednak te osoby, które były nielegalnie inwigilowane, one powinny mieć świadomość, powinny dostać informacje, że były poddane takiemu procederowi. A po drugie, myślę, że w pewnym sposób jednak te osoby, które były ofiarami jakby tego systemu inwigilacji, no powinny opinia publiczna w taki czy inny sposób, to oczywiście tutaj można dyskutować, jak to zrobić, ale jednak te pewne informacje powinny zostać w sposób uporządkowany, zgodnie z prawem, na przykład przez odtajnienie pewnych rzeczy, przekazane opinii publicznej. Dlatego, że wiemy, że na przykład do opinii publicznej już przechodziły różne informacje w sposób taki, nazwijmy to, określił chaotyczny, że kto był podsłuchiwany. I tutaj takie już pewne informacje, kilka nazwisk czy kilkanaście nazwisk jakby się pojawiło. W związku z tym to jest też taka sytuacja niezręczna, bym określił. Bo jednak no, jeśli ujawniać no, z tych, którzy byli nielegalnie podsłuchiwani, no to w zasadzie wszyscy powinni być w taki czy inny sposób. Po pierwsze poinformowani o tym, a po drugie w taki czy inny sposób ta informacja powinna być.
1: Mamy raport z prac komisji. Premier Donald Tusk mówi w tym przypadku o zbrodni w zasadzie, jeżeli chodzi o te działania dotyczące właśnie Pegasusa za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Komisja przygotowała też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym byłych ministrów i szefów

0: służb. No i być może najważniejsze pytanie o przyszłość. Czy ta sprawa może doprowadzić do rzeczywistej odpowiedzialności osób sprawujących władzę, czy jednak pozostanie przede wszystkim elementem politycznego sporu? Jarosław Włodarczyk.
1: Odpowiadając na to pytanie, bym zaczął od Michała Wójcika, od byłego wiceministra sprawiedliwości Solidarnej Polski.

0: Michała Wójcika. W związku z tym ja doskonale rozumiem, że on się tak broni, tylko że to jest po prostu skrajnie nieuczciwe. Natomiast Borys Budka mówi, że to jest największa afera Prawa i Sprawiedliwości. Można się z tym zgodzić w tym sensie, że podsłuchiwanie szefa sztabu wyborczego, pana posła Brejzy, wtedy przy wyborach, to de facto jest no, kopia afery Watergate w Stanach, za którą Nixon zapłacił swoją karierą. Natomiast kłopot jest taki, że politycy Koalicji Obywatelskiej nie mają umiaru w mówieniu o największej aferze PiSu przy każdej aferze. W związku z tym już to nie brzmi tak, że to jest... A rzeczywiście sprawa jest fundamentalna, dlatego że w momencie, kiedy podsłuchuje się szefa sztabu wyborczego konkurencji, no to nie mamy uczciwych wyborów. Jak nie mamy uczciwych wyborów, to mamy drastyczną erozję demokracji i naszych praw i wolności. W tym sensie można powiedzieć, że należy się bać polityków wówczas rządzących, szczególnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli całej kamaryli Zbigniewa Ziobry, dlatego że to są ludzie, którzy uznają, że demokracja jest dobra pod warunkiem, że oni wygrywają wybory. Jeżeli można podsłuchiwać konkurencję, to to robią. To powinno w normalnych standardach, tak jak w Ameryce wtedy za czasów wyborów i afery Watergate, osoby w to zamieszane tak naprawdę zmieść ze sceny politycznej i w kraju demokratycznym nigdy nie powinny być dopuszczone do jakichkolwiek stanowisk, dlatego że zagrażają demokracji, bo mają demokrację za nic. Niestety w naszych warunkach to będzie, nikt nie będzie sięgał do fundamentu, zastanawiał się, jak to wpływa na demokrację, tylko będzie, no już widać po pośle Wójciku, no taka mucka polityczna, ale chciałbym, żeby osoby za to odpowiedzialne, ale nie tylko odpowiedzialne bezpośrednio za sam zakup czy niedopilnowanie kontraktów, ale także te, które politycznie korzystały na tym, poniosły tego konsekwencje i karne, ale też konsekwencje polityczne.
1: Czy tak się stanie, to jest duże pytanie. No i na razie spekulacja, jeżeli chodzi o te rozliczenia sprawy dotyczącej Pegasusa, no ale nie spekulujemy już a propos Krakowa, bo wiemy, że Łukasz Gibała został prezydentem tego miasta, pokonał popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską i to dość znacząco. Czy wynik tych wyborów w Krakowie można odczytywać jako sygnał niezadowolenia, nie wiem, z całej koalicji rządzącej, Koalicji Obywatelskiej w skali kraju, czy przede wszystkim jako ocenę lokalnej sytuacji w Krakowie? Andrzej Janusz.
2: Ja myślę, że to jedno i drugie, dlatego że z jednej strony widzieliśmy, że cały w ogóle proces, po pierwsze najpierw doprowadzenia do referendum, później doprowadzenia do odwołania poprzednika pana prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i doprowadzenie do tych przedterminowych wyborów, no to jest ewidentnie oznaka, że wyborcy w Krakowie, obywatele, no im się nie podobało, co się dzieje w mieście. To znaczy ta część aktywna, która poszła, prawda, zagłosowała w sposób jednoznaczny, jakby no, stwierdziła, że chcą zmiany. No i ta zmiana jakby się dokonała. I w związku z tym ewidentnie sprawa funkcjonowania Krakowa, wiemy, że Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. Wiele różnych zarzutów się pojawiało jeszcze właśnie w czasie tej kampanii referendalnej. W związku z tym ewidentnie widać, że Krakowianie chcieli tej zmiany. Ale czy to się też przekłada na jakby element tutaj tej polityki ogólnej i oceny rządu? Myślę, że w pewien sposób się to przekłada, dlatego że w tą kampanię w sposób bardzo taki jednoznaczny zaangażował się premier Donald Tusk. On pojechał do Krakowa, jednoznacznie popierał panią senator Piątkowską. Zresztą od samego początku, że moim zdaniem no tutaj doszło do jakiegoś wielkiego błędu, takiego nazwijmy to wyborczego, kampanijnego, że kandydatkę zaprezentowano w ogrodach kancelarii premiera, prawda,
1: w Warszawie.
2: Premier i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, prawda, poparli panią senator. No myślę, że dla Krakusów to było naprawdę taki sygnał, no myślę, że duży błąd. Nie wiem, z czego to wynikało, może z jakiegoś pośpiechu, prawda, szybko trzeba było tą decyzję ogłosić, ale w polityce za takie błędy się potem dużą cenę płaci. I teraz pojechał minister finansów, zresztą zarzucano mu, że zamiast tutaj pilnować budżetu i finansów państwa, to on pojechał do Krakowa rozdawać ulotki.

0: pojechał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, czyli tak naprawdę no, czołówka rządu była w taki czy inny sposób zaangażowana w poparcie pani senator Piątkowskiej. No i ona jednak w sposób taki, bym powiedział, bardzo mocny przegrała, no bo przegrała realnie 60-40, co no to jest duża porażka. W zasadzie w drugiej turze wyborów w Krakowie takich wyników nie było, jednak te, ostatnio te wyniki też były w tej drugiej turze bardzo wyrównane. Natomiast no tutaj widać, że no 60% ponad biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za Łukaszem Gibałą. Także sądzę, tutaj mamy połączenie tych dwóch elementów, to znaczy jednak niezadowolenie z tego, co się działo w Krakowie, no i jednak to jest pewne osłabienie wizerunku rządu. Bardziej wizerunku rządu, mi się wydaje, niż samego układu jakby politycznego. Natomiast no to, że tak się premier zaangażował i przegrał, no to zawsze jest oczywiście wybory. Politycznie za to się płaci.
1: Wybory w Krakowie to sprawa lokalna, czy jednak dotykająca krajowej polityki? Jarosław Włodarczyk.
2: Zwykle wybory samorządowe to jest jednak sprawa lokalna. One mają dość umiarkowane przełożenie na politykę krajową. Ja bym zwrócił uwagę na wszystko to, co mówił przed chwilą Andrzej Janusz, to się zgadzam i też kwestia tych błędów, które były w tej kampanii, że tu w Warszawie prezentowana kandydatka koalicji, ale ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, kim jest Łukasz Gibała? To jest były poseł Koalicji Platformy Obywatelskiej, wówczas i ruchu Palikota, potem Twojego ruchu. W finale w Krakowie, w drugiej turze, znajduje się dwóch polityków liberalnych. Prawo i Sprawiedliwość spada, nie jest w finale. Myślę, że to jest duża, ważna lekcja do przepracowania dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego ich kandydat, dlaczego dwóch liberalnych w konserwatywnym Krakowie, dwóch liberalnych polityków jest w drugiej turze. I druga rzecz, która to bardzo obnażyło całą sytuację, te krakowskie wybory pokazały, jakie problemy organizacyjne i wewnętrzne mają obydwie konfederacje. Te zbieranie podpisów, te podziały w Konfederacji między narodowcami.
1: Panie redaktorze, to o tych problemach Konfederacji sobie porozmawiamy, ale już w drugiej części naszego spotkania w debacie dnia w Polskim Radiu 24, tuż po godzinie 18.33 po informacjach. Zapraszam do pozostania z nami.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
9: Dzień dobry.
10: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
9: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
10: Interesujące, ale co to?
9: Lokata banku pocztowego.
10: Biorę.
9: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2020

0: 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Zażalenie prokuratury na postanowienie o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego rozpatrzy referat sędzi Marii Turek. Poinformował o tym sąd apelacyjny w Warszawie. Jak mówi rzeczniczka sądu Ewa Leszczyńska-Furtak, wyłonienie sędzi odbyło się w drodze losowania.
5: Spośród wszystkich sędziów drugiego Wydziału Karnego orzekających poza sekcją zażaleniowo-wnioskową. Zgodnie z podziałami czynności ustalonymi dla sędziów przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie, do sekcji zażaleniowo-wnioskowej trafiają sprawy zażaleniowe z wyłączeniem zażaleń m.in. w przedmiocie tymczasowego aresztowania.
4: Skandaliczna sytuacja. Tak, pominięcie 12 sędziów z sekcji zażaleniowo-wnioskowej, gdzie zasiadają tzw. neosędziowie, skomentował obrońca Marcina Romanowskiego. Takie są przepisy, odpowiada rzeczniczka sądu apelacyjnego. Wcześniej o przyznaniu listu żelaznego Romanowskiemu zadecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Wątpliwości w sprawie tej decyzji miał m.in. minister sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. Jutro odbędzie się pogrzeb pracownicy szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu. Kobieta zmarła po ataku 15-latka. Msza żałobna zostanie odprawiona w południe. Rodzina zmarłej prosi, aby uszanować prywatny charakter uroczystości. W miniony czwartek były uczeń szkoły zaatakował na terenie placówki 3 osoby, w tym 37-letnią woźną. Kobieta zmarła. 15-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Audyt, przywrócenie biletu 20-minutowego, przedstawienie planu ogólnego i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. To tylko niektóre wyzwania stojące przed nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała wczoraj wygrał przedterminowe wybory w mieście. Prezydent elekt deklarował już pierwsze decyzje.
6: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. No ja wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich, więc w tym sensie mieszkańcy odzyskają swoje miasto. Jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi się liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Też deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka. Priorytetem będzie dobro mieszkańców.
4: Prezydent elekt zapowiedział także audyt w ratuszu oraz miejskich spółkach. Zaprzysiężenie Łukasza Gibały odbędzie się 21 października. Modernistyczne Centrum Gdyni z certyfikatem UNESCO. W Warszawie przedstawiciele miasta odebrali dokument potwierdzający wpis na listę Światowego Dziedzictwa. Wręczyły go szefowa resortu kultury oraz generalna konserwator zabytków. Chodzi o kwartał o powierzchni prawie 90 hektarów w Śródmieściu. W opisie zaznaczono, że centrum obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy odzwierciedlające zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę. Formalnie wpisu dokonano pod koniec lipca podczas 48. sesji Komitetu UNESCO.
3: Debata dnia.
7: I wracamy do naszego spotkania. Przed momentem w serwisie informacyjnym Radosław Siennicki mówił o sytuacji powyborczej w Krakowie. Ten temat teraz kontynuujemy w naszym spotkaniu i skład bez zmian. Jarosław Włodarczyk, publicysta, Press Club. Panie redaktorze, witam ponownie.
8: Jeszcze raz witam.
7: I dr Andrzej Janusz, politolog, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego, również razem z nami. Kłaniam się.
9: Dobry wieczór.
7: To kontynuując temat Krakowa, do pana redaktora się zwrócę, bo mówił pan o dwóch kwestiach dotyczących właśnie tych wyborów w Krakowie. No i wspomniał pan, że jedną z dwóch takich rzeczy, która tutaj politycznie nam się wyłania, to chociażby problemy organizacyjne jednej i drugiej konfederacji.
8: Bo, nawet szerzej, bo to, czy głębiej, to nie są kwestie tylko organizacyjne, bo jedna rzecz to było rywalizacja między narodowcami, czy tą frakcją narodową, a frakcją Mensen.

0: Narodowcy nie chcieli zbierać podpisów dla kandydata Konfederacji. W efekcie Konfederacja nie miała swojego kandydata. Konfederacja Korony miała swojego w pierwszej turze kandydata. I teraz zobaczmy, co się wydarzyło. Mianowicie to udowadnia to, że ta polityka krajowa nie musi się przekładać na politykę lokalną. Mianowicie większość wyborców Konfederacji niezarejestrowanego kandydata i z tego, który był z Konfederacji Korony, zagłosowało w drugiej turze na pana Gibałę, który jest bardziej lewicowym politykiem niż kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Ale zagłosowali na niego. Czyli widać, że to nie były racjonalne decyzje polityczne, co będzie, nie wiem, na tej scenie politycznej dużej, istotniejsze, tylko były to bardzo lokalne wybory, w tym sensie, że uznali wyborcy, że dla Krakowa lepszy będzie pan Gibała. I to pokazuje, że to nie będzie, bo to nie jest tak, że gdyby były wybory inne, nie wiem, ogólnokrajowe, to nagle wyborcy Konfederacji, jakby nie mieli swojego kandydata, to by zagłosowali na kogoś z lewicy. No tak to nie działa. Czy tam z ruchu Palikota, z lewego skrzydła Koalicji Obywatelskiej. To pokazuje, że te podziały idą trochę inaczej w wyborach samorządowych, ale to jest sygnał niewątpliwy dla Prawa i Sprawiedliwości, że jest słabo, że w Krakowie jest dwóch liberalnych kandydatów i dla Konfederacji, że po prostu ona jest że jest wewnętrznie rozdarta. A to rozdarcie będzie bardzo widoczne po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, bo pytanie, z kim frakcja Mentzena będzie chciała zawierać koalicję, i to może otworzyć bardzo inne scenariusze polityczne niż obecnie nam się wydaje.
1: Czy z tą oceną zgodzi się dr Andrzej Janusz?
2: Znaczy tutaj bym jedną uwagę dodał, że wydaje mi się, że tutaj jednak ten wybór taki negatywny też w dużym stopniu w Krakowie odegrał podstawową rolę. To znaczy to, że tak liberalni czy prawicowi wyborcy Konfederacji jednej, drugiej, ale też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jak pokazały te badania, zagłosowali w drugiej turze w zdecydowanej większości na Łukasza Gibałę, w moim przekonaniu świadczyło o tym, że oni głosowali przeciw kandydatce popieranej przez Donalda Tuska. To znaczy, to było takie przesłanie, że to była kandydatka, prawda, obozu rządzącego, Koalicji Obywatelskiej, popierana przez PSL, i oni po prostu głosowali przeciw. To znaczy, ten głosowanie przeciw jakby zdominowało, bo rzeczywiście, gdyby tak oceniać w kategoriach takich ideowych, prawda, czy pan Gibała jest bardziej lewicowy, czy pani Piątkowska i tak dalej, to tutaj moglibyśmy rzeczywiście różne znaki zapytania stawiać. Natomiast moim zdaniem zdecydowało to przesłanie, te głosowanie negatywne. Zresztą w większości wyborów w ogóle zawsze tak jest, że a zwłaszcza w drugiej turze, też i w wyborach prezydenckich w skali kraju, no dokonuje się bardziej wyborów negatywnych, to znaczy głosuje się przeciwko danemu kandydatowi, a mniej za tym pozytywnym programem tego drugiego kandydata. I dokładnie moim zdaniem, w Krakowie mieliśmy z tym do czynienia. To znaczy, tam się rzeczywiście taka wytworzyła w kategoriach grup wyborców swoista koalicja, bo wyborcy, prawda, PiS-u, dwóch Konfederacji, ale też i partii Razem w tej analizie oni wychodzą. Taka mieszanka. I to są ci wyborcy, którzy głosowali w moim przekonaniu w dużym stopniu. Część z nich oczywiście zagibało za jego programem, ale duża część z nich głosowała przeciwko kandydatce obozu rządowego. Tak to odczytywane. I zresztą dzisiaj widać już, że politycy, już przekładając to na tą scenę krajową, no to dzisiaj już Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji prasowej, oczywiście starając się jakby klasycznie podłączyć do tego wyniku wyborczego w Krakowie, już z hasłem byle nie Tusk, tak? To znaczy dokładnie on jakby chce przełożyć ten pewien proces, który mieliśmy w Krakowie, na tą scenę ogólnopolską, no i oczywiście z hasłem, żeby cała prawica się zjednoczyła na jednej liście. Moim zdaniem to się nie dokona, prawica do Sejmu pójdzie na kilku listach, natomiast pytanie jest, czy uda się ugrupowaniom dzisiaj opozycyjnym, prawicowym stworzyć pakt senacki. Wiele się o tym mówi, natomiast na razie jakby żadnych konkretów w tej sprawie, przynajmniej publicznie, o tym nic nie słyszymy.
1: Czy wybory w Krakowie to sygnał też ostrzegawczy albo problem wizerunkowy dla Koalicji Obywatelskiej? Jarosław Łodarczyk.
0: Ja tylko jedno słowo dodam do tego, co mówił Andrzej. Ja się zgadzam z tym, że głosowanie jest przeciwko

0: drugiej turze w dużym stopniu. Tylko, że gdyby Łukasz Gibała był pod szyldem, który mu przysługuje, czyli Koalicja Obywatelska, Ruch Palikota, to nie byłoby takiej skłonności elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, żeby na niego głosować. Tylko zgadzając się z tym, co powiedziałeś, chcę tylko po prostu pokazać, że wybory samorządowe mają jednak inną swoją specyfikę i nie mają prostego przełożenia na kraj. Czy to jest sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej? Myślę, że nie, że raczej Koalicja Obywatelska, bo też spójrzmy na to obiektywnie z punktu widzenia mieszkańców Krakowa. No przecież został odwołany prezydent z koalicji, który było referendum. Jest teraz, no trudno sobie wyobrazić, że ludzie odwołują jednego prezydenta z Koalicji Obywatelskiej i wybierają drugiego, więc szanse w ogóle na to, że ktoś z koalicji wygra, były małe, plus błędy w kampanii, a i tak większość w Radzie Miasta ma Koalicja Obywatelska, więc też tak łatwo Łukaszowi Gibale tam pewnie nie będzie. Natomiast, chociaż to jest jego środowisko polityczne, więc może się dogada, ale też to pokazuje trochę, że metody, które są stosowane polityczne dziś, mogą być nieskuteczne w przyszłorocznych wyborach i wymaga to głębszej refleksji pewnie u sztabowców Koalicji Obywatelskiej, jak tę kampanię wyborczą poprowadzić, dlatego że magia Donalda Tuska nie będzie działała wszędzie i zawsze.
1: A my teraz zmieniamy temat, przenosimy się na konferencję ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka w sprawie podpalenia stacji Starlink, czyli kolejnych akcji sabotażowych.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Wybaczcie porę, ale mamy ważny komunikat, z którym chcieliśmy podzielić się z Państwem jak najszybciej. Nie, wszyscy pewnie pamiętacie Państwo podpalenie stacji Starlink we wrześniu, 23 września w Woli Korbowskiej. Już wtedy mówiliśmy, że to była akcja sabotażowa, akcja dywersyjna, że mieliśmy do czynienia z podpaleniem. Dziś po ciężkiej pracy polskiej policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy oczywiście z prokuratorą, na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, którzy odpowiadają za to podpalenie. Czynności realizowała niemiecki Federalny Urząd Kryminalny, BKA, na podstawie materiałów zgromadzonych, przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu. Panie ministrze.
3: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę współpracę. Rzeczywiście któryś raz Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pokazują, że gdy łączą swoje siły, to dopadają te osoby, które są podejrzane, stają potem przed polskimi sądami. Chciałbym podkreślić wielką pracę prokuratury w ostatnich dniach. Szczególnie dziękujemy prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi, bo przygotowanie wszystkich dokumentów wymagało tutaj też nadzwyczajnego działania. Szanowni Państwo, nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
1: Tak mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej słyszeliśmy ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, a te informacje, które zostały przekazane, dotyczą tego, że po ciężkiej pracy polskiej policji, służb, prokuratury na terenie Niemiec zostało zatrzymanych dwóch obywateli Turcji, którzy mieli odpowiadać za podpalenie. Przypomnijmy, pod koniec września doszło do pożaru naziemnej stacji bazowej systemu.

0: temu Starlink woli Korbowskiej i właśnie tego te informacje dotyczyły. Teraz omówimy to z naszymi gośćmi. Doktor Andrzej Janusz, Jarosław Włodarczyk cały czas razem z nami są. Do pana doktora Andrzeja Janusza się zwrócę. To zatrzymanie z jednej strony świadczy o skuteczności tutaj działania polskich służb, no ale też tak naprawdę kropli w morzu problemów dotyczącej też tych aktów dywersji ze strony rosyjskiej, bo to też zostało odnotowane, że nie ma wątpliwości, iż to strona rosyjska za to odpowiadała.
1: Tak, no ale jeszcze tutaj chcę zwrócić uwagę, że to bardzo dobra współpraca z niemieckimi służbami, no bo zostali ci obywatele Turcji, którzy dokonali tego czynu, są podejrzani i zatrzymani w Niemczech. Czyli widać, że tutaj współpraca jest między służbami, w tym przypadku Polski, Niemiec. Rozumiem, że w tej chwili jest stan podwyższonej gotowości w całej Unii Europejskiej w związku z aktami sabotażu, terroru. Zwróćmy uwagę, że przecież te akty nie tylko miały miejsce w Polsce. W Niemczech też mieliśmy do czynienia z aktami sabotażu i tam służby niemieckie jednoznacznie i władze Niemiec z odpowiedzialnością za to obciążyły Rosję. W związku z tym no widać tutaj jest cały czas intensywna praca, współpraca i no bardzo dobrze, że to się stało. Mam nadzieję, że ci oni zostaną przewiezieni, rozumiem, do Polski i tutaj jeszcze więcej szczegółów być może poznamy tej sprawy. Natomiast no, niestety obawiam się, że to jeszcze możemy być świadkami jeszcze nie raz tego typu różnych aktów, czy ataków hybrydowych, czy jakichś, prawda, aktów dywersji ze strony inspirowanych przez służby rosyjskie. A w tym wypadku, no właśnie zwróćmy uwagę, bardzo ciekawa tutaj jest związek, że to są obywatele tureccy, znaczy, prawda, którzy to robili na zlecenie służb. I też tutaj ciekawy ten wątek, że różne grupy kryminalne są wykorzystywane, też międzynarodowe przez wywiad rosyjski do tych aktów sabotażu.
0: No to też nie bez przyczyny, bo to ma znaczenie również w kontekście tych aktów sabotażu. Premier Donald Tusk, szef polskiego rządu, w mediach społecznościowych napisał, że to kolejny akt wojny hybrydowej. Jak pan redaktor Jarosław Włodarczyk patrzy na te informacje, które zostały przedstawione wobec tych dwóch tureckich obywateli?
2: Znaczy dobrze, że oni są aresztowani. Takie sytuacje będą się zdarzały, bo nie sposób jest takich samotnych wilków czy takich pojedynczych dywersantów wszystkich wyłapywać. Nie wiemy o wszystkich, których udaremniono, ale takie sytuacje będą się zdarzały. To nie ma absolutnych wątpliwości żadnych i to potwierdza minister Siemoniak, że oni działali na zlecenie Rosji, bo przypomnę, że też, że stacja, którą podpalili Starlink w tej pod Grójcem, ta stacja jest, ona służyła głównie, czy wspomagająco, była wykorzystywana w Ukrainie, bo cały system Starlink, na systemie komunikacji Starlink jest łączność, duża część łączności wojsk ukraińskich, systemów nowych i tak dalej. W związku z tym Rosjanie mieli w tym bardzo duży interes. I to jest no, oczywiste. My też widzimy bardzo ciekawe zjawisko po tym, jak udało się Ukrainie zlikwidować kilka centrów danych takiego portalu, czy no, serwisu całego internetowego Yandex w Rosji w ciągu ostatnich kilku dni. Nagle ruch automatyczny farm troli, botów w Europie, w serwisach społecznościowych drastycznie spadł i w konsekwencji nagle się okazało, że ugrupowania skrajnie prawicowe typu AfD czy Ruch Marine Le Pen czy w Polsce Konfederacja nagle ma znacznie mniejsze zasięgi w sieci. Znaczy bardzo teraz możemy w paru dób będzie można obserwować, to jest oczywiście monitorowane, gdzie Rosjanie mieszają w tej sferze też informacyjnej, internetowej. A to, że fakty będą też w sferze realnej nas atakować, sabotować, to się dzieje od dawna. Z tym, że to, o czym Andrzej Janusz wspominał, na przykład te akty dywersji, które miały miejsce w Niemczech, to paradoks tej sytuacji polega na tym, że w Lipsku, kiedy zaatakowały drony lotnisko, sparaliżował.

0: zaatakowały ruch, nie zaatakowały, ale sparaliżowały ruch lotniska, to AfD, prorosyjska partia niemiecka, taka podobna trochę do Konfederacji Korony Polskiej w Polsce, w sensie prorosyjskości i otwartości na bliską współpracę, zacieśnienie więzi z Rosją, ona zaczęła odwracać kota ogonem, mówiąc, no gdybyśmy nie pomagali Ukraińcom i dobrze żyli z Rosjanami, to by nam nie wysyłali dronów na lotnisko w Lipsku. Więc to jest też takie budowanie narracji, w którym Rosja jest doskonała i musimy być po prostu na to odporni.
1: To kolejny temat, też dotyczący bezpieczeństwa, być może łączący się w jakiś sposób z tym, o czym przed momentem rozmawialiśmy, czyli bezpieczeństwo w polskich szkołach, bezpieczeństwo naszych dzieci, ale też po prostu nas wszystkich, naszego społeczeństwa. Tutaj cytat, policja będzie kontynuować patrole, dopóki będziemy obserwować sytuacje budzące niepokój. Szkoły będą objęte szczególnym nadzorem, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Tak mówi premier Donald Tusk podczas narady z ministrami zwołanej w związku z wydarzeniami w placówkach edukacyjnych. No i jak słyszymy, bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem rządu i chyba wypada tutaj powiedzieć, że to dobrze i że to dobry kierunek, szczególnie biorąc pod uwagę te ostatnie zdarzenia, ale jak w tym wszystkim działania rządu wypadają? Czy mówimy tutaj o sprawczości, czy reagowaniu jednak na kryzys, do którego już doszło i być może te działania są podejmowane trochę zbyt późno? Andrzej Janusz.
2: Znaczy dobrze, że są tak podejmowane i dlatego, że no, można powiedzieć, że mieliśmy w tych ostatnich dniach do czynienia ze swoistą kumulacją tych takich bardzo drastycznych, negatywnych zjawisk, prawda, ataków, nożowników, wręcz, prawda, w szkołach i no, wrażenie społeczne było naprawdę, no pewien taki wstrząs, bym powiedział, społeczny tutaj w Polsce się dokonał i oczywiście na taką sytuację bardzo dobrze, że jest reakcja rządu i dobrze, że to ma miejsce, dlatego, że były, prawda, różne niepokojące informacje, prawda, mówiło się o tym tak zwanym czarnym piątku, że w ogóle tutaj jeszcze ta akcja, to się rozleje szerzej, te akty. W związku z tym, no na szczęście nic takiego, aż na taką skalę nie nastąpiło, natomiast no rzeczywiście w ostatnich dniach, no jesteśmy wyczuleni i no, dochodzą różne informacje o różnych takich incydentach, czy prawda, zjawiskach z użyciem noża, czy bardzo takich drastycznych. W związku z tym bardzo dobrze. Natomiast oczywiście pytanie jest, na ile służby odpowiedzialne za to miały jakby pewne informacje wyprzedzające, tak? Czy no w mediach pisze się o tym, mówi się o tym, że podobno pół roku temu był już jakiś raport, służby sporządziły raport na potrzeby jakby rządu, że, no, że jest takie niebezpieczeństwo, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce, dlatego że już no, patrzono, obserwowano w mediach społecznościowych właśnie jakieś takie próby skrzykiwania się, czy jakichś takich sieci powstawania młodych ludzi, którzy właśnie się odwoływali do jakichś, zapowiadali jakieś akty terroru, czy takie drastyczne ataków fizycznych z użyciem broni, czy noży. W związku z tym, no ale to rozumiem tutaj. Służby no, mają pewne informacje, wiadomo, że wszystkiego się przecież nie ujawnia, natomiast no, na pewno jesteśmy w tej chwili dużo bardziej wyczuleni w ogóle jako całe społeczeństwo na tą sytuację. Dobrze, powtarzam, że rząd tak twardo tutaj tą sprawę wszedł. 20 tysięcy policjantów, myślę, że
1: no, z drugiej strony
2: robi wrażenie i ja myślę, że już kończę, ja myślę, że tacy też młodzi ludzie, dla nich to też no, widok policjanta w szkole to jest też coś nadzwyczajnego. No i być może to dla niektórych też będzie takim wstrząsem, bym powiedział pozytywnym, że jeśli by miał jakąś głupią myśl, to może jednak po prostu trzy razy pomyśli i wycofa się z jakiejś głupoty, którą miałby zrobić.
1: Tylko pytanie, co w sytuacji, kiedy policja wróci do swoich codziennych obowiązków, no ale też warto zwrócić uwagę na to, że jeśli policja jest w polskich szkołach, to nie ma tej policji w innych miejscach, a przy tych aktach sabotażu chociażby, o których wspominamy, to też ważna kwestia. Natomiast marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada w ogóle przyspieszenie prac nad ustawami dotyczącymi problemów młodego pokolenia. Czy to jest też dobry pomysł, żeby z tymi pracami przyspieszyć? No i pytanie, czy to znajdzie rozwiązanie polityczne chociażby w podpisie prezydenta Karola Nawrockiego, redaktor Jarosław Włodarczyk.
0: To znaczy nie znajdzie, dlatego że Karol Nawrocki jest fanem firm technologicznych amerykańskich, tak jak Donald Trump, i niczego nie podpisze. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dodatkową rzecz, że te dzieci, które ulegają uzależnieniu,

0: zapewnieniu manipulacji, przemocy w internecie, te dzieci se same nie kupują tych telefonów czy gier, do których mają dostęp, tylko rodzice to kupują. My mamy problem, ten czarny, krwawy piątek to się, przepraszam, miało nazywać. Proszę zwrócić uwagę, krwawy piątek to był zrobiony na TikToku filmik w formie żarciku, który się, głupiego żartu, który się rozszedł po sieci. Rodzice zaczęli w to wierzyć. Mamy społeczeństwo, które nie ma elementarnego wykształcenia edukacji medialnej. I to jest też gigantyczny problem. To znaczy, ja bym, bo oczywiście służby mogą częściowo kontrolować sieć, bo pan prezydent Nawrocki postanowił nie podpisać implementacji europejskiej dyrektywy DSA i mają dość ograniczone możliwości. Natomiast problemem jest to, że my potrzebujemy dzisiaj, chodzi mi o to, że nie da się wszystkiego zwalić na rząd. To, że ludzie skaczą do jeziora na główkę, nie patrzą, co jest na dole, to nie jest wina rządu. My dajemy, smartfon to nie jest zabawka.
1: Czyli
0: dajemy
1: potrzebujemy dzieciom... tutaj zdecydowanie szerszych działań również w takim zakresie funkcjonowania w ogóle społeczeństwa i relacji chociażby
0: oczywiście
1: między rodzicami a dziećmi. Jarosław Włodarczyk, publicysta, Press Club, dr Andrzej Janusz, politolog, Instytut imienia Józefa Piłsudskiego byli naszymi gośćmi w debacie dnia w Polskim Radiu 24. Panowie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Już powoli zaczynamy. Możemy powiedzieć, że zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24, bo w naszym studiu Krzysztof Grzybowski.
2: Krzysztofie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co przed nami?
2: Tak, przed nami wieczór. Myślę, że wieczór interesujący. To tak bardzo, bardzo szybko po kolei. W zmianie klimatu już po godzinie 19 będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej i o wyzwaniach, jakie ta transformacja stawia przed Polską. Na ile Polska jest w stanie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. W samozdrowie, w cyklu samozdrowie bardzo ciekawy temat dotyczący, no właśnie, pytanie czy zdrowia, bo będzie o suplementach. Teoretycznie rzecz przydatna, ale... No i to ale będzie wybrzmiewać
1: w tej
2: rozmowie.
1: Za tym ale dużo się kryje, tak.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Magazyn sportowy tradycyjnie Świat w powiększeniu. Dziś Magdalena Skajewska. Tematów dotyczących wydarzeń międzynarodowych nie brakuje. Z kolei w cyklu Pomówmy o tym. Paweł Wojewódka, jego gość, porozmawiają o, uwaga, ja wiem, że to zabrzmi być może wręcz humorystycznie dla niektórych, ale temat bardzo poważny. Skromność w polityce.
1: Nie wiem, czy występuje, ale warto tym bardziej ale zostać w Polskim warto. Radiu 24. Krzysztof Grzybowski z Państwem zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
3: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
10: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad.

0: Wywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawcy podpalenia stacji Starlink na Mazowszu w rękach służb. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i szefa MON, został przewieziony do Warszawy. Jutro zostanie przesłuchany. Poznaliśmy wszystkich laureatów tegorocznych Nagród Nobla. Wyróżnieni w dziedzinie ekonomii zostali dwaj Amerykanie. Minęła 19. Radosław Siennicki, zapraszam. W Niemczech zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Informację w tej sprawie przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, zatrzymani to obywatele Turcji.
2: Czynności realizowała niemiecki federalny urząd kryminalny BKA na podstawie materiałów zgromadzonych, przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Jak napisał w mediach społecznościowych, podpalenie stacji Starlink było kolejnym aktem wojny hybrydowej. Do pożaru doszło 23 września w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Celem sprawców miało być zakłócenie działania systemu Starlink, a tym samym łączności internetowej w Polsce oraz innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Policjanci przewieźli do Warszawy mężczyznę, który planował dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział Polskiemu Radiu, że jutro mężczyzna zostanie przesłuchany.
3: Dziś w godzinach popołudniowych, jutro w godzinach przedpołudniowych trwały i trwać będą jeszcze czynności procesowe na terenie komendy. Między innymi przesłuchiwani są biegli. Jutro w godzinach okołopołudniowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury.
1: Zatrzymany to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował wczoraj, że mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Premier Donald Tusk zapowiada współpracę z nowym prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą. Wczoraj pokonał on kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską, w przedterminowych wyborach. Szef rządu podkreślał, że Kraków może liczyć na wsparcie instytucji centralnych, jeśli nowy włodarz będzie chciał z nimi współpracować.
4: Będziemy współpracowali z Krakowem, bo na to zasługują jego mieszkańcy. Ja nie zmienię opinii na temat pana Gibały, bo swoje wiem, ale taki jest wybór i będziemy współpracować. Tak jak zapowiadaliśmy, trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność i ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
1: Premier Donald Tusk dodał, że nie uważa wyborów w Krakowie za klęskę Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, Monika Piątkowska jako jedyna kandydatka wspierana przez największe partie w parlamencie wyszła do drugiej tury wyborów. Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów dla otwarcia negocjacji członkowskich z Ukrainą w kolejnych dwóch obszarach. Rokowania rozpoczną się formalnie jutro w Luksemburgu na spotkaniu ministrów do spraw europejskich unijnych krajów. Na miejscu jest Beata Płomecka.
5: Kolejny etap negocjacji blokowały Węgry, ale już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że zniosą weto, jeśli ukraiński parlament przyjmie zmiany do ustawy oświatowej wzmacniające prawa mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Dziś te zmiany zostały przyjęte, a zatem jutro Ukraina otworzy negocjacje w dwóch obszarach – rynek wewnętrzny i konkurencyjność. To oznacza także odblokowanie negocjacji z Mołdawią, bo w rozmowach członkowskich z Unią jest ona powiązana z Ukrainą. Oba kraje rozpoczęły rokowania akcesyjne w czerwcu, otwierając pierwszy klaster negocjacyjny. W lipcu otworzyły drugi. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.

0: Mieliśmy ostatnich tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Wyróżnienie w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert Hall i Michael Woodford. Amerykańscy ekonomiści zostali nagrodzeni za badania nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomicznej stabilizacji. Czyli za co konkretnie? Jak tłumaczy profesor Łukasz Goczek z Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści tłumaczą, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów.
1: Jeśli teraz trwa kryzys, to bank centralny, rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne. Natomiast jeżeli jest sytuacja dobra, gospodarka jest stabilna, to po prostu banki centralne, ci sami rządzący, nie powinni wykonywać ruchów, które załamią tą naszą pewność co do przyszłości.
0: Zdobywcy nagrody badają te same zagadnienia, ale nigdy nie napisali wspólnie żadnego artykułu. 83-letni Robert Hall to profesor Uniwersytetu Stanforda. Z kolei Michael Woodford ma 71 lat i jest profesorem Uniwersytetu Columbia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Przed nami chłodna, ale na ogół pogodna noc. Więcej chmur jedynie na Pomorzu i tam możliwy słaby deszcz. Lokalnie, głównie na zachodzie i północy, wystąpią mgły, które będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. Termometry pokażą na ogół od 3 do 7 stopni Celsjusza.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 19. Krzysztof Grzybowski, kłaniam się, będę z Państwem do północy, a towarzyszyć mi będą Paulina Olak, Rafał Roślik, a także Dawid Twardziak. Wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24. Tradycyjnie rozpoczniemy od zmiany klimatu. Dziś niezwykle istotny temat, czyli transformacja energetyczna i to, jakie wyzwania stawia polskiej gospodarce.
3: Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Transformacja energetyczna dzieje się na naszych oczach. Moc z odnawialnych źródeł energii rośnie, spada produkcja energii z węgla, choć powoli. Jakie korzyści wynikają z tego faktu? Jak to wpłynie na portfele Polaków i polskich przedsiębiorców? Czy w ogóle Polacy oczekują tych zmian, co wynika z badań na ten temat? O tym porozmawiamy w naszej audycji, a dziś rozmowa z Małgorzatą Szambelańczyk, prezes zarządu spółki Eurowind Energy w Polsce, ekspertką rynku odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Pani prezes, użyłem w pierwszym zdaniu takiego sformułowania: transformacja energetyczna dzieje się na naszych oczach. Czy rzeczywiście tak jest?
5: Tak, faktycznie ona się dzieje i ona się dzieje od wielu lat, aczkolwiek tak jak również pan redaktor zauważył słusznie, niestety trochę za powoli. Ja myślę, że żeby rozmawiać o transformacji energetycznej, dobrze by było się przyjrzeć, jak wygląda sytuacja energetyczna, dlaczego jest potrzeba jej transformacji, a następnie gdzie my jesteśmy. Wszystko zasilane jest dzisiaj niestety w większości nadal z węgla. Troszkę gaz.
4: Chociaż no te proporcje się zmieniają powoli, bo powoli, ale jednak ten udział węgla w polskim miksie, jak to się mówi, regularnie, ale spada.
5: Tak, zgadza się. Odnawialna energetyka w Polsce, jakby nie patrzeć, wraz z pierwszymi wiatrakami, to jest już historia około 20 lat, a nawet może wcześniej. Także owszem, każdy wiatrak, każda fotowoltaika, ale również ta fotowoltaika, która jest na naszych dachach, ona absolutnie ten miks cały czas zmienia. Niestety jest to troszkę powolne, ale dzisiaj gdyby tak zobaczyć na statystyki, ile mamy cały czas miksu, tego udziału w bieżącej produkcji, to Polska niestety ma przewagę cały czas paliw kopalnych, węgla, gazu nad energetyką odnawialną. Mówię tu o wietrze, o słońcu. Gdyby na przykład porównać nas z sąsiadami, wspomnę może o Niemcach, Danii, bo myślę, że to bardzo dobrze obrazuje, gdzie my jesteśmy, a gdzie byśmy chcieli być i dlaczego. W Polsce mamy przewagę po około 60, ponad 60% produkcji prądu elektrycznego, tego w naszych gniazdkach, około 30% jest odnawialnej. Tak w Niemczech to jest mniej więcej pół na pół i tu mówię

0: nie o nominalnych wartościach, że jest tyle wiatraków, tyle paneli słonecznych, tyle elektrowni węglowych, tylko o jej wykorzystaniu, czyli Polska, tak jak mówiłam, 60 do 30, 70 do 30 powiedzmy, pół na pół mniej więcej Niemcy, a Dania to jest wykorzystanie energetyki już odnawialnej ponad 80%. I teraz dlaczego podaję te przykłady? No, mamy już zbudowany obraz tych procentów, tak? To przekłada się na to, że ceny energii w Polsce, ona jest najwyższa.
1: Tak, no płacimy po prostu za tę energię najwięcej i to no, nie tylko my jako mieszkańcy, odbiorcy za tę energię w naszych domach, ale płacą też niestety przedsiębiorcy, a oni później muszą sobie te ceny energii odbić na przykład w cenie chleba, butów, czegokolwiek.
0: Tak, absolutnie zgadza się, dokładnie. Im więcej, jak widać na porównaniach, czy wykorzystania, czy cen, nieważne jakie przyjmiemy do tego liczby, to zawsze kończy się po prostu wysoką ceną, każdy kilowatogodziny i tak to wygląda obecnie w Polsce. Skąd się to bierze, że jest taka ta cena droga?
1: No tak, bo przecież słyszymy, że no, mamy jeszcze duże zapasy tego naszego czarnego złota, jak się mówi o węglu. Mamy je tutaj na miejscu, wydobywamy je tutaj na miejscu, wydobywają je polscy górnicy. No to dlaczego jest tak drogo?
0: Niestety prawda o węglu, który nadal jest naszą taką bazą, zresztą konieczną, prawda jest taka, że w naszych elektrowniach węglowych, których to życie takie techniczne się kończy i nie bardzo jesteśmy w stanie budować nowe, ten węgiel jest niestety przywożony tysiące mil morskich z przeróżnych stron świata. Gaz również. Węgiel, który my mamy na miejscu, jest wykorzystywany w bardzo niewielkim procencie z tego względu, że jest zwyczajnie w świecie bardzo drogie jego wydobycie. Finansowanie również źródeł węglowych, gazowych jest również droższe i to jest kwestia czynników zupełnie zewnętrznych, niezależnych od nas i nie jesteśmy w stanie zmienić trendów, które obowiązują dookoła Europy czy nawet świata. Zresztą cały świat idzie w stronę energetyki odnawialnej z tego względu, że ona jest faktycznie najtańsza. Gdyby spojrzeć daleko od naszych granic do Chin, tam gdzie odbywa się największa produkcja na świecie, również zużycie węgla ich na miejscu jest również olbrzymie, ale jednocześnie Chiny są również przodownikiem, jeśli chodzi o montaż wszelkich rodzajów źródeł energetyki odnawialnej. Tak naprawdę ta transformacja energetyczna nie odbywa się tylko u nas, ona odbywa się na całym świecie.
1: Tak, czyli tutaj warto też podkreślić, że no to nie są jakieś fiksacje, że tak to ujmę w cudzysłowie, urzędników brukselskich, którzy narzucają nam tutaj, że musimy więcej inwestować właśnie w odnawialne źródła energii, tylko tak jak pani przedstawiła bardzo wyraźnie i zrozumiale ten kontekst, no nie ma innego kierunku tak naprawdę dzisiaj, jeżeli nie chcemy płacić za prąd jak za zboże, jak się mówi.
0: Tak, tak, bo to jest kwestia zwyczajnie w świecie tego, że jeśli będziemy tą energię, prąd, czy również i paliwa, cały sektor ciepłowniczy, zasilać czymś, co musimy sprowadzić z odległych kontynentów, to jest to przecież oczywiste, że będzie to kosztowało. A jeżeli ten prąd wytworzymy na miejscu, to oczywiście będzie on tańszy o cały ten wysiłek transportowy. Może cały komunikat nie był do końca trafny Unii Europejskiej, że walczymy o klimat, tak? To jest tak naprawdę powiązane, bo jedno z drugim zwyczajnie w świecie się łączy i wynika, ale myślę, że ochrona klimatu to jest tak naprawdę wspaniała wartość dodana do bardzo ekonomicznej, biznesowego takiego podejścia również od strony bezpieczeństwa, że każdy kraj ma się skupić na tym, żeby tyle wytwarzać energii na miejscu, ile się da. Gdybyśmy mieli węgiel, którego wydobycie jest tanie na miejscu, no to byłoby super, ale taki nie jest nasz węgiel.
1: Wydobywamy go najdrożej na świecie według różnych wyliczeń. Wydobycie węgla w Polsce kosztuje najwięcej.
0: Tak, ja nie jestem oczywiście ekspertem od węgla i wydobycia węgla, ale my nie posiadamy, tak jak często jest to

0: Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, odkrywkowych kopalń węgla. Przecież wszyscy jesteśmy w stanie sobie bardzo prosto wyobrazić, nie będąc nawet znawcami, jeśli chodzi o wydobycie, że to, co ja wydobędę z głębokich pokładów podziemnych, przy całej tej technologii, która jest potrzebna, żeby osoba, która finalnie, górnik, który wydobywa ten węgiel, był bezpieczny, no nie może się równać z
1: Kopaniu
0: życia.
1: koparką po prostu.
0: Tak, dokładnie, koparką. Chyba myślę, że nie musimy dalej dążyć z tego tematu. A więc mamy taki węgiel, jaki mamy. Już sprowadzamy olbrzymie ilości węgla zewsząd. I bym powiedziała jako obywatel, no dlaczego my nie w takim razie nie zrobimy wszystkiego, żeby jak najwięcej tego prądu pozyskać tu, gdzie mieszkamy, a nie kupować gdzieś tam z zamorskich geografii. I teraz dodatkowo jeszcze na to, że trzeba to sprowadzić, dochodzą takie wydarzenia, które otaczają nas zewsząd i co roku mamy ich coraz więcej i coraz większy jest problem dostaw nawet tych źródeł. I to też powinno nas skłaniać do takiego podejścia, zróbmy to u nas, ponieważ jest albo daleko, albo niebezpiecznie z dostawą, bo mamy najpierw wybuch wojny na Ukrainie, następnie mamy teraz cieśninę Ormus, problemy z dostawami i proszę zobaczyć, jak to się wprost odbija na cenach. Ponownie wracam do tego, co mówiłam na początku. Jeśli my musimy wszystko sprowadzać i dodatkowo jeszcze nagle to sprowadzanie jest utrudnione, bo jest mniej tego paliwa, które my potrzebujemy, to nasza cena jest bardzo wysoka. A teraz gdyby spojrzeć na naszego sąsiada na zachodnią północ, czyli na Danię, jeśli oni są w stanie wszystko już wytwarzać na miejscu, to ta cena w oczywisty sposób jest o wiele niższa. Dania jest, można powiedzieć, omalże zelektryfikowana. Dania również, jeśli chodzi o tą energię, która potrzebna jest do energetycy, mówią o baseload dla całej sieci energetycznej, czyli tego stałego poziomu prądu w kablach. Ja tu też mogę zrobić drobną dygresję. Nie jestem inżynierem, nie jestem elektroenergetykiem, ale jeden z elektroenergetyków kiedyś powiedział mi bardzo fajną podpowiedź, jak rozumieć prąd. Powiedział mi, wyobraź sobie, że w tych kablach, które są i wiszą nad ulicami, polami, później finalnie jest to w twoim kontakcie w domu, to jest jak woda. Woda, żeby dopłynąć wszędzie, musi mieć odpowiednie ciśnienie i to jest bardziej takie obrazowe, namacalne. I my mamy jako tą strażniczkę tego ciśnienia właściwego, żeby prąd doleciał wszędzie, gdzie należy, mamy węgiel nadal i musimy go mieć, a Duńczycy mają gaz, ale z biomasy. To też jest źródło odnawialne. Biomasy w biogazowniach przetwarzają na potęgę na biometan, który jest po prostu tym gazem, który używają do ogrzewania, do produkcji, do przemysłu.
1: Tak, i rzeczywiście no, nie muszą patrzeć na humory pana w Białym Domu, czy na humory arabskich szejków, tylko no, mają tę swoją energię u siebie na miejscu, co też tworzy dodatkowe miejsca pracy. Przecież tworzy całe otoczenie wokół miejsc, gdzie produkuje się tę energię, więc no, są tylko same zalety. Zresztą wynika to też, jak pani wspomniała, o jednej kwestii wypowiedziała się po prostu jako obywatelka. To mamy też takie nowe badania Fundacji We Did It, z których wynika, że ponad połowa Polaków, 52% uważa, że Polska powinna rozwijać przemysł oparty na odnawialnych źródłach energii i że jest to szansa właśnie na obniżenie kosztów dla przemysłu, na więcej jej polskich miejsc pracy i na uniezależnienie się od importu paliw. Więc gdzieś to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy w rozmowie, no powoli przebija się też do takiej ogólnej świadomości społecznej.
0: Tak, ja myślę, że Polacy bardzo dobrze wiedzą, że energia odnawialna przynosi absolutnie wymierne korzyści. Można by było tutaj podać za przykład właścicieli prosumentów, którzy mają panele słoneczne zamontowane na swoich dachach czy na nieruchomościach, nieraz widać na gruncie. Jest bardzo dużo na przykład spółdzielni mieszkaniowych, które również zaczynają je montować na swoich blokach. Także to nie jest tylko produkt dostępny dla właściciela albo gospodarstwa rolnego.
1: Potwierdzam, u mnie w bloku wspólnota w zeszłym roku założyła na dachu panele fotowoltaiczne, no i mamy energię na części wspólne tak zwane.

No dokładnie. I to jest właśnie kierunek, który obrała olbrzymia ilość Polaków. I ja jestem pewna, że my jesteśmy społeczeństwem przekonanym, że to jest dobry kierunek. Oczywiście zawsze należy przekonywać tych, którzy jeszcze nie do końca to widzą, bo może się jeszcze z tym nie zetknęli, ale jeśli chodzi o to, ile

0: Nie płaciłam rachunku za prąd. No to jest tak proste. I teraz wystarczy sobie to wyobrazić i przełożyć, że każdy producent czegokolwiek produktu, który my finalnie kupujemy w jakiejś cenie, potrzebuje dokładnie takiej samej energii. Nie chce tej energii, za którą będzie płacił wraz z transportem z zamorskich terenów, tylko za tą energię, którą będzie chciał kupić na miejscu wytworzoną tanio. Przecież my jako również firma posiadamy dużo elektrowni wiatrowych, parków fotowoltaicznych w Polsce i od nas producenci w sposób wirtualny, ale prawdziwy, bo ta energia faktycznie jest wytwarzana z tych naszych źródeł odnawialnych, kupują prąd od nas po niższej cenie. I zapotrzebowanie na tą niską cenę odnawialną na rynku jest olbrzymie.
1: Czyli tutaj
0: Faktycznie.
1: dotykamy jeszcze jednego wątku, komu się opłaca ta transformacja energetyczna, no także całej gospodarce, żeby przyciągnąć nowych inwestorów, dla których pewnie ma znaczenie to, ile płacą za energię, bo przecież przy różnego rodzaju produkcji ta energia jest potrzebna. Mówimy o rozwoju różnych centrów danych, które potrzebują ogromnych ilości energii. Także no, jeżeli chcemy mieć takie nowoczesne inwestycje na naszej ziemi, no to musimy im zapewnić też właśnie tanią i czystą i pewną energię.
0: Tak, zgadza się jak najbardziej. Przede wszystkim widzimy po naszej działalności, że X przemysł, X producent szuka miejsca i jednocześnie też energii, a najlepiej zielonej, ponieważ to właśnie przekłada się na opłacalność lokalizacji danego biznesu w danej lokalizacji. Społeczeństwo takie lokalne, taka społeczność lokalna nie ubożeje, wręcz przeciwnie, bo sama taka inwestycja przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, a dodatkowo idą kolejne na przykład przedsięwzięcia biznesowe, które również dostarczają kolejny wzrost podatków lokalnych, jakieś zaangażowanie w życie lokalnej społeczności itd., itd. Więc to jest trochę jak samonapędzająca się kula śniegu. Dlaczego my w ogóle potrzebujemy tej transformacji? Już wiemy, że dlatego, że cena inaczej nigdy nie będzie prądu tania, ani w naszych portfelach nie odczujemy tego, ani biznes tego nie odczuje, albo biznes będzie w jakiejś stagnacji, bym powiedziała, ale może być na przykład w odejściu, tak? Ponieważ w momencie, kiedy jakiś producent ma w perspektywie płacić coraz więcej za prąd, no to ja obawiam się, że pójdzie tam, gdzie będzie jednak ta energia tańsza. Jak mówiłam na samym początku, mamy te, powiedzmy, jeśli chodzi o w bieżącej produkcji udział OZE 70-30, tak? Czyli 70 mamy paliwa kopalne, które musimy kupować i których raz może nie być, raz mogą być super drogie. I tak jak pan świetnie wspomniał, to jakie będą drogie i czy będą, zależy od nieraz paru osób na świecie i ich humoru. Byśmy nie chcieli być poddani tym humorom, no to tym bardziej musimy dbać o to, żeby w tym miksie i w tej ta transformacja w Polsce dokonywała się szybciej, bo można by powiedzieć, że już jesteśmy spóźnieni i to widać właśnie w cenach. Wszyscy interesariusze, czyli i społeczeństwo, i my wytwórcy, i sieci elektroenergetyczne, i również administracja państwowa i również
1: Decydenci, można powiedzieć, prawda?
0: I dokładnie, musimy sobie z pewnością uświadomić, że mamy tak naprawdę jeden cel. Zawsze ze smutkiem stwierdzam, że niestety energetyka jest, niestety polityczna, zamiast po prostu czysto biznesowo-ekonomiczna. W takim sensie, że moglibyśmy już mieć, myślę, dawno atom, bo potrzebujemy tego właśnie ciśnienia właściwego, więc potrzebujemy bardzo stabilnego źródła energii. Bardzo dobrze, że mamy również wiatr na morzu. Pierwsze gigawaty płyną już w sieci. Mamy bardzo dużo słońca i to jest i tak naprawdę bardziej nawet zasługa nas, obywateli i naszych oddolnego działania. Jest dużo słońca również na sieci takiego przemysłowego, które dobudowują, doinstalowują inwestorzy tacy jak my i również same sieci, spółki Skarbu Państwa dookoła zarządzające siecią. Ale niestety w tym całym miksie mamy bardzo mało wiatru na lądzie. Wiatr na lądzie wytwarza energię najtaniej.

0: nie ma tańszego źródła i zostawia najwięcej ze sobą korzyści lokalnych. Płacimy dobre podatki dla społeczności lokalnej, inwestycje są długie, żyjemy z tą lokalną społecznością, odpowiadamy im na potrzeby, wiedząc, jak duży wpływ będziemy mieć na tą lokalną społeczność, bo w odróżnieniu od fotowoltaiki, elektrownie wiatrowe widać, widzą wszyscy mieszkańcy. Fotowoltaika nie jest tak widoczna, więc my rozumiemy naszą odpowiedzialność, żeby móc wygospodarować z lokalną społecznością jak największy taki kompromis koegzystencji. I tam, gdzie mamy takie inwestycje, nikt na nas nie narzeka.
1: No ale wiemy niestety, co tak, co zadziało się na przykład z nowelizacją ustawy wiatrakowej przed rokiem, czy w tym roku, kilka miesięcy temu, zawetowaną niestety przez prezydenta. Tam zresztą były w tej ustawie zapisane różne korzyści, które miały wynikać dla lokalnych społeczności, takich, wokół których właśnie nowe elektrownie wiatrowe będą powstawały. Ale tak sobie myślę, jak rozmawiamy i ten wątek na koniec, to wszystko nam uświadamia, że rzeczywiście transformacja energetyczna powinna być taką grą drużynową i takim maratonem, bo rzeczywiście jeszcze długa droga do przejścia przed nami, ale maratonem w jedną stronę i w jednym kierunku dla wszystkich, i dla społeczeństwa, i dla firm, które są za to odpowiedzialne, ale także dla polityków przede wszystkim. I tutaj kropkę musimy postawić niestety, bo czas naszej audycji dobiega końca. Za tę rozmowę bardzo dziękuję. Prezes zarządu spółki Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
1: Dziękuję również, Patryk Michalski. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
12: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Jest 19.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Podpalacze stacji Starlink na Mazowszu ujęci. To obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech. Poinformowali o tym szef MSWiA oraz minister koordynator służb specjalnych. Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym

0: Aktem dywersji stoją rosyjskie służby, mówił Tomasz Siemoniak.
1: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw.
0: Do podpalenia naziemnej stacji bazowej systemu Starlink doszło 23 września w Woli Krobowskiej. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Raport komisji do spraw Pegasusa będzie przedstawiony w Sejmie prawdopodobnie w listopadzie. Przed zaprezentowaniem efektów prac komisji muszą zostać dopełnione formalności związane z raportem. Jakie? Wyjaśnia przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
2: Po przyjęciu bądź nie poprawek ogłoszę termin na złożenie zdania odrębnego. Jeżeli taki termin upłynie, wówczas marszałek Sejmu wyznacza termin na jawne i niejawne posiedzenie Sejmu, na którym zaprezentujemy raport.
0: Komisja pracowała 2 lata. W tym czasie złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Wśród nich są były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca Michał Woś. Zawiadomienia dotyczą też byłych koordynatorów służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz m.in. byłego szefa CBA Ernesta Bejdę. Jutro Ukraina formalnie otwiera negocjacje członkowskie z Unią Europejską w 2 kolejnych obszarach. Zielone światło dali ambasadorowie unijnych krajów. Rozmowy będą dotyczyć rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Kolejny etap negocjacji blokowały Węgry. Rząd w Budapeszcie zapowiedział zniesienie weta. Stawia jednak warunek to wzmocnienie prawa mniejszości narodowych na Ukrainie, w tym mniejszości węgierskiej. Na koniec rewolucji w nowym rozkładzie PKP Intercity. Już za miesiąc pociągi będą jeździć w tzw. takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
3: Mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny, co godzinę odjazdy w stronę Poznania, tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład.
0: Kolejarze chcą też skrócić czas podróży. Możliwe, że w przyszłym roku z Warszawy do Krakowa dojedziemy w niecałe 2 godziny. I tą informacją żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Za pół godziny przywita się z Państwem Ewa Worobiec. Do usłyszenia.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Za 27 minut godzina 20, jeżeli chodzi o wieczór na antenie Polskiego Radia 24, to przed nami rozmowa o zdrowiu. Choć ten temat ze zdrowiem niekoniecznie zawsze ma wiele wspólnego. Mowa bowiem o suplementach.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiaj gościem Polskiego Radia 24 jest pan profesor Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
8: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór Państwu, naszym słuchaczom.
7: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówić o suplementach. Niedawno mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat z dr Elżbietą Lipską. Wtedy zapytałam ją, dlaczego serwujemy naszym dzieciom suplementy i komu to jest potrzebne. Dziś będziemy rozmawiać o dorosłych. Panie profesorze, gdyby zajrzał pan do kuchennych szafek przeciętnego Polaka, to pewnie znalazłby pan tam i witaminę D, i magnez, i omega-3, i witaminę C, i preparaty na odporność, coś na sen, coś na wątrobę. Moje pierwsze pytanie jest więc bardzo proste. Czy my naprawdę tego wszystkiego potrzebujemy?
8: Wymieniła pani redaktor długą listę różnego rodzaju substancji, z których niektóre dla wielu osób są niezbędne. Na przykład witamina D jest składnikiem podstawowej terapii, na przykład zapobiegającej osteoporozie. Ale co warto zaznaczyć, że tęże witaminę D możemy spożywać jako lek, ale też i ona jest dostępna na rynku, w aptekach, ale także i w zwykłych sklepach, jako tak zwany suplement diety. Już nazwa suplement oznacza, że to jest coś, co ma uzupełniać. Pytanie, czy uzupełnia nam w naszym pożywieniu coś, czego nie ma. Nie naprawdę mamy, niezbędnie potrzebujemy.

0: żyjemy. Mm-hmm.
1: Czy dorosły, zdrowy człowiek, który prawidłowo się odżywia, powinien w ogóle kupować sobie suplementy? Wiem, że to jest gigantyczny rynek, wart co najmniej 8 miliardów złotych, bo kupujemy suplementy na tony. Czy one są nam potrzebne? Czy są takie składniki, które warto suplementować, no nie wiem, niezależnie od diety, bo nam brakuje, no przysłowiowa witamina D? No,
0: tak, ale witamina D powinno się przyjmować jednak z zalecenia lekarskiego. To jest witamina, jak sama nazwa wskazuje, witaminy, czyli takie niezbędne dla życia składniki, których nasz organizm sam nie jest w stanie wytworzyć, musimy je, znaczy witaminę D wytwarzamy jej trochę w skórze, ale może to być za mało, zwłaszcza w porach roku, kiedy jest niewielka aktywność słoneczna, ale gdyby zastanowić się, czy jest rzeczywiście coś takiego, co każdy powinien spożywać, to odpowiedź tu jest jednoznaczna nie. Natomiast przy pewnych stylach odżywiania się, na przykład osoby, które są takimi ścisłymi weganami, no, mogą mieć niedobór witaminy B12 i zazwyczaj, czy żelaza, i zazwyczaj takim osobom zaleca się przyjmowanie witaminy B12 czy żelaza, przy czym też trzeba od razu powiedzieć, że są to substancje, które są dostępne także w postaci leków, czy leków na receptę, czy też leków dostępnych bez recepty w aptekach.
1: Gdzie przebiega granica między suplementacją, która ma podstawy jakieś medyczne, a marketingiem? Czy pacjent jest w stanie to rozpoznać? Bo jesteśmy bombardowani informacjami, reklamami, czego to nam brakuje i dzięki czemu poczujemy się lepiej.
0: Obawiam się, że chory tej granicy nie wykryje, że siła oddziaływania reklam na pewno jest ogromna, no czego dowodem jest fakt, że reklamy suplementów są główną pozycją reklamową we wszystkich telewizjach. Jeśli policzymy sumarycznie czas reklamowy, jaki jest przeznaczony na różnego rodzaju produkty, które są promowane, reklamowane, suplementy zajmują tu pierwsze miejsce. Czyli każdy spotkał się z reklamą suplementu. Obawiam się, że jak skończymy naszą audycję, też może polecieć jakaś reklama suplementu po albo w trakcie. I jeszcze raz powtarzam, dla większości z nas te środki, które są w suplementach, nie są do niczego potrzebne, nie oferują nam żadnych dodatkowych korzyści. Natomiast ta granica pomiędzy suplementem a lekiem, w tym lekiem recepturowym i lekiem, który możemy sobie sami kupić w aptece czy też w sklepie, bo nasz kraj wyróżnia się od wielu krajów na świecie, gdzie szereg leków można także kupić poza apteką. To, co odróżnia poza medycznymi wskazaniami, to jeszcze regulacje prawne.
1: Tak, tylko że w aptece suplement często stoi obok leku. Wygląda niemal identycznie, bo pudełko wygląda niemal identycznie.
0: Czyli tak samo.
1: Czy przeciętny konsument rozumie, że suplement diety nie jest lekiem i co z punktu widzenia bezpieczeństwa oznacza taka różnica? No,
0: obawiam się i bardzo dobrze, że mamy okazję o tym powiedzieć. Myślę, że o tym mówi się za mało i Polska jest też tutaj krajem wyjątkowym, gdzie jeśli patrzymy na to, co leci w telewizjach w różnych krajach, to tam no, takie reklamy suplementów miejsca nie mają. No, co prawda w Stanach Zjednoczonych na przykład można reklamować leki. W Stanach Zjednoczonych można reklamować, co u nas jest zabronione, ale ja muszę powiedzieć, że oglądając reklamy tych leków, to jestem nimi bardzo zbudowany. One naprawdę, ja mówię o reklamach, te materiały naprawdę pacjentom nie szkodzą, przynajmniej te, które ja widziałem, a niejednokrotnie zwracają uwagę na bardzo, bardzo istotne rzeczy. No nie będziemy tutaj opowiadali oczywiście o amerykańskich reklamach w telewizji. Wróćmy do głównego tematu, czyli suplementów diety.
1: Czy przed rozpoczęciem suplementacji my powinniśmy w ogóle zrobić jakieś badania? Pan wspominał, no witamina chociażby z grupy B, prawda?
0: Które D, są D,
1: D, ale również D. B w przypadku osób, które nie jedzą mięsa.
0: Nie, nie, D, nie, nie, dla, ta B12, dla osób, które są z takimi rygorystycznymi weganami, to witamina B12 mogą wymagać żelazo uzupełnienia, dlatego że żelazo jest oczywiście

0: zawarte także w produktach roślinnych, ale jest ono gorzej wchłaniane. Ono jest lepiej wchłaniane, jak jest związane no, z pierścieniem hemowym, czyli takim, który występuje we krwi i w mięsie. I tu jest znacznie lepiej wchłaniane, więc może być tak, że taka osoba wymaga dodatkowej dawki żelaza podanej już jako lek. Ja zawsze pacjentom, którzy muszą przyjmować żelazo, przepisuję jako lek. Zresztą są też, warto o tym powiedzieć, ludzie, którzy nie tolerują żelaza i to jest niewielka grupa pacjentów, ale są oni problemem i wtedy musimy z nimi postępować odpowiednio inaczej.
1: Czyli takie pierwsze przykazanie to jest w ogóle zrobienie sobie badań, tak?
0: Nie, nie. Pierwsze przykazanie to jest takie, do niczego ci ten suplement nie jest potrzebny. Stop.
1: Koniec, kropka.
0: Tak.
1: Ale jeśli, ale w ogóle no...
0: Czyli można krótko mówiąc zawęzić się do jednego przykazania.
1: Nie jest to potrzebne, tak. Ale jeżeli lekarz zleci badania i coś z tego wynika,
0: no
1: to
0: już
1: to
0: lekarz
1: powie,
0: jest w stanie tak pokierować i raczej powinniśmy preferować leki w sytuacji, kiedy jest dostępny także na rynku suplement i mogę wytłumaczyć dlaczego oczywiście.
1: Dlaczego?
0: Otóż wynika to z faktu, że lek, poza tym, że przechodzi procedurę rejestracyjną, musi udowodnić swoją skuteczność w badaniach klinicznych, czego suplementy nie mają. To, co opowiadają reklamy, o tym jeszcze w dalszej części, jest taką obietnicą tylko pomocy. To dodatkowo jeszcze procedura wytwarzania leku,
1: jest
0: jego bezpieczeństwo na rynku jest regulowany i nadzorowany. To państwo pewnie od czasu do czasu spotykają się z informacją, że jakaś partia leku została wycofana, dlatego że stwierdzono pewne uchybienia jakościowe. Nie dlatego, że ktoś po tym leku umarł czy zachorował, tylko dlatego, że badając nadzór farmaceutyczny w Polsce stwierdził obecność zanieczyszczeń. No, różne są. Na szczęście tutaj jest możliwość wyłapania przed, kiedy taki lek pojawi się na półkach, albo możliwość szybkiego wycofania, gdy stwierdza się nieprawidłowość. Suplementy diety są traktowane jako żywność. Czyli nie podlegają tak restrykcyjnym procedurom kontrolnym. Dwa, nie są pod nadzorem farmaceutycznym, ale sanitarnym. No, nadzór sanitarny, ja myślę, że to jest zrozumiałe, nie jest w stanie kontrolować każdej próbki żywności, całego jedzenia, które trafia na nasze półki, do sklepów i podobnie nie jest w stanie kontrolować suplementów. Regulacje prawne, które dotyczą suplementów, mówią, że producent jest zobowiązany podać, co się w tym preparacie znajduje. Kropka.
1: I podaje, i tyle. I
0: podaje,
1: i trzeba uwierzyć
0: podaje,
1: na
0: oczywiście.
1: Słowo.
0: I podaje. Pytanie, czy rzeczywiście deklarowana zawartość zgadza się z występującą w konkretnym suplemencie. No tu też te kontrole są wyrywkowe. Polskie dane, one nie są tak powszechnie dostępne, ale te, do których mnie się udało dotrzeć, czyli to, co opublikowała Główna Inspekcja Sanitarna, to przebadano ponad 1000 różnego rodzaju suplementów i na szczęście tylko w kilku procentach z nich stwierdzono różnego rodzaju odchylenia. Zwykle to były rozbieżności pomiędzy identyfikacją na pudełku, a znaczy, krótko mówiąc, niewłaściwy opis. Tam rzeczywiście w nielicznych tylko przypadkach no, skład suplementu daleko odbiegał, ale w krajach, gdzie to zrobiono w sposób bardzo systematyczny, na przykład takim krajem jest Nowa Zelandia, gdzie przebadano wszystkie preparaty kwasów omega-3, które znajdowały się na rynku. To było ich 30 kilka. I okazało się, że po pierwsze większość z nich, chyba tylko pojedyncze, zawierały deklarowaną zawartość tychże kwasów omega-3, które uważa, że są dobre tam na cały szereg rzeczy. I dwa, w tych preparatach wykryto również te kwasy w postaci utlenowanej, czyli one, krótko mówiąc, się zepsuły w tych opakowaniach, czy już w procesie wytwarzania doszło do niekorzystnej przemiany w substancje potencjalnie toksyczne.
1: Ja pamiętam co najmniej kilka prób regulacji albo

0: zaostrzenia tego kursu w stosunku do suplementów nie udawało się.
1: Nie, jest to regulowane dyrektywą unijną. My, przystępując do Unii, przyjęliśmy dyrektywy unijne, które zajmują się regulacją suplementów. One opierają się jako rzecz podstawowa na tak zwanym oświadczeniu zdrowotnym. Oświadczenie zdrowotne, czyli nie można mówić, że coś leczy, ale można mówić, że na przykład, i to jest to absolutnie prawda, no, żelazo jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. No, każdy się pod tym podpisze. Tak? Albo nie wiem, błonnik pomaga w utrzymaniu właściwej diety. No, absolutnie tak. Zdecydowanie. Ale jeden znany preparat, który mówi, że chroni wątrobę i wspomaga odchudzanie, to już niestety oszukuje.
0: Magnez, chyba jeden z najczęściej kupowanych suplementów. Tak. Skurcz łydki, zmęczenie, stres, drgająca powieka i od razu sięgamy...
1: Zespół niespokojnych nóg. Bezsenność.
0: Czy rzeczywiście niedobór magnezu jest aż taki częsty?
1: Co, jest jeszcze gorzej, bo okazuje się, że co innego trzeba brać preparat inny na serce, inny na skurcz, inny na bezsenność, czyli jak ja wezmę na bezsenność, to mogę w ciągu nocy dostać skurczów, czyli i tak nie będę spał.
0: Omega 3, kolejny preparat magnezu.
1: Bo to magnez, no, przepraszam, ja pamiętam jeszcze w dawnych, dawnych czasach, kiedy pojawiły się reklamy w telewizji, to wówczas naród był głęboko przekonany, że reklamuje się te produkty, których nikt nie chce kupować. W związku z tym trzeba je w telewizji reklamować. Teraz jest absolutnie na odwrót. To, co jest reklamowane, to szybciej schodzi z półek. No, producentowi muszą się wydatki po wyłożone na reklamę zwrócić. I magnez, jak państwo, nawet będąc takim przypadkowym telewizjem jak ja, zauważą, że tychże reklam jest całe mnóstwo. Pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy aż tyle magnezu. I tu można się odwołać tak naprawdę do jednego większego badania w Polsce, badania Wobasz, poprzedniej edycji, bo teraz była nowa edycja Wobasza, która będzie dopiero publikowana w szczegółach, a to już jest badanie zakończone ze znanymi wynikami, gdzie między innymi w sposób dokładny analizowano zawartość talerza Polaka. Tam była duża grupa badanych, kwalifikowani dietetycy w oparciu o dzienniczki żywieniowe i różne inne metody oceniali, no, zawartość różnego rodzaju produktów, składników w spożywanych produktach. I porównywano to do tak zwanego zalecanego dziennego spożycia. Są takie normy wyznaczone tak naprawdę przez Amerykanów. Czyli porównywano, na ile my żywimy się tak, jak każe nam USA. I okazało się, że jeśli chodzi o magnez, no to średnio Polak spożywa tylko 30% tej zalecanej dawki magnezu. Przy czym trzeba od razu poczynić dwie uwagi. Nie wchodząc w szczegóły tego wyliczenia tej dziennej zalecanej dawki, idea ta nie jest oparta na założeniu, że jeśli jesteśmy poniżej, to na pewno mamy niedobór danego składnika, tylko to mniej więcej mówi, jakie jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście rozwiniemy niedobór danego składnika. Także to nie jest takie jednoznaczne stwierdzenie, nie masz magnezu, ale bez wątpienia 30% zalecanego i na to się wszyscy powołują, niedobór magnezu i dobór magnezu. Jeśli się dokładnie przejrzy te wyniki, one są powszechnie dostępne, to w zasadzie wszystkiego mamy niedobór poza kaloriami i cholesterolem w naszej diecie, a największy niedobór to jest rzędu kilku procent zalecanego spożycia mamy błonnika. Ja nie widzę, żeby ktokolwiek reklamował błonnik, no, którego tylko, nie pamiętam, 4% Polaków spożywa tyle, ile powinno. Błonnik, który jest szalenie ważny, chroni przed nowotworem jelita grubego, no, chroni przed zapaleniem uchyłków przewodu pokarmowego. No, nie będę wymieniał całego szeregu mało estetycznych chorób, które właściwe spożycie błonnika jest w stanie wyeliminować czy zapobiec. No, nikt na to nie zwraca uwagi, tylko ten magnez jest łatwy do wytworzenia. Konsumpcja tam jedna jedna kapsułeczka myki już i działa na tyle dobrych rzeczy.
0: Omega 3, kolejny preparat.
1: Nie, ale jeszcze skończmy.
0: Ciągle magnez?
1: Ciągle magnez. No bo trzeba sobie zadać pytanie,

0: No bo magnez też jest dostępny jako lek. I magnez my stosujemy w medycynie. Na przykład u kobiet z zagrażającą żucawką porodową taki podstawowy lek, który się podaje, to jest siarczan magnezu. Podaje się go dożylnie. My też podajemy magnez pacjentom na przykład z niektórymi zaburzeniami rytmu. Ale jeśli się patrzy na wyniki badań naukowych, to nie ma tu danych, żeby magnez pomagał. Niestety takich danych nie ma.
1: Ja ciągle będę wracała omega-3. Do kwasu omega-3. Preparat kojarzony ze zdrowym sercem.
0: To jest wymowna pauza. No. Nie, badania z kwasami omega-3 były prowadzone. To się wszystko wzięło stąd, że zwrócono uwagę, iż Eskimosi, to się zaczęło od Eskimosów, znaczy teraz oni się nazywają Inuici, czy poprawnie chciałem się wyrazić, rzadziej zapadają na chorobę wieńcową, a ich dieta opiera się głównie na tych tłustych morskich rybach, które zawierają dużo kwasów omega-3. I w związku z tym pojawił się bardzo logiczny pomysł, jeśli te kwasy omega-3 mają pomagać, a jest cały szereg takich podstaw, żeby przypuszczać, że tak może być, to dajmy ludziom kwasy omega-3, tym bardziej, że ryby morskie kumulują w sobie różne toksyny w tym tłuszczu, więc może kwasy omega-3 będą tutaj lepsze. I tu mam dwie wiadomości, obie niestety niedobre. Także nie będzie, że na końcu będzie dobra wiadomość. Pierwsza jest taka, że ta dawka, która działa, która daje pewne korzyści, to jest syntetyczny preparat kwasów omega-3, nie taki ekstrahowany z tłuszczu rybiego, jak suplementy, które sprzedawane są w aptekach czy w sklepach. I musi być podawany w dużej dawce. On jest w Polsce dostępny. Niestety miesięczna kuracja jest kosztowna. Miesięczna kuracja.
1: Czyli to już nie będą grosze.
0: To już nie będą grosiki, tak. To już nie będą grosiki niestety. I jego skuteczność jest niewielka. To nie jest preparat, który wyleczy pacjenta. On rzeczywiście trochę poprawia rokowanie w niektórych schorzeniach.
1: Muszę zapytać o witaminę C i preparaty na odporność. Zmniejszają ryzyko infekcji? Bo idzie jesień.
0: Idzie jesień i trzeba o siebie dbać, oczywiście, ale niestety te preparaty, które są bardzo promowane, nie zmniejszają ryzyka zachorowania. Jedyne, myślę, to może tu działać czosnek w postaci naturalnej, bo on będzie zwiększał odległość przenoszenia się drobnoustrojów.
1: Od tego, kto na nas pluje.
0: Także
1: i chucha.
0: To może mieć pewien efekt profilaktyczny.
1: Panie profesorze, czy jest ktoś, kto powinien szczególnie uważać na suplementy? Bo my bardzo często chcemy kupić suplementy na przykład babci, dziadkowi. I czy oni powinni o tym opowiedzieć, nie wiem, swoim lekarzom, żeby to zbić z lekami, które oni przyjmują?
0: Akurat te suplementy, które są w Polsce stosowane, nie wchodzą w jakieś specjalne interakcje z lekami. Tu większym zagrożeniem są niektóre zioła. Na przykład dziurawiec jest bardzo silnie działającym ziołem. Dziurawiec ma działanie antydepresyjne porównywalne z klasycznymi antydepresantami. I wiadomo, jakie związki w dziurawcu tak działają na nasz nastrój. I również niestety dziurawiec wchodzi w cały szereg interakcji z innymi lekami. Co do suplementów, tu na szczęście one zawierają środki niedziałające, także jeśli coś nie działa, to ryzyko, że zaszkodzi, jest też mniejsze.
1: Czy lekarz powinien wiedzieć, jakie suplementy przyjmuje pacjent?
0: Tak, dlatego, że to, co jest bardzo ważne, ja nawet na naszym spotkaniu tu Państwu tak opowiadam, co miało miejsce w przeszłości, pokazywałem zdjęcie z bagażu pacjenta, który przyszedł do szpitala. Przyszedł z powodu zaostrzenia choroby. Zaostrzenie choroby wynikało z tego, że pacjent odstawił i nie brał leków, ale przywiózł ze sobą cały worek różnego rodzaju suplementów, które zamierzał dalej brać. I trzeba powiedzieć, że pieniądze, które ludzie wydają na suplementy, to jest połowa tego, co pacjent dopłaca w aptece do leków recepturowych.
1: Panie profesorze, stoi przed nami zdrowy 50-latek i mówi, chcę zrobić coś, żeby dłużej pozostać w zdrowiu. Kupować, nie kupować, brać, nie brać?
0: Czy istnieje magiczna pigułka, której przyjmowanie sprawi, że będziemy zdrowsi? Tu, żeby być zgodnym z wiedzą medyczną, to w tej chwili toczy się bardzo wiele badań,

0: które mają na celu może nie tyle wydłużenie życia, chociaż takie też mają miejsce, ale opóźnienie momentu wystąpienia chorób, bo mimo tego, że żyjemy coraz dłużej, przeciętnie ludzie żyją coraz dłużej, Polska odbiła się z tego dołka, jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia, który miał miejsce w trakcie epidemii covidowej, ale to wydłużenie naszego życia to jest niestety dodatek lat wypełnionych chorobą. Czyli nie żyjemy dłużej zdrowsi. I taki podstawowy cel, i myślę, przychodzi taki wiek, gdzie ja to widzę po swoich pacjentach, kiedy się zaczynają zastanawiać albo poważnie przejmować tym, co zrobić, żeby jednak żyć dłużej i dożyć tej starości w dobrej formie. Więc tu jeszcze raz odpowiadam, nie ma magicznej pigułki, którą każdy powinien brać. To na pewno, co w większości decyduje o naszym stanie zdrowia, to jest styl życia, czyli no jak się zachowujemy, unikanie odżywek, czy w ogóle wyeliminowanie używek, aktywność fizyczna, redukcja kalorii, to bez wątpienia tak, czyli coś, co każdy wie, że powinien mniej jeść, więcej się ruszać i przestać palić. Natomiast jeśli chodzi o te różnego rodzaju pigułki, jest cała długa naprawdę lista preparatów, które są w badaniach. Niektóre mają pewne obiecujące dane u zwierząt. U ludzi nie sposób jest ocenić, czy one wydłużą życie, ale posługujemy się takimi różnymi zastępczymi czynnikami, czyli oceniamy wiek biologiczny. Jesteśmy w tej chwili w stanie ocenić wiek biologiczny i wpływamy, czy dany preparat poprawia nasz wiek biologiczny. Czy to przełoży się na dłuższe życie? Tego nie wiemy. Gdybym miał powiedzieć teraz, proszę mi powiedzieć, czy na pewno jest coś takiego, co jest w diecie, czy jest zaliczane do suplementów diety, a działa tu korzystnie, no to mogę powiedzieć tak, kawa, zielona herbata, kakao, przy czym kakao zawiera taki flawonoid, żeby go spożyć w odpowiedniej dawce, to trzeba wsunąć 200 gramów czarnej czekolady i niektóre zestawy witaminowe.
1: I koniec. I proszę to zapamiętać. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Specjalnie powołana grupa policji.

0: i zatrzymała podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Jutro otwarcie negocjacji członkowskich z Ukrainą w kolejnych dwóch obszarach. Zgodzili się na to ambasadorowie unijnych krajów. Od 13 grudnia PKP Intercity wprowadza cykliczny rozkład jazdy. To rewolucja na kolei. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Zatrzymanie dwóch Turków podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu to efekt działania specjalnie powołanej grupy, poinformował komendant główny policji. Do pożaru doszło pod koniec września. Komendant Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
1: Bezpośrednio ustaliliśmy i odtworzyliśmy przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy nagrania wskazujące na to konkretne działanie. To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
0: Marek Boroń podkreślił bardzo dobrą współpracę z niemiecką policją w tej sprawie. Trwają przeszukania w mieszkaniach zatrzymanych. Zdaniem śledczych celem dywersantów było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów dla otwarcia negocjacji członkowskich z Ukrainą w kolejnych dwóch obszarach. Jutro rokowania formalnie rozpoczną się w Luksemburgu.
2: Kolejny etap negocjacji blokowały Węgry, ale już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że zniosą weto, jeśli ukraiński parlament przyjmie zmiany do ustawy oświatowej wzmacniające prawa mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Dziś te zmiany zostały przyjęte, a zatem jutro Ukraina otworzy negocjacje w dwóch obszarach – rynek wewnętrzny i konkurencyjność. To oznacza także odblokowanie negocjacji z Mołdawią, bo w rozmowach członkowskich z Unią jest ona powiązana z Ukrainą. Oba kraje rozpoczęły rokowania akcesyjne w czerwcu, otwierając pierwszy klaster negocjacyjny. W lipcu otworzyły drugi. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy Krakowa pokazali klasie politycznej żółtą kartkę, uważa profesor Marek Bankowicz. Politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że zwycięstwo Łukasza Gibały jest efektem wieloletniej determinacji.
3: Przegrała Koalicja Obywatelska, która utraciła Kraków. Przegrało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało skromny wynik wyborczy. Przegrały obie partie lewicowe, uzyskujące wyniki znacznie poniżej oczekiwań. Przegrały Konfederacje. Jedna się skompromitowała, nie będąc w stanie wystawić kandydata. Natomiast druga wystawiła kandydata, ale wynik na poziomie 4%. To też jest bardzo mało. Przegrała nowa formacja byłego premiera Mateusza Morawieckiego, która nie była w stanie wystawić swojego kandydata.
0: W drugiej turze wyborów prezydenckich uzupełniających w Krakowie Łukasz Gibała uzyskał ponad 62%, a Monika Piątkowska 38% głosów. Frekwencja wyniosła niespełna 44,5%. Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi tak zwany cykliczny rozkład. Spółka zapowiada też uruchomienie pociągów na zupełnie nowych trasach.
4: Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
5: Mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach.
4: W nowym rozkładzie przewoźnik uruchomi w sumie 600 połączeń w ciągu doby. Jak mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak, nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków.
6: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacyjnego.
4: Przewoźnik wzmacnia także ofertę międzynarodową. Więcej pociągów pojawi się m.in. na trasach do Kijowa i do Pragi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV ma przejść jutro operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu. 71-letni papież poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański o planowanym zabiegu. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, w Karpatach śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 2 do 6 stopni.

0: We wtorek od 10 do 14 wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 20. Krzysztof Grzybowski, trwa wieczór na antenie Polskiego Radia 24. No i tak jak zapowiadałem, teraz czas na sport. W studiu jest już Sylwia Urban.
3: Dobry wieczór.

0: Nie mogę nie zapytać, jakie dyscypliny będą dziś dominować.
1: Dzisiaj.
0: Tak.
1: Głównym tematem będzie dyscyplina zimowa, ale
0: już?
1: Jeszcze nie zdradzę, o jaką dyscyplinę chodzi, no bo przecież zima się zbliża, za oknami coraz zimniej, jesień zawitała już do nas na dobre, ale
0: no dobrze,
1: dyscypliny zimowe zaczynają się jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowej zimy, więc tak naprawdę czeka już nas zimowa rywalizacja na śniegu, lodzie, i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście będzie też piłka nożna, bo dzisiaj dwa mecze 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, będzie siatkówka, będzie tenis, będzie działo się naprawdę dużo, tym bardziej, że ten nowy tydzień to będzie wiele początków, między innymi Ekstraligi siatkarzy, więc naprawdę będzie ciekawie w tym tygodniu, a ponieważ poniedziałek, więc również oprócz tego, co dziś wydarzyło się na sportowych obiektach, powiemy o tym także, co nas czeka w najbliższej przyszłości.
0: Czyli trochę zapowiedzi dotyczących tego, co w najbliższych dniach, w najbliższej przyszłości. No i jestem bardzo, bardzo ciekaw, o jaką to dyscyplinę zimową chodzi, ale wiem, już nie dopytuję. To w odpowiednim momencie
1: w odpowiednim,
0: padnie.
1: Tak, w odpowiednim czasie o wszystkim opowiemy.
0: No to w takim razie zaczynamy magazyn sportowy.
1: To zdradzę. Zdradzę na sam początek. Głównym tematem dzisiejszego magazynu sportowego w Polskim Radiu 24 będzie narciarstwo alpejskie. Bowiem za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w tej przepięknej zimowej dyscyplinie. Ale na początek serwis z najważniejszymi sportowymi wydarzeniami dnia. Na polskich boiskach zaplanowano na dziś dwa mecze 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedno z nich już się zakończyło. Radomiak przegrał z Motorem Lublin 2-3. Dla Radomiaka bramki zdobyli Filip Koperski i Kameruńczyk Steve Kingue, a dla Motoru gole strzelili Senegalczyk Mbaye Ndiaye, Karol Czubak i drugi Senegalczyk Kikis. Obie drużyny są w dole tabeli. Radomiak jest 16, a Motor 14. Prowadzi Górnik Zabrze z przewagą 3 punktów nad Lechem Poznań i Legią Warszawa. Dziś jeszcze GKS Katowice podejmie wieczystą Kraków. Gieksa ma być uskrzydlona po piątkowym zwycięstwie w Częstochowie, o czym mówi pomocnik Mateusz Kowalczyk.
2: To jest dosyć specyficzne, bo tak naprawdę grasz dwa mecze w jednej kolejce, jakby nie patrzeć, więc czasu na tą regenerację jest mało, ale myślę, że te zwycięstwo nam na pewno w tym pomoże, żeby w dobrych humorach i dobrym nastawieniu podchodzić do tego poniedziałkowego meczu, więc robimy wszystko, żeby jak najlepiej się zregenerować, przygotować do tego. No i co, no i gramy u siebie i liczymy na wsparcie kibiców, bo na pewno będzie nam potrzebne, żeby zdobyć 3 punkty w kolejnym meczu.
1: Początek spotkania w Katowicach dzisiaj o 20:30. A polskie piłkarki nożne jutro podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na piłkę.

0: Warskie Mistrzostwa Świata Kobiet. Na stadionie w Gdańsku biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w piątek w Leuven 0-1. W sukces wierzy defensorka polskiej kadry Paulina Dudek.
1: Czułyśmy wszystkie, że było można ugrać dużo więcej. Mamy świadomość tego, że miałyśmy swoje sytuacje, mamy świadomość tego, że przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale myślę, że w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
0: Mimo że w pierwszym meczu Ewa Pajor nie strzeliła rzutu karnego, napastniczka nie traci wiary w zwycięstwo.
2: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania i jesteśmy naprawdę dobrze przygotowane do tego meczu, bo i intensywnie i myślę też pod względem taktycznym i również mentalnym jesteśmy gotowe, aby zagrać najlepszą naszą piłkę i wygrać to spotkanie.
0: A ten mecz z Belgijkami jutro w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 18. Zwycięzca tego dwumeczu w finale baraży spotka się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami wygrały Irlandki aż 8-0. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Manchehaje Savangajew 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Wuhan. Wygrana łodzianki oznacza, że w kolejnym etapie dojdzie do polskiego pojedynku. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek, która na start miała tak zwany wolny los. Zwycięstwo Fręch rodziło się w bólach. Spotkanie trwało blisko 2 godziny, a Polka mogła zamknąć mecz znacznie wcześniej. Nie wykorzystała jednak 3 piłek meczowych. Przystanie 5-3, a kolejnej przy własnym podaniu przystanie 5-4. Ostatecznie do turnieju głównego trafiła jako szczęśliwa przegrana, lucky loser, po wycofaniu się kontuzjowanej Ukrainki Oleksandry Olejnikowej. Świątek i Fręch grały ze sobą dotychczas tylko raz. Było to w 2022 roku w Warszawie i wtedy górą była Raszynianka. Z kolei w najnowszym rankingu tenisistek Iga Świątek wciąż zajmuje 9. miejsce. Liderką od ponad miesiąca pozostała Jelena Rybakina z Kazachstanu, za którą plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Rosjanka Mirra Andrzejewa. Niższe lokaty zanotowały pozostałe reprezentantki Polski. Maja Chwalińska spadła ze swojego życiowego 21. miejsca na 22. pozycję, a Magdalena Fręch przesunęła się z 48. na 56. miejsce. Czwartą Polką w czołowej setce jest Magda Linet, zajmująca 77. pozycję. Równolegle trwa rywalizacja w rankingu Race to the Turniej Mistrzeń, który wyłoni 8 uczestniczek listopadowego turnieju w Indian Wells. Świątek zajmuje w nim obecnie 10. pozycję, natomiast pewne gry w finałowej imprezie są już Rybakina, Sabalenka, Andrzejewa oraz triumfatorka Wimbledonu czeszka Linda Noskowa. W najbliższy piątek rozpocznie się nowy sezon siatkarskiej ekstraklasy. Tytułu będzie bronić zespół Warty Zawiercie. Drużyna aktualnych mistrzów Polski dokonała kilku znaczących transferów. Trener Warty, Michał Winiarski, mówi o oczekiwaniach przed sezonem.
3: Odkąd 3 lata jestem w Zawierciu, za każdym razem jak się pojawiło wielkie nazwisko, to teraz jesteśmy faworytami i wszystko wygramy. Pojawiło się kolejne 2 nazwiska, zawsze w Zawiercie jest faworytem i teraz niektóre nazwiska zostały, doszły kolejne i Zawiercie znowu jest faworytem. Mnie często zastanawia faktycznie, czy ma to znaczenie więcej dla podbicia chociażby klikalności, czy tego zainteresowania niż dla samych zawodników. Ja mam grupę naprawdę świadomą i wierzę w to, że oni będą szli wszyscy w jednym kierunku.
0: W piątek w pierwszym meczu sezonu GKS Katowice zmierzy się właśnie z Aluronem Wartą Zawiercie o godzinie 17.30. A dzisiaj KPR legionowo przegrał z MMTS-em Kwidzyn 21-23 w spotkaniu 6. kolejki ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W drugim dzisiejszym meczu Śląsk Wrocław uległ MKS-owi Kalisz 28-33. W tabeli prowadzi Industria Kielce, która ma 21 punktów przed Orlenem Wisłą Płock. Drużyna z Płocka zdobyła do tej pory 18 punktów i Chrobrym Głogów, który ma punktów 15.
4: Za niespełna 2 tygodnie rozpocznie się Alpejski Puchar Świata. Tradycyjnie pierwsze zawody giganty

0: kobiet i mężczyzn odbędą się w austriackim Zelden. Na starcie alpejek stanie nasza najlepsza zawodniczka Maryna Gąsienica-Daniel, która kilkanaście dni temu wróciła z Ameryki Południowej, gdzie w Argentynie i Chile szlifowała formę przed zimą.
1: No chyba tak jak co roku. No, zawsze przed Zelden się wydaje, że nie jesteś wystarczająco przygotowany, żeby wystartować Zelden. Ale później jakoś to idzie, jak już się zacznie, to jest z górki. No i co, ja się czuję dobrze, jestem zdrowa, kolano się bardzo dobrze zregenerowało po tym urazie, więc to też jest bardzo pozytywne. Więc myślę, że tylko co to mogę być wdzięczna i się cieszyć, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo faktycznie gdybym musiała operować kolano, no to pewnie jeszcze nadal nie dałabym rady nawet wyjść na narty, nawet nie myśląc o żadnym startowaniu. A teraz faktycznie jestem w miejscu, w którym normalnie zaczynam sezon w październiku, więc myślę, że tylko możemy się cieszyć, no i próbować to wykorzystać najbardziej jak się da.
0: Polka miała okazję potrenować z innymi zawodniczkami z Pucharu Świata, bo okazało się, że latem do Ameryki Południowej ściągają prawie wszyscy.
1: Teraz Ameryka Południowa chyba co roku i latem i tak samo Nowa Zelandia już jest obsadzona przez wszystkich zawodników. Chyba już mało kto z Pucharu Świata zostaje w Europie, więc nawet chyba ciężko byłoby jeździć samemu. Także zawsze są tam teamy wszystkie. Na pewno warunki się bardzo różniły, trasy się różniły, więc co mogę powiedzieć, to że no na pewno głównie skupialiśmy się na gigancie.
0: A super gigant?
1: Na ten moment na razie musiał być odłożony troszkę też właśnie ze względu na to kolano, które było gdzieś tam wcześniej troszkę uszkodzone, więc na razie się skupiliśmy na tym, żeby jednak no wejść jakby pierwsze w gigant.
0: Teraz już Europa i Zelden i treningi na lodowcach. Jest duży problem ze śniegiem?
1: Są chyba tylko te trzy lodowce, które gdzieś tam na razie działają, więc prawdopodobnie, znaczy nie wiem, może więcej działa, ale takie warunki podejrzewam do przygotowania się przed Zelden, no to właśnie jest Pitstall, Zelden, o ile działa, bo Zelden szczerze mówiąc nie wiem, czy już działa, czy nie. Pitstall na pewno, no i Valsenales, więc jakby te dwa miejsca.
0: Czyli czekamy na pierwszy start, a jak lato? Były jakieś wakacje nad wodą?
1: Na pewno większość czasu spędziłam na tym, żeby się dobrze wyrehabilitować i wykonać też dobry trening później kondycyjny, no bo jednak to się troszeczkę różniło od corocznego tego procesu całego, właśnie przez kolano, ale na szczęście miałam okazję pojechać gdzieś tam nad morze na chwilkę, nie był to długi okres, ale faktycznie udało się pojechać na chwilkę nad morze. No oczywiście też trenując, bo to nigdy nie są wakacje stuprocentowe, tylko zawsze połączone mimo wszystko z treningiem, ale przynajmniej w innym otoczeniu przyrody, czyli morze, a nie góry.
0: Ciężki trening przez lato, również połączony z rehabilitacją, ma za sobą Lindsay Vonn, która znalazła się w kadrze Amerykanek na Puchar Świata. Czy po tak potężnej kontuzji, której doznała podczas Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, ma szansę wystartować?
1: Szczerze mówiąc, nawet o tym nie wiedziałam, więc ciężko w ogóle mi coś skomentować. Myślę, że musi się znaleźć w tym miejscu, no bo jak była na podium, czy dobrze jeździła w zeszłym sezonie, no to też dziwne, żeby jej tam nie wpisać, nie? Do tego teamu, skoro zrobiła kwalifikację. A że się jest kontuzjowana i wraca po kontuzji, no to jest inna sprawa. Może mają inne wytyczne i po prostu tak czy inaczej wpisują zawodników do teamu, jak zrobią na przykład kwalifikację. A może mają jakiś inny proces? Myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło i nikt z nas nie wie, w jakiej formie jest jej noga i nikt z nas nic nie wie, więc nie możemy w żaden sposób oceniać tego, co ona robi. Musi po prostu sama wiedzieć, czy da radę, czy nie da. Widzę, że ćwiczy, więc prawdopodobnie nie jest aż tak źle. Wiadomo, że wyglądało to wszystko tragicznie, ale może faktycznie wykurowała się na tyle dobrze, wyleczyła się na tyle dobrze, zrehabilitowała się na tyle dobrze, że da radę wrócić na narty. Ja nie mam pojęcia. No też nie jestem specjalistą, żeby się jakby zajmować tym, czy ona powinna wracać, czy nie. Więc jakby myślę, że to już jest na tyle dorosła, że wie, co robi. Jak się ma motywację do tego, żeby wrócić. Się człowiek rehabilituje, bo po prostu dąży do jakiegoś celu i jest łatwiej się rehabilitować, podejmować jakieś kolejne kroki. Sama wiem, że tak jest. Jeżeli się ustanowi jakiś cel, jeżeli jest to cel powrotu na narty, na pewno psychika inaczej działa i jest łatwiej się rehabilitować, więc może to też ma taki cel, żeby po prostu ustawiła sobie w głowie to, że wraca i pewnie wychodząc na narty będzie wiedziała, czy da radę, czy nie. I jakoś tam krok po kroku będą podejmować jakieś decyzje. ale na pewno dla niej będzie super, jak będzie mogła wrócić, bo zawsze powrót, wydaje mi się, że najgorszym możliwym scenariuszem to jest zakończyć karierę przez kontuzję, więc też życzę jej tego, żeby na te narty jednak mogła wrócić.
0: My również życzymy tego Lindsay Vonn, bo to wielka postać narciarstwa alpejskiego, ale też liczymy na znakomitą jazdę Maryny Gąsienicy.

0: Daniel. Pierwszy start już 24 października w Zelden. Tymczasem Iga Kaczmarek dopiero wchodzi do dorosłego narciarstwa. Ma za sobą ciężkie przygotowania letnio-jesienne, między innymi także w Ameryce Południowej.
1: Generalnie czuję się bardzo dobrze. Myślę, że spędziłam właśnie te wakacje bardzo tak intensywnie.

0: I właśnie przygotowujemy się tak trochę do tego wszystkiego na spokojnie.
1: To jak pchać te narty do przodu?
0: No właśnie. Właśnie do tego próbujemy trochę dojść. Ostatnio pracowałam właśnie w całe Chile. Próbowaliśmy właśnie pracować nad tym, żebym ja była w stanie napędzić tą nartę na płaskim, bo miałam z tym bardzo duży problem już w zeszłym sezonie. Trochę mam wrażenie, że do tego doszliśmy. Nauczyłam się jakby pracować całą stopą, czyli od palców do pięty napędzać tą nartę od tyłu do przodu.
1: Niestety naszą 16-latkę dopadła również kontuzja, która pokrzyżowała nieco treningi.
0: Na samym końcu Chile to już był chyba piąty dzień od końca i ostatni przejazd dnia w ogóle. Były dość ciężkie warunki wtedy na slalomie. No zahaczyłam odtyczkę palcem, kciukiem dokładnie, mówiąc, no i myślałam, że wszystko jest okej na początku, ale jak zjechałam na dół i spinałam narty, to po prostu kciuk mi się wyginał do nadgarstka tak nienaturalnie. I dowiedzieliśmy się, że właśnie mam zerwane wiązadło łokciowo-krzyżowe, czy jakoś tak to się nazywa, UCL. Kciuk narciarza inaczej się nazywa, więc teraz mam w gipsie rękę taką, w takim usztywnieniu jakby, nie w gipsie, do końca. No minęły już 2 miesiące, czy tam miesiąc od urazu i zaczynam jakby rehabilitację, ale generalnie mogę jeździć gigant i slalom na małych tyczkach. Ważne tylko, żebym nie waliła ręką o nic.
1: A jakie są plany startowe Igi?
0: Najważniejsze 2 starty sezonu są tak naprawdę pod sam koniec, gdzieś tam w marcu i na końcu lutego mam start w Mistrzostwach Świata Juniorów i drugi start jest to taka EOFY, to się nazywa, taka aleolimpiada dla dzieci, co 2 lata się odbywa i to są roczniki 20 i 29, więc będę młodsza, ale to też są bardzo ważne zawody, poza właśnie Mistrzostwami Świata Juniorów. No i oczywiście liczymy na medale w tych 2 zawodach.
1: A co z Pucharem Europy?
0: Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, jak pójdzie z punktami, bo jak nie będę miała na razie punktu na początku sezonu, to nie ma sensu się pchać na żadne Puchary Europy, bo bym startowała ostatnia z słabym numerem, z tragicznymi warunkami. Może to po prostu nie mieć sensu, ale jak zdobędę już jakieś punkty sensowne i będę jakby w stanie zapunktować w tych Pucharach Europy albo cokolwiek osiągnąć, no to będzie to miało sens. Więc z dnia na dzień będziemy po prostu decydować. Są jakieś pierwsze Puchary Europy właśnie tutaj w Finlandii, ale to w tej drugiej Finlandii, do której będę jechać za miesiąc. I ta moja koleżanka z grupy będzie startować prawdopodobnie, a ja, no nie wiadomo, bo z tym kciukiem i tak dawno nie jeździłam slalomu, więc raczej wolimy zostać przy samych fisach i dopiero może później w sezonie zdecydować się na jakieś starty.
1: Udane przygotowania do sezonu ma za sobą też Michał Kałwa, nieco starszy od Igi Kaczmarek, ale równie utalentowany.
2: Zaczęliśmy swój sezon już w maju od treningów fizycznych, treningów lekkoatletycznych na stadionie. Następnie pojechaliśmy do Norwegii na 6 tygodni. Ogólnie cały wyjazd był udany. Bardzo dużo pojeździliśmy slalomów, bardzo długich slalomów, także trochę gigantów też bardzo długich. W dobrych warunkach, ponieważ mimo, że było ciepło i śnieg nie był zbyt twardy, to można było używać soli, taka, która polepsza trasę, która utwardza trasę i codziennie mieliśmy tak naprawdę dobrą trasę, tylko niektóre dni były nieudane przez wiatr i deszcz, ale reszta naprawdę była dobra. Następnie wróciliśmy po Norwegii do Polski, no i przygotowywaliśmy się motorycznie, głównie lekkoatletyka i siłownia, także różne inne wytrzymałościowe rzeczy, takie jak rower i biegi, ale głównie skupialiśmy się na dynamice. Następnie pojechaliśmy w połowie sierpnia na Litwę, na halę. Robiliśmy tydzień dobrych treningów po lodzie. Znowu wróciliśmy do Polski, do domu i taką samą robotę robiliśmy jak na przełomie lipca i sierpnia, czyli motoryka, dynamika, trochę też masy mięśniowej, staje się nawet coś oczywiście udało, bo przytyłem aż 7 kilo od początku czerwca, jaki mieliśmy plan. No i w połowie września zaczęliśmy robić sprawdziany, które sprawdzały, jak bardzo się poprawiłem od zeszłego sezonu przygotowawczego. No i wyniki poszły zdecydowanie do przodu, także ogólnie moje warunki fizyczne także poszły do przodu, trochę urosłem, które nabrałem tej masie mięśniowej. Teraz pod koniec września pojechaliśmy do Norwegii na tydzień, na lodowiec. Pojeździliśmy tylko slalom przez tydzień, też w naprawdę dobrych warunkach. 2 października przyjechaliśmy do Lewi i teraz w Lewi jesteśmy i jeszcze 2 tygodnie, do 23 października. Jeździmy tutaj głównie slalom, no bo stok jest raczej pod slalom, nie jest dosyć długi, ale na slalom na początek sezonu wystarczający. No, warunki panują bardzo dobre, bo jest zimno. Mam nadzieję, że się uda po przygotowanej trasie z daną wodą pojeździć, co bardzo dobrze by mi zrobiło na przygotowanie do Puchar Europy, w którym w tym sezonie jest głównym naszym celem. Więc w slalomie myślę, że jeżeli tylko dopiszę sprzęt, to naprawdę mam szansę jakiś dobry wynik zjechać. Mam taką nadzieję, jednak zawodach w gigancie, no postaramy się tylko poprawić oczywiście znacząco punkty, ale no w zawodach listowych.
1: A nad czym Michał Kałwa musi jeszcze szczególnie pracować?
2: Rzeczą, którą zdecydowanie najwięcej będę pracował, to oczywiście jazda po trasie zlanej wodą, no bo

0: jednak zawody fisowe różnią się od tego od zawodów po Europie, że na zawodach fisowych jeździmy głównie po normalnym śniegu, po takiej normalnej trasie. Na Puarze Europy już tą trasę przygotowują wodą, no i są te trasy znacznie trudniejsze. Trzeba jechać dużo bardziej agresywnie, dużo mniej błędów robić, stabilnie jechać. To są takie moje główne cele, czyli jeździć bardzo stabilnie, jednocześnie dynamicznie. Nie bać się po prostu tego lodu i starać się jechać tak jak po śniegu.
1: A zatem życzę tyle samo met, co startów i oczywiście dużo punktów. Na zupełnie przeciwnym biegunie jest Piotr Habdas. To także młody Alpejczyk, ale już doświadczony startami w Pucharze Świata. W tym sezonie czuje się bardzo mocny.
2: Przepracowaliśmy fajnie okres ten letni. Byliśmy w Argentynie 3 tygodnie. Byliśmy też w Belgii raz na zgrupowaniu, w Saswę. Także okres letni przepracowany. Uważam, że dobrze. Do Zelden czuję się chyba najmocniej rzeczywiście jak dotychczas, więc zobaczymy, co czas pokaże. Mam nadzieję, że zaprezentuję się z dobrej strony, dam się wszystko i no liczę na dobre otwarcie sezonu.
1: Piotr Habdas kilka miesięcy temu liczył na start w Igrzyskach Olimpijskich, jednak do Cortiny pojechał Michał Jasiczek. Habdas był mocno rozczarowany tą decyzją, ale teraz udało się porozumieć. Zwłaszcza, że Polska ma tylko jedno męskie miejsce startowe w Pucharze Świata.
2: No to ogólnie na spotkaniu, które było zorganizowane przez Polski Związek Narciarski, to my żeśmy rozmawiali mniej więcej o planie treningowym. No i gdzieś tam ten pierwszy start, żeśmy się dogadali, że ja miałem startować w Lewi, a Michał miał startować w Gurgl. Natomiast no my zmieniliśmy plan i potem lecimy do Stanów kontynuować starty w Pucharze Świata, więc odpuszczamy Skandynawię, bo wolimy się skupić na gigancie.
1: Czyli topór wojenny Zakopany.
2: Ja nie wiem, czy tam był jakiś topór wojenny wcześniej. To raczej chodziło o może gdzieś tam decyzję wyżej. Ja się skupiam na tym, co mam zrobić i jeśli chodzi o dogadanie się, no to raczej to była w porządku krótka rozmowa i ustaliliśmy pierwszy start w zasadzie, a im dalej w sezon prawdopodobnie będzie trzeba to jakoś rozwiązać znowu przez prawdopodobnie jakieś kwalifikacje, tak, no, jeśli chodzi o starty w slalomach dalszych.
1: A czy w Argentynie Piotr Habdas miał szansę z kimś potrenować?
2: W Argentynie jeździliśmy z Żanem Krańcem, z Upciciem, z Chorwatami właśnie, z Finami. Finowie bardzo fajnie z nami kooperowali, my z nimi. I ogólnie teraz też nawet w Pitstall byliśmy, to też fajnie potrenowaliśmy i ze Słoweńcami, i z Chorwatami, i z Finami, także gdzieś tam w tej mieszance się obracam. No, tak.
1: A na co liczy Piotr Habdas w tym sezonie?
2: No w tym sezonie to jest sezon, jak do tego podchodzę, to raczej tak bardziej bez spięcia już. Wcześniej jakoś bardziej wywierałem na sobie presję. Teraz bardziej robię to z większym fanem i podchodzę do każdego treningu i z większym spokojem, luzem i mam nadzieję, że zobaczymy, jak to się przełoży na sezon startowy, ale ja się czuję dobrze. Prawdopodobnie będę musiał się wstrzelić w starty, obyć ze startami na nowo, ale już na tyle doświadczony jestem, że powinno to nastąpić szybko i uważam, że ja chcę do tego sezonu tak podchodzić, żeby mieć z tego fan i radość.
1: A gdzie będą ostatnie treningi przed Zelden?
2: No to właśnie kierujemy się do Schnalstal, czyli Masocorto na kilka dni treningowych, potem jedziemy na trasę Zelden na kilka dni treningowych, potem wracamy znowu do Schnalstal i już potem do Zelden na dni startowe.
1: Męski start giganta w Zelden 25 października.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 20:30. Ewa Worobiec, zapraszam. Dwaj obywatele Turcji usłyszą zarzuty w sprawie sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. To mężczyźni podejrzewani o podpalenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Zatrzymano ich w Niemczech. Szef polskiej policji Marek Boroń powiedział, kim są zatrzymani.
5: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec. Druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
4: Do pożaru doszło pod koniec września. Celem sprawców miało być zakłócenie łączności internetowej w Polsce oraz innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawca sabotażu. Sprawcy odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, napisał premier Donald Tusk na platformie X. Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione bez wymaganej akredytacji, a zebrane dane znajdowały się

0: w rękach izraelskiego producenta. To tylko niektóre z ustaleń Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski mówił w Polskim Radiu 24, że obcy wywiad mógł mieć przez to dostęp do danych na temat polskich polityków.
1: Jeżeli izraelski producent, no to izraelski wywiad, to chyba oczywiste, więc jest to katastrofa pod każdym względem, bo właśnie dlatego, jeżeli kupujemy jakikolwiek sprzęt, to musimy mieć pełen do niego nie tylko dostęp, ale izolować go właśnie nawet od tych, którzy nam go sprzedają.
0: Członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa zakończyli już pracę. Komisja skierowała do prokuratury zawiadomienia dotyczące 11 osób. Chodzi o zakup i wykorzystywanie systemu szpiegowskiego. Sejm z raportem zapozna się w listopadzie. W Warszawie oddano hołd żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, którzy walczyli pod Lenino. Uroczystość odbyła się przed grobem nieznanego żołnierza w 83. rocznicę rozpoczęcia walk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Lech Parel przypomniał, że bitwa w zależności od okresu była różnie oceniana. Dziś przede wszystkim pamiętamy o polskiej krwi przelanej na froncie wschodnim.
2: W wolnej Rzeczypospolitej wreszcie mogliśmy głośno mówić o polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, o bohaterach podziemia niepodległościowego. Rocznica bitwy pod Lenino zeszła wtedy na dalszy plan. Front, na którym nasi żołnierze toczyli tak ciężkie walki, okupione tak wielkimi stratami, został nieomal zapomniany. Chcę to zmienić. Krwi żołnierskiej nie wolno dzielić na lepszą i gorszą.
0: W bitwie pod Lenino poległo ponad 500 polskich żołnierzy, a prawie 1800 zostało rannych.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Za 27 minut godzina 21, już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Więcej o sprawach międzynarodowych. W studiu jest Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Nie brakuje ważnych i bardzo ciekawych, zaskakujących wątków, tematów, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Wystarczy spojrzeć chociażby na to, co dzieje się, no to jest chyba dobre określenie, w trójkącie Waszyngton-Moskwa-Kijów.
5: Tak, albo też chociażby w bilateralnych relacjach Waszyngton-Kijów czy Waszyngton-Moskwa. Tak, dokładnie o tym powiemy, ponieważ zwłaszcza na linii Waszyngton-Kijów i Waszyngton-Moskwa w ostatnich dniach wydarzyło się wiele. Co to oznacza dla Ukrainy i dla dalszej wojny z Rosją? O tym porozmawiamy już za chwilę.
3: Świat w powiększeniu.
5: Sześć ukraińskich obiektów energetycznych zostało zaatakowanych przez Rosję zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego. W Kijowie mówią o świadomym odrzuceniu amerykańskiej inicjatywy. Sygnał płynący z Rosji był bardzo jasny. Nic nie wiedzą o zawieszeniu broni w sferze energetycznej. Tak stwierdził dziś w rozmowie z Fox News prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie Donald Trump naciska na Ukrainę, by wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie i otwiera drogę do importu rosyjskiego diesla. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś o skutkach decyzji w Waszyngtonie i w Moskwie porozmawiam z Państwa i moim gościem, a jest nim Krzysztof Jaworski z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór, witaj.
5: Zanim jednak przejdziemy do tych relacji amerykańsko-rosyjskich i amerykańsko-ukraińskich, wiem, że byłeś dzisiaj na Warsaw Security Forum, czyli na takim wydarzeniu, na którym spotykają się też przywódcy i politycy z całego tego świata zachodniego, świata i eksperckiego, i politycznego, i rozmawiają o przyszłości i bezpieczeństwie na Starym Kontynencie, teraz głównie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. I tam wystąpił między innymi naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksis Grinkiewicz, który mówił, sojusz jest gotowy do natychmiastowej odpowiedzi na atak. Przedstawił tam strategię zwycięstwa NATO, mówiącą o powstrzymywaniu ataku i uniemożliwieniu przeciwnikowi osiągnięcia jego celów. Powiedz, jakie wrażenie zrobiło na tobie to wystąpienie i jaki to może być przekaz i jak może być odebrany przez Moskwę?
6: To wystąpienie zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Po pierwsze, było konkretne, po drugie, było jednoznaczne. I trzeba mieć na uwadze to, że wspomniany Aleksis Grinkiewicz to nie jest osoba, która wypowiada się jedynie w swoim imieniu. To jest najwyższy amerykański dowódca

0: wojskowy sił natowskich w Europie. To jest osoba, która wypowiada się w ścisłym porozumieniu z Białym Domem, także na dobrą sprawę to, co powiedział, trzeba czytać też jako to, co chciał, żeby zgromadzeni na tym forum przedstawiciele europejskich rządów uznali za komunikat od Donalda Trumpa. Także to są słowa, które mają swoją wagę. A dodatkowo, co uważam za pozytywne w tym wystąpieniu, jest zdefiniowanie, czy przynajmniej próba zdefiniowania teorii zwycięstwa. To jest bardzo ważne w jakiejkolwiek konfrontacji. To jest jeden z takich fundamentalnych terminów, które są wykorzystywane w debacie strategicznej anglosaskiej. To jest punkt wyjścia, czyli to znaczy, do czego dążymy? Co ma pomóc nam osiągnąć strategia? Jeżeli nie jest jasno zdefiniowany cel, to trudno o to, żeby w sposób efektywny wykorzystywać zawsze ograniczone zasoby. To jest między innymi coś, co zawiodło w przypadku wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Tam ta teoria zwycięstwa okazała się błędna, nierealistyczna i Stany Zjednoczone teraz płacą tego cenę. Miejmy nadzieję, że ta teoria zwycięstwa, która ma być sygnałem odstraszającym Rosję od agresji w kierunku Europy, jest lepiej zdefiniowana.
1: No to właśnie jeszcze dopytam o to, jak według ciebie może być to odczytane na Kremlu, bo z tego co mówisz, Grynkiewicz powiedział to, czego Donald Trump nie chce mówić otwarcie, czyli jak rozumiem, że w razie potrzeby Amerykanie zareagują, Amerykanie przyjdą na pomoc Europie w razie ewentualnego ataku czy też zaostrzenia tej wojny hybrydowej przez Rosję, ale czy to zrobi wrażenie na Moskwie, skoro te słowa padają nie z ust Donalda Trumpa, ale generała NATO?
0: Tak, ja tutaj od razu zrobię pewne zastrzeżenie, że to będzie moja próba odczytania tej sytuacji. Sam Grynkiewicz zastrzegł, że te informacje, które składają się na szczegóły tego, to są niejawne. On mówił w pewnych ogólnych sformułowaniach, ale żeby spróbować tak troszkę bardziej nakreślić tę sytuację, to jedna płaszczyzna dotyczy tego, jaka w tym momencie jest strategia rosyjska względem Europy. I moim zdaniem należy zwrócić uwagę na to, że priorytetem w tym momencie dla Rosji jest próba pokonania, uzyskania swoich celów na Ukrainie. Opór ukraiński, można powiedzieć, opiera się na dwóch filarach. Jeden to jest wola walki, zdolności walki, determinacja ukraińska, a drugi filar to jest wsparcie zachodnie. W tym momencie przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jest wsparcie europejskie, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, to jest również wsparcie amerykańskie, ale opłacane z pieniędzy europejskich. No i patrząc na przebieg wojny jak do tej pory, widać, że te próby skruszenia determinacji ukraińskiej poprzez próbę zastraszenia też społeczeństwa, zniszczenie systemu energetycznego, doprowadzenie do takich problemów, do takich, jeżeli chodzi o funkcjonowanie codzienne tego społeczeństwa, niedoborów, że ono się w końcu załamie, wycofa ze wsparcia dla swojej armii i nie będzie chciało kontynuować tej wojny, że to jest nieskuteczne, więc pozostaje próba nacisku na drugi z tych filarów, czyli na wsparcie zachodnie.
1: Stąd te ataki hybrydowe.
0: Tak, i dlatego obserwujemy te ataki hybrydowe. Te ataki hybrydowe to jest taka próba balansowania na linię. Rosjanie z jednej strony nie chcą spowodować mobilizacji państw europejskich, państw natowskich poprzez zbyt jasne, zbyt jaskrawe spowodowanie zagrożenia, które by spowodowało konsolidację, ale z drugiej strony chcą pokazać, że wsparcie dla Ukrainy to nie jest coś, co pozostanie bez odpowiedzi, coś, co pozostaje bez kosztów dla Europy. Bo te akty sabotażu, przecież mamy też do czynienia z ofiarami śmiertelnymi na terenie Europy, to nie jest czerwona linia, to nie jest jakiś tabu dla Rosjan. To się realnie dzieje, to pokazuje, że nie jesteśmy wyłączeni z tego ryzyka. To nie jest tak, że to, że pomagamy Ukrainie, jest czymś, co jest, można by powiedzieć, ze strony rosyjskiej, tak, pozostaje bezkarne. Ale oczywiście pytanie jest takie, co jeżeli Rosjanie zwiększą skalę tych ataków? Czy to znowuż spowoduje cofnięcie pomocy, czy wręcz przeciwnie, zwiększenie skali tej pomocy? I to jest wielkie pytanie, na które oczywiście nikt nie zna odpowiedzi, bo to jest pytanie o to, co się wydarzy w przyszłości. Tam jest wiele czynników, które wzajemnie na siebie wpływają. Aczkolwiek ja bym postawił taką, być może trochę uspokajającą tezę, że gdyby było tak, a słyszę dużo takich pesymistycznych głosów w naszej debacie publicznej, że ta odpowiedź na to pytanie jest oczywista, że NATO by nie zadziałało, że państwa europejskie by nie dały rady, żeby się nie postawiły, to wydaje mi się, że sami Rosjanie nie oceniają tego jako takiego oczywistego, bo gdyby tak oceniali, to już dawno by to przetestowali, bo poprzez brak tego testowania, poprzez dalsze zmaganie się z Ukrainą, oni po prostu ponoszą bardzo duże straty i koszty.
1: To w tym kontekście zapytam w takim razie, też nawiązując do tego pierwotnego tematu naszej rozmowy, czyli ten rozejm energetyczny, o którym poinformował Donald Trump. Ile

0: warte są według ciebie słowa, deklaracje Trumpa dla Władimira Putina?
1: No, ja myślę, że te deklaracje, te słowa Donalda Trumpa w tym momencie, one nie są zbyt wiele warte, jeżeli chodzi o liczenie na to, że faktycznie wydarzy się to, co Donald Trump zapowiada. Bo on teraz panicznie szuka pewnej metody wyjścia z problemu, który jest dla niego w tym momencie w krótkim terminie najważniejszy, czyli z midterms, czyli z wyborów, które odbywają się 3 listopada w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie na skutek wojny, którą rozpętał Donald Trump, atakując Iran, ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych są wysokie. To wpływa negatywnie na poparcie dla Republikanów. I Donald Trump stara się wyjść z tego problemu, z ryzyka tego, że straci większość republikańską w Izbie Reprezentantów, co jest bardziej prawdopodobne, i być może również w Senacie, co jest mniej prawdopodobne. I Donald Trump stara się z jednej strony obniżyć ceny paliwa, stąd te zapowiedziane dostawy z Rosji. Czy one w ogóle dojdą do skutku, to jest inna sprawa.
0: Bo i czy
1: to
0: będą miały wpływ na realne ceny na stacjach paliw?
1: To prawda,
0: to też jest
1: to prawda.
0: Jeszcze nie
1: pytanie
0: do
1: o wolumen, pytanie o to, czy w ogóle to zdąży wpłynąć na ten rynek. Ale druga rzecz jest taka, że Donald Trump stara się po prostu znaleźć kozła ofiarnego. Znaczy, to nie jest jego wina, że ceny są wysokie, to jest wina Zełenskiego. Wina Zełenskiego i Ukrainy, który bombarduje rafinerie rosyjskie. To jest próba znalezienia po prostu kozła ofiarnego i w ten sposób pewnego omamienia wyborców, tak żeby to nie odbiło się negatywnie na poparciu dla Republikanów.
0: Mm-hmm. Ja pytam o tę wartość słów i deklaracji Trumpa dla Moskwy, bo po tym, co się wydarzyło, po takim jawnym, można powiedzieć, zbagatelizowaniu tego ogłoszenia, oczywiście pytanie też, na ile było to rzeczywiście konsultowane ze stroną rosyjską i ukraińską, ponieważ sam prezydent Zełenski powiedział, że ta deklaracja o rozejmie energetycznym była dla niego nowością. Ale tak się zastanawiam, czy tak jawnie bagatelizując te słowa i atakując aż 6 obiektów energetycznych na Ukrainie przez Rosję, Putin nie próbuje w pewien sposób upokorzyć Donalda Trumpa.
1: Być może, aczkolwiek tutaj faktycznie to jest również dla mnie interesujące pytanie. Czemu nie zagrać w tę grę Donalda Trumpa? Czemu nie pokazać mu, że takie ustępstwa w stronę Rosji to jest dobry kierunek dla niego jako dla polityka? To jest bardzo interesujące pytanie, na nie nie odpowiem.
0: Mm-hmm. Bo jeżeli chodzi o te relacje między Waszyngtonem a Moskwą, mieliśmy w tych ostatnich dniach jeszcze taki jeden dość ważny, wydaje mi się, element tej całej układanki, czyli ta umowa dotycząca dostaw diesla, prawda? Według portalu Axios pojawiła się taka informacja, że Trump zdecydował się na tę umowę po tym, jak Wołodymyr Zełenski nie zgodził się za jego namową na to, żeby przestać atakować rosyjskie rafinerie. Czyli znowu mamy próbę presji na Ukrainę, a nie na Rosję, chociaż to Rosja jawnie też te wszystkie ustalenia łamie. Co chce przez to osiągnąć Trump? Czy to chodzi przede wszystkim według ciebie o te wybory połówkowe, żeby też pokazać, że działa, też nie wiedząc, czy te działania przyniosą jakiś realny skutek? Czy może jednocześnie chodzi o też taką próbę nieudolną, ale próbę przeprowadzenie jakiegoś procesu w tej wojnie negocjacyjnego, który by wywierał presję właśnie na Kijów?
1: Wydaje mi się, że ta próba wywarcia nacisku na Kijów to jest coś, co Trump już parokrotnie tego dokonywał.
0: Mm-hmm. Choć w ostatnich miesiącach jednak
1: ostatnich
0: to stanowisko było takie bardziej przychylne,
1: tak,
0: prawda?
1: Było pod tym względem spokojniej, ale to jest już coś, co Trump kilkukrotnie liczył na to, że uzyska jakiś cel poprzez nacisk na Kijów. Mm-hmm. To się poprzednio nie udało. To znaczy Kijów wymiernie odczuwał skutki obniżenia skali wsparcia amerykańskiego. Przede wszystkim to było w momencie, kiedy Amerykanie zablokowali przekazywanie danych wywiadowczych, co się przełożyło na to, że te pozycje, które Ukraińcy zajmowali na terenie Federacji Rosyjskiej w obwodzie kurskim, stamtąd zostali wyparci. Przy braku danych wywiadowczych ich skuteczność była mniejsza, efektywność ich sił zbrojnych była mniejsza. No niemniej to się nie przełożyło na te cele, które Trump deklarował, czyli na zmuszenie Ukrainy do zgody na jakieś określone warunki rozejmu, czy później porozumienia pokojowego. W tym momencie znów Trump stara się dokonać jakiegoś przełomu, naciska na tę słabszą, bardziej zależną od siebie stronę. To jest mniejszy koszt dla niego, ale znów wydaje mi się, że to nie przyniesie skutku. I uważam, że główną motywacją Trumpa jest ta motywacja krótkoterminowa, to znaczy są to wybory połówkowe. Polityka wewnętrzna w tym przypadku odgrywa zdecydowanie ważniejszą rolę niż jeden z tych, można powiedzieć, peryferyjnych dla Stanów Zjednoczonych teatrów. Jakkolwiek to nie brzmi z naszej perspektywy, bo dla nas to jest coś kluczowego i najważniejszego w tym momencie z perspektywy naszego bezpieczeństwa, to jednak dla Stanów Zjednoczonych to nie ma takiej wagi.
0: Może czasem

0: To jest takie nieudolna próba szukania sensu w pewnych deklaracjach, czy też wypowiedziach Donalda Trumpa, czy działaniach, mówiąc szerzej. Ale tak się zastanawiam, jak Trump to wytłumaczy, czy też jak połączy, czy w ogóle połączy te dwie kwestie. To znaczy z jednej strony umowa dieslowa z Rosją, a z drugiej strony podpisanie przecież sankcji na ewentualnych sankcji na wszystkie państwa, które będą kupowały energię z Rosji.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o tę ustawę, która została nazwana na cześć senatora, zmarłego niedawno senatora republikańskiego Lindsey Grahama, no to jest coś, do czego ten senator jakby dążył, tak, przez szereg lat, żeby zwiększyć presję, żeby zwiększyć sankcje na Rosję. W związku z tym, że zmarł, w związku z tym, żeby upamiętnić jego, żeby właśnie go upamiętnić, doszło do tego, że ta ustawa przeszła przez obie izby, została podpisana przez Donalda Trumpa, daje szerokie prerogatywy prezydentowi Stanów Zjednoczonych do tego, żeby nakładać sankcje bezpośrednie i wtórne na te państwa, które kupują węglowodory z Rosji. No i w tym momencie sam Donald Trump zapowiada, że będzie kupował te węglowodory. Jaki to wysyła sygnał do tych państw, które wcześniej Stany Zjednoczone chciały zmusić do tego, żeby rezygnowały z zakupów z Rosji? No przecież same Stany Zjednoczone to robią. Przecież sam prezydent Trump zapowiada, że to jest w porządku kupować diesla z Rosji. No to jest sprzeczność niewątpliwie w tej polityce. Wydaje mi się, że szukając jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, no to będzie to wytłumaczenie, że tutaj odgrywają rolę kwestie polityki wewnętrznej, ten priorytet krótkoterminowy.
0: A jak długofalowo według ciebie tego typu zmiany w podejściu Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim administracji Donalda Trumpa do Rosji, jak to wpłynie na wiarygodność amerykańską wśród w ogóle partnerów amerykańskich na świecie, nie tylko tych, wobec których ewentualnie mogłyby być zastosowane takie sankcje, ale w ogóle jak to wpłynie na wiarygodność Stanów Zjednoczonych w oczach świata?
1: Moim zdaniem wpłynie to negatywnie na wiarygodność Stanów Zjednoczonych i to na dwóch płaszczyznach, bo jedna płaszczyzna to byłaby taka wiarygodność, czy wręcz zaufanie. To znaczy zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako do państwa, które jest owszem mocarstwem, owszem czasem nagina reguły, ale co do zasady trzyma się jednak pewnych reguł. To z czego znamy Stany Zjednoczone wcześniej. To nie jest tak, że one były święte, że przestrzegały wszystkich reguł. Traktowały same siebie jako równiejszego wobec tych reguł, aczkolwiek również się do nich w dużym stopniu stosowały. To co robi Donald Trump teraz, to jest nie tylko kwestia związana z zerwaniem z tym polityką opartą o wartości, ale to jest również zerwanie z pewną wiarygodnością jako po prostu stałą strategiczną linią. To znaczy Donald Trump kluczy, on bardzo często zmienia politykę. Jego polityka wydaje się wewnętrznie sprzeczna. To już nie tylko zerwanie z pewnymi wartościami, ale to jest też zerwanie z pewną powagą tego państwa. To znaczy, jeżeli państwo wysyła tyle sprzecznych sygnałów, to ta polityka, niezależnie od tego, czy ocenimy ją jako dobrą, czy niedobrą, jako moralną, czy niemoralną, ona będzie nieskuteczna. Bo jak skuteczna może być polityka, która zmienia się co kilka miesięcy? Jeżeli chodzi o takie oddziaływanie na te inne państwa i wysyłanie pewnego sygnału, że Stany Zjednoczone oczekują zachowania od innych państw takiego a takiego rodzaju, na przykład ograniczenia importu z Rosji, w innym przypadku będą podejmować działania, które spowodują, że ten import będzie dla tamtych państw związał się z kosztami, czyli z sankcjami ekonomicznymi. To nie jest coś, co zadziała w krótkiej perspektywie, bo może się okazać, że jakieś państwo na przykład przez miesiąc, dwa, trzy jest gotowe ponosić koszty sankcji, a dopiero w dłuższej perspektywie przekalkuluje, że jednak sankcje kosztują więcej niż ten zysk ekonomiczny z importu taniego surowca. Także taka labilność, taka sprzeczność tej polityki, ona obniża tą wiarygodność i to w tych dwóch płaszczyznach, o których powiedziałem.
0: Niektórzy obserwatorzy amerykańskiej sceny politycznej i też polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych zwracają jednocześnie uwagę, że trzeba tutaj odróżnić działania Donalda Trumpa jako Donalda Trumpa, jako prezydenta Stanów Zjednoczonych i mówiąc szerzej może jego administracji, a całej reszty amerykańskiego państwa, prawda? Przede wszystkim oczywiście Kongresu. Czy Kongres jest tutaj w stanie według ciebie w jakikolwiek sposób tę wiarygodność odbudować? Czy może te działania, które teraz wykonuje Donald Trump, będą miały długofalowe skutki dla wiarygodności amerykańskiej, nawet po tym, jak Trump odejdzie z urzędu?
1: Myślę, że te skutki będą długofalowe. Po pierwsze dlatego, że pozycja prezydenta w systemie ustrojowym amerykańskim jest silna. Po drugie, jeżeli ten prezydent kontroluje większość w obu izbach, a tak mamy, z takim przypadkiem mamy do czynienia

0: teraz, to tak naprawdę może dość swobodnie wdrażać swoją politykę. Oczywiście pozostają inne hamulce ustrojowe, takie jak na przykład rola Sądu Najwyższego. Z tym mieliśmy do czynienia również na przestrzeni ostatniego roku, jeżeli chodzi o uznanie za niewiążących części decyzji Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o nakładane sankcje, nakładane cła. No niemniej, do czasu, aż doszło do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, to te koszty i ta zmienność, która wpływała na kalkulacje przy podejmowaniu decyzji biznesowych, to już się dokonało. Więc myślę, że taka obawa, że nawet jeżeli Donald Trump odejdzie, to może się pojawić kolejny prezydent amerykański, który będzie w taki sposób korzystał z tych konstytucyjnych uprawnień, który będzie się starał też trochę nagiąć te reguły, ta obawa pozostanie. I to nie jest coś, o czym będzie łatwo zapomnieć w perspektywie kilkuletniej.
1: Mm-hmm. To wróćmy w takim razie na Ukrainę. Jakie według ciebie pole manewru ma teraz Wołodymyr Zełański? Z jednej strony kontynuując wojnę z Rosją, a z drugiej strony nie chcąc przesadnie zniechęcić Donalda Trumpa, który jak wiadomo ma bardzo zmienne nastroje, do wspierania Ukrainy, czy też, no może o wspieraniu dzisiaj trudno mówić, no ale cały czas przecież ten amerykański sprzęt płynie na Ukrainę, mimo że jest opłacany przez Europejczyków. Wiemy, że ta relacja między Zełańskim a Trumpem jest bardzo delikatna, prawda? Niewiele wystarczy, żeby ją popsuć, czego dowodem była kłótnia w Białym Domu, ale Zełański bardzo wiele robi, żeby próbować te relacje jakoś ustabilizować z Trumpem. Jakie on teraz według ciebie ma możliwości działania, no cały czas mając jednak na głowie wyzwanie związane z wojną z Rosją?
0: Uważam, że jeżeli chodzi o pozycję Ukrainy i pozycję Zełańskiego, no to pole manewru jest w sposób fundamentalny wąskie. I to wynika z tego, jakie są cele obu stron w tej wojnie. Bo jeżeli chodzi o cele rosyjskie, to najbardziej prawdopodobną interpretacją w mojej opinii jest przyjęcie, że cele rosyjskie mają charakter względem Ukrainy nieograniczony. To znaczy zawiera się w tym dążenie do zmiany władzy, dążenie do tego, żeby Ukrainę podporządkować, nawet jeżeli nie okupować całe terytorium, to pozbawić to państwo suwerenności i w sposób rozstrzygający wpływać na kluczowe decyzje dotyczące przyszłości państwa ukraińskiego. Z perspektywy ukraińskiej tutaj jakby nie ma gdzie się cofnąć, bowiem te cele względem Ukrainy mają charakter właśnie nieograniczony. W związku z tym, jeżeli skupiamy się tylko na kwestiach terytorialnych czy kontroli części obwodów, to moim zdaniem to tak naprawdę nie obejmuje całości tych celów rosyjskich. To jest raczej coś, co może być jakimś etapem, na przykład na etapie rozejmu, umocnienia pozycji i później powrotu do realizacji tych wyjściowych celów. Także w tym względzie strona ukraińska ma niewielkie pole manewru, to znaczy jeżeli zrezygnuje z wojny obronnej, jeżeli zgodzi się na pewne koncesje, to ryzykuje tym, że przy otwarciu walk na nowo będzie mieć gorszą pozycję, bo odda na przykład te terytoria, które były umocnione, bo odda te terytoria, których Rosjanie nie byli sami w stanie zająć siłą. A tak naprawdę te gwarancje bezpieczeństwa, które do tej pory były dyskutowane, to one w sposób fundamentalny nie są w stanie odstraszyć Rosji od tego, żeby wznowić działania wojenne. Także sytuacja ukraińska jest trudna. To nie jest coś nowego. To jest ta rzeczywistość tej wojny już od szeregu lat. No a jeżeli chodzi o tę próbę, tak, tę konieczność wręcz balansowania relacji z Donaldem Trumpem, to tutaj też patrząc na to, co Ukraińcy de facto jak do tej pory robią, to oczywiście starają się w sposób dyplomatyczny odmawiać tam, gdzie żądania Donalda Trumpa są niekorzystne dla Ukrainy, ale jednak moim zdaniem zawsze będą odmawiać, bo po prostu to jest w ich interesie.
1: Czyli nawet jeżeli okaże się, według tego, co mówi Axios, że Trump znosi niektóre sankcje na Rosję po tym, jak się nie dogadał z Wołodymyrem Zełańskim, to Wołodymyr Zełański i tak będzie odmawiał jego próśb, jeżeli one będą przeciwko interesom ukraińskim.
0: No, w tym przypadku te prośby dotyczyły przede wszystkim zaprzestania uderzeń na rafinerie rosyjskie. Mhm. A zarazem te uderzenia na rafinerie rosyjskie to jest jeden z tych obszarów, w których Ukraina może w sposób największy wpłynąć na losy tej wojny. To jest takie wąskie gardło całego wysiłku wojennego rosyjskiego. Także rezygnacja z tych uderzeń tak naprawdę, co otrzymałaby Ukraina w zamian? Poza tym, że ryzykowałaby to, że ta wojna będzie trwać po prostu dłużej, że Rosjanie będą mieli lepszą pozycję. Oczywiście proszę też jakby nie odczytywać moich słów, że

0: twierdzę, że Ukraińcy, kontynuując to uderzenie, w sposób łatwy wygrają tę wojnę. Nie, tego w żadnym razie nie twierdzę, ale mając na stole różne złe, trudne i zawsze okupione jakimiś stratami opcje, muszą decydować się na te, które po prostu maksymalizują ich szanse, nawet jeżeli ta maksymalizacja to nie jest coś, z czego można finalnie być w pełni zadowolonym, usatysfakcjonowanym.
1: Na koniec, jeżeli pozwolisz, chciałam zapytać o jeszcze jednego aktora w tej całej układance, czyli o Europę. Dzisiaj Unia Europejska już ostatecznie rozszerzyła swoją czarną listę osób i firm, które mają zakaz wjazdu do Europy oraz zamrożone aktywa w europejskich bankach. To jest 1600 osób i firm. No, trudno się spodziewać, że Władimir Putin zadrży, jak usłyszy o tych sankcjach. Ale jakie to może, jeżeli w ogóle, może mieć znaczenie na no też udział Europy we wspieraniu Ukrainy i w odpieraniu Rosji?
0: To myślę, że jeszcze tak warto spojrzeć na początek na to w taki bardziej ogólny sposób. Jaki jest realistyczny cel sankcji ekonomicznych? Bo też wiele razy słyszy się takie głosy, że sankcje ekonomiczne nie działają, no bo jak widać, Rosja dalej walczy. Mhm. Sankcje ekonomiczne to nie jest broń, która działa w krótkim terminie. To jest coś, co ma za zadanie w dłuższej perspektywie ograniczyć stopę wzrostu takiego państwa, które jest niebezpieczne dla porządku międzynarodowego, które jest niebezpieczne dla tych państw, które zajmują dominującą pozycję w tym międzynarodowym obrocie gospodarczym. I one tak naprawdę działają w perspektywie wieloletniej. Spójrzmy na przykład na obie Koreę, Koreę Północną i Koreę Południową. Sankcje ekonomiczne i wyłączenie z obrotu gospodarczego nie sprawiły, że Korea Północna przestała być niebezpiecznym państwem. Nie sprawiły, że przestała być państwem, które jest suwerenne i dysponuje pewną siłą. Ale jeżeli porównamy poziom życia i skalę gospodarki Korei Północnej i Korei Południowej w perspektywie tych paru pokoleń, to tutaj widać efekt tych sankcji ekonomicznych. Jeżeli chodzi o Rosję, to jest państwo po pierwsze dysponujące największymi, jeżeli chodzi o dowolne państwo na świecie, zasobami naturalnymi. To jest coś, na co nie ma wpływu. Dysponuje znaczącą populacją, dysponuje pewnymi zdolnościami technologicznymi, więc te sankcje zawsze będą w pewnym stopniu ograniczone. To znaczy Rosja jest do pewnego stopnia samowystarczalna. Mm-hmm. No niemniej jakby przechodząc do konkluzji, nawet jeżeli te sankcje to nie jest idealne rozwiązanie, to lepiej nakładać sankcje na Rosję, lepiej ograniczać jej możliwości, lepiej podnosić jej koszty, bo to w perspektywie wieloletniej po prostu sprawia, że mierzymy się z państwem nadal groźnym, ale nie tak groźnym jak państwo rosyjskie, które przez poprzednich 15 lat nie byłoby objęte sankcjami.
1: Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I to wszystko w dzisiejszym Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sytuacja w szkołach się uspokaja, ale policja nie kończy pracy, mówi premier Donald Tusk. Polska buduje klimatyczne NATO, chodzi o nowe opłaty za ogrzewanie domów i tankowanie aut. Po 60 latach będzie przebudowa laboratorium w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Kontrole policji w szkołach będą kontynuowane, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił jednak, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych uspokaja się.
2: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.

0: i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała 80 tysięcy placówek, zatrzymano 135 osób. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w piątek spotka się z przedstawicielami platform społecznościowych. Minister cyfryzacji podkreśla, że przedstawi wtedy wyniki kontroli treści zamieszczonych w internecie.
2: Pojawiały się informacje dotyczące tego, że mamy grupy ekstremistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: W tym tygodniu Senat będzie pracować nad drugą z ustaw o bezpieczeństwie w internecie. Dokument trafi potem na biurko prezydenta. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część końcowego raportu. Według niej w czasach Prawa i Sprawiedliwości oprogramowanie było wykorzystywane bez akredytacji, a zebrane materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta.
3: Dokument liczy około 700 stron i obejmuje części jawną oraz tajną. Przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka, powiedziała, że Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad tym systemem.
4: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Używano zagranicznych adresów IP.
3: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany z środków Funduszu Sprawiedliwości, co zdaniem komisji było złamaniem prawa. Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczy, że systemem Pegasus posługują się także inne państwa NATO.
5: Z jednej strony straszy się wojną i zagrożeniem ze wschodu, wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby, narzędzia służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
3: Komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie wobec 11 osób. Chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Wśród osób, wobec których sporządzono zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, są m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca Michał Woś. Zawiadomienia dotyczą też byłych koordynatorów służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Polska buduje klimatyczne NATO. Warszawa stara się trzymać w ryzach koalicję przeciwników nowego podatku klimatycznego. Chodzi o ETS2, czyli nowe opłaty za ogrzewanie domów i tankowanie samochodów. Okazją do wzmocnienia koalicji była narada w Luksemburgu ministrów środowiska unijnych krajów.
6: Gra toczy się teraz o to, by wykorzystać pracę nad główną reformą unijnego systemu opłat za emisję CO2 i włożyć do niej kwestię ETS-u drugiego. W przeciwnym razie nowy podatek klimatyczny wejdzie w życie w 2028. Na spotkaniu ministerialnym w Luksemburgu włączenia nowych opłat klimatycznych do reformy ETS zażądała grupa 5 krajów, w tym Polska. A jeszcze przed spotkaniem Warszawa zorganizowała naradę z udziałem 16 krajów, przeciwników nowego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Grupa więc się powiększa, bo w marcu liczyła 10 państw. Teraz, jeśli ta sprawa zostanie włączona do głównej reformy unijnego systemu opłat za emisję CO2, to Warszawa będzie zabiegać, by dodatkowa opłata klimatyczna była dobrowolna, albo przynajmniej będzie się starać opóźnić ją do 2030 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Na te inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie czekano 60 lat. Rozpoczyna się przebudowa i rozbudowa laboratorium, mówi profesor Wojciech Cyrul.
7: Umożliwi to nie tylko skrócenie czasu hospitalizacji, ale również poprawi i bezpieczeństwo personelu, i bezpieczeństwo całego procesu diagnostycznego. A w jednostkach takich jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to są sprawy kluczowe, bo to jest jednostka ogólnopolska, do której trafiają dzieci z chorobami rzadkimi, te, które są najciężej chore.
1: Centralne Laboratorium Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego zostanie otwarte wiosną 2029 roku. Koszt inwestycji to prawie 57 milionów złotych.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, a w Karpatach śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 2 do 6 stopni. We wtorek od 10 do 14 wiatr słaby, miejscami umiarkowany zachodni i północno-zachodni.

0: Klimat.
1: W większości terytorium kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, w Suwałkach i Żywcu umiarkowana, a w Nowej Rudzie dostateczna. 15% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wybrzeżu Bałtyku, w województwach zachodniopomorskim i pomorskim możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. W większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Prawie 7 minut po 21:00. Krzysztof Grzybowski, trwa wieczór na antenie Polskiego Radia 24. I już teraz temat, który może się wydać co nieco zaskakujący, patrząc na to, jak wyglądają realia polskiej polityki. W studiu jest już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Skromność w polityce. Abstrakcja?
4: Wydawać by się mogło, że tak, chociaż patrząc na niektóre kraje europejskie, zwłaszcza z północy Europy, można dojść do wniosku, że skromność polityków i skromność obywatelska, no jest tam w cenie.
3: No, pytanie tylko, czy przyjmie się poza północą Europy.
4: Zobaczymy.
0: Pomówmy o tym.
4: Pomówię dziś z panem profesorem Waldemarem Tomaszewskim, Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
4: Panie profesorze, zacznijmy wobec tego od kraju za oceanem, po zmianie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biały Dom zmienił się nie do poznania, dlatego że zaczął nieco w środek wnętrza Białego Domu przypominać taką rezydencję rosyjskiego oligarchy. Dlatego że jak pokazywane są zdjęcia wnętrz Białego Domu, to wszędzie złocenia, ozdóbki, posągi. Złoto leje się ze ścian i z sufitów. Skromne to jest, czy nie bardzo?
5: Panie redaktorze, zacznijmy od genezy, od początku. Co na temat skromności i tych cnót, które poszczególnym grupom społecznym były przypisane przez na przykład, przypisywał Platon, czy później Arystoteles. Ta skromność, o której pan mówi, ona wcale nie miała być cechą charakterystyczną tych politycznych elit. Od elit politycznych wymagano w historii mądrości, roztropności, sprawiedliwości, męstwa natomiast od służby cywilnej, służby wojskowej, a takie umiarkowanie i ta skromność, o której mówimy, ona zazwyczaj była przypisywana tym niezaangażowanym politycznie grupom społecznym. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o skromności w tym państwie, a państwo jest organizacją polityczną, no to przecież trzeba rozróżnić, jaki to jest rodzaj państwa, jaka to jest forma państwa, czy to jest, jaki jest reżim czy to jest reżim demokratyczny, czy niedemokratyczny, czy to jest monarchia, czy republika. Oczywiście na przestrzeni dziejów to się zmieniało. Mamy różne teraz standardy, różne spojrzenie, ale to też zależy od takiego ogólnego charakteru państwa, od tradycji i tego, czego społeczeństwo oczekuje od tych swoich politycznych liderów. No, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to przecież wyborcy, no, mniej lub bardziej świadomie, ale zakładamy, że bardziej świadomie, wiedzieli, kogo wybierają na prezydenta, jakie są jego cechy. To nie jest pierwsza kadencja Trumpa. On dał się już poznać wcześniej, jakie ma skłonności, jakie ma zamiłowania, upodobania. I wiadomo by było, że no, daleko mu jest do takiej skromności pojętej w takim powszechnym rozumieniu. Także to nie jest chyba zaskakujące, natomiast faktycznie taki brak skromności raczej cechuje te reżimy niedemokratyczne i tam to jest bardziej przyjęte, a nawet można by teraz tak geograficznie spojrzeć, no to w tych kulturach wschodu czy środkowego wschodu.
4: Panie profesorze, na takie zachowania w dalszym ciągu mówi się nouveau riche, nowobogacki, to znaczy ten, kto

0: nagle stał się człowiekiem bardzo zamożnym. No po prostu nie wytrzymuje tej presji i tak się zachowuje. I to było na przykład zauważalne w Ziemi Obiecanej, gdzie ci przemysłowcy, którzy stawali się nagle bardzo zamożnymi ludźmi, po prostu wszelakie hamulce wydawania pieniędzy puszczały. No tak, ale to był XIX wiek, nadszedł wiek XX. Monarchie, rody słynne właściwie podupadły. Wiele konstytucji zdjęło ze swoich i państwa zdjęły ze swojej historii rody szlacheckie. Chociażby Polska na początku lat XX skończyła się podział na grupy społeczne. No i nagle okazuje się, że niektórzy politycy w Europie i w Polsce no nie wytrzymują presji. Ja tu przywołałem na samym początku kraje skandynawskie, bo przypomina mi się chociażby Olaf Palme, który zginął tragicznie w zamachu, dlatego że nie chciał ochrony, zrezygnował z ochrony. Czy politycy skandynawscy, którzy rezygnują ze stanowisk, dlatego że kupili przy pomocy służbowej karty na przykład śniadanie dla siebie i dla swojego rozmówcy. No, tragedia. Wyobraża pan sobie coś takiego w innych krajach, chociażby w Polsce?
1: Panie redaktorze, jeżeli mówimy, musimy tutaj doprecyzować, bo mówimy o elitach politycznych, czy mówimy o elitach władzy, bo jeżeli...
0: Mówimy o elitach władzy, panie profesorze, tak naprawdę, bo elity władzy dzisiaj, niektóre elity władzy starają się pretendować do bycia władcami, chociaż państwa są państwami demokratycznymi.
1: Tak, ale na to mamy różnego rodzaju rozwiązania. Trzymajmy się wobec tego państw demokratycznych. Nie będziemy wychodzić poza inne reżimy i inne formy państwa. W państwie demokratycznym zazwyczaj są właśnie przygotowane odpowiednie rozwiązania, odpowiednie mechanizmy, które bronią przed takim nadużywaniem władzy dla własnych jakichś partykularnych interesów, czy właśnie wykorzystywania budżetu dla realizacji własnych jakichś ambicji i potrzeb. Natomiast wiadomo, że różnie to w praktyce bywa. Niekiedy rozwiązania normatywne nie przekładają się na praktykę ustrojową i na postępowanie pojedynczych członków elity władzy.
0: Tak, panie profesorze, tylko że wymagania, tu się następuje zderzenie oczekiwań, no bo politycy często bardzo wykorzystują ten element skromności jako element PR-owy, żeby siebie w jak najlepszym świetle postawić i pokazać, że jestem takim jak wy, identycznym, kompletnie. To znaczy nie ma pomiędzy nami różnicy i to bardzo często przynosi pozytywne skutki. I ta rezygnacja werbalna z niektórych przywilejów, celowo podkreślam, werbalna, powoduje to, że tacy politycy się nam podobają.
1: Tak, oczywiście. No, bardzo często się z tym spotykamy. No, to jest przecież tylko działanie takie deklaratywne. Jest to wpisane w taki element kampanii. Myślę, że dzisiaj już mamy na tyle świadome społeczeństwa, czy w Polsce, czy w tych państwach skandynawskich, czy innych europejskich, że w zasadzie to jest wliczone, wkalkulowane w pewne rozwiązania polityczne i wyborcy spodziewają się, że nie jest to aż tak pewne, że po zdobyciu władzy dalej te deklaracje będą w praktyce podtrzymane. Proszę zauważyć, że obecnie nie ma takich mechanizmów, że po dokonanych wyborach ten polityk jest w jakiś sposób związany ze swoimi wyborcami. Także on później działa tylko w ramach innego systemu i w zasadzie tego systemu politycznego, gdzie musi zaistnieć i dążyć do tego, żeby to przełożyło się na jego indywidualną pozycję polityczną, umacniała się ta pozycja, a przy okazji jak jeszcze ugrupowanie, które reprezentuje, jest wzmocnione, no tym lepiej. Natomiast to jest takie często po prostu mechanizm polityczny.

0: To w ramach politologii to nawet jest uznawane za coś takiego normalnego. W Stanach to powiedzą dzielenie łupów. Bardziej politologicznie powiemy do UDS daję, ale żeby coś również dostać. I no, wiadomo, że pod względem etycznym to nie jest do końca w porządku, ale taka jest polityka.
1: Tak, panie profesorze, tylko czy często bywa tak, na przykład u nas, że normalny człowiek wchodzący w politykę zostaje politykiem, osiąga bardzo wysokie stanowiska w polityce, no i się gubi. To znaczy nagle okazuje się, że wychodząc z normalnego środowiska, trafia w środowisko luksusu, jest otoczony luksusem, i być może ten luksus przytłacza albo powoduje to, że granice i zrozumienie tego, że jeszcze przedwczoraj byłem tacy jak inni, po prostu te granice pękają, no i już nie ma autorefleksji.
0: No, tu panie redaktorze, pełna zgoda, natomiast proszę, żebyśmy się zastanowili, jak to możliwe, że wchodzi w taką strefę luksusu. Przecież do władzy nie idzie się po to, żeby dobywać majątek i wchodzić w strefę luksusu, tylko wypełniać jakieś zadania w ramach no, tych funkcji państwa.
1: Zacytował pan, panie profesorze, klasyka, który mówił, że do władzy nie idzie się po pieniądze.
0: Tak, znowu odniosłem się do starożytnej Grecji, gdzie zaczęto płacić politykom, a to dlatego, żeby każdy, no, nawet ubogi człowiek mógł sprawować urząd.
1: No tak, to takie bardzo słuszne było, ale biorąc pod uwagę, panie profesorze, chociażby ja tu nawiążę do ostatnich wydarzeń, no, które w pewien sposób zbulwersowały część opinii publicznej. Tutaj chodzi o konie zakupione przez kancelarię prezydenta, czy jeden z działów kancelarii prezydenta, dla prezydenta, dla małżonki prezydenta, dla córki prezydenta, no i dla pana ochroniarza, który w razie czego. No i to wywołało poważną dyskusję, bo wszyscy zaczęli się zastanawiać. Fajne hobby, rzeczywiście. Zdecydowanie lepsze, niektórzy komentowali, niż boks. Więc no konie, no tak, tylko że te konie, to hobby jest realizowane z pieniędzy publicznych. Ono nie jest realizowane tak jak, załóżmy, jeszcze półtora roku temu czy dwa lata temu kandydat na prezydenta Karol Nawrocki by realizował w ramach swoich dochodów, czyli wykupiłby jazdy, czy kupiłby konie, trzymał w hotelu i tak dalej. Tu rozwiązań jest bardzo dużo, a tak naprawdę to my wszyscy składamy się na te konie pana prezydenta. I czy tak być powinno?
0: Panie redaktorze, no za bardzo nie wiem, jakie są koszty i okoliczności no, zakupu tych...
1: To nie są, panie profesorze, to nie są, sprawdziłem, to nie są małe koszta, a utrzymanie czterech koni, właściwie trzech, no bo jeden jest dla ochroniarza prezydenta, ale właściwie czterech koni to są spore pieniądze, rzeczywiście. To nie jest mało, dlatego że tutaj trzeba o te konie dbać, muszą być zmiany. Oczywiście ci stajenni muszą tego pilnować. Tak się złożyło, że ja przez dobrych kilka lat jeździłem konno i mam świadomość kosztów nawet dzisiaj, nie mówiąc o dawnych czasach.
0: Panie redaktorze, oczywiście jest różna wrażliwość społeczna. Chodzi głównie o to, żeby ci, którzy są u władzy, mają do dyspozycji pewne ponadprzeciętne możliwości, nie korzystali z tego w sposób, który budzi jakieś emocje społeczne. Mnie na przykład bardziej by poruszyło, gdyby to chodziło o konie mechaniczne.
1: Rozumiem, że kolekcja na przykład znanej marki motocykli bądź kolekcja znanej marki bardzo luksusowych samochodów sportowych. O, to tak. takie przykłady mamy, takie przykłady mamy na świecie, ale z reguły są to kraje mało demokratyczne i położone w dość odległych od Europy zakątkach świata.
0: No, pewnie tak. No już nie będę tutaj...

wymieniał nazwisk tych przywódców, liderów, którzy mają pełne stajnie zarówno koni, jak i tych koni mechanicznych, o których mówiłem. Ale jasna sprawa, musi być gdzieś ten balans, ta równowaga i taka akceptacja. Ale proszę, panie redaktorze, to jest bardzo...

0: to, ale w trakcie wyborów.
1: Panie profesorze, ale jest jeszcze coś takiego, co występuje coraz częściej, czyli znieczulica na informacje dziennikarskie. Ponieważ my dość często mówimy o różnych nieprawidłowościach, które mają miejsce i lat temu 20, 30, albo 37 czy 36, ja mówię o czasach wolnej Polski, prawdopodobnie jeżeli takie informacje by się ukazały, ja tutaj nie chcę mówić o tych informacjach, takiego polityka by już nie było. No i to się zdarzało przecież, jak ukazywały się informacje, które świadczyły o tym, że polityk naruszył jakiekolwiek normy. No a ostatnie czasy pokazują, że właściwie można naruszyć prawie wszystkie normy i nic się nie dzieje. I tak naprawdę te konie jadą dalej.
0: No tak, panie redaktorze, ta wrażliwość, o której mówiłem, ona się obniża, ale to jest tak, takie zjawisko ogólnospołeczne, to jest ta globalizacja, o której tutaj mówimy. Ten przykład idzie z bardziej dojrzałych demokracji, starszych demokracji, natomiast ciągle pozostaje ten mechanizm w państwach demokratycznych tej kontroli nad władzą. Proszę zobaczyć, że w zakresie samorządu tutaj mamy szybszą możliwość reakcji. Jeżeli to by było na poziomie gminy, miasta, to przecież mieliśmy doskonały przykład różnych referendów odwoławczych, gdzie właśnie nieetyczne zachowanie liderów politycznych powodowało, że byli oni zdejmowani z zajmowanego stanowiska.
1: Panie profesorze, ja znowu wrócę do wzorców skandynawskich i to mi się bardzo podoba, jaka jest sytuacja w Szwecji. Jeżeli obywatel przyjdzie do szwedzkiego urzędu gminy i poprosi o pokazanie dokumentów i przedstawienie dokumentów dotyczących jakiejś sprawy, to jest już wyznaczony pewien urzędnik, pewien dział tego urzędu, który się tym zajmuje. Taki mieszkaniec jest zaproszony do pokoju, pokazywane mu są wszystkie dokumenty, łącznie, uwaga, i to jest bardzo ciekawe, z mailami służbowymi pomiędzy pracownikami dotyczącymi sprawy. I nie trwa to tak jak u nas 30 dni czy 14 dni, a czasami 14 miesięcy albo i dłużej, dlatego że gminy nie chcą tego pokazywać albo różne urzędy. Ta informacja publiczna jest, ale jest trudna czasami do wyegzekwowania. A Szwedzi to załatwili w sposób absolutnie transparentny i to u nich naprawdę działa. I dzięki temu przeciętny mieszkaniec Sztokholmu czy Malmö mniej więcej wie, co dzieje się u niego w urzędzie miasta. No, piękny wzorzec, nie uważa pan? No,
0: piękny wzorzec, ale panie redaktorze, jakie my mamy piękne wzorce? Proszę zobaczyć, mamy powszechny dostęp do w zasadzie wszystkich faktur, które przechodzą w ramach administracji publicznej. No przecież teraz to już, no to bardzo dobrze, że tak się dzieje, ale to zostało posunięte tak bardzo, bardzo głęboko. No zakup, nie wiem, papieru do ksero, jakieś tam drobne inne wydatki, one są dostępne publicznie. A oprócz tego mamy od lat biuletyn informacji publicznej, dostęp do dokumentacji. To zresztą jest gwarantowane również przepisami unijnymi. Także pod tym względem jak najbardziej inne mechanizmy, rejestr korzyści, oświadczenia majątkowe, które są jawne. Także mamy tutaj też szereg mechanizmów i instrumentów, które pozwalają nam na takie kontrolowanie, czy w sposób uprawniony, czy nieuprawniony, na przykład majątek osoby sprawującej dany urząd się nie zwiększa.
1: Tak, ma pan rację, tylko mówię, że często zdarza się, że różnego rodzaju urzędy odmawiają natychmiastowego pokazania czy przedstawienia dokumentów dotyczących czy poinformowania o jakiejś sprawie, powołując się na różne kruczki prawne, brak. Ja się spotkałem z taką właśnie historią, że na przykład urzędnicy są albo na zwolnieniu lekarskim, albo zajmujący się

0: sprawą. Albo są na urlopie, więc sprawa przedłużała się miesiącami. Oni cały czas byli albo na urlopie, albo na zwolnieniu. W końcu sprawa trafiała do sądu. W tym sądzie to się toczyło. Oczywiście wnioskujący sprawę wygrywał. No ale to wszystko trwało. A ja mówię o sytuacji takiego bezpośredniego, bardzo szybkiego. Tu ma pan rację, że to się bardzo wiele rzeczy zmieniło in plus. No ale człowiek chciałby sytuacji idealnej.
1: No, pewnie wszyscy chcielibyśmy w każdym aspekcie sytuacji idealnej. Ja żywię nadzieję, że wszyscy do tej idealnej sytuacji dążymy w każdym aspekcie. Natomiast to, co pan redaktor mówi o urzędzie, no to jest, jeżeli miał pan takie doświadczenia, to faktycznie nie jest to zgodne z KPA. Zawsze powinien być ten organ zastępujący, a informacja, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj informacji i dokumentu, powinna być dostarczona osobie zainteresowanej bez wątpienia. I w tym aspekcie, jeżeli są jakieś niedociągnięcia, to myślę, że to jest materiał jak najbardziej do tego, żeby to poprawić, ale liczę, że takie sygnały docierają właśnie do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie administracji.
0: I mam nadzieję, panie profesorze, bo tutaj sprawa koni Pałacu Prezydenckiego jest dosyć głośna. Mam nadzieję, że dowiemy się, ile tak naprawdę te konie kosztowały, bo to są szacunki, ile kosztuje utrzymanie, bo to nie chodzi rzecz, że pan prezydent nagle porubił konie. Tylko chodzi o to, że to z naszych pieniędzy płacimy za przyjemność pana prezydenta. Dobrze, że pan prezydent nie myśli o golfie, bo byłoby to zdecydowanie bardziej kosztowne. Pan profesor...
1: Ma pan redaktor na myśli zakup
0: pola golfowego,
1: ale to szłoby już tutaj naśladownictwem Trumpa, prawda?
0: Nieco. Profesor Waldemar Tomaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Podejrzani o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu będą sprowadzeni do kraju, zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwóch obywateli Turcji zatrzymano w Niemczech.
8: Czekamy, liczymy na bardzo szybkie przekazanie obu tych osobników do Polski. Wtedy przeprowadzimy z nimi oczywiście czynności procesowe. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to było. Zresztą klasyfikacja, jeżeli chodzi o zarzuty, pokazuje, że są, że nie ma żadnych wątpliwości, że było to zlecenie obcych służb, zlecenie rosyjskie. Natomiast cały czas czekamy na to, aby dokonać swoich czynności procesowych.
7: Niemiecki sąd ma 90 dni na podjęcie decyzji o przekazaniu mężczyzn polskim organom ścigania. Mężczyźni mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. W opublikowanym nagraniu na platformie X Włodzimierz Czarzasty powiedział, że wszyscy jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się w szkołach. Podkreślił, że przyjęta przez Sejm ustawa daje bezpieczeństwo dzieciom. Nowelę przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Rusza budowa największej sali koncertowej w Polsce. Sinfonia Varsovia podpisała umowę na realizację inwestycji przy ulicy Grochowskiej. To historyczny moment, podkreśla dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
9: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy, więc to naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek.
7: Centralnym punktem inwestycji będzie sala koncertowa na

0: Prawie 2000 miejsc, obok niej powstaje sala kameralna na 400 miejsc. Finał całej inwestycji planowany jest na przełom 2029 i 2030 roku.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Za 27 minut 22. Już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas na polityczne podsumowanie dnia.
3: Stan dnia.
2: A naszym gościem jest pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Panie profesorze, kilka wydarzeń dotyczących ostatnich godzin, choć tak naprawdę chciałbym zacząć od wydarzenia z niedzieli, czyli od drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Oczywiście od wyników tej drugiej tury wyborów. Jeżeli chodzi o kolejność, to chyba większego zaskoczenia nie ma. Przypomnijmy, te wybory wygrał Łukasz Gibała, jego konkurentka reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL, albo inaczej wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Monika Piątkowska na drugim miejscu. Więc jeżeli chodzi o kolejność, zaskoczenia nie ma. Natomiast jest wiele komentarzy mówiących o tym, że już sam wynik, czyli 62% do 30, no prawie 38, już pewnym zaskoczeniem mogą być. Pan podziela tę opinię?
4: No nie do końca. No, dlaczego to ma być zaskoczenie? To znaczy dla mnie to nie jest zbytnie zaskoczenie. Dlaczego? Dlatego, że nie zapominajmy, skąd te wybory uzupełniające się wzięły. One wzięły się stąd, że odwołano prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, tak? Czyli no zaskakujące by było to, żeby nagle kandydatka Koalicji Obywatelskiej no została tutaj, miała jakiś taki wielki wynik, prawda? W tych wyborach uzupełniających. I to jest jeden czynnik, a drugi jest taki, że jak popatrzymy na wyniki pierwszej tury, no to nie było tam za bardzo skąd zbierać. To znaczy raczej pani Monika Piątkowska zebrała w drugiej turze głosy części kandydatek swojej koalicji. Tutaj mówię przede wszystkim o kandydatce Nowej Lewicy, tak? Czyli pani Gosek-Popiołek. Może trochę też partii Razem, ale to tam po sondażach widać, że około 40%. No i tyle właściwie, tak? No bo reszta kandydatów była kandydatami z innych stron sceny politycznej, takich, które jakby są opozycyjne dzisiaj wobec koalicji rządowej. No i w związku z tym wyborcy tych kandydatów w naturalny sposób raczej popierali Łukasza Gibałę i jako tego, nie jako tam prezydenta o lewicowych korzeniach, bo to jest taki paradoks, ale właśnie jako tego antykandydata, czyli kandydata przeciwnego pani senator, która była kandydatką koalicji rządzącej. No więc tutaj to takie, te wybory, no raczej to nie było jakoś specjalnie zaskakujące, tylko to się tak ułożyło, jak właśnie to wcześniejsze odwołanie i później te przepływy z pierwszej tury, no one były raczej takie, powiedziałbym, do przewidzenia. To frekwencja mogła coś zmienić, mogły pójść jakieś inne grupy wyborców, ale z tych danych, które mamy po niedzieli, no nie bardzo widać, żeby to miało jakieś znaczenie, ta frekwencja była podobna i prawdopodobnie poszli bardzo podobne osoby w tych wyborach uzupełniających, które i tak frekwencja uważam, że była bardzo duża jak na ten typ wyborów, bo zwykle jest niższa w takich wyborach uzupełniających, nawet jest poniżej 20% bywa w różnych gminach. Więc to i tak było nieźle. No i raczej to tak po prostu się ułożyło, jak powiedziałbym, jak dane pokazywały i jak właśnie zwracam uwagę na tę przyczynę wyborów uzupełniających. No po coś to było, tak? No, skoro krakowianie odwołali prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, no to przecież nie chcieliby sobie pewnie powołać następnego prezydenta z Koalicji Obywatelskiej.
2: No to w takim razie teraz analiza, właściwie wnioski, jakie można wyczytać w bardzo różnych opracowaniach czy też komentarzach, które dzisiaj w dużej liczbie pojawiły się na portalach informacyjnych i właściwie no,

0: co głos, to zupełnie inne wnioski i zupełnie inne obserwacje dotyczące już nawet nie samego Krakowa, ale na przykład tego, jak odczytywać te wyniki, jeżeli chodzi o ogólnopolską politykę, bo no, mamy takie opinie mówiące o tym, że ten wynik wyborów krakowskich nie ma nic wspólnego z ogólnopolską polityką, bo to są jednak wybory lokalne, w dodatku w bardzo specyficznym mieście, z bardzo wyjątkowym kandydatem, który właśnie jest no, niejako w kontrze do głównych sił politycznych. To jedna opinia. Druga, przeciwna, mówiąca o tym, iż przegrana Koalicji Obywatelskiej to jest bardzo zły znak dla Koalicji Obywatelskiej i w ogóle dla całej koalicji rządowej przed wyborami parlamentarnymi. Jeszcze inne spojrzenie mówiące o tym, że tak naprawdę te wybory krakowskie dla krajowych, ogólnopolskich partii politycznych, sił politycznych. Właściwie przez wszystkie te partie można uznać, że zostały przegrane, no bo Koalicja Obywatelska straciła prezydenta, przegrała w drugiej turze, ale tak naprawdę powodów do radości nie mają również ugrupowania opozycyjne, ponieważ żaden z kandydatów obecnej opozycji do drugiej tury się nie dostał. Konfederacja swojego kandydata nawet nie była w stanie wystawić, ponieważ nie zebrała odpowiedniej liczby podpisów. W dodatku okazało się, że jest bardzo mocno podzielona w samym Krakowie i tam było widać rozłam. O sukcesie nie może mówić Konfederacja Grzegorza Brauna. O sukcesie tym bardziej nie może również mówić Prawo i Sprawiedliwość, czyli największa partia opozycyjna. No właściwie w tej mnogości głosów kto ma rację?
1: No, ja uważam, że to te głosy się wzajemnie oczywiście nie wykluczają, tylko o ile one nie są skrajne. To znaczy, no to jest tak jak wie pan zawsze, nie wiem, z katastrofą lotniczą. Ja kiedyś pracowałem w branży lotniczej i tak zawsze sobie powtarzam, że zawsze taka katastrofa lotnicza to jest splot wielu okoliczności. Może to jest porównanie oczywiście trochę negatywne, ale jednak tak samo jest tutaj. To znaczy no nie jest albo tak, że to jest tutaj zły znak dla koalicji, przegrana i tak dalej. No to jest wszystko po trochu, no bo to są dosyć skomplikowane czynniki, powiedziałbym, związane z decyzjami wyborców. No i tak, na pewno uważam, że nie można przekładać tego na głosowanie ogólnopolskie. Dlaczego? Tutaj niektórzy robią różne symulacje, ekstrapolacje. No to jest taka zabawa statystyką trochę. No możemy robić, możemy tam się troszkę pobawić, pokazać, kto jak liczy, jeden lepiej liczy, drugi gorzej. Ale ta sytuacja jest nieporównywalna z prostego powodu. Takiego, że tutaj nie było listy partyjnej, tak jak byśmy mieli w wyborach sejmowych. To znaczy, był ten kandydat lokalny, który nam w ogóle zaburza, prawda, percepcję tego i właśnie to porównanie z wyborami ogólnopolskimi i to jeszcze o silnej pozycji. Tak? On startował czwarty raz, wiadomo było, że stoi za tym referendum odwoławczym, wiadomo było, że chce kandydować, być tym prezydentem, jest popularną osobą. Czyli to jest jedna sprawa. A po drugie, tak jak pan rektor słusznie zauważył, ta lista kandydatów była no, niepełna. Nie było kandydata Konfederacji, który nie zebrał podpisów, nie było kandydata Rozwoju Plus, zwracam uwagę, który tam się nie zdążył chyba, jak to się mówi, ogarnąć, jak to mówi młodzież i komitet nie wystawił swojego w ogóle kandydata, prawda? Czyli tutaj powiedzmy dwóch dosyć ważnych partii na prawicy. Jeżeli chodzi o centrum, właściwie był jeden kandydat koalicyjny. Zobaczymy, czy taka będzie też lista. Wiele na to wskazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe akurat z Koalicją Obywatelską listę stworzy, więc to było może i podobne, ale też nie było tych pomniejszych partii centrowych. No więc dlatego to jest nieporównywalne. Prawda? Dlatego to jeszcze się nie da tego porównać do tych wyborów ogólnopolskich. No i to jest kolejny czynnik. No i kolejnym czynnikiem jest to, no, co to oznacza dla Koalicji Obywatelskiej, dla koalicji rządzącej. Czy to jest źle, czy dobrze? No, wynik powiedzmy no, troszkę gorszy od tego, który niektórzy się spodziewali lepszego. Natomiast z drugiej strony właśnie no, był ten kandydat lokalny po pierwsze, ale po drugie, jak mówiłem wcześniej, odwołano prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. No więc ja tutaj bym się jakichś fajerwerków, tak jak mówiłem wcześniej, nie spodziewał. No i z tych powodów właśnie to się wszystko stało. Z tych powodów bym tego nie porównywał absolutnie. Oczywiście narracyjnie to jest takie wszystko bardzo, bardzo kuszące, tak, żeby powiedzieć, to jest jakaś

0: fala, początek fali, albo tam ostrzeżenie. No pewnie, że jest to ostrzeżenie, tak? No bo trzeba było po pierwsze lepiej zarządzać tym Krakowem, po drugie trzeba było może trochę lepszą tę kampanię robić. Nie trzeba było kandydatki prezentować w Warszawie, zwłaszcza w takim mieście, na prezydentkę takiego miasta jak Kraków, który jest miastem jednak z wielkimi tradycjami, z takim ciekawym dosyć mieszczaństwem, prawda?
1: Można ale tak przepraszam, powiedzieć. Bo akurat to było wielokrotnie komentowane i no, trudno nie zauważyć, że to dosyć taki oczywisty błąd, tak się może wydawać.
0: No oczywisty, no właśnie, no, dlaczego go popełniono, prawda? Pewnie gdzieś tam w pośpiechu, kalendarze nie zagrały się, chciano to zrobić, tak sobie domyślam się, że chciano to zrobić, żeby było poparcie i premiera, i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no to wiadomo, że to są zajęci ludzie. Teraz Kosiniak jeszcze ma dużo pracy związanej z obroną, no to nie można było zgrać tych kalendarzy, żeby oni tam pojechali do Krakowa. No tak stawiam na to, że tak było, tak? Natomiast oczywiście, no to tak jak pan rektor, to był błąd taki, powiedziałbym, szkolny, tak? W tej kampanii wyborczej. Tak samo jak to, że za bardzo nie próbowano odkleić tej kandydatki od koalicji jednak, a pokazać jej właśnie lokalność, krakowskość. W wyborach samorządowych to jest najważniejsze. Dzisiaj wszyscy kandydaci w wyborach samorządowych mają komitety, czy tam większość, to już jest ponad 70%, zdaje się tak, o ile pamiętam tę statystykę, ma komitety tak zwane KKW, czyli KWW, Komitet Wyborczy Wyborców, tam jakiegoś Jana Kowalskiego, prawda? Dlaczego? No właśnie dlatego, że w wyborach samorządowych te szyldy partyjne no z reguły przeszkadzają, a nie pomagają. W wyborach ogólnopolskich pomagają, ale w lokalnych, no każdy stara się być tym tak zwanym kandydatem niezależnym. No i co za tym idzie? No spróbowano tak zagrać właśnie tym takim twardym elektoratem, przywiązaniem do partii politycznej, poparcie ze strony polityków rządowych. Ono raczej się nie przysłużyło kandydatce. Nie mówię, że jakoś tam przeszkodziło bardzo, ale na pewno nie pomogło, tak? Dlatego, że no właśnie to jest pytanie, jak my tę kandydatkę pozycjonujemy. To już mówię językiem marketingu politycznego kompletnie, prawda? Czyli takim precyzyjnym. Czy ona ma być właśnie tą lokalną, zainteresowaną tymi sprawami Krakowian, stamtąd i tak dalej. I wtedy ją pozycjonujemy tak, że ona tu chodziła do szkoły, a tu do liceum, a tu miała koleżankę, tu piła kawę w tej kawiarni i tak dalej. Taka jest opowieść, prawda? I się zajmowała tymi sprawami. No czy właśnie tak, że ona tutaj jest w Warszawie i załatwi wszystko z tymi warszawskimi politykami, z premierem metro, z wiceministrem tam i premierem jakiś tam zakład produkcyjny i tak dalej, i tak dalej. I no właśnie, to trzeba się było na coś zdecydować. Ta opowieść tutaj była, powiedziałbym, taka bardziej warszawska. No co nie zadziałało tak, jak pewnie myśleli twórcy tej kampanii na wyborców właśnie w Krakowie, no, specyficzne miasto. No więc tutaj tych błędów marketingowych też trochę było, ale nie wiem, czy one by jakoś bardzo zmieniły sytuację. Oczywiście może by troszkę zminimalizowały tę porażkę, nie byłoby 6-4 mniej więcej, tylko mogłoby być tam te 55-65, no to jest zawsze takie troszeczkę słodsza ta porażka z takim wynikiem niż z tym, który w tej chwili kandydatka ma.
1: To w takim razie jeszcze jeden wniosek, który się pojawił. Tutaj cytuję za Rzeczpospolitą. Formuła Łukasza Gibały. Ruch antypartyjny może być nową trzecią drogą. No i to jest tekst Michała Kolanko. Bardzo upraszczając, chodzi o to, że no, być może to dążenie tych głównych partii politycznych do tego, aby mobilizować twarde elektoraty, żeby głównie dbać właśnie o te najgłośniejsze, najbardziej twarde kręgi swoich wyborców, sprawia, że trochę porzuceni mogą się czuć ci wyborcy, no nazwijmy to, nie chcę powiedzieć bardziej centrowi, no bo chodzi o różne ugrupowania, ale być może no, nie ci najbardziej zajadli, nie ci najbardziej oddani danej partii. No i to jest szansa dla zupełnie nowych formuł, dla zupełnie nowych formacji, które mogą jak gdyby tych trochę rozczarowanych i trochę niezaopiekowanych wyborców w jakiś sposób zainteresować.
0: No właśnie, no to jest pytanie takie, powiedziałbym, przyszłościowe, dlatego że znowu mamy to wybory samorządowe, no zupełnie inna specyfika i tutaj rzeczywiście można się zgodzić, że ta formuła jest dobra i dostosowana do tej specyfiki.

0: wyborów samorządowych, że właśnie nie partyjnie, to właśnie o tym dzisiaj mówimy przed chwilą i teraz, nie partyjni, nie związani właśnie z partiami, że za wszelką cenę politycy starają się robić te lokalne komitety, nawet antypartyjni, prawda? I to działa bardzo dobrze w samorządach. No pytanie, czy to zadziała tak samo, zadziałałoby w kampanii ogólnopolskiej. Tu już mam wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że takie ruchy już były, powstawały, nawet są obecne na scenie politycznej. Mamy bezpartyjnych samorządowców, mamy, zdaje się, tak, Polska na tak, coś takiego, to jest taki ruch prezydentów też miast, już mogę, mylę nazwę w tej chwili na pewno, bo już jest późno, ale jest taki ruch, prawda? Czyli są takie ruchy, które właśnie na tym by bazowały, czyli samorządowcy niezwiązani z partiami, albo kiedyś tam byli w partiach, ale już nie są.
1: Ale to przepraszam, tej formacji, tak, ale tej formacji samorządowców, o której pan wspomniał, to jest temat, który powraca już od bardzo, bardzo długiego czasu. Już kilka razy zapowiadano start takiej formacji, która miała no niejako przewrócić stolik i kompletnie zmienić obraz polskiej sceny politycznej. No, tylko że znamienne jest to, że trzeba chwili, żeby sobie w ogóle przypomnieć jej nazwę.
0: A no właśnie, nawet ja sobie nie mogę przypomnieć, ja się tym zajmuję, prawda, panie redaktorze?
1: Więc... Tak, a to miało być wejście razem z Futryną, tak?
0: No
1: tak,
0: właśnie, no teraz się mówiło nawet o przedsiębiorcach, którzy tam mogli, że Rafał Brzoska, prawda, nawet był wymieniany, że może jacyś przedsiębiorcy, bo to też trzeba mieć jakieś fundusze do tego, żeby taką kampanię zrobić. No i właśnie te projekty się nie udały, prawda? Czy nie udają, czy mają jakieś tam wyniki, no gdzieś tam mają bezpartyjni samorządowcy, mają jakieś mandaty, ale powiedzmy nadal skromny niż parę mandatów w sejmikach w skali ogólnopolskiej, to jest bardzo niewiele. No więc pytanie, na czym tu miałby polegać ten fenomen, prawda? Czy gibały? Ja rozumiem, że panu dyrektorowi Kolanko chodzi bardziej o to, że taki ruch antypartyjny, który nie zagospodarował do tej pory części elektoratów. No tak,
1: że jest, że jest potencjał, jest jakaś nisza do zagospodarowania.
0: Też tak myślę, tylko pytanie, czy to się nie rozejdzie. Te nisze to ja też widzę, tylko pytanie, czy to się nie rozejdzie i kto by miał być takim zwornikiem tego i takim liderem, prawda? Tu też musi być jakaś osobowość, osoba czy zestaw osób, które by no, mogły poprowadzić właśnie taką akcję i rzeczywiście taką opowieść właśnie zacząć, wysnuć o tę narrację antypartyjną. Ona by prawdopodobnie znalazła trochę posłuchu, chociaż jest tutaj też duża konkurencja. Proszę zobaczyć, co mówią partie na skrajnej prawicy i na skrajnej lewicy, a nie nawet nie tylko na skrajnej, bo na przykład hasło Konfederacji PiS-PO jedno zło, prawda, też jest takim hasłem elitarnym, antypartyjnym, zresztą no, napędzającym głosowanie na swoją partię polityczną. Nie mówiąc o partiach bardziej skrajnych, które właśnie też są takie anty, czyli partie protestu, takie, które mają swój elektorat. Zazwyczaj to było około 3% stałego takiego elektoratu. Teraz tego jest dużo więcej, bo są czasy takie turbulentne i zwykle w takich czasach więcej jest takiego elektoratu, który jest w ogóle anty, prawda? Antysystemowego, antysystemowi politycznemu, dotychczasowego układowi politycznemu, więc tutaj też już mamy konkurencję na tym polu, no ale jeszcze coś tam by się pewnie dało z tego wyłuskać, o ile się jakiś lider do tego przyłączy i jakiś lider zdarzy, który by mógł tym wszystkim kierować.
1: To w takim razie kolejny temat, kwestia niezwykle istotna. Wracamy do tematu podpalonej stacji Starlinków. Dwóch obywateli Turcji zostało zatrzymanych przez niemieckie służby. To się stało na wniosek polskiej policji. Ci mężczyźni mają trafić do Polski, tu mają zostać przesłuchani. No wszystkie tropy, przynajmniej jeżeli chodzi o te oficjalne wypowiedzi, chociażby szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, prowadzą no, do naszego wschodniego sąsiada i nie mowa tu o Ukrainie, tylko o tego bardziej jeszcze na wschód, chyba że będziemy rozmawiać o Królewcu. Na ile to jest no, kolejny temat, który może mieć znaczenie w tych najbliższych dniach, jeżeli chodzi o polską politykę? bo bez wątpienia strona rządowa będzie ten temat podbijać czy jakoś akcentować. Tak,
0: tak, no myślę, że to jest jakby kontynuacja, tak.

0: tego tematu. Nie wiem, czy to jeszcze coś nam tam pogłębi, czy nie. Znaczy, przypuszczenia były takie, że to było na zlecenie służb rosyjskich, czy generalnie wschodnich, i to się, rozumiem, potwierdza z tych komunikatów, które dzisiaj mamy, że akurat obywatele Turcji, to tu mamy pewne nowum, bo zwykle to byli wykorzystywani do tego, czy wynajmowani obywatele Ukrainy, Białorusi przede wszystkim, tak? I czy też czasami krajów czy afrykańskich, czy Azji właśnie południowo-wschodniej. Tutaj mamy Turków, a pewnie też dlatego, że oczywiście sankcje do dzisiaj nie zostały wdrożone na przykład przeloty na terytorium Unii Europejskiej i spokojnie sobie linie Turkish Airlines zarabiają na przywożeniu pasażerów z Rosji, bo one mogą. I te kontakty oczywiście, jak widać, się też sprawdzają w innych celach, w celach wywiadowczych. Więc myślę, że rząd będzie to pewnie też eksploatował, no bo jest taki temat, są takie, a nie inne wydarzenia, które się teraz dzieją, związane z bezpieczeństwem, więc wydaje się, że to jest po prostu potwierdzenie tego, że ta wojna w wymiarze tym takim podprogowym, czy jak niektórzy mówią, hybrydowym, ona jest aktywna cały czas i takie zdarzenia się będą, no, będą się działy po prostu w Polsce. Więc tutaj to dzisiaj jest akurat, powiedziałbym, takie spójne z tą, no, z tą narracją rządową, która właśnie ostrzega właśnie przed takimi aktami, więc myślę, że to jest też taki dobry moment do komunikowania. No, że się udało kogoś złapać, no to też jest dobrze, też jest sukces. Czy aresztować w Niemczech, czy rozumiem, że będą postawione jakieś zarzuty tutaj w Polsce tym osobom, to też jest sukces taki, że no, takie osoby nie są bezkarne, że da się namierzyć. I to jest dla nas też dobra wiadomość.
1: No to skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, rozmawiamy o namierzaniu i zatrzymaniu, to jeszcze jedna postać, 66-letni mężczyzna, który groził zamachami na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. On też został namierzony i zatrzymany. I to jest rzecz ciekawa, bo ten wątek, czy też ten temat też, można powiedzieć, został nagłośniony przez stronę rządową. Natomiast on się spotkał z dosyć ironicznymi, no, pełnymi dystansu komentarzami przedstawicieli opozycji, ale mam wrażenie, że również w mediach nie został jakby tak do końca na poważnie potraktowany.
0: A no właśnie, znaczy tutaj i to już przedstawiciele opozycji to tam pół biedy, bo wiadomo, że będą rząd krytykować, natomiast znacznie bardziej ciekawa jest reakcja dziennikarzy i to większości, ale też ekspertów od bezpieczeństwa. Ja akurat nie jestem, ale moje koleżanki, koledzy, no, wyrażają co najmniej wątpliwości co do przede wszystkim takiego przebiegu tego postępowania i komunikacji tego postępowania wokół tej sprawy. I to jest w ogóle takie, powiedziałbym, trochę dziwne, niestandardowe, prawda? No bo chodzi o to, że o takich groźbach, takich informacjach, no dopiero się informuje zazwyczaj, jak już się kogoś zatrzyma i złapie i tak dalej. Często to jest nawet po wielu miesiącach. Tak? Mamy informację, że ABW w styczniu, a jest październik, zatrzymała tam trzech obywateli takich i takich, którzy coś tam robili. Tak? No dlaczego to jest i czym to jest spowodowane? No właśnie tym, że toczą się śledztwa, żeby też nie siać niepotrzebnej paniki, żeby też móc chronić lepiej te osoby, które są chronione, tak, jakby z urzędu, czyli premiera, ministrów i tak dalej, i tak dalej. No tutaj stało się zupełnie odwrotnie, no i po prostu zakomunikowano jeszcze bardzo niedokładnie, nie wiadomo co, zagrożenie poważne, nie wiadomo jakie i tak dalej, i tak dalej. No więc no tutaj wydaje się, że słusznie, jak też bym tak popatrzył na komunikację kryzysową takiego case'u, no to też tam powiedziałbym, że popełniono wiele błędów. No albo gdzieś coś, ktoś gdzieś chlapnął, palnął i nie dało się już tego odkręcić, to też tak mogło być. Więc ta akcja akurat nie budzi jakiegoś specjalnego, no nie wiem, poważania i zastanawiamy się wszyscy, co za tym wszystkim stoi. No i pewnie się za jakiś czas dowiemy, ale no nie wiem, czy to miało na celu trochę jakieś postraszenie, czy jakieś inne, może tam są wątki, a może ktoś po prostu popełnił błąd i już się nie dało tego odkręcić.
1: Ale to w takim razie bardziej należy to traktować, no, w kategoriach poważnej sprawy, która być może została nie najlepiej przedstawiona, no i tu

0: znów wychodzą błędy komunikacyjne koalicji rządowej, czy no, jednak trochę alarm na wyrost?
1: Nie, no, ja bym traktował w kategoriach jednak poważnej sprawy, w tym sensie, że każdą taką sprawę należy zbadać i wyjaśnić. Natomiast jak rozumiem i jak znam życie i te relacje, te relacje rządowe, to jest jedna z wielu takich spraw, dlatego że no chcąc, nie chcąc, niestety, ale ministrowie, premier i tak dalej otrzymują różnego rodzaju groźby, służby otrzymują różnego rodzaju sygnały i groźby i to sprawdzają, po to one są, żeby tutaj działać prewencyjnie, prawda? Także poważnie bym traktował, natomiast tutaj całe to postępowanie no było takie, powiedziałbym sobie, trochę dziwne w tej sprawie i rodzi więcej pytań niż odpowiedzi, ale poważnie trzeba wszystko traktować w dzisiejszych czasach, bo jak tu widzimy, to nie są w ogóle przelewki, więc nawet częściowo ci, którzy sobie robią głupie żarty, no to mają później wielkie z tego konsekwencje, których w normalnych czasach by nie było, ale te czasy nie są pod tym względem no, niestety normalne.
0: Profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Planował zamach na premiera i wicepremiera. 60-latek z Dolnego Śląska jutro zostanie przesłuchany. W Łodzi odnaleziono szczątki 4 nastolatków. To ofiary niemieckiego obozu. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pożar wybuchł 23 września.
2: Dwóch cudzoziemców zatrzymano poza granicami kraju. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że Polska czeka na ich ekstradycję.
3: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Szef policji Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
4: To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
2: A minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że praca polskich służb może być ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonać aktu sabotażu.
5: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli.
2: Polscy śledczy podkreślają bardzo dobrą współpracę z Niemcami podczas rozwiązywania tej sprawy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Policjanci przewieźli do Warszawy mężczyznę, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej powiedział, że jutro mężczyzna zostanie przesłuchany w prokuraturze.
6: Dziś w godzinach popołudniowych i

0: Jutro w godzinach przedpołudniowych trwały i trwać będą jeszcze czynności procesowe na terenie komendy. Między innymi przesłuchiwani są biegli. Jutro w godzinach okołopołudniowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury.
1: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Jemeńscy Huti ponownie atakowali Riad. Pocisk balistyczny lecący w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej został zastrzelony. Wcześniej Saudyjczycy wydali ostrzeżenie przed potencjalnym wrogim zagrożeniem w Riadzie, podaje agencja Reutera. Od ubiegłego tygodnia jemeńscy rebelianci Huti atakują rafinerie i lotniska w Arabii Saudyjskiej. Ma to być odwet za zaangażowanie militarne Saudyjczyków w Jemenie. W weekend na terminal na lotnisku w Riadzie spadła rakieta, wywołując pożar. Zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. We Francji setki supermarketów padły ofiarą cyberataku, który doprowadził do zniszczenia zapasów świeżej i mrożonej żywności. Hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze wykorzystywane w wielu francuskich sklepach. Straty mogą sięgać milionów euro.
2: Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów. Przedstawiciele poszkodowanych firm określili atak jako niezwykle poważny i bezprecedensowy. Do tej pory potwierdzono, że ucierpiało około 400 sklepów, które musiały wyrzucić tony zepsutej żywności. Hakerzy mieli zdalnie uruchomić funkcję odszraniania urządzeń chłodniczych i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. W efekcie lodówki i zamrażarki zamiast chłodzić przez wiele godzin ogrzewały przechowywane produkty. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów. Atak był możliwy dzięki luce w oprogramowaniu systemów chłodniczych. Duński producent sprzętu wyjaśnił, że problem dotyczy przede wszystkim starszych urządzeń, które nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń. Śledztwo w sprawie cyberataku wszczęła prokuratura w Paryżu. Według medialnych doniesień śledczy podejrzewają, że za atakiem mogą stać hakerzy działający na zlecenie obcego państwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Kolejne ofiary niemieckiego obozu w Łodzi odnalezione. Instytut Pamięci Narodowej odkrył szczątki czterech nastolatków więzionych przy ulicy Przemysłowej, mówi dr Krzysztof Łatocha.
3: Teren pracy jest bardzo trudny, ponieważ jest to obszar cmentarza cały czas działającego, gdzie mamy gęstą siatkę wąskich pochówków współczesnych. Pod tymi grobami musimy odnajdywać szczątki ofiar terroru niemieckiego.
1: Do tej pory IPN odnalazł szczątki 23 ofiar obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu, a w Karpatach śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 2 do 6 stopni, we wtorek od 10 do 14. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 5 minut po 22. Krzysztof Grzybowski, trwa wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Teraz Sztuka Życia, czyli nowa audycja radiowa, w której rozmawiamy o tym, co jest naprawdę ważne. O miłości, o marzeniach, o relacjach, pasjach, nadziejach, o szczęściu ukrytym w codziennych chwilach. Przed Państwem Małgorzata Żochowska i jej gość.
7: Sztuka Życia.
8: Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. Młoda mama próbująca godzić macierzyństwo z pragnieniem niezależności. To jedna z najważniejszych kreacji w karierze naszego gościa, nagrodzona w Gdyni, w moim przekonaniu. Aktorka, producentka, reżyserka, przedsiębiorczyni, edukatorka i działaczka społeczna. Chyba też siłaczka, co do tego się zgadzamy. Roma Gąsiorowska, dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
8: Siłaczka, rzeczywiście.
9: Siłaczka, to tak powiedziałaś o mnie przed chwilą i zaśmiałam się, że pewnie można tak powiedzieć. Siłaczka, co rozumiem pod tym, jeśli bym miała siebie tak określić, to mocno wytrenowana, tak jak ci powiedziałam. Mhm. W tym sensie siłaczka, wytrenowana różnymi doświadczeniami, ale też dosłownie wytrenowana, co mogę powiedzieć o sile. Czymś innym jest moc, czymś innym jest siła, mam special skills.

0: No właśnie, bo ale to nie jest tak, że się z tym rodzimy. Mamy prawda, konieczność. Przychodzi taki moment, że po prostu nie da się inaczej. I na tym polega sztuka, żeby żyć, żeby się nie dać zatrzymać, zmieść, zamęczyć, sponiewierać.
1: Pytanie zadajesz, ale tak szerokie i tak otwarte. Myślałam sobie, o czym będziemy rozmawiać, jak zapraszasz mnie do programu, który nazywasz Sztuką Życia i czym dla mnie jest sztuka życia. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że kojarzy mi się to z japońską sztuką w ogóle myślenia o życiu, jako o sztuce. Tak mi się skojarzyło, że ja mam taką tęsknotę, zawsze miałam i zawsze to powtarzam, my się nie znamy tak dobrze, ale w wywiadach często mówiłam o tym, już jako nastolatka miałam taką silną potrzebę gdzieś zagłębiania się w taką filozofię wschodu. I jak mówimy sztuka życia, to ja rozumiem filozofia życia, ja rozumiem sztuka doświadczania. I jeśli mówisz siłaczka, czy w taki sposób nazywasz trzeba przetrwać, to może na każdym etapie życia inaczej, może czegoś innego poszukujemy i ja nie jestem zdania, że życie jest po to, żeby je przetrwać. Właśnie wręcz przeciwnie, żeby zrozumieć, jak żyć, jak doświadczać, jak przeżywać i tak naprawdę konfrontować się przez doświadczenia trudne czy wyzwania, które sami sobie często stawiamy i nawet nie wiemy, jak będą na nas oddziaływały. Możemy nauczyć się czegoś o sobie i o tym, czym jest dla nas ta sztuka życia, którą chcemy uprawiać na różnych etapach własnego
0: wyglądu. Rzeczywiście mogłam zabrzmieć trochę posępnie, prawda?
1: No, nie tyle posępnie, co dla mnie zawsze, o czym tak naprawdę mówimy, to ważne, na jakim etapie życia kto jest i jaką ma perspektywę, a słowa bardzo są pojemne i wiele znaczą. A ja jestem taką osobą, która bardzo lubi dyskutować i bardzo lubię pogłębiać i filozofować na różne tematy, pogłębiać
0: myśli. No ja się cieszę, że się spotkałyśmy.
1: Więc tak, rozmawiajmy.
0: Bo tak, bo czy sztuka, czy życie, jedno z drugim, jeśli przychodzi taki moment akceptacji, zgody, tolerancji na przeszłość i gotowości na przyszłość, to wtedy sztuka łączy się z życiem.
1: Mówisz o tym takim momencie tu i teraz.
0: Możesz być? No właśnie. Tak, to jest ogromna umiejętność bycia tu i teraz.
1: I to jest właśnie coś, co uważam, dokładnie trafiłaś w to, co powiedziałam, moja tęsknota za taką filozofią też życia i tym wschodem, fascynacja, to zawsze była umiejętność bycia tu i teraz, trenowana w różny sposób. Ja jestem, tak jak mówię, trochę wojownikiem w tym sensie, że rzeczywiście przechodziłam te etapy od nastoletniego pierwszego właśnie zafascynowania filozofią wschodu przez jogę, przez tai chi, capoeirę, przez medytację w staniu, medytację w różny sposób. Więc jakby ten moment taki tu i teraz i moment wytrenowany bycia w przepływie tak zwanym, rzeczywiście miałam szansę praktykować. A do tego później, jeśli dochodzą wyzwania, które są zupełnie na takiej kontrze, można powiedzieć, do tych warunków, które gdzieś się osiąga w takim stanie zagłębiania w siebie, no to też dodatkowo mam wrażenie, daje różne możliwości doświadczenia jeszcze głębiej tego procesu akceptacji, o którym powiedziałaś. A jeszcze patrząc na mój zawód, który jeszcze dodatkowo daje możliwość wejścia w jakąś iluzję, którą możemy od środka jako aktorzy różnie rozumieć, i połączenie tego właśnie z umiejętnością bycia tu i teraz, analizowaniem, to jest bardzo ciekawa droga, jaką ja przechodzę 20 lat będąc w tym zawodzie.
0: Ja myślałam o tym wszystkim, o czym mówisz, używając słowa siłaczka, bo to nam się kojarzy literacko z takim niesamowitym zmaganiem, ale ja to rozumiem trochę inaczej. To znaczy, ja to rozumiem jako umiejętność wyciągania wniosków i budowania czegoś nowego na doświadczeniach. Że owszem, to niesie ze sobą potężne koszty czasem, prawda? Zmęczenia, porażek, doświadczeń. Ale jeżeli umiemy to wykorzystać i umiemy się cieszyć tym, tu i teraz, to jest doskonały moment, to jest doskonały czas i umiejętność, ale związany z jakąś ciężką pracą, bo nie znam kogoś, kto się urodził z

0: taką mądrością? Ją można wypracować.
1: No wiesz, myślę, że mówimy bardzo ogólnie, ale tak, zgadzam się z tym, co mówisz, że z pewnością, jeśli się idzie przez życie bez wyciągania wniosków, to nie osiągnie się też może celów, które się sobie stawia, może nie do końca można się wtedy spełnić w tylu dziedzinach, a ryzykując i podejmując wyzwania, dużo się traci i może rzeczywiście momentami trzeba ponosić te koszty na tyle niezauważalnie, żeby ciągnąć to wszystko dalej, że po jakimś czasie podsumowania są, można powiedzieć, że dużą akceptacją, tak jak mówisz, czy sukcesu, czy porażki, wiele rzeczy od nas nie zależy, ale myślę, że ważne, jeśli rozmawiamy o jakimś takim akceptowaniu i podsumowaniu, to ja myślę, że ważne, że o tym mówimy, bo bardzo często ludzie ślepo idą w jakąś stronę całe swoje życie, nie ponosząc czy konsekwencji swoich wcześniejszych działań, czy ponosząc je za późno na tyle, żeby gdzieś rozpocząć może jakąś inną, ciekawszą drogę bliżej siebie.
0: Jasne, bo nawet płynąć można, nie wiem, albo pod prąd, prawda, albo
1: dokładnie,
0: z prądem, ale w stronę, w którą chcemy.
1: Tak, mówisz o czymś, co jest takim przepływem i brakiem oporu, tak? Tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, często myślimy w wielu dziedzinach, chcemy się spełnić i myślimy o czymś, co jest takim spełnieniem i szczęściem i sukcesem, to tak naprawdę mówimy o pewnym uczuciu, a nie do końca o tym, co mamy, co posiadamy, prawda, tylko o takim właśnie przepływie, o tym, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy być, że czujemy się spokojni, że czujemy się szczęśliwi i nastawieni do życia otwarci, nie wiem, do spotkania z drugim człowiekiem, a tak naprawdę w dzisiejszych czasach, no, trudno już określić, czym jest taki sukces, czym jest tak naprawdę spokój, bo dużo się po prostu zmieniło przez ostatnie lata. Czas jest taki, jaki jest. No i mam wrażenie, że właśnie ludzie, którzy wyciągają wnioski, którzy zastanawiają się, może potrafią z czegoś zrezygnować, jest im dużo łatwiej niż podążanie tak ślepo jakąś jedną wytyczoną ścieżką mimo wszystko.
0: A propos filozofii i takiego refleksyjnego, świadomego podejścia do życia, jest jeszcze Kaizen. To jest taka umiejętność, też filozofia, bo dla kogoś sukcesem w życiu będą Himalaje, a dla kogoś będzie jakiś pierwszy minimalny krok. I czytam tak, jeżeli wydaje ci się, że nie masz siły na nic, że się nie nadajesz, że nie możesz, to spróbuj poruszyć palcem w bucie. Jeżeli to zrobisz, to osiągniesz ogromny sukces, bo potem może udać się wejść na jeden schodek, na drugi.
1: Mówisz o metodzie małych kroków.
0: Tak. To jest ta genialna zgoda, bo zgoda na tu i teraz, bo to oznacza eliminację z życia i z podejścia do życia, nie wiem, poczucia bycia niewystarczającym, nie dość, nie tu i teraz, nie w tym miejscu, nie z tymi ludźmi. I ja myślę, że to jest coś tak kojącego. Nie wiem, czy
1: bardzo długi,
0: tego.
1: Głęboki proces na kilka lat, to o czym mówisz, to mam wrażenie, że no jak pracuję z ludźmi, czy jak pracowałam z różnymi osobami, wsłuchując się w takie ich doświadczenia i co mogę powiedzieć też o metodzie, jaką pracuję, kiedy słyszę, w jaki sposób o tym mówisz, to mam takie wrażenie, tak, w różnych domach różne rzeczy, ale jednak łączymy się w tym, co jest wspólne, czyli potrzeba bycia akceptowanym. To jest coś, co słyszę z tego, co mówisz, czyli taki brak akceptacji, który powoduje, że właściwie każdy z nas nie akceptuje sam siebie. To o tym można powiedzieć, że to jest taki trochę klucz. I te wszystkie słowa, które tutaj padły, myślę, że mogą, każdy, kto nas słucha, jest na jakimś innym etapie swojego życia i może to z nim inaczej rezonować, ale tak jak ja rozumiem to, o czym rozmawiamy i ten przepływ, o którym mówisz, ten brak oporu, to też jakieś wyjście z pewnych schematów, którymi funkcjonujemy, więc no ja jestem osobą, która jest bardzo głęboko w jakiejś pracy ze sobą i też uprawiam taki zawód, który mi daje takie możliwości.

0: eksponowania gdzieś tematów, jakimi pracuję ze sobą na zewnątrz, żeby je lepiej zrozumieć. To jest pewnego rodzaju jakaś dodatkowa wartość, której myślę, że ludzie, którzy nie uprawiają kreatywnych zawodów, też nie mają. Więc gdzie mają tak naprawdę przestrzeń na regulowanie emocji? Gdzie mają tak naprawdę przestrzeń na rozumienie siebie w relacjach, na pogłębianie tego rozumienia? Bardzo często wiedza, jaką dostają, jest teorią, jest mało możliwa praktyka na tyle głęboka, żeby te procesy przejść. One nie są do końca zanalizowane, więc to, o czym mówisz, to mi się od razu nasuwa, tak jak mówię, głęboka analiza i plan na kilka lat. Bo tak, wychodzenie z relacji, które nie są dla nas korzystne, owszem, ale no, zacznijmy od swoich bliskich, od rodziny.
1: Prawda? Ale myślę też, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie, bo to mnie naprawdę zajmuje. Wykonujesz zawód, który wymaga takiej odporności na emocje, zmienności, a jednocześnie umiejętności ich okazywania. Kilka miesięcy temu rozmawiałam też o sztuce aktorstwa z Andrzejem Sewerynem i on w końcu mówi do mnie: pani redaktor, my udajemy. Ja rozumiem, że udajecie, ale wchodzicie często wszystkimi emocjami, całym sobą w te role, w te prace. Film, który z tej filmografii szczególnie jest mi bliski, to Sala samobójców. To jest film, który widziałam wiele lat temu, ale mogłabym powtórzyć sekwencję po sekwencji. Jest dla mnie tak przejmujący, głęboki i zastanawiam się, powtórzę, nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie. Jak możesz sobie z tym radzić, żeby tak się oddać, otworzyć, sponiewierać często, prawda? A potem wrócić do domu i funkcjonować.
0: Tak, to bardzo dziękuję. Dla mnie to też bardzo ważny film. W ogóle te filmy z początku mojej kariery były dla mnie bardzo trudnymi wyzwaniami i bardzo mocnymi doświadczeniami, każdy z nich. I nie mogę powiedzieć, że przechodziłam wtedy bez kosztów czy suchą nogą. Na pewno jestem w innym miejscu teraz jako aktorka niż jak byłam wtedy. Ale to, co mogę powiedzieć, co pamiętam, że było dla mnie od początku najważniejsze, żebym w ogóle mogła uprawiać ten zawód, tak jak go poczułam, kiedy trafiłam do szkoły teatralnej w Krakowie, to właśnie dokładnie rozdzielenie mnie od postaci. To był mój pierwsze pytanie, które zadałam, pierwszy fokus na narzędziach, które mogę zastosować, a jeśli nie usłyszałam na nie odpowiedzi na te moje pytania, to poszukiwałam tej odpowiedzi sama w różnych wyzwaniach, w doświadczeniach, które miałam właśnie dzięki temu, że ta kariera filmowa dała mi różne doświadczenia przed kamerą. Więc każdorazowo odpowiadając na to twoje pytanie, jak to robimy, mogę powiedzieć, że przy każdej roli tak naprawdę inaczej, dlatego że każda rola czegoś innego wymaga i dodatkowo nie tylko wymaga, jeśli chodzi o samo przeżywanie tej postaci już w tym stworzonym, wyimaginowanym świecie iluzji, jak już realizujemy to, ten moment tworzymy, ale w całej pracy przed stworzenie takiej przestrzeni w sobie, we własnej wyobraźni, gdzie można jednocześnie funkcjonować w rzeczywistości, a jednocześnie tworzyć połączenie właśnie z postacią i jeszcze jednocześnie oddzielić to od siebie, żeby właśnie nie zaciągać tak głęboko do jakichś bolesnych rejonów, to tak jak mówię, to zawsze dla mnie ja sama i moja intuicja to był największy nauczyciel. I ponieważ zależało mi na tym, żeby siebie chronić, to każdorazowo, kiedy czułam, że ponoszę jakieś koszty, to natychmiast, tak jak mówię, no, układałam to dokładnie w swojej wyobraźni, w pokój postaci i tak naprawdę każdorazowo tworzyłam kolejny element mojej metody, którą no, już jak miałam 30 lat, to stworzyłam Aktor Studio i zaczęłam się tą metodą dzielić.

Dlatego właśnie, że wspomniałaś tutaj Andrzeja Seweryna. On pracuje zupełnie inną metodą niż ja. Spotkaliśmy się w pracy, wiem jak pracuje. Ja jestem osobą, która była uczona przez bardzo wielu wspaniałych mistrzów, ale też

0: Ja oczywiście bardzo go szanuję i uwielbiam jego aktorstwo i mówię, każdy ma inną drogę dochodzenia do postaci. Ja natomiast idę bardziej tym nurtem, który mówi za Stellą Adler, czy nie wiem, Aleksandrą Konieczną w Polsce, która była również moją mistrzynią w terenie Warszawa i bardzo cenię sobie jej aktorstwo. A też wystąpili razem w filmie, dlatego mówię, zderzam, tak, zderzam te dwa nazwiska. Ola, tak jak mówię, gdzieś idąc za Stellą Adler, pracowała takimi metodami z nami, uczyła tak też mnie aktorstwa, pracując z wyobraźnią w bardzo precyzyjny sposób się koncentrując i właśnie tworząc coś, co jest dużo bezpieczniejsze niż metoda Stanisławskiego, a jednak daje efekty, właśnie, które powodują, że aktorstwo jest bardzo autentyczne i tworzy się postać spójnie ze własnym ciałem, tworząc jakby pewnego rodzaju życie pozakadrowe postaci. I to, o czym mówię, to też jest... pamiętam, jak Ola mówiła o tym, że były przeprowadzone takie badania przez hipnotyzera, który właśnie pracował z aktorami i ciało i podświadomość rzeczywiście zapamiętuje te stany, więc no, ja uważam, że byłoby dużą w stosunku do mnie samej zbrodnią, gdybym uważała, że nie, to mnie nie dotyczy, nie, to nie przechodzi przeze mnie. Ja rozmawiam ze sobą i z własnym ciałem bardzo precyzyjnie, co przechodzi i co wychodzi. I dlatego jest, uważam, że to świadome wchodzenie i wychodzenie ma większy sens.
1: Ale postanowiłaś też wykorzystać to, mówię świadomie, używam wielkich słów, ale ku dobru pewnemu, prawda? Młodzi ludzie, Fundacja Vuarte. Dajemy młodym ludziom konkretne narzędzia, dzięki którym mogą odzyskać poczucie wpływu na swoje emocje, decyzje i zachowania, również w obliczu przemocy, agresji, trudnych sytuacji. Kiedy patrzę na zdjęcia ilustrujące stronę i próbuję sobie wyobrazić, co może, albo jak może nam pomóc w życiu zgoda z własnym ciałem, życie w zgodzie z własnym ciałem, w którym zamykamy emocje, kumulujemy je, a jak umiemy je uwolnić, jak w tańcu na przykład, albo nie wiem, poprzez krzyk, poprzez ruch,
0: tak,
1: poprzez
0: jakkolwiek,
1: ciszę,
0: tak,
1: jakkolwiek.
0: Tak.
1: To jest jakieś uzdrawiające. Tak. Ja trochę tego zazdroszczę, bo zastanawiałam się przez chwilę, czy ja bym tak umiała. I to, co mogę powiedzieć tu i teraz, to chciałabym się tego nauczyć, a nie, że umiem, bo to wcale nie musi być łatwe.
0: Bardzo, bardzo dziękuję, że tak o tym mówisz. To jest jakaś konsekwencja rzeczywiście tego mojego obserwowania ludzi i wieloletniej pracy w Actor Studio z różnymi wiekowo, czy grupami tak naprawdę zupełnie różnymi też społecznie, z różnych powodów chcących uprawiać ten zawód. Ja stworzyłam narzędzia, które gdzieś rzeczywiście dotyczą regulacji emocji i są narzędziami, które stosują twórcy, ale tu, jeśli chodzi o działania Fundacji Vuarte, dołożyłam do tego element non-violent communication i połączyłam warsztaty autorskie metodą właśnie, która reguluje emocje poprzez ruch, czy poprzez wyobraźnię, czy poprzez sytuacje, które są wyobrażone, a mogą nam pomóc poradzić sobie z czymś, co może nas spotkać w przyszłości. Gdybyśmy byli w takiej sytuacji, to jakbyśmy zareagowali, albo jaka jest dla nas sytuacja już, która jest jakimś przekroczeniem. Dużo łatwiej jest czasem pokazać coś, czy wyśmiać, czy obśmiać, czy właśnie przekroczyć, niż powiedzieć szczerze, a to też daje właśnie takie uwalniające uczucie. Natomiast połączenie tego z narzędziem komunikacji bez przemocy, gdzie pracują psychologowie, którzy tłumaczą to narzędzie, to już jest element, który rzeczywiście w obecnych czasach, gdzie młodzież ma bardzo dużo problemów z komunikacją i używa często języka, który jest wulgarny i bardzo przemocowy w stosunku do siebie i nie wie, w jaki sposób rozwiązywać inaczej konflikty. Uważam, że to jest bardzo ważne. No, oczywiście są skrajności i to już jest przerażające, jeśli takie są, ale mówię po prostu o tym, że moim zdaniem tak się już różnimy. Mamy tak wiele różnych sposobów wychowywania, mamy tak wielkie

0: różnice, jeśli chodzi o oczekiwania w stosunku do naszych dzieci, też jako rodzice. I te dzieciaki z tych różnych domów spotykają się w szkołach czy na placach zabaw i muszą też znaleźć jakiś język, który będzie dla nich uniwersalny. I uważam, że zarówno dorośli, jak i młodzież powinniśmy sobie w dzisiejszych czasach odpowiedzieć na pytanie, jak rozmawiać, w jaki sposób siebie nie krzywdzić podczas rozmowy.
1: Agresja bierze się bardzo często z bezradności.
0: O, tak.
1: Ona się pojawia w takim miejscu, w którym dochodzimy do ściany, nie wiemy, co robić.
0: Tak.
1: Można się siebie tak nauczyć, żeby rozpoznawać w sobie te momenty, te chwile, te sytuacje i zamienić je w coś konstruktywnego? Można się siebie tak nauczyć?
0: No, myślę, że można. Na pewno to jest bardzo zależne od tego, jakie mamy warunki, jaką mamy świadomość, na ile chcemy precyzyjnie czegoś rzeczywiście doświadczyć, a na ile chcemy, nie wiem, pójść za trendem. To już nawiązuje do tego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, bo też mam wrażenie, że wiele ludzi bardzo powierzchownie pracuje nad sobą. I jak zadajesz mi takie pytanie, nie chciałabym też tutaj wyjść na osobę wszechwiedzącą i jako eksperta we wszystkich dziedzinach, bo nie jestem taką osobą, ale z pewnością mogę powiedzieć, że uwalniające jest na pewno komunikowanie się ze sobą każdorazowo, każdego dnia, tak uważam. I ciało, umysł, dusza są niezależne, a jednak zsynchronizowane. I jeśli mówimy o jakiejś harmonii i o jakiejś naszej normie, bo każdy ma inną, to pewnie, że tak. To jeśli się wykroczy na skali w jedną stronę, to za chwilę wykroczy się na skali w drugą. Czy to będzie trwało 2 lata, w jedną stronę odchył, czy 5, czy 12 minut, to zależy trochę od sytuacji i momentu w życiu, ale z pewnością...
1: Prawda? Ale mamy wpływ.
0: Mamy wpływ na pewno na regulowanie emocji i mamy bardzo dużo narzędzi, z których możemy skorzystać, żeby schematy, którymi myślimy, były korzystne dla nas tak naprawdę.
1: A jeśli chcą państwo wiedzieć, jak to się robi, to polecam stronę Fundacji WRT, urzekające i kuszące, przyznam, chyba zacznę tańczyć.
0: O, bardzo miło.
1: Krzyczeć i śpiewać. Roma Gąsierowska, dziękuję bardzo.
0: Bardzo
1: o sztuce
0: dziękuję.
1: Życia.
2: Sztuka życia. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że przyjęta przez Sejm ustawa nie ogranicza wolności, jak twierdzi prezydent, lecz ma przede wszystkim chronić dzieci.
4: Panie prezydencie, ma pan dzieci. Ja też mam dzieci. Ja mam też wnuczkę. Myślę, że w imię pana dzieci, moich dzieci, ale przede wszystkim w imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła. Trzeba o nasze dzieci walczyć.
3: Przepisy mają umożliwić szybsze blokowanie treści promujących przemoc i nienawiść. Projekt ustawy w czwartek przyjął Sejm. Jutro ustawą zajmie się Senacka Komisja. Pierwsza wersja regulacji została zawetowana przez prezydenta. Karol Nawrocki uzasadniał decyzję tym, że proponowane przepisy ograniczały wolność słowa. NATO jest gotowe do odparcia zagrożenia, zapewnił w Warszawie szef wojsk sojuszu w Europie. Generał Aleksus Grynkiewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu. Jak mówił, przewaga wywiadowcza sprawia, że sojusz nie zostanie zaskoczony w razie ataku na któryś z krajów członkowskich. Nasz sojusz istnieje po to, by zachować pokój, ale niech nikt nie ma wątpliwości. Jeśli wybuchnie wojna, zablokujemy i stłumimy każdy atak. A jeśli atak nie ustanie, rozbijemy siły prowadzące przeciwko nam agresję. Dziś spotykamy się tutaj w Polsce silniejsi niż kiedykolwiek. Zjednoczeni wokół wspólnej wizji sojuszu, bardziej zrównoważonego, lepiej przygotowanego i dysponującego większą siłą rażenia. Wiemy, jak będziemy walczyć, jeśli wojna do nas dotrze i wiemy, że zwyciężymy. W rozmowach oprócz szefa wojsk NATO w Europie uczestniczą m.in. premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także szefowie i przedstawiciele rządów krajów NATO. Jutro drugi dzień konferencji. prezydent elekt Krakowa zapowiedział.

0: Powiada audyt w ratuszu i w miejskich spółkach. Przed Łukaszem Gibałą wiele nowych wyzwań. Wśród nich przywrócenie biletu 20-minutowego, przedstawienie planu ogólnego oraz przyjęcie przyszłorocznego budżetu miasta. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców wygrał wczoraj przyspieszone wybory i już teraz zapowiada pierwsze decyzje.
1: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. No ja wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich, więc w tym sensie mieszkańcy odzyskają swoje miasto, ale też nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi się liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Też deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka. Priorytetem będzie dobro mieszkańców.
0: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października.
2: W Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut 23 już teraz na antenie Polskiego Radia 24 o najmie, o mieszkaniach, o czynszach i o Barcelonie. I o tym, jakie przełożenie doświadczenia barcelońskie mogą mieć na sytuację mieszkaniową w Polsce.
4: Powtórka programu. Zamieszkania.
5: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak zmienia się nasze otoczenie. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Dzisiaj adres zagranica. I znowu wyruszamy do Hiszpanii. W poprzednią sobotę mówiliśmy o rewolucji w przepisach drogowych przeprowadzanej przez hiszpański rząd i nowych, bardzo ciekawych zasadach poruszania się samochodem względem rowerów. Na przykład o nakazie jazdy co najmniej 5 metrów za rowerzystą. O tym wszystkim mówiliśmy w poprzedniej audycji. Odsyłam do archiwum na stronie polskieradio.pl i aplikacji Polskie Radio. A dzisiaj znowu wędrujemy do Hiszpanii, by przyjrzeć się zupełnie innym zasadom. Zasadom rynku najmu. W tle protesty, dymisja rządu i pewna seniorka o imieniu Mari Carmen Abascal. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Z nami pani Ewa Wysocka, dziennikarka Interii, autorka książki Barcelona, stolica Polski i dawniej mieszkanka stolicy Katalonii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Zacznijmy od reguł najmu na hiszpańskim rynku i od właśnie Mari Carmen Abascal. Kim ona była, bo właśnie niedawno zmarła, i jaka jest jej mieszkaniowa historia?
6: Smutna. Mieszkania były wynajmowane na 99 lat. Czyli z jednej strony wiadomo było, że ten czynsz zawsze będzie odpowiednio niższy, ale z drugiej strony też najmujący miał pewność, że ta rodzina, która zamieszka, będzie dbała o to mieszkanie jako swoje. Potem to się bardzo zmieniło do tego stopnia, że ostatnie wynajmy to były na rok, na dwa, na trzy, a Mari Carmen miała wynajem właśnie na starych zasadach. Tam najpierw mieszkali jej rodzice, potem mieszkała ona z mężem. Tyle tylko, że to były czasy Franco. Kiedy jej mąż zmarł, w czasach Franco kobiety nie miały żadnych praw w Hiszpanii. Bez pisemnej zgody męża nie mogły iść do pracy, nie mogły zapisać dziecka do szkoły czy otworzyć konta bankowego, a już w ogóle nie miały żadnego prawa mieszkaniowego. Czyli ona nie mogła po śmierci męża przepisać tej umowy na siebie, bo była kobietą. I w pewnym sensie powstała pewna próżnia prawna. I kiedy tę kamienicę w jednej z centralnych dzielnic Madrytu przejął tak zwany fundusz, potocznie nazywany funduszem sępów, bo tutaj tych funduszy jest bardzo dużo, to są fundusze kapitałowe, które po prostu spekulują kupnem, sprzedażą nieruchomości, robią na tym ogromne pieniądze, więc oni zobaczyli, że tutaj jest ta próżnia. I postanowili ją wykorzystać, czyli podziękować Mari Carmen, żeby po tych wtedy jeszcze 65 latach przemieszkania w tym mieszkaniu wyprowadziła się.
5: To tylko dodajmy, że ona płaciła czynsz.
6: Tak, płaciła i to płaciła jak na emerytkę wysoki czynsz, 500 euro. W tej chwili to już niestety nie jest wysoki czynsz w Hiszpanii. Ja pamiętam czasy, kiedy za 1000 euro w Barcelonie mogłam wynająć, jakie chciałam, mieszkanie w Ensancie, 300-metrowe, urządzone, to była bardzo duża suma. W tej chwili za 1000 euro w Barcelonie mogę wynająć dwa pokoje. To samo dotyczy też Madrytu. Czyli z jednej strony to był wysoki czynsz, a z drugiej strony pewnie te fundusze, te SEMP.

0: fundusze, one żyją z tego, żeby jak najszybciej zarobić w jak najkrótszym czasie, więc w tej kamienicy też te czynsze poszły w górę i Mary Carmen żądała płacenia według tej stałej taryfy, czyli aż 500 euro. Tutaj emerytury nie są wysokie w Hiszpanii, więc to było, ja nie znam jej wysokości emerytury, ale przypuszczam, że połowa, może troszkę mniej niż połowa.
1: Tak, tutaj El Pais donosił, że jej emerytura wynosiła około 1500 euro, więc...
0: To miała wysoką, to tak.
1: No właśnie, ale nadal to 500 euro to jest oczywiście praktycznie 1/3 jej dochodu. Ale po tym przejęciu kamienicy uznano, że ta regulacja nie dotyczy tej konkretnej kobiety i próbowano ją eksmitować. Ona walczyła w sądach, prawda? To trwało dłuższy czas. I czym to się skończyło?
0: Skończyło się niestety, to była trzecia próba eksmisji. Ona z dwóch się wybroniła, jej adwokatka też ją wybroniła, a przy trzeciej próbie eksmisji już nie dało się tego zahamować, zatrzymać i ta 87-letnia kobieta z 50-procentowym inwalidztwem została przez osiłków, bo ci, którzy dokonują eksmisji, to są na ogół no tacy metr na metr, wyniesiona po prostu ze swojego mieszkania. Dano jej pół godziny na zabranie rzeczy i ją po prostu wyrzucono.
1: Ona trafiła bezpośrednio do szpitala.
0: Tak. I już z tego szpitala nie wyszła.
1: I niestety zmarła.
0: Tak.
1: Chciałabym, żebyśmy się teraz przeniosły na madrycki plac Puerta del Sol, który teraz zmienił się w Puerta de Demostración. Co tam się dzieje i czego żądają protestujący?
0: I to nie jest tylko madrycki. W Barcelonie na Plaza Catalunya, na centralnym placu, też rozbito namioty i też młodzi protestują. W tej chwili już może nie domagają się, ale żądają zmiany prawa mieszkaniowego i prawa do godnego mieszkania. W Hiszpanii wciąż młodzi między 26 rokiem a 34, prawie połowa, ponad 44% takich młodych wciąż mieszka z rodzicami. Nie dlatego, że są nieudolni, czy sobie nie są w stanie poradzić w życiu, ale wysokości czynszów, czy kupienie sobie mieszkania na własność często zakrawa o absolutną niemożliwość. I ci ludzie domagają się właśnie godnego prawa do mieszkania, skończenia ze spekulacją, skończenia z funduszami tymi sępimi, które kupują czasem, odkupują od banków mieszkania, całe kamienice za grosze, po to, żeby potem zrobić w nich nie mieszkania komunalne, tylko luksusowe apartamenty, wyrzucając na bruk mieszkańców.
1: No właśnie, bo podkreślmy, Mary Carmen Abascal jest tylko jedną z chyba tysiąca osób eksmitowanych w ostatnim czasie.
0: W Hiszpanii dochodzi średnio do 65 eksmisji dziennie. W zeszłym roku ta liczba eksmisji przekroczyła 25 tysięcy w całej Hiszpanii. I to też jest smutne. Ja pamiętam wypowiedź...
1: To się w głowie nie mieści. To tak, po prostu są takie liczby.
0: Tak. Tak, tak. I to jest ponad 70% tych wyrzucanych to są osoby, nie które przestają płacić hipotekę, tylko ci najmujący, którzy z jakiegoś powodu, bo właśnie poszedł czynsz na przykład z 500 euro do 2000, bo nie są w stanie zapłacić za mieszkanie, które wynajęli. I potem zmienia się fundusz, ktoś to kupuje. I radź sobie człowieku. Więc tutaj ci młodzi, ci, którzy koczują od wielu dni, domagają się między innymi pewnej gwarancji zamrożenia. To znaczy, jeśli ja idę i wynajmuję mieszkanie, niech to będzie 1000 euro. Nie może być tak, że za miesiąc czy za rok przyjdzie nowy najemca i powie, nie, kochana, ty teraz za to płacisz 2000 euro. Zamrożenia tych cen.
1: To oczywiście nam tu w Polsce się trochę w głowach nie mieści, dlatego że w Polsce nie ma w ogóle takich regulacji, które pozwalałyby czynsz zamrozić. Chyba, że mówimy o mieszkaniach komunalnych. Czasem lokalnie gminy decydują się na taki ruch. I ja wiem, że rząd hiszpański, rząd Sancheza zareagował na to i pod koniec września przyjął projekt nowych regulacji, zamrożenie właśnie umów najmu, zakaz spekulacji i zaostrzenie regulacji najmu krótkoterminowego. To akurat w Polsce znamy. Nasz Sejm też to teraz proceduje. Ale ta ustawa przepadła. Jak to jest możliwe? Wydawało się, przy takich protestach, przy takim poparciu społecznym dla tych zmian, to będzie przegłosowane w Kongresie Deputowanych i wejdzie w

0: życie.
1: No nie, bo za tym wszystkim stoją ogromne pieniądze. Akurat Pedro Sánchez i jego rząd to jest rząd lewicowy. Ale pamiętajmy, że w kongresie zasiada wiele ugrupowań, kilka ugrupowań prawicowych, silnych, chociażby Partido Popular, Partia Ludowa, która przez wiele lat rządziła Hiszpanią i tak naprawdę, która rozpoczęła tę spekulację. Za tą całą spekulacją mieszkaniową stoją ogromne pieniądze. No i dla prawicy jest to bardzo łakomy konsept. Zresztą no, dla lewicy też, gdybyśmy przejrzeli, ile mieszkań posiadają tam niektórzy deputowani i członkowie rządu, to też moglibyśmy się zaskoczyć. Natomiast Pedro Sánchez zrobił coś bardzo sprytnego. On jest dobrym strategiem. Kiedy te ustawy przepadły, a nie przepadły przez madryckie partie, tylko przepadły przez nacjonalistów katalońskich, centroprawicę, też ze względów przede wszystkim finansowych, to on mówi, okej, fajnie, w takim razie rozwiązuje parlament, koniec, zwołuje nowe wybory.
0: Ale dlaczego to mówi pani, że on jest dobrym strategiem, że to jest dobre rozwiązanie? On liczy na to, że dostanie większe poparcie w tych listopadowych wyborach?
1: Może dostać, ale tutaj jest tak, parlamentu nie ma, ale trzeba rządzić krajem i przyjmować w tym czasie ustawy, bo wybory są 29 listopada i wtedy w Hiszpanii stery przejmuje tak zwany autorytet. To jest 69 deputowanych, którzy w tym czasie przyjmują też decyzję rządu i tam jest inny rozkład sił. Czyli teraz to samo, co wypadło już z kongresu, wróci na stały komitet kongresu i jest bardzo duża szansa, że przyjdzie.
0: No proszę, co za manewr rzeczywiście niesamowity.
1: Bardzo ryzykowne. On prawdopodobnie być może straci. Już od 8 lat rządzi. Zostanie wybrany albo nie, ale jest ogromna szansa na to, że te ustawy przejdą.
0: No rzeczywiście jest to historia, no tak jak państwo słyszą, pełna zwrotów akcji, ale myśmy już kiedyś rozmawiali w Adresie Zamieszkania o różnego rodzaju ograniczeniach dla rynku najmów, oczywiście głównie w kontekście polskiej debaty i ustawy, która jak słyszę została znowu wyrwana jej zęby. Będziemy do tego tematu wracać. Natomiast wracając do Hiszpanii, my często podajemy przykład Barcelony jako miasta, które zostało pochłonięte przez masową turystykę. Jakiego rodzaju ograniczenia wprowadziło to miasto, wprowadziła bo może cała Katalonia, żeby właśnie bronić mieszkańców przed pseudohotelami, zamienianiem mieszkań w takie apartamenty na wynajem turystyczny?
1: To jest niestety tragedia w Barcelonie, bo przez wiele lat turysta był bardzo poszukiwany i robiło się wszystko pod turystę. Właściciel mieszkania, który mógł wynająć to mieszkanie za te 1000 euro miesięcznie, nagle dowiadywał się, że jeśli on będzie wynajmował turystom, to on to 1000 euro dostanie, ale tygodniowo. Czy jeszcze przez krótszy czas. Więc
0: łakomy kąsek, tak.
1: Tak, chociażby, nie wiem, słynna Barceloneta to jest przepiękna dzielnica, stara wioska rybacka, położona tuż nad morzem, gdzie praktycznie ci starzy mieszkańcy zostali wyparci. Teraz gdzieś tam mieszkają na przedmieściach Barcelony, w innych miejscowościach podbarcelońskich, bo tam już ich nie było stać na to, żeby wynajmować te mieszkania. Więc Barcelona, ale to nie tylko Barcelona, Katalonia wprowadziła ograniczenia, jeśli chodzi o te mieszkania turystyczne. To znaczy przede wszystkim trzeba je zarejestrować. To zasilało niesamowicie szarą strefę. To było bardzo trudne do wykrycia przez wiele lat.
0: Ale to rejestracja w czym pomogła? Bo w Polsce też ma być to rozwiązanie wprowadzone.
1: Przede wszystkim w płaceniu podatków. Oni nie płacili, wielu właścicieli nie płaciło podatków od tych bardzo, bardzo wysokich kwot, które brali. A do tego, jeśli ja mam mieszkanie, które chcę, żeby było mieszkaniem turystycznym i w tym, nie wiem, w kamienicy, w której mieszka 20 lokatorów, 20 rodzin, to ja muszę zdobyć podpis wszystkich. Oni się muszą na to zgodzić. Jeśli się nie godzą, nawet jedna rodzina powie absolutnie nie, to ja nie mogę tego mieszkania już wynająć na zasadach turystycznych, znaczy dla turystów. Też na przykład rada jakiejś dzielnicy może zdecydować, okej, my się godzimy, żeby w tej dzielnicy było, przypuśćmy, 5000 mieszkań turystycznych i ani jednego więcej. Więc już ograniczenie też liczby dopuszczalnych mieszkań w danej dzielnicy, w danym mieście.

0: czy w danym regionie, bo doszło do zupełnego odsunięcia tych starych mieszkańców. Wiele z tych osób to są starsze osoby, które podobnie jak Mary Carmen przeżyły całe życie w danej dzielnicy, w danym domu i nagle, albo nawet nie to, że ktoś próbuje odebrać im mieszkania, ale jeśli one mają dookoła mieszkania, w których mieszka po 10 turystów, już nawet nie będę wskazywała na nację, nie piją, tylko chleją, to życie już nie jest fajne tym mieszkaniu.
1: No nie, zdecydowanie. Tak. Trzeba się wyprowadzić w nowe, obce miejsce, stworzyć na nowo sobie życie.
0: Tak. Albo uregulować to, co jest i po prostu zakazać. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie ta zgoda wspólnoty mieszkaniowej. Ja dosłownie 2 dni temu po przylocie rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, którzy mieszkają w centrum Barcelony i mówią, słuchaj, my już nie chodzimy do tych barów, do których chodziliśmy wcześniej, bo one są wszystkie nastawione na turystów. Raz poszły ceny, dwa, to już nie jest ta sama atmosfera i praktycznie czujemy się intruzami we własnym mieście.
1: Tak, to jest coś niesamowitego.
0: Dlatego wierzę, że tutaj te ustawy w Polsce będą mądrze.
1: No to może przytoczę, jaki jest pomysł. Pomysł do tej pory w ustawie w Polsce był taki, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły właśnie decydować, czy w danym miejscu można tworzyć mieszkania na wynajem krótkoterminowy, po prostu głosując, przyjmując uchwały. No ale właśnie w komisji w Sejmie stwierdzono, że trzeba tutaj wybić zęby tej ustawie. I uwaga, spółdzielnia owszem będzie mogła zakazać najmu krótkoterminowego, ale wyłącznie wtedy, gdy połowa lub więcej mieszkańców pojawi się na tym zebraniu w spółdzielni i zagłosuje. Co oznacza, że w przypadku spółdzielni, gdzie są setki mieszkańców, czasem nawet tysiące, bo są takie spółdzielnie w dużych miastach w Polsce, realnie taka uchwała nigdy nie zostanie przyjęta, bo trudno uwierzyć w to, że spółdzielnia, w której są setki osób, będzie w stanie ich wszystkich zwołać w jedno miejsce w jednym czasie i zachęcić do głosowania. Więc w ten sposób Sejm proceduje, zobaczymy, co będzie dalej. A jeszcze wracając do Hiszpanii, czy to jest też kraj, w którym spekuluje się nie tylko mieszkaniami i cenami najmu, ale również samą ziemią, wykupem ziemi, a następnie budowaniem tam na przykład apartamentowców dla turystów.
0: Tak, i to niestety często ta spekulacja jest bardzo smutna, bo ja pamiętam przypadki, kiedy panujący rząd, to akurat nie dotyczy rządu Pedro Sancheza, to były inne rządy, przejmował tereny publiczne, na których zamiast budować mieszkań komunalnych powstawały drogie apartamentowce. Zresztą w każdym mieście, myślę, że gdybyśmy przejechały się po całej Hiszpanii, po całym każdym regionie, znajdziemy właśnie takie kwiatki. Przejmowanie terenów zielonych, czy przejmowanie jakichś ogrodów społecznych, na których ludzie sobie sadzą pomidory, no to teraz tam będą apartamentowce. Bardzo rzadko to przejmowanie dotyczy mieszkań komunalnych. Nie wiem, na przykład w Madrycie czy w Barcelonie udział mieszkań komunalnych w całości to jest niewiele ponad procent. W Barcelonie to jest 1,5%, ale w Madrycie to chyba jest 1,17%.
1: Ale to ciekawe, a w Warszawie ile, wie pani?
0: W Warszawie z tego, co znalazłam, to jest 7,5%.
1: No nie właśnie. Wiem, czy to jest, tak. No właśnie.
0: Zresztą jeszcze tylko sekundę, dział Macalboni, to jest burmistrz Barcelony, był chyba w marcu w Warszawie, po to, żeby spotkać się między innymi z prezydentem, z panem Rafałem Trzaskowskim i oglądał przy Grójeckiej takie mieszkania komunalne, no, które mają ręce i nogi, że nie są to jakieś, nie, bo tutaj na ogół mieszkania komunalne to z góry wiadomo, że to są komunalne, one są po prostu zaniedbane.
1: Ale myślałam sobie o tym, że być może ten zasób komunalny w Hiszpanii czy właśnie w Barcelonie, Madrycie jest mniejszy, bo uzupełnia go ten system regulacji czynszów, czy uzupełniał i powodował, że nawet jeśli ktoś miał mniejsze dochody, to mógł znaleźć w jakiejś korzystnej cenie mieszkanie. Ale rozumiem, że teraz ten cały system się rozsypał i tak naprawdę osoby o niskich dochodach zostają trochę bez rozwiązania. Znaczy muszą się chyba wyprowadzać z dużych miast, gdzie jest najdrożej.
0: No i tak robią. I tak niestety robią. Tu jeszcze jest jeden problem w Hiszpanii, czy jest ich kilka, ale jeden to są pustostany. Ciągle nie ma tutaj, Pedro Sánchez też próbuje od lat i ustawami, i regulacjami nakłonić tych, którzy mają na przykład 3 mieszkania, ale żadnego nie wypuszczają na rynek, do tego, żeby to robili.
1: Tak, bo jeden z pomysłów to jest wyższy podatek. Jeśli mieszkanie stoi puste, płacisz więcej, bo ono nie służy swojemu celowi. Bo to znowu wracamy, proszę państwa, do tej dyskusji o tym, że mieszkanie nie jest towarem, takim zwykłym towarem, tylko jest czymś więcej, jest, jak to mówił ostatnio

0: Donald Tusk, a wcześniej aktywiści miejscy, mieszkanie prawem, a nie towarem.
1: Tutaj też dokładnie jest to samo hasło. Czy mieszkanie, odpowiedź, czy mieszkanie jest prawem, czy mieszkanie jest przedmiotem spekulacji. Mm. Tak.
0: Pytałam o tą wyprzedaż ziemi i budowanie apartamentowców, dlatego że na ulicach Warszawy można znaleźć takie reklamy, wielkie billboardy. Kup mieszkanie w Hiszpanii, zainwestuj. To chyba nawet nie chodzi o to, żeby mieć swój apartament wakacyjny, ale żeby właśnie go wynajmować innym i uzyskiwać przychody. Czyli już nawet nie chodzi o to, żeby to Hiszpanie byli właścicielami tych apartamentów i na tym zarabiali, tylko cudzoziemcy. Więc rozumiem, że tu jest jeszcze jeden problem do tego wszystkiego, że zarabiają na tym ludzie, którzy nawet tam na miejscu nie żyją, nie mieszkają.
1: No tak, i często właścicielami tych właśnie bardzo eleganckich apartamentów są cudzoziemcy, bo ich jest na to stać. To też jest, ale na przykład, nie wiem, na Costa del Sol Polacy, o ile pamiętam, są już szóstą nacją pod względem cudzoziemców, którzy kupują tam mieszkania. Są czy Costa del Sol, czy poza tymi dużymi miastami, jest jeszcze cały czas taki rynek mieszkaniowy nie najdroższy. On nie jest nastawiony na spekulacje, on jest bardziej nastawiony właśnie na taki wypoczynek wakacyjny, kiedy te ceny jeszcze są w miarę i to często są tańsze te mieszkania niż mieszkania w Polsce i albo tam ludzie kupują sobie, jeżdżą na wakacje, albo się przenoszą. Natomiast jeśli chodzi o takie wynajmowanie, to tu jeszcze jest problem tak zwanych okupas, czyli ci, którzy mogą wprowadzić się do mieszkania, powiedzą teraz to mnie pocałujcie w nos i nie bardzo prawo stoi za właścicielem, tylko za nimi.
0: A proszę więcej o tym powiedzieć. To są osoby, które mieszkają nie płacąc czynszu i nie wyprowadzając się, tak?
1: Tak.
0: Ale to wróćmy do naszej Marii Carmen Abascal, która została eksmitowana, a w tym samym czasie płacąc czynsz i próbując udowodnić swoje prawo do mieszkania. A pani mówi, a jednocześnie są ludzie, którzy nie płacą i nie dają się wyrzucić. To jak to jest możliwe?
1: Bo właścicielami tych mieszkań nie są te fundusze sępie, tylko zwykli mieszkańcy, za którymi nie stoją ogromne pieniądze, za którymi nie stoją panowie metr na metr czy dwa na dwa, którzy po prostu powynoszą tych ludzi i którzy działają i żyją według obowiązującego prawa. Marii Carmen na przykład zabrakło 15% inwalidztwa, żeby była nieruszona z tego mieszkania, bo od 65% miałaby prawo zostać i nie zostać wyrzucona przez ten sępi fundusz, który zresztą do dzisiaj nie zabrał głosu w jej sprawie. Więc no niestety są równi i równiejsi. Prawo pieniądza ciągle, często jest tym prawem nadrzędnym.
0: Bardzo dużo dołożyła pani do naszej dyskusji, tutaj krajowej dyskusji o rynku najmu, krótkoterminowego, więc serdecznie dziękuję. Ewa Wysocka, dziennikarka Interi, autorka książki Barcelona, stolica Polski i jak państwo słyszą, dawniej mieszkanka stolicy Katalonii, teraz mieszkanka naszego kraju. Bardzo dziękuję pani redaktor. I dziękuję również państwu. Kończymy audycję Adres Zamieszkania. Spotykamy się za tydzień w sobotę w Polskim Radiu 24 po 14. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Już teraz powracamy do tych dramatycznych doniesień dotyczących polskich szkół i różnego rodzaju wypadków, które miały miejsce w ostatnich dniach. Po atakach uczniów w szkołach Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę, która ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w sieci. Nowe prawo ma skończyć z patologiami w internecie, a dokładniej dać możliwość wydawania nakazów blokowania treści oraz stron. Z prawej strony sceny politycznej słychać już opinie o zapędach cenzorskich rządu Donalda Tuska. Czy rządzący rzeczywiście próbują ograniczać wolności obywatelskie? O tym już teraz Daria Kania.
5: Sprawdzam to.
6: Próba przepchnięcia cenzury w internecie. Brak poszanowania dla wolności słowa i praw obywatelskich. Takie komentarze można było usłyszeć po przyjęciu przez Sejm ustawy, która ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w sieci. Czy rzeczywiście wraz z nowymi przepisami rządzący wprowadzają cenzurę internetu? To straszenie opinii publicznej, odpowiada dr Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka i działaczka społeczna.
7: Mamy jednak dosyć mocne gwarancje dotyczące tego, w których sprawach organizacje

0: administracji w postaci prezesa UKE czy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będą mogły decydować o treściach internetowych i w momencie, kiedy to będą treści dotyczące mowy nienawiści czy groźby karalnej, tam gdzie potencjalnie trzeba znać niuanse wolności słowa, to nie te organy będą decydowały, tylko będą zbierały materiał dowodowy i przekazywały to do sądów.
1: Również Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, uważa, że w nowelizacji nie ma żadnych mechanizmów, które można by nazwać cenzurą internetową.
2: Ustawa, o której rozmawiamy, była częścią pakietu, który miał wdrożyć w Polsce przepisy aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA. I tam mamy taki mechanizm, który pozwala reagować na cenzurę wielkich platform. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, które decydują same, bo tak to teraz wygląda, jakie treści będą przez ich algorytmy podbijane i jakie treści się wyświetlą, a jakie nie.
1: Polskie organy prawne nie mają narzędzi, by reagować na tego typu sytuacje.
2: Inne kraje Unii mają takie narzędzia. I DSA mówi mniej więcej tyle, że jeśli prawo państwa takiego jak Polska pozwala policji, sądom, urzędom wydawać nakazy blokowania albo usuwania treści nielegalnych, to platformy powinny takie nakazy respektować.
1: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych zajmie się w tym tygodniu Senat. Daria Kania, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 12 października. Oto co dziś w magazynie. Patrole policji w szkołach na razie pozostaną, chociaż sytuacja się uspokaja, poinformował premier Donald Tusk. Ziobro, Woś, Kamiński, Wąsik to tylko niektóre nazwiska, którym Komisja Śledcza do spraw Pegasusa stawia zarzuty. Specjalnie powołana grupa policji zatrzymała podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ponad 80 tysięcy skontrolowanych szkół i 135 osób zatrzymanych. W całym kraju trwa policyjna akcja, która jest odpowiedzią na ataki nożowników, do których doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Premier Donald Tusk zwołał kolejną pilną naradę z szefami resortów i przedstawicielami służb.
2: Premier Donald Tusk, otwierając naradę, powiedział, że w poniedziałek około 20 tysięcy policjantów patrolowało szkoły i ich okolice. Przekazał, że internet jest monitorowany 24 godziny na dobę, a działania służby doprowadziły do zredukowania napięcia w sieci.
3: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji.
2: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że z perspektywy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować. Zaznaczył, że poniedziałek był już znacznie spokojniejszy od minionego piątku.
4: To już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone, skontrolowane. 18 nowych osób zatrzymanych od wczorajszego raportu.
2: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jego resort działa w sytuacji, w której nie obowiązuje rządowa ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Apelował do platform cyfrowych, by współpracowały z rządem, dopóki podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą nie ma. We wtorek ruszają prace w Senacie, więc niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu ustawa trafi na biurko prezydenta. Na piątek wicepremier zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
5: Pojawiały się informacje dotyczące tego, że mamy grupy ekstremistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
2: Ministra edukacji Barbara

0: Nowacka poinformowała, że zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w 9 na terenie województwa mazowieckiego i jednej w województwie kujawsko-pomorskim. Zaznaczyła, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Zakładają one między innymi ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
1: Po pierwsze, rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych poprzez określenie zasad zabezpieczenia budynków, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo. I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły, ale jestem przekonana, że to trzeba zrobić dla bezpieczeństwa uczniów i dla bezpieczeństwa nauczycielek i nauczycieli.
0: Koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak poinformował, że służby obserwują mniej działań rosyjskich botów szerzących dezinformację. Ma to związek z działaniami ukraińskiej armii.
2: ABW obserwuje znaczący, radykalny spadek działalności rosyjskich botów w sieci. To jest zjawisko światowe. Po zbombardowaniu 3 centrów danych i wyłączeniu 3 rosyjskich superkomputerów praktycznie na świecie ustał ruch rosyjskich botów, przynajmniej na ten moment, więc to też jest taka okoliczność, która jest warta zauważenia, bo przy każdym tego rodzaju kryzysie, jak ten, którym się zajmujemy, aktywność rosyjskich botów była gigantyczna zawsze. W tej chwili pewnie przejściowo, ale mamy spokój z tym.
0: Premier poinformował, że zwrócił się do szefa MSWiA, by działania policji były kontynuowane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: W ostatnim czasie wzrosła liczba kontaktów z telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. We wrześniu odebrano 1500 połączeń i przeprowadzono 2200 czatów internetowych. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zauważyła, że sytuacja w szkołach wzbudziła niepokój wśród wielu dzieci. Dlatego działanie telefonu zaufania jest bardzo potrzebne.
4: Dla nas jest bardzo ważne to, żeby telefon zaufania dawał młodym osobom poczucie bezpieczeństwa i żeby zawsze osoby młode wiedziały, że kiedy kontaktują się z telefonem zaufania, to że zawsze są ważne i każde ich słowo jest bardzo ważne. Stworzyliśmy nową wizualizację telefonu zaufania, zmieniło się logo. Mamy dedykowaną stronę internetową, tego nie było, czyli powstaje strona internetowa, gdzie znajdują się również treści adresowane dla dzieci i młodzieży dotyczące tych problemów, z którymi najczęściej zgłaszają się do Biura Rzecznika Praw Dziecka.
3: Adrianna Chmielewska, psycholog, która pracuje w telefonie zaufania Rzecznika Praw Dziecka, dodaje, że agresja wśród młodych jest często wynikiem podjudzania przez innych.
5: Te działania różne, które młode osoby podejmują, skrajnie agresywne, przemocowe, to czasami są, no bo ktoś mnie skrzywdził, bo ktoś mnie uraził, to w taki sposób rozwiąże sytuację. A jeżeli jeszcze spotka na swojej drodze osobę, która jeszcze bardziej to wzmocni i mu potwierdzi, że taki jest sposób rozwiązywania takich konfliktów, no to no mamy nieszczęście, takie jak ostatnio widzieliśmy.
3: Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępny jest pod numerem 800 12 12 12, a czat na stronie 800 12 12 12.pl.
6: Suma wydarzeń.
3: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa kończy 2-letnią pracę i przedstawiła jawną końcówkę, część końcowego raportu. Według niej w czasach Prawa i Sprawiedliwości oprogramowanie było wykorzystywane bez akredytacji, a zebrane materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
7: Dokument liczy około 700 stron i obejmuje części jawną oraz tajną. Przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka, powiedziała, że Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad tym systemem.
8: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Używano zagranicznych adresów IP.
7: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany z środków Funduszu Sprawiedliwości, co zdaniem komisji było złamaniem prawa. Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczy, że systemem Pegasus posługują się także inne państwa NATO.
9: Z jednej strony straszy się wojną i zagrożeniem ze wschodu, wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby, narzędzia służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
7: Komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie wobec 11 osób. Chodzi między innymi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Wśród osób, wobec których sporządzono zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa są m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca Michał Woś. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski mówił w Polskim Radiu 24, że obcy wywiad mógł mieć przez to dostęp do danych na temat polskich polityków.
10: Jeżeli izraelski producent, no to izraelski wywiad, to chyba oczywiste, więc jest to katastrofa pod każdym względem, bo właśnie dlatego, jeżeli kupujemy jakieś jakikolwiek sprzęt, to musimy mieć

0: mieć pełen do niego nie tylko dostęp, ale izolować go właśnie nawet od tych, którzy nam go sprzedają.
1: Raport w sprawie Pegasusa zostanie zaprezentowany Sejmowi najprawdopodobniej w listopadzie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Czarzasty podkreślił, że przyjęta przez Sejm ustawa nie ogranicza wolności, jak twierdzi prezydent, lecz ma przede wszystkim chronić dzieci.
2: Panie prezydencie, ma pan dzieci? Ja też mam dzieci. Ja mam też wnuczkę. Myślę, że w imię pana dzieci, moich dzieci, ale przede wszystkim w imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła. Trzeba o nasze dzieci walczyć i w tej sprawie nie ma co kluczyć, nie ma co się kłócić. Zróbmy coś wspólnie, może pierwszy raz, ale sprawa jest tego warta.
1: Ustawa o bezpieczeństwie w internecie w najbliższym tygodniu trafi do podpisu prezydenta. Projekt w czwartek został przyjęty przez Sejm. Przepisy mają umożliwić szybsze blokowanie treści promujących przemoc i nienawiść. Jutro ustawą zajmie się senacka komisja. Pierwsza wersja została na początku roku zawetowana przez prezydenta. Karol Nawrocki uzasadniał decyzję tym, że proponowane przepisy ograniczały wolność słowa.
3: Sumę wydarzeń.
1: Policjanci przewieźli do Warszawy mężczyznę, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Piotr Antoni Skiba z prokuratury powiedział Polskiemu Radiu, że mężczyzna jutro będzie przesłuchany.
4: Dziś w godzinach popołudniowych i jutro w godzinach przedpołudniowych trwały i trwać będą jeszcze czynności procesowe na terenie komendy. Między innymi przesłuchiwani są biegli. Jutro w godzinach okołopołudniowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury.
1: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podejrzani usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Szef MSWiA powiedział, że dwóch cudzoziemców zatrzymano poza granicami Polski.
5: Na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, za to podpalenie. Czynności realizowała niemiecki Federalny Urząd Kryminalny, BKA, na podstawie materiałów zgromadzonych, przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Nie ma wątpliwości, że za aktem dywersji stoją rosyjskie służby, podkreślał Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych powiedział, że praca polskich służb może być ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonać aktu sabotażu.
6: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
1: Do pożaru doszło pod koniec września. Komendant główny policji Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
7: Bezpośrednio ustaliliśmy i odtworzyliśmy przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy nagrania wskazujące na to konkretne działanie. To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
1: Marek Boroń podkreślił bardzo dobrą współpracę z niemiecką policją w tej sprawie. Trwają przeszukania w mieszkaniach zatrzymanych. Zdaniem śledczych celem dywersantów było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Polska buduje klimatyczne NATO. Warszawa stara się trzymać w ryzach koalicję przeciwników.

0: nowego podatku klimatycznego. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Chodzi o ETS2, czyli nowe opłaty za ogrzewanie domów i tankowanie aut. I choć różne kraje z różnych powodów zgłaszają sprzeciw, to zapowiadają, że gotowe są bronić wzajemnie swoich postulatów. A okazją do wzmocnienia koalicji była dzisiejsza narada w Luksemburgu ministrów środowiska unijnych krajów.
1: Gra toczy się teraz o to, by wykorzystać pracę nad główną reformą unijnego systemu opłat za emisję CO2 i włożyć do niej kwestię ETS-u drugiego. W przeciwnym razie nowy podatek klimatyczny wejdzie w życie w 2028. Na spotkaniu ministerialnym w Luksemburgu włączenia nowych opłat klimatycznych do reformy ETS zażądała grupa 5 krajów, w tym Polska. A jeszcze przed spotkaniem Warszawa zorganizowała naradę z udziałem 16 krajów przeciwników nowego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Grupa więc się powiększa, bo w marcu liczyła 10 państw. Teraz, jeśli ta sprawa zostanie włączona do głównej reformy unijnego systemu opłat za emisję CO2, to Warszawa będzie zabiegać, by dodatkowa opłata klimatyczna była dobrowolna, albo przynajmniej będzie się starać opóźnić ją do 2030 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów do otwarcia negocjacji członkowskich z Ukrainą w kolejnych dwóch obszarach. Jutro rokowania formalnie rozpoczną się w Luksemburgu.
1: Kolejny etap negocjacji blokowały Węgry, ale już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że zniosą weto, jeśli ukraiński parlament przyjmie zmiany do ustawy oświatowej wzmacniające prawa mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Dziś te zmiany zostały przyjęte, a zatem jutro Ukraina otworzy negocjacje w dwóch obszarach – rynek wewnętrzny i konkurencyjność. To oznacza także odblokowanie negocjacji z Mołdawią, bo w rozmowach członkowskich z Unią jest ona powiązana z Ukrainą. Oba kraje rozpoczęły rokowania akcesyjne w czerwcu, otwierając pierwszy klaster negocjacyjny. W lipcu otworzyły drugi. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Prezydent Ukrainy zarzuca Rosji łamanie energetycznego rozejmu i zapewnia, że Kijów powstrzymuje się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Wołodymyr Zełenski mówił w Fox News, że Władimir Putin ignoruje dążenia Donalda Trumpa do zawieszenia broni. Ukraina jest gotowa wstrzymać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną i wstrzymuje się, zadeklarował prezydent Ukrainy. Dla Rosjan bardzo ważne są rafinerie, a dla nas bardzo ważna jest elektryczność. Bez elektryczności ludzie nie przeżyją. Nasze infrastruktury energetyczne się różnią. W Rosji to gaz i ropa odgrywają kluczową rolę zarówno w eksporcie, jak i w użytku wewnętrznym. My wykorzystujemy głównie elektryczność. Energetyczne zawieszenie broni powinno polegać na tym, że oni nie atakują obiektów energetycznych kluczowych dla nich, dla nas, a my kluczowych dla nich. W wywiadzie dla Fox News Wołodymyr Zełenski przypomniał ponadto, że po ogłoszeniu energetycznego rozejmu przez Donalda Trumpa Rosjanie uderzyli w ukraińską infrastrukturę gazową. Zaatakowali w Charkowie i Kijowie. Była to odpowiedź dla prezydenta Trumpa. Władimir Putin zaatakował naszą infrastrukturę energetyczną. Sygnał płynący z Rosji był bardzo jasny. Nic nie wiedzą o zawieszeniu broni w sferze energetycznej, stwierdził Wołodymyr Zełenski. Papież Leon XIV ma przejść jutro operację usunięcia niewielkiego guza w płucu. 71-letni papież poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański o planowanym zabiegu. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: W Warszawie oddano hołd żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, którzy walczyli pod Lenino. Uroczystość odbyła się przed grobem nieznanego żołnierza w 83. rocznicę rozpoczęcia walk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Lech Parel przypomniał, że bitwa w zależności od okresu była różnie oceniana. Dziś przede wszystkim pamiętamy o polskiej krwi przelanej na froncie wschodnim.
3: W wolnej Rzeczypospolitej wreszcie mogliśmy głośno mówić o polskich siłach zbrojnych na zachodzie, o bohaterach podziemia niepodległościowego. Rocznica bitwy pod Lenino zeszła wtedy na dalszy plan. Front, na którym nasi żołnierze toczyli tak ciężkie walki,

0: okupione tak wielkimi stratami, został nieomal zapomniany. Chcę to zmienić. Krwi żołnierskiej nie wolno dzielić na lepszą i gorszą.
1: W bitwie pod Lenino poległo ponad 500 polskich żołnierzy, a prawie 1800 zostało rannych. Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi tak zwany cykliczny rozkład. Spółka zapowiada też uruchomienie pociągów na zupełnie nowych trasach.
2: Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
3: Mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach.
2: W nowym rozkładzie przewoźnik uruchomi w sumie 600 połączeń w ciągu doby. Jak mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak, nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków.
4: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacyjnego.
2: Przewoźnik wzmacnia także ofertę międzynarodową. Więcej pociągów pojawi się między innymi na trasach do Kijowa i do Pragi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Prawie co trzeci Polak ma nadwagę lub jest otyły, alarmują eksperci. Otyłość to choroba, a nie defekt kosmetyczny czy brak silnej woli. A na jej rozwój ma wpływ wiele czynników. O leczeniu otyłości rozmawiali specjaliści na konferencji Tsunami Otyłości. Jak zatrzymać te fale zorganizowanej w Warszawie? Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
6: Pani Elżbieta Brzozowska ważyła 120 kg. Przeszła operację bariatryczną, schudła 52 kg. Ale jak podkreśla, operacja to dopiero początek drogi, bo konieczna jest zmiana wyborów, nawyków i praca nad sobą.
7: Ja nazywam to remontem w głowie. Zmiana podejścia do tego, czym jest jedzenie. Dla mnie jedzenie było pocieszeniem, było sposobem na smutek, było celebracją.
6: Otyłość widać na pierwszy rzut oka, ale tylko 5% chorych jest leczonych. Pacjenci zamiast otrzymać pomoc, zmagają się ze stygmatyzacją, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Mariusz Wyleżoł.
8: Sama prymitywna rada, jedz mniej i ruszaj się więcej, jest niestety krzywdzeniem chorych.
6: Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która zwiększa ryzyko rozwoju ponad 200 różnych powikłań i schorzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Rusza budowa największej sali koncertowej w Polsce. Symfonia Varsovia podpisała umowę na realizację inwestycji przy ulicy Grochowskiej. To historyczny moment, podkreśla dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
9: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy, co naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie 2 razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności. Bardzo nowoczesny, świetny projekt austriackiego architekta Tomasa.
1: Centralnym punktem inwestycji będzie sala koncertowa na prawie 2000 miejsc, obok niej powstanie sala kameralna na 400 miejsc. Finał całej inwestycji planowany jest na przełom 2029 i 30 roku. Na koniec magazynu sprawdzamy prognozę pogody na najbliższe godziny. W nocy będzie przeważać zachmurzenie duże, mówi dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
10: Najbliższa noc z poniedziałku na wtorek będzie dość pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, gdzie spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie kraju pojawią się miejscami rozpogodzenia i głównie tam utworzą się mgły z widzialnością do 200 metrów. Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w rejonie wybrzeża, tam do 9 stopni Celsjusza.
1: Nieco chłodniej będzie w nocy na krańcach północno-zachodnich, około 1 stopnia, a w rejonach podgórskich nawet -1. I tą informacją kończymy dzisiejszą sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Ależ śmiga ten...

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Audycję Twoje pieniądze. Zajmiemy się dziś obowiązkiem zgłaszania w ZUS dochodów przez osoby, które pracują, a jednocześnie pobierają emerytury lub renty, czy też renty rodzinne. Ale wyjaśnimy też, czy warto takie informacje składać, gdy ma się do takiej renty rodzinnej na przykład, bo to najczęściej się będzie zdarzało, prawo, a wydaje się nam tak na co dzień, że zarabiamy jednak no, troszkę lepiej i po prostu pewnie nam się z ZUS-u nic nie należy. Tymczasem wcale tak być nie musi. I moim gościem jest pani Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No właśnie, ja chciałam zwrócić uwagę na to, że czasami myślimy, że nam się nie należy, a jest inaczej, więc na pewno do tego za chwilę dojdziemy. Emeryt tak zwany wcześniejszy, tak? Albo rencista, w tym często osoba z prawem właśnie do renty rodzinnej, pracuje. I to jest nasze założenie. Zarabia na przykład te 6-7 tysięcy złotych. No i właśnie, myśli sobie, po co składać taką informację do ZUS? Przecież i tak nic mi się nie należy.
1: I to jest mylne myślenie. No bo jeżeli pobieramy świadczenie z ZUS i dodatkowo dorabiamy sobie, to powinniśmy składać zaświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. Jeżeli ten przychód, od tego przychodu odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, to jak najbardziej należy nam się przeliczenie świadczenia. Musimy tutaj pamiętać, że takie przeliczenie świadczenia robimy raz w roku lub po ustaniu, po rozwiązaniu stosunku pracy, po ustaniu odprowadzania tych składek emerytalno-rentowych. Więc dokonujemy tego raz w roku, bądź po ustaniu ubezpieczeń społecznych. Ale jeszcze tutaj ważna rzecz w przypadku, bo pani redaktor wspomniała o rencistach, którzy pobierają renty rodzinne. Tak. Im się wydaje, że pobierają rentę rodzinną, no to świadczenia nie przeliczymy. Ale jeżeli mają prawo do własnego świadczenia, to owszem, renty rodzinnej my nie przeliczymy, bo to jest świadczenie zmarłego. No chyba, żeby znaleźli jakieś dodatkowe dokumenty, których ten zmarły nie złożył kiedyś do swojego świadczenia. Ale renty rodzinnej nie przeliczymy, ale możemy przeliczyć jego świadczenie. I może przy pierwszym przeliczeniu, drugim przeliczeniu z tytułu tego kontynuowania zatrudnienia, jego świadczenie nie będzie wyższe od tej renty rodzinnej, ale za którymś już razem może się okazać, że jednak to, co sobie dorobił, spowoduje, że jego własne świadczenie będzie wyższe i wtedy ZUS dokona porównania tych świadczeń i wypłaci świadczenie wyższe. Także zachęcam do tego, żeby takie zaświadczenia składać do nas, bo my z urzędu nie przeliczymy, ale na wniosek świadczeniobiorcy jak najbardziej, tylko tutaj też musimy pamiętać o wysokości przychodu, jaki osiągamy.
0: No Powiedzmy, jakie są te limity kwotowe, które nam zawieszają, zmniejszają wysokość tej renty rodzinnej, emerytury?
1: Limity kwotowe, jak pani redaktor ładnie powiedziała, one są zmieniane co kwartał. Zmieniane są w marcu, w czerwcu, we wrześniu. I w ostatnim czasie aktualnie te limity zostały zmienione od 1 września 2026 roku, więc aktualny taki limit wynosi 6463 zł i 20 groszy w przypadku, kiedy mielibyśmy zmniejszyć świadczenie, czyli który przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast przy przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w tym przypadku emerytura, renta powinna być zawieszona, ten limit od 1 września wynosi 12 003 zł i 10 groszy. Nie znamy jeszcze...
0: Czyli czasami myślimy, że zarabiamy sporo, a się okazuje, że wobec tego limitu wcale tak nie jest.
1: Wcale tak nie jest. Tak. Nie znamy jeszcze w tej chwili tego limitu rocznego, jaki będzie za 2026 rok, no bo nie mamy jeszcze miesiąca grudnia.
0: No to pytanie takie. W jakim terminie takie zaświadczenie o dochodach należy do ZUS-u złożyć? Taki ostateczny termin.
1: To znaczy w momencie, kiedy składamy wniosek o przyznanie świadczenia, to już w tym wniosku powinniśmy zaznaczyć, czy będziemy pracować, zamierzamy pracować i czy ten nasz przychód będzie powodował zawieszenie bądź zmniejszenie świadczenia. Jeżeli na przykład tak się działo, że nie pracowaliśmy, ale gdzieś tam w międzyczasie pobierając świadczenie, podjęliśmy zatrudnienie, to powinniśmy w ogóle od tego momentu już poinformować ZUS i złożyć oświadczenie, czy ten przychód nasz będzie powodował zmniejszenie bądź zawieszenie.
0: Ale załóżmy drugą sytuację, to znaczy, że my pracowaliśmy, stwierdziliśmy, że nie chcemy pobierać, No ale teraz po chociażby pani wypowiedzi powzięliśmy wątpliwość, bo może by nam się coś należało. To jaki jest ten termin?
1: A jeżeli na przykład złożyliśmy takie oświadczenie, że my nie

0: będziemy pobierać, bo ten przychód może przekroczyć 130, a okazało się, i na przykład od stycznia mieliśmy świadczenie zawieszone, a w miesiącu czerwcu stwierdziliśmy, że jednak ten nasz dochód nie będzie powodował zawieszenia świadczenia, to składamy wniosek do ZUS-u o to, żeby wypłacać świadczenie w pełnej wysokości, i ZUS zrobi to od miesiąca złożenia wniosku albo od najbliższego terminu wypłaty.
1: Czyli możemy to zrobić, nie wiem, w czerwcu, we wrześniu, to nie jest tak, musimy w marcu, na początku roku.
0: Nie. W momencie, kiedy widzimy, że ten nasz przychód zmieni nam wysokość, będzie miał wpływ na wysokość naszej emerytury w zmienny sposób, czy tam renty, to takie oświadczenie składamy. Jeżeli my tego nie zrobimy, to tak czy inaczej po upływie roku świadczenie i tak zostanie rozliczone.
1: Jasne. No właśnie. No to teraz, gdyby tak się okazało, że przez ten dany rok to świadczenie pobierał, ale potem okazało się jednak, że ten dochód był wyższy, bo to jest ta takie zawsze bardziej ryzykowne sytuacja, przy na przykład ruchomym wynagrodzeniu, to jest możliwe. Tutaj można to albo z kilku miejsc, i tu można się jakby nie zorientować. To wówczas na koniec roku ZUS to, jak pani powiedziała, rozliczy, nakaże nam zwrócić te nienależne kwoty, czy nie? Jak to będzie wyglądało?
0: ZUS na koniec roku rozliczy nam świadczenie. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście przychód, który osiągnęliśmy w całym roku, powodował zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia, a świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości, rozliczy takie świadczenie i będziemy prosili o zwrot tej jakby nadwyżki, która nam się nie należała. Jeżeli w decyzji, którą otrzymamy o rozliczeniu świadczenia, będziemy mieli określony termin, kiedy to świadczenie trzeba zwrócić, jeżeli zwrócimy w terminie, no to zamkniemy sprawę. Jeżeli nie zwrócimy w terminie, to wtedy ZUS będzie nam naliczał odsetki. Ale może być też sytuacja odwrotna, że nasze świadczenie było zmniejszone bądź zawieszone, a okaże się na koniec roku, jak prześledzimy przychody miesięczne, okaże się, że tak naprawdę świadczenie powinno być na przykład wypłacane w pełnej wysokości, no to wtedy rozliczymy. Jeżeli nam wyjdzie kwota do zwrotu, to tą kwotę z świadczeniobiorcy naszemu
1: zapłaci. Czyli tak naprawdę, przepraszam, że wejdę pani w słowo, czyli tak naprawdę to można w grudniu wziąć od pracodawcy zaświadczenie o wysokości naszych zarobków każdego miesiąca, rozumiem, w danym roku, tylko trzeba było z takim rozbiciem na miesiące dostarczyć do ZUS-u i potem on już rozliczy i ewentualnie możemy potencjalnie dostać jakieś pieniądze.
0: Tak, tak. A jeszcze tutaj bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałam. Musimy pamiętać, że takie zaświadczenia powinny być złożone do końca lutego roku kolejnego.
1: No właśnie o to mi chodzi, ale za poprzedni rok do końca lutego roku następnego, czyli żeby na przykład za rok 26 teraz jakieś pieniądze dodatkowo dostać, tak przyjmijmy, że ktoś się zorientował, no to powinien do końca lutego 27 roku złożyć to.
0: Tak, powinien do nas złożyć.
1: I kiedy ZUS wtedy to przelicza i kiedy się możemy o tym dowiedzieć?
0: Jeżeli my wystąpimy z wnioskiem i złożymy zaświadczenie, no to ZUS ma obowiązek w ciągu 30 dni rozliczyć świadczenie. Jeżeli tego nie zrobi, to wtedy my możemy dopominać się odsetek od ZUS-u. Tak?
1: Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Aneta Damiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: Dziękuję i zapraszam na kolejne Twoje pieniądze za tydzień. Do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: To jest Turbo Historia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pan Michał Przeperski. Dzień dobry.
4: Kłaniam się.
3: Instytut Historii Pan, Muzeum Historii Polski, więc będzie bardzo historycznie. Aczkolwiek ta historia nie będzie wcale tak odległa, bo porozmawiamy o czasach, które wielu z nas tak naprawdę pamięta, wychowało się, rodziło. Te przebitki, jakieś pocztówki w naszych głowach, czy też przed naszymi oczami powinny się otwierać i wyświetlać. Prawie Zachód. Historia polskiej transformacji. O tej książce będziemy rozmawiać.
4: nawet historię polskiej transformacji, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo to nie jest bez znaczenia, bo to nie jedna historia taka spójna, tylko raczej pewien kolaż historii. I jedną rzecz chciałem dorzucić w imieniu moich studentów, których bardzo gorąco pozdrawiam. Jeżeli by pan kiedyś do mnie wpadł na zajęcia, zachęcam, zapraszam. Myślę, że mielibyśmy...
3: Że czuję się zaproszony.
4: Mielibyśmy wspólnie pewnie do porozmawiania i do poopowiadania o historii, no to zorientowałby się

0: pan, że rozmawiamy z rocznikami 2005 i wyżej. I zaręczam panu, że lat 90., nawet tak długich lat 90., jak te, o których piszę w książce, no to żaden z nich nie pamięta.
1: Ale to jest jedno z pierwszych pytań, bo inaczej, jedna z pierwszych rzeczy, które przyszła mi do głowy, bo po przeczytaniu pana książki, po przypomnieniu sobie tych czasów, a ja wtedy akurat kończyłem, to było liceum, studia, więc można powiedzieć, że no człowiek jest już świadomy tego, co się wokół niego dzieje, to mnie się po kolei te wszystkie obrazki wyświetlały. Wiadomo, że w pamięci każdego z nas te obrazki wyglądają troszkę inaczej. Te kolory być może też są trochę mniej lub bardziej nasycone w pewnych momentach, ale zastanawiałem się, czy tak pokręcone czasy można zrozumieć, nie żyjąc w nich.
0: No, trzeba próbować. To zawsze tak jest, że wydaje się, że materia historyczna jest tak złożona, tak skomplikowana, że ktoś, kto nie żył, nie widział, nie zbliżył się do
1: Ale
0: do
1: to nie
0: tego.
1: Chodzi o historię. Chodzi o te wszystkie rzeczy, które działy się niejako z boku, o których pan pisze zresztą.
0: Ale uważa pan, że to nie jest historia?
1: No, to... no dobrze, to nie jest ta historia, taka ta wielka historia, tak?
0: Ta mała historia to też jest historia. Czy to można zrozumieć, czy można się do tego zbliżyć? To jest bardzo głęboka ludzka potrzeba. Nie chcę filozofować przesadnie, ale myślę, że film, literatura, poezja, rozmaita sztuka w rodzaju sztuki nowoczesnej, w rozmaitych odmianach, to też jest próba zbliżenia się do doświadczenia, zbliżenia się do wyrażania niewyrażalnego. I w tym sensie jakoś, tak jak umiałem, próbowałem opisać, próbowałem zrozumieć, próbowałem pokazać, zaciekawić też długimi latami 90., bo mam takie głębokie, przede wszystkim, to chyba jest dla mnie najważniejsze, głębokie przekonanie, że to trzeba robić, że to warto robić, że to jest nie tylko bardzo ciekawe, tak samo z siebie po prostu, ale również, że w tych latach naprawdę tkwi bardzo głęboko korzeń naszej współczesności.
1: No przynajmniej kilka wątków z tej książki bardzo łatwo odnieść do tego, co tu i teraz.
0: Cieszę się, że to tak pan ocenia. Mam wrażenie, że tych wątków jest rzeczywiście trochę i no, długo by je po prostu w tym momencie wymieniać. Takie mi przyświecały założenia wyjściowe. Uznałem, że jest to przede wszystkim bardzo ciekawe, że jest to bardzo aktualne. No i może jeszcze jedna rzecz, nie będę taił. Chociaż okładka mojej książki jest dosyć kolorowa, jaskrawa. Właśnie taka, użyję raz tego słowa, obiecuję, że tylko raz, 90-sowa. To tak naprawdę mam głębokie przekonanie, że długie lata 90. z tak zwanymi 90-sami, czyli jakimś takim właśnie melanżem koloru, jakiegoś takiego no, przeżycia euforycznego, ekstatycznego, może narkotycznego, no to z tym to lata 90. miały wspólnego, kiedy spojrzeć na nie całościowo, w sumie stosunkowo niewiele.
1: Spoglądam na to zdjęcie. Marszałkowska, Róg Świętokrzyski, jeszcze jest Hortex. No największy to... w Warszawie, drugi równie duży był na Placu Konstytucji.
0: Zdjęcie Chrisa Nidentala. Jakby sobie zdać sprawę z tego, że to jest przełom lat 90. i początek XXI wieku, to zdamy sobie sprawę, że to jest już historia. A ta budka telefoniczna, która jest w gruncie rzeczy na pierwszym planie, to może nam dać do zrozumienia, jak bardzo głęboka to jest historia. Jeszcze tylko kiosku może brakuje, kolejnej instytucji życia publicznego, która była z nami przez cały XX wiek.
1: A już teraz jej nie znika.
0: Ma.
1: Tak.
0: Nie znika, ona już zniknęła.
1: No właściwie tak.
0: De facto w całej Warszawie jest kilka kiosków. W moim rodzinnym Grudziądzu został na osiedlu z 4-5 jeden. Więc dobrze, niech będzie, że może...
1: Takie eksponaty muzealne już można powiedzieć.
0: I jest w tym coś.
1: Na świeżym powietrzu.
0: Jest w tym coś. Myślę, że takich wystaw my się doczekamy. Może doczekamy się ich również w Muzeum Historii Polski. Takich wystaw zresztą w ostatnim czasie trochę zorganizowano. Już nie mogę państwa, naszych słuchaczy na nie zaprosić, bo jest już po nich. Ale taka wystawa była w Zamku Poznańskim w zeszłym roku. Taka wystawa była nie tak dawno. O niej zresztą wspominam w książce. W Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. To pokazuje, że lata 90. rozpychają się już w muzeum. W muzeum, panie redaktorze.
1: Wcale mnie to nie dziwi, bo myśląc o latach 90. zastanawiam się, czy tak naprawdę można ogarnąć. I nie myślę teraz o książce, myślę właśnie bardziej o tej kwestii zrozumienia, no takiej próby dotknięcia palcem tego, czego się nie przeżywało. Myślę oczywiście o tych młodszych pokoleniach. Czy jest możliwość zrozumienia czasów, kiedy w ciągu kilkunastu lat dokonuje się absolutny przewrót, absolutna rewolucja, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o geopolitykę, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o mentalność, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi, no nie wiem, właściwie moglibyśmy tak ciągnąć i ta lista nie miałaby końca. O wszystkie aspekty życia, we wszystkich tych aspektach życia.

0: życia, dokonał się gigantyczny, błyskawiczny przewrót.
1: Wie pan, co fascynuje jeszcze w latach 90., to właściwie położył pan to na stół. Historyk, który próbuje się z tą materią mierzyć, chociaż podkreślam, że moja książka jest popularna i w swojej formie nie ma w żadnej mierze się nie zbliża do takiego uniwersyteckiego wykładu. No,
0: może dzięki temu łatwiej zrozumieć.
1: Myślę, że to jest droga warta rozważenia. No, taką przynajmniej wybrałem, ale wracając do tego, że jestem historykiem, historykiem się czuję i też odpowiedzialność jak historyk biorę za to, co napisałem. To jest fascynujące, że po właściwie, no, dobrze ćwierć wieku od wydarzeń, które tutaj są opisane, no to tak naprawdę te czasy się nie doczekały kronikarza. Te czasy się nie doczekały historyka.
0: Znaczy, tak niezwykłe czasy, tak fascynujące czasy, tak momentami straszne czasy, bo przecież odcienie tych lat 90. bywały bardzo różne. I nie jest tego zbyt dużo. W ostatnim czasie rzeczywiście pojawiło się trochę książek, pojawiło się trochę opracowań, ale mam wrażenie, że one się w dużo większym stopniu skupiają na tym aspekcie gospodarczym, też kompletnie pomijanym przez wiele lat i jego konsekwencjach na przykład dla życia społecznego. Bardzo ważna kwestia, ale to jest też tylko pewien, być może najbardziej spektakularny, ale wyrywek tego, co się działo.
1: Zgadzam się. Od razu zacznę może od odpowiedź na te kwestie. Od opowiedzenia o jednym z rozdziałów, których w książce nie ma. Jest ich kilka. Jeden dotyczył na przykład robienia biznesu w Polsce lat 90. I to był biznes, który się brał z ciężkiej pracy. Mówię o bardzo konkretnej opowieści. Z ciężkiej pracy, z pomysłowości i z twardości, z odporności na również mafijne naciski, z odporności na takie bardzo brutalną, na taką bardzo brutalną konkurencję z zagranicy. I ubolewam nad tym, że człowiek, z którym na ten temat rozmawiałem, nie zdecydował się autoryzować swojej pasjonującej, bardzo mądrej, uważam, opowieści, ale taka jest też rzecz historyka, że musi uszanować wolę. Ja chciałem uszanować wolę i zrobiłem, to było dla mnie jasne, że taka jest umowa między mną a osobą, która mi powierzyła swoją opowieść, ale to jest jedna z historii, której nie trafiła, bo drugą historią jest historia człowieka, który był milicjantem w latach 80. Nie żadną jakąś wielką postacią, nie również żadną postacią straszną. Był milicjantem, członkiem milicji obywatelskiej, zresztą no, dosyć myślę zasłużonym tak nie dla władzy ludowej, tylko dla utrzymywania porządku w kraju, ale w latach 90. ten człowiek włączył się w działalność i znowu nieprzestępczą, wcale nieprzestępczą, tylko w legalną w ramach zapewniania bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o agencję ochroniarskie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy tak porozmawialiśmy, omówiliśmy, no, może nawet opiliśmy do jakiegoś stopnia tę naprawdę pasjonującą opowieść, to też właściwie padły na koniec takie słowa po paru dniach już, że no dobrze, ale to musi zostać między nami. I tej historii nie ma. Dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje, czego w dalszym ciągu nie da się, albo co bardzo trudno jest opowiedzieć o latach 90. To jest po części opowieść, dlaczego tych książek mamy tak mało. Bo trzeba naprawdę dużo tych płotków wziąć i nawet niektórych po prostu wziąć się do końca nie da.
2: Turbo Historia.
0: To ja mam jeden drobniutki zarzut. Mnie zabrakło jednego tematu i nie mówię teraz o historiach mafijnych, tych dotyczących wielkiej mafii. Nie mówię o milicji, co pojawia się przy okazji filmu Psy, o tych wszystkich metamorfozach i dziwnych działaniach. Zabrakło mi trochę strachu na ulicach. Ja pamiętam lata 90. Ursynów, ale nie tylko Ursynów, centrum Warszawy. Dostać w łeb to była naprawdę bardzo prosta rzecz. Przez przypadek, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo za co.
1: Pełna zgoda. Z pokorą przyjmuję uwagę, że tego nie ma, bo to jest ważny faktor. Moja odpowiedź, i to nie jest odpowiedź na odczepnego, tylko odpowiedź jedyna prawdziwa, jaką mogę tutaj dać. Było wiele wątków, które próbowałem pomieścić. Ta książka mogłaby być, byłoby to uzasadnione i dwa razy grubsza i w dalszym ciągu nie wyczerpalibyśmy moim zdaniem tego podstawowego
0: to ja przyjmuję tę odpowiedź.
1: Zarysu, ale teraz odpowiadając nieco bardziej kreatywnie, takich rozmów do tej książki przeprowadziłem znacznie więcej, aniżeli w podziękowaniach zresztą zawarłem jakiś zarys tego, z kim rozmawiałem i

0: może czego też do końca zdecydowałem się ostatecznie w książce nie umieszczać, z dużym żalem i z dużym bólem. Ale jedną z takich opowieści była znakomita opowieść profesora Michała Bilewicza, postaci znanej z na przykład znakomitej książki Traumaland, ale też jako takiego aktywnego, nie tylko wybitnego psychologa społecznego, ale też człowieka, który komentuje w taki bardzo indywidualny sposób, charakterystyczny dla siebie, polską rzeczywistość. I on mi opowiadał o swoim doświadczeniu końcówki lat 90., gdzie właściwie, to było bardzo ciekawe, końcówka lat 90., jedno z warszawskich liceów, nie było w klasie nikogo, kto przynajmniej raz nie został napadnięty. Sam Bilewicz został, jemu się zdarzyło kilkukrotnie.
1: To właśnie o takich doświadczeniach mówię. No przecież lata 90. to są też te marsze, wielotysięczne marsze przeciwko przemocy. Też pewnego rodzaju, oczywiście odpowiedź na to, co się działo na ulicach, na te najbardziej takie skrajne, radykalne, najbardziej tragiczne wypadki, ale też pewien fenomen pokazujący no właśnie ten wymiar lat 90.
0: To jest zabójstwo Wojtka Króla w 96 roku na ulicy Lwowskiej.
1: To tak,
0: jest
1: to już przy placu Politechniki.
0: To jest zabójstwo Tomka Jaworskiego w Lesie Młocińskim w 97 roku i to są tylko warszawskie przykłady, te, które uzyskały rozgłos ogólnopolski. Było ich zdecydowanie więcej. Zgoda. I faktycznie muszę powiedzieć, że taki element brutalności lat 90. On jest może za mało obecny. Takich wątków rozwinęlibyśmy więcej. To jest strzelanina w gamie.
1: No i teraz chodzimy już na te porachunki gangsterskie, na ten wyższy poziom.
0: Dobrze, to w takim razie
1: można jak najbardziej bo też budowało pewną atmosferę. Tak?
0: Można pójść w tym kierunku, ale można też pozostać na poziomie właśnie codziennego odczuwania. To jest sytuacja, to jest popkultura. To jest Kazik Staszewski, który śpiewa, rapuje może bardziej, powiedz zaraz, jak bezpiecznie wyjść wieczorem na ulicę. Albo moje już osobiste doświadczenie, które właściwie no, mogłoby również posłużyć za jakieś świadectwo historyczne, kiedy przyjeżdżam na studia do Warszawy. To jest rok dokładnie 2005, a zatem koniec opisywanego tutaj okresu i widzę, że w Warszawie, a miałem okazję mieszkać wówczas na bliskiej Woli za Żelazną Bramą, więc z dworca centralnego było to piechotą, no spokojnie, 15 minut niespiesznym krokiem.
1: Za Żelazną Bramą to chyba nie były najbardziej bezpieczne rewiry, z tego co pamiętam.
0: I tutaj dopowiadam, że Warszawa, której prezydentem ówcześnie był Lech Kaczyński, wspominam o tym, bo to był jeden z tych polityków długich lat 90., który właściwie jako pierwszy w III Rzeczpospolitej jasno powiedział, że musi być bezpieczeństwo na ulicach i musi być bezpieczeństwo w takim szerszym tego słowa znaczeniu i naprawdę coś zaczął robić w tym sensie. Nie chcę powiedzieć, że wcześniej nic nie robiono, ale on z tego uczynił taką oś swojego politycznego kredo i politycznej swojej działalności, co go zresztą wyniosło na Urząd Głowy Państwa w 2005 roku. W Warszawie policję było widać. Ja idąc do swojego mieszkania mijałem 2, 3, 4 patrole policji. Mówię oczywiście o sytuacji jakiegoś późnowieczornego powrotu na przykład z domu i ten spacer tak wyglądał, że ja dokładnie to pamiętam, bo myślałem sobie rany, jak bezpiecznie. Podkreślam, że mój rodzinny Grudziądz nie był dla mnie jakąś taką przestrzenią, gdzie bym się czuł, nie wiem, jak w dżungli, ale ta różnica była odczuwalna i ona, jestem przekonany, jak w wielu procesach modernizacyjnych tego rodzaju, ona najpierw się dawała odczuwać w największym mieście, potem w dużych miastach i myślę, że stopniowo spływała, być może w niektórych miastach, miejscach nadal jeszcze spływa na dół, ale nie ma, i znowu, dlaczego warto o tym powiedzieć? No bo zobaczmy, jeżeli dzisiaj oglądamy sobie na YouTubie z dużym zadowoleniem, tak sądzę jednak, rozmaite filmy obcokrajowców, którzy mówią, wow, jaka piękna jest Polska, ale też...
1: Druga, trzecia w nocy, ja sobie spokojnie idę przez centrum miasta i
0: jak
1: nic się nie dzieje.
0: Bezpiecznie, tak. Jak tu jest bezpiecznie i zupełnie inaczej było w końcówce lat 90.
1: Oj, było, tak. To jesteśmy zgodni. To nie skończyło się dlatego, że ludzie kradli, tylko dlatego, że przyszła decyzja z góry. To jest właściwie, można powiedzieć, w taki symboliczny sposób zdanie otwierające pana książkę.
0: To zdanie ma głęboki sens i już spieszę wyjaśnić jaki. Otóż w nim chodzi o to, że ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Prawie Zachód, to jest książka o rozmaitych odmianach sprawczości, ludzkiej sprawczości, granicach tej sprawczości, o tym, w jaki sposób jednostki, rodziny, małe wspólnoty, ale właśnie możliwi do wskazania z imienia i nazwiska, no czasem jedynie z imienia, ale jednak bardzo konkretni ludzie, przeżywali lata 90., współtworzyli je, nie tylko je przetrwali, ale je właśnie współkreowali. I dlaczego to jest takie ważne, że

0: to zdanie tak się zaczyna, no bo to pokazuje, że to nie fatalizm jakiś, to nie jest, nie wiem, jakiś ład waszyngtoński albo, nie wiem, we współczesnej wersji niektórych publicystów, George Soros, czy Soros, jak mówią, a więc finansista, który zresztą też pojawia się przecież w tej książce, tylko właśnie trochę w innej roli, myślę, że nieco oddiabolizowanej. To nie jest tak, że lata 90. to są tylko brygady Mariota, to jest, że to jest jak, czyli...
1: Ale przepraszam, ale czytając tę książkę, to można odnieść takie wrażenie, że o tym, co się będzie działo pod Grudziądzem albo gdzieś w jakiejś małej wsi na Lubelszczyźnie, decydowali ludzie, którzy sobie Polskę oglądali z okien Mariota. No, można takie wnioski wyciągnąć.
0: Myślę, że można wyciągnąć bardzo różne wnioski. Jest moim zdaniem uprawnione, że ci ludzie byli aktorami w wielkiej sztuce, wielkim teatrze takim społecznym, jakim była Polska w latach 90. Z pewnością nie było moją intencją pokazanie, że... albo inaczej. Powiem w ten sposób. Moją intencją, powiem, co było moją intencją. Moją intencją było skomplikowanie tego obrazu. To, że istniały tak zwane brygady Mariota. Dwa słowa na ich temat. To są ci ludzie, którzy przyjeżdżali jako doradcy rozmaitego rodzaju, rozmaitej jakości do Warszawy najczęściej i zatrzymywali się w hotelu Mariot jako w najbardziej luksusowym, tym najbardziej pożądanym, najczęściej przez nich wybieranym hotelu. I to tyleż był synonim luksusu, co i oderwania od doświadczenia, codziennego doświadczenia każdego Polaka. No jeżeli mieszkasz w Mariocie, to znaczyło,
1: twoja, że... Twoja perspektywa jest trochę inna.
0: Jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna. To też popkultura pokazuje, nie wiem, 40-latek, 20 lat później i pierwszym do głowy przychodzącym mi teraz serialem, który to na przykład odmalowywał. I oczywiście, że brygady Mariota były i odegrały swoją rolę, ale na przykład pierwsza z historii, która w ogóle otwiera po tym prologu Prawie Zachód, pokazuje, że doradcy przyjeżdżający do Polski mieli różne motywacje, różne rzeczy nimi kierowały. To nie jest tylko tak, że elita kompradorska i cześć pieśni, nic tam więcej nie było. Myślę, że takie skomplikowane obrazu jest tam bardzo potrzebne, bo mam takie bardzo głębokie poczucie, to jest moje takie rozpoznanie intuicyjne do jakiegoś stopnia i też chyba takie jakoś moralne, może moralnie podbudowane, że ja się absolutnie nie zgadzam na czarno-białą dyskusję o transformacji. Jest ona, nie zawaham się powiedzieć, głupia. Prowadzi nas ona na manowce. Jedni mają ochotę Leszka Balcerowicza w złocie postawić na placu Piłsudskiego, inni by go...
1: Wręcz przeciwnie, może...
0: Inni może uczyniliby damnatio memoria albo rozmaite
1: nieprzyjemne rzeczy. Przepraszam, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo jeżeli chodzi o te transformacje, jeżeli chodzi o doradców, jeżeli chodzi o wytyczanie tego nowego kierunku, to u pana Leszek Balcerowicz nie jest wcale pierwszoplanową postacią. Tu się pojawia kilka innych nazwisk. Myślę, że dla większości z nas kompletnie anonimowych w tej chwili. Być może wtedy o nich wiedzieliśmy, pamiętaliśmy, słyszeliśmy. Dziś mało kto te nazwiska pamięta. Leszek Balcerowicz pozostał.
0: Panie redaktorze, przyznam się, że mam taki prywatny współczynnik, który stworzyłem. Jest to współczynnik Balcerowicza i on się, mierzy się go w taki sposób, że w której minucie rozmowy pojawia się Leszek Balcerowicz. Na mnie wypadło źle, bo tak patrzę na zegarek, to pewnie jest 15, 16.
1: Nie, no więcej. Ja tutaj mam dokładny czas... Słowo Balcerowicz padło mniej więcej w 18-19 minucie rozmowy.
0: To znakomicie, bo bywają takie rozmowy, w których Balcerowicz po prostu pada w pierwszym zdaniu. I dlaczego o tym mówię? Mam nadzieję, że Leszek Balcerowicz nie będzie miał tego za złe, bo to nie jest jakieś wycieranie sobie tutaj ust jego osobą, tylko chodzi mi o to, że transformacja to nie jest tylko Leszek Balcerowicz. I moja książka, jak powiedziałem, nie jest wykładem takim systematycznym, w którym oczywiście, że Leszek Balcerowicz musiałby się znaleźć. W jakiej formie byśmy go ocenili? Czy to była postać jedna, jedyna? Czy to pewna mądrość momentu historycznego? Czy właśnie moment historyczny przez niego przemawiał? To są te dyskusje, które na pewno warto toczyć, ale ja do nich nie zapraszam. Natomiast zapraszam do na przykład rozmontowania opinii wyrażanej przez wielu w latach 90., że tak naprawdę Polska po prostu wskoczyła do jakiejś modernizacyjnej rzeki i ten nurt bardzo bystry po prostu nas powiódł do przodu, ku NATO, ku Unii Europejskiej.
1: Że to wszystko tak już samo się
0: potoczyło. To się po prostu samo wydarzyło, mówi wielu. Nie ma zgody na takie opowieści. Jest wiele powodów, dla których nie ma na nie zgody. Bardzo wiele argumentów pokazuje w samej książce, pokazując, jak wiele można było samemu zrobić, jak

0: Jak można było być, nie wiem, w wypadku Andrzeja Zybertowicza, który jest bohaterem jednej z tych transformacyjnych opowieści, to być człowiekiem...
1: O bohaterów też będę chciał
0: zupełnie
1: zapytać.
0: Zupełnie osobnym, tak, ale chcę o nim wspomnieć, bo to postać jest znana i kiedy powiem, że jest człowiekiem osobnym, to jest to jakoś namacalne.
1: I on w tej książce niezwykle ciekawie wypada. Trochę w kontrze, ale w takiej bardzo interesującej kontrze.
0: Bo jest bardzo interesującym człowiekiem. To bardzo się cieszę, że pan redaktor tak uważa. Dopowiem tylko, że jest jeszcze jeden bardzo istotny dla mnie motyw, dla którego zależało mi na zakwestionowaniu tego poglądu, że oto lata 90. się same nam się wydarzyły, ktoś nam je właściwie zrobił, może to były Brygady Mariota, może to był jakiś zeitgeist. Dlaczego? Bo w roku 2026 żyjemy w Polsce, która, no nie sama my, jako Polacy, nie powinniśmy czekać, nie możemy czekać na to, że historia nam się wydarzy, że NATO nas obroni, oczywiście my w tym NATO inwestujemy i tak dalej, ale że to się jakoś wszystko samo wydarzy. Nic się samo nie dzieje. Nic się samo nie dzieje. Jeżeli będziemy kontynuowali takie mentalne lenistwo tych długich lat 90., podkreślam, prezentowane przez niektórych, ale mam wrażenie, że bardzo mocno prezentowane w mainstreamie, również myślę, że w części mainstreamu politycznego. Jeżeli będziemy dalej tak przekonani, że jesteśmy po właściwej stronie historii, bo historia już jakoś się dokonała, podkreślam, nie mówię tutaj o tym, że historia się skończyła, tylko że co najważniejsze, to się dokonało. Myśmy już przeszli na dobrą stronę mocy, jesteśmy, będziemy, tak już będzie zawsze. Nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Trzeba stale się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami i ta książka pokazuje, że lata 90., które są nam często opowiadane jako taka przestrzeń, w której pewne rzeczy przyszły do nas, same się wydarzyły, trzeba było tylko usiąść i poczekać, jak ten stary Chińczyk, który czekał, aż jego wrogowie spłyną rzeką. Nie, to tak w historii nie działa, więc jest tutaj też pewnego rodzaju takie przesłanie, no powiedziałbym na przyszłość, nie chcę powiedzieć, że polityczne, bo nie, ale takie przesłanie interpretacyjne, że historia dzieje się cały czas i ciągle możemy coś w niej również jako jednostki zmienić.
1: No to my w takim razie, ja teraz może a propos sprawczości powiem tak, tu się na chwilę zatrzymujemy, to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy, kontynuacja na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu.
1: Zapraszamy do podcastów Polskiego Radia. Tam oczywiście o wiele więcej różnych ciekawych audycji, których warto posłuchać. Zbliża się północ, kończy się również wieczór na antenie Polskiego Radia 24, ale warto z naszym radiem pozostać już kilka minut po północy. Prawdziwa Rosja, czyli magazyn Macieja Jastrzębskiego. Dziś bohaterem, czy też bohaterką, jeżeli bohaterem, przepraszam, bohaterem tej audycji będzie Królewiec.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
8: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 20 tysięcy policjantów patroluje codziennie polskie szkoły i to na razie się nie zmieni, mówi premier Donald Tusk. Publikował w internecie nagrania, w których wulgarnie obrażał dowódcę, były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany. Pierwsza polska morska farma wiatrowa Baltic Power to symbol zmian w polskiej energetyce, mówią zgodnie eksperci. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Akcja policji w szkołach będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne, tak mówił premier Donald Tusk na kolejnej naradzie z ministrami i przedstawicielami służb. Szkoły i ich okolice patroluje codziennie 20 tysięcy policjantów. W ostatnich dniach zatrzymano łącznie 135 osób.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, a sieć się uspokoiła.
3: Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
2: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
4: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, też odpowiedzialność pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
2: W poniedziałek zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Zakładają one między innymi ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
5: I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły.
2: Premier zwrócił się do szefa MSWiA, aby działania policji były kontynuowane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Pożar wybuchł 23 września. Nie ma wątpliwości, że za aktem dywersji stoją rosyjskie służby, podkreśla minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
1: Śledczy ustalili, że celem sprawców było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany przez żandarmerię wojskową. Mężczyzna miał przez ostatnie tygodnie publikować w internecie nagrania, w których wulgarnie obrażał m.in. dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sprawę zna Szymon Majchrzak.
7: Były plutonowy w swoich materiałach zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości, do których jego zdaniem miało dochodzić w jednostce. W połowie sierpnia mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw, wśród których jest m.in. pomówienie dowódcy brygady. W podobnym czasie przestał być żołnierzem WOT-u. Dzisiaj podczas transmisji prowadzonej na żywo

0: w mediach społecznościowych został zatrzymany. Jak przekazała podinspektor Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, główne czynności wobec mężczyzny prowadzi żandarmeria wojskowa. Szymon Majchrzak, Radio Poznań.
1: Kolejne inwestycje jak morska farma wiatrowa Baltic Power będą zwiększać udział zielonej energii w miksie energetycznym. Ma to swoje uzasadnienie, mówi prezes Baltic Power Maciej Stryjecki.
2: I dzisiaj to uzasadnienie jest bez względu tak de facto na koszty. Brak tej energii może być najbardziej dotkliwy i bolesny.
1: Pytany, jak farmy wiatrowe wpłyną na ceny energii w Polsce, odpowiedział, że nie ma prostej odpowiedzi.
2: Nie ma co się spodziewać dzisiaj po uruchomieniu morskiej farmy wiatrowej, tej czy kolejnych, szybkiego spadku cen energii, ale to nie wynika z kosztów wytwarzania tejże energii z morskich farm wiatrowych, tylko z ogólnej sytuacji rynku energetycznego, jaką mamy w Polsce.
1: To równowartość zapotrzebowania ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny wynika, że wyniosło niecałe 6%. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 908 tysięcy bezrobotnych. Najniższe bezrobocie utrzymało się w województwie wielkopolskim, a najwyższe było w warmińsko-mazurskim.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, w Karpatach śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 2 do 6 stopni. We wtorek od 10 do 14. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni. Sześć minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórzę.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Królewiec. Kiedyś wystarczyła pieczątka w paszporcie i już można było pojechać. Później wiza, ale też było łatwo. Dziś to spory problem ze względów bezpieczeństwa, a w sferze geopolitycznej to jest terytorium państwa agresywnego, które zagraża sąsiadom. Dziś o tym, jak żyje się w obwodzie królewieckim i jakie ma on znaczenie dla Rosji. Porozmawiamy także z białoruskim opozycjonistą o Rosji i Białorusi. To jest audycja Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: W latach 90. i na początku XXI wieku popularne były promowe wypady do Królewca i Petersburga. Dzięki staraniom szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego włączono mieszkańców Królewca do projektu regionów, których mieszkańcy mieli ułatwione podróżowanie dzięki związkom z polskimi województwami. Po aneksji Krymu kontakty ograniczono, a po 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, granica opustoszała. Pamiętam 2011 rok. Wtedy w grudniu o Królewcu stało się głośno za sprawą gruźb ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. W odpowiedzi na budowę w Europie elementów tarczy antyrakietowej nakazał on wzmocnienie wojskowych zgrupowań stacjonujących w Królewcu.
3: Po mojemu poruszeniu.
4: Na moje polecenie Ministerstwo Obrony natychmiast wprowadzi w stan gotowości bojowej stację radiolokacyjną systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym w Kaliningradzie. Stacja radarowa Woronesz-DM i rakiety Iskander mają być wojskową odpowiedzią Rosji na rozbudowę w Europie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Mieszkańcy Kaliningradu twierdzą, że tego typu militarystyczne oświadczenia mogą wpłynąć na poprawę poziomu ich życia. Tam, gdzie niedawno uruchomiono nową stację radarową, rozpoczęto budowę nowej drogi. Zwiększyła się również dyscyplina w jednostkach wojskowych, co łączy się z wyeliminowaniem częstych wypadków i złagodzeniem rygorów służby dla młodych mieszkańców obwodu. Już za chwilę o Królewcu i jego mieszkańcach porozmawiam z rosyjskim niezależnym politologiem Grigorijem Amnuelem.
0: Prawdziwa Rosja.

0: Jakie znaczenie?
1: Jakie znaczenie dla Rosji ma obwód królewiecki?
0: Dla Rosji.
2: Ważniejsze, po krajnej mierze, nawet w końcu Rosyjskiej Imperii.
1: Jedno z ważniejszych. Nawet w czasach Imperium Rosyjskiego gubernie graniczące ze wschodnimi Prusami miały podobne kulturowo społeczności i interesy gospodarcze w tych regionach również były oparte na podobnych podstawach. Dlatego dla Rosji zawsze był to łakomy kąsek. Po II wojnie światowej królewiec stał się dla Związku Sowieckiego swego rodzaju poligonem i symbolem. Dla Kremla, dla kremlowskiej propagandy, to symbol zwycięstwa i nagroda za wkład w wojnę. Jeśli państwa tak zwanego obozu socjalistycznego mogły jakoś wybić się na niepodległość, to królewcowi nigdy się to nie udało. Królewiec pozostał częścią Imperium Rosyjskiego. To, że w latach 90., a nawet w okresie perestrojki lat 80. były tam tendencje do usamodzielnienia się, nie oznaczało, że naprawdę chciano oderwać ten region od Rosji. Były dwa projekty, które rozpatrywano nawet w rosyjskim parlamencie. Jeden zakładał stworzenie z esklawy, czegoś na kształt szanghajskiej strefy. Druga część rosyjskiego społeczeństwa, szczególnie ci, którzy na co dzień chodzili w mundurach, uważała, że należy przekształcić królewiec w niezatapialny lotniskowiec, co w rezultacie zrobiono. Muszę podkreślić, że do 1991 roku osoby narodowości niemieckiej nie mogły mieszkać w Królewcu. Przywożono i osiedlano tam ludzi z innych regionów Związku Sowieckiego. To jest niemal całkowicie zamienione społeczeństwo.
2: Соответственно, tam практически полностью zamienione население.
0: No i przyszedł 21 wiek.
2: Tak, 21 wiek przyszedł, туда поехали еще больше людей.
1: Ano przyszedł 21 wiek i jeszcze więcej osób przywożono z innych regionów, ale tym razem byli to głównie żołnierze z rodzinami. Pozwolić na samodzielność królewca to znacznie więcej dla Moskwy niż utrata Kurskiego, Białgorodzkiego, Twerskiego czy jakiegokolwiek innego obwodu. To terytorium ma ogromne symboliczne znaczenie ideologiczne, polityczne, gospodarcze i wojskowe. Mając taki niezatapialny lotniskowiec, wygrażanie Polsce, Niemcom, krajom bałtyckim i wszystkim innym jest znacznie łatwiejsze.
2: Oczywiście wygrażacie Polsce, Germanii, bałtyckim stronom, wszystkim.
0: No w Polsce istnieją dwie legendy.
1: W Polsce są dwie takie legendy dotyczące Królewca. Jedna, że jest to twierdza, która nam zagraża, a druga, że mieszkańcom Królewca bliżej do Europy niż do Rosji.
0: Im bliżej k europejskim stronom, europejskim nacjom teraz, tym kruskim.
2: Ty jest совершенно прав. To точно так же, jak ludzie z Dalnego Wschodu.
1: Masz rację. To tak jak ludzie z Dalekiego Wschodu częściej bywają w Chinach czy Japonii niż w Moskwie. Oni tam mają inną mentalność. Mieszkańcy Królewca, ci przywiezieni po II wojnie światowej, stali się takimi rosyjskimi Europejczykami. Dlatego siły polityczne na początku lat 90. nie domagały się niepodległości. Oni, mając przygotowany herb, flagę, chcieli być rosyjską zachodnioeuropejską republiką. Bez dwóch zdań, chcieli pozostawać obywatelami Rosji, ale utrzymywali silne związki z sąsiednimi krajami europejskimi. Dla nich ważne było utrzymanie europejskiego poziomu życia, współpraca gospodarcza i handlowa z Europą. Przecież Królewiec był jednym z lepiej rozwijających się ośrodków morskich, które często odwiedzały statki z innych zakątków świata. Był też znaczącym jeszcze z czasów Związku Sowieckiego portem rybackim na Bałtyku.
2: Był jeden z krupniejszych targowych i rybołówczych portów Sowieckiego Sojuszu na Bałtyku.
0: I teraz złożyli się jakby dwie rzeczy, jedna.
1: Teraz nakładają się dwie kwestie. Ze strony Zachodu, ze strony NATO. Że aby wpłynąć na Rosję i ograniczyć jej prowokacje na Bałtyku, możliwa jest blokada Królewca. I z drugiej strony Moskwa daje do zrozumienia, że zemści się za to. Czy na dziś dla Rosji Królewiec ma takie znaczenie, że bez niego można uznać, iż Rosja straciła wpływy na Bałtyku?
0: Bałtyk потерян.
1: W wielu aspektach naprawdę będzie można uznać, że tak jest, że to strata. Po pierwsze, rosyjska historia i politologia zbudowane są na reformach Piotra I, a ten przecież otworzył okno na Bałtyk.
0: Ja bym nawet chciał poszucić,
1: że... Chciałem właśnie zażartować, że perła Piotra Wielkiego to okno, czyli Petersburg, też

0: straci znaczenie bez Królewca.
1: To, że потеряет значение без Калининградской области.
2: Она уже сейчас намного потеряла, потому что...
0: Już stracił, ponieważ wąski przesmyk prowadzący z Petersburga na Bałtyk kontroluje nie tylko Rosja. Tam są wody terytorialne Estonii i nic się nie zmieni, a obok wody terytorialne Finlandii.
2: Tam są terytorialne wody Estonii i nikuda od tego dziec nie idzie. A rядом terytorialne wody Finlandii.
1: Możemy wskazać, ili...
0: Będziemy zaprzeczać, czy potwierdzimy w naszej rozmowie, że Królewiec jest miejscem, z którego wypływa jednak zagrożenie dla Polski.
1: Ugroza dla Polski chociażby.
0: To bardzo interesujące pytanie, na które należy odpowiedzieć nie z punktu widzenia, czy jest zagrożenie, czy go nie ma, ale rozważając, czy Rosja może mścić się za blokadę Królewca. Przedstawię moją hipotezę. Dlaczego Stany Zjednoczone użyły broni jądrowej wobec Japonii? Bo Japonia jest dalekim od Ameryki krajem. I żadne wiatry nie mogły przynieść groźnych pyłów do Stanów Zjednoczonych. Są dwa państwa dysponujące bronią atomową, Indie i Pakistan. Oni tam nieustannie walczą między sobą, niemalże co tydzień. Jednakże żadne z nich nie użyło broni jądrowej.
2: Oba государства ядерные, но ни одно, ни другое не применяет против друг друга.
1: Даже угроз не слышим.
0: Nawet takich groźb nie słyszeliśmy.
2: Да, да, мы даже угроз таких не слышим.
0: Tak, nawet takich groźb nie słyszymy.
2: Почему? Потому что применение по соседнему государству.
0: Dlatego, że jądrowe uderzenie w sąsiedni kraj jest równoznaczne z uderzeniem we własne terytorium. Dam drastyczny przykład. Jeśli blokada Królewca nastąpi i Rosja uderzy bronią jądrową na przykład w Gdańsk, czy te wszystkie radioaktywne cząsteczki nie dolecą do Królewca? Dolecą. I tu rodzi się najważniejsze pytanie. Czy w takich warunkach kierownictwo Rosji jest gotowe strzelić?
2: A tutaj u nas wynika pytanie. Gotowe li rosyjskie rukowodstwo wystrzelić?
1: A mnie przyszło drugi wopros w głowę.
0: A mnie przyszło do głowy jeszcze inne pytanie. Czy mieszkańcy Królewca wiedzą o tym, że mogą stać się ofiarami wojny własnych władz? Jakaś część zdaje sobie z tego sprawę. Jednak nie mają siły na sprzeciw. Nie mają sił i środków na rozwinięcie niepodległościowego projektu, tego z przełomu lat 80. i 90., o którym już wspominałem.
2: W końcu 80. i 90. годах, к сожалению, нет. Коленка, коленка, коленка моя, в саду ягода маленька, маленька моя.
3: Правдива Россия.
1: Greg, ja chciałem jeszcze spросить...
0: Chciałem jeszcze zapytać o życie codzienne zwykłych ludzi. Oni mają w sklepach wszystko, czy nie? Oni mogą jeździć za granicę, czy nie? I czy bez problemów mogą latać do Rosji?
1: Oni mogą latać w Rosji, ili nie?
2: Торговый рынок продуктовый Калининграда.
0: Handlowy, głównie spożywczy rynek Królewca, jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, zaopatrywany był dzięki sąsiadom. Głównie dzięki Polsce, Litwie i Łotwie. Taka sytuacja utrzymuje się do dziś, dlatego że ludzie, którzy mają handlowe kontakty w sferze przygranicznej, w znacznym stopniu je zachowali.
2: W większej stopniu je все равно сохранили.
1: No da, granice zakryte.
2: Da.
0: Jednak granice są gdzieś zamknięte.
2: No, to nie znaczy, że rozrzeszone, niesankcjonowane towary...
0: To nie oznacza, że towary, które nie są objęte sankcjami, przede wszystkim jedzenie, nie mogą być przewożone na to terytorium. Po drugie, latać do Rosji można. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet jakieś 6-7 rejsów każdego dnia.
2: По-моему, jeśli mnie nie zmienia pamięć, по-моему, było порядка 6-7 rejsów ежедневно.
1: Kaliningrad w wiemie już...
0: Królewiec po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny stał się takim mostem między emigrantami z Rosji a Rosją. Łatwiej jest dostać się do Moskwy, Irkucka czy Władywostoku przez Królewiec, dojeżdżając tam na przykład busem.
1: Popaść prościej na samolocie w Moskwę, Irkuck, ja nie znam, Władywostok, było przez Kaliningrad. Dobrać się tam na marszrutki.
2: Kaliningradzka granica była na mnogo prościej.
0: Nawet granica i kontrola celna w Królewcu była łatwiejsza do przejścia niż chociażby w Pułkowo czy Szeremieciewo. Dlatego tak wiele osób uciekało z Rosji właśnie przez Królewiec. Nawet dziś dla ludzi, którzy chcą wyrwać się z kremlowskiego reżimu, droga przez Królewiec jest jedną z możliwych. Ja znam wiele osób, które w ostatnich 5-6 latach przez właśnie tę granicę uciekały.
2: Najdłużny, bardziej spokojny. No, nawet przez Kaliningrad, ja znam ludzi, którzy przez nią za ostatnie, powiedzmy, 5-6 lat

0: уходили.
1: А Калининград, по-твоему, может стать...
2: Według ciebie królewiec może stać się iskrą, która wywoła wielką wojnę?
1: К большой войне?
2: Wielka wojna nie potrzebuje iskry, ponieważ wielka wojna już trwa prawie 5 lat. A już za chwilę porozmawiam z Alesiem Michalewiczem, prawnikiem i białoruskim opozycjonistą, o roli rosyjskiej i białoruskiej opozycji oraz o związkach Moskwy z Mińskiem.
3: Prawdziwa Rosja.
1: Usłyszałem ostatnio takie zdanie, że białoruska opozycja bardzo dobrze, że jest za granicą, że działa, że ma swoje struktury, że jest zorganizowana. Natomiast do rosyjskiej opozycji coraz mniej zaufania mają politycy i komentatorzy chociażby, tak, z krajów tych zachodnich, dlatego że twierdzą, że jest niezorganizowana, a jeszcze mało tego, w wielu wypowiedziach opozycjonistów jest owszem chęć obalenia Putina i pomocy Ukrainie, ale ciągle przewija się jeszcze takie hasło Wielkorusi.
4: Jeżeli rozmawiam o opozycji, no to na pewno mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, tak? Tylko zawsze jest trochę inne pytanie. Jeżeli się urodziłem na Białorusi, jestem Białorusinem, jestem częścią bardzo zorganizowanego narodu, który umie, potrafi i tak dalej, no to czy to jest wybudowane tylko przeze mnie samego, czy to jest po prostu cecha narodowa i właśnie te lata budowania społeczeństwa demokratycznego na Białorusi, które w ogóle dają swoje skutki. Jeżeli zobaczymy i zaczynamy porównywać sytuację z Rosją, i jeżeli tam jest wiele gorzej i tak dalej, to u mnie zawsze jest pytanie, jeżeli człowiek z Rosji, który otrzymał bardzo dobre wykształcenie, który na pewno będzie przydatny na rynku pracy w ogóle każdego normalnego państwa, ponieważ jest w stanie tworzyć produkt krajowy brutto, coś po prostu dawać jakieś dodatkowe, coś dodatkowego dla tego państwa, czy nie byłoby lepiej w ogóle tych wszystkich ludzi po prostu z Rosji po prostu zabrać, żeby oni w ogóle wyemigrowali i żeby ta Rosja została jako taka, co najmniej ta właśnie centralna Rosja, Moskwa i tak dalej, została jako taka przegrane terytorium, gdzie w ogóle nikt nie chce mieszkać, gdzie tak jest ta dyktatura najstraszniejsza, tak? No ale z innej strony z tej Moskwy wszyscy uciekają. Jeżeli zobaczymy historycznie, jak to było między księstwem moskiewskim a księstwem litewskim, no to szlachta, bardzo często szlachta z księstwa moskiewskiego uciekała do nas, tak? Na Litwę, tak? Do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlaczego? Nie było takiego caryzmu, nie było takiej władzy centralnej, nie było zabijania w ogóle tej szlachty i bezprawie i tak dalej. Dlatego według mnie trzeba po prostu stworzyć wszystkie warunki, żeby w ogóle ta Rosja, no niestety po prostu stała się bezludna, tak? Żeby było jak najmniej ludzi w ogóle, którzy są w stanie w ogóle w tej Rosji coś pozytywnego robić, tworzyć tą gospodarkę, ponieważ no jestem przekonany, że Rosja jest w wojnie z Ukrainą do ostatniego żołnierza, czy do ostatniego dolara, tak? I jakby im mniej pieniędzy jest w tej Rosji, im mniej jest ludzi twórczych, kreatywnych, no to tym lepiej będzie dla wszystkich. Jeżeli cały czas będziemy mówić, że niech Rosja pokaże, Rosja nigdy nie pokaże, że ma zjednoczoną opozycję, ponieważ Rosja jest sztucznym państwem, które jest naprawdę za duże i dla nas, jeżeli zaczynamy porównywać z Rosję z perspektywy 10 czy 9 milionowej Białorusi, czy z perspektywy Polski, która jest wiele mniejsza niż Rosja i terytorialnie, i pod względem ilości mieszkańców, tak? No to jest po prostu nie do porównania, tak? Ja pamiętam, że jak ja jeździłem i tworzyłem struktury lokalne opozycji białoruskiej na Białorusi, no to ja mniej więcej spędzałem w samochodzie tyle samo czasu, ile moi rosyjscy koledzy spędzali w ogóle w samolotach. Rosja mimo wszystkiego, tak? Rosjanie są częścią, ja tak nie boję się tego powiedzieć, ale w takim sensie kulturalnym są częścią kultury europejskiej, niezależnie czy mieszkają we Władywostoku, czy w Nowosybirsku i tak dalej, tak? I to, że dzisiaj mają te wszystkie problemy, choroby, powiem tak, nacjonalistycznej, czy faszystowskiej, nacystowskiej, tak? No to nic nie znaczy, że jutro nie mogą być normalnymi ludźmi, no bo dzisiejsi Niemcy dzisiaj tej choroby nie mają, ale kiedyś, no Niemcy byli problemem Europy. Także jestem absolutnie przekonany, że otwartość wobec społeczeństwa rosyjskiego

0: jest bardzo, bardzo ważne i musimy po prostu nad tym pracować. Wiem, że jest bardzo duży sprzeciw.
1: A problem Rosji rozwiązałby jej podział na mniejsze państwa?
0: Tak, tylko czy wyobrażamy sobie agresję zewnętrzną wobec Rosji, tak? To jest wobec państwa, które posiada broń nuklearną i tak dalej. To też może

0: polskiej kultury, osób polskiego pochodzenia i tak dalej.
1: Czy uprawnione z twojego punktu widzenia jako Białorusina jest mówienie dzisiaj jakby w jednym zdaniu, łączenie Białoruś-Rosja, kiedy mówimy o dyktaturze, wojnie na Ukrainie, o potrzebie przeciwstawienia się reżimom, czy powinniśmy my, Europejczycy, jednak inaczej patrzeć na Białoruś, a inaczej na Rosję?
0: Na każde państwo trzeba inaczej patrzeć, tak? To jest absolutnie normalnie. Ja zawsze byłem przeciwny temu, żeby łączyć Białoruś z Rosją i bardzo często, jak gdy po prostu przyjeżdżałem do stolic zachodnich i na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białoruś była w innym dziale niż Rosja, no to bardzo się cieszyłem.
1: To na koniec, jeżeli pozwolisz, jeszcze kwestia bezpieczeństwa, bo dyskusja na temat tego, że Rosja za chwilę na nas napadnie, a jeszcze mało tego, napadnie na nas rękami na przykład Aleksandra Łukaszenki i jego armii, w jednych budzi niedowierzanie, a inni są bardzo przejęci tym i święcie wierzą, że do takiej prowokacji, do takiego zdarzenia może dojść.
0: Zawsze mówię, że Rosja jest krajem dużych możliwości, ponieważ tam jest możliwe wszystko. I czy mogę powiedzieć, że na pewno nie dojdzie do ataku ze strony Rosji? Myślę, że na pewno ten atak będzie, tylko czy to będzie coś hybrydowego, czy to... Ale z innej strony absolutnie mogę uwierzyć, że Rosja z terenu Białorusi na przykład rzuci, spokojnie wykorzysta broń atomową. Tak? Czy to jest możliwe? Tak, właśnie wracam do tego, że Rosja jest państwem bardzo dużych możliwości. Tam jest możliwe wszystko, ponieważ decyzje są podejmowane w głowie jednego człowieka. Czy ten człowiek może być chory, czy już jest chory? Absolutnie może.
1: Ale powinniśmy się obawiać, że Łukaszenko weźmie udział w takiej prowokacji? Czy to będzie tak, jak ostatnio oglądam kabarety takie białoruskie, emigracyjne, gdzie Aleksander Łukaszenko mówi, my nie napadniemy na Ukrainę, my zrobimy tam ćwiczenia. Takie po prostu różnego rodzaju żarty wskazujące na to, że jednak w społeczeństwie białoruskim nie ma absolutnie żadnej zgody i Łukaszenko w głowie też chyba nie bardzo sobie układa plany jakiejś napaści na któryś z sąsiednich krajów. Tylko nas straszy.
0: Myślę, że Łukaszenka nie ma takich planów, tak? Tylko jeżeli państwo jest zintegrowane militarnie w strukturę rosyjską, jeżeli ta broń nuklearna jest na terenie Białorusi, jeżeli wojska rosyjskie czują się na terenie Białorusi jak u siebie, dlaczego mogą w ogóle nic nie pytać i robić co chcą?
1: Jedno, czym mnie przestraszyłeś, tak szczerze, to jest to, że rzeczywiście Władimir Putin może jednoosobowo podejmować te najdrastyczniejsze decyzje, bo pamiętam na początku pełnoskalowej wojny dyskusję o szantażu atomowym, no to się mówiło, że są ludzie na różnych poziomach, w sztabach, którzy mogą zatrzymać rozkaz uderzenia atomowego.
0: Myślę, że selekcja ludzi w ogóle w tym systemie przez wielu lat była taka, że nikt z tych ludzi... a co najmniej absolutna większość w ogóle w żaden sposób nie są stworzone do myślenia, tylko dla wykonywania poleceń.
1: Na koniec każdej audycji Prawdziwa Rosja, zresztą kiedy rozmawialiśmy wcześniej, też pytałem o te perspektywy związane z przemianami w samej Rosji i w państwach ościennych, ale też z zakończeniem wojny, ewentualnego rozpadu Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj chciałem cię zapytać w bliższej perspektywie. To będzie trudna jesień dla Rosji, patrząc na działania Ukrainy.
0: Tak, to będzie bardzo trudna jesień. Możemy na pewno powiedzieć, że w tym roku Rosja po raz pierwszy zaczęła się czuć, że jest państwem, które jest w stanie wojny. Także uważam, że dla Rosji ta zima będzie bardzo trudna, co nie przekreśla tego, że ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy. Ale po raz pierwszy na pewno cała Rosja już będzie... według mnie czuła, że i zacznie zadawać pytania, a po co nam w ogóle ta wojna, jeżeli w tak dalekich i w takich różnych regionach są tak duże problemy energetyczne.
1: To już na dziś wszystko. Za tydzień porozmawiam z Rosjanami o tym, jak zamierzają przygotować się do zimy, wiedząc, że niemal każdego dnia Ukraina będzie, reagując na rosyjskie naloty, odpowiadać tym samym. To była audycja Prawdziwa Rosja. Do usłyszenia, mówi już państwu Maciej.

0: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Roch Kowalski, dzień dobry. Mamy połączenie z panem Szymonem Stachowiakiem, ministrem z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Z zadowoleniem przyjął pan wieści z Krakowa?
2: No, oczywiście, nie było to absolutnie żadne zaskoczenie. Ja mam takie poczucie, że to jest naturalne, że zawsze sobie każdy zostawia ten margines, żeby ta decyzja zapadła, ale to, że pani nie będzie prezydentem Krakowa, to wydaje mi się, że większość z nas wiedziała już w momencie ogłoszenia jej kandydatury, więc nie jest to zaskoczenie, jest to oczywiście pozytywna informacja. Teraz wszystko w rękach nowego prezydenta INSPE Gibały. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo z wygraniem w wyborach to jedno. Koniunktura polityczna była bardzo sprzyjająca. Teraz przed nim ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o miasto Kraków. Mhm.
1: Czy wyciąga pan jakieś lekcje i wnioski z wyborów krakowskich na sytuację ogólnopolską, centralną?
2: Uważam, że tutaj jakieś duże analogie mogą być trochę zbyt daleko idące. To, co jest niezwykle istotne, to, co nas w kancelarii też bardzo cieszy, że ta tkanka obywatelska jest, że mieszkańcy interesują się swoimi sprawami. Jest to ważny sygnał przede wszystkim dla wszystkich wiecznych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Niezależnie od opcji politycznej, ten temat tego, że nie ma takiej sytuacji, że władza jest dana raz na zawsze, że trzeba cały czas ciężko pracować, że trzeba słuchać głosu mieszkańców, nie urządzać sobie politycznego folwarku, tak jak zrobił to pan były prezydent Miszalski, i wtedy tym miastem w sposób odpowiedni samorządem zarządzać. Myślę, że to wszystko jest z korzyścią dla mieszkańców i taki sygnał oczywiście idzie w ogólnopolskiej, ale jednak nie jesteśmy w stanie go przełożyć bezpośrednio na wybory parlamentarne. Myślę, że to nie jest tak proste i jest zbyt wiele innych czynników.
1: Prezydent Karol Nawrocki podejmie jakiś kontakt, relacje z prezydentem Gibałą?
2: No tutaj będziemy w jasny sposób komunikować. No oczywiście prezydent Polski jest przede wszystkim prezydentem Rzeczypospolitej, ma określone działania i bezpośrednia działalność w ramach samorządu tutaj w to nie wpływa, choć mamy radę przy samorządzie terytorialnym. Być może pan nowy prezydent zostanie do niej doproszony, tak abyśmy mogli tutaj współpracować i wymieniać się pewnymi doświadczeniami, bo to też jest człowiek, który ma pewną historię samorządową za sobą. Wytworzył pewien projekt, który jest ewenementem, tak? Jednak w skali kraju mówimy o drugim największym mieście w Polsce, ale tutaj co do szczegółów, co do tych działań, no to ja nie będę uprzedzał faktów i tutaj na pewno będziemy komunikować wszelkie propozycje z naszej strony.
1: Dopytam w kontekście wyborczym, żebyśmy już mieli ten temat załatwiony. Prezydent jest zaangażowany w tworzenie tego paktu senackiego na prawicy?
2: Znaczy tutaj ja cały czas to wyjaśniam, że żeby najpierw pakt na prawicy powstał, musi być szeroko rozumiane porozumienie na poziomie liderów politycznych, bo to nie działa na tej zasadzie. Oczywiście my gdzieś bierzemy czynny udział w tych rozmowach, nie pan prezydent bezpośrednio, raczej jego najbliżsi współpracownicy i gabinet, ale tutaj przede wszystkim musi być wola polityczna o szczególnych ugrupowań prawicowych. Wiemy, że jest z tym różnie, wiemy, że Grzegorz Braun znowu wymyśla jakieś kolejne rzeczy. Ostatnio słyszeliśmy bardzo ciekawe nagrania, w których kancelaria została nazwana Judenratem. No nie są to najlepsze warunki do tego, aby tworzyć jakiekolwiek rozmowy i współpracę, jeżeli chodzi o pakt senacki. Mamy nadzieję, że on się ostatecznie ziści w jak najszerszej formule, bo jest to szansa na to, aby środowiska konserwatywne i patriotyczne odbiły Senat, ale nie jest to tak proste, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zaprosi wszystkich liderów politycznych do stołu, powiecie, słuchajcie, dogadajcie się, to jednak jest bardzo skomplikowana i trudna operacja,
1: Niektórzy właśnie tak widzieliby rolę prezydenta jako tego mediatora rozjemcy.
2: No, ja to oczywiście rozumiem i ona w pewien sposób występuje na poziomie gabinetowym, ale mówię, to nie działa tak, że nagle wszystkich się zaprosi do stołu, podajcie sobie ręce, problem jest rozwiązany. Musi być wola po drugiej stronie, ta wola w części środowisk politycznych jest, w części środowisk politycznych jej nie ma, no i nad tym oczywiście pracujemy. Ja generalnie mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy pakt senacki.
1: Jaką decyzję w sprawie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie podejmie prezydent Karol Nawrocki?
2: No tutaj oczywiście będziemy się kierowali po pierwsze kwestiami tego, jak ta ustawa będzie finalnie wyglądała. Czekamy jeszcze na wszystkie kwestie związane z pracami senackimi. W momencie, gdy ta ustawa wyląduje na biurku, będziemy rozmawiali. Zarzuty, które mieliśmy postawione

0: styczniu w stosunku tej ustawy. One dalej są w mocy i sytuacja, jaką mieliśmy ogólnokrajową, ta tragedia, bo zginął człowiek i seria ataków, których oczywiście jesteśmy bardzo, którym jesteśmy bardzo wstrząśnięci, na które patrzymy bardzo ostrożnie, nie zwalnia nas z tego, abyśmy zapominali o wolności słowa. Ja mam niestety poczucie, że rząd trochę w sposób cyniczny, zwłaszcza w wykonaniu premiera Donalda Tuska i tutaj ministra Kierwińskiego, który wprost próbował powiązać weto prezydenckie z tym, co się wydarzyło pod Wyszkowem, tutaj próbuje rozgrywać ten temat w sposób polityczny, co jest absolutnie, absolutnie niedopuszczalne.
1: A nie ma takiej korelacji?
0: Alternatywy, że...
1: Nie ma takiej korelacji.
0: Znaczy, na jakiej podstawie? No, panie redaktorze, my wiemy dobrze, że wszelkie działania, jakie państwo polskie mogło podjąć, miało do tego narzędzia. Szef ABW do ściągania treści terrorystycznych z internetu jest upoważniony od 18 października 2024 roku. Wtedy ta ustawa została przyjęta, została też podpisana przez prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudę i to narzędzie dysponuje. Plus pragnę zauważyć, że już post factum okazało się, że można, że wyłapało się kilkadziesiąt osób, które prowadziło podejrzane działalność w sieci. Udało się ściągnąć szereg materiałów i wcale wdrożenie DSA na poziomie krajowym nie było do tego potrzebne. To też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że DSA, które już zostało przyjęte na poziomie Parlamentu Europejskiego, nie wymaga bezpośredniej implementacji w państwie krajowym. My to rząd próbuje to wprowadzić, rozszerza to pewien urząd cenzora prewencyjnego, który miałby być dyrektor UKE i my tutaj mamy szereg zastrzeżeń. Jaka będzie ostateczna decyzja? Przyjdzie czas, abyśmy to komunikowali, gdy ta ustawa będzie na biurku, ale nie ma takiej sytuacji, że Donald Tusk będzie próbował ludzką tragedię rozgrywać w sposób polityczny, jakkolwiek szantażować pałac.
1: Panie ministrze, to jeszcze chciałem pana skonfrontować z zarzutem ze strony koalicji rządzącej, że kancelaria prezydenta nie brała udziału w pracach w komisji nad tą ustawą. Pojawił się także apel ze strony polityków koalicji rządzącej, żeby prezydenccy ministrowie zaangażowali się w pracę na etapie senackim.
0: Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że to trochę mija się z prawdą, bo w momencie, gdy już w styczniu ustawa została zawetowana, pan prezydent zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, zaprosiliśmy ich do współpracy i przedstawiliśmy też jasny komunikat, że według wszystkich naszych przeświadczeń jesteśmy w stanie w 2 miesiące wypracować nową ustawę. Przez pół roku była cisza, potem ta ustawa pojawiła się w czerwcu w Sejmie i nagle po tragedii pojawia się szybko na obradach Sejmu. My tę rękę wyciągnęliśmy, rząd jako ustrój, jako przedstawiciel władzy wykonawczej ma narzędzia do tego, żeby działać. My tę współpracę chcieliśmy realizować. I teraz próba odwracania kota ogonem, że przez pół roku nie było żadnej informacji ze strony Ministerstwa Cyfryzacji na nasze jasne postulaty, jasne sugestie, co nam tutaj nie odpowiada. To, że jesteśmy otwarci na te rozmowy i teraz próba przeodwrócenia tego w ten sposób, że po pół roku nagle ta ustawa się po cichu pojawia i nie ma tutaj żadnej współpracy z naszej strony, jest to odwracaniem kota ogonem. Plus ja pragnę zauważyć, że rząd rozbił DSA na dwie ustawy. Jedna z tych ustaw jest już podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, ta, która dotyczy elementów nadzoru. Ten element cenzury prewencyjnej został z niej wykreślony, jest w tej ustawie, o której rozmawiamy teraz.
1: Poszukajmy tutaj puenty. Jest szansa na jakiś kompromis w sprawie tej ustawy i tego, jak ona będzie wyglądała po pracach parlamentarnych?
0: My zawsze jesteśmy na to otwarci i jasno sygnalizujemy, co nam nie odpowiada. Władza wykonawcza od tego jest od tego i ustawodawcza, żeby o to zadbać. A co do tego, jaka będzie nasza ostateczna decyzja, no to będziemy rozmawiali w momencie, gdy ustawa będzie na biurku.
1: Biegniemy z tematami dalej, bo jeszcze mam do pana wiele pytań. Czy do kancelarii prezydenta trafiła informacja o planowanych zamachu na premiera i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jak w ogóle pan postrzega tę historię z wczoraj, która zakończyła się zatrzymaniem 60-letniego mężczyzny?
0: Czy ja bym zaczął absolutnie od tego, że niezależnie od barw politycznych i od tego, kto jest prezesem Rady Ministrów, czego lubimy, czy nam się podoba, czy nie, to jest zawsze bardzo poważna sprawa i nigdy nie należy jej bagatelizować. Jednak szereg zdarzeń budzi pewne moje wątpliwości, bo z jednej strony słyszymy, że ta informacja pojawiła się drogą mailową o poranku, z drugiej strony, zanim ta sytuacja zostaje wyjaśniona, mamy już jasny komunikat w mediach, widzimy premiera Donalda Tuska swobodnie spacerującego sobie pod KPRM-em i mam tutaj naprawdę szereg wątpliwości. Ja myślę, że dzisiaj w temperaturze politycznej, w jakiej żyjemy, dziesiątki dostajemy maili z groźbami. Każdy z nas, nawet na tak dużo niższym stanowisku, powiedzmy, jak ja, też takich wiadomości otrzymuję setki. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki otrzymuje ich 20 tysięcy razy tyle. Niemniej fakt, że nagle to się pojawia w taki dziwny sposób w przestrzeni medialnej. Pojawia się rzecznik MSWiA, pan Dobrzyński, i za bardzo nie wie, co w tej sprawie powiedzieć, chwilę później już mamy zatrzymanie. No to budzi to szereg moich wątpliwości, czy nie jest to próba odwrócenia uwagi. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że nie. Cieszę się, że państwo...

0: zadziałało i szybko zostało to zrealizowane. Myślę, że no niestety żyjemy w takiej temperaturze politycznej, że groźby karalne kierowane drogą mailową poprzez komunikatory są dzisiaj na porządku dziennym. Nie należy tego nigdy bagatelizować, jednak zostawiam tutaj pewną dozę ostrożności, czy przypadkiem nie chodziło tutaj o pewne odwrócenie uwagi.
1: Jasne. Panie ministrze, jakie stanowisko Polska przyjmuje wobec żądań amerykańskich formułowanych w stronę ukraińską, by zmienić lidera, tak mówił prezydent Donald Trump, by przeprowadzić w Ukrainie wybory, i jeszcze na tym samym wydechu Donald Trump oskarża Ukrainę o doprowadzenie do wysokich cen paliw przez to, że Ukraina atakuje cele związane z energetyką w Rosji.
0: Panie redaktorze, no nasze stanowisko jest tutaj absolutnie stanowcze i niezmienne. Poziom debaty, jaki jest prowadzony na poziomie czy to Stany Zjednoczone i Ukraina, czy to Stany Zjednoczone i Rosja, go nie zmienia. Nasz stosunek do tej sytuacji jest jasny. Zbrodniarzem jest Władimir Putin, co prezydent Karol Nawrocki bardzo jasno podkreśla. Rosja jest tym agresorem i oczywiście my tutaj oczekujemy od szeroko rozumianej międzynarodowej władzy dążenia do tego, aby doprowadzić do jak najszybszego pokoju na Ukrainie, ale nie ma na to naszej zgody, żeby teraz to jakkolwiek odwracać pojęcia, próbować przerzucać winę na Ukraińców, czy próbować jakkolwiek rozmywać ten konflikt.
1: Sytuacja jest jasna. Donald Trump odwraca pojęcia.
0: Zbrodniarzem jest Putin. Nie do końca. Ja próbuję tutaj zauważyć, ja też nie będę tłumaczył w żaden sposób tutaj administracji amerykańskiej.
1: Bardziej się zastanawiam, czy ośmieli się pan skrytykować.
0: Ale to jest oczywiste, że z naszej perspektywy nam się takie typu działanie nie podoba. Ja tylko mogę powiedzieć, że szerszy kontekst jest taki, że mamy midtermy w Stanach i rozumiem, że tam się to rozgrywa na trochę innym płaszczyźnie, innej poziomie, bo tamte nastroje społeczne są zupełnie inne niż u nas. Ja chcę wierzyć i wierzę, że najważniejszym tutaj celem jest zakończenie wojny na Ukrainie i my ten cel tak samo też definiujemy. Oczywiście przy jasnym podkreśleniu, że zbrodniarzem i winowajcą jest Rosja i Władimir Putin. I to jest kwestia absolutnie nie podlegająca żadnej dyskusji i nigdy nie będzie u nas podlegała żadnej dyskusji.
1: A czy pan wie, czy w kancelarii prezydenta jest wiedza, czego dotyczyło marcowe spotkanie i rozmowa Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Już wyprzedzę od z góry moje własne pytanie. Czy rzeczywiście według państwa wiedzy była sugestia zmiany koalicjanta po stronie PSL-u?
0: Znaczy, żadnej takiej wiedzy nie mam. Myślę, że to jest oczywiste i tutaj też każdy ponad wszelkimi podziałami politycznymi, ja też tego od każdego bym oczekiwał, deklaruję jasno, że to Polska i Warszawa jest od ustalania tego, kto u nas rządzi, a kto nie, niezależnie od tego, czy nam się ta władza podoba, czy nie. I myślę, że wszyscy mamy takie jasne stanowisko. Tutaj no, rozmowa według naszej wiedzy głównie dotyczyła kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Po tej rozmowie, której też kancelaria pomogła w organizacji w postaci doradcy
1: Nikodem państwa,
0: Rachonia.
1: Państwa minister Nikodem Rachoń był obecny w trakcie tej rozmowy.
0: No niemniej, tak jak mówię, no tutaj nie mamy żadnych informacji. Ja nie dysponuję takimi informacjami. W kancelarii nie ma takiej informacji, bo tutaj była jakakolwiek próba, tak jak próbuje się to rozgrywać medialnie, czy to szantażu, czy to jakiegoś próby odwrócenia układu sił politycznych. Tutaj absolutnie była to rozmowa merytoryczna, która dotyczyła kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ja mam ogromną nadzieję, że nie będziemy tego tematu znowu rozgrywać politycznie, bo mam poczucie, że trochę Donald Tusk ma żal, że nie jest w stanie sobie tego orderu przypiąć do swojej piersi ze względu na to, jakie ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi i próbuje się to rozgrywać w taki, a nie inny sposób. Działajmy ponad wszelkimi podziałami politycznymi do tego, aby amerykańska baza stała na terenie Polski, powstała jak najszybciej.
1: To skoro w ten sposób, to zapytam hipotetycznie. Czy byłoby naruszeniem lojalności sojuszniczej i dobrych relacji, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych namawiał polskiego wicepremiera do zmiany koalicjanta?
0: Ciężko mi na to odpowiedzieć i pytanie, jakby na to zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz. No ja jednak tutaj zostanę bardzo twardo na stanowisku, że o tym, kto rządzi w kraju, o tym, kto rządzi w wolnej, suwerennej jeszcze Rzeczpospolitej, miejmy nadzieję, że się to nie zmieni mimo różnych zakusów tworzenia jednego mocarstwa europejskiego w postaci Unii Europejskiej i federalizacji państw członkowskich. Jeszcze żyjemy w suwerennym państwie, miejmy nadzieję, że tak zostanie. Ja chcę tylko i wyłącznie, aby Polki i Polacy o tym decydowali.
1: Panie ministrze, zapytam jeszcze o Trybunał Konstytucyjny, bo już kilkanaście dni temu była taka wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego przestrzegająca koalicję rządzącą przed dalej idącymi działaniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent, już parafrazuję teraz, mówił, że nie będzie się temu biernie przyglądać, jeśli sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym by eskalowała. Co prezydent Karol

0: Karol Nawrocki miał na myśli? Jak mogłoby wyglądać to niebierne przyglądanie się sprawie?
1: Mamy taką strategię, której niestety ja wiem, że dziennikarze nie za bardzo lubią, bo ich zadaniem jest komentować rzeczywistość i puszczać ciekawe tematy, ale mamy strategię taką, że najpierw działamy, a potem komunikujemy, więc tutaj pan redaktor ze mnie żadnych szczegółów nie wyciągnie. Ja tylko przypomnę i podkreślę jeszcze raz, że wiemy, że toczy się dyskusja o szeroko rozumianym resecie konstytucyjnym, że teraz każdy chce naprawiać polską praworządność, każdy się tutaj stawia w roli takiego strażnika konstytucji. Strażnik konstytucji
0: jest pan złośliwy wobec Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze.
1: To nie jest kwestia złośliwości, bo ja generalnie pod sporą częścią tych głosów jestem w stanie się podpisać, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest dzisiaj. Rozmawiamy o pewnej rzeczywistości, w której się poruszamy. W tej rzeczywistości prezesem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem jest pan Święczkowski i absolutnie o tym należy pamiętać, że o ile każdy z nas ma poczucie, że jest potrzeba pewnych zmian, o tyle też musimy sobie powiedzieć uczciwie na to, że nie ma dzisiaj na to rzeczywistości politycznej, to po pierwsze, a po drugie, niezależnie od tego, czy nam się obecny skład Trybunału Konstytucyjnego podoba, czy nie, to jest on w mocy prawa.
0: Okej, to dopytam, a na jakim etapie jest procedowanie, jeśli można tak to nazwać, procedowanie zaprzysiężenia Macieja Berka oraz czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm na początku roku?
1: Jeżeli chodzi o pana Macieja Berka, cały czas oczekujemy informacji na temat tego, czy spełnia kryteria formalne i tej informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałą czwórkę, to w związku z działaniem, które podjęła, skierowaliśmy do tego Trybunału, do tegoż Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, czy nie doszło do pewnego konfliktu interesów i konfliktu kompetencji, który się tutaj wydarzył, dlatego że ślubowanie powinno być przyjęte wobec prezydenta, co również pan Berek też później podkreślił w swoim piśmie, które skierował do kancelarii prezydenta. Niemniej odbyło się ono, ten cyrk polityczny, wobec kolumn i wobec notariusza i tutaj czekamy na informacje na temat tego, jak identyfikować ten spór kompetencyjny i w ten sposób, że obecna czwórka ulega jakiemukolwiek zawieszeniu do czasu otrzymania tej informacji z Trybunału Konstytucyjnego. Ja tu jeszcze tylko pragnę dodać, żeby pokazać, że tu nigdy nie chodziło i nie chodzi o żadną grę polityczną, że w międzyczasie został zaprzysiężony pan sędzia Patyra, który nie ma absolutnie nic wspólnego z naszą bajką polityczną, który jest człowiekiem wprost, w sposób nieformalny powiązany, że tak powiem, z drugą opcją polityczną, mimo to z racji tego, że jego zaprzysiężenie nie budziło żadnych wątpliwości formalno-prawnych, pan prezydent Karol Nawrocki przyjął jego ślubowanie.
0: Tak mówił Szymon Stachowiak, minister z kancelarii prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dobrego dnia i dobrego tygodnia.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, panie redaktorze, i wszystkim państwu życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Transformacja energetyczna dzieje się na naszych oczach. Moc z odnawialnych źródeł energii rośnie, spada produkcja energii z węgla, choć powoli. Jakie korzyści wynikają z tego faktu? Jak to wpłynie na portfele Polaków i polskich przedsiębiorców? Czy w ogóle Polacy oczekują tych zmian, co wynika z badań na ten temat? O tym porozmawiamy w naszej audycji, a dziś rozmowa z Małgorzatą Szambelańczyk, prezes zarządu spółki Eurowind Energy w Polsce, ekspertką rynku odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Pani prezes, użyłem w pierwszym zdaniu takiego sformułowania: transformacja energetyczna dzieje się na naszych oczach. Czy rzeczywiście tak jest?
5: Tak, faktycznie ona się dzieje i ona się dzieje od wielu lat, aczkolwiek tak jak również pan redaktor zauważył słusznie, niestety trochę za powoli. Ja myślę, że żeby rozmawiać o transformacji energetycznej, dobrze by było się przyjrzeć, jak wygląda sytuacja energetyczna, dlaczego jest potrzeba jej transformacji, a następnie gdzie my jesteśmy. Wszystko zasilane jest dzisiaj niestety w większości nadal z węgla. Mhm. Troszkę gaz.
4: Chociaż no te proporcje się zmieniają powoli, bo powoli, ale jednak ten udział węgla w polskim miksie, jak to się mówi, regularnie, ale spada.
5: Tak, zgadza się. Odnawialna energetyka w Polsce, jakby nie patrzeć, wraz z pierwszymi wiatrakami, to jest już historia około 20 lat, a nawet może wcześniej. Także owszem,

0: każdy wiatrak, każda fotowoltaika, ale również ta fotowoltaika, która jest na naszych dachach, ona absolutnie ten miks cały czas zmienia. Niestety jest to troszkę powolne, ale dzisiaj, gdyby tak zobaczyć na statystyki, ile mamy cały czas miksu, tego udziału w bieżącej produkcji, to Polska niestety ma przewagę cały czas paliw kopalnych, węgla, gazu nad energetyką odnawialną. Mówię tu o wietrze, o słońcu. Gdyby na przykład porównać nas z sąsiadami, wspomnę może o Niemcach, Danii, bo myślę, że to bardzo dobrze obrazuje, gdzie my jesteśmy, a gdzie byśmy chcieli być i dlaczego. W Polsce mamy przewagę około 60, ponad 60% produkcji prądu elektrycznego, tego w naszych gniazdkach, około 30 jest odnawialnej. Tak, w Niemczech to jest mniej więcej pół na pół. I tu mówię nie o nominalnych wartościach, że jest tyle wiatraków, tyle paneli słonecznych, tyle elektrowni węglowych, tylko o jej wykorzystaniu. Czyli Polska, tak jak mówiłam, 60 do 30, 70 do 30 powiedzmy, pół na pół mniej więcej Niemcy, a Dania to jest wykorzystanie energetyki już odnawialnej ponad 80%. I teraz dlaczego podaję te przykłady? No, mamy już zbudowany obraz tych procentów, tak? To przekłada się na to, że ceny energii w Polsce ona jest najwyższa,
1: Tak, no
0: patrząc dalej
1: płacimy po prostu za
0: Niemczech.
1: tę energię najwięcej i to no, nie tylko my jako mieszkańcy, odbiorcy za tę energię w naszych domach, ale płacą też niestety przedsiębiorcy, a oni później muszą sobie tę cenę energii odbić na przykład w cenie chleba, butów, czegokolwiek.
0: Tak, absolutnie zgadza się, dokładnie. Im więcej, jak widać na porównaniach, czy wykorzystania, czy cen, nieważne jakie przyjmiemy do tego liczby, to zawsze kończy się po prostu wysoką ceną każdej kilowatogodziny i tak to wygląda obecnie w Polsce. Skąd się to bierze, że jest taka ta cena droga?
1: No tak, bo przecież słyszymy, że no, mamy jeszcze duże zapasy tego naszego czarnego złota, jak się mówi o węglu. Mamy je tutaj na miejscu, wydobywamy je tutaj na miejscu, wydobywają je polscy górnicy. No to dlaczego jest tak drogo?
0: Niestety prawda o węglu, który nadal jest naszą taką bazą, zresztą konieczną, prawda jest taka, że w naszych elektrowniach węglowych, których to życie takie techniczne się kończy i nie bardzo jesteśmy w stanie budować nowe, ten węgiel jest niestety przywożony tysiące mil morskich z przeróżnych stron świata. Gaz również. Węgiel, który my mamy na miejscu, jest wykorzystywany w bardzo niewielkim procencie, z tego względu, że jest zwyczajnie w świecie bardzo drogie jego wydobycie. Finansowanie również źródeł węglowych, gazowych jest również droższe i to jest kwestia czynników zupełnie zewnętrznych, niezależnych od nas i nie jesteśmy w stanie zmienić trendów, które obowiązują dookoła Europy czy nawet świata. Zresztą cały świat idzie w stronę energetyki odnawialnej z tego względu, że ona jest faktycznie najtańsza. Gdyby spojrzeć daleko od naszych granic do Chin, tam gdzie odbywa się największa produkcja na świecie, również zużycie węgla ich na miejscu jest również olbrzymie, ale jednocześnie Chiny są również przodownikiem, jeśli chodzi o montaż wszelkich rodzajów źródeł energetyki odnawialnej. Tak naprawdę ta transformacja energetyczna nie odbywa się tylko u nas, ona odbywa się na całym świecie.
1: Tak, czyli tutaj warto też podkreślić, że no to nie są jakieś fiksacje, że tak to ujmę w cudzysłowie, urzędników brukselskich, którzy narzucają nam tutaj, że musimy więcej inwestować właśnie w odnawialne źródła energii, tylko tak jak pani przedstawiła bardzo wyraźnie i zrozumiale ten kontekst, no nie ma innego kierunku tak naprawdę dzisiaj, jeżeli nie chcemy płacić za prąd jak za zboże, jak się mówi.
0: Tak, bo to jest kwestia zwyczajnie w świecie tego, że jeśli będziemy tą energię, prąd, czy również i paliwa, cały sektor ciepłowniczy zasilać czymś, co musimy sprowadzić z odległych kontynentów, to jest to przecież oczywiste, że będzie to kosztowało. A jeżeli ten prąd wytworzymy na miejscu, to oczywiście będzie on tańszy o cały ten wysiłek.

0: wysiłek transportowy. Może cały komunikat nie był do końca trafny Unii Europejskiej, że walczymy o klimat, tak? To jest tak naprawdę powiązane, bo jedno z drugim zwyczajnie w świecie się łączy i wynika, ale myślę, że ochrona klimatu to jest tak naprawdę wspaniała wartość dodana
1: Tak.
0: do bardzo ekonomicznej, biznesowego takiego podejścia również od strony bezpieczeństwa, że każdy kraj ma się skupić na tym, żeby tyle wytwarzać energii na miejscu, ile się da. Gdybyśmy mieli węgiel, którego wydobycie jest tanie na miejscu, no to byłoby super, ale taki nie jest nasz węgiel.
1: Wydobywamy go najdrożej na świecie według różnych wyliczeń. Wydobycie węgla w Polsce kosztuje najwięcej.
0: Tak, ja nie jestem oczywiście ekspertem od węgla i wydobycia węgla, ale my nie posiadamy, tak jak często jest to w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, odkrywkowych kopalń węgla. Przecież wszyscy jesteśmy w stanie sobie bardzo prosto wyobrazić, nie będąc nawet znawcami, jeśli chodzi o wydobycie, że to, co ja wydobędę z głębokich pokładów podziemnych, przy całej tej technologii, która jest potrzebna, żeby osoba, która finalnie górnik, który wydobywa ten węgiel, był bezpieczny, no nie może się równać
1: Kopaniu koparką po prostu.
0: Tak, dokładnie, koparką. Chyba myślę, że nie musimy dalej dążyć z tego tematu. A więc mamy taki węgiel, jaki mamy, już sprowadzamy olbrzymie ilości węgla zewsząd i bym powiedziała jako obywatel, no dlaczego my nie w takim razie nie zrobimy wszystkiego, żeby jak najwięcej tego prądu pozyskać tu, gdzie mieszkamy, a nie kupować gdzieś tam z zamorskich geografii. I teraz dodatkowo jeszcze na to, że trzeba to sprowadzić, dochodzą takie wydarzenia, które otaczają nas zewsząd i co roku mamy ich coraz więcej i coraz większy jest problem dostaw nawet tych źródeł. I to też powinno nas skłaniać do takiego podejścia, zróbmy to u nas, ponieważ jest albo daleko, albo niebezpiecznie z dostawą, bo mamy najpierw wybuch wojny na Ukrainie, następnie mamy teraz cieśninę Ormus, problemy z dostawami i proszę zobaczyć, jak to się wprost odbija na cenach. Ponownie wracam do tego, co mówiłam na początku. Jeśli my musimy wszystko sprowadzać i dodatkowo jeszcze nagle to sprowadzanie jest utrudnione, bo jest mniej tego paliwa, które my potrzebujemy, to nasza cena jest bardzo wysoka. A teraz gdyby spojrzeć na naszego sąsiada na zachodnią północ, czyli na Danię, jeśli oni są w stanie wszystko już wytwarzać na miejscu, to ta cena w oczywisty sposób jest o wiele niższa. Dania jest, można powiedzieć, omalże zelektryfikowana. Dania również, jeśli chodzi o tą energię, która potrzebna jest do energetycy, mówią o baseload dla całej sieci energetycznej, czyli tego stałego poziomu prądu w kablach. Ja tu też mogę zrobić drobną dygresję. Nie jestem inżynierem, nie jestem elektroenergetykiem, ale jeden z elektroenergetyków kiedyś powiedział mi bardzo fajną podpowiedź, jak rozumieć prąd. Powiedział mi, wyobraź sobie, że w tych kablach, które są i wiszą nad ulicami, polami, później finalnie jest to w twoim kontakcie w domu, to jest jak woda. Woda, żeby dopłynąć wszędzie, musi mieć odpowiednie ciśnienie i to jest bardziej takie obrazowe, namacalne. I my mamy jako tą strażniczkę tego ciśnienia właściwego, żeby prąd doleciał wszędzie, gdzie należy, mamy węgiel nadal i musimy go mieć, a Duńczycy mają gaz, ale z biomasy. To też jest źródło odnawialne. Biomasy w biogazowniach przetwarzają na potęgę na biometan, który jest po prostu tym gazem, który używają do ogrzewania, do produkcji, do przemysłu.
1: I tutaj kropkę musimy postawić niestety, bo czas naszej audycji dobiega końca. Za tę rozmowę bardzo dziękuję. Prezes zarządu spółki Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.
1: Dziękuję również. Patryk Michalski. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. W piątek poznamy wyniki kontroli treści zamieszczanych w internecie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawi je tego dnia podczas spotkania z przedstawicielami internetowych platform społecznościowych. Kontrola wykazała m.in. wychwalanie przez niektórych użytkowników i sprawców ostatnich ataków na szkoły na Mazowszu.
1: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
0: Senat zajmie się w tym tygodniu ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Następnie dokumenty trafi na biurko prezydenta. Działania hybrydowe Rosji w Europie mają zniechęcić do pomocy Ukrainie, ocenia Krzysztof Jaworski z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że Rosja jednocześnie nie chce zdecydowanej odpowiedzi krajów europejskich lub NATO.
2: Te ataki hybrydowe to jest próba balansowania na linię. Rosjanie z jednej strony nie chcą spowodować mobilizacji państw europejskich, państw natowskich poprzez zbyt jasne, zbyt jaskrawe powodowanie zagrożenia, które by spowodowało konsolidację, ale z drugiej strony chcą pokazać, że wsparcie dla Ukrainy to nie jest coś, co pozostanie bez odpowiedzi, coś, co pozostaje bez kosztów dla Europy. Bo te akty sabotażu, przecież mamy też do czynienia z ofiarami śmiertelnymi na terenie Europy. To nie jest czerwona linia, to nie jest jakiś tabu dla Rosjan. To się realnie dzieje.
0: Krzysztof Jaworski dodał, że działania hybrydowe Kremla wobec Europy nasiliły się po tym, jak Rosji nie udało się zniszczyć determinacji Ukrainy w walce. Tymczasem Polska buduje klimatyczne NATO. Warszawa stara się trzymać się w ryzach koalicji przeciwników nowego podatku klimatycznego. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Chodzi o ETS2, nowe opłaty za ogrzewanie domów i tankowanie aut. Choć różne kraje z różnych powodów zgłaszają sprzeciw, to zapowiadają, że gotowe są bronić wzajemnie swoich postulatów. Okazją do wzmocnienia koalicji była wczorajsza narada w Luksemburgu ministrów środowiska unijnych krajów.
3: Gra toczy się teraz o to, by wykorzystać pracę nad główną reformą unijnego systemu opłat za emisję CO2 i włożyć do niej kwestię ETS-u drugiego. W przeciwnym razie nowy podatek klimatyczny wejdzie w życie w 2028. Na spotkaniu ministerialnym w Luksemburgu włączenia nowych opłat klimatycznych do reformy ETS zażądała grupa 5 krajów, w tym Polska. A jeszcze przed spotkaniem Warszawa zorganizowała naradę z udziałem 16 krajów przeciwników nowego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Grupa więc się powiększa, bo w marcu liczyła 10 państw. Teraz, jeśli ta sprawa zostanie włączona do głównej reformy unijnego systemu opłat za emisję CO2, to Warszawa będzie zabiegać, by dodatkowa opłata klimatyczna była dobrowolna, albo przynajmniej będzie się starać opóźnić ją do 2030 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prawie co trzeci Polak ma nadwagę lub otyłość, alarmują eksperci. Otyłość to choroba, a nie defekt kosmetyczny czy brak silnej woli, a na jej rozwój ma wpływ wiele czynników. O leczeniu otyłości dyskutowali wczoraj w Warszawie specjaliści na konferencji Tsunami Otyłości – Jak zatrzymać te fale.
5: Pani Elżbieta Brzozowska ważyła 120 kg. Przeszła operację bariatryczną, schudła 52 kg. Ale jak podkreśla, operacja to dopiero początek drogi, bo konieczna jest zmiana wyborów, nawyków i praca nad sobą.
6: Ja nazywam to remontem w głowie. Zmiana podejścia do tego, czym jest jedzenie. Dla mnie jedzenie było pocieszeniem, było sposobem na smutek, było celebracją.
5: Otyłość widać na pierwszy rzut oka, ale tylko 5% chorych jest leczonych. Pacjenci zamiast otrzymać pomoc, zmagają się ze stygmatyzacją, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Mariusz Wyleżoł.
7: Sama prymitywna rada, jedz mniej i ruszaj się więcej, jest niestety krzywdzeniem chorych.
5: Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która zwiększa ryzyko rozwoju ponad 200 różnych powikłań i schorzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Pozostajemy w temacie zdrowia, ale przenosimy się do Watykanu. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu.
8: 71-letni Leon XIV

0: Sam poinformował o planowanym zabiegu w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Zmiana wyszła na jaw od czasu rutynowych badań, a nie w związku z konkretnymi objawami choroby. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Leon XIV nie zmienił poniedziałkowego planu zajęć. W ciągu dnia papież odbył 7 audiencji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc chłodna na termometrach, w większości regionów od 2 do 6 stopni, możliwe słabe opady deszczu na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia cieplej od 10 do 14 stopni, ale popada we wschodniej części Polski. Rano uwaga na mgły ograniczające widoczność na drogach zaledwie do 200 metrów.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: No to zabieramy Państwa do stolicy Małopolski, która dziś obudziła się w nowej, już niepolitycznej podobno rzeczywistości. Roch Zygmunt, publicysta Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Niepolitycznej. Rzeczywiście można być skutecznym prezydentem takiego dużego miasta i nie być politykiem?
4: Myślę, że mylimy tutaj dwa porządki. Łukasz Giba absolutnie jest politykiem. Wbrew temu, co samorządowcy lubią powtarzać, taką mantrę, że samorząd to nie jest polityka.
3: A no właśnie dlatego o to pytam, bo wie pan, odcinanie się od politycznego zaplecza dało mu przewagę nad osobą, która takie polityczne zaplecze ma. No to pytam, czy to ma ręce i nogi?
4: Myślę, że Łukasz Gibała jest politykiem w tym sensie, że działa, wykorzystuje mechanizmy, które wykorzystują politycy tak w ogóle, prawda? Jednak jakieś kierowanie się tym, gdzie jest większość, różne zagrywki personalne. Natomiast to, co dało mu przewagę, to z pewnością to, że jest niepartyjny. Polityczność sama w sobie tutaj jest wtórna, wydaje mi się, bo samorządowcy też się kierują takimi, jak politycy, mechanizmami. Dokładnie te same mechanizmy zachodzą w samorządzie, jak i w polityce, tak? No, próba wpłynięcia na władzę, zdobycie tej władzy, różne personalne przetasowania w związku z tym. No, zobaczmy chociażby, co się wydarzyło z Janem Hoffmanem, prawda? Jan Hoffman, czyli człowiek, który był formalnie właściwie wyłącznie twarzą krakowskiego referendum tegorocznego, który no, był twarzą referendum, natomiast okazało się, i to były informacje, które się potwierdziły, natomiast to też nie była jakaś wiadomość bardzo nowa, prawda, że to tak naprawdę Łukasz Gibała finansowo te referendum zorganizował i on je tak naprawdę przeprowadził. No ale nie chcąc narazić się o zarzuty próby przeprowadzenia swoistej dogrywki wyborów z 24 roku, no nie stanął w pierwszym szeregu, prawda? Tylko Jan Hoffman został tym frontmanem. No, Jan Hoffman później ogłosił, już po referendum, że kandyduje na prezydenta Krakowa, po czym wycofał swoją kandydaturę, no i tak się złożyło. Z pewnością przypadkiem, że akurat Łukaszowi Gibale swoje poparcie przekazał. Natomiast to nie jest zarzut w moich ustach, tak? To tak działa polityka i samorząd to też polityka. Natomiast co jest ciekawe, to fakt, że wracając trochę do tego, jaka jest narracja o samorządach, że samorządy to są takie miejsca, w których no ponad tym podziałami, czy mimo podziałów różne przyziemne, ludzkie sprawy się załatwia. No jeżeli gdziekolwiek jest to prawda, no to w jakimś sensie w Krakowie, dlatego że Łukasz Gibała zebrał pod swoim sztandarem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców bardzo różnych ludzi, tak? Bo tam z jednej strony głosowali na niego wyborcy Konfederacji, z drugiej strony wyborcy Partii Razem czy Nowej Lewicy też w dużej części, mimo że Nowa Lewica jest współtworzy rząd z Koalicją Obywatelską. Część wyborców Koalicji Obywatelskiej zawiedzionych rządami Aleksandra Miszalskiego też znalazła się wśród elektoratu Łukasza Gibały, no i też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tak, którzy

0: nawet część w pierwszej turze już oddała głos na Łukasza Kiba, więc on bardzo, bardzo zręcznie zgromadził wokół siebie bardzo wielu ludzi. No i oczywiście można powiedzieć, że zgromadził, i to takie zarzuty się pojawiają, te wszystkie grupy, no dlatego, że on nie ma poglądów, albo że jest bardzo niewyrazistym politykiem i w związku z tym każdy trochę sobie może wybrać, co chce i dopasować do Gibały. I to oczywiście jest prawda w tym sensie, że Łukasz Gibała bardzo uważał przed tymi wyborami, żeby nie padła z jego ust żadna deklaracja, która mogłaby jakoś bardzo radykalnie zrazić do siebie jakąś część z tych grup. Natomiast wydaje mi się, że ten fenomen jednak można wytłumaczyć w sposób inny, to znaczy Gibała przez wiele lat, bo to już jest kilkanaście lat, zbudował w Krakowie stowarzyszenie, które bardzo regularnie nie tylko, prawda, działa w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim, no bo to można zarzucić, prawda, że PR buduje sobie Łukasz Gibała od wielu lat. Natomiast Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców od wielu lat interweniuje w sprawach mieszkańców, tak? No jakby budując swój wizerunek i wizerunek Łukasza Gibały jako człowieka, który jest no żywo zainteresowany miastem, tak? I on to robi regularnie od wielu lat. Oczywiście dobudowuje to również swoją taką kampanią informacyjną, tak? I tymi też gazetkami, które rozprowadza w mieście, czy rozprowadzał, pewnie teraz to się jakoś kończy, albo przynajmniej ograniczy z jego strony. Co jest moim zdaniem ten fenomen? I on,
1: no tak,
0: on,
1: ale on wygrał, panie Rochu, czy on wygrał w ramach sprzeciwu wobec starych układów, wobec tak zwanej Krakówki, nie Warszawki, tylko Krakówki? I może mieszkańcy Krakowa mieli opcję stare polityczne układy albo ktoś nowy? I bez względu na to, kim byłby ten nowy, to miałby przewagę. Ja rozumiem, to jest niesprawiedliwe dla pana Łukasza Gibały, bo on przez lata budował ten swój wizerunek, tak jak pan mówi, ale może wygrał sprzeciw wobec.
0: Z pewnością to jest bardzo, bardzo duża emocja, która stała za Łukaszem Gibałą, też za referendum, i która no, nie pomagała bynajmniej pani senator Piątkowskiej, którą kilka dni przed wyborami, że w piątek albo w czwartek, poparli tego samego dnia Jacek Majchrowski i Aleksander Miszalski. Czyli osoby, które, no mówmy się, w Krakowie dzisiaj nie cieszą się jakimś szczególnym...
1: Zwłaszcza ten drugi.
0: Szczególną,
1: nie wiem, czy to nie
0: szczególną
1: taki
0: estymą...
1: pocałunek śmierci politycznej.
0: Tak, to prawda. No, Aleksander Miszalski, tak, którego zresztą nawet pani senator Piątkowska krytykowała wielokrotnie za różne decyzje. I który oczywiście no, jest mieszkańcem. No, zresztą pani senator Piątkowska dzisiaj komentując fakt, że Aleksander Miszalski ją poparł w jednej z konkurencyjnych stacji, no, powiedziała tak trochę chyba no, już w poczuciu bezradności, że no, przecież nie można było mu zabronić, tak? No, bo też jest mieszkańcem Krakowa. No i oczywiście jest to prawda, natomiast z pewnością to nie pomogło. No bo przypomniało mieszkańcom
1: zupełnie świeżą historię referendum
0: i
1: odwołania, prawda, pana Miszalskiego. No dobrze, ale
0: tak.
1: Jacek Majchrowski mówi tak, ja wiem, że to już po sprawie, ale mówi, że jednym z podstawowych błędów pani Piątkowskiej było to, że się nie wypisała, mówiąc kolokwialnie, z partii, tylko niosła ze sobą ten bagaż, a krakowianie nie chcieli politycznych układów w mieście. A z drugiej strony mówi o panu Gibale, przed którym przestrzegał w poprzednich wyborach samorządowych zresztą, mówi, no tak, teraz człowiek mówi, że ma 2,5 roku na dokończenie pewnych spraw, mówi, że może nie zdążyć, no to po co? To po co się za to bierze?
0: No dlatego, że tak krótka jest kadencja i to nie jest wina Łukasza Gibały. Trochę nie rozumiem, no, prawdę powiedziawszy, tego zarzutu, no bo tak krótka jest kadencja.
1: Znaczy
0: no,
1: ja tak
0: Łukasz
1: trochę
0: Gibały
1: nie rozumiem
0: nie
1: słów, ojej, wygrałem, ale nie zdążę. Ja myślę, że to o to chodziło, tak?
0: No tak, tylko że w 2,5 roku bardzo trudno jest dowieść duże projekty, szczególnie w tej sytuacji budżetowej, w której jest Kraków. I Łukasz Gibała bardzo przezornie, w mojej
1: rozumiem,
0: ocenie,
1: pan to tak odbiera.
0: Przez te ostatnie kilka tygodni bardzo tonował nastroje, jeśli chodzi o obietnice, które zresztą składał wielokrotnie na przestrzeni lat. To są jego czwarte wybory na prezydenta Krakowa. I on bardzo wiele obiecywał, bardzo często punktował w różnych sytuacjach poprzednich rządzących w Krakowie. W związku z tym fakt, że to tonuje nastroje i, no i przypomina, tak, jaka jest sytuacja, to wydaje mi się, że jest rozsądne i w jakimś sensie uczciwe z jego strony. Natomiast co do tej bezpartyjności pani senator Piątkowskiej, no to z jednej strony faktycznie

0: mam poczucie, że przyjazd polityków z Warszawy do Krakowa, którzy wspierali panią senator przez te ostatnie, przez ten ostatni czas, szczególnie pomiędzy pierwszą a drugą turą, kiedy wydaje się nienaturalny, dlatego że przed drugą turą pani senator Piątkowska powinna właśnie jak najszerzej próbować swojego elektoratu szukać. Nie robi się tego zapraszając tutaj albo tak, pana senatora Grodzkiego na przykład. Z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast z drugiej strony przy takiej opozycji, jaką jest Łukasz Gibała, rzeczywiście od lat bezpartyjną, przy tak bezpartyjnej opozycji, to próba kreowania też samej siebie przez panią senator na osobę, która również jest bezpartyjna, też wydaje mi się, że z góry byłaby skazana na niepowodzenie, bo tutaj powiedzenie, że mamy do czynienia z rywalizacją oryginału z podruką, to nic nie powiedzieć, tak? Pani senator Piątkowska, która była już we wszystkich prawie partiach, a na pewno we wszystkich partiach, które współtworzą dzisiejszą koalicję rządzącą, nie mogłaby uczciwie i wiarygodnie przedstawiać się jako osoba bezpartyjna.
1: Zanotowałam sobie wypowiedź jednego z rozmówców naszego reportera. Zapytany, czy spotkany na ulicy mieszkaniec Krakowa mówi o Łukaszu Gibale, chciał to ma, nie zazdroszczę. W co wkracza Łukasz Gibała? W układy, w dług, w niezadowolenie, w ogromne oczekiwania?
0: W oczekiwania na pewno. To są oczekiwania nie tylko związane z takimi merytorycznymi obiecami co do inwestycji, co do różnych projektów, które rzeczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, składał na przestrzeni lat. Natomiast również wkracza w taką w te oczekiwania co do też pewnej postawy etycznej i takich pewnych standardów, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. Każdy jeden błąd Łukasza Gibały dzisiaj, błąd personalny, kadrowy, zatrudnienie osoby, która się okaże niekompetentna na przykład, będzie podnoszony nie bez udziału środowiska Koalicji Obywatelskiej do rangi zdrady miasta, tak? Bo ktoś, kto przez lata krytykował, nagle będzie po tej drugiej stronie, którą krytykują. Więc wydaje mi się, że to na pewno będzie ciężkie dla Gibały. Natomiast na pewno on stanie też przed takimi decyzjami natury bardziej merytorycznej, tak? Co zrobić z długiem, w jaki sposób zrestrukturyzować, by nie był zupełnie hamulcowym w mieście. On rzeczywiście z tych obietnic, które złożył w kampanii, czy zobowiązań wobec wyborców, to są bardzo w gruncie rzeczy drobne rzeczy, tak? Powrót do biletu 20-minutowego, który skrócono do 15 minut i parę takich tego typu spraw, tak? które nie są spektakularne i które są, podejrzewam, jak to obliczono gdzieś tam w sztabie, w zasięgu realizacji przez te następne dwa lata, więc na pewno to będzie trudna rzeczywistość dla Gibały i pytanie, czy on się jakoś szybko nie wypali, jest pytaniem zasadnym. Natomiast z drugiej strony też nie miał alternatywy, tak? Miałby nie kandydować w tych wyborach w sytuacji, w której to on pośrednio sfinansował referendum, tak? To nie było lepszej okazji, tak?
1: Jasne, ale Gibały, też panie,
0: nie było
1: panie
0: lepszej,
1: roku.
0: Ale również nie było gorszej okazji.
1: Łukasz Gibała zapowiada zmiany i mówi, nie musimy żyć tak, jak chcą tego politycy z Warszawy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tylko rzeczywiście, wie pan, mówi o metrze, tak? To jeszcze w 2024 roku była mowa o metrze, o pierwszym odcinku metra. Tylko przełożenie jest dość proste. Ja to oczywiście upraszczam i wcale nie musi tak być, ale prezydent ten czy inny miasta Krakowa ma pomysł na metro, ale pieniądze są z centrali. Myśli pan, że mówiąc najdelikatniej jak tylko można, ta centrala polityczna nie będzie mu pomagać w realizacji jego planów? Jak bardzo on potrzebuje Warszawy do tego, żeby zrealizować swoje cele w Krakowie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam w 2018 roku Jarosław Kaczyński na jednej z konwencji Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi mówił, że samorządy muszą współpracować z władzą centralną, i wówczas to było odbierane jako atak na suwerenność wyborców w miastach i w jednostkach samorządu terytorialnego, rzeczywiście koniec demokracji, bo tu władza chce wpływać na samorząd, tak? Nagle dzisiaj się okazuje, że jak sobie tak dywagujemy, to już to nie jest atak na demokrację, to jest bardzo ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że Łukasz Gibała wie, że i tak projekt metra jest odroczony na wieczne nigdy i tutaj

0: tutaj trudno, żeby coś się ruszyło w stronę jakkolwiek dla tego projektu przychylną. Zresztą on to też zapowiada, że to jest coś, co na razie jest odroczone i zapowiada, że lepiej się skupić na liniach tramwajowych, które też rzeczywiście w Krakowie były w pewne miejsca od wielu lat obiecywane. Natomiast on też mówi o takich rzeczach jak na przykład ustawa metropolitalna, tak, która jest na Górnym Śląsku, która jest w Trójmieście, no i której nie ma Kraków, a traci z tego względu, bo mógłby otrzymywać finansowe benefity z tego tytułu, że no, jest centrum metropolii, do której przyjeżdżają ludzie też z gmin ościennych. Tak? Więc oczywiście on będzie potrzebował centrali, natomiast no, też dzień wyborów i wieczór wyborczy no, to bardzo specyficzny czas, kiedy trochę jednak daje się upust pewnym emocjom, no i emocja pod tytułem chcemy wybierać sami bez udziału Warszawy i bez udziału ludzi, którzy gdzieś tam z góry będą nam dyktować nasze wybory, no była jakąś tam emocją, nie sądzę, że kluczową, ale jakąś była, więc trudno się dziwić, że Łukasz Gibała jej nie wykorzystuje.
1: Jasne. W Krakowie, jasne, zadłużenie miasta ma sięgać około 9 miliardów złotych, to mniej więcej 3 razy więcej niż na przykład we Wrocławiu czy Poznaniu. Regionalna Izba Obrachunkowa straszy, grozi albo informuje. Dobrze, niech będzie informuje. Sytuacja finansowa Krakowa może zagrażać stabilności finansowej miasta i chodzi o racjonalizację wydatków, na przykład ograniczenie wydatków uznaniowych, deficyt operacyjny i tak dalej, i tak dalej. No to mając do dyspozycji około 1,5 budżetu, co będzie mógł zrobić Łukasz Gibała? I takie jest zadłużenie w tle.
0: Gdy w tej kampanii pojawił się ten temat, ja miałem takie poczucie, że nikt nie do końca wie, co zrobić z tym długiem. I że to jest taka sytuacja, która zresztą, tak jak też mówi na przykład ekonomista dr Karol Wałachowski, tak trochę znienacka się pojawiła w Krakowie. Tak? On jakoś tam sobie rósł, ale właściwie trudno wskazać moment, w którym on jakoś wystrzelił do takiego stopnia, że dzisiaj wydatki bieżące też się do tego długu przyczyniają, tak? Czyli pensje nauczycieli na przykład. Prawda? Czyli to nie jest zadłużenie wynikające wyłącznie z inwestycji, które się tam zwracają przynajmniej po części w jakiejś tam perspektywie czasowej, tylko z takiej bieżącej zupełnie działalności miasta. Miałem poczucie, że nikt nie przedstawia jakiejś takiej zupełnie kompleksowej wizji. Pojawiały się oczywiście słowo o jakiejś tam restrukturyzacji, jakimś scaleniu, no ale to były sformułowania no, na dużym poziomie ogólności. Formułowane. Pojawia się oczywiście temat opłaty turystycznej i no i tej ustawy metropolitalnej, o której powiedziałem. Natomiast to nie byłyby wpływy, które by jakoś radykalnie ten deficyt ograniczały. Więc zobaczymy, że naprawdę. Tak? W ogóle to jest ciekawe na szerszym planie. Miałem poczucie w kampanii, że spór co do wizji miasta właściwie się nie toczy w trakcie tej kampanii. On oczywiście dotyczy jakichś tam spraw personalnych i tego właśnie, czy układ, czy nie układ, czy rozbić układ, czyli ten spór pomiędzy Gibałą a środowiskiem Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim. Natomiast co do tej opłaty, co do ograniczenia, to też na poziomie centralnym, najmu krótkoterminowego, co do tej ustawy metropolitalnej, właściwie sporu nie było. Tak? To generalnie można było odnieść wrażenie, że wiadomo, co trzeba zrobić w Krakowie, tylko pytanie na pewnych poziomach, a na pewnych poziomach nie wiadomo i nikt o tym nie mówi, jak na przykład, czy może nikt nie mówi, jak zrobić, nie? Nikt nie mówi, że nie ma problemu, bo dług oczywiście był tematem kampanii, no, ale nie wiadomo trochę, co z tym zrobić. Natomiast co do reszty, właściwie wiadomo. Tak? I tylko pytanie, kto to będzie realizował, w jakim stopniu. No i oczywiście ta cała nadbudowa personalno personalna powiedzmy, tak? Bo do tego
1: to jeszcze, można było doprowadzić. Ponieważ musimy powoli kończyć, chcę jeszcze pana zapytać, na jaką realną zmianę pan liczy?
0: Komunikacyjną, tak naprawdę,
1: nie wiem, może mieszkańcy Krakowa potrzebują też takie powiewu świeżości, innego sposobu komunikowania się z nimi. Może to?
0: Ja nie chcę przeceniać znaczenia nie wiem, rolki na tam stańce na dachu, tak, która bardzo przylgnęła do Aleksandra Miszalskiego i która była jakimś takim dowodem na jego niepowagę. Ja nie mam poczucia, że w Krakowie to musi być jakiś taki poważny prezydent, bo trochę tak się Tak się próbuje to przedstawiać, tak? Że w Krakowie to musi być jakiś taki konserwatywny, nawet nie jakby w treści, ale w formie. W dobrze
1: garniturze z cygarem w dłoni,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Nie mam takiego poczucia. Bardziej chodzi o pewne standardy życia publicznego, tak?

żeby nie wydawać milionów złotych na gazetkę propagandową, która no jest w ogóle skandalem, że takie rzeczy mogą wychodzić, tak? I to jest realnie nierynkowa, niszcząca gra dla mediów lokalnych. Że można w ogóle z otwartą przyłbicą mówić, że się zatrudnia znajomych w

0: Stan dnia.
1: Z nami pan Maciej Czapluk, ekspert do spraw prawnych, Polityka Insight. Dzień dobry, panie
2: Macieju.
1: Warsaw Security Forum. Słowo security próbuję rozumieć bardzo szeroko. Komisja Wenecka dziś lub jutro ma opublikować opinię w sprawie uprawnień prezydenta naszego kraju przy przyjmowaniu, ślubowaniu, przepraszam, uśmiecham się, bo ja, wie pan, szczerze mówiąc, to ja już nie wiem, jakiego sformułowania mam używać, żeby było zgodnie z konstytucją i bezpiecznie. Znaczy przyjmowania, ślubowania, towarzyszenia ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo pan prezydent...
2: Odbieraniu chyba. Chyba tak, że to jest tak, że on odbiera jakby to ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast no faktycznie... Tu jakby kluczowy jest sam akt jakby składania tego ślubowania, natomiast jakby w czyjej to się dzieje obecności, no to już ma, powiedzmy, wtórne znaczenie.
1: Zmiany są potrzebne, na razie wiemy tyle. Spodziewamy się czegoś, znaczy pan, zwłaszcza ma pan jakieś przecieki?
2: No, coś faktycznie słyszałem na temat tej opinii Komisji Weneckiej i z tego co jakby wynikało z tych głosów, to no to, że ona ma być taka podobno bardzo korzystna dla tych sędziów, którym się nie udało tego ślubowania przed prezydentem złożyć, tak? Czyli już teraz łącznie jest ich piątka, jeśli wliczymy do tego Macieja Berka, od którego prezydent też, no powiedzmy, nie kwapi się, żeby to ślubowanie odebrać. No i jakby oczywiście ona mogła zostać zmieniona jeszcze, w sensie ta opinia, natomiast z tego, co ja słyszałem, no to tam wręcz ma być jakieś takie sformułowanie, że no w przypadku, w którym prezydent jakby zaniechuje temu obowiązkowi, nie odbiera tego ślubowania, no to, że powinna zostać uruchomiona jakaś procedura, powiedzmy, zastępcza, tak? No i to, jak rozumiem, no to jest to, co ta czwórka sędziów wybranych w marcu, zdaje się, 26 roku zrobiła, czyli ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, marszałka Sejmu, które później, w sensie dokument zaświadczający o odbyciu się tego ślubowania, no jest przekazywany prezydentowi. I wydaje się, że taką samą ścieżką chyba nawet już w tym tygodniu pójdzie Maciej Berek.
1: Właściwie Komisja Wenecka, która jest ciałem opiniotwórczym, prawda? Bo ona wydaje jakąś opinię, my ją możemy uwzględnić albo też nie. Wszystko jest kwestią dobrej woli, bo też nie konsekwencji prawnych, bo nie ma mechanizmu, który zmusiłby pana prezydenta albo innego urzędnika, wysokiego urzędnika naszego kraju, prawda, do działania zgodnie lub niezgodnie z konstytucją. No nie ma.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście. No,
1: bo twórcy konstytucji nie założyli takich intencji i takiej sytuacji, bo mieli dobrą wolę.
2: No dokładnie. No, nie prawda? Założyli przede wszystkim tego, że tak istotny organ w tak ważnej sprawie będzie działał po prostu w złej woli. I tak, no tak jak pani mówiła, no to jest opinia, tak? Więc oczywiście, że nikt się nie musi, powiedzmy, z takich aktorów już jakby państwowych, nazwijmy to, stosować do niej. Natomiast no, jest to jakiś kolejny argument, jakby będący po stronie, prawda, tych sędziów, od których no, prezydent uporczywie tego ślubowania nie odbiera. I co więcej, no to przecież są wyroki trybunałów, czy ETPC, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które też nie są wykonywane. I to już nawet pomijam jakieś takie, powiedzmy, techniczne czasami regulacje, prawda, że tam, nie wiem, jakaś dyrektywa nie została wdrożona, czy na czas, tak, no i tam TSUE na przykład nakłada na Polskę jakieś kary, czy coś.
1: No ale kary faktycznie są, bo płacimy, tak, czyli i jest jakaś konsekwencja. Bo właściwie punktem wyjścia Komisji Weneckiej do wydania tej opinii jest jakiś stan bezwładu ośrodka prezydenckiego. Bo jak sądzę, ta opinia, nie wiem, uwzględnia sytuację, w której decyzji prezydenta nie ma? Czy Komisja Wenecka będzie analizowała przyczyny decyzji pana prezydenta? No nie, po prostu pewien bezwład konstytucyjny, tak? Nie ma organu, który przyjmuje ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z konstytucją. I co dalej?
2: Tak, no natomiast trzeba sobie powiedzieć, że on to robi jakby kompletnie świadomie, tak? W sensie ten bezwład, jakby, no właśnie, to jest takie zaniechanie.
1: Jestem ciekawa, czy to się znajdzie w opinii Komisji Weneckiej.
2: No z tego, co tam...
1: Czy będzie oceniać intencje, czy tylko stan faktyczny, czy pewien, jak użyłam określenia, stan bezwładu, nie wiem, czy to jest właściwe
2: określenie. Nie, no wydaje mi się, że chyba zwrócił uwagę na intencje, aczkolwiek no tego nie wiem, ale z tego, co tam gdzieś pojawiały się jakieś takie relacje, powiedzmy, z posiedzenia tego Komisji Weneckiej, na którym...

0: jakby strony przedstawiały te swoje racje, nazwijmy to, to profesor Dudek, reprezentujący prezydenta na tym posiedzeniu, mówił, że w zasadzie no to ta opinia jest bezprzedmiotowa, bo przecież prezydent nigdy nie powiedział, że on tego ślubowania nie przyjmie. No więc jeśli prezydent nie powiedział, że nie przyjmie, no to może przyjmie. No to w ogóle po co myśmy się tutaj spotkali tak naprawdę?
1: Choć przypomnę, że w przypadku czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta, prawda, to jest konstrukcja, to pan prezydent powiedział, że to, co zrobili w Sejmie, świadczy o braku ich kompetencji, więc on, no jak sobie państwo wyobrażają, że ja teraz to ślubowanie przyjmę? No, mówił coś takiego pan prezydent, czyli jakby wykluczył sytuację złożenia przez nich ślubowania wobec prezydenta.
0: No to tak, znaczy w sensie, no, jest to jasne, że on tego ślubowania nie przyjmie, nie ma zamiaru go przyjmować i że to się nigdy nie stanie, tak? Natomiast, no, profesor Dudek, chcąc być chyba takim, prawda, bystrym, no profesor powiedział,
1: Dariusz,
0: że...
1: Profesor Dariusz Dudek, może dodajmy, żeby...
0: Tak, tak, tak. No powiedział, że no, jasna taka wprost deklaracja na ten temat nigdy ze strony prezydenta nie padła, no więc w zasadzie, tak jak mówiłem, no ta opinia będzie bezprzedmiotowa, no bo przecież ona dotyczy czegoś, czego nie ma, no bo nie ma decyzji prezydenta o nieodebraniu ślubowania. No,
1: to jest dokładnie tak, jakbyśmy poprosili Komisję Wenecką o interpretację określenia niezwłocznie.
0: No tak, mniej więcej tak, no tak.
1: Choć ta opinia ma być sporządzona na podstawie raportów ekspertów z Austrii, Niemiec, Holandii, Irlandii i Finlandii, gdyby państwo mieli wątpliwości, czy to pan profesor Dudek, albo może Daniel Kędzierski z Kancelarii Sejmu, bo to była druga strona tej informacji, tak? Jak to możemy nazwać?
0: No, bo jakby te posiedzenia wyglądają tak, że w ich trakcie jakby są przesłuchiwane jeszcze, powiedzmy, strony, tak? No, tak już mówiąc kolokwialnie, tego sporu, tak? No i tu z jednej strony właśnie był profesor Dudek ze strony prezydenta, a z drugiej strony pan Kędzierski, zdaje się, ze strony Kancelarii Sejmu.
1: No i co? I pan profesor Dudek mówi, ale pan prezydent nie powiedział, że nie przyjmę. No
0: tak, tak.
1: No przecież to nie brzmi do końca poważnie.
0: Mnie tam oczywiście nie było, natomiast no, takie są relacje i to zdaje się nas z Polskiej Agencji Prasowej, także wydaje mi się, że chyba jest to dosyć wiarygodne źródło informacji. No i tak, tak tam było zapisane, dosłownie w relacji, no, że pan Dudek powiedział, że no nie, prezydent nie powiedział, że nie przyjmie. No więc jak nie
1: to
0: powiedział,
1: że
0: nie przyjmie, tak, no to w zasadzie o czym my tutaj rozmawiamy? No bo przecież może kiedyś przyjmie. No i tak to właśnie to jest takie, no mówiąc też kolokwialnie, no bujanie się, tak, z panem prezydentem przez tych sędziów. No i ja się też, powiedzmy, no nie dziwię teraz na przykład Maciejowi Berkowi, no że on coraz bardziej, zresztą podobno Maciej Berek do, dla niego z jakiegoś powodu ta opinia Komisji Weneckiej była ważna, w sensie, że on chciał mieć po prostu takie, oczywiście nie wiedząc jaka ona będzie, tak, natomiast no chciał, żeby się Komisja Wenecka wypowiedziała jakby w sprawie tego, tego odbierania ślubowań przez prezydenta, no żeby właśnie, jeśli zakładając, że ona będzie pozytywna dla, między innymi dla niego, no to żeby mieć po prostu taki kolejny jakby dodatkowy argument, no przemawiający za tym, że ten, powiedzmy, sposób, tak, ślubowania, który on i wcześniej czwórka sędziów wybrali, no jest słuszny.
1: No i co dalej? Mamy opinię, nie wiemy jeszcze jaka jest, ale właściwie ponieważ jest tylko pewną sugestią, a nie obowiązującą wykładnią, no to pytanie co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym nawet na tę chwilę jest zasadne.
0: Tak, no jak najbardziej zasadne. No, jeśli Maciej Berek złoży faktycznie to ślubowanie, już czy to będzie w tym tygodniu, w następnym, to może być problem, bo jest...
1: Jak rozumiem, w Sejmie. Tak?
0: Chyba w Sejmie, tak. Natomiast chyba by to, albo tak jak mówię, by to było w tym tygodniu, bo w kolejnym tygodniu z kolei jest posiedzenie Sejmu. A wiem, że ci sędziowie, tak było w przypadku tej czwórki, która składała to ślubowanie też w Sejmie, no to, że oni się starali za wszelką cenę robić to właśnie w momencie, w którym nie ma posiedzenia Sejmu, żeby się tam, prawda, jacyś posłowie nie gdzieś tam nie kręcili, żeby po prostu w maksymalny sposób, jeśli to jest możliwe, odpolitycznić jakby ten akt, a on się dzieje w Sejmie, tak? No więc wiadomo, że na posiedzeniu zaraz by tam, nie wiem, poseł Gosek, prawda, przez jakąś siatkę wskakiwał, czy coś, na jakieś sceny by mogły być. Więc wydaje mi się, że to będzie albo ten tydzień, albo ten jeszcze kolejny po tym, jak będzie posiedzenie Sejmu. No i wtedy Maciej Berek, no, będzie ósmym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez tą obecną większość sejmową. No co oznacza, że ci sędziowie mają większość, tak? No bo w Trybunale sędziów jest łącznie 15. No więc...
1: A co wiemy o wiceprzewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, który podobno się waha? Czyli jest przedmiotem pewnych zabiegów. Nie wiem, jak to nazwać. Znowu szukam bezpiecznych słów, żeby nie wikłać czy nie nadawać jakiegoś politycznego charakteru.

0: Tak. Tej sprawie.
1: To znaczy, tak jak ja tą sytuację postrzegam, no to ją można tak rozdzielić, powiedzmy, na takie dwa tory, tak? Jeden to jest taki, no, bym powiedział, bardziej bezpośredni, czyli na przykład to, no krótko mówiąc, ucięcie finansowania Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok, gdzie na Trybunał Konstytucyjny w projekcie jeszcze budżetu na przyszły rok, no nie ma żadnych środków, więc tam już nawet nie to, że sędziowie, tylko tam, prawda, straż ta trybunałowa i wszyscy jacyś inni pracownicy, no po prostu nie dostaną pieniędzy, tak? No, na rachunki nie będzie wręcz. I to jest jakby ta taka formalna droga, nazwijmy to, nacisku
0: ja
1: na to, żeby...
0: Ja powiedziałam wiceprzewodniczący, chodzi oczywiście o wiceprezesa.
1: Wiceprezesa, tak.
0: Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego, który podobno się waha i to... Panie Macieju, to pan sędzia Sochański mógłby zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów w sprawie prezesa Bogdana Święczkowskiego, no bo jeśli sprawa dotyczy jego, no to on jest wyłączony z tej sprawy. Sędziowie odbierają immunitet panu prezesowi i Trybunał wraca na normalne tory? Nie wiem, to jest...
1: No tak, powiedzmy, w dużym uproszczeniu pewnie ta sytuacja miałaby mniej więcej wyglądać.
0: I
1: tak?
0: Wtedy nie będzie potrzebne siłowe... No, w ogóle jak rozumiemy?
1: To znaczy
0: to,
1: nie...
0: To słowo się zupełnie niepotrzebnie wkradło do
1: niepotrzebnie
0: do
1: wkradło,
0: tej,
1: jak ja rozmawiam z powiedzmy z przedstawicielami tej strony, jakby te sędziów i tak dalej, no to nawet to nie chodziło o to, w sensie te wszystkie pomysły dotyczące zatrzymywania Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku czy coś, to one moim zdaniem
0: nigdy... A co to miałby
1: nigdy,
0: być za uczynek gorący?
1: No niedopuszczania sędziów do orzekania, przy czym no to
0: czy manipulowanie składami na przykład, tak?
1: No tak, ale to trudno mówić o gorącym uczynku, kiedy ta sytuacja trwa parę miesięcy na przykład, tak? No to naprawdę by to była konstrukcja dosyć taka, bym powiedział, ekwilibrystyczna. Natomiast to, o co chodzi z tą policją, powiedzmy, w Trybunale Konstytucyjnym, no to wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład tam jest to miasteczko, powiedzmy tak, tych posłów PiSu, tam tak, tych wszystkich środowisk broniących, w cudzysłowie, Trybunału Konstytucyjnego. No i jest zwołane na przykład Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i ci sędziowie chcą tam wejść, tak? A te osoby na przykład blokują im wejście do tego Trybunału, na teren Trybunału Konstytucyjnego, tak?
0: Zresztą tam już się zdarzały sytuacje.
1: Zdarzały się, oczywiście, że tak. Ani to pierwsza by nie była sytuacja, jasne, w której policja jest na terenie Trybunału, ani nie ostatnia zapewne. No i rola tej policji byłaby po prostu taka, żeby umożliwić, powiedzmy, tym sędziom wejście na przykład na teren Trybunału Konstytucyjnego.
0: A oni muszą się spotkać na terenie Trybunału przy
1: No nie, pewnie nie muszą.
0: Może w Sejmie.
1: Pewnie nie muszą, natomiast z tego, co też słyszałem, to wielu z tych sędziów zależy na tym, w sensie, no bo to jest jednak pewien symbol mimo wszystko i to z jednej strony, a z drugiej oni chcą uniknąć takiego wrażenia jakiegoś dublowania instytucji.
0: A sędzia Sochański się waha, czy już nie?
1: No, z tego, co słyszałem, to tam jest tak, że w dni nieparzyste jest za, a w parzyste jest przeciw, więc myślę, że te procesy
0: ale...
1: jeszcze znaczy być może się już coś zmieniło. No dzisiaj mamy poniedziałek, może sędzia Sochański się obudził w nastroju jednak bardziej rewolucyjnym i teraz jest za. Zobaczymy. No, na pewno te rozmowy trwają. Nawet to nie jest sam sędzia Sochański, ale z większą liczbą tych sędziów wybranych jeszcze przez poprzednią większość. I to nie jest kwestia naprawdę przechodzenia na jakąś stronę, czy jakkolwiek by to nazwać, tylko to jest kwestia no po prostu odblokowania tego Sądu Konstytucyjnego, tak? No, prezes Święczkowski ma, powiedzmy, jakieś 3-4 najbliższych sobie sędziów cały czas w tym Trybunale, no i po prostu nieustannie z nimi wydaje jakieś czy orzeczenia, czy pseudo-orzeczenia, czy jakieś inne decyzje. No i chodzi o to po prostu, żeby ten Trybunał zaczął jako tako funkcjonować, tak? To naprawdę nie chodzi o przechodzenie na jakąś stronę sporu politycznego.
0: No i to są dość zasadnicze sprawy, jak ostatnio kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami, jak CPN i tak dalej, i tak dalej. Przypominam sobie tak już na koniec zupełnie rozmowę z profesorem Chmajem, konstytucjonalistą tutaj w studiu Polskiego Radia 24, wtedy, kiedy pojawił się projekt pana prezydenta zmian w systemie sprawiedliwości i zapytałam go, czy potrzebne są zmiany w konstytucji, powiedział tak, potrzebna jest taka zmiana w konstytucji, która przewidywałaby odpowiedzialność prezydenta za łamanie prawa.
1: No tak, tak. Natomiast chyba to się tak, w najbliższym przynajmniej czasie raczej jasne, nie wydarzy.
0: No. Jasne. No dobrze, to czekamy, bo jak sądzę będą komentarze, to dziś, jak pan myśli, dziś, jutro?
1: Myślę o ciężko mi powiedzieć, ciężko mi powiedzieć. Dzisiaj no albo jutro myślę, że będzie tak.
0: Dziękuję bardzo. Maciej Czapczyk, Polityka Insight z państwem w Polskim Radiu 24.

0: komentarz.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry.
1: Polska, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Estonia, Łotwa i Litwa. Chodzi o strategię dla tych państw, o której jest mowa m.in. na Warsaw Security Forum 2026. Panie generale, chciałabym, żeby punktem wyjścia naszej rozmowy były ostatnie deklaracje Donalda Trumpa, m.in. o czasowym zawieszeniu dostaw ropy do Stanów Zjednoczonych. To jest strategia przeciwko Rosji, czy przeciwko Rosji i Stanom Zjednoczonym? Takiej strategii potrzebujemy teraz?
2: No przede wszystkim, tak jak powiedział premier, no nie można stawiać znaku równości między ofiarą, między Ukrainą, która walczy o przetrwanie, a Rosją, która morduje cywili, bombarduje Ukrainę, która tak naprawdę chce zmusić Ukrainę do kapitulacji po to, żeby pójść dalej, bo wyraźnie Ławrow mówił, że tutaj chodzi o nowy ład europejski. Stąd też bardzo ważne jest to forum. Stąd też niestety z przykrością odbieram to, że cios przyszedł z najmniej spodziewanej strony, no bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że to, co Donald Trump robi na użytek własnej kampanii wyborczej, żeby przekonać farmerów, że to przez Ukrainę drożeje olej napędowy, no przede wszystkim uderza w nasze bezpieczeństwo.
1: Na pewno z najmniej spodziewanej strony?
2: Najmniej spodziewanej strony, ponieważ naród amerykański...
1: Ale panie generale, tak, dodam tylko, że myślę o ostatnich miesiącach, bo jak patrzymy na historię w ogóle, to owszem, tak, z najmniej spodziewanej strony, jak patrzymy na ostatnie lata, ale na ostatnie miesiące i to, o czym pan wspomniał, czyli to, że ceny ropy na świecie rosną, bo Ukraina strzela do rosyjskich instalacji, no nie wiem, czy coś jeszcze powinno nas dziwić.
2: No jest to oczywista bzdura. No otóż no, to jest niesamowite, że przecież społeczeństwo amerykańskie, które jednak podziela wartości zachodnie, które zawsze było z Europą i zapewniało przez dziesięciolecia pokój, no nagle ma jako lidera człowieka, który no, działa właściwie pod prąd, który zaprzecza temu, co udało się przez te dziesiątki lat wypracować. Ja jestem przekonany, że kongres, czy nawet ludzie z partii prezydenta Trumpa nie podzielają jego poglądów, stąd też jednak moje zaskoczenie, że odważył się w taki sposób wypowiadać. Jestem przekonany, że uda się jednak prezydenta Trumpa przekonać do zmiany zdania i do zrozumienia tego, co jest oczywiste, a oczywistością jest to, że to Rosja jest agresorem i że uleganie w jakikolwiek sposób teraz Rosji zamiast presji, zamiast doprowadzenia do tego, aby ta machina związana ze sprzedażą paliwa nie napędzała rosyjskiej zbrojeniówki, no to jest oczywisty błąd. Myślę, że przywódcy europejscy i nawet natowscy też przez wypracowanie tej strategii no, uzmysłowią, że nie ma innego wyjścia. Tak jak Donald Trump przegrał wojnę w Iranie, no bo nie słuchał głosów swoich doradców, generałów i sytuacja na Bliskim Wschodzie jest gorsza niż przed amerykańską interwencją, no tak teraz również te działania w istocie dają oddech Putinowi taki strategiczny i dają mu możliwość kontynuowania tej wojny.
1: Przegrał wojnę w Iranie. Nie przypominam sobie, żeby któryś z naszych gości tak i ekspertów tak wprost powiedział o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale czekają go kolejne wybory, które może przegrać. Początek listopada.
2: Na bazie Clausewitza są spisane tak, amerykańskie regulaminy. No tak. I tam jest określone. Zwycięstwo ogłasza się wtedy, jeżeli teren jest opanowany, siły przeciwnika pokonane, wola walki złamana. Otóż żaden z tych warunków nie został spełniony. Na dodatek w tej chwili i Stany Zjednoczone, i Europa, i też Bliski Wschód, Saudowie, którzy bardzo mocno ufali Amerykanom, że zapewnią im bezpieczeństwo, no wszyscy czują się, czy w sytuacji są bezpieczeństwa zdecydowanie mniej komfortowej niż przed rozpoczęciem tej interwencji.
1: I kolejna walka Donalda Trumpa, początek listopada, wybory połówkowe. Czytałam analizę, z której wynika, że może republikanie mogą stracić nawet swoją bazę polityczną w Teksasie. No, prezydent, sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych nie wskazuje na to, że Donald Trump miałby w najbliższym czasie zmienić strategię, bo ceny paliwa rosną. Nawet nawozy potasowe ściąga z Białorusi, czyli jest w stanie dogadać się z każdym w sytuacji pewnej politycznej konieczności.

0: No miejmy nadzieję, że jednak zwycięży jakiś zdrowy rozsądek, natomiast to, co się dzieje na chwilę obecną, to jest łamanie naprawdę wszystkiego, co i to jest budowanie bezpieczeństwa, a też kosztem samych Amerykanów. No nie można okłamywać Amerykanów, opowiadać im bzdur, jakoby to, że Ukraina walczy o przetrwanie, powodowało, że amerykańskim farmerom gorzej się żyje w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę te informacje, które padają z ust Donalda Trumpa, człowiek się głęboko zastanawia nad tym, jak ktoś taki może kierować tak potężnym krajem.
1: Może. Prawda, że może? No dobrze, 6 obszarów współpracy tych krajów, o których wspomniałam. Wspólna polityka wobec Rosji. Co do tego nie mamy wątpliwości. Nie ma chyba kogoś, kto miałby wątpliwości z wyjątkiem Donalda Trumpa, że tylko wspólna polityka wobec agresora może przynieść wymierny efekt i przede wszystkim koordynacja sankcji, wymiana informacji, uzgadnianie stanowiska NATO i Unii Europejskiej w tych najważniejszych sprawach. Co jeszcze możemy dodać? Co by pan dodał?
0: No zdecydowanie tak. Pani redaktor wymieniła sankcje. No niestety te sankcje zostały złamane w tej chwili przez prezydenta Trumpa, który jeszcze na dodatek obiecił, że to jest sukces. Ale kluczowy jest realizacja jednak tego, czego Trump wymagał od Europy i słusznie, większych wydatków na zbrojenia, większej solidarności, budowania NATO 3.0 i rzeczywiście Rosja strategicznie w mojej ocenie przegrała tę wojnę i tylko trzeba jej pomóc zrozumieć to, że tą wojnę naprawdę przegrała, bo sojusz NATO jest teraz mocniejszy. Na północno-wschodniej flance NATO, tak, mamy północno-wschodnią flankę NATO, mamy Szwecję, mamy Finlandię, mamy dwukrotnie wydłużoną granicę z Rosją, możemy kontrolować w mocniejszy sposób Morze Bałtyckie. Ta wojna nie będzie sukcesem Rosji, nawet jeżeli uda jej się całkowicie zrujnować Ukrainę, tylko już jest porażką i trzeba zaprzestać tego ludobójstwa, ale zaprzestanie tych mordów, które dokonują Rosjanie, no nie stanie się przez to, że wprowadzony zostanie ruski mir na całym obszarze dawnego Związku Sowieckiego, tylko jednak będą dominowały te wartości, no, które wiążą się z poszanowaniem wszystkich zasad związanych z humanitaryzmem i z prawami człowieka.
1: Ale co do tego nie mamy wątpliwości, prawda, panie generale? Tu nie ma, znaczy żadne z tych państw wymienionych w deklaracji nie ma wątpliwości, że potrzebne jest takie działanie, koordynacja. Założenie ma być takie. Także według nowego planu, czy chyba nowego, głównodowodzącego sił amerykańskiej w Polsce generała Grinkiewicza, że chodzi o to, żeby przede wszystkim odstraszyć, nie doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. To odstraszanie ma być na tyle skuteczne, żeby w ogóle do tego nie doszło.
0: Dokładnie tak. I ta definicja odstraszania na szczęście jest teraz inna, bo na początku, właściwie czy jeszcze parę lat temu, to odstraszanie polegało na tym, że budowaliśmy tylko i wyłącznie zdolności obronne. Teraz Ukraina pokazała, że konieczne są zdolności odwetowe. Potrzebny jest ten miecz, którym na wypadek rosyjskiego ataku my też możemy uderzyć i Putin musi zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o Polskę, no to właśnie te możliwości daje lotnictwo nowoczesne, które w tej chwili posiadamy, samoloty F-35. To też zmiany legislacyjne, które zachodzą, które pozwolą, jak sądzę, wojsku prowadzić działania te poniżej progu wojny i które wprowadzą, miejmy nadzieję, też no, ten stan pośredni, bo jeżeli ograniczenia czasu pokoju wiążą zdolności wojskowej nie pozwalają skutecznie zwalczać rosyjskich dronów, no to z pewnością coś z tym należy zrobić. No i to, co kluczowe, to jest właśnie te Warsaw Security Forum. To, że spotykamy się, rozmawiamy i zdajemy sobie doskonale sprawę, że Rosja będzie czyniła wszystko, aby nas podzielić, abyśmy nie mówili jednym głosem, a my musimy tym bardziej zakopać wewnętrzne podziały, nawet problemy, które czasem są chociażby między Polską i Ukrainą, no bo mamy wspólnego wroga i tutaj nikt z tych naszych państw nie atakuje siebie nawzajem zbrojnie. Musimy najpierw pokonać tego bandytę, terrorystę, który próbuje nas zdominować.
1: Bo wspólna obronność to dziś nie wspólna armia, bo nawet jeśli taki projekt jest, to on jest niezwykle odległy, ale koordynacja to jest chyba słowo klucz.
0: Nie ma potrzeby.

0: Sposoby posiadania wspólnej armii. Sojusz NATO wyraźnie to pokazał. Mamy wspólne procedury, wspólny alfabet, doskonale potrafimy współdziałać, razem ćwiczymy. Bardzo dużo jest tych ćwiczeń. Jest to zrozumienie bez słów na polu walki. Każdy ma swoją armię, nie ma sensu budowania jakiejś wspólnej armii europejskiej. W sytuacjach, które są, będą wymagały takiej konieczności, artykuł 5, a nawet i działania poza artykułem 5 pozwalają działać jak ta kompania braci, czyli doskonale potrafimy się rozumieć na polu walki.
1: No i artykuł 4, o którym też była mowa, bo Ursula von der Leyen proponowała europejski, chodzi o w największym skrócie o wymianę informacji, ale też o to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, panie generale. Ja z panem rozmawiałam o niezbędnych zmianach w prawie, które pozwoliłyby się na przykład tym wspólnym jednostkom już po koordynacji pewnych działań dość swobodnie po Europie przemieszczać. To jest takie ABC, ale też niezbędne do skuteczności działania.
0: No zdecydowanie tak. To jest ten możliwość przemieszczania się czy ruchu wojsk, które wiążą się no nie tylko z ćwiczeniami, ale na wypadek koniecznego ich uruchomienia sił natychmiastowego reagowania. No trudno, żeby procedury czasu pokoju blokowały skuteczne udzielanie pomocy, chociażby krajom bałtyckim, gdy przyjdzie taka potrzeba. No to z pewnością te wszystkie biurokratyczne ograniczenia, które jeszcze są, dobrze, że jest to w końcu dostrzegane, dobrze, że te bariery są usuwane. Naprawdę Europa zrobiła ogromny postęp w ostatnim czasie. Unia Europejska rzeczywiście też kwestie bezpieczeństwa wzięła na agendę. Nie w kontrze, tylko po to, żeby wzmacniać sojusz NATO. Myślę, że te aspekty trzeba też przekazać, pokazać prezydentowi Trumpowi, żeby jednak zrozumiał nasze położenie, naszą sytuację, a nie był pod wpływem silnej osobowości Putina.
1: Panie generale, Donald Trump może przegrać wybory połówkowe w swoim kraju. Ja myślę, że on rozumie naszą sytuację. Ale
0: kampania wyborcza amerykańska
1: musi sobie pozwolić albo musi przeprowadzić pewne spektakularne działania, żeby się bronić. A człowiek, polityk tej rangi, który się broni przed katastrofą, jest w stanie zrobić wszystko. Znaczy ja nie mam w sobie takiego przekonania, nie mam nadziei, że w pewnym momencie stanie jednak przed tymi mikrofonami wyselekcjonowanymi, bo obraża wszystkich, także dziennikarzy i powie, no nie, no jednak droga Ukraino, stoimy za tobą murem, bo słyszymy także, że chce ich pozbawić, grozi im pozbawieniem informacji wywiadowczych, które są dla nich kluczowe. No to skąd mamy tę nadzieję czerpać, że Stany Zjednoczone...
0: Znaczy, ja nadzieję czerpię właśnie z tego, że może przegrać te wybory, ale nie dlatego, żebym chciał ingerować w kampanię, tylko że taka narracja, która no, nie opiera się na prawdzie, zostaje jednak rozpoznana przez amerykańskich wyborców, że społeczeństwo amerykańskie, żołnierze amerykańscy, no, oni doskonale mają ugruntowane takie myślenie jednak prodemokratyczne i taki fałsz w tych głosach, w tym głosie i lidera prezydenta Trumpa no, przekłada się na to, że no, traci popularność, krótko mówiąc, że to nie jest jednak akceptowane, że jest sprzeciw kongresu, że jest sprzeciw również w jego własnym ugrupowaniu wobec takiej polityki. No i w tym właśnie upatruje jednak lepsze zrozumienie i lepsze wsparcie też dla Ukrainy, która no, w tej chwili naprawdę jest tym buforem, który daje nam bezpieczeństwo i nie możemy pozwolić, aby zostawić Ukrainę po to, aby skapitulowała, przegrała, bo to oznaczałoby akceptację dla takiej polityki agresji, polityki siły, którą próbuje nam narzucić Putin.
1: W Stanach Zjednoczonych w 2022 roku, wtedy kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, uchwalono takie przepisy, które sankcyjne wobec Rosji, które w największym skrócie określiłabym tak, że nie kupujemy na przykład od nich ropy czy surowców po to, żeby nie dorzucać się do kasy agresora. No i co? I teraz Donald Trump czasowo te sankcje zawiesza, mimo też politycznego sprzeciwu, bo musi ratować sytuację wewnętrzną w swoim kraju.
0: Dokładnie. Na początku wręcz nawet swojej kadencji prezydent Trump słusznie wytykał Europie, że wprowadzacie sankcje, a jednocześnie po cichu handlujecie z Rosją, wręcz nawet chyba wspieracie tą flotę cieni. Wskazywał nawet

0: Węgry, wskazywał na inne państwa europejskie, które no, po prostu łamały, które tą machinę rzeczywiście wojenną nakręcały rosyjską przez to, że ropa była sprzedawana tym krajom, że wciąż te kontakty czy sankcje były po prostu pomijane, a teraz no, nastąpił odwrót właściwie i to taki w drugą stronę, który też amerykańskiej gospodarce nic pozytywnego nie przyniesie. Dlatego prezydent Biden na Zamku Królewskim wyraźnie mówił, że potrzebna jest wytrwałość, potrzebne jest zjednoczenie, potrzebne jest konsekwentne działanie i myślę, że też to Warsaw Security Forum będzie podkreślało te elementy, bo tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie stawić naprawdę potężny opór Rosji i doprowadzić do sytuacji, że ta rosyjska machina wojenna no, nie będzie w stanie już produkować środków do zabijania Ukraińców i do mordowania niewinnych ludzi.
1: No tak, bo dziś frontem, swojego rodzaju frontem jest bezpieczeństwo energetyczne, czyli na przykład infrastruktura krytyczna na Bałtyku, połączenia energetyczne, na które są zakusy, dywersyfikacja dostaw, ale dodałabym też do tego surowce krytyczne. Bo czyjaś decyzja gdzieś na końcu świata może spowodować trudną sytuację także u nas, prawda? Więc czy inwestycje, czy przetwarzanie, no to... czy strategiczne zapasy, to jest teraz pierwsza linia frontu.
0: To jest tak. I tu warto jeszcze podkreślić, że prezydent Trump, który no, widzi właściwie winę w prezydencie Ukrainy, że ta wojna się nie zakończyła. No nie wiem, co prezydent Ukrainy miałby zrobić, skoro walczy o przetrwanie. To jednocześnie nie dostrzega jednak tej wojny hybrydowej, które się toczy, tych działań o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym, tej floty cieni, zakłócanie sygnałów GPS, ataków w cyberprzestrzeni systematycznie realizowanych. No, myślę, że o tym powinni porozmawiać z Putinem, no, który już tak podprogowo zaczyna walczyć z sojuszem NATO. Zresztą te groźby kierowane bardzo często przez jego najbliższych współpracowników pod adresem Polski, no one stają w sprzeczności z tym, co prezydent Trump deklaruje, że tutaj będą stacjonowały też siły amerykańskie, że tu jest w doskonałych relacjach. No, skoro jesteśmy w doskonałych relacjach, no to powinniśmy wspierać się nawzajem i nie powinniśmy akceptować sytuacji, kiedy ktoś z zewnątrz zagraża naszemu przyjacielowi.
1: Litwa chce znieść konstytucyjny zakaz rozmieszania broni jądrowej na swoim terytorium. Początek października, kilka dni temu, projekt poparło 106 deputowanych przy 18 głosach sprzeciw. Chodzi między innymi o to, żeby usunąć blokady prawne, które pozwalałyby brać, te zmiany pozwalałyby brać Litwie pełny udział w sojuszniczych planach. Na przykład to jest element, znaczy Litwa się idealnie wpisuje w tę strategię.
0: Znaczy, to są działania niestety na pokaz bardziej niż rzeczywiste. U nas też takie publiczne deklaracje, że będziemy w nuclear sharing. To tego typu kwestie należy omawiać po cichu, w zaciszach gabinetów, ustalać i wychodzić, kiedy są uzgodnione z naszymi partnerami. No, raczej w najbliższym czasie nie ma takiej możliwości, aby Litwa, Łotwa, Estonia były włączone do programu nuclear sharing. Polska niestety
1: musimy
0: też nie,
1: kończyć.
0: Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy w tym kierunku działać.
1: Albo wysyłać sygnałów, tak jak to zrobiła Litwa. Generał Roman Polko z Państwem. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Akcja policji w szkołach będzie kontynuowana tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnił premier Donald Tusk podczas narady z ministrami i przedstawicielami służb poświęconej bezpieczeństwu w placówkach oświatowych. Szkoły i ich okolice patroluje około 20 tysięcy policjantów. W ostatnich dniach zatrzymano ponad 130 osób.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, a sieć się uspokoiła.
2: Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj.